0: Według dziennika istnieje ryzyko przekroczenia granicy NATO przez rosyjską armię. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że właśnie z myślą o takich zagrożeniach Polska dokonuje zakupów uzbrojenia.
1: Wszystkie te informacje traktujemy bardzo poważnie, stąd decyzje naszego rządu dotyczące największego w historii programu zbrojeniowego w najkrótszym czasie, jakim jest program SEJM.
0: Według The Telegraph Kreml może uderzyć z obwodu kaliningradzkiego lub terytorium Białorusi. Moskwa według ostrzeżeń miała omawiać nie tylko plan ewentualnego ataku na Polskę, ale także na kraje Bałtyckie. W Stanach Zjednoczonych z okazji obchodów Dnia Niepodległości ruszył program Konta Trumpa. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po $1000 na konta inwestycyjne. Ministerstwo Finansów USA podkreśliło, że uruchomiło program, by upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczyło, jest to platforma oszczędnościowo-inwestycyjna, której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia. Pieniądze mogą być wypłacone po 18 urodzinach. Zgromadzone środki mogą zostać wtedy wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, zakup domu lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według resortu dotychczas otwarto ponad 6 milionów kont, a blisko 1,5 miliona z nich kwalifikuje się do wpłaty $1000. Ponad 50 firm zgłosiło chęć wpłacenia środków na konta dzieci i ich pracowników. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju, a także zarejestrować swoją podróż, by ułatwić kontakt z konsulatem w sytuacjach kryzysowych. Choć Odyseusz działa od lat, teraz będzie łatwo dostępny, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
2: Obywatel będzie, czy obywatelka będą mogli informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju, a z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje.
0: Informacje o poziomie zagrożenia i istotnych zdarzeniach w danym kraju będzie można sprawdzać miesiące przed planowaną podróżą, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
3: Planujemy wyjazd do danego kraju za 3-4 miesiące i chcemy na bieżąco dostawać informacje, na przykład na temat zmiany poziomu bezpieczeństwa. Możemy dodać do obserwowanych dane państwo, wystarczy jedno kliknięcie i po jednym kliknięciu będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH.
0: Impulsem dla przyspieszenia prac nad dostępnością Odyseusza był wybuch konfliktu w Zatoce Perskiej. Program pomógł 15 tysiącom turystów, którzy utknęli wówczas w krajach Bliskiego Wschodu. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Trwa sezon urlopowy i nie brakuje wyjazdów autem na urlop. O czym jeszcze warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne czy ładowarki? Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
4: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
0: Warto zrobić sobie też listę rzeczy do zabrania.
4: Robimy listę rzeczy obowiązkowych i wykreślamy. Zaczynamy od samochodu, od przeglądu, od wszystkich rzeczy niezbędnych, poprzez również osoby, które będą z nami podróżowały, żebyśmy nie zapomnieli.
0: I dobrze jest też zjechać z drogi i choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie. Niedziela szykuje się pochmurna, ale z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dominować będzie raczej deszczowa aura. W dużej części kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południu również burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 w centrum i do 23 stopni na południu i zachodzie.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu, a gościem pisarek i pisarzy jest Jan Mikruta, reporter, publicysta, dziennikarz Polsat News. Witam Cię, Janku, bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam.
6: Chciałbym wrócić do wydarzeń sprzed 23 lat, czyli do roku 2003, do wiosny, gdy właściwie jako jeden z dwóch jedynych Polaków byłeś w oblężonym Bagdadzie. A wracamy do tych wydarzeń trochę kontekstowo, ponieważ ze względu na to, co dzieje się we współczesnym świecie, mam na myśli przede wszystkim kolejne wygrane, ale przegrane wojny amerykańskie, warto wrócić do tych wydarzeń, zwłaszcza, że czytając twoją ówczesną książkę, czyli Bagdad 67 dni, no trzeba powiedzieć, że były to dla ciebie wydarzenia dramatyczne. A więc po kolei, jak znalazłeś się w Bagdadzie tuż przed amerykańską ofensywą?
7: Nie wszystko na ten temat mogę powiedzieć. To była zupełnie inna sytuacja niż teraz z wojną z Iranem, bo oczywiście będziemy, jak mówisz, kontekstowo rozmawiać. Do tej wojny irackiej Amerykanie przygotowywali się kilkanaście miesięcy. George Bush junior, który swoją drogą wtedy jawił nam się jak barbarzyńca w Białym Domu, a teraz nagle okazuje się, że był niezwykle odpowiedzialnym.
6: Człowiek pełen kultury, przywódcą dystynkcji.
7: Otoczonym doświadczonymi ludźmi. To jest w ogóle nieprawdopodobne, kiedy wrócisz do tej rzeczywistości sprzed ponad 20 lat. Ale Amerykanie naprawdę długo się do tej wojny przygotowywali. Starali się przekonać świat, że Saddam Hussein ma po pierwsze broń masowego rażenia, że pracuje nad bronią chemiczną, biologiczną, być może nad bronią nuklearną, że wspierał Al-Kaidę i Bin Ladena i na tej fali wzmożenia po 2001 roku i atakach na Nowy Jork i Waszyngton Amerykanie budowali koalicję, która miała obalić Saddama. To było jedno wielkie oszustwo.
6: No właśnie, to zdaje się Donald Trump Rumsfeld w ONZ-cie wygłosił...
7: Colin Powell. Donald Rumsfeld był sekretarzem obrony, Colin Powell był sekretarzem stanu. Zresztą potem mówił w swoich wspomnieniach, że niewielu chyba, nie chcę cytować dosłownie rzeczy, tak żałuje jak tego, co wydarzyło się w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, kiedy Powell wyjmował taką fiolkę i mówił, że taka ilość wąglika, jak w tej fiolce, jest śmiertelnie niebezpieczna i tylu, a tylu ludzi mogłaby zabić. Opowiadał o tym, jak to Irak pracuje nad bronią chemiczną, biologiczną. Potem okazało się, że cała historia z tym wąglikiem miała jedno źródło, źródło, które okazało się kompletnie niewiarygodne. Powell miał pretensje do swoich współpracowników, że wsadzili go na minę, każąc przekonywać świat, że ma argumenty, żeby przekonać świat do wojny. Te koalicje tworzyli Amerykanie, Brytyjczycy z Tonym Blairem i Hiszpanie. To też jest zupełnie inna rzeczywistość.
6: No
7: Hiszpanie, ale ta główna trójka to jednak byli Amerykanie, Brytyjczycy i Hiszpanie. My weszliśmy potem rzeczywiście do Iraku. Marek Belka był wicenamiestnikiem Iraku. Do tego myślę jeszcze wrócimy. Kiedy świat przygotowywał się, Amerykanie przygotowywali świat do tej wojny, dziennikarze z całego świata starali się dostać do Bagdadu. Bo wiadomo było, że wcześniej czy później Amerykanie na swoim postawią i Irak zaatakują. Że Bush junior postanowi wyrównać rachunki po swoim ojcu, który w czasie pustynnej burzy wyparł rzeczywiście Irakijczyków z Kuwejtu, który Saddam zajął. Ale stosując się do rezolucji ONZ, zatrzymał się na pustyni, po czym wycofał, nie zdobył Bagdadu. Junior uważał, że to był ogromny
6: błąd. Być może to
7: błąd,
6: był kolosalny Bagdad,
7: trzeba
6: błąd,
7: było.
6: Tak.
7: Może tak, choć byłoby to złamanie prawa międzynarodowego, bo rzeczywiście wtedy rezolucja ONZ-owska dawała prawo do, czy nakazywała, czy upoważniała do wyparcia Irakijczyków z Kuwejtu, którzy ci zajęli. No więc dziennikarze z absolutnie całego świata o te wizy irackie, dziennikarskie walczyli, bo bez wiz dostać się tam po prostu nie można było. I nam, ja będę, myślę, często używał liczby mnogiej w tej rozmowie, nam, to znaczy Przemkowi Marcowi, nieżyjącemu już, i mnie, z którym my wtedy jako duet reporterski w Radiu RMF pracowaliśmy, udało się bardzo mocno zakulisowym kontaktem, ja jestem zobowiązany od wielu lat, że nie będę mówił, jak to się dokładnie odbyło, ale udało nam się dotrzeć bezpośrednio do Bagdadu, omijając ambasadę w Warszawie i złożyć duplikat wszystkich dokumentów wizowych, bo jedne złożyliśmy w Warszawie. Ja wiem, że w warszawskiej ambasadzie Iraku było kilkadziesiąt wniosków wizowych przez dziennikarzy złożonych. Wszyscy dostawali odmowy. Pamiętam jak dziś ten dzień, kiedy dostałem telefon: masz wizę, dzwoń do ambasady. Zatelefonowałem do ambasady irackiej, powiedziałem: dzień dobry, Jan Mikruta, ja chciałbym odebrać moją wizę dziennikarską. Pan konsul powiedział: proszę pana, nie ma żadnych wiz. Szanowny panie, odpowiedziałem, to ja bardzo proszę, żeby pan powędrował do gabinetu ambasadora i sprawdził pocztę dyplomatyczną z Bagdadu. Pan konsul wrócił po kilku minutach cały roztrzęsiony, ponieważ w poczcie dyplomatycznej rzeczywiście były nasze wizy. z fanfarami niemalże przyjęli mnie w tej ambasadzie, nie mając bladego pojęcia, jak to się mogło w ogóle wydarzyć, że te wizy dostaliśmy. No ale tak, udało się te wizy zdobyć.
6: Pojechaliście z Przemkiem słynną autostradą
7: Amman-Bagdad,
6: wybudowaną przez Polaków.
7: Tak, wybudowaną przez Polaków. Piękna, prosta, absolutnie jak strzała. A zanim wjechaliśmy na autostradę, to zatrzymaliśmy się jak wszyscy dziennikarze w takiej absolutnie kultowej knajpie, barze, kawiarni po jordańskiej stronie granicy jeszcze, która żyła między innymi z takich małych szafeczek, w których zostawiało się telefony komórkowe. Bo na teren Iraku Saddamowskiego nie można było wywieźć telefonów komórkowych.
6: Tak, w waszej książce pada takie porównanie do Korei Północnej i trochę, chyba trafione,
7: trochę tak.
6: Ten reżim był naprawdę, naprawdę paskudny.
7: Był absolutnie paskudny i Irakijczycy naprawdę Saddama w znacznej większości nienawidzili. Ja naprawdę pamiętam bardzo wyraźnie radość Irakijczyków w momencie, kiedy Amerykanie wkraczali do Bagdadu.
6: Do tego zaraz dojdziemy.
7: Do tego dojdziemy, tak. Ale zostawiliśmy telefony, wzięliśmy kluczyki, stawiliśmy się na granicy i zostaliśmy obrabowani od razu na dobry początek przez pograniczników.
6: Dla reportera brak łączności to jest po prostu tragedia i koszmar.
7: My łączność mieliśmy.
6: Mieliście telefon satelitarny.
7: No, nawet nie telefon satelitarny, to nazywaliśmy satelitarnym studiem, to była taka antena wielkości 3, powiedzmy, laptopów obecnych. Mhm. Coś, co no, nie da się tego ze Starlinkami na przykład porównać, bo to diabelstwo trzeba było podpiąć do prądu, rozstawić, wycelować w satelitę. Jak już się wycelowało w tę satelitę, to broń Boże tego nie ruszać. W związku z czym nie można się było poruszać w trakcie używania tego systemu łączności. W związku z czym, kiedy nie mogliśmy go rozstawić, to przez długie godziny, czasem dni w Iraku jeszcze było w miarę okej, jak jeździliśmy po Afganistanie wcześniej w 2001 roku po atakach z 11 września, no to znikaliśmy radiu na kilka dni na przykład. Wiem, że to dla obu stron było dosyć nerwowe, dla radia chyba nawet bardziej niż dla nas, bo nie mieli bladego pojęcia, co się z nami dzieje. Satelitę Irakijczycy nam wpuścili do kraju, bo mieliśmy ją na liście sprzętu, który możemy wwieźć. Na tej liście mieliśmy też wprawdzie hełmy i kamizelki kuloodporne i maski gazowe, bo przecież żyliśmy wtedy w przekonaniu, że Bagdad może się bronić tygodniami. Że kiedy Amerykanie dojdą do Bagdadu, to może być długa, krwawa bitwa uliczna z użyciem być może broni chemicznej czy broni biologicznej. Więc wszystko to mieliśmy ze sobą.
6: Ludobójstwo na Kurdach uczyło, że
7: Kalabdża pokazuje, że Saddam wiedział, jak
6: potrafił użyć gazów bojowych.
7: Miał do tego chemicznego Alego, który za tymi zbrodniami bezpośrednio stał. No więc na dzień dobry zabrali nam kamizelki, zabrali nam hełmy i zabrali nam maski gazowe, mówiąc, że przecież my tego w ogóle nie potrzebujemy, bo Saddam nas obroni. A jakby źli Amerykanie przyszli, to Saddam nam da i wszystko będzie okej. Okay. No, czort, zostało na granicy, pojechaliśmy dalej, wjechać się udało. I rzeczywiście byliśmy jedynymi dwoma Polakami, którzy przez cały ten czas, czyli końcówkę reżimu, w momencie, kiedy reżim padał i przez ten pierwszy okres chaosu po wkroczeniu Amerykanów, byliśmy w Bagdadzie.
6: W programie Jan Mikruta, reporter, publicysta Polsat News, rozmawiamy o wydarzeniach sprzed 23 lat, gdy koalicja pod wodzą Amerykanów zdobywała Bagdad. Janek razem z nieżyjącym już Przemkiem Marcem byli jedynymi Polakami w oblężonym i zdobytym przez Amerykanów Bagdadzie. Przerwaliśmy w najciekawszym momencie, to znaczy w momencie, gdy razem z Przemkiem wjechaliście do Iraku i dostaliście się do Bagdadu. Ciekaw jestem, no byliśmy młodsi o 23 lata, ale ciekaw jestem twoich uczuć wówczas. Byłeś już doświadczonym reporterem, miałeś za sobą także doświadczenia wojenne, no ale przebywanie w mieście, które z całą pewnością zostanie zdobyte, z czym to się wiąże? Pytam o taki twój mindset.
7: z ogromnymi emocjami, to oczywiste, ekscytacją chyba przede wszystkim, wiesz. W reporterce zagranicznej, w takiej wydarzeniówce, ja nie lubię mówienia o byciu korespondentem wojennym, bardziej kryzysowym, to może jest chyba lepsze określenie. Najbardziej fascynujące, najwspanialsze jest to, że ma się świadomość bycia w najważniejszym w danym momencie miejscu świata. Jesteś tam, gdzie wszyscy inni chcą być, jesteś w miejscu, w którym dzieje się historia. Mieliśmy absolutną świadomość, że tam się będzie działa historia, bo albo upadnie reżim Saddama, albo właśnie, nie wiadomo co, ale wiadomo było, że oczy świata skierowane będą na Bagdad, więc ta ekscytacja była absolutnie gigantyczna. Dużo strachu, ale strachu nie przed tym, że będzie bitwa, że będzie wojna, że będą ginąć ludzie. Na to chyba byłem za głupi. Ja byłem bardzo młodym człowiekiem, ja miałem 24 lata wtedy. Strach przed tym, że nie doczekamy, że nas Irakijczycy wyrzucą, dlatego że oni nam co 10 dni te wizy dziennikarskie odnawiali. Jednym pozwalali zostać, a innym nie pozwalali zostać.
6: W hotelu Palestyna.
7: Najpierw w hotelu Rashid. Aha. Zaczęliśmy w hotelu Rashid, tym, przed którym Irakijczycy wyłożyli tę słynną mozaikę z twarzą Busha seniora, tak żeby wszyscy wchodzący musieli deptać twarz amerykańskiego szatana. Wiadomo, w kulturze arabskiej w ogóle pokazanie podeszwy już jest obrazą, a chodzenie po czyimś portrecie, to już jest obraza największa. Wylądowaliśmy, wiedząc doskonale, że tam wszędzie były podsłuchy. Irakijczycy wskazywali dziennikarzom, gdzie mogą mieszkać. Wiadomo było, że to jest wszystko okablowane. Każdy z nas, każda z ekip miała swojego opiekuna z Ministerstwa Informacji, czyli z bezpieki, który pilnował wszystkiego, co robimy. Choć ten system oczywiście kulał w dużym stopniu. Nasz opiekun ledwo mówił po angielsku, a po polsku sprawdzaliśmy. To naprawdę nie znał ani pół słowa, więc nie wiem, na jakiej zasadzie miał nas tak dokładnie pilnować.
6: Chociaż jak pamiętam propagandę iracką z tamtych czasów, to ona była niesłychanie zabawna. To znaczy, to był taki rodzaj chucpy, który właściwie we współczesnym świecie medialnym rzadko kiedy się zdarza.
7: Tak, no to jest właśnie taka Korea Północna. Przy czym w naszej rzeczywistości obecnej to się wszystko wydaje śmieszne i żenujące, ale pamiętajmy, że Irakijczycy byli po pierwsze naprawdę odcięci od informacji ze świata. Wiedzieli to, czym karmiła ich propaganda, czym karmił ich reżim. Internet niby już wtedy był, ale co to był za internet?
6: No tak.
7: To były modemy, które tam ledwo piskały.
6: Jak napisaliście w swojej książce, nastroje w Bagdadzie w tym czasie były dosyć mończuczne, to znaczy
7: Irakijczycy świetnie grali. To był największy zbiorowy spektakl, jaki można było sobie wyobrazić, bo ci wszyscy ludzie oczywiście powtarzali, jak to będą oddawać życie i krew za Saddama, skandując to na ulicach. Życie i krew oddamy za Saddama. Jak to będą się bronić, jak to bardzo nienawidzą Amerykanów. My przez te grubo ponad 2 miesiące bardzo dużo czasu poświęciliśmy na próbę zrozumienia, ile w tym jest wyłącznie spektaklu, ze świadomością, że myślą coś zupełnie innego, a ile w tym jest prawdy. Ja do końca nie jestem w 100% przekonany, jakie to były proporcje. Ludzie byli wychowywani, lepieni przez reżim skłamstw, więc wielu wierzyło, że Amerykanie rzeczywiście są złem, a Saddam jest wspaniały, ale równie wielu doskonale zdawało sobie sprawę z tego, że jest to krwawy, okrutny, bezlitosny, zły reżim i co tragiczne, kłamali po to, żeby przeżyć. Żeby
6: no właśnie, ale tutaj też należy się naszym słuchaczom małe wytłumaczenie, co to jest ten Irak, no bo no nie ma czegoś takiego jak Irakijczyk chyba, to znaczy
7: Irak czy Iran?
6: Chodzi o to, że to jest pewna mieszanka etniczna i religijna, prawda? Są...
7: Na czele której stał Saddam Hussein i jego rodzina Al-Tikritich, czyli sunnici, będący w Iraku mniejszością.
6: Chociaż partia, partia Saddama Husseina była partią świecką.
7: Była partią świecką, ale nawet w systemach w państwach arabskich świeckich jednak to, czy jesteś szyitą, czy sunnitą,
6: ma znaczenie
7: absolutnie zasadnicze, więc była uprzywilejowana sunnicka mniejszość rządząca, była
6: szyicka
7: mniejszość będąca dla reżimu pewnym, w jego mniemaniu wewnętrznym zagrożeniem, dlatego że arcywrogiem Iraku był oczywiście szyicki Iran, w związku z czym wiadomo było, że dla szyitów Iran ma ogromne znaczenie. Do tego byli Kurdowie.
6: No i kurdyjska mniejszość prześladowana przez Saddama Husseina.
7: I nie tylko przez Saddama Husseina, to jest straszne, bo Kurdowie są prześladowani właściwie wiecznie i przez wszystkich, prześladowani, to zdradzani. Ostatnio Amerykanie przecież zdradzili Kurdów w Syrii. Kurdowie mają naprawdę pod górkę. Co do tego nie ma wątpliwości.
6: Ale wróćmy do wydarzeń z marca 2003 roku. George W. Bush wygłasza słynne ultimatum. To jest mniej więcej połowa marca.
7: 17, jeśli dobrze pamiętam.
6: Tak, 19 marca zaczyna się ofensywa.
7: W nocy z 19 na 20.
6: Tak. Jak wtedy wyglądał Bagdad? Ilu was w ogóle było, zachodnich korespondentów, zachodnich dziennikarzy?
7: No ja myślę, że kilkadziesiąt osób. Nie podam ci dokładnej liczby. Początek był, źle zabrzmi, rozczarowujący. Był trochę takim kapiszonem, bo tych uderzeń w nocy było dosłownie kilka. Amerykanie, jak się potem okazało, wierzyli, że mają dane wywiadowcze sprawdzone, że wiedzą, gdzie konkretnie jest Saddam. Zaatakowali.
6: Siedzieliście już wtedy w hotelu Palestyna.
7: Wtedy już byliśmy wszyscy w Palestynie. Tam zostaliśmy przeniesieni, tam byliśmy skoszarowani. Byliśmy bez sprzętu.
6: Hotel działał normalnie?
7: Hotel działał normalnie. Hotel działał absolutnie normalnie. My nie mieliśmy sprzętu nadawczego, ponieważ nasze satelity były zdeponowane na dachu Ministerstwa Informacji, z którego działaliśmy i które, jak wiedzieliśmy, było jednym z celów ataku. Amerykanie co jakiś czas uprzedzali, żeby się z tego miejsca ewakuować, bo może zostać zaatakowane. No tylko jakżeż się mieliśmy do diabła ewakuować, jeżeli tylko tam mogliśmy pracować. Więc byliśmy w nocy w hotelu Palestyna, nie mogliśmy w nocy go opuszczać. Byliśmy pilnowani przez bezpiekę. Widzieliśmy z balkonu, mieliśmy świetny widok, mieliśmy na dobrą stronę pokój na 15 piętrze. Widzieliśmy rzekę, widzieliśmy Tygrys, a za nim widzieliśmy pałacę Saddama, tak zwaną zieloną strefę w tej chwili. Kilka dosłownie uderzeń, a potem cisza. Absolutna. Okazało się, że te dane wywiadowcze, które mieli Amerykanie, okazały się nieprawdziwe. Saddama nie udało im się zabić, nie udało się zdekapitować reżimu. Potem z każdym dniem tych nalotów było już więcej. To były 3 tygodnie stałych bombardowań miasta. Najpierw tylko w nocy, potem także w dzień.
6: Ale... Nie baliście się, że Amerykanie, no pomimo tych danych wywiadowczych, gdzie znajdują się korespondenci, no mogą jednak przez przypadek trafić w Palestynę, hotel Palestyna.
7: Nie wiem, czy słowo baliśmy się jest najlepsze. No, wszyscy mieliśmy świadomość tego, że podejmujemy pewne ryzyko. Wiesz, no, jeżeli decydujesz się na to, żeby jechać, lecieć do strefy otwartego konfliktu, no to musisz wiedzieć, że to się może źle skończyć. To, co możesz robić, to minimalizować ryzyko. i to staraliśmy się oczywiście robić, choć...
6: Siedzieliście w pokojach? Siedzieliście w piwnicy? Był tam schronek?
7: Nie, nie było schronów. Noce spędzaliśmy u siebie na górze, a za dnia no, staraliśmy się pracować, jeździć po Bagdadzie na tyle, na ile to możliwe. Powoli ci nasi opiekunowie też się zaczynali łamać oczywiście. Nasz Ahmed już tak po mniej więcej, nie wiem, 10 dniach, 2 tygodniach lekko zaczął przestawać wierzyć w to, że wojska Saddama, jak twierdziła propaganda, okrutnie dziesiątkują Amerykanów. Zaglądał do internetu, pokazywaliśmy mu, co się dzieje, więc on już nam pozwalał jeździć znacznie w takie miejsca, w które nie powinien nam pozwalać.
6: W książce z tych wydarzeń opisujecie taki moment niezwykły zupełnie, że nagle bezpieka znika.
7: Ach, to ostatni dzień.
6: To było tuż po tym, gdy Marines amerykańscy, ta szpica wkracza do Bagdadu, do centrum.
7: Oni wjechali bardziej na obrzeża, cofnęli się, zaskoczeni brakiem jakiegokolwiek oporu, bo przecież, ja już to mówiłem, ale ja to powtórzę, i my, i duża część świata, który obserwował tę wojnę, byliśmy przekonani, że to będzie długa i krwawa bitwa. Saddam może był operetkowy, ale iracka armia była dosyć potężną armią. Wiadomo było, że Saddam nie cofnie się przed niczym. Jeżeli będzie chciał użyć broni chemicznej, to jej użyje. Jeżeli będzie chciał użyć broni biologicznej, to jej użyje. Były informacje, że Bagdad ma być jednym wielkim zakładnikiem Saddama, że część tych najbardziej elitarnych oddziałów jest rozstawiona wokół miasta tak, żeby baterie rakietowe były wycelowane nie w Amerykanów, ale w miasto, żeby trzymać Amerykanów w szachu. Jeżeli chcecie mieć dziesiątki tysięcy cywilów na sumieniu, make my day, podejdźcie bliżej, bo my jesteśmy gotowi tych ludzi poświęcić. Więc wszyscy żyliśmy w tym przekonaniu i nagle następuje taki poranek, kiedy cały ten reżim znika. Nie ma ludzi z bezpieki w hotelu, nie ma policji. Zaczynają dojeżdżać do miasta, do hotelu nasi kierowcy. Mówią, słuchajcie, nie ma wojska. Nie ma Gwardii Republikańskiej, nie ma fedainów, czyli tych najbardziej fanatycznych najemników Saddama. Zostały porzucone posterunki, gdzie niegdzie leżą mundury pozdejmowane. Nie ma. Ten cały system po prostu się zapadł, zniknął. Zniknęli panowie z Ministerstwa Informacji z sejfem i naszymi pieniędzmi, bo inkasowali od nas bardzo dużo pieniędzy, $100 dziennie za pracę. Ostatni raz ten haracz zgarnęli z nas wszystkich. Kilkanaście godzin przed tym, kiedy zniknęli. A my ten haracz płaciliśmy, bo w przeciwnym razie by nas po prostu wyrzucili z kraju, odstawili na granicę, więc trzeba się było opłacać. To wszystko zniknęło. To była doskonała, jak wiadomo, z perspektywy czasu już decyzja reżimu. To znaczy zejście tego całego systemu do podziemia, a potem popełnił serię dramatycznych błędów Paul Bremer, czyli amerykański.
6: No ale do tego dojdziemy za chwilę. No właśnie, Janek był jednym z dwóch Polaków, którzy wtedy obserwowali z wewnątrz, czyli z Bagdadu, ten atak, a właściwie wejście Amerykanów do stolicy Iraku. Jak to wyglądało? Bo do dzisiaj mamy w pamięci ogromny entuzjazm, który pokazywały stacje telewizyjne. No to słynne obalanie pomników Saddama Husseina. Amerykanie witani entuzjastycznie.
7: Najpierw witani z pewnym niepokojem, bo Irakijczycy nie wiedzieli, co się tak do końca dzieje. Nikt z nas nie wiedział, co się dzieje, bo tak jak mówiliśmy kilka minut wcześniej, cały reżim zniknął nagle. Zniknęła policja, zniknęło wojsko, zniknęła bezpieka. Weszli Amerykanie, wjechała szpica Marinesów na plac Al-Firdas, czyli plac raju. Tam Irakijczycy, to ważne, nie Amerykanie, zarzucili pętle na szyję ogromnego pomnika Saddama i poprosili Amerykanów, żeby przyczepić tę linę, bo nie byli w stanie ściągnąć tego pomnika z tokołu do wozu inżynieryjnego i tym wozem inżynieryjnym gąsienicowym
6: udało się... Tak, to są te najbardziej znane zdjęcia. Tak, chociaż tak. Pomników Saddama Husajna w całym Bagdadzie było
7: tysiące. Zdecydowanie więcej. Wiesz, to jest tak... To był czas przed telefonami komórkowymi, przed tym, że wszyscy robią zdjęcia wszystkiemu. Ten konkretny plac stał się symbolem upadku Bagdadu, dlatego że obok stał Hotel Palestyna, w którym byli dziennikarze. Po prostu my, widząc, że wjeżdżają Amerykanie, wszyscy wylegliśmy na ten plac. Tam były kamery, tam były aparaty fotograficzne, w związku z czym to zostało uwiecznione. Zapewne takich sytuacji w mieście było więcej, ale ta stała się rzeczywiście absolutnie symboliczna, ten moment obalania pomnika. Potem była naprawdę gigantyczna radość Irakijczyków, którzy zaczęli wierzyć w to, że ten krwawy, okrutny reżim, którego naprawdę się bali, zniknął, przepadł.
6: Wspomniałeś o Paulu Bremerze, czyli amerykańskim namiestniku w Iraku. Powiedz, w jaki sposób wyzwolenie przemienia się w okupację? Znaczy, jak ten proces przebiegł? Bo on przebiegł bardzo szybko.
7: Tam było kilka stadiów. Pierwsze to była ogromna radość. Potem zapanował totalny chaos. Amerykanie też nie spodziewali się, że zdobędą Bagdad tak szybko, w związku z czym do miasta weszła dosłownie szpica Korpusu Piechoty Morskiej. To nie były na tyle duże siły, żeby być w stanie to miasto zabezpieczyć.
6: Zresztą mówiłeś, że oni się wycofali w zasadzie. Bo...
7: Najpierw się wycofali, potem tego dnia, kiedy zrzucili pomnik, czy pomogli zrzucić pomnik, już zostali w Bagdadzie, ale ich było niewielu. Co oznacza, że po kilku czy kilkunastu godzinach takiego macania się i obwąchiwania i zastanawiania się, co się dzieje, zaczęły się masowe grabieże i rabunki. Irakijczycy zaczęli okradać
6: banki, sklepy,
7: budynki publiczne, pałace Saddama. Najpierw nieśmiało, ale kiedy okazało się, że Amerykanie kompletnie nic z tym nie robią, jak potem tłumaczyli, Amerykanie było ich za mało, żeby próbować zaprowadzać porządek. No to zachęceni tym ludzie zaczęli rabować i grabić wszystko, co się da. A ci Amerykanie siedzieli okopani, pozakładali, poustawiali posterunki w kluczowych punktach miasta, ale w żaden sposób nie interweniowali. Co więcej, nie było jakiegoś systemu informowania na przykład Irakijczyków, jak według Amerykanów powinni się zachowywać. To znaczy,
6: no właśnie, potem się pojawiły takie ulotki, jak
7: tak, ale to zajęło kilka dni.
6: Z Amerykanami, ale bardzo wielu cywili zginęło z rąk Amerykanów.
7: Tak, dlatego, że zbliżali się do posterunków. Amerykanie strzelali im pod nogi albo nad głową, ale jeżeli ludzie się nie zatrzymali, a już nie daj Bóg, jeżeli samochód się nie zatrzymywał, to Amerykanie uznawali, że jest to potencjalnie bezpośrednie dla nich zagrożenie i otwierali ogień. Mówimy o okresie, jesteśmy dwa lata niespełna, bo to jest wiosna, po 11 września, ataki samobójcze w Afganistanie, kiedy tam już Amerykanie weszli, więc do pewnego stopnia lęk tych konkretnych żołnierzy, tych dzieciaków, bo to byli bardzo młodzi ludzie w ogromnej części, którzy wylądowali w nieznanym sobie kompletnie kraju, w nieznanej sobie kompletnie kulturze i którym nawkładano do głowy, że każdy dookoła
6: mówisz jest oczywiście za nich zagrożeniem. O wojskach regularnych, czyli o Marines, ale
7: tam była
6: też Armia
7: Narodowa na przykład.
6: Ale było też Blackwater.
7: Tak.
6: Było Blackwater, przypomnijmy, czym było Blackwater, to znaczy no, dzisiaj oczywiście znamy Wagnerowców z wojny toczonej za naszymi granicami, ale Blackwater to właściwie to samo.
7: To byli prywatni kontraktorzy wojskowi wynajmowani przez amerykańską armię na przykład do ochrony konwojów, do ochrony placówek dyplomatycznych. To byli żołnierze, ale jako, że byli prywatną firmą, więc uważali, że absolutnie nie obowiązują ich te zasady,
6: które obowiązują wojsko. Po prostu.
7: wiele rzeczy, które zrobili, to były zbrodnie, to były morderstwa, to były sytuacje udokumentowane przecież, polowali na ludzi, kiedy strzelali sobie, bo tak, bo fajnie, bo sobie postrzelają. Bardzo to jest jeden z elementów tego dramatycznego psucia wizerunku Amerykanów, który przełożył się potem na trwającą tak wiele lat wojnę domową. Najpierw Amerykanie nie reagowali w momencie, kiedy dochodziło do chaosu. Potem strzelali do ludzi i nie potrafili zaprowadzić porządku. Potem pojawiły się władze okupacyjne z Paulem Bremerem na czele.
6: No właśnie, co zrobił Paul Bremer?
7: Paul Bremer wpadł na pomysł, za
6: bo
7: który...
6: Bo to on tak naprawdę odpowiada za właściwie fiasko tej operacji.
7: Nie,
6: to znaczy,
7: tylko tej.
6: Można wygrać wojnę i przegrać pokój.
7: Nie tylko w Iraku. Dlatego, że Paul Bremer wpadł na pomysł szatański absolutnie, to znaczy postanowił zdelegalizować całą iracką armię. Gigantyczną iracką armię. Z dnia na dzień ci wszyscy ludzie, nie tylko generałowie odpowiedzialni rzeczywiście za zbrodnicze działania reżimu, ale wszyscy zwyczajni żołnierze dowiedzieli się, że już nie służą w tej armii, że już ich nie ma, że, i to jest najważniejsze, przestają dostawać żołd. Stworzył w ten sposób gigantyczną grupę ludzi, którzy nie bardzo wiedzieli, co ze sobą począć. Teraz jesteśmy oczywiście mądrzejsi, jest bardzo wiele opracowań, które mówią, że przecież wystarczyło naprawdę odciąć głowę, czy te najbardziej zaropiałe ręce reżimu.
6: No tak, czyli wyższy korpus oficerski. Tak.
7: Na szczytach władzy, a resztę zostawić, skanalizować to w jakiś sposób, wziąć pod kontrolę, mieć tych ludzi pod kontrolą. Tymczasem ci ludzie z dnia na dzień zniknęli z bronią, ze strukturami pełnymi. Przecież z tego w dużym stopniu powstało państwo islamskie. Na czele państwa islamskiego, tego, które mordowało jazydów, które budowało kalifat w Syrii, stali w dużym stopniu, byli oficerowie saddamowskiej armii. Ja powiedziałem kiedyś, to mi było zresztą wypominane, że gdyby państwo islamskie w całym swoim zwyrodnialstwie miało odrobinę poczucia humoru, to jedną ze swoich brygad nazwałoby imieniem Paula Bremera. Bo nie byłoby państwa islamskiego, stawiam taką tezę, gdyby nie błędne, idiotyczne decyzje Paula Bremera i amerykańskich władz okupacyjnych.
6: Mhm. Jak długo byliście z Przemkiem w Bagdadzie?
7: 67 dni, stąd tytuł. Dokładnie tyle byliśmy. Byliśmy przez ten najbardziej fascynujący, wydaje mi się, czas, ale potem wracaliśmy jeszcze. Byliśmy w Al-Hili, kiedy tam w bazie Babilon Polacy się rozbili i polski kontyngent wojskowy funkcjonował. Byliśmy w czasie powstania Sadra. W Babilonie byliśmy w czasie bitwy o Karbale. Mhm. Rozmawialiśmy z tymi żołnierzami, którzy o ratusz w Karbali warczyli, między innymi.
6: Gdy dziś patrzysz na te wydarzenia sprzed 23 lat, ciekaw jestem twoich refleksji, no bo obaj pamiętamy, przynajmniej w większej części polskiej opinii publicznej, zresztą nie tylko, także wśród rządzących, ogromny entuzjazm. Mówiło się, będziemy mieli własną strefę okupacyjną w Iraku. Ropa popłynie.
7: Kontrakty.
6: No w ogóle będziemy kolonialną potęgą.
7: I jedna wielka porażka. Cała tam, znaczy wiesz, oczywiście na takim poziomie taktycznym to się polskiemu wojsku bardzo przydało, bo się bardzo wielu rzeczy nauczyło, weszło głębiej w te sojusznicze struktury i tak dalej. Oczywiście to daje doświadczenie na taktycznym poziomie. Natomiast...
6: Ale uważasz, że rację miała wówczas ta mniejszość, która mówiła, że w tę awanturę iracką nie należy się pchać?
7: na tych zasadach, które postawili Amerykanie, czyli wmawiając światu, że to jest walka z reżimem, który ma broń masowej zagłady i bezpośrednio zagraża reszcie świata. Uważam, że to był błąd, że ta wojna była błędem. Choć nie mam cienia wątpliwości, jakim zbrodniarzem był Saddam i że należało ten reżim spróbować obalić. Bardzo się cieszę, że nie jestem politykiem, który musiał takie decyzje podejmować i nigdy takich aspiracji miałem.
6: Bo te analogie nasuwają się same, szczególnie w kontekście tego, co dzieje się w sąsiednim Iranie w tej chwili. Także obrzydliwy, okropny, zbrodniczy reżim ajatollahów. Dość powiedzieć, że przed amerykańskim atakiem, no to właśnie ten reżim własnymi rękami zabił kilkadziesiąt tysięcy manifestantów.
7: I to mówimy tylko o tym ostatnim okresie, tak. A na przestrzeni kilkudziesięciu lat to są liczby
6: policja niepoliczalne. Policja polityczna, więzienia, strażnicy rewolucji, no...
7: Najwyższy na świecie.
6: Potworny.
7: Prawdopodobnie odsetek egzekucji, tak.
6: No i podobne zapowiedzi prezydenta Donalda Trumpa do tych sprzed 23 lat, to znaczy zrównamy ten reżim z ziemią.
7: Ja najbardziej nie mogę wybaczyć Donaldowi Trumpowi, choć oczywiście lista rzeczy, których należałoby mu nie wybaczyć, jest bardzo długa, tego pierwszego wystąpienia w momencie, kiedy zaczęły się amerykańsko-izraelskie naloty na Iran, czyli wezwania Irańczyków, wyjdźcie na ulicę, walczcie o swoje państwo. To było wystawienie tych ludzi odważnych, ludzi, którzy mieli... byli na tyle dzielni, żeby stawiać opór na różne sposoby zbrodniczemu reżimowi, na absolutny strzał. Przecież ta opozycja irańska, do której apelował Trump, została zostawiona absolutnie sama sobie na pastwę tego reżimu, bo wiadomo już, że Amerykanie chcą po prostu dealować z tym reżimem, robić interesy i udrążnić cieśninę Ormus, czyli tak naprawdę wrócić do stanu sprzed wojny, którą Trump rozpętał, a nie zmieniać cokolwiek w Iranie. To jest kolejna z wielu lekcji tego, że siłowe budowanie demokracji czy próba siłowych zmian systemów na Bliskim Wschodzie zawsze kończy się tym samym, to znaczy kończy się katastrofą i śmiercią kolejnych cywilów.
6: Na Dalekim Wschodzie też, przypominam, wojnę w Wietnamie.
7: Oczywiście.
6: Janku, na koniec chciałem cię zapytać o takie osobiste refleksje z tamtych wydarzeń, no bo właściwie trochę jako korespondenci ciągnęliście diabła za ogon. Jak bardzo jest to niebezpieczna praca, to wystarczy prześledzić losy wielu naszych kolegów. W tym samym czasie na przykład dwóch naszych kolegów, reporterów zostało zatrzymanych przez wojska irackie i
7: Jacek Kaczmarek i Marcin Firlej.
6: I nie wiadomo, jakby się ta przygoda skończyła. Ona skończyła się dobrze, na szczęście. Im się udało uciec z tego porwania, ale no, Waldek Milewicz zginął.
7: Taras Procziuk zginął w Bagdadzie w czasie, kiedy tam byliśmy. Jose Cuso, Taras Procziuk, nasz przyjaciel, operator Reutersa, Ukrainiec, przez wiele lat mieszkający w Polsce. On czekał na polski paszport wtedy, kiedy zginął. Taras zginął na balkonie hotelu Palestyna, bo dziewiętnasto chyba letni, jeśli dobrze pamiętam, czołgista amerykański z Gwardii Narodowej uznał najwyraźniej, że obiektyw na balkonie to jest RPG, to jest granatnik i wystrzelił z tego z czołgów hotel. Zginął wtedy Taras, zginął Jose Cuso z hiszpańskiej telewizji, kilku chłopaków z Reutersa zostało rannych. No to są oczywiście
6: jakiś
7: takie...
6: Jakiś czas później właśnie Waldek Milewicz
7: w drodze między Bagdadem a Babilonem. takich przypadków było więcej, kiedy wjeżdżaliśmy do Kabulu, jechaliśmy pierwszym takim mini konwojem dziennikarskim z Dżalalabadu do Kabulu zaraz po tym, kiedy talibowie zaczęli się z Kabulu wycofywać. W trzy samochody jechaliśmy. My jechaliśmy pierwszym chyba, więc przez taką wioskę Sarobi, bardzo niebezpieczną w górach. Więc nam tylko chyba jakąś serią nad samochodem puścili, drugich zatrzymali, a trzecich rozstrzelali jacyś bandyci. Tam byli ludzie z Corriere della Sera z El Mundo. Także to było trochę ciągnięcie diabła za ogon, ale adrenalina jest nieprawdopodobnym paliwem. Świadomość bycia w miejscu, kiedy, jak mówiłem, dzieje się historia i który jest najważniejszy.

Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
2: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Iga Świątek nie obroni tytułu. Na trzeciej rundzie zakończyła swoją tegoroczną przygodę z wielkoszlemowym Wimbledonem. Ustawa o zarobkach lekarzy przyjęta przez Sejm. Co dalej z nowymi przepisami? O tym już za chwilę. Będzie też o ogromnej farmie fotowoltaicznej, która powstała w wielkopolskim Klaczewie. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sport na początek. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ealą z Filipin 6-7-2-6. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce. Czy zarobki lekarzy będą jawne? Sejm przyjął projekt ustawy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL, ale ciągle nie wiemy, co zrobi z tą ustawą prezydent. Był to jeden z tematów programu Wybory w Toku. Doradca Karola Nawrockiego Alwin Kajadur był pytany o tę ustawę, ale też o drugą, o obcięciu kominów płacowych w ochronie zdrowia.
5: Poczekajmy, jak zostaną wypracowane w parlamencie, jak trafią do pana prezydenta, wtedy będą oczywiście szczegółowo przeanalizowane.
4: To samo słychać w Prawie i Sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Sałek.
6: Będziemy się zastanawiać i pewnie zgłaszać poprawki, proponować jakieś rozwiązania, aby generalnie sprawy w różnych miejscach w ochronie zdrowia uporządkować.
4: A Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej cieszy, że afera w warszawskim Szpitalu Południowym wymusiła zmiany.
7: Bardzo na to liczę, że ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku jego konkretnego szpitala, ona będzie również przyczynkiem do naprawy całego systemu ochrony zdrowia.
4: A w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy szefowa Ministerstwa Zdrowia i szef NFZ-u pozostaną na stanowiskach. Kiedyś były tam tereny kopalni węgla, dziś powstała ogromna farma fotowoltaiczna. Mowa o Klaczewie i farmie, którą odwiedził premier i ministrowie energii i klimatu. To ogromna inwestycja, dzięki której w ciągu roku zostanie wytworzone tyle prądu, ile potrzebuje około 100 tysięcy gospodarstw. To energia, a także jej magazyny, mówi minister Miłosz Motyka.
8: To jest rekordowy program inwestycji w sieci. 100 miliardów złotych do 2030 roku w sieci dystrybucyjnej przesyłowe, żeby prąd wytwarzany tutaj mógł być bez strat przesłany do polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj na ten tani prąd czekają. To są wielkie projekty magazynowe. Tak wielkie farmy powstają w Polsce, jedne z największych w Europie. Podobnie jest z magazynami energii. Polska jest wielkim placem budowy.
4: Już w przyszłym tygodniu zostanie pokazane miejsce, skąd popłynie pierwszy w historii prąd z tak zwanego offshore'u, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu. To niezwykle ważne inwestycje, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fonfara.
9: Transformacja energetyczna z jednej strony jest wyzwaniem, ale z drugiej strony jest szansą. I chcemy ją i traktujemy ją jako szansę. Szansę dla regionu, dla mieszkańców, dla środowiska i dla przyrody.
4: Z kolei premier Donald Tusk w Klaczewie odniósł się też do budowy drugiej elektrowni jądrowej. Wskazał, że do finału wyboru lokalizacji weszły dwa miejsca, Bełchatów i Konin. Teraz to eksperci mają wskazać, które z nich ma lepsze predyspozycje na podstawie kryteriów technicznych i geologicznych. A pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje, przypomnę, w pomorskiej gminie Choczewo. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Rząd Ukrainy zdecydował, że ukraiński Panteon Narodowy powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej w Kijowie, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ławra Peczerska to położony w Kijowie kompleks sakralny, jedno z najważniejszych miejsc prawosławia. Decyzja w sprawie Panteonu Narodowego zapadła w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie ukraińskiej powstańczej armii i związanych z nią postaci. Ostatnio poprzez nadanie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Góry to jedno z ulubionych miejsc wakacyjnego wypoczynku Polaków. W tym okresie szczególnie tłoczno robi się w Tatrach, gdzie turyści wybierają się często całymi rodzinami. Jak więc bezpiecznie spędzić tam wakacje? O tym Katarzyna Młynarczyk.
0: Brawura w górach nie popłaca, szczególnie gdy zabiera się ze sobą małe dzieci, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny Topru.
10: Wycieczka w góry, wysokie góry z dzieckiem w nosidełku to jest naprawdę kiepski pomysł, żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych słów. Proszę sobie wyobrazić dziecko w nosidełku nad głową taty, który idzie gdzieś wysoko i potyka się. Trzeba troszkę wyobraźni.
0: W górach nie zapominamy o odpowiednim stroju i przede wszystkim obuwiu, nawet jeśli na Kasprowy Wierch wybieramy się kolejką.
10: W sytuacji, kiedy kolejka ulegnie awarii, no musimy zejść stamtąd. Jak wybieramy się w góry, musimy być przygotowani na ekwipunek typowo górski.
0: Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Niedziela szykuje się pochmurna, ale z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dominować będzie deszczowa aura. W dużej części kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południu również burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, do 21 w centrum i do 23 stopni na południu i zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
11: Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku wakacyjnym, odcinku Czasu Rodziców.
12: Ula Malko.
11: Krzysztof Chorwat. Audycję wydaje Olga Tanajewska, a wakacje to czas, w którym szczególnie, tak nam się wydaje, rodzice nastolatków zastanawiają się, czy i jak rozmawiać z dziećmi o seksie, seksualności, ryzykownych zachowaniach.
12: A w studiu są z nami Olga Kwiecińska.
13: Dzień dobry.
12: Hubert Pajączkowski.
14: Hej, dzień dobry.
11: Olga jest mamą oraz pomysłodawczynią Fundacji Cześć Ciało. Hubert jest edukatorem seksualnym, koordynatorem programów edukacyjnych w Fundacji Sekset.pl. Powiedzmy, że dziecko ma lat 13, jedzie na obóz i czy to jest ten moment właśnie na poważną rozmowę, bo niektórym zapala się taka lampka o...
13: Jako mama co bym zrobiła? No chyba bym nie zaczynała rozmowy w wieku 13 lat w trakcie pakowania majtek i skarpet i wtedy bym nie zaczynała tej rozmowy. Ta rozmowa w ogóle o bliskości, relacjach powinna być zaczęta dużo, dużo, dużo wcześniej. Jako Cześciało wydaliśmy teraz przed wyjazdem dokładnie taką, przed wakacjami właśnie taką pozycję pod tytułem e-book, notabene za darmo, bardzo polecamy. O pierwszych relacjach właśnie, gdzie ekspertem jest Agata Stola, a młode, znane osoby mówią o tych pierwszych swoich relacjach. To są nie tylko relacje romantyczne, ale też przyjacielskie. Ale wydaje mi się, że no, gdybym ja miała być tą osobą, która doradza, to bym zaczęła wcześniej tą rozmowę, czyli nie w dniu wyjazdu.
14: Ja totalnie podbijam ten głos mówiący o tym, że fajnie jak takie rozmowy pojawiają się zdecydowanie wcześniej i po prostu na poszczególnych etapach rozwoju dziecka tylko nadbudowujemy do tego, co już się zadziało wcześniej w tej rozmowie. Ja jestem też zwolennikiem zaczepiania tematu przy okazji filmów, literatury, albo w momencie, kiedy coś się wydarzy w życiu szkolnym dziecka, na przykład mama kolegi jest w ciąży, albo u nas w rodzinie, nie wiem, wujek zrobił coming out, tak? I to są jakieś momenty, gdzie możemy porozmawiać o różnorodności, różnorodności doświadczeń, o tym, że ludzie po prostu mają różnie. Więc jakoś lubię te konteksty, kiedy pojawia się rozmowa, natomiast no, przy pakowaniu to już może być trochę za późno, no ale rozumiem też tutaj jakąś obawę rodziców, że lepiej późno niż w ogóle, lepiej późno niż wcale, więc może dyskretne włożenie prezerwatyw do torby nie będzie tutaj najlepszym pomysłem, ale może wciąż takie pogadanie o tym, czy w ogóle dziecko jakoś czuje się bezpiecznie i tak pewnie jadąc na ten wyjazd, też w kontekście tego, czy jest tam jakaś osoba zaufana, dorosła. Warto podzielić się jakimś takim zapewnieniem, że zawsze możesz do mnie napisać, zawsze możesz do mnie się zwrócić, gdyby się coś działo, gdybyś miał jakieś wątpliwości, ale też pokierujmy do osoby, która będzie na miejscu, bo ta osoba lepiej będzie znała tą sytuację, to będzie jakiś opiekun, to będzie wychowawca, osoba, która też może reagować. Tutaj dużo też jest kwestii granic i tego, jak my do relacji również seksualnych podchodzimy. Mam na myśli taką sytuację, kiedy dziecko może czuć jakąś presję też ze strony rówieśników, no bo przecież wszyscy już ten debiut seksualny, czy pierwszy raz mają za sobą, a ja jeszcze nie mam i czuję tu być może moment, kiedy powinienem coś zadziałać w tym obszarze, no to tutaj też możemy porozmawiać o tym, że To, że ludzie tak mówią o swoich doświadczeniach, to nie zawsze, że tak jest. I że to może też jakoś wpływać na to, że możemy być trochę w opozycji do tego, możemy mieć prawo powiedzieć nie, możemy mieć prawo też ochronić siebie w tym wszystkim. Więc dużo takiej edukacji około granic. Natomiast no, domyślam się, że to może być niewystarczające na 5 minut przed autokarem, który już czeka i za chwilę dziecko wyrusza w podróż.
12: Ja też pomyślałam o takim w ogóle zaciekawieniu tym, jak się ma ten człowiek z tym wyjazdem. Bo też my jako rodzice często mamy różne fantazje, co tam się zadzieje, jak to jest, że na pewno będą robić to i tamto, bo my w tym wieku. A zaciekawienie się tym, jak to dziecko czy młody człowiek wyobraża sobie taki wyjazd, też nas urealnia. W jakim on jest momencie, z czym się mierzy, że może się okazać, że to w ogóle nie temat seksualności jest tym, z czym się mierzy najbardziej, tylko jakieś tematy relacyjne inne. I że nasze lęki mogą utrudniać nam w kontakt z tym, co naprawdę się z nim czy z nią dzieje.
11: To podobnie myślę sobie, że można by było zapytać to w kontekście seksualności, czy jest ktoś na tym obozie, kogo bardziej lubię, i tak wybadać temat. Ale nie chcemy mówić dzisiaj tylko o seksualności i o seksie.
13: No właśnie, bo ja mam zagrożenia... te obozy, poczekajcie, bo też ja też nie byłam na takim, bardzo wyjeżdżałam w życiu na obozy, że tak od razu nie było o tym seksie na tych
11: no
13: obozach.
11: No właśnie,
13: tylko...
11: tych zagrożeń jest całe mnóstwo. Kiedyś były inne zapewne, teraz dochodzą jeszcze wszystkie te związane przecież i z siecią, i z relacjami w ogóle, które przenoszą dzieci ze szkoły, później na wakacje, albo jeśli jest to grupa jakaś, nie wiem, powiedzmy harcerska, to tam też pewnie różne rzeczy się kotłują, no i to na tych obozach wychodzi. Może o tym warto też, no na pewno o tym warto
13: rozmawiać. W ogóle ja jestem fanką obozów. Z racji faktu, że mam dzieci, jedno ma 7 lat, najmłodsza, drugie 24, wszystkie moje dzieci jeździły zawsze na obozy. Uważam, że wakacje nie ma nic fajniejszego niż obozy. Helena, która ma 7, jeszcze chodzi tylko, póki co na półkolonie, nie ma za wielu obozów dla niej, ale już Hanka, która ma 9, wyjeżdża w tym roku na 4. W tym na jeden kompletnie sama. Ale mam takie poczucie, że no po pierwsze, to bardzo zależy. Jeżeli wysyłasz na obóz, na pewno się powinno znać osoby, które tam jadą, w sensie dorosłych. No, żeby właśnie mieć kontakt. Na wielu tych obozach na przykład nie można mieć telefonów komórkowych i czegoś takiego, co ja w ogóle jestem za takimi obozami, no bo też uważam, że dzieci w sieci, to już w ogóle nie rozumiem, o co chodzi wtedy z takim obozem. Więc oni mają tam zawsze jakiś taki dzień, że mogą zadzwonić. Oczywiście pierwszy obóz fajnie zrobić, jak masz jednak z jakąś koleżankę obok, ale już moim zdaniem później te dzieci mogą jechać kompletnie same, w sensie z innymi dziećmi, ale nie znając ich, to nie jest jakiś... jeżeli się z tym dobrze mają. No ale właśnie, to jest zawsze strasznie zależy od dziecka. Natomiast my rodzice, mam wrażenie, z takiego mojego doświadczenia, A jako mamy, B częściowego, że my strasznie dużo lęków przekładamy, swoich frustracji i takich lęków głównie, jak to dziecko da radę, na te dzieci. I jak uważam, że jeżeli znasz te obozy, te dobre obozy rzeczywiście są od lat, mają jakieś swoje certyfikaty, wiadomo, że są w porządku. Właśnie mają tam, musisz na pewno mieć osobę, do której możesz zadzwonić, spytać się jak Jasio, Kazio czy Marysia. No ale też mam wrażenie, żeby spytać się w ogóle tego dziecka, czego on się boi, no. Czy się w ogóle czegoś boi. Bo nie wiem, czy się zadam pytać, czy czegoś się boisz, ale no i co tam, co myślisz o tym obozie? Czy masz jakieś obawy? Pogadajmy o tym. No ale i nie żyłabym od razu seksem i pierwszym razem na obozie. Nie
11: no
13: czuję
11: zwłaszcza,
13: tego.
11: Że tu dochodzą jeszcze festiwale, różne koncerty, wyjazdy. No zwykły
13: tylko,
11: wyjazd
13: czekaj.
11: Do miasta obok.
13: Tylko
11: już
13: to nie
11: 13 zagrożenia.
13: Chyba, nie? No, myślisz, że festiwale to tak?
11: Pod koniec podstawówki byłem na Woodstocku.
13: I zobacz.
11: Chyba. A może pierwsza klasa liceum to było? Już nie pamiętam.
13: Mi się
11: ale...
13: wydaje, że to trochę zależy od wieku, no. Że to naprawdę... Co ty myślisz?
14: Ja myślę, że te wyjazdy też są przede wszystkim o jakiejś dynamice bycia w grupie i że czasem to jest jakiś temat wiodący dla dzieci czy nastolatków i tutaj mogą być jakieś obawy, jak ja się sprawdzę w roli kolegi, w roli przyjaciela, czy będę potrafił... Coś ciekawego zaprezentować, jakoś w tej grupie zaistnieć. Myślę, że to są pierwsze takie rzeczy, które przychodzą mi na myśl tak naprawdę. Dopiero potem jest zdecydowanie ten sek, czy jakieś aktywności wokół niego. Ale też słuchajcie, pierwsze zakochania. To jest też jakiś temat, który warto omówić, bo myślę, że nasze dzieci tutaj mogą też być bardzo wrażliwe w tym temacie. Tym bardziej, że te pierwsze zakochania, no one są takie bardziej nacechowane różnymi emocjami i czasem jest po prostu trudniej, kiedy jeszcze nie wiemy do końca, z czym to zachowanie się wiąże, zachowanie zakochania. A przecież to jest czysta biochemia, to co się dzieje między nami i myślę, że to zasługuje na jakiś temat o którym też warto wcześniej powiedzieć, a nie tylko przenosić jakieś swoje lęki, jakieś nasze projekcje tego, jak ten wyjazd mógłby wyglądać, bo w większości przypadków po prostu nic wielkiego się tam nie zadzieje.
11: No i obserwować wcześniej, nie? To tak jak mówiliście, że ta rozmowa nie zaczyna się przecież w momencie wyjazdu.
13: No tak, te dane są niesamowite, bo teraz ostatnio nawet właśnie też wcześniej mówiliśmy o dziewczynki zaczynają mieć okres na przykład przed 9 rokiem życia, prawda? Od 9, więc a pierwszą rozmowę powinieneś przeprowadzić jakby już przed tym. Mówiąc, pamiętam, nagrywając tą rolkę, moja córka tego dnia kończyła 9 lat i w ogóle z nią nie rozmawiałam na żaden właśnie z tych tematów, po czym sobie zdałam sprawę, że właśnie to jest już o tym, tak? Czyli że właściwie w wieku z 9-letnią dziewczynką już powinieneś gadać o różnych rzeczach, bo na przykład właśnie o okresie, który się może na tym obozie wydarzyć. Lub o właśnie takich rzeczach, o okresie, ale też o rzeczach właśnie relacjach z innymi znajomymi, z innymi dziećmi, ale też mam takie poczucie, że tu się zgadzamy zawsze, że nasi rodzice, mam wrażenie, w ogóle nie mówili o granicach swoich, naszych. No to jest podstawa, oprócz tego, że wiadomo, że zły dotyk, ale jedna jest zły dotyk, a druga jest, że w ogóle granice, które ty masz, tak? Że ktoś robi przykrość, że o kogoś jesteś zazdrosny, albo ktoś cię powoduje, że się wstydzisz. No to są podstawowe moim zdaniem takie rozmowy, które powinny być przed takim wyjazdem.
11: Olga Kwiecińska i Hubert Pajączkowski, a rozmawiamy o seksie, seksualności, o tym, jak rozmawiać o tym z dziećmi, ale jak już ustaliliśmy, nie tylko o tym trzeba rozmawiać i to tuż przed wyjazdem, na przykład na obóz, ale w ogóle cała rozmowa zaczyna się wcześniej i niekoniecznie od seksu. A to pytanie od razu w takim razie do Huberta. Od czego zacząć i kiedy?
14: Takie rozmowy powinny pojawiać się etapowo i najwcześniej, jak już się da. Zresztą bardzo często dzieci same przynoszą te rozmowy do domu. To nie jest tak, że dzieci żyją na bezludnej wyspie i nie słyszą od kolegów, koleżanek ze szkoły. Więc różne kwestie, również dotyczące seksualności, w tych rozmowach się pojawiają. Oczywiście fajnie, jako rodzice, jeżeli możemy to wyprzedzić i sami gdzieś pokierować tą narrację. Natomiast jeżeli już dziecko przyjdzie z taką rozmową do domu, no to mamy po prostu na talerzu temat, który możemy poruszyć w sposób otwarty, bez tabu. I myślę, że przede wszystkim takim ważnym tematem związanym z seksualnością i nieodłącznym jest temat granic. I to jest temat trudny, temat enigmatyczny. Często dzieci nie rozumieją tak naprawdę, czym są te granice, więc można im to jakoś zobrazować. Jako edukator w szkole staram się nawiązywać do jakichś przykładów ze świata zwierząt. Rozmawiamy trochę, jak te zwierzaki, pies, kot, ale też jeż, który gdzieś tam jest im znany, jak one sygnalizują swoje terytorium, swoje granice, jak pokazują, że w danym momencie mogą chcieć tego dotyku, no bo piesek też nalega w danym momencie, że chciałby być głaskany, lubi głaski, ale w którymś momencie może niekoniecznie chcieć różnych czułości. To jest fajny przykład pokazujący, że granice mają zwierzęta, ale granice mają ludzie. Ja gdzieś w kolejnej części tej rozmowy dopiero dochodzę do osób tak naprawdę na końcu, bo najpierw rozmawiamy też o granicach terytorialnych, żeby zrozumieć, że te granice mają za zadanie nas chronić, mają za zadanie nas tutaj zabezpieczyć przed różnymi sytuacjami. No i potem rozmawiamy już na realnych przykładach. Czy na przykład jak osoba w relacji zapyta mnie, czy mogę cię pocałować, ja odpowiadam nie, bo nie mam na to ochoty. Czy mogę cię przytulić? Nie, nie mam na to ochoty z jakiegoś powodu. No to jaka powinna być reakcja tej osoby, która pyta? No jeżeli pytam, no to liczę się z tym, że ktoś mi odmówi też. Więc no okej, rozumiem, w porządku. Nie masz ochoty, nie pocałuję cię, tak w kontekście tutaj na przykład rówieśniczym. Więc rozmawiamy sobie, albo na przykład taka sytuacja, kiedy no słuchaj, zamówiłem ci już hawajską pizzę, mam nadzieję, że lubisz, nie? No, może ja nie lubię jednak tej hawajskiej, pomijając, że temat pizzy hawajskiej jest jednak bardzo kontrowersyjny, również wśród uczniów. No, ale to jest też dobry przykład, żeby pokazać, że zapytaj. To jest najprostsza droga, żeby w ogóle zbadać granice drugiej osoby. Zapytaj.
11: W jakim wieku takie lekcje na przykład można przeprowadzić? Niekoniecznie w szkole, ale u nas w domu.
14: Jak najbardziej, jeśli chodzi o szkołę, to jak najbardziej ja takie lekcje prowadzę w szkole podstawowej, w edukacji również wczesnoszkolnej, ale rodzic może już takie rozmowy też poruszać w wieku i przedszkolnym i wyżej, tak? Dobrze, żeby przykłady po prostu były adekwatne, no bo ta pizza wydała mi się jakimś takim dobrym przykładem i rezonującym w dzieciach, natomiast no, przykłady po prostu muszą być jakoś dostosowane do wieku, obrazowe, no i to jest metoda, żeby zacząć w ogóle.
12: Ja też myślę o takim rytuale, który czasami nam się wydaje właśnie, że nie ma na niego czasu, a paradoksalnie jak rozmawiam z rodzicami, to się okazuje, że da się go wyłuskać. A tu na przykład z młodszymi dziećmi, jak wracamy z przedszkola, a ze starszakami, jak krzątamy się po domu,
11: Że czy takie wspólna kolacja przy stole, wspólna często kolacja, mówimy, że, tak. Żeby znaleźć ten moment, prawda?
12: Tak, albo nawet zaganianie do mycia zębów. Tak, chodzi mi o to, że da się znaleźć takie momenty, w których to my się też czymś dzielimy. Że tworzymy taki rytuał w ogóle, że można rozmawiać i że rozmowa nie polega na przepytywaniu. Czyli rozmowa nie polega na tym, co u ciebie w szkole, ale powiedz jak przy szkole, ale jak tam była, jak egzaminy, albo jak test. Tylko, że polega na tym, że ja też zaczynam co u mnie. I z młodszymi dziećmi to może być nawet coś takiego śmiesznego, typu, a nie uwierzysz, dzisiaj normalnie widziałam takiego kota, co biegał po dachu, albo żyrafę chyba widziałam dzisiaj na pasach i dzieci się strasznie śmieją i mówią, niemożliwe.
11: Przecież to zebra.
12: I tak dalej. I zaczynają też coś śmiesznego często opowiadać od siebie. No ale jak taki rytuał się pojawia, to my też możemy wnosić, jak nam było na obozach, jak nam było na wyjazdach, jak nam było trudno z presją, jak nam jest trudno z elektroniką, trudno się od niej odczepić.
11: Tak? Mama, ale trujesz. Nie będzie tak?
12: I ja mam takie doświadczenie, że jak to jest rzeczywiście właśnie nie jako pogadanka, tylko rozmowa, to dzieciaki są zainteresowane. One strasznie lubią słyszeć, jak nam było.
13: No tak, wieku. Ale to jest, tak właśnie sobie myślę, czy ja tak gadam, to jest, czy rozmawiam, to jest bardzo trudne, prawda? Że mam wrażenie, że nawet jako prezeska czy ściał raczej odpytuję, to może też dzisiaj zaproponuję twoje rozwiązanie, bo to jest na pewno, no wiesz, wchodzą dzieci do tego samochodu, jedziemy, jest dobra, jak było w szkole. Rzeczywiście jest coś takiego, że to jakby po prostu też chcesz mieć, że jesteś zainteresowany, a trochę może chcesz odhaczyć, też nie wiem, no. Trudno też mam wrażenie, że są te na to sposoby, ale to znowu wymaga to uważności i pewnego rodzaju konsekwencji, prawda?
11: No wiesz, bo ja sobie myślałem, że jak pytasz dziecko o to, jak było w szkole, to dziecko czuję, że ty chcesz usłyszeć, że było dobrze. Więc jak było coś nie tak, albo coś już więcej jest do opowiedzenia, to ono właściwie już nie będzie kontynuować tematu. To nie jest też tak?
13: Myślę, że jest tak. No. Te przepytywanki są bliskie moim zdaniem wszystkim rodzicom. No. Że po prostu odhaczasz trochę, hop, hop, hop i już po wszystkim.
12: Też nikt nas nie uczył tego, jak rozmawiać.
13: Ale
12: jak...
13: rzeczywiście to, co powiedziałeś, że wiem, bo parę razy to zastosowałam, że powiedzenie, a u mnie było tak, albo miałam, nie wiem, beznadziejny dzień, bo. A zrobiło mi się przykro, bo ktoś tam zrobił tak, albo moja przyjaciółka. No właśnie, nawet opowiedzenie moim, a jak było tobie na obozie, chociaż jak masz traumę obozową, to rzeczywiście może... Lepiej nie opowiadać.
11: Co, wtedy się otwierała dyskusja? Znaczy więcej mówiły dzieci?
13: No mi się wydaje, że na pewno tak jest. No bo jednak opowiadasz o sobie, no, czy o sobie też, którą one lubią, kochają i co ciekawe, a ta jak sobie dała radę, ta moja mama albo tata.
14: No, czyli jakaś naturalność, a nie właśnie pogadanki. Natomiast tak. No, ja też to słyszę, że to jest trudne. To jest trudne dla rodziców i można tutaj sobie oczywiście pomóc. My jako fundacja stworzyliśmy w tamtym roku karty, które mają jakoś też przełamywać różnice międzypokoleniowe i zachęcać do tego, żeby zarówno nastolatkowie, jak i rodzice wnosili swoją perspektywę w dyskusji. I myślę, że takie karty bez tabu, które można znaleźć na naszej stronie, są jakimś fajnym takim motywem do tego, żeby w ogóle spróbować rozmawiać. Nie każdy to potrafi, to jednak jest jakiś rodzaj umiejętności, poprowadzić dobrą rozmowę. Natomiast karty mogą być tutaj pretekstem. Teraz okres wakacyjny, dużo wyjazdów, dużo spędzania czasu wspólnego w komunikacji, w transporcie, w samochodzie, ale niektórzy nie wyjeżdżają, spędzają też czas w domu, prawda? Więc możemy go wykorzystać na fajne rozmowy, pograć w planszówki, ale sięgnąć chociażby właśnie po takie karty, które w jakiś sposób otworzą nam drogę do głębszych rozmów.
11: Hubert przyniósł karty. Od razu powiem, że można do nas pisać na dlawasmałpatok.fm. Ale wracając do tego seksu, bo wyobrażam sobie taką zagwozdkę dla rodziców już wtedy, kiedy dziecko jest ciekawe świata, przychodzi właśnie z przedszkola już na takim etapie kilku lat i pyta wprost, skąd się biorą dzieci. To jest takie pytanie otwierające, gdzie można pójść w różne strony. No i jest pokusa, żeby jeszcze się wstrzymać pewnie i powiedzieć o tej kapuście, bocianie, czy czymkolwiek, nie wiem, czy jeszcze się tak mówi. Czy już mówimy wprost? Ile mówimy? Do jakiego stopnia? Jak rozmawiać?
14: Jeśli chodzi o wiek przedszkolny, to ja z jednej strony też nie demonizowałbym historii, może nie o kapuście czy bocianach, ale o takiej metaforze na nasionka. Bo dzieci też są bardzo często ciekawe i na przykład padają pytania typu: mamo, to jak ja się znalazłem w tym brzuchu? Czy ty mnie połknęłaś? Więc tam jest jakiś poziom też abstrakcji zrozumienia tego, czym jest ciąża na przykład. Więc myślę, że na tym etapie rozmowa o tym, że nowe życie kształtuje się trochę jak roślinka z nasionka, jest w porządku. Oczywiście potem warto wyciągnąć ten atlas anatomiczny, pokazać, jak to wygląda i rozróżnić też układ trawienny od układu rozrodczego. To jest też dobry moment na to. No ale oczywiście idąc w górę tymi latami, no to na takie pytanie można prosto odpowiedzieć, tak, że skąd się biorą dzieci? No, do tego potrzebna jest dwójka osób, tak? Najczęściej jest tak, że dwoje osób w ciągu życia poznaje się, lubi się, lubi spędzać ze sobą czas, rozmawia. Potem często ewoluuje to w miłość, czasem osoby decydują się ze sobą zamieszkać, czasem mieć związek małżeński, czasem nie. I czasem decydują się też na posiadanie dziecka. Do tego jest potrzebna komórka jajowa. Tutaj można zastosować jakąś metaforę piasku, żeby znowu zagrać obrazem, tak? Żeby sobie coś wyobrazić. No i do tego potrzebny jest plemnik, który wygląda trochę jak kijanka. Jego akurat nie zobaczymy gołym okiem, tak jak ziarenko piasku, bardziej pod mikroskopem. No tutaj można grać, tak? No i to są dwa elementy, które są potrzebne. No i kiedy tych dwoje ludzi, zależy im na sobie, chcą być ze sobą, w jaki sposób osoby okazują tą czułość w postaci głaskania, przytulania, całowania, dotykania, często również nago, to jest ten moment, kiedy te dwa elementy mogą się połączyć i to jest jakiś początek ciąży, tak? Oczywiście to jest jeden z przykładów, tak? Oczywiście to jest jeden z przykładów, w jaki sposób można o tym rozmawiać, natomiast no tutaj rodzice mają też różne swoje pomysły, natomiast no, wydaje mi się, że im mniej naokoło, a bardziej wprost, tym lepiej, oczywiście z zastosowaniem odpowiedniego słownictwa. Mamy też świetną literaturę, która pomaga to robić. Super zilustrowane książki, na przykład jest książka Skąd się biorą dzieci, ale tak naprawdę Tosi Kopyt bardzo fajnie pokazuje, jak o tym można rozmawiać. Można taką książkę poczytać po prostu z dzieckiem i chyba to jest najlepsza forma, żeby w ogóle przyswajać tą wiedzę.
12: Też w czasie takiej rozmowy bardzo często okazuje się, co dzieci już wiedzą. No bo dzieciaki, można też je pytać, a jak myślisz, właśnie może się okazać, że dziecko myśli, że się połyka jakieś nasionko, a może wiedzieć już bardzo wiele, ale jak je pytamy i z nimi rozmawiamy, to też wiemy, jaki poziom językowy jest adekwatny. No bo jak to jest nasze pierwsze dziecko, no to czasami trochę nie wiemy, jakich słów użyć i właśnie zaczynamy błądzić, a dzieciaki czasem same nas poprawiają. Mówi, nie mama, to nie tak się mówi.
13: Ja mam wrażenie, że chyba trzeba mówić dość normalnie o tych rozmowach, ale też wydaje mi się, że fajne jest też mówienie o jakiejś takiej, że to są, że fajnie jest być w relacji i robić te wszystkie cudowne rzeczy, ale jak już jest się starszą osobą, świadomą, no bo mi się wydaje, że to też jest to genialne w edukacji właśnie, którą wy robicie jako fundacja w szkołach, ale jednak w szkołach na przykład w krajach skandynawskich ta edukacja seksualna jest dużo wcześniej, więc te dzieci dużo później mają tą inicjację seksualną, bo bardzo dużo wiedzą już. I jakby wzięcie odpowiedzialności też za pierwszy raz jest też fajne, prawda? No bo mówienie o tym właśnie, jak to robi, jak to się robi, jaką to ma na ciebie wpływ, jaka to jest też odpowiedzialność. Mhm.
11: Jak to wpływa na relacje na przykład.
13: Jak to wpływa na relacje. Mhm. To jest, moim zdaniem, to jest dużo jest o tym, prawda, nie o samym mechanizmie. Mhm.
14: Tak, no edukacja seksualna to też profilaktyka, prewencja, tak jak już wielokrotnie tu padło.
13: Szczepianie na HPV.
14: Tak, rozmawiamy wcześniej, zanim coś się wydarzy.
11: Dużo emocji zazwyczaj wzbudza język i to, jak nazywać intymne części ciała. Hubercie?
14: No tak, prowadząc zajęcia bardzo często słyszę różną tutaj nomenklaturę, z którą przychodzą młodzi ludzie po prostu na zajęcia. No bo gdzieś zasłyszaną, ale najczęściej używaną w domu. No i tutaj naprawdę w tych różnych kontekstach rodzinnych to słownictwo, to nazewnictwo jest zupełnie różne. Takie często lokalne, bym powiedział wręcz. I z jednej strony to jest w porządku, że każda rodzina ma jakieś swoje określenia, ale z drugiej strony myślę sobie, że to słownictwo przede wszystkim powinno być też użyteczne. To, żebyśmy potem idąc właśnie do szkoły, wiedzieli, że skonfrontujemy się z tym nazewnictwem takim, jakie ono jest, czyli że na narządy płciowe mówimy penis, mówimy pochwa. One budzą różne emocje, ale po prostu nimi operujemy po to, żeby wiedzieć, o jakiej części anatomicznej mówimy dokładnie. To też ma na zasadzie jakoś nas ochronić, gdyby kiedyś doszło do jakiegoś nadużycia ze strony innej osoby, żebyśmy wiedzieli, jakiej ona części ciała dotknęła. I też przyznam szczerze, że nie do końca jestem zwolennikiem określenia narządy intymne, bo przyjęło się myśleć, że narządami intymnymi właśnie są te nasze genitalia, a tak naprawdę dłoni, ręki, ramienia też można dotknąć w sposób totalnie nieakceptowalny, tak? W sposób przekraczający. I to też jest jakiś rodzaj miejsca intymnego, prawda? Więc tak sobie myślę, że my tutaj skupiamy się głównie na tych genitaliach, ale chodzi też o inne miejsca, których ktoś nie ma prawa dotykać bez naszej zgody w taki sposób tutaj też często seksualizujący.
12: Ja jestem ciekawa, z jakimi mitami się spotykasz, czy spotykacie, które dzieci powtarzają, związanych z seksualnością czy ciałem. Co nadal krąży? Jakoś na tych warsztatach?
13: Ja mam duże wrażenie, że dużo się rozmawia o wielkości penisa. W dalszym ciągu są to niesamowite jakieś ilości centymetrów.
14: Tak, rozmiar penisa jak najbardziej to jest pytanie, które bardzo często dostaję od chłopców. Szczególnie jak mogę poprowadzić zajęcia tylko w takiej grupie, gdzie są sami chłopcy, to oni chętnie też te pytania zadają. Natomiast bardzo dużo jest pytań o miesiączkę, jednak jest to trudne do zrozumienia. Ja znowu operuję tutaj metaforą, że macicę porównuję do jakiegoś owocu, warzywa, do awokado, gruszki, która zmienia, jest tak elastycznym narządem, która zmienia swoją wielkość do wielkości arbuza. No i wtedy łatwiej jest to zrozumieć. Albo w ogóle czasem anatomię pokazuje na sobie, że ja jestem tą macicą. Jestem tą macicą, pokazuje, że moje piąstki to są jajniki, moje ramiona to jajowody, moje buty to narządy zewnętrzne i wtedy jakoś łatwiej jest w ogóle ten temat miesiączki przyswoić, bo jest to trudne, ale z drugiej strony budzi zaciekawienie, no bo jak to jest, że dziewczynki miesiączkują. Dużo jest pytań też odnośnie ciąży i często dzieci przynoszą jakieś zasłyszane historii, że słyszały o tym, że 12-latka, czy tam nawet 9-latka w Stanach Zjednoczonych, czy w Wielkiej Brytanii zaszła w ciąży. I jak to jest w ogóle możliwe, że dzieci rodzą dzieci, to też jest jakiś taki temat. No ale wtedy sobie rozmawiamy, że z jednej strony, no tak, z punktu biologicznego, w momencie, kiedy dojrzewacie, to jest to możliwe, no ale mamy jeszcze jakąś dojrzałość psychiczną, mamy dojrzałość ekonomiczną, no, mamy dojrzałość taką rodzicielską, więc te wszystkie elementy muszą się spotkać, żeby naprawdę mieć tą możliwość tej prokreacji. Więc to jest na pewno też jakiś temat number one, ciąża. W starszych klasach, gdzie już są nastoletnie dzieciaki, tam dużo, bo pytaliście o mity też, dużo mitów dotyczy stosunku przerywanego jako metody antykoncepcyjnej, dużo mitów związanych ze szczepieniami, szczepionki powodują bezpłodność, autyzm, to nadal pokutuje. Dzieciaki też to słyszą, dzieciaki też to powtarzają. Dużo jest też trendów TikTokowych, które wnoszą jakieś ciekawe wątki, tak? W jakimś ostatnim... Jakoś całkiem niedawno mieliśmy przecież ten słynny trend z szonami, tak? To budzi emocje, dzieciaki też to przynoszą, rozmawiamy o tym. Jest teraz multum, wysyp utworów tworzonych przez sztuczną inteligencję. To też są jakieś utwory, które zahaczają o temat seksualności, o temat tożsamości płciowej, seksualnej. W dodatku te utwory naprawdę są catchy. Wpadają w ucho, do tego stopnia, że ja rozmawiam z nauczycielkami, nauczycielki mówią, że nucą sobie w pokoju nauczycielskim te utwory, mimo że one w jakiś sposób są wulgarne, stereotypowe i tak dalej, ale są faktycznie takie, że wpadają w ucho, no i dzieciaki też ich słuchają oczywiście.
11: No dobra, a różnice płciowe i tutaj chociażby tożsamość płciowa, jak o tym rozmawiać, czy to jest temat i czy te stereotypy też, które... No, od lat są przecież na różne tematy, są nadal w mocy, że tak powiem.
14: Przede wszystkim w kontekście różnorodności, bo to nie tylko dotyczy tożsamości płciowej czy seksualnej, ale właśnie też ról płciowych, ale też osób z niepełnosprawnościami, osób, które wychowały się w różnym modelu rodzin. No to przede wszystkim tutaj... powinien wybrzmieć ten komunikat, że wszyscy niezależnie od, i tutaj dwukropek, tak, zasługują po prostu na szacunek, zasługują na to, zasługują na prawo do szczęścia, więc jakoś w tych tematach ważne, żeby to wybrzmiało, że po prostu różni mają różnie, ale ten szacunek jest tutaj kluczowy. Więc rozmawiamy o tym z takiego poziomu, że po prostu mamy różne modele rodzin, mamy różne rodzaje związków, możemy pokazać przykłady, a na pewno tych przykładów jest dużo, czy w klasie dziecka, czy w naszej rodzinie, I wtedy pokazujemy właśnie tą różnorodność. Ale różnorodność też nawiązującą do naszych ciał, że te ciała są różne.
13: No tak,
14: zmieniają się, nie tylko w okresie dojrzewania, ale przez całe życie. Są po prostu różne. I jakoś ten temat różnorodności tak osadzać, oglądać piękne bajki, również Disneya, które teraz wnoszą dużo wątków inkluzywności.
13: Tu bardzo dużo mówimy o fizyczności, ale też dużo trzeba mówić o tych emocjach, o tej różnorodności. Właśnie jedni są tacy, drudzy są tacy. Jedni czują tak, drudzy się tak zachowują. Bo też mam wrażenie, że na tym obozie to oprócz tych rzeczy fizycznych, to są dużo rzeczy jest takich emocjonalnych, właśnie odrzucenia przez koleżanki, odrzucenia przez grupę. Też mam wrażenie, że jest bardzo dużo o emocjach. Na fajnie też mówić.
11: Zwłaszcza w tym wieku nastoletnim, prawda? No bo już tam tyle się dzieje.
13: No ja właśnie mam wrażenie, że ten wiek nastoletni to jest już strasznie późno.
11: Tak, tak, no ale tu, że tu dochodzą te problemy naprawdę z różnych stron. I
13: no
11: tu
13: tak, no właśnie, no właśnie tych pierwszych właśnie okresów nawet, tak? Jedna koleżanka, mamy koleżanki w klasie, jedna się już poci, druga nie, jedna ma piersi, a druga nie. No dlaczego to się wszystko dzieje? Dlaczego my jesteśmy tacy różni? I moim zdaniem o tej różnorodności trzeba mówić na każdym kroku. I jak najwcześniej. Więc mam takie poczucie, że to 13 lat to słynne pakowanie, od którego zacząłeś, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo późno.
12: Tak, ja ostatnio myślałam o tym, że w związku z tym, że się tak zmieniło i że te dojrzewanie się zaczęło wcześniej, to pomyślałam, że zaletą tego może jest to, że zaczną rodzice, czy zaczniemy rozmawiać z dziećmi wcześniej. Bo rzeczywiście wcześniej, jeszcze za moich czasów, no to się czekało do nastoletniości. Prawda? No, że się wtedy zaczynało rozmawiać o różnych sprawach.
13: No fajnie, że miałeś taką rozmowę. No moim zdaniem z mojego doświadczenia tam nigdy o niczym nie mówił.
12: Ale tak czy owak czułam, że to jest właśnie ten etap, co no nawet myśmy, pamiętam, w liceum mieli dopiero jakieś zajęcia z...
13: Rzebocian w kapuście.
12: Prawie że. I wszyscy to obśmiewali, no bo mieliśmy wszyscy już tam, nie wiem, po 16 lat. No a teraz jest tak, że naprawdę warto, znaczy od zawsze tak było, żeby z dzieciakami gadać wcześniej i że właśnie dokładnie tak jak mówisz, to jest takie ważne, że dla nich te sprawy, zresztą dla nas też, przecież to się wszystko łączy i przeplata. I to nie jest tak, że fizyczność jest niezależna od emocji, tylko no oni zaczynają się bardzo dużo porównywać. Ja mam bardzo dużo w gabinecie rodziców, którzy są strasznie przejęci tym, że właśnie dziewczynki się porównują, że jedna ma okres, a druga jeszcze nie. Albo, że jedna właśnie w klasie to jest, tak wygląda, a inna inaczej. I że ten temat porównywania się naprawdę jest bardzo spotęgowany przez portale społecznościowe i to, że one też tam widzą różne modele, jak mają wyglądać. I chłopcy tak samo, że jeden jest, ma 1,40 m, jest w 8 klasie, a inny ma już 1,80 m w 8 klasie i co w związku z tym?
13: No o tym dużo mówimy właśnie wcześniej ciało na tych naszych filmach, przez tych naszych artystów prowadzonych, że tam rzeczywiście dużo osób właśnie mówi, jak przychodziło swoje dojrzewanie i jak właśnie jeden był taki, drugi był taki, trzeci taki, no plus ci słynni eksperci. Ale mam takie, też takie poczucie, że właśnie rozmowy te wcześniejsze z tymi dziećmi, które zaczynają się no trochę od spontaniczności, trochę od tych cholernych pytań i przepytywania, no ale jednak są, no moim zdaniem mogą spowodować, oczywiście my też rodzice nie jesteśmy do końca wyedukowani, jak rozmawiać, ale mam wrażenie, że w ogóle no można też trochę się zabawić i przez to właśnie dzięki takim grom, jak wyście stworzyli, jakbyś przychodzić razem, no to też może być ciekawe, prawda? I nie bać się, chyba najgorsze z rzeczą bać się gadać, no. Mi się wydaje, że to jest podstawa. Gadaj, po prostu mów.
11: I ja pozwolę sobie wtrącić, bo cały czas mnie zadziwia to, jak można jednak wątek seksualności oddzielić od edukacji zdrowotnej obowiązkowej. Znaczy, dlaczego...
13: O tym chciałam
11: skoro
13: powiedzieć.
11: Wszystkiego trzeba... Wszystko się ze sobą łączy. No bo... I to relacje, i zdrowie, i ciało.
13: No ale nasi politycy uważają, dokładnie, nasi politycy uważają, co jest nagminne i my nagminnie, pewnie wszystkie fundacje się tym zajmujące chcą to obalić, to znaczy mówią o tym, że im wcześniej mówisz, tym robisz tak, że te dzieci szybciej chcą wszystkiego. To jest w ogóle, co ma piernik do wiatraka, będą wiedzieć
11: najprawdopodobniej jest po prostu odwrotnie, prawda?
12: Nie mówiąc o tym, że dzieci od początku mają dużo ciekawości w sobie i właśnie, która cudownie jak może być zaopiekowana przez nas albo przez osoby wyedukowane, a nie przez internet. I że jak one tą ciekawość z tą taką pierwotną bardzo właśnie, jak to działa, to ciało i jak te dzieci skąd się biorą, żeby mogły potem się uspokoić, tak, tak to działa, to możemy teraz rozmawiać o tych innych rzeczach, które sprawiają, że rozumieją, że o co chodzi z tym rodzicielstwem, z tym seksem, z tymi relacjami, tak, że to już nie jest na poziomie niepokoju.
14: No właśnie dlatego nie ma żadnego merytorycznego, moim zdaniem, argumentu, żeby ten komponent zdrowia seksualnego oddzielać od innych kawałków zdrowia. Dokładnie. Mamy zdrowie fizyczne, psychiczne, środowiskowe.
13: To jest zła nazwa po prostu.
14: O tym właśnie mówię. Dlaczego mamy to wyeliminować z programu?
11: Ale jeszcze w takim razie, jak już się to wydarzy, że dziecko, bo mówiliśmy trochę o sieci, zobaczy niektóre rzeczy w sieci, inne, bo zobaczy coś typu film pornograficzny. Jak w tym momencie reagować, kiedy już się mleko rozlało?
14: No niestety wiemy, że dzieci teraz styczność z treściami pornograficznymi mają już w wieku średnio 9 lat. Mm. Więc to są bardzo niepokojące dane. Natomiast to też nie zawsze jest tak, że ci 9-latkowie jakoś researchują, szukają tych materiałów. Czasem jakiś życzliwy kolega czy koleżanka podeśle. No i ważne, żeby te dzieci wiedziały, co wtedy. Ważne, żeby z nimi rozmawiać, że w takiej sytuacji, żeby zgłosiły to jakiejś zaufanej osobie dorosłej. No, najlepiej nam jako rodzicom, tak? Ale to też może być nauczyciel, to może być jakaś inna ważna osoba z życia dziecka. Ważne, żeby był jeden taki człowiek po prostu zaufany. Ważne, żeby też wiedziały, że mogą powiedzieć, że nie chcą dostawać takiej treści. Jeżeli ktoś właśnie z rówieśników im przesyła takie materiały, mogą to zgłosić, mogą go zablokować, mogą nie chcieć oglądać. No oczywiście też rozmawiamy sobie, czym jest ta pornografia, tak? Że pornografia nie jest edukacją seksualną, że jest to jakiś rodzaj fantastyki, że tak jak nie uczymy się wiedzy o kosmosie ze Star Warsów i filmach o Supermanie, tak samo nie uczymy się wiedzy o zdrowiu seksualnym z filmów pornograficznych, więc bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że to jest trochę ściema, że to jest zakłamanie i że to nie pokazuje tego, jak wyglądają ciała i relacje.
11: Krótko, Olga?
13: Słuchajcie, no jeżeli tak bardzo krótko, to ja jednak przed tymi obozami polecam e-book Pierwsze relacje, które możecie ściągnąć z Cześciało, no bo to naprawdę jest o tym właśnie, o czym może się rodzice też boją, a tam jest bardzo dużo właśnie o granicach, relacjach romantycznych, przyjacielskich i z samymi nami.
11: Skoro już tak sypiemy prezentami, to przypominam, że rozdajemy karty. Karty przyniósł Hubert Bez Tabu. Możecie pisać na dlawasmałpa.tok.fm. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Olga Kwiecińska, Cześć Ciało oraz Hubert Pajączkowski, Fundacja Sekset.pl.
14: Dziękuję.
11: Zapraszamy na Czas Rodziców w sobotę, jak zawsze, o 13:00. A audycję wydawała Olga Tanajewska.
1: To jest powtórka.

Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym niedługo mogą pojawić się zmiany personalne w resorcie zdrowia i NFZ-cie. Minister obrony zabiera głos po doniesieniach o możliwych rosyjskich prowokacjach na polskim terytorium. Konta inwestycyjne dla najmłodszych Amerykanów z okazji Dnia Niepodległości. Prezydent USA ogłasza początek programu konta Trumpa. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W szpitalu południowym w Warszawie, tym, którym doszło do wielu nieprawidłowości, zmieniono radę nadzorczą i zarząd. Nie ma już w nich polityków. Premier Donald Tusk nie kryje, że dobrze by było, gdyby podobne standardy wprowadziły inne miasta w swoich miejskich spółkach.
4: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów rady nadzorcze i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
3: Ministra zdrowia i szef NFZ do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, premier zapowiada zmiany personalne. Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed ewentualnymi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów, donosi brytyjski The Telegraph. Według dziennika istnieje ryzyko przekroczenia granicy NATO przez rosyjską armię. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że właśnie z myślą o takich zagrożeniach Polska dokonuje zakupów uzbrojenia.
5: Wszystkie te informacje traktujemy bardzo poważnie, stąd decyzje naszego rządu dotyczące największego w historii programu zbrojeniowego w najkrótszym czasie, jakim jest program SEJM.
3: Według The Telegraph Kreml może uderzyć z obwodu kaliningradzkiego lub terytorium Białorusi. Moskwa według ostrzeżeń miała omawiać nie tylko plan ewentualnego ataku na Polskę, ale także na kraje bałtyckie. W Stanach Zjednoczonych z okazji obchodów Dnia Niepodległości ruszył program konta Trumpa. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po $1000 na konta inwestycyjne. Ministerstwo Finansów USA podkreśliło, że uruchomiło program, by upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczyło, jest to platforma oszczędnościowa inwestycyjna, której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia. Pieniądze mogą być wypłacone po 18 urodzinach. Zgromadzone środki mogą zostać wtedy wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, zakup domu lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według resortu dotychczas otwarto ponad 6 milionów kont, a blisko 1,5 miliona z nich kwalifikuje się do wpłaty $1000. Ponad 50 firm zgłosiło chęć wpłacenia środków na konta dzieci i ich pracowników. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju, a także zarejestrować swoją podróż, by ułatwić kontakt z konsulatem w sytuacjach kryzysowych. Choć Odyseusz działa od lat, teraz będzie łatwo dostępny, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
6: Obywatel będzie, czy obywatelka będą mogli informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje.
3: Informacje o poziomie zagrożenia i istotnych zdarzeniach w danym kraju będzie można sprawdzać miesiące przed planowaną podróżą, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
7: Planujemy wyjazd do danego kraju za 3-4 miesiące i chcemy na bieżąco dostawać informacje, na przykład na temat zmiany poziomu bezpieczeństwa. Możemy dodać do obserwowanych dane państwo, wystarczy jedno kliknięcie i po jednym kliknięciu będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH.
3: Impulsem dla przyspieszenia prac nad dostępnością Odyseusza był wybuch konfliktu w Zatoce Perskiej. Program pomógł 15 tysiącom turystów, którzy utknęli wówczas w krajach Bliskiego Wschodu. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Trwa sezon urlopowy i nie brakuje wyjazdów autem na urlop. O czym jeszcze warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne czy ładowarki? Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
0: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, to wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
3: Warto zrobić sobie też listę rzeczy do zabrania.
0: Robimy listę rzeczy obowiązkowych i wykreślamy. Zaczynamy od samochodu, od przeglądu, od wszystkich rzeczy niezbędnych, poprzez również osoby, które będą z nami podróżowały, żebyśmy nie zapomnieli.
3: I dobrze jest też zjechać z drogi, choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie. Niedziela szykuje się pochmurna, ale z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dominować będzie raczej deszczowa aura. W dużej części kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południu również burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 w centrum i do 23 stopni na południu i zachodzie.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Stalingrad był szokiem. Guderian ubolewa w liście do żony. Przeciwnik, wielkość kraju i plugawość pogody. Wszystko to zostało dramatycznie niedocenione. Po klęsce Goebbels mówi rodakom o wielkim alarmie przeznaczenia. Wzywa do dalszej walki z bolszewizmem, do heroizmu. Hitler, zaskoczony siłą dalszego rosyjskiego natarcia, domaga się kontrofensywy. Ta okazuje się nadzwyczaj skuteczną. Niemcy odbijają Charków, co propaganda natychmiast okrzykuje rewanżem za Stalingrad. Front uzyskuje dzięki temu ciekawą linię, rodzaj łuku wybrzuszonego w niemiecką stronę. Generał Manstein nazywa ten występ balkonem. Balkon aż prosi się o jednoczesny atak z północy i z południa, o zamknięcie tym sposobem dużych sił rosyjskich w kotle. Bylibyśmy głupcami, gdybyśmy tego nie wykorzystali, mówi Hitler, ale sam długo nie potrafi podjąć ostatecznej decyzji. Ta zwłoka niesie ze sobą niebezpieczeństwo, bo Rosjanie nie zasypiają gruszek w popiele. Miny, zasieki, transzeje. Przeciwnik na pewno nie wejdzie jak w masło. Na wojnie przydaje się też szczęście i zdrajcy. Na rosyjską stronę przychodzi saper siłą wcielony do Wehrmachtu. Mówi, że wydano niemieckim żołnierzom prowiant i wódkę na 5 dni, że ruszą do natarcia o świcie. Atak piechoty poprzedza ostrzał artyleryjski. Taka jest żelazna reguła sztuki wojennej. Rosjanie postanawiają jednak odwrócić rolę. To nie atakujący, ale broniący się zaczną bombardowania przed walną bitwą. Bitwą na Łuku Kurskim. Jest 4 lipca 1943 roku. Moim i Państwa gościem jest dr Jan Szkudliński, historyk Muzeum II Wojny Światowej. Dzień dobry, panie doktorze.
9: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
8: Zanim o Kursku, to może kilka słów o Stalingradzie, zagładzie 6. Armii Niemieckiej. To oczywiście znana historia, a właściwie o tym, co po Stalingradzie, bo wtedy wojska radzieckie przeszły do natarcia, przesuwając na południu linię frontu nawet o 700 kilometrów. 8 lutego zdobyły Kursk, a 16 lutego czołówki pancerne weszły do Charkowa. Jak rozumiem, Hitler jest zaskoczony rozwojem sytuacji i dlatego feldmarszałkowi Manstein'owi nakazuje przeciwnatarcie.
9: Tak, to był, przede wszystkim udało się już zebrać nowe siły, bo pewną taką cechą bitwy pod Stalingradem i całej operacji letnio-jesiennej armii niemieckiej w 1942 roku było gwałtowne poszerzenie linii frontu. Niemcy rozproszyli wysiłek, kierując się na Stalingrad, czyli miasto przemysłowe i miasto Stalina, i oczywiście na pola roponośne u podnóża Kaukazu. I zaczynało im brakować oddziałów, żeby ten wielki front obsadzić. W związku z czym, kiedy doszło do kontruderzenia radzieckiego na skrzydła i okrążenia 6. Armii, to nagle okazało się, że tak właściwie nie bardzo jest czym tą armię odblokować. Na prędce oczywiście zgromadzono dwie dywizje pancerne, później sformowane w korpus pancerny i ta próba tego odblokowania Stalingradu, czyli operacja Wintergewitter, burza zimowa, zostały podjęte. Natomiast te siły zostały również zużyte w walkach, a następnie jeszcze operacja Saturn, czyli kolejna ofensywa Armii Czerwonej sprawiła, że Niemcy zostali zmuszeni do porzucenia całych, właściwie wszystkich swoich zdobyczy z lata 1942 roku i głębokiego cofnięcia się. Natomiast, no, tak jak to bywa w działaniach wojennych, że wymagające ogromnych ilości zaopatrzenia nowoczesne armie, no bo nawet jeśli tam nie było czołgów, to one potrzebowały mnóstwa amunicji, żywności i tak dalej, natomiast te jednostki szybkie potrzebowały jeszcze dodatkowo wielu ton paliwa, smarów, części zamiennych i tak dalej, no to kiedy odrywały się od swoich baz zaopatrzeniowych, czyli właściwie od linii kolejowych, które były niszczone przez przeciwnika, to tempo ofensywy wyhamowywało i do czegoś takiego doszło właśnie wówczas, kiedy zostały zdobyte, jak wspomnieliśmy, Kursk i Charków. Tymczasem niemieckie linie zaopatrzeniowe się skracały, nowe oddziały formowano, koncentrowano, stąd też kontratak na te siły pancerne przyniósł dość spory sukces Niemcom. Był to, patrząc na to, na taką skalę, chyba ostatnie tego rodzaju zwycięstwo niemieckie na froncie wschodnim.
8: Propaganda goebbelsowska okrzyknęła to zwycięstwo rewanżem za Stalingrad, ale powtórzmy, propaganda goebbelsowska. Front przybrał po odbiciu przez Niemców Charkowa taki nowy kształt z tym charakterystycznym, o którym mówić dzisiaj dużo będziemy, występem łuku kurskiego, wrzynającym się tak w stronę jest. Niemców. Manstein mówił o tym balkon. No i ten balkon to ogromna zresztą powierzchnia. Churchill chyba nieco z przesadą wyliczył, że o powierzchni połowy Anglii. Prosił się, jak rozumiem, o operację z góry i z dołu, żeby te armie radzieckie zgromadzone na tym balkonie zamknąć w kotle. Czy tak?
9: To znaczy, tak to oczywiście wyglądało i wiadomo było, że wielkie sukcesy niemieckie osiągnięte wcześniej w tych operacjach okrążających właśnie tak wyglądały, że odcinano, tworzono te kotły i w tychże kotłach działy przeciwnika były likwidowane. Zresztą to samo było w Stalingradzie, co czyniło ten występ kurski niejako takim dość oczywistym terenem ataku. No i cóż, Hitler, Niemcy nadal spodziewali się, że możliwe będzie osiągnięcie ogromnego sukcesu i zniszczenie najważniejszych jednostek Armii Czerwonej. No i nie da się ukryć, że mieli po temu sporo, by to mówić, wcześniejszych doświadczeń, bo przecież udawały się Niemcom uderzenia na silnie ufortyfikowane pozycje radzieckie, przyniosły ogromny sukces. No i właśnie na przykład bitwa o Kercz, zdobycie Krymu, a właśnie zniszczenie tych oddziałów radzieckich nie w samym Sewastopolu, ale na Półwyspie Kerczeńskim, to właśnie było dzieło von Mansteina, kiedy atakowano na bardzo wąskim odcinku silnie umocnione pozycje, a mimo to udało się doprowadzić do całkowitej likwidacji tegoż radzieckiego zgrupowania i zajęcia całego Krymu poza samym Sewastopolem. W związku z czym, no cóż, no tak wydawało się, że coś takiego uda się powtórzyć na froncie wschodnim i Kursk wydawał się bardzo dobrym miejscem. No jeszcze też pamiętajmy, że jest to ta część pogranicza rosyjsko-ukraińskiego, gdzie teren tego typu operacje ułatwiał, był otwarty, nie było tam wielkich kompleksów leśnych czy bagien, wód, rzek, które były, dużych rzek, które były znacznie częstsze oczywiście na północnym terenie działań.
8: Hitler miał wtedy powiedzieć, Rosjanie znaleźli się teraz w tak beznadziejnym położeniu, że bylibyśmy głupcami, gdybyśmy tego nie wykorzystali. Dwoje dowódców, wspomniany już von Manstein, to Armia Południe i von Kluge, czyli Armia Środek, też namawiali Hitlera, tak, do takiego właśnie działania. Co sobie obiecywano po potencjalnym zwycięstwie? Ja, ponieważ na bieżąco zajmuję się polityką, pomyślałam o tym, że oczywiście taki sukces w takim momencie był politycznie III Rzeszy niezwykle potrzebny. No bo oczywiście Stalingrad był potężną porażką, klęską, katastrofą, tak? Został zamknięty front afrykański. Tutaj Niemcy już nie mieli czego szukać. W styczniu 1942 roku po raz pierwszy zbombardowano Berlin, więc myślę sobie, że Hitler potrzebował jakiegoś spektakularnego sukcesu, żeby dotychczasowi sojusznicy nabrali takiego przekonania, że warto jeszcze inwestować w Berlin, że warto przy Berlinie trwać.
9: Ja jeszcze mocniej podkreślę ten front afrykański, no bo pamiętają wszyscy o Stalingradzie, bo wystąpiła ta bitwa na największym froncie i to była pierwsza tak katastrofalna klęska poniesiona przez nazistowskie Niemcy w II wojnie światowej, bo bitwa pod Moskwą była odrzuceniem Niemców z propozycji, które próbowali zająć. A tutaj doszło pierwszy raz do okrążenia całego niemieckiego zgrupowania i całkowite jego zniszczenie. Natomiast do tego samego doszło przecież w Tunezji. W Tunezji zniszczone zgrupowanie niemiecko-włoskie również przyniosło aliantom 300 tysięcy jeńców. Znaczna część przerzucanych tam oddziałów została po prostu zniszczona. Stracono tam ogromne ilości sprzętu. Czyli to były też ogromnie wielka strata. Kiedy sumujemy straty Stalingradu i straty w Tunezji, mamy do czynienia z 500 000 żołnierzy osi, którzy zostali wyłączeni z walki w ciągu kilku zaledwie tygodni. Miesięcy, przepraszam. Dlatego też w pierwszej połowie roku 1943 Hitler z pewnością szukał miejsca, gdzie mógłby odnieść wielki sukces, a jedynym frontem lądowym, jaki wówczas mógł wykorzystać, był właśnie front wschodni.
8: A jakie byłyby inne korzyści? Mówił pan o tym, że ten front był niezwykle rozciągnięty i w związku z tym no, trudno było go obsadzić. Rozumiem, że gdyby ta operacja, ten manewr zakończył się powodzeniem, to by skrócono linię frontu, że byłby to jakiś punkt wyjścia do kolejnej operacji. No i oczywiście też wyłączenie bardzo poważnych sił radzieckich, bo na tym balkonie, wróćmy do tego terminu Mannsteina, zgromadzono naprawdę potężne siły radzieckie.
9: Tak, oczywiście, natomiast no, skrócenie frontu też działo się niejako w drugą stronę, ponieważ Niemcy wcześniej opuścili występ Rzewski. O tym się rzadko pamięta. Kiedy Sowieci przystąpili do operacji ofensywnych przeciwko Niemcom w 1942 roku, przeprowadzili dwie operacje. Jedna większa została wyprowadzona na tak zwany występ Rzewski, nazywała się operacją Mars. Druga mniejsza to była operacja Uran i to było okrążenie właśnie armii pod Stalingradem. Ponieważ Stalingrad się udał, jest opiewanym zwycięstwem. Ponieważ operacja Mars zakończyła się spektakularną klęską, o niej się nie pamięta. Ale tenże występ Rzewski, który wówczas Niemcy, a dokładniej feldmarszałek Model utrzymali, został ewakuowany przez Niemców właśnie celem skrócenia frontu, wyciągnięcia oddziałów, które mogły następnie walczyć. Przy czym jest to jeden z bardzo nielicznych przypadków, kiedy Hitler dał się przekonać świadomie do skrócenia frontu. Natomiast cóż, no pamiętać trzeba, że plan ofensywy był właściwie trochę desperacki z punktu widzenia III Rzeszy. Znaczy on się opierał nadal na przekonaniu, że wartość bojowa oddziałów niemieckich jest wyższa niż radzieckich i to się uda. Natomiast oczywiście operacja ofensywna wiązała się z ogromnymi stratami potencjalnymi, które należało ponieść. No Niemcy musieli wytrącić któregoś z przeciwników z walki i też dobrze pamiętali I wojnę światową, kiedy to, cóż, udało im się, pamiętajmy, jednego właśnie tego wschodniego przeciwnika doprowadzić do tego, że zaprzestał walki.
8: Hitler, panie doktorze, podjął decyzję o natarciu na Kursk z tych dwóch skrzydeł 13 marca, ale wyznaczył początek natarcia na Łuku Kurskim na 5 lipca. Dlaczego taki długi czas minął od tego momentu, kiedy decyzja została podjęta, też jakiś czas się Hitler z nią nosił, do momentu ataku? I przypomina mi się dawne powiedzenie, że zwłoka niesie ze sobą niebezpieczeństwo, bo akurat tak będzie właśnie w tym przypadku.
9: To znaczy, no, oczywiście należało odbudować jak najmocniej siły zbrojne. Wchodziły wówczas do produkcji nowe typy czołgów, bo pamiętajmy, ciągle jeszcze mamy sytuację, w której Niemcy przez całą pierwsze lata działań na froncie wschodnim mają do czynienia z sytuacją, w której ich własne czołgi są gorsze technicznie od sprzętu radzieckiego i ich wielkie zwycięstwa na froncie wschodnim opierały się na tym, że ten wspaniały w porównaniu sprzęt po prostu był źle używany, nie dość umiejętnie. Niemcy wygrywali lepszym wyszkoleniem, Niemcy wygrywali lepszą taktyką, lepszą organizacją, lepszym dowodzeniem, ale nawet w tym przypadku ponosili straty, których wcale nie musieli ponosić. Lepsze czołgi umożliwiały im uczestniczenie w walkach na lepszych niejako warunkach. To była jedna rzecz. Druga rzecz wygląda tak, że oczywiście to jest ten czas, kiedy wiosna na wschodzie wiąże się z roztopami i po prostu ogromną ilością błota, która działania uniemożliwia czy wręcz wyklucza. Trzeba było czekać. Zresztą operacja Barbarossa, czyli uderzenie niemieckie na Związek Radziecki, czy późniejsza operacja przecież Bagration w 1944 roku zaczęły się pod koniec czerwca właśnie z tego powodu, że trzeba było poczekać, aż teren będzie nadawał się do prowadzenia działań. Czasami zapominamy dzisiaj, kiedy nam się wydaje, że pogoda, czy klimat, przepraszam, jest taki sam, zapominamy, że kiedyś potężna zima i potężne roztopy sprawiały, że po prostu nie dawało się prowadzić walki, ponieważ wszystko tonęło w błocie, a nieutwardzone drogi Związku Radzieckiego po prostu wykluczały prowadzenie działań wojsk szybkich.
8: No, mawia się, że nie tylko generała Mroza mają Rosjanie, ale także generał Błoto robi swoją robotę.
9: To chyba piąty żywioł się mówi, prawda, na błoto i nie jestem pewien, czy to nie Napoleon wymyślił to stwierdzenie, działając w tak zwanej kampanii polskiej, czyli w latach 1806-1807 po raz pierwszy tak daleko na wschodzie.
8: Rosjanie, panie doktorze, nie byli w ciemię bici. Także dzięki złamaniu przez Polaków i Brytyjczyków kodów Enigmy znali termin tego przekładanego zresztą natarcia i oni bardzo intensywnie pracowali nad zabezpieczeniem tego terenu. No chodziło o to, żeby przeciwnik nie wszedł jak w masło, więc miny, zasieki, transzeje, czyli takie głębokie rowy, które generalnie służą do tego, żeby żołnierze się nimi przemieszczali, no i one chronią oczywiście przed okiem nieprzyjaciela. Sprawdziłam dane i one są naprawdę oszałamiające. Te transzeje to 6000 kilometrów, co daje odległość od Atlantyku do Pacyfiku.
9: Tak, to jest całkowicie możliwe. Sowieci rozbudowywali obronę w głąb, jak to się mówi, to jest takie wojskowe określenie, czyli chodziło o to, że poza tą pierwszą linią jest druga linia, trzecia linia, linie pośrednie, linie, które umożliwiały przechodzenie z jednej linii do drugiej, linie tak zwane ryglowe, pozycje ryglowe, czyli na przykład jeśli przeciwnik przełamie w jednym miejscu front, no to nie może wyjść na tyły pierwszej linii, bo pomiędzy pierwszą a drugą jest w prawdopodobnym miejscu, gdzie przeciwnik mógłby się przebić, taka pozycja łącząca tą pierwszą z drugą. W związku z czym ten ogromny, rozbudowany system pozycji obronnych, a to nie chodzi tylko o transzeje, tylko o pilnie, dokładnie rozrysowane na przykład kierunki ostrzału, stworzenie przeszkód i pól minowych, które miały sprawić, że czołgi, które szukają przejścia, wystawiają swoje gorzej opancerzone na przykład burty na strzał ukrytych dział przeciwpancernych. To jest szkolenie specjalnych jednostek przeciwpancernych. To jest na przykład taka innowacja wprowadzona przed ofensywą. Taka ciekawostka z książki, oj, zapomniałem imienia, Zamulina, pracownika Muzeum Rosyjskiego w Prochorowce, który mówił, że wprowadzono specjalne bonusy finansowe dla załóg dział przeciwpancernych, załóg czołgów, a przede wszystkim tak zwanych niszczycieli czołgów, czyli tych, którzy piechurów, którzy poruszali się z ręczną bronią, czy też z bronią zapalającą, którzy za zniszczenie potwierdzone czołgu przeciwnika dostawali specjalną gratyfikację finansową. To są tego typu przygotowania, które miały sprawić, że atakujący po prostu ugrzęźnie w tych fortyfikacjach. Bo tak właściwie każde fortyfikacje są po to budowane. Nie ma fortyfikacji, których nie da się przełamać, natomiast chodzi o to, żeby przeciwnik jak najdłużej je forsował, poniósł przy tym jak największe straty, aż do tego momentu, kiedy nie będzie zdolny do dalszego działania.
8: 4 lipca w nocy na stronę rosyjskich wojsk pod Białgorodem, to jest południe, z drugiej strony, czyli północ, mamy Orzeł, to są te dwie miejscowości. Przechodzi saper, który był siłą wcielony do Wehrmachtu, no i on Rosjanom wyśpiewał, że usuwał pola minowe i te zasieki, że wydano żołnierzom niemieckim suchy prowiant, wódkę na 5 dni i datę natarcia niemieckiego określił na 5 lipca. Rozumiem, że po prostu obie strony były przygotowane i obie strony zdawały sobie sprawę, co ta druga strona chce zrobić, chociaż nie, chyba Niemcy nie byli gotowi na takie umocnienia ze strony radzieckiej.
9: No to nie jest pierwszy raz oczywiście. To jeszcze w I wojnie światowej, kiedy przystępowali do pierwszej swojej ofensywy na froncie wschodnim, rzadko się o tym pamięta, bo w literaturze się zapamiętało, że Niemcy rzekomo mieli gardzić swoim wschodnim przeciwnikiem, a tymczasem napisano, że Rosjanin jest mistrzem maskowania swoich pozycji. I troszeczkę też to tak wystąpiło w przypadku Kurska. Niemcy wiedzieli oczywiście, że Sowieci fortyfikują swoje pozycje, zresztą no cóż, na tą mapę mógł każdy spojrzeć, prawda? Każdy mógł dostrzec ten występ i każdy mógł widzieć, że ten występ może zostać ścięty, odcięty. W związku z czym no, spodziewano się oporu, spodziewano się pozycji obronnych. Natomiast no, wiadomo, że co innego jest coś, czegoś się spodziewać, co innego coś ustalać mozolnie na podstawie zeznań jeńców, na podstawie zeznań dezerterów, na podstawie zdjęć lotniczych, na słuchu łamania korespondencji przeciwnika, a co innego jest zobaczyć to w rzeczywistości. W związku z czym no, wiadomo, że potwierdzeniem tych wszystkich informacji było dopiero wtedy, kiedy rozpoczęła się niemiecka ofensywa, no i wcześniej taki przeciwogień radzieckiej artylerii.
8: Doktor Jan Szkudliński jest moim i Państwa gościem. Słuchają Państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim Państwa gościem jest dr Jan Szkudliński z Muzeum II Wojny Światowej. Toczymy bitwę na Łuku Kurskim. I pan, panie doktorze, przed chwilką powiedział, że ogień artyleryjski ze strony Rosjan powinien Niemcom, którzy już ruszyli do ofensywy, dać trochę więcej do myślenia, bo to była taka niezwykle interesująca militarnie sytuacja, bo wiadomo, że jest tak, że zanim ruszy piechota, to jest ostrzał, tak, żeby oczyścić przedpole dla tej piechoty, żeby ci żołnierze nie wyginęli natychmiast jak muchy. Natomiast tutaj w tym przypadku było odwrotnie, to znaczy kiedy Niemcy ruszali, to ostrzał artyleryjski prowadzili Rosjanie. No i ponoć nawet niemieckie dowództwo zaczęło się zastanawiać, czy przypadkiem Armia Czerwona nie zaczyna właśnie sama atakować.
9: To znaczy, no tak, ja jeszcze może powiem, bo tak na marginesie, mówmy Sowieci, nie Rosjanie, bo był to Związek Radziecki, a nie Rosja. To w Polsce nie ma takiego znaczenia, ale na Zachodzie ja bym powiedział, że jest przyczyną bardzo wielu nieporozumień, jeśli chodzi o historię. Tak, oni rozpoczęli, jakby to powiedzieć, odwrotne przygotowanie ogniowe, niejako dając do zrozumienia, że nie są zaskoczeni i od samego początku to niemieckie uderzenie padło w niezwykle wyrafinowany i skomplikowany system umocnień, który, mówiliśmy o tysiącach kilometrów transzei, ale może nie wspomnieliśmy, że miejscami sięgał do 50 kilometrów od pierwszej linii. Czyli to oznacza, że na głębokości 50 kilometrów można się było spodziewać kolejnych pasów obrony przygotowanych, zaplanowanych, obliczonych na to, żeby jak najbardziej spowalniać i wykrwawiać atakujące siły.
8: Największa bitwa pancerna w dziejach. Jak Niemcom szło na początku? Bo na początku jakoś szło.
9: Na południu. To jest takie, cóż, bardzo wiele opracowań o bitwie pod Kurskiem opiera się na siłą rzeczy. Oczywiście to jest taki relikt zimnej wojny. Na literaturze zachodniej, która z kolei w znacznej mierze była oparta po prostu na materiałach i wspomnieniach Niemców. W związku z czym cała uwaga bitwy pod Kurskiem skupia się na tym południowym odcinku, gdzie jeszcze atakowały jednostki SS, ten drugi korpus pancerny SS i grupa Kempfa. Cóż, no tam Niemcy rzeczywiście szli do przodu, tam Niemcom jakoś szło. Natomiast na północy, tam gdzie słabsza jednak mimo wszystko 9. Armia Modela prowadziła uderzenie, tam aż takich sukcesów nie było, wręcz przeciwnie, od początku to uderzenie zaczęło grzęznąć.
8: No bo generał Model, który prowadził to natarcie 9. Armii Niemieckiej na północy, zdołał się wprawdzie włamać na głębokość mniej więcej 10-12 kilometrów, ale już po kilku dniach od rozpoczęcia tej ofensywy były już pierwsze oznaki niepowodzenia tej operacji i okazuje się, że ten sprzęt, na który tak bardzo liczono i na który czekano, o czym mówił pan doktor, czyli nowe czołgi, Tygrysy i Pantery, no jednak nie do końca się sprawdzają.
9: Tam na północy to przede wszystkim chodziło o te działa pancerne Ferdynand. Później doszło do tego, że właściwie każde działo pancerne, mówiono na nie Ferdynandy, były tym, nie, jakby to ująć, kiedy przedstawiano Hitlerowi projekty nowych wozów bojowych, to Ferdynand był jednym właśnie z tychże projektów, a Hitler z biegiem czasu fascynował się wszystkim, co wielkie, ciężkie i wręcz ociężałe. Ferdynand rzeczywiście był trudny do zniszczenia ze względu na potężny pancerz, ale też był pojazdem niebywale ciężkim, powolnym, który grzęzł w terenie, no bo cóż, nawet dzisiaj, kiedy czołgi mają znacznie lepsze właściwości trakcyjne, silniejsze silniki, największym wrogiem czołgu w dalszym ciągu pozostaje taki po prostu zwyczajny błoto, w którym grzęźnie. Poza tym też okazało się, że te Ferdynandy nie miały wystarczającej możliwości samodzielnej obrony przed piechotą. No i kolejna rzecz też następuje dość szybko po rozpoczęciu uderzenia, zaledwie tydzień, że dochodzi do uderzenia radzieckiego na tyły 9. Armii, tej grupy bojowej, co prowadzi właściwie do całkowitego zahamowania północnego skrzydła.
8: No to przenoszę nas na południe, jeszcze dodając, że Pantery i Tygrysy też były bardzo solidne i Sowieci mieli ze zniszczeniem tychże czołgów spore problemy. Czytałam, że niektórzy sowieccy żołnierze wręcz zapadali na zdrowiu psychicznym ze względu na to, że nie potrafili sobie po prostu z tymi czołgami poradzić, z tymi kutymi płytami stalowych niemieckich pancerzy, że po prostu pociski się od nich odbijały, ale były po prostu wady chyba techniczne. Były rozmaite usterki, znaczy, łatwo się zapalały silniki, było za mało miejsca na amunicję przewidziane.
9: Znaczy, zacznijmy od Pantery. No to był bardzo ciężki czołg. On jest nazywany czołgiem średnim, ponieważ cięższe od nich były Tygrysy. Natomiast patrząc na jego wagę na przykład samą i zdolności taktyczne, właściwie one były cięższe od wielu czołgów klasyfikowanych w armii alianckiej jako ciężkie. Pantery zebrano w jednej brygadzie na południu i to była właściwie pierwsza partia produkcyjna czołgu, który zdecydowanie zbyt szybko został chyba posłany do walki, ponieważ miał jeszcze, jak każda nowa konstrukcja, pamiętajmy, mnóstwo najróżniejszych błędów i usterek. Poza tym bardzo często mówi się o niemieckich czołgach II wojny światowej, zwłaszcza tych najsłynniejszych, Panterach i Tygrysach, że one były nadmiernie skomplikowane. To też jeszcze było w armii niemieckiej, że ona miała taki typowy problem sił zbrojnych zarządzanej przez dyletantów, których fascynuje liczba czołgów, które są wprowadzane do oddziałów i to jest to, co oni chcą i na co oni liczą. Natomiast zupełnie nie biorą pod uwagę tego, że czołg to jest tylko, jakby to powiedzieć, wierzchołek góry lodowej. Jeśli chce się mieć użyteczny czołg w walce, to trzeba mieć na przykład na każdy czołg zapas części zamiennych, takie jak elementy gąsienic, elementy zawieszenia, które psują się najszybciej. To Niemcy, ponieważ kierował nimi dyletant i po prostu nie słuchano się specjalistów, to te 200 wyprodukowanych panter robiło ogromne wrażenie na decydentach, a fakt, że żeby naprawić jedną panterę, trzeba było często rozebrać na części, to mówię w skrócie oczywiście, czy na przykład czołg bez gąsienic nie może się poruszać, w związku z czym jeśli nie ma się zapasowych gąsienic, no to trzeba wziąć czołgu, który takie gąsienice ma, a to oznacza, że te pozostałe czołgi pozbawione gąsienic są po prostu takim już nie ruszającym się zapasem części zamiennych. Dlatego też te Pantery brzmiały niesamowicie i oczywiście ich wartość bojowa była duża, jeśli oczywiście nie były zepsute, niemniej jednak była to początkowa faza, no i one były też bardzo trudne w produkcji. Niektóre osoby, które analizowały niemiecką produkcję wojenną, mówiły, że właśnie te niezwykle silne, acz skomplikowane w budowie czołgi jak Pantery, czy Tygrysy, czy później jeszcze Królewskie Tygrysy, były tym, co sprawiło, że Niemcom czołgów brakowało, ponieważ lepiej im było produkować czołgi mniej skomplikowane, wymagające mniej zasobów, a jednak skuteczniejsze liczebnie po prostu, żeby zadbać o to, żeby nie brakowało tego sprzętu. Natomiast rzeczywiście, kiedy w dobrych warunkach dochodziło do walki, no to świetne właściwości balistyczne armat w Panther, tych 75-milimetrowych długolufowych czy 88-milimetrowych armat czołgów Tygrys, sprawiały, że Niemcy byli w stanie z wielkich odległości zwalczać radzieckie czołgi. Rzeczywiście z tak dużych odległości czołgi radzieckie nie były zdolne do po prostu zaszkodzenia im, no bo odległość była za duża, no to są balistyka, jak wiadomo, prędkości pocisku, przebijalność pancerzy, kąt padania pocisku, to wszystko im bliżej, generalnie im bliżej, tym lepiej.
8: To natarcie z kolei na południu rozwijało się wzdłuż linii kolejowej na Prochorowkę i 11 lipca jednostki Grupy Armii Południe przełamały po raz kolejny sowieckie linie, stanęły w pobliżu tej wsi. No i Manstein uznał, że chyba mu się udało rozstrzygnąć losy bitwy. Tam rzeczywiście rozegrała się wielka bitwa. 1400 czołgów mniej więcej brało w niej udział. Ale to jest tak, że nie było wyraźnego zwycięzcy ani przegranego. Po prostu Armia Czerwona straciła kilkaset czołgów, Niemcy też stracili kilkaset czołgów, ale się nie przedarli. Czyli można powiedzieć, że pad, czy brak rozstrzygnięcia, bo wtedy Manstein cały czas chciał nacierać dalej, uważał, że jest jeszcze szansa na zwycięstwo w tej operacji.
9: Tak to wyglądało. No, Prochorowka weszła oczywiście do legendy jako ten skuteczny radziecki kontratak. Tymczasem, no, jeśli spojrzeć na to, co tam się stało, no to radziecka Piąta Armia Pancerna Gwardii przeszła do kontruderzenia i została zmasakrowana przez Niemców. To jeśli dobrze policzyć, to tego dnia straty radzieckie w czołgach były prawdopodobnie 10-krotnie wyższe od niemieckich. To był raczej sukces niemiecki, który wykazali się po prostu w dalszym ciągu większą skutecznością na polu walki. Natomiast był to kres niemieckiej ofensywy. Kres powstrzymania jej, i to jest też ten moment, kiedy zaczyna się to kontruderzenie na północnym skrzydle, bo ja powiedziałem tydzień po rozpoczęciu działań Modela i to był właśnie 12 lipca.
8: Ale 10 lipca też jest bardzo ważne wydarzenie, tylko że nie na froncie wschodnim, tylko na południu Europy, bo na Sycylii wylądowali alianci.
9: Tak, to zaalarmowało Hitlera i skłoniło go później do decyzji o wycofaniu korpusu pancernego SS z walki i przerwaniu operacji.
8: No właśnie, ale jaki był sposób myślenia Hitlera? Bo to jest fascynujące. Rozumiem, że on zadał sobie pytanie, czy w takiej sytuacji, jak alianci są już na Sycylii i za chwilę los Benita Mussoliniego może zostać przesądzony, czy warto nacierać na wschodzie, ale wydaje się, że Rosjanie byli, Sowieci byli głównym przeciwnikiem Hitlera, że tam skupił swoje największe siły. 13 lipca wezwał Mansteina i Klugego do Kętrzyna. Tam wtedy im nakazuje zatrzymać tę operację, no a 27 lipca wydaje ten rozkaz o jak najszybszym wycofaniu się z Łuku Kurskiego. Zresztą część jednostek prosto spod Kurska pojechała do Włoch, część jednostek pancernych. Ale dlaczego aż tak? To znaczy tutaj jeszcze jest sytuacja nierozstrzygnięta, może jest szansa na zwycięstwo? Wydaje się to taką decyzją paniczną, histeryczną?
9: To jakby to ująć, całkowita zmiana idei i przerwanie tej ofensywy, która była właściwie postawieniem wszystkiego na ostatnią kartę. Jeśli brać to jako tą właśnie szansę, kiedy było wszystkie siły wysłać do uderzenia i zniszczenia Armii Czerwonej, wytrącenia jej z walki, był to z pewnością błąd. Natomiast patrząc z perspektywy i z tego, co wiemy o stosunku sił i o tym, czym dysponowali jeszcze Niemcy i czym dysponowali już Sowieci, należy stwierdzić, że samo przejście do tego uderzenia było właściwie błędem, że może trzeba było w ogóle do tej ofensywy nie przystępować, tylko zachować siły i odpierać uderzenia przeciwników, licząc na to, że zużyją się i niejako sprawiając, że to przeciwnik będzie musiał pokonywać silnie ufortyfikowane pozycje, przełamywać je, ponosić straty, których w którymś momencie może nie chcieć zaakceptować. Natomiast tu mamy taki gwałtowny zwrot, dość szybki, dość paniczny i przerwanie uderzenia, które wcześniej uważało się za to, które miało być decydujące, prawda? Trudno zresztą zauważyć tu jakikolwiek sens, jakby to ująć, wojskowy, no bo jak wyobrażał sobie, mają te dywizje wycofane z frontu wschodniego wpłynąć na sytuację na Sycylii. Przecież, żeby je dostarczyć na Sycylię i odeprzeć tam aliantów, no to wymagałoby kilku tygodni dość wątpliwych działań, przy czym przy absolutnej już wówczas prowadze morskiej i lotniczej aliantów na basenie Morza Śródziemnego, no trudno sobie też wyobrazić, że możliwe byłoby w ogóle skuteczne zatrzymanie ich, czy też nawet wepchnięcie do morza. Jest to jedna z takich żywiołowych decyzji i kompletnie oderwanych od realiów militarnych.
8: To wrócę do tego, co przed chwilką pan powiedział, panie doktorze, o tym, że błędem było podjęcie decyzji o rozpoczęciu tej operacji na Łuku Kurskim. I wrócę do 3 maja 1943 roku, kiedy to feldmarszałek von Kluge poprosił Hitlera o to, żeby Führer był jego sekundantem, bo chciał się pojedynkować z generałem Guderianem, a spór szedł nie o kobietę, jak to często bywa w przypadku pojedynków, ale o operację właśnie Cytadela, bo Guderian sprzeciwiał się tej operacji, a Kluge był przekonany, że to jest fantastyczny pomysł i że to jest szansa na to, żeby odzyskać inicjatywę strategiczną na froncie wschodnim. No i on oczywiście, mówi o von Kluge, przekonywał do tego Hitlera, natomiast Guderian uważał, że no trzeba się szykować do inwazji na okupowaną Francję, zamiast tracić siły na wschodzie. Więc może faktycznie te błędy zaczęły się wcześniej, choć oczywiście największym błędem Hitlera była operacja Barbarossa, czyli atak na Związek Sowiecki.
9: No, było ich więcej oczywiście. No, sam wypowiedział wojnę Stanom Zjednoczonym. Na szczęście popełnił tych błędów tak wiele. No, należał do tych ludzi, których historia widziała pełno, który odnosił sukcesy dzięki stawianiu wszystkiego na jedną kartę, idąc, szedł na ryzyko, które wydawało się szalone i okazywało się, że mu się udaje. Więc nabrał przekonania, jak wielu przecież przed nim i wielu po nim, że tak już będzie zawsze, prawda? Że zawsze skrajne ryzyko przyniesie sukces. A ktoś powiedział, sprawdzam. I w tym wypadku ktoś też powiedział, sprawdzam. Natomiast Guderian też trzeba pamiętać. On wiedział to, o czym mówiłem wcześniej, jako praktyk. On dość umiejętnie reklamował się jako twórca wojsk pancernych, ten teoretyk. On oczywiście nie był jedynym, ani też może najważniejszym. On po prostu najskuteczniej swoje nazwisko promował, ale jako praktyk tychże wojsk pancernych on wiedział właśnie to, że to, że udało się zbudować 200 czołgów Panther, nie oznacza, że skutecznie można skierować 200 czołgów Panther do walki. Że to ciągle jeszcze jest odtwarzanie sił, to ciągle jeszcze jest odbudowa, to ciągle jeszcze jest tworzenie bazy przemysłowej i zapasu sprzętu, bo wiedział też, jak szybko w warunkach bojowych ten sprzęt się zużywa i jak łatwo go wytracić, w związku z czym no, zakładał, że lepiej będzie odpierać uderzenia przeciwnika.
8: Manstein był straszliwie rozżalony decyzją Hitlera. Potem pisał tak: operacja Cytadela została przerwana przez naczelne dowództwo niemieckie przed dokonanym rozstrzygnięciem. Inicjatywa na wschodnim teatrze działań wojennych przeszła ostatecznie na stronę radziecką, bo Manstein był oczywiście przekonany, że Kursk będzie Stalingradem, ale nie dla 6. Armii Niemieckiej, tylko dla Armii Czerwonej tym razem. No i też Manstein zwraca uwagę na to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, że przełożenie tego natarcia z maja na lipiec to była zgubna zwłoka, tak? Jeśli założymy, że w czerwcu te drogi nie były już pokryte, czy w maju błotem i że można było już wtedy atakować. No to zapytam o straty po obu stronach, bo one oczywiście były przerażająco wysokie.
9: Tak, no Niemcy stracili, bo to jest też ten problem, że Sowieci wówczas, bo to się też zmienia znacząco, ale Sowieci dysponowali wyższą bazą demograficzną i dzięki własnej produkcji, dzięki potężnemu wsparciu logistycznemu ze strony Stanów Zjednoczonych przede wszystkim, dysponowali możliwością odbudowy i rozbudowy swoich sił zbrojnych, które w Niemczech coraz bardziej malały. 1943 rok to jest już rozwijanie kampanii bombowej przeciwko niemieckiemu przemysłowi. Jakkolwiek w dalszym ciągu niemiecka produkcja przemysłowa rosła aż do roku 1944, no to rosła pomimo tych bombardowań i bez nich byłaby znacznie wyższa. Kolejna rzecz jest taka, że Niemcy musieli coraz większą część swoich sił oddelegować do obrony Rzeszy i właściwie bitwa pod Kurskiem, bo skupiamy się na czołgach. Natomiast bitwa pod Kurskiem to jest, można stwierdzić, ostatnie chyba zwycięstwo Luftwaffe, ponieważ Luftwaffe udało się wywalczyć przewagę powietrza, wręcz dominację w powietrzu nad terenem walki i to jest jedna z przyczyn, dla których Niemcy tak długo mogli atakować, bo mogli w dalszym ciągu liczyć na to, że wrogie lotnictwo nie dręczy ich sił w ataku. Później na przykład w Normandii czy w innych bitwach na wschodzie to już tak nie jest. W związku z tym po prostu Trzecia Rzesza wyczerpała swoje zasoby i straciła możliwość prowadzenia skutecznych ofensyw i to było dla niej znacznie kosztowniejsze niż dla Sowietów, którzy te straty mogli zaabsorbować. No i jeszcze, jak wspomniałem, straty w ludziach to straty w ludziach, natomiast straty w sprzęcie w sytuacji, w której to Sowieci opanowali pole bitwy, pozwalało im po prostu ściągnąć uszkodzone czołgi, odbudować je, naprawić, czy też wymontować z nich potrzebne części. To jest troszeczkę tak jak w kampanii polskiej, prawda? Wołyńska Brygada Kawalerii skutecznie broniła się pod Mokrą i wyłączyła z akcji 50 do 80 niemieckich czołgów. Tylko że te czołgi zostały na terenie opanowanym przez Niemców i nie zostały całkowicie zniszczone. Niemcy mogli je ponaprawiać. Dlatego też no, te ogromne straty, szacowane jest to, że tak jak wspomniałem, straty radzieckie były kilkukrotnie większe i w sprzęcie, i w ludziach niż poniesione przez Niemców, co też pokazuje jednak mimo wszystko tą skuteczność bojową armii niemieckiej, bo zwykle to atakujący ponosi wyższe straty niż broniący się, ale były to straty, na które Sowieci mogli sobie jeszcze pozwolić, Niemcy zaś już nie.
8: Winston Churchill pisał potem tak: te trzy gigantyczne bitwy o Kursk, Orzeł i Charków oznaczały klęskę armii niemieckiej na froncie wschodnim. Jej wojska zostały pokonane w każdym punkcie. Z kolei generał Eisenhower, czyli amerykański głównodowodzący, jak pisał wspomnienia, to dla niego raczej Stalingrad był tym momentem strasznej klęski III Rzeszy i Armii Niemieckiej. O Kursku niewiele wspomina. Natomiast tak jak zaczęliśmy naszą rozmowę, panie doktorze, po tym Stalingradzie zdarzyły się jeszcze te kliny pancerne Mannsteina i zdobycie Charkowa, tak? Więc to też był taki sygnał dla Rosjan, że jeszcze nie wszystko jest przesądzone. A po Kursku chyba oni już zyskują taką pewność, że idą naprzód, czy jeszcze nie?
9: To znaczy oczywiście Niemcy jeszcze odnoszą na froncie wschodnim szereg taktycznych sukcesów i chyba największym, tym ostatnim większym zwycięstwem niemieckim to była bitwa przed Warszawą w końcu lipca 1944 roku, czyli tuż przed Powstaniem Warszawskim, no bo te doniesienia o Sowietach zbliżających się do Warszawy to pomijają oczywiście fakt, że oni zostali tam dosyć mocno pokiereszowani przez troszeczkę tak jak w przypadku tej bitwy o Charków, prawda? Że znaleźli się bardzo daleko od swojej bazy, że byli zmęczeni, że mieli straty, których nie mogli uzupełnić, bo gnali do przodu, żeby zająć jak najwięcej terenu, a tymczasem świeże jednostki niemieckie przystąpiły do kontruderzenia, zadając im bardzo silne straty, niszcząc właściwie jeden z radzieckich najbardziej zaawansowanych korpusów pancernych. To jest to takie ostatnie zwycięstwo. Natomiast to były już tylko i wyłącznie takie sukcesy taktyczne i za każdym razem to już było tylko wyczekiwanie na kolejną radziecką wielką ofensywę, no bo oni potrzebowali kilku miesięcy, żeby się zatrzymać, podciągnąć zaopatrzenie, uzupełnić straty, przygotować nowe siły i ponownie przystąpić do uderzenia. Kursk był ostatnim momentem, kiedy Niemcy na wschodzie dysponowali inicjatywą strategiczną, jeszcze tylko raz przystąpili do wielkiej kontrofensywy. To była kontrofensywa w Ardenach, która również była postawieniem wszystkiego na jedną kartę i również doprowadziła do ogromnego wyniszczenia sił niemieckich, które teoretycznie mogłyby jeszcze posłużyć do obrony.
8: 3 maja w Monachium podczas narady wojskowej von Kluge zapewniał Hitlera tak: Mein Führer, niech pan spojrzy na naszą przewagę technologiczną. Przerwiemy linię obrony bolszewików, tak jak to zawsze robiliśmy. Pan, panie doktorze, wspominał o tych sukcesach operacji Barbarossa i o tym zamykaniu w kotle kolejnych armii sowieckich, co z pewnością oszołomiło Niemców i być może zaczęli wierzyć w swoją potęgę i właśnie w ten manewr okrążenia, zamknięcia i wybicia bądź wzięcia do niewoli. Ale czy kiedy Hitler podejmuje decyzję o tym, żeby zakończyć tę operację, żeby wycofać wojska, to on zdaje sobie sprawę z tego, że na tym froncie wschodnim właśnie zaczyna się ten moment utraty inicjatywy strategicznej, możliwości wybierania sobie celów strategicznych przez Niemców, a zaczyna się ten wielki czas Armii Czerwonej?
9: Trudno jest to stwierdzić.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Co?
2: To była audycja Powrót do Przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka, audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za dziś i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
3: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
2: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Iga Świątek nie obroni tytułu. Na trzeciej rundzie zakończyła swoją tegoroczną przygodę z wielkoszlemowym Wimbledonem. Ustawa o zarobkach lekarzy przyjęta przez Sejm. Co dalej z nowymi przepisami? O tym już za chwilę. Będzie też o ogromnej farmie fotowoltaicznej, która powstała w wielkopolskim Klaczewie. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Sport na początek. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ealą z Filipin 6-7-2-6. Na trzeciej rundzie Świątek poprzednio zakończyła Wimbledon w 2024 roku. Tak szybkie odpadnięcie Polki oznacza, że w rankingu spadnie z trzeciego co najmniej na szóste miejsce. Czy zarobki lekarzy będą jawne? Sejm przyjął projekt ustawy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL, ale ciągle nie wiemy, co zrobi z tą ustawą prezydent. Był to jeden z tematów programu Wybory w Toku. Doradca Karola Nawrockiego Alwin Kajadur był pytany o tę ustawę, ale też o drugą, o obcięciu kominów płacowych w ochronie zdrowia.
5: Poczekajmy, jak zostaną wypracowane w parlamencie, jak trafią do pana prezydenta, wtedy będą oczywiście szczegółowo przeanalizowane.
4: To samo słychać w Prawie i Sprawiedliwości, mówi poseł Paweł Sałek.
6: Będziemy się zastanawiać i pewnie zgłaszać poprawki, proponować jakieś rozwiązania, aby generalnie sprawy w różnych miejscach w ochronie zdrowia uporządkować.
4: A Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej cieszy, że afera w warszawskim Szpitalu Południowym wymusiła zmiany.
7: Bardzo na to liczę, że ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku tego konkretnego szpitala, ona będzie również przyczynkiem do naprawy całego systemu ochrony zdrowia.
4: A w przyszłym tygodniu dowiemy się, czy szefowa Ministerstwa Zdrowia i szef NFZ-u pozostaną na stanowiskach. Kiedyś były tam tereny kopalni węgla, dziś powstała ogromna farma fotowoltaiczna. Mowa o Klaczewie i farmie, którą odwiedził premier i ministrowie energii i klimatu. To ogromna inwestycja, dzięki której w ciągu roku zostanie wytworzone tyle prądu, ile potrzebuje około 100 tysięcy gospodarstw. To energia, a także jej magazyny, mówi minister Miłosz Motyka.
8: To jest rekordowy program inwestycji w sieci. 100 miliardów złotych do 2030 roku w sieci dystrybucyjne i przesyłowe, żeby prąd wytwarzany tutaj mógł być bez strat przesłany do polskich przedsiębiorców, którzy dzisiaj na ten tani prąd czekają. To są wielkie projekty magazynowe. Tak wielkie farmy powstają w Polsce, jedne z największych w Europie. Podobnie jest z magazynami energii. Polska jest wielkim placem budowy.
4: Już w przyszłym tygodniu zostanie pokazane miejsce, skąd popłynie pierwszy w historii prąd z tak zwanego offshore'u, czyli z farm wiatrowych położonych na morzu. To niezwykle ważne inwestycje, mówi prezes Orlenu Ireneusz Fonfara.
9: Transformacja energetyczna z jednej strony jest wyzwaniem, ale z drugiej strony jest szansą. I chcemy ją i traktujemy ją jako szansę. Szansę dla regionu, dla mieszkańców, dla środowiska i dla przyrody.
4: Z kolei premier Donald Tusk w Klaczewie odniósł się też do budowy drugiej elektrowni jądrowej. Wskazał, że do finału wyboru lokalizacji weszły dwa miejsca, Bełchatów i Konin. Teraz to eksperci mają wskazać, które z nich ma lepsze predyspozycje na podstawie kryteriów technicznych i geologicznych. A pierwsza polska elektrownia jądrowa powstaje, przypomnę, w pomorskiej gminie Choczewo. Pierwszy reaktor tej elektrowni ma rozpocząć pracę w 2036 roku. Rząd Ukrainy zdecydował, że ukraiński Panteon Narodowy powstanie na terenie Narodowego Rezerwatu Ławry Peczerskiej w Kijowie, poinformował Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej. Ławra Peczerska to położony w Kijowie kompleks sakralny, jedno z najważniejszych miejsc prawosławia. Decyzja w sprawie Panteonu Narodowego zapadła w trakcie trwającego sporu polsko-ukraińskiego o kwestie historyczne, w tym o upamiętnianie ukraińskiej powstańczej armii i związanych z nią postaci. Ostatnio poprzez nadanie przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych. Góry to jedno z ulubionych miejsc wakacyjnego wypoczynku Polaków. W tym okresie szczególnie tłoczno robi się w Tatrach, gdzie turyści wybierają się często całymi rodzinami. Jak więc bezpiecznie spędzić tam wakacje? O tym Katarzyna Młynarczyk.
0: Brawura w górach nie popłaca, szczególnie gdy zabiera się ze sobą małe dzieci, mówi Krzysztof Długopolski, ratownik dyżurny Topru.
10: Wycieczka w góry, wysokie góry z dzieckiem w nosie dęku to jest naprawdę kiepski pomysł, żeby nie używać jakichś bardziej dosadnych słów. Proszę sobie wyobrazić dziecko w nosidełku nad głową taty, który idzie gdzieś wysoko i potyka się. Trzeba troszkę wyobraźni.
0: W górach nie zapominamy o odpowiednim stroju i przede wszystkim obuwiu, nawet jeśli na Kasprowy Wierch wybieramy się kolejką.
10: W sytuacji, kiedy kolejka ulegnie awarii, no musimy zejść stamtąd. Jak wybieramy się w góry, musimy być przygotowani na ekwipunek typowo górski.
0: Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
4: A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Niedziela szykuje się pochmurna, ale z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dominować będzie deszczowa aura. W dużej części kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południu również burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, do 21 w centrum i do 23 stopni na południu i zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: Mówię, co nie wiem. To jest punkt wyjścia, powiedziała do mnie przed chwilą w ramach próby mikrofonu profesor Joanna Tokarska-Bakir. Dobry wieczór, Joanno.
12: Dobry wieczór Państwu.
11: Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, autorka książek między innymi Pod klątwą, społeczny portret pogromu kieleckiego czy Kocia muzyka, historia churalna pogromu krakowskiego. Towarzyszy jej Anna Wacławik, redaktorka Radia TOK FM. Wydawczynią naszego programu jest Maria Mroczkowska. I pozwolę sobie przypomnieć, że w pierwszą w sobotę miesiąca, tak się składa, że tym razem w czerwcową, spotykamy się w ramach wywiadu pogłębionego w cyklu Maszeruj albo Myśl, czyli cyklu, w którym Joanna Tokarska-Bakir, osoba, która uczy się całe życie, a jak wiadomo, czytanie zajmuje czas, zwłaszcza książek, stawianiem intelektualnego czoła myślowym stadom, wzmożeniom z gęstką i panikom moralnym. I dzisiaj trudny temat, choć zapowiadany w poprzednim Maszeruj albo Myśl, więc czuję się usprawiedliwiona. Trudny temat człowieczeństwo. I może chciałabym zacząć od tego, czy przypadkiem przejawem człowieczeństwa pierwszym nie jest zastanawianie się nad tym, czym jest człowieczeństwo.
12: No niezły początek. Rzeczywiście bardzo, bardzo dobrze ominęłaś różne rafy, a w ten sposób weszłaś rzeczywiście w samą rzecz. Ja chciałam to powiedzieć trochę później.
11: Przepraszam.
12: Ale skoro tak, rzeczywiście to, co powiedziałaś, zastanawianie się nad tym, kim się jest, można byłoby wpisać w coś bardzo specyficznie ludzkiego i nawet dam tu naukową nazwę tej teorii, bo 50 lat temu, kiedy chodziłam na wykłady profesora Andrzeja Wiercińskiego, Wierciński zaczynał te wykłady od wzmianki o teorii potrzeb specyficznie ludzkich Kazimierza Obuchowskiego. Dzisiaj to pewnie jest jakiś
11: anachronizm
12: kompletny, ale to wydaje mi się bardzo warte przypomnienia, bo Obuchowski, profesor psychologii, mówił o tych potrzebach czysto ludzkich dwóch. Mówił, że pierwsza to jest potrzeba sensu życia, a druga czysto ludzka potrzeba to jest potrzeba uogólnionego poznania świata. Więc do tej pierwszej potrzeby sensu życia z pewnością należy pytanie o to, kim jestem jako człowiek. A to drugie, uogólnionego poznania świata, bardziej byłoby związane z pewną bardzo specyficznie ludzką zdolnością komunikowania się na temat świata obiektywnie istniejącego, której zwierzęta nie mają, bo nie mogą gęś z prosięciem zadać sobie pytania, co to jest, co to właściwie jest, co nam tu stworzono, w czym my żyjemy.
11: A ośmiornica z ośmiornicą?
12: Ewentualnie, tak. Zaraz do wątpliwości przejdę, ale to w drugim oddechu. Natomiast w pierwszym powiedziałabym, że tak, kiedy zaczynałam się uczyć, zaczynano mnie uczyć antropologii, również antropologii fizycznej, to mówiono mi, że istnieje bardzo wyraźna granica między człowiekiem i zwierzęciem. Bo jeszcze taki wstęp. Będziemy mówić o człowieku, starając się jednak trochę porządnie mówić, czyli musimy wprowadzić tak zwane demarkacje, czyli gdzie są te granice, prawda, tego, czym jest człowiek. I kiedy ja zaczynałam studia, a potem kontynuowałam dążenie, to właśnie mówiono mi o granicach bardzo wyraźnych pomiędzy zwierzętami i człowiekiem. I te granice na przykład były ujmowane jako, to jest antropologia filozoficzna, tak mówiła, że człowiek ma świat, a zwierzęta nie mają tego, co po niemiecku nazywa się Welt, tylko mają Umwelt, coś bardziej podrzędnego, czyli subiektywny świat, który jest stworzony z ich zmysłów i różnych sposobów poznania.
11: Ale więc śmierdzi protekcjonalizmem.
12: Tak, dlatego, że zawsze można powiedzieć, bo tu rozróżnienie było takie właśnie, że one mają tylko ten intymny mały świat zmysłów, a my mamy ten obiektywny świat, co do którego możemy rozmawiać ze sobą. Ale skąd my wiemy?
11: I idei.
12: Skąd my wiemy? W ogóle obiektywnie. Zobiektywizujemy, że na przykład tu stoi ten mikrofon, prawda? I będziemy wiedzieć, stoi albo nie. Ale skąd my wiemy, jak komunikują się ze sobą zwierzęta? Czy one nie mogą? Taka spekulacja. Nie mamy dostępu do ich świata wewnętrznego, tego świata komunikacji, więc de facto my tylko formułujemy pewne hipotezy na temat tego, słynne były takie prace filozoficzne, w jaki sposób, co, jak to jest być nietoperzem, w jaki sposób nietoperze komunikują sobie o świat, że tak powiem. My tego nie wiemy, więc ta granica została bardzo osłabiona. Jako jedna z granic. Wspomnę zresztą, żeby właśnie to trochę już, co i tak zostało przeze mnie w jakiś sposób podane w wątpliwość, ale jeszcze poddać większą wątpliwość. Heraklit z Efezu, który na przykład mówił takie zdanie, że przebudzeni mają świat wspólny, a jeśli chodzi o śniących, to każdy z nich jest odwrócony do własnego świata. On mówił o ludziach. Więc mówił jakby, że ten obiektywny świat jest tylko światem niektórych ludzi, którzy umieją się komunikować co do tego. On ich nazwał przebudzonymi, co miał na myśli, to już inna sprawa. Ale rozróżniał wśród ludzi jak gdyby grupę, która ma Welt i Umwelt, ten subiektywny i obiektywny świat. To jest jedna z granic, która została zakwestionowana. Druga granica, która została zakwestionowana, to jest granica związana z językiem. Komunikacja wśród zwierząt jest oczywistością, ale z pewnością nie mają one takiego języka symbolicznego, jaki posiada człowiek. No więc pojawia się pytanie, czy te różnice pomiędzy ludźmi i zwierzętami nie mają charakteru statystycznego. Czy to nie jest tak, że tam rośnie pewna w stronę człowieka rośnie pewna intensywność komunikacji, jej sprawność, a rudymenty tych światów są jednak dość podobne. Kolejna rzecz to jest kultura. Zachowania narzędziowe, bo kultura i technologia. O zachowaniach narzędziowych mówiło się, kiedy byłam młoda, antropologowie tak mówili, że one są właśnie specyficzną cechą ludzi. Mówiono wtedy o ukształtowaniu ręki, o postawie wyprostowanej, która te ręce uwolniła i tak dalej. Tymczasem dziś wiemy, że nawet wrony mają zachowania narzędziowe, bo osobiście widziałam, jak wrona posługuje się patykiem, żeby dostać się do jakiejś torebki, w której spodziewała się frykasów, więc zachowania narzędziowe są po prostu bardzo, bardzo są rozpowszechnione. Ludzkie są bardziej skomplikowane.
13: No, śmiornica odkręca słoik, bo potrafi, a wrona wspomniana przez ciebie, zwłaszcza te miejskie drapieżniki, ja kiedyś obserwowałam z rosnącą fascynacją, jak układała jednego chipsa na drugim chipsie, one były takie łódkowate, ona je układała we właściwym porządku, żeby leżały trzy w słupku i te trzy i przymierzała, czy zmieszczą jej się trzy do dzioba. Czyli jakby ułożyła ten tak wysoki słupek, jak się dało, z tych chipsów, układając je prawidłowo, następnie rozwarła dziób, wzięła to wszystko i odleciała z tym łupem. I naprawdę szacun, że tak powiem.
12: Tak, tak. Ja się zupełnie zgadzam. Dwie kolejne różnice, które też zostały obalone, wiążą się z teorią umysłu, czyli elementami rozumienia intencji, przekonań, emocji, innych istot. I tutaj też badania pokazują wielkie zmiany w rozumieniu tego, co ludzkie i do czego są zdolne zwierzęta. Zresztą jeśli przyjaźnimy się ze zwierzętami, to wiemy coś o ich emocjonalności i o ich empatii, więc pozostawiłabym to już bez komentarza. Ale
13: może jako właścicielka trzech psów wiem sporo na ten temat.
12: Może podsumuję to właśnie filmem, który jest wybitnym filmem. Ty wspominałaś o śmiornicy. To mi nasuwa film tego samego autora, ale nie ten, o którym chcę mówić. On się nazywa James Reed, ten autor, i nakręcił genialny film, który można obejrzeć na Facebooku, My Octopus Teacher, czyli o śmiornicy, która była moim nauczycielem. Wybitny film o tym. No, trzeba zobaczyć, żeby przekonać się, jak subtelny i wielopostaciowy związek można uzyskać z takim zwierzęciem, które z prostym głowonogiem wydaje się dużo niżej stojącym od człowieka. Oczywiście wielka jest w tym zasługa też tej osoby, która nad tym się zastanawia, bo ona rozciąga na te ośmiornice coś, co jest odwzajemniane niewątpliwie przez nią, ale bez tego obserwującego zapewne nie wiedzielibyśmy tego wszystkiego, o co jesteśmy bogatsi po zobaczeniu tego filmu, ale zasadniczo chciałam mówić o drugim filmie tego autora.
13: Profesor Joanna Tokarska-Bakir, cykl Maszeruj albo myśl, w wywiadzie pogłębionym. Przed informacjami Tok FM mówiłyśmy o filmie
12: Jamesa Reeda.
13: To rzeczywiście niezwykły obraz, bardzo taki, po którym zastanawiałabym się, czy emocje, które odczuwałam oglądając go, nie świadczą przypadkiem o człowieczeństwie.
12: Tak. Drugi film, o którym chcę powiedzieć, tego samego autora, jest równie wspaniały. To jest Chimp Empire. Też na Netflixie. Czteroodcinkowy film o grupie szympansów obserwowanych w parku Ngogo od 1995 roku. Niesamowita opowieść o tym, jak grupa szympansów zamieszkująca ten rezerwat, spokrewniona ze sobą, rozdzieliła się i powędrowała odseparowała się, wędrując na odosobnione, oddzielone terytoria. Grupa westerners zachodnich obraziła się jakby na tych centralnych i zamieszkała poza ich terytorium. Po trzech latach te grupy były tak zapamiętały sposób oddzielone, że zasady matrymonialne dotyczyły tylko jakby ich wewnętrznie, nie spotykały się, nie krzyżowały ze sobą i zaczęły walczyć. Po czym w roku 2015 rozpętała się wojna na całego. Wojna, niektórzy badacze dystansują się od określenia wojna domowa, ale czasopismo Science używa tego określenia. wojna ta przybierała coraz większe natężenie. Na początku zabijano tylko samców, a od 21 roku zaczęto zabijać też szympansie niemowlęta. Tak jest, ta wojna toczyła się o słodkie owoce drzewa chryzofilium, które rośnie na granicy tych terytoriów. Więc toczono walkę o ograniczone zasoby, tak jak ludzie. Tylko trochę inne zasoby były grane w tej walce.
13: I toczono ją według całkiem ludzkich i dobrze nam znanych reguł.
12: Całkowicie, nie chcę użyć tego słowa, bo miałyśmy nie używać, ale to są dobrze znane i dobrze opisane zasady. Przemoc była zbiorowa.
13: I postępowała, rozwijała się. Najpierw panowie, później dzieci, kobiety.
12: Panie zresztą dołączyły do walki, ponieważ westerners przypominają trochę wikingów z walkiriami towarzyszącymi wojownikom. Niemniej jednak ten postęp właśnie warto przyjrzeć mu się, w jaki sposób on przebiegał. I tu jest rzecz bardzo istotna, dotycząca różnicy pomiędzy człowiekiem i naczelnymi. Mówi się, że w tym filmie nawet pada takie zdanie, że grupy szympansów nie mogą zaprzyjaźnić się z przedstawicielami własnego gatunku, z którymi nie są spokrewnione. I w ten sposób tłumaczy się tę walkę pomiędzy terytoriami. Ale przecież one były początkowo od jednej matki i jednego ojca. To pamięć sprawiła, że one się nie znają i traktują jako obcy. Więc teza o tym, że szympansy nie mogą przyjaźnić się z kim innym niż z kim są spokrewnione, jest fałszywa. Na tej grupie to jest udowodnione, bo one wszystkie są krewnymi. Ten film pokazuje bardzo złożoną drabinę, gamę, wachlarz zachowań empatycznych, które tę grupę łączą. Sprawiając, że one nabierają rangi metafor. Cała społeczność szympansów jest hierarchią. O wszystkim decyduje, musisz znaleźć miejsce w tej hierarchii. O wszystkim decyduje to, z kim wymieniasz czynności zwane iskaniem, grooming. Kto kogo iska. Jest tam takie piękne zdanie, zrozumiałe chyba dla każdego, kto był kiedyś w takiej sytuacji. To, kto cię iska, mówi wiele o twojej pozycji, ale jeśli nikt cię nie iska, to jest najmniejsze z twoich zmartwień. Bardzo do mnie to przemówiło.
13: Świetne.
12: Bo nasze zachowania podlegają takim samym bodźcom, jak te zachowania szympansów. Może nie jest tak, i to jest na pewno duża różnica, że instynkt w całości nas determinuje. Na przykład to, co by skłaniało nas do dominacji. Ale czy szympanse w całości są determinowane przez instynkt? Jest tam piękna scena, w której osłabiony samiec alfa Jackson, który gdzieś siedzi z boku, bo właśnie słabnie i wkrótce przestanie być dominujący, zbliża się do niego jeden z outsiderów, Gaz. Wspina się na drzewo i zaczyna go iskać, nie licząc na to, że to będzie odwzajemnione. Jemu tylko chodzi o to, żeby po prostu znaleźć się blisko tego, do kogo nigdy nie mógł podejść. Ale czy na pewno, czy nie ma w tym współczucia, albo czy nasze współczucie nie ma jakiejś instynktownego tła związanego z oksytocyną i innymi rzeczami. To są wszystko pytania, które stawiamy sobie, kiedy myślimy o tym
13: człowieczeństwie
12: i zwierzęcości.
13: A ja się właśnie zastanawiam nad tym, czy to naprawdę jest tak, że możemy rozważać pojęcie człowieczeństwa, kwestionować je, czy w ogóle próbować rozłożyć na czynniki pierwsze, tylko i wyłącznie w odniesieniu do nie człowieków, nie ludziów, mhm. nie ludzi, może da się to wyizolować i wykonać ten namysł na poziomie pewnej abstrakcji, używania złożonego języka, który jest uważany za jeden z... nie wiem, czy jest uważany, ale można spekulować, że umiejętność myślenia abstrakcyjnego, sformułowania tego w jakieś idee, tworzenia rozbudowanych konstruktów intelektualnych, tworzenie sztuki, odczuwanie zachwytu, na przykład zachwyt, nie wiem z jakiego jest porządku, może z tej oksytocyny, ale dlaczego ja na przykład odczuwam ten zachwyt i mam syndrom Stendhala przed Vermeerem, a ktoś inny idzie i mówi, no jakieś kolorowe plamy tu są i on już tego zachwytu nie odczuwa. Może byśmy tak spróbowały odczepić się od tych ośmiornic i szympansów, właśnie po to, żeby uniknąć protekcjonalizmu, i zastanowić się też, o który cię w ogóle nie podejrzewam, tak. I zastanowić się też nad tym, dlaczego nam się człowieczeństwo kojarzy z czymś dobrym. Może to jednak nie jest właściwy trop.
12: Wiesz, ja mam taki pomysł, z powodu którego nie będziesz szczęśliwa, bo zdemoluję ci następną audycję, ale pomyślałam sobie, że koniecznie muszę o tym powiedzieć. Otóż, tak jak zapowiedziałam, demarkacja, czyli zwierzęta, jakby ten, one są z jednej strony, żeby nie być protekcjonalną, jak sobie życzyłaś, nie będę mówić, z której strony są zwierzęta, ale jest też druga strona, ona niestety jest non-human i to jest sztuczna inteligencja, Aniu. Czytam o tym z rosnącym zachwytem, a dlatego uważam, że powinnyśmy o tym powiedzieć, bo właśnie w ostatnich dniach była afera związana z wypowiedzią Olgi Tokarczuk, noblistki, która przyznała się, w bardzo duży cudzysłów biorę to słowo, ponieważ oburącz popieram to, co Olga Tokarczuk powiedziała, i chętnie powtórzę wszystkie krytyki odnośnie sfor wojujących, które zapanowały nad internetem. Ta historia ze sztuczną inteligencją jest niesłychanie pouczająca. I teraz będzie mój pean na temat sztucznej inteligencji. Otóż odkąd przestałam uczyć studentów, z ulgą to zrobiłam, ponieważ nie czytali książek, ubolewam nad tym i zastanawiam się nad ewolucyjnymi skutkami tego, co jest banalizowane, to znaczy to, że książka odchodzi w przeszłość. Otóż to będzie miało i już ma, i w postaci inteligencji sztucznej również ma swoje konsekwencje, musi mieć konsekwencje ewolucyjne. To, że właśnie człowiek rezygnuje z pewnego typu introspekcji, którą i podróży, i rozwoju samego siebie, i penetracji swojego wnętrza, jeśli ono istnieje, które daje lektura. I teraz przychodzi sztuczna inteligencja i ona to robi. To jest dla mnie coś niesłychanego.
13: Ale co robi?
12: Czyta. Ona czyta.
13: Nie, ona jest karmiona tym, co myśmy
12: tak,
13: wyprodukowali.
12: Dobrze, ale ona wie, co ja napisałam, wiesz, Aniu, bo ja zadawałam jej bardzo skomplikowane pytania i na różne sposoby ją sprawdzałam. Ja mam zastrzeżenia, wiem, w jaki sposób można byłoby to poprawić, ale nie korzystam, tak jak Olga, z płatnych form sztucznej inteligencji, tylko takich ogólnodostępnych. Ja jestem wstrząśnięta pozytywnie. Absolutnie. Ona to wie. Więc jeśli ona to wie, to ktoś, kto tego nie wie, może też to wiedzieć. To
13: ale, było do tej ale pory. Wiesz, tu problem polega na tym, że ona może wiedzieć wszystko, ale to Aniu, i tak nie Aniu, zostanie Aniu, przeczytane.
12: Chwileczkę. To już jest dostępne. Jeśli ktoś chce, może zadać pytanie i w niesamowicie szybkim tempie może się tego dowiedzieć. Ale ja mówię metaforycznie. Jeśli my z powodu tego, że idziemy na piwo i siadamy na kanapie oglądając serial, porzucamy to, co jest naszym dziedzictwem. Ja mówię o tych wszystkich Arystotelesach, Sokratesach i klątwie Pelopidów i tak dalej, o której nikt nie chce nic wiedzieć. I ona to przejmuje. To ja się upieram, że nad tą metaforą należy się zastanowić, a może nawet z szacunkiem pokłonić. Ponieważ to jest rzecz, którą człowiek zrobił, wyrzekając się pewnych funkcji, a ewolucja nie pozwala na to, żeby w sposób bezkarny wyrzekać się pewnych funkcji. Przypomnę tego Buchowskiego i te dwie czysto ludzkie potrzeby, na które, że tak powiem, w gospodarce naszej dzisiejszej, w rynku, który znamy, niespecjalnie są pieniądze ani czas. Więc ja szybko do konkluzji, tak jak profesor Osiatyński zawsze namawiał, taki artykuł czytałam, że sztuczna inteligencja wkrótce sprawi, że 60% profesorów uniwersytetów, to jest teza Hollis Robbins z tekstu It's later than you think. Jest później niż myślicie. 60% uniwersytetów wróży Robbins pójdzie na zieloną trawkę, ponieważ ich kompetencje sprowadzają się tylko do powielania tego, co już robi sztuczna inteligencja. Uniwersytety zostaną całkowicie zmienione. To wymusi pytanie o to, co jest specyficznie ludzkie, a w czym sztuczna inteligencja może człowieka zastąpić, uwolnić jego ręce po to, żeby właśnie stał i produkował następne zachowania narzędziowe, których dziś nie robi, od których się powstrzymuje, ponieważ żyjemy w jakimś udawanym świecie. Ja twierdzę jednak, że uniwersytety, na których studenci nie czytają, nie wiem, czy w tej audycji już mówiłam, ale rozstałam się z prywatnymi uczelniami po tym, jak jeden ze studentów powiedział, że żadnej książki nie skończył czytać. Ja myślałam, że to jest żart, ale nie był to w ogóle żart. Więc twierdzę, że żyjemy w pewien sposób udawanym świecie, który musi zostać zmieniony, i to bardzo dobrze, bo wtedy pojawi się szansa na to uwolnienie energii, pieniędzy, tych rąk w związku z postawą wyprostowaną, po to, żeby zająć się tymi naszymi deficytami, tym, czego nie robimy. Zadać sobie pytanie o człowieczeństwo i odpowiedzieć na nie w jakiś sposób.
13: Joanna Tokarska-Bakir, Maszeruj albo myśl, czyli cykl w ramach wywiadu pogłębionego. Dzisiaj rozmawiamy o człowieczeństwie i powiem ci, że bardzo mi podniosłaś temperaturę przed informacjami. Tak, sztuczna inteligencja będzie tematem naszego następnego spotkania, ale podniosłaś mi temperaturę, bo otworzyłaś takie uniwersum. Mój ADHD-owski mózg biegł od razu we wszystkich kierunkach. Czy pamiętasz taki film postapokaliptyczny z lat 70. bodajże, którego tytułu nie pamiętam, widziałam go tylko raz, o autorytarnym świecie, w którym w opozycji do tego świata, do tej rzeczywistości byli ludzie książki?
12: Nie.
13: Jedna osoba znała na pamięć jedną książkę. Mhm. Potrafiła ją recytować. Mhm. Państwo na pewno pamiętają, a ja obiecuję, że znajdę, bo to było jedno ze skojarzeń moich o tym, jak, bo właściwie to, co powiedziałaś przed chwilą, przed informacjami, to jest to, jak my łatwo i nie wiem czemu, z lenistwa może, oddajemy te nasze kompetencje bez świadomości skutków. To, co próbowałam ci powiedzieć, że może nasze namysły przechodzą do lamusa, ale oduczyliśmy się już mówić ze sobą, bo przecież teraz już wysyłamy sobie emotki. Im krótszy komunikat, tym lepiej. Oduczyliśmy się pisać, oduczamy się czytać, rozumieć siebie. Skutki tego widać w tym rozproszonym, chaotycznym świecie i w skali mikro, i w skali makro. Fajnie, wydłużają nam się kciuki od klikania w te wszystkie urządzenia małe, przenośne, ale czy ja chcę kawałek swojej szarej tkanki, moich synaps, połączenia oddać w zamian za centymetr kciuka?
12: No więc właśnie to jest ta sprawa. My to już zrobiliśmy.
13: Ale poczekaj. Czy będzie o sztucznej, czy będzie o człowieczeństwie?
12: Nie, o człowieczeństwie.
13: Sztuczna w lipcu.
12: Nie. Tak nie może być, bo ja muszę dokończyć to, dobrze, o czym mówiłam poprzednio, mówiąc o tych uniwersytetach. Więc to jest bardzo związane, bo właśnie sztuczna wymusza na nas zapytanie o to, czego ona nie zrobi. I ona nie zrobi otóż wątpliwości, Aniu. Ona nie zrobi uchylenia czegoś, czego nie wiedzieliśmy, w co wątpimy. Tego, o czym mówiłam za Sokratesem.
13: Ale spróbuj... będzie imitować wątpliwości, bo ona imituje przecież
12: dobrze,
13: świat.
12: Dobrze, niech ona to robi, ale my robimy swoje, prawda? To jak patrzę na swoją drogę czytelnika, literożerczyni, odkąd zaczęłam czytać, odkąd zaczęto mnie uczyć, widzę, że jest to droga, którą można określić jako, to jest takie dobre francuskie, angielskie słowo perseverance, dążenie do tego, żeby przezwyciężyć trudność. Właściwie od Arystotelesa w tych definicjach człowieka jako istoty mówiącej i myślącej mówimy mniej więcej to samo, ale ciągle coraz lepiej to mówimy. Człowiek, do tego zmierzam i ta moja definicja człowieka jako istoty obdarzonej brakiem, to nie jest nic tak doskonałego jak sztuczna inteligencja, która w jednej chwili wie wszystko. Nie muszę pisać mojej książki, ona po prostu już ją jakby zna, prawda? Ale to, co ja napiszę w mojej książce, jest absolutnie unikalne, bo to jest meandrowanie pomiędzy rzeczami, które z pewnego powodu są uchylane, a z innego powodu łączone w zupełnie inny system. Oczywiście, że ona może to na jakimś poziomie imitować, ale nie zrobi tego w taki sposób, jak dzieło sztuki, które na ciebie, takie właśnie, jak wymieniłaś, tak właśnie działa.
13: Wiesz, to jest ten słynny test wartości dodanej. W jakiś sposób różni się dzieło Rafaela Santi od dzieł jego uczniów i ono się różni właśnie tym wrażeniem. Możesz patrzeć na coś, co jest genialną imitacją ręki mistrza, ale nie czujesz czegoś stojąc przed tym dziełem. I to jest akurat moje jednostkowe doświadczenie, bo bywam często w muzeach i faktycznie coś w tym jest. Jak chodzimy po tych salach, to nie bez powodu zatrzymujemy się przy Caravaggio na przykład, przy jego Czerni. Dlaczego? Przecież tam są całe ściany, przepraszam, ale po prostu upaćkane tym malarstwem z tej epoki. Iluś było tych geniuszy, a jednak zatrzymujemy się w jakimś konkretnym miejscu.
12: Tak. Walter Benjamin nazywał to aurą. Są bardzo różne określenia na ten temat. Ja oczywiście zaraz bym zaczęła powątpiewać, ponieważ coś takiego jak sąd smaku, o którym często, albo o którym powszechnie
13: mówiłaś już,
12: jako o czymś rozstrzygającym.
13: Kiedy... Nie, zastrzegam od razu, że nic nie rozstrzygam, opowiadam o jednostkowym doświadczeniu.
12: Ale ja tylko chcę zrobić swoje, prawda? Chcę podkopać, powątpić. Sąd smaku, który wydaje się niewątpliwy, bo jedna osoba mówi, podoba mi się ta sztuka, a druga, która siedzi koło mnie, nie podoba mi się ta sztuka. A ja mówię, zaraz porozmawiajmy, dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo skomplikowany wytwór, sąd smaku. Ja tego nie odkryłam, to Pierre Bourdieu. To jak wypowiadamy ten sąd, to jest pewien gest arystokratyczny, który ma coś zamknąć, a naprawdę jest zbudowany z mozołu naszego wychowania, edukacji, głosu, który uzyskaliśmy, argumentów, którymi się posługujemy, nośności tych argumentów.
13: Ale to się wszystko składa na przeżycie pozawerbalne?
12: Tak jest. To się wszystko składa na to i my często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ale jeszcze jest metafizyka. Jest to, że ty się na przykład zgadzasz na to przeżycie. To jest coś, co można porównać do stanów otwarcia w korespondencji z platonicznym korespondentem z XIX wieku. Oni do siebie pisywali, nigdy się nie widząc. I ktoś, oczywiście to jest mój ulubiony psychoanalityk Adam Phillips, powiedział, że oni się zakochiwali nie w tym, z którym korespondowali, tylko we własnej osobie, która koresponduje z tamtą osobą. To jest piękne, tak, przepraszam, jeśli dotknę cię tym porównaniem, ale moim zdaniem w jakiś sposób my wtedy rozmawiamy z własną duszą, kiedy nam się podoba obraz, kiedy otwieramy się na coś, a na coś inne zamykamy. To jest jakby wybór pewnego ja, które akceptujemy, z którym się identyfikujemy, a z innym nie. Lubimy siebie jako ktoś, kto stoi przed Caravaggiem, a na przykład możemy nie lubić siebie jako kogoś, kto stoi przed Van Gogiem, bo to jest oklepane coś tam, coś tam.
13: Oj nie, ja bardzo lubię przed Van Gogiem, niedawno stałam.
12: Tak jest, ja w ogóle nie polemizuję, w ogóle nie mam zdania.
13: Przepraszam, ale na przykład sprawie. Nie lubię przed Chagallem, a tak, inni lubią tak przed
12: jest,
13: Chagallem.
12: Tak, ale właśnie, gdyby o tym pomyśleć głębiej, dlaczego jest, co jest pod tym lubię, okazałoby się, że jest cała konstrukcja. I tu jest coś pięknego i bardzo ludzkiego, ta rozmowa duszy sama ze sobą, czyli to jest no Platon i następcy, po prostu cały ich korowód tam stoi, więc wydaje mi się, że to jest coś, czego sztuczna inteligencja nie robi, nie może się zakochać sama w sobie.
13: To jest bardzo dobry wątek, który wprowadziłaś do tej rozmowy o człowieczeństwie. Teraz przyznaję ci absolutnie rację, chociaż faktycznie chcemy sztucznej inteligencji poświęcić całą oddzielną audycję Maszeruj albo myśl, bo zasłużyła już sobie na to i to nie tylko dlatego, że Olga Tokarczuk prowokuje bańki, za co jej bardzo dziękujemy. Jak widzisz, przyniosłam ze sobą całkiem prawdziwą książkę, postanowiłam cię naśladować. Przez naśladownictwo rozwijam swoje człowieczeństwo, bo ty zawsze przychodzisz do studia z jakimiś kartkami,
12: to
13: zeszytami.
12: To też Arystoteles, naśladownictwo.
13: No właśnie, to jest takie aspiracyjne naśladownictwo. Przywlokłam w ogóle z najwyższej półki, ściągnęłam jeden z tomów Transgresji i akurat jak w sam raz wpadło mi coś, co mi bardzo do tego człowieczeństwa pasuje, po Zbigniewie Majchrowskim cytuję, to jest jego namysł nad twórczością Marii Komornickiej. Pisze, mówi tak, człowieczeństwo spełnia się w poznaniu, a prawdziwe poznanie jest zawsze przekroczeniem. Wiedza o bólu, cierpieniu miłosnym i śmiertelnym konaniu jest poznaniem ludzkiej tajemnicy i wyzwoleniem z niewoli przerażenia, prowadzi do uczłowieczenia człowieka, staje się wtajemniczeniem w pełni człowieczeństwa. I dalej, mnie to słowo przekroczenie, właśnie ta transgresja, najbardziej interesuje, bo faktycznie poza wątpliwościami, poza tymi wszystkimi dziwnymi, nie nazwanymi, czy też z porządków metafizycznych pojęciami, to możliwość przekroczenia własnych ograniczeń antybiologiczna chyba by się mieściła w takiej definicji podręcznej.
12: Tak jest, tak, bo to jest właśnie ten Herder. Człowiek jako istota obdarzona brakiem. Obdarzona, ponieważ ten brak jest darem. On prowokuje przekroczenie. Istota nie ma pazurów, nie ma pancerza, jest naga. Nie jest tak przystosowana do środowiska jak zwierzęta. Nie jest wyposażona w program, które mają te zwierzęta do zrealizowania i często po prostu po zrealizowaniu umierają, choćby ośmiornica. Przy wszystkich dobrych rzeczach, które możemy o niej powiedzieć, ma ten program bardzo wyraźny. A przy człowieku jest tak, że ona może tylko przez wykonanie tego wyskoku przekroczyć ten brak. Człowiek nie jest gotowym produktem natury, tylko pewnego rodzaju zadaniem, które jest do wykonania. I jeden wykonuje, drugi nie. I znowu wracam do tego obuchowskiego.
13: Człowiek jest zadaniem do wykonania. Tak. O, fajne.
12: Sens życia. Można uciekać całe życie, ale w końcu przychodzi taki moment, że już musimy stanąć przed tym pytaniem.
13: No, nie chcę cię martwić, ale jest i na to sprytna odpowiedź księdza Adama Bonieckiego, iż nie należy poszukiwać sensu życia, sens życiu należy nadawać, gdyż ta pierwsza czynność nie ma sensu, a jak wiadomo, robienie rzeczy bez sensu jest bez sensu.
12: Zadanie do wykonania, tak bym nas pogodziła. Ale nie wiem, czy mogę się zgodzić z księdzem Bonieckim do końca, bo wydaje mi się, że poszukiwania sensu życia nie należy ludzi zniechęcać do tego, a to zabrzmiało trochę jak zniechęcanie.
13: Nie, bo ja już rozbudowałam zgrabnie to, że bez sensu jest poszukiwanie sensu życia, bo ksiądz oczywiście zrobił zastrzeżenie, że no tak nie po księżowsku mówi trochę, faktycznie, ale wydaje mi się, że to był rodzaj, przepraszam, teraz słownictwo z internetu wjeżdża, to był taki tip dla ludzi, co mają robić pod tytułem sens życia w weekend, sens życia w jednej wypowiedzi. Nie szukaj, nadawaj, czyli to zadanie, tak, pogodziłaś nas bardzo zgrabnie. Ja też myślę o tym przekroczeniu zwłaszcza o przekroczeniu w złą stronę, bo przekroczenia w dobrą stronę my bardzo kochamy i wtedy właśnie przywalamy ten wielki kwantyfikator, że oto był właśnie ten męż, ten człowiek przez duże C, bo poświęcił się, oddał swoje życie, ratując kogoś innego. To jest przekroczenie najwyższej rangi, że ktoś, kto podejmuje decyzję, że chce za kogoś oddać życie, ale mamy te przekroczenia w drugą stronę, które są dużo ciekawsze, czyli ta cała strefa mroku, zła, to, że kulturowo stawiamy się naszym regułom, które sami sobie ustaliliśmy i odbieramy komuś życie. Robimy rzeczy najobrzydliwsze, bez żadnego uzasadnienia. Znaczy oczywiście znajdujemy do tego jakieś preteksty, ale my właśnie odbieramy komuś to, co jest dla niego najcenniejsze, jego życie. To jest prawda o człowieku.
12: Ja bym chciała, żebyś to troszkę sprecyzowała, dlatego że najpierw powiem, jakie mam wątpliwości. W sprawie tego szukania sprawczości, żeby nadać sens życiu, przywołałabym słowa Marii Janion po katastrofie smoleńskiej. Przyszły mi one do głowy, kiedy dla tej śmierci, która wydawała się beznadziejna, bezsensowna, poszukiwaliśmy właśnie tych górnolotnych określeń, zginęli, polegli. Janion mówiła, że poszukujemy ofiary, kiedy właśnie uważamy, że zwykłe życie, codzienność, spełnianie obowiązków, płacenie podatków, przestrzeganie regulaminu lotniczego nie jest wystarczająco atrakcyjne, żeby o tym mówić w przestrzeni publicznej. Pojawiają się takie drdmały patetyczne w momencie, kiedy gardzimy codziennością. Dlatego mam wątpliwość. Podobnie
13: w którym człowiek, miejscu wątpliwość?
12: No w tym momencie właśnie, kiedy poszukujemy ofiary, poświęcenia, to jest sens mojego życia. Sens mojego życia jest w zawiązaniu, w sprzątaniu po sobie.
13: Ja nie mówię o poszukiwaniu, mówię o tym, co się wydarzyło. Ktoś z własnej woli poświęcił, bo nie da się innego słowa znaleźć, umarł, żeby ktoś inny przeżył.
12: Tak, to jest piękne i wielkie, ale przywiązanie tylko do takiego modelu śmierci bohaterskiej powoduje, że potem pytamy, jak nie widzimy tego, że ci Żydzi w zagładzie, którzy po prostu chcieli umrzeć ze swoimi żonami, mówimy o nich, że szli jak barany na śmierć, prawda? Nie rozumiemy tego, czym jest śmierć cywilna, czym jest trzymanie za rękę osoby, która umiera i umieranie razem z nią, jakie to jest bohaterstwo. Nie tylko ten, który rzuca się na druty, jest bohaterem. Bohaterem może być ten, który po prostu stoi koło umierającego. Więc o tym mówiła Janion. Mówiła o tym, że właśnie ta śmierć romantyczna, ona nam zamyka nas na tę śmierć nieromantyczną, która jest równie godna. I wtedy stajemy się poszukiwaczami tej
13: wartości dodanej.
12: Wartości dodanej, tak jest. Bo
13: to może kapitał symboliczny, to określenie tu by się dobrze zmieściło. Tak w skali makro teraz.
12: W jakiś sposób tak. To jest ta wartość dodana, bo cała reszta jest bezbarwna. To mi się wydaje strasznie groźne. Bo ta codzienność jest, ona jest właśnie czymś, co nadaje sens naszemu życiu.
13: Na złu, możemy skończyć na złu? W takim razie na tych przekroczeniach w drugą stronę pytam, czy możemy skończyć, bo mało czasu nam zostało.
12: One są jakąś wyrwą, więc wydają mi się tutaj trochę nie na temat, bo co one mogą robić z sensem życia? One nie odbierasz życie komuś i demolujesz własne. One nie mogą w ogóle.
13: Ale czy to się nie mieści? Nie, to nie mieści się w sensie życia, w pojęciu czy w rozważaniu sensu życia, natomiast chyba dobrze koresponduje z tą istotą obdarzoną brakiem, jako z definicją człowieka. Jeżeli jesteśmy obdarzeni pewnym istotnym brakiem, bo przecież nieustająco się zabijamy.
12: Tak, tak. Ale nie wszyscy jesteśmy w stanie ten brak przezwyciężyć, a nawet dostrzec go jako brak. To jest ten problem. Istota obdarzona brakiem to jest bardzo optymistyczne rozumienie człowieka jako kogoś, kto trwa w perseverance, kto dąży do przezwyciężenia tego braku. Ale oczywiście można równać w dół i nie uważać braku za brak.
13: W tym akurat jesteśmy dobrzy. No dobrze, Joanno, to teraz będzie knockout na koniec. Pani profesor, kim pani jest?
12: To jest temat na zupełnie inną audycję,
13: okay,
12: w której nie wiem, czy chciałabym wziąć udział.
13: No wiesz co? Dziękujemy Państwu za dzisiejsze Maszeruj albo myśl.
12: Dziękuję bardzo.
13: Joanna Tokarska-Bakir, antropolożka kultury, Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. I przypominam, że w tym cyklu spotykamy się w każdą pierwszą sobotę miesiąca, więc następnym razem będzie to już wakacyjny lipiec. Za chwilę informacje w Tok FM. Wydawczynią programu była Maria Mroczkowska.
1: To jest powtórka.

Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.

0: patrzę.
1: Reklama.
2: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Po aferze w warszawskim szpitalu południowym niedługo mogą pojawić się zmiany personalne w resorcie zdrowia i NFZ-cie. Minister obrony zabiera głos po doniesieniach o możliwych rosyjskich prowokacjach na polskim terytorium. Konta inwestycyjne dla najmłodszych Amerykanów z okazji Dnia Niepodległości. Prezydent USA ogłasza początek programu konta Trumpa. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. W szpitalu południowym w Warszawie, tym, którym doszło do wielu nieprawidłowości, zmieniono radę nadzorczą i zarząd. Nie ma już w nich polityków. Premier Donald Tusk nie kryje, że dobrze by było, gdyby podobne standardy wprowadziły inne miasta w swoich miejskich spółkach.
5: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów rady nadzorczej i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
4: Ministra zdrowia i szef NFZ do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, premier zapowiada zmiany personalne. Waszyngton kilkukrotnie ostrzegał Warszawę przed ewentualnymi atakami na polską infrastrukturę krytyczną z użyciem rakiet i dronów, donosi brytyjski The Telegraph. Według dziennika istnieje ryzyko przekroczenia granicy NATO przez rosyjską armię. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że właśnie z myślą o takich zagrożeniach Polska dokonuje zakupów uzbrojenia.
6: Wszystkie te informacje traktujemy bardzo poważnie, stąd decyzje naszego rządu dotyczące największego w historii programu zbrojeniowego w najkrótszym czasie, jakim jest program SAFE.
4: Według The Telegraph Kreml może uderzyć z obwodu kaliningradzkiego lub terytorium Białorusi. Moskwa według ostrzeżeń miała omawiać nie tylko plan ewentualnego ataku na Polskę, ale także na kraje bałtyckie. W Stanach Zjednoczonych z okazji obchodów Dnia Niepodległości ruszył program konta Trumpa. W ramach tej inicjatywy dzieci urodzone w USA w latach 2025-2028 otrzymają od państwa po $1000 na konta inwestycyjne. Ministerstwo Finansów USA podkreśliło, że uruchomiło program, by upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych. Jak zaznaczyło, jest to platforma oszczędnościowa inwestycyjna, której celem jest zapewnienie przyszłym pokoleniom Amerykanów udziału w amerykańskiej gospodarce już od pierwszego dnia życia. Pieniądze mogą być wypłacone po 18 urodzinach. Zgromadzone środki mogą zostać wtedy wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z edukacją, zakup domu lub rozpoczęcie działalności gospodarczej. Według resortu dotychczas otwarto ponad 6 milionów kont, a blisko 1,5 miliona z nich kwalifikuje się do wpłaty $1000. Ponad 50 firm zgłosiło chęć wpłacenia środków na konta dzieci i ich pracowników. W aplikacji mObywatel można korzystać z funkcji programu MSZ Odyseusz. Podróżujący za pośrednictwem aplikacji mogą otrzymywać powiadomienia o poziomie zagrożenia w wybranym przez siebie kraju, a także zarejestrować swoją podróż, by ułatwić kontakt z konsulatem w sytuacjach kryzysowych. Choć Odyseusz działa od lat, teraz będzie łatwo dostępny, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
7: Obywatel będzie, czy obywatelka będą mogli informować o tym, czy potrzebują pomocy, jakiego rodzaju. A z kolei konsulowie będą mogli w łatwy sposób przekazywać informacje.
4: Informacje o poziomie zagrożenia i istotnych zdarzeniach w danym kraju będzie można sprawdzać miesiące przed planowaną podróżą, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Planujemy wyjazd
0: wyjazd do danego kraju za 3-4 miesiące i chcemy na bieżąco dostawać informacje na przykład na temat zmiany poziomu bezpieczeństwa. Możemy dodać do obserwowanych dane państwo, wystarczy jedno kliknięcie i po jednym kliknięciu będziemy otrzymać wszystkie informacje za pomocą powiadomienia PUSH.
4: Impulsem dla przyspieszenia prac nad dostępnością Odyseusza był wybuch konfliktu w Zatoce Perskiej. Program pomógł 15 tysiącom turystów, którzy utknęli wówczas w krajach Bliskiego Wschodu. Ciśnienie w oponach, poziom płynów, dobrze przymocowane rowery, ważny przegląd. Trwa sezon urlopowy i nie brakuje wyjazdów autem na urlop. O czym jeszcze warto pamiętać w podróży samochodem? Okulary przeciwsłoneczne czy ładowarki? Warto też zabrać kanapki i napoje, mówi Zbigniew Maciągowski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi.
8: Bo jeśli się przydarzy zdarzenie większe na autostradzie, wtedy tam stoimy w upale i nie ma możliwości nawet zjechać z tej autostrady.
4: Warto zrobić sobie też listę rzeczy do zabrania.
8: Robimy listę rzeczy obowiązkowych i wykreślamy. Zaczynamy od samochodu, od przeglądu, od wszystkich rzeczy niezbędnych, poprzez również osoby, które będą z nami podróżowały, żebyśmy nie zapomnieli.
4: I dobrze jest też zjechać z drogi i choć chwilę odpocząć, kiedy tylko poczujemy zmęczenie. Niedziela szykuje się pochmurna, ale z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Dominować będzie raczej deszczowa aura. W dużej części kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południu również burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu do 21 w centrum i do 23 stopni na południu i zachodzie.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Połączymy się teraz, szanowni państwo, ze Śląskiem, bo tam już za chwilę na boisko wyjdą siatkarze reprezentacji Polski oraz reprezentacji Argentyny, rozgrywając swoje kolejne spotkanie. Ostatnie już podczas tego weekendu turniejowego w Lidze Narodów. Marek Magiera jest z nami, jak często w ostatnim czasie, kiedy przychodzi nam opowiadać o siatkówce. Marku, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Prowadzisz, właściwie jesteś takim mistrzem ceremonii, jeśli chodzi o halę. Ten turniej rozgrywany w Polsce, nim przejdziemy do wątków sportowych, wypełnia twoje oczekiwania przede wszystkim kibiców, jeśli chodzi o organizację, ale też i atmosferę?
10: No myślę, że tak, bo kibice w Polsce tutaj w tle nawet będą pewnie słyszalne takie odgłosy już muzyki, bo spodziewamy się kompletu widzów podczas meczu z reprezentacją Argentyny, tak jak to miało miejsce wczoraj podczas meczu z Niemcami. Jeżeli chodzi o siatkarską Ligę Narodów, to wiadomo, spadkobierczyni rozgrywek Ligi Światowej, gdzie to takie szerokie okno na wielki świat nam zostało uchylone, a później szeroko otwarte przez naszą postawę i na niwie sportowej i organizacyjnej. Także tutaj rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, mam przyjemność dbać o prawę tych wszystkich widowisk. W tym roku będzie to już 26 sezon z mikrofonem w ręku w hali i jeżeli chodzi o tą otoczkę, to tutaj absolutnie nic się nie zmienia, a odnoszę też nieodparte wrażenie, że z kolejnymi pokoleniami coraz młodszych kibiców, którzy tutaj przychodzą ze swoimi rodzicami czy czasami z dziadkami, te oczekiwania, żeby przeżyć to wszystko, co znają od chociażby z transmisji telewizyjnej na żywo, jest tak duże, że rzeczywiście ta atmosfera cały czas jest fajna i się zdecydowanie broni.
9: Reprezentacja Polski, rozgrywając swoje mecze przed własną publicznością, najpierw pokonała Belgów 3-2, później było spotkanie z Turkami, także rozstrzygnięte na naszą korzyść w tiebreaku, wreszcie wczoraj z Niemcami w czterech partiach wygrane spotkanie 3-1, na razie przed meczem z Argentyną z bilansem 5 wygranych i 2 porażek biało-czerwoni idą przez tę Ligę Narodów. Jak oceniasz to w warstwie sportowej?
10: No generalnie tutaj założenie było takie, żeby wygrać wszystkie 4 spotkania. 3 już mamy wygrane, przed nami mecz z Argentyną, pewnie będzie trudny. Ale ja zawsze podkreślam, że reprezentacji Polski bardzo trudno gra się w Polsce, paradoksalnie. Oczywiście jest wsparcie publiczności i tak dalej, ale to działa w dwie strony. Jak dobrze wiemy, ta siatkarska publiczność jest specyficzna w skali chyba światowej, która też z dużą atencją i ogromnym szacunkiem traktuje przeciwnika i też potrafi nagrodzić jego udane akcje jakimiś brawami czy wręcz owacją. I dlatego przeciwko naszej drużynie, wszystkim drużynom, które tutaj przyjeżdżają, gra się dobrze, przyjemnie, bez jakiejś większej presji. Jesteśmy świadkami naprawdę rzeczywiście bardzo fajnych widowisk. Na razie plan, jeżeli chodzi o sport, punktowe osiągnięcia, jesteśmy na dobrej drodze, żeby ten bilans jeszcze poprawić. A w kwestii awansu do samego finału wydaje mi się, że bilans i proporcja 7 wygranych spotkań przy 5 porażkach powinna zagwarantować wyjazd na finał do Ningbo.
9: No właśnie, jak personalnie oceniasz to, co dzieje się w reprezentacji Polski? Decyzję trenera Nikoli Grbicza, jeśli chodzi o gospodarowanie składem? O, już słyszymy, że kibice tam za twoimi plecami się przemieszczają.
10: No, zgadza się.
9: Jak na to wszystko patrzysz i czy można już wskazać takie wyróżniki postaci, które są i będą fundamentalne dla tego zespołu, choćby w kontekście Mistrzostw Świata, które za rok odbędą się w Polsce?
10: No, Mistrzostwa Świata to jest jedna rzecz, natomiast wydaje mi się, że gdzieś perspektywa patrzenia Nikoli Grbicza sięga bardziej igrzysk w Los Angeles. Niedawno zakończyły się te w Paryżu, a tutaj się okazuje, że ten czas do igrzysk w Stanach już jest mniej więcej taki sam, jak ten, który upłynął nam od tego srebrnego medalu, który nasza reprezentacja wywalczyła. I wydaje mi się, że też nie ma co tutaj dorabiać jakiejś zbędnej ideologii do pewnych kwestii mówiących o tym, że mamy jakąś wybitnie młodą drużynę, bo jeżeli popatrzymy na wiek tych siatkarzy, to wcale tak nie jest. I na przykład w przypadku tego pierwszego turnieju możemy powiedzieć tylko tyle, że mamy zawodników w miarę doświadczonych, ale z niewielkim stażem reprezentacyjnym. I może to się przekłada też na ocenę tego pierwszego turnieju. Natomiast tutaj od wczorajszego momentu, kiedy do drużyny dołączyli Kuba Popiwczak, Wilfredo Leon, Kevin Sasak, no to już to wygląda zdecydowanie lepiej, a takie osobowości, postaci jak Wilfredo gwarantują nam to, że ta reprezentacja będzie z każdym kolejnym spotkaniem na boisku prezentowała się lepiej.
9: Rozumiem. Aleksander Śliwka?
10: Aleksander Śliwka jest kapitanem tej drużyny i jeżeli często mówimy o tym, że każdy trener, który prowadzi drużynę, ma swoich żołnierzy do zadań specjalnych i tak w historii naszej reprezentacji było zawsze. Czy to trenerem był Raul Lozano, czy Daniel Castellani, czy Ferdinando De Giorgi, czy Vital Heinen. Teraz jest Nikola Grbicz. Każdy z nich miał swoich żołnierzy, na których stawiał niezależnie od ich sportowej dyspozycji czy formy, bo wiadomo, że ci generałowie w tym wojsku być po prostu muszą. No i Aleksander Śliwka dla Nikoli Grbicza jest takim generałem. Tutaj z każdym kolejnym dniem prezentuje się lepiej. Na pierwszym turnieju 2 tygodnie temu wyglądał słabo, nie ma co ukrywać, sportowo. Tutaj od pierwszego spotkania było coraz lepiej, no a też nie ma co ukrywać, że te tiebreaki, które wygrywaliśmy w 2 pierwszych dniach, no to głównie zasługa Aleksandra, że spisał się w nich bardzo dobrze i mogliśmy zapisać zwycięstwa na koncie. A podczas wczorajszego spotkania z Niemcami to już wszyscy wyglądali dobrze, więc gdzieś tam Olek idealnie wkomponował się w ten zespół, zagrał pół meczu zagrał Artur Szalpuk, obaj się świetnie uzupełnili i myślę, że to o to w tym wszystkim chodzi.
9: Zapytałem cię o niego, bo też jemu trener Nikola Grbicz poświęcił taki speech, że to są właśnie te nieuchwytne momenty w statystykach, w arkuszu, który dostają dziennikarze, które są arkusze dostępne dla kibiców, ale to są przełomowe akcje, które ważą wiele więcej i potrafi je rozstrzygać właśnie Śliwka.
10: A oczywiście, że tak. I to myślę, że nawet teraz oglądamy też turniej piłkarski Mistrzostw Świata i tam też są zawodnicy w drużynie. Ktoś może powiedzieć, że już wiekowi, że gdzieś tam może sportowo nie do końca dojeżdżają, ale mało jest trudno sobie wyobrazić brak ich obecności przy pozycji, jaką mają w drużynie, czy też nawet statusie, jaki reprezentują w swoim kraju. Myślę, że Aleksander Śliwka jest taką postacią. To jest, wiesz co, nie chciałbym tak jeden do jednego zestawiać tych ludzi, bo każdy z nich jest inny, każdy z nich ma inny charakter, ale przypomnijmy sobie reprezentację Vitala Heinena i status Michała Kubiaka od chociażby w tej reprezentacji. Wracając jeszcze wcześniej do czasów Raula Lozano, ciężko sobie byłoby tą drużynę wyobrazić bez Piotra Gruszki. I tak moglibyśmy szukać w pamięci, nawet ciągnąć do czasów lat 70., gdzie sięgaliśmy po wielkie triumfy. Hubert Wagner też miał swoich ulubieńców, więc tak to wszystko wygląda. Natomiast ulubienie z ulubieńcem, natomiast to, o czym mówisz, jest absolutną podstawą, bo są statystyki, są mecze, są piłki pojedyncze, które trzeba skończyć, to jedno, ale jest też następna kwestia, może nawet najważniejsza. Mental, szatnia i ogarnięcie tego całego towarzystwa, także ze sprawami, które odbywają się dookoła eventu, jakim jest VNL, dookoła pojedynczego meczu. Aleksander Śliwka do tej roli idealnie się nadaje i myślę, że wypełnia ją w najlepszy możliwy sposób.
9: Chciałbym cię zapytać o jedną rzecz. Myślę, że to też jest dobre miejsce na pewne wspomnienie. Otóż kilka dni temu dowiedzieliśmy się o śmierci Daniela Castellaniego, byłego selekcjonera polskiej reprezentacji, który z biało-czerwonymi wywalczył złoty medal mistrzostw Europy w 2009 roku. A to Argentyńczyk przecież, więc ten mecz, który zaraz się rozpocznie, zyskuje dodatkową wymowę. Ma też szczególny taki charakter, biorąc pod uwagę pamięć o Castellanim.
10: No tak, zdecydowanie. To też wielka postać w kontekście nie tylko naszej tutaj siatkówki, bo pamiętamy, on był trenerem reprezentacji Polski. Pierwsze historyczne złoto na Mistrzostwach Europy w 2009 roku to przecież poniekąd jego sprawka, bo on był wtedy trenerem naszej reprezentacji. Wygraliśmy tę imprezę. Później były te takie niefartowne Mistrzostwa Świata we Włoszech, gdzie tam przez schemat organizacji całego turnieju trzeba było pokombinować, żeby z odpowiedniego miejsca wyjść z grupy, żeby ułatwić sobie drogę do medalu. On akurat tam nie kombinował i zapłacił za to słoną cenę, bo mieliśmy najtrudniejszą drogę ze wszystkich i skończyliśmy bez medalu tamten turniej, a oczekiwania były ogromne, szczególnie po tym wszystkim, co wydarzyło się w 2006 roku na Mistrzostwach Świata w Japonii. No Castellani, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich z reprezentacją Argentyny, brązowy medalista Mistrzostw Świata z tą argentyńską drużyną, człowiek, który jest legendą siatkarską Argentyny z kilkoma innymi graczami z tamtych czasów. Oni byli uwielbiani i są uwielbiani do dzisiaj w Argentynie. Natomiast jeżeli chodzi o taką moją relację z Danielem Castellanim, to nie zapomnę takiego. To jeszcze nie był turniej wtedy, to wtedy grało się raptem dwa mecze w lidze światowej na zasadzie, że przyjeżdżały trzy drużyny do Polski i były trzy weekendy, grało się jeden mecz w piątek, jeden w sobotę i gdzieś tam w hotelu zawsze obcowaliśmy z naszą reprezentacją, była okazja gdzieś czasami napić się jakiejś kawy, akurat jakiś piłkarski turniej wtedy się odbywał też, to był rok 2010 bodajże, albo 2008, gdzieś tam. Już nie pamiętam dokładnie roku, ale nie ma to większego znaczenia. Grała reprezentacja Argentyny i chwilę była okazja, żeby porozmawiać na temat piłki nożnej, wielkości niektórych piłkarzy. Zaczynał wielką karierę wtedy Leo Messi. No i pytaliśmy o ten kościół Diego Maradony. Jak to w tej Argentynie jest z tą piłką nożną i który lepszy? Czy Messi, czy Maradona? Pamiętam, jak on się uśmiechał wtedy i mówił, że obaj wybitni, ale Maradona jest jeden jedyny i to mi utkwiło bardzo mocno w pamięci po tamtej rozmowie.
9: Ta śmierć Castellaniego jest szczególnie dotkliwa dla jego byłych podopiecznych w barwach reprezentacji Polski, którzy wspominają go w mediach społecznościowych.
10: No tak, bo to był taki trener, który wymykał się poza schemat jakby osiągania różnego rodzaju. Oczywiście w zawodowym sporcie trenera definiuje wynik i wiadomo, jak to jest. No jeżeli wygrywasz, no to wszystko jest w porządku. Jeżeli nie, no to szuka się przyczyn takiego stanu rzeczy. Natomiast pamiętajmy, on też pracował w naszych klubach z powodzeniem, bo był trenerem Iskry Bełchatów, gdzie zdobywał Mistrzostwa Polski i pracował przez chwilę w Kędzierzynie Koźlu. Krótko pracował w Olsztynie. Wszędzie, gdzie pracował, zostawiał po sobie bardzo dobre wrażenie. Wojciech Żaliński chyba napisał, nawet nie chyba, tylko na pewno na X-ie, taką swoją wspominkową sytuację związaną z Danielem Castellanim, gdzie miał być zawodnikiem AZS-u Olsztyn właśnie w następnym sezonie. Już z Danielem Castellanim umówił się, jaką będzie pełnił rolę w drużynie i jak ta współpraca ma wyglądać, po czym dosłownie kilkanaście godzin po tej rozmowie otrzymał propozycję z Zaksy Kędzierzyn-Koźle, która wtedy biła się o największe trofea w kraju i w Europie. I rozmowa z Danielem Castellanim: Daniel, co ja mam teraz zrobić, bo umówieni jesteśmy tutaj i nie wyobrażam sobie, żeby zmieniać swoje zdanie, ale pojawiła się opcja kędzierzyńska i słowa Daniela: Wojtek, masz 33 lata, jesteś świetnym siatkarzem, nigdy nie wygrałeś żadnego medalu, bądź szczęśliwy, spełniaj się, realizuj, jedź do tego Kędzierzyna, tutaj sobie jakoś bez ciebie poradzimy. To też pokazuje, jaką miał ogromną empatię w stosunku do zawodników. Sam był świetnym zawodnikiem, więc rozumiał te kwestie doskonale i myślę, że ta sytuacja też pokazuje, że oprócz tego, że jest warsztat, jest trening, jest hala, jest ciężka praca, są też takie sprawy dookoła sportowe związane z człowiekiem, z ludźmi, żeby realizować się na każdej płaszczyźnie i pomagać na każdym kroku, nie tylko w rozwoju sportowym, ale przede wszystkim takim ludzkim.
9: Bardzo dziękuję. Marek Magiera był naszym gościem. Kłaniam się, Marku, i do usłyszenia.
10: Dziękuję bardzo.
2: To jest powtórka.
1: Reklama.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Reklama.
2: To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Tym razem zajmiemy się zakończonym kilka dni temu sezonem w polskiej koszykówce na poziomie ligowym. Drugi raz z rzędu po tytuł sięgają zawodnicy Legii Warszawa, a z nami jest prezes koszykówki w Legii, Jarosław Jankowski. Dzień dobry, Jarku, znamy się, więc będę zwracał się do Ciebie po imieniu. Kłaniam się i gratuluję.
12: Dziękuję bardzo, dzień dobry Państwu, witaj Przemek.
9: To jest sukces, który należy odnotować tylko ze sportowego punktu widzenia, czy też widzisz takie przestrzenie, w których należałoby w ogóle na kanwie obronionego Mistrzostwa Polski przez Legię roztoczyć generalną dyskusję na temat polskiej koszykówki klubowej?
12: Znaczy, wydaje mi się, że po pierwsze to jest ogromny sukces dla nas jako dla organizacji. Znaczy, ta powtarzalność rok po roku zdobyć Mistrzostwo Polski, żeby nie było od 7 lat w polskiej koszykówce, pokazuje to, że organizacja, którą zbudowaliśmy, nasz Wydział Sportu z dyrektorem sportowym, z takim sztabem, wie, jak sięgać po sukcesy sportowe. Oczywiście nie co roku uda się zdobyć mistrzostwo, ale wyszliśmy na pewien poziom, o którym mi cały czas chodziło. A jeśli chodzi o polską koszykówkę, to absolutnie bardzo dużo się w niej zmienia. Mówię o tej ligowej koszykówce, o reprezentacyjnej, też o koszykówce 3x3. Ostatnio mieliśmy Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 w Warszawie, więc rok temu Eurobasket, więc można powiedzieć, że koszykówka absolutnie w Polsce jest na fali wznoszącej.
9: No tak, ale pytanie, co spowodowało, że ta wielka euforia związana z tą dyscypliną sportu po tym, jak NBA przyszła do Polski za sprawą transmisji telewizyjnych, nagle umarła. Czy wy staracie się też wyciągać wnioski? Skąd wzięła się taka zapaść, z której teraz trzeba wychodzić, którą teraz trzeba sumiennie odbudowywać? Myślę o zainteresowaniu i skali zainteresowania, bo to jest chyba największy problem.
12: Oczywiście, że tak. Znaczy, myślę, że wiele ostatnich lat nie było trochę do końca takiego planu, mapy drogowej, co zrobić z naszą dyscypliną. Ja tylko przypomnę, że rok temu firma EY napisała strategię dla polskiej koszykówki ligowej i my tą strategię od roku, można powiedzieć, wdrażamy i realizujemy tę strategię na kilka lat do przodu. Ja to też mówię z pozycji Rady Nadzorczej Polskiej Ligi Koszykówki, której też jestem członkiem, że dużo zmian się zaczęło dziać dobrych w polskiej koszykówce w tym roku. Kolejne się będą działy w następnym roku. Jest to oczywiście proces odbudowania tej dyscypliny, która, ja zawsze mówię, że to jest pewien benchmark światowy, że jest to druga dyscyplina absolutnie na świecie. W Polsce ona nie jest druga i musimy zrobić wszystko, żeby była drugą dyscypliną. Aczkolwiek to, co jest ważne, to zainteresowanie tą dyscypliną jest naprawdę bardzo dużo. W tym roku rekord, jeśli chodzi o frekwencję. I ta frekwencja dzisiaj jest porównywalna, jeśli chodzi o halę, z tym, co jest w siatkówce, która jest dzisiaj dyscypliną bardzo popularną w Polsce. Więc to pokazuje, że idziemy dobrą drogą. Dzisiaj jeszcze musimy odbudować ten produkt w telewizji, który oczywiście my jesteśmy dzisiaj w Polsacie, ale mówię w telewizji, w sensie bardziej w mediach niż w telewizji. W social mediach pokazać tą dyscyplinę, ukierunkować ją na nowych odbiorców, na młodych odbiorców i na odbiorców NBA, których jest w Polsce bardzo dużo, a niekoniecznie interesują się polską ligową koszykówką.
9: To bardzo ciekawe. Jak wy chcecie konkurować z siatkówką, która ma coś, czego wy nie macie? Czyli sukcesy na poziomie międzynarodowym, na poziomie reprezentacyjnym międzynarodowym. To jest też w budowaniu świadomości kibica bardzo istotny element. Koszykówce tego brakuje.
12: Oczywiście, że tak, ale też proszę powiedzieć, że nasza reprezentacja w ostatnich kilku latach zrobiła olbrzymi progres. Dobre występy na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy dwa razy z rzędu pokazuje, że nasza kadra jest jakby jedną z liczących się w Europie mimo bardzo dużej konkurencji. A to, co chcemy dzisiaj wykorzystać, to co powiedziałem, trochę te globalne zainteresowanie dyscypliną sportu, gdzie siatkówka, no wiadomo, jest bardzo popularna w Polsce, ale nie jest globalną dyscypliną. Nie ma czegoś takiego w postaci NBA, co jest takim złotym graalem, do którego wszyscy się zawsze porównują. Druga rzecz, no koszykówka to jest też cały taki lifestyle dla młodych ludzi. To jest muzyka, to jest ubiór, to wszystko trzeba wykorzystać, te wszystkie poszczególne komponenty, żeby przełożyć to na zainteresowanie dyscypliną. I o to są tutaj spokojne, że tych narzędzi jest sporo, tylko trzeba zacząć je wykorzystywać, co powoli zaczynamy robić i te efekty już też są widoczne.
13: Dostrzegam, że wiele klubów gdzieś zwietrzyło potencjał taki marketingowy w ekspozycji znanych ludzi, którzy są przy danym klubie. To trochę tak jak Jack Nicholson, który bardzo chętnie pojawia się
12: w Lakersach, tak.
13: Tak, na trybunach, kiedy Lakersi rozgrywają swoje spotkania. Czy to jest taki wzorzec zaczerpnięty właśnie zza oceanu, który też staracie się wdrożyć w polskich klubach?
12: Wydaje mi się, że coraz więcej klubów z tego korzysta i to jest bardzo fajne.
13: Przepraszam, przychodzi mi do głowy Arkadiusz Jakubik, aktor, który na meczu w Dzików Warszawa jest za każdym razem i robi z tego całe story w mediach społecznościowych.
12: No to ja biję Mateuszem Damińskim, który nas jest na wszystkich meczach z całą rodziną, jest zagorzałym kibicem i naprawdę nawet przekłada próby czasami, żeby być na naszych meczach. I to właśnie jakby o takie postacie chodzi, że rzeczywiście Mateusz jest wiernym kibicem Legii Koszykarskiej i bardzo przeżywa nasze wszystkie mecze. I jest naszym takim naturalnym ambasadorem. To też nie chodzi o to, żeby zapraszać ludzi, którzy nic nie mają wspólnego, którzy przyjdą trochę, żeby to odbębnić. U nas tych ludzi pojawia się bardzo dużo, ale wszystko to są ludzie, którzy interesują się koszykówką, którzy interesują się Legią i fajnie też przez ich zasięgi, przez ich aktywność pokazywać to, jak to jest fajna dyscyplina, bo też na końcu trzeba powiedzieć, że koszykówka jest bardzo fajną, bardzo dynamiczną dyscypliną i wielu ludzi, nawiązując do piłki nożnej, która jest najbardziej popularna w Polsce, jak przychodzi pierwszy na koszykówkę, mówią mi wszyscy, że nie mieli świadomości, że to jest tak fajna, dynamiczna dyscyplina, na przykład w odróżnieniu od piłki nożnej, która czasami potrafi być spokojna, męcząca, nużąca przy wyniku nudnym meczu, na przykład 0-0, tak? Więc tutaj jednak ta atrakcyjność dyscypliny jest jej ogromną zaletą.
13: To ja jeszcze odwołam się do porównania koszykówki w wydaniu ligowym do innej dyscypliny sportu w Polsce, mianowicie do żużla, który też ma swoją stałą publiczność, dość hermetyczne środowisko, większe niż to koszykarskie, wnoszę choćby po pośredniej widzów przy transmisjach telewizyjnych, ale trudno zainteresować tym sportem mieszkańców innych miast niż kluby, w których ten żużel się odbywa na poziomie ekstraligi czy też drugiej ekstraligi.
12: No tak mi się wydaje, że tak jak powiedziałeś, to jest duże grono odbiorców, ale bardzo zamknięte rzeczywiście.
13: A z koszykówką tak nie jest, że mamy, nie wiem, Warszawę, Włocławek, Wrocław, Zieloną Górę, a poza tymi ośrodkami tak trudno uwagę kibiców przyciągnąć?
12: Znaczy, no właśnie nie wydaje mi się, bo choćby turniej rozgrywany Puchar Polski w Sosnowcu gromadzi komplet publiczności, gdzie Sosnowiec nie ma swojej drużyny koszykarskiej, ma duże tradycje, ale na dzień dzisiejszy nie ma drużyny w ekstraklasie koszykarskiej. Ja bym powiedział, że jest jeszcze na taka różnica, że koszykówka jest relatywnie reprezentowana przez sporą liczbę dużych miast, bo to też jest wyznacznik pewnego zainteresowania dyscypliną. Żużel przeważnie, wydaje mi się, tak z głowy mówię, jest w mniejszych ośrodkach. Siatkówką jest trochę podobnie, a tutaj jeśli chodzi o koszykówkę, mamy dwa kluby z Warszawy, dwa kluby z Trójmiasta, Szczecin, na Śląsku są dwie drużyny, tak więc trochę tych dużych ośrodków jest, do tego kilka mniejszych, ale bardzo takich bym powiedział z dużą żywiołową publicznością. Wrocław jest oczywiście z dużych ośrodków, tak i z dużymi tradycjami, więc jakby trochę to też inaczej ta mapa się rozkłada zainteresowania.
13: Jakie macie pomysły, z którymi chcielibyście iść dalej? W jaki sposób też zagospodarować idoli? Bo ja bym poprosił ciebie, żebyś dla tych kibiców, którzy nie są zorientowani, wymienił 5 nazwisk koszykarzy, którzy powinni być gdzieś osadzeni w świadomości każdego kibica, niekoniecznie związanego z koszykówką.
12: Dzisiaj, ale z grających?
13: Z grających, tak. No, żeby też stali się oni jakimś magnesem dla tych, którzy być może na kosza pójdą po raz pierwszy.
12: Znaczy oczywiście no to zacznijmy od Jeremy Sochan, nasz jeden rodzynek i aktualny mistrz NBA, który absolutnie jest uwielbiany przez młode pokolenie i to widać przy każdej okazji, jaką się pojawia w Warszawie, że ma absolutny status gwiazdy. Schodząc dzisiaj na poziom reprezentacji, no to już jest kapitan Mateusz Ponitka, jest Oleg Balcerowski, jest Michał Sokołowski, jest Andrzej Pluta, który w Legii został teraz MVP całego sezonu rundy finałowej i odszedł do Hiszpanii, czyli do najlepszej ligi koszykarskiej w Europie. Jest trochę tych nazwisk, z którymi można się posiłkować, wokół których można budować tą dyscyplinę. I z tego się absolutnie bardzo, bardzo cieszymy. Jest kilku młodych zawodników. Dużo zawodników wyjeżdża teraz do Stanów Zjednoczonych, jak choćby Jakub Szumer. To jest taki świetny przykład gościa, który dostał gigantyczny kontrakt w NCAA. Mówię gigantyczny na polskie, nawet jak na europejskie warunki, bo tam mówi się oficjalnie o kwocie ponad 2 miliony dolarów za sezon. Więc to pokazuje, że Kuba, który jest też z Warszawy pochodzi, to też ciekawostka, wyjeżdża w młodym wieku do Stanów Zjednoczonych i ktoś płaci za niego bardzo duże pieniądze i to też jest taki, bym powiedział, bohater dla młodego pokolenia, wokół którego można budować też, żeby te dzieciaki chciały się interesować też aktywnie tą dyscypliną, bo o tym też nie zapominałem, że nasza misja to jest też aktywizować te dzieciaki do sportu.
13: Idziemy w takim razie dalej. Czy wasze social media, nie tylko klubowe, ale także te ligowe, zamierzają wdrożyć jakieś rozwiązania, które spowodują, że będziemy mieli więcej kibiców i w halach, i przed telewizorami w nowym sezonie?
12: Znaczy to jest jeden z głównych celów, żeby social media klubowe, nie tylko Legii, mówię ogólnie klubowe, rozwijały się i były tym głównym.
13: Tak, ja przepraszam, pytam cię teraz także jako członka Rady Nadzorczej PLK.
12: Tak. I to widać, że ostatnie 2-3 lata się bardzo zmieniło, że coraz więcej klubów zatrudnia naprawdę specjalistów w tej dziedzinie, że te social media naprawdę wyglądają dobrze i one muszą być głównym kanałem komunikacji dzisiaj, bo doskonale wiem, jak ten świat dzisiaj wygląda, że bez social mediów praktycznie nie można zaistnieć w żadnej przestrzeni i one służą do przyciągania ludzi przed telewizory, przyciągania ludzi do hali i w ogóle przyciągania ludzi do dyscypliny. I ja powiem też tak, myśmy w tym roku odebrali wyróżnienie, zostaliśmy najbardziej medialnym klubem w Polsce, ale liczby już mniejsze o same cyfry, one rok do roku rosną. Znaczy klub, który wygrał rok temu, nie miał takich liczb, jakie my mamy dzisiaj. Pewno ten zarok będzie miał większy niż mamy dzisiaj. To też pokazuje, że ta dyscyplina też jakby tak obiektywnie rośnie.
11: Autopromocja.
14: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
15: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
14: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji tokfm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
11: Autopromocja.
1: Reklama.
16: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
17: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
16: Bo w Media
1: Reklama.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu. Połączymy się teraz z Marcinem Janickim, prezesem Łódzkiego Klubu Sportowego, ale dziś występującym w roli prezesa Betclic pierwszej ligi, prezesa, który przedłużył, albo któremu przedłużono kadencję. Za chwilkę to wszystko sobie wyjaśnimy. Dzień dobry, panie prezesie, kłaniam się.
18: Dzień dobry, panie dyrektorze, witam państwa.
13: Równo miesiąc pozostał do rozpoczęcia rozgrywek pierwszoligowych. No, z natury rzeczy, biorąc pod uwagę poziom rozgrywek, to drugie najważniejsze klubowe w polskim futbolu po ekstraklasie, ale też od jakiegoś czasu funkcjonujące już w osobnej strukturze, z osobnymi władzami, też mające swoje aspiracje. Może najpierw o pańskim wyborze na stanowisko prezesa. Po raz drugi z rzędu słów kilka, w jakiej formule on się odbywał, kiedy to nastąpiło, a później przejdziemy sobie do planów, jakie pan jako szef organizacji ma na kolejne lata.
18: Tak, no myślę, że tutaj duże zaufanie ze strony prezesów klubów, no bo w tej formule wyborczej to właśnie prezesi klubów podejmują decyzje odnośnie wyboru władz. Każdy z prezesów, który jest na poziomie zarządu ligi, ale również komisji rewizyjnej jest związany z jakimś środowiskiem klubowym. No ja całościowo z tym środowiskiem pierwszoligowym jestem związany od, jeżeli pamięć mnie nie myli, 2016, więc w tym roku wypada praktycznie 10 lat, a od 2019 roku już na stanowisko prezesa. Tam akurat w pierwszej lidze piłkarskiej mam bardzo krótkie kadencje, bo dwuletnie, no więc to już taki piąty cykl kadencyjny, w którym będę miał przyjemność pełnić rolę prezesa właśnie Stowarzyszenia Pierwsza Liga Piłkarska. No i cóż, na pewno oczekiwania są duże, no ale czuję wsparcie środowiska i duży kredyt zaufania na dalsze działania.
13: O co chodzi tak naprawdę pierwszej lidze, prócz tego, że od strony stricte piłkarskiej jest zapleczem dla ekstraklasy? Jaką formułę działania staracie się obrać, biorąc pod uwagę także sponsorów, opakowanie, a mam na myśli choćby transmisję telewizyjną i przekaz medialny tych rozgrywek, no bo w Europie, w ligach top 5 poza angielską Championship, no to właściwie drugi poziom rozgrywek no nigdy nie wchodzi na taki poziom, żeby był na świeczniku i żeby można było o nim mówić, oceniać i traktować jako osobną organizację pod względem i finansowym, i sportowym.
18: Kilka lub kilkanaście lat temu ukuło się takie stwierdzenie: pierwsza liga, styl życia. Nie ukrywam, że od samego początku nam bardzo, bardzo się to stwierdzenie spodobało, bo to oznacza, że ta liga jest jakaś. I przede wszystkim chcieliśmy być jacyś. Pamiętam te pierwsze kadencja kilka lat temu, kiedy starałem się też namówić prezesów i pokazać, że no, chcielibyśmy podążać konkretnie w danym kierunku, pokazać, że jesteśmy ligą rodzinną, że jesteśmy ligą fajną, jakkolwiek to trywialnie brzmi. Natomiast ma być to liga, która jest rzeczywiście blisko kibiców, blisko tego kontentu takiego lokalnego, bo każdy klub to, no, to ważna przestrzeń w życiu każdego kibica. No, chcemy być na pewno ligą profesjonalną, chcemy być ligą innowacyjną. Dosyć duże nakłady ponosimy już na narzędzia dla klubów, aby mogły się rozwijać. I na pewno takim naszym bardzo mocnym wyróżnikiem są bardzo silne social media. Social media, które, mówię, staramy się robić już w jednej grupie od dłuższego czasu, ale myślę, że przynoszące naprawdę bardzo fajne wyniki, bo w przeciągu ostatnich 12 miesięcy, ostatniego sezonu, no, wzrosły one ponad 20%. No, to wynik bardzo dobry i na ten moment jesteśmy wśród wszystkich lig sportowych w Polsce, również tych najwyższych, na drugim miejscu, tuż za Ekstraklasą, jeżeli chodzi właśnie o kwestię ilości fanów na wszystkich social mediach. Więc myślę, że liga rozwija się, liga idzie w dobrym kierunku. Aktualnie jesteśmy w przededniu ostatniego sezonu z tego cyklu praw telewizyjnych, praw medialnych, więc myślę, że w stosunku do poprzednich dwóch sezonów zmian będzie niewiele, natomiast wiadomo, że z optymizmem spoglądamy w przyszłość.
13: Mam wrażenie, że ma pan dość niełatwe zadanie przekonać szefów klubów pierwszoligowych, że ta dysproporcja choćby wynikająca ze sprzedaży praw telewizyjnych, no bo Ekstraklasa dostaje nieporównywalnie wiele, no wynika ze skali zainteresowania. Jest takie oczekiwanie, że pierwsza liga dostanie wiele wyższy odsetek tej kwoty, którą dostają kluby ekstraklasowe. Dlaczego o tym mówię? Za chwilkę myślę, że przejdziemy też do tego wątku. Klubom, które opuszczają Ekstraklasę i znajdują się w pierwszej lidze, nie jest łatwo, zwłaszcza w pierwszym sezonie, kiedy mają jako takie wiano jeszcze do sfinansowania wielu piłkarzy na kontraktach wysokich, ekstraklasowych, a niekoniecznie mają już takie możliwości sponsorskie czy finansowe, patrząc na tabelę przychodów spraw telewizyjnych.
18: Tak, no myślę, że ta dysproporcja ona jest znaczna, ale to nie jest tylko i wyłącznie specyfika tutaj rynku polskiego. No, my pewnie w przeciągu ostatnich 2-3 lat bardzo mocno analizujemy też to, jak to wygląda w Europie, jak wygląda pewna proporcja w stosunku drugiej klasy rozgrywkowej do tej pierwszej, do tej najwyższej. I te średnie obliczenia, one wahają się w przedziale od 4-5 do 20%. Jakby to są te widełki, w których rzeczywiście ta druga klasa rozgrywkowa, jaki procent tej najwyższej klasy rozgrywkowej, jeżeli chodzi o wartości środków finansowych, środków pozyskiwanych, udaje się wygenerować, no to właśnie w tych widełkach mniej więcej się to znajduje. My oczywiście również
13: się znajdujemy. A jak jest w Polsce?
18: My jesteśmy bliżej tej dolnej granicy. I uważam, że jesteśmy w tym wymiarze, no w jakiś sposób myślę, że niedoszacowani. Na pewno to takie obiektywne wskaźniki dotyczące frekwencji, oglądalności, chociażby tych social media, o których powiedziałem. Natomiast no, po prostu no, staramy się jakby robić swoją robotę. Tutaj na pewno chylę czoła w stosunku do prezesów, bo szczególnie tych prezesów, którzy z ekstraklasy spadają, bo jest to zadanie absolutnie niełatwe, zupełnie inne realia budżetowe od tej strony przychodowej, a niestety często od tej strony kosztowej niewiele się to zmienia. Oczywiście odchodzą największe gwiazdy, czasem można te gwiazdy spieniężyć, natomiast utrzymanie w ryzach tego budżetu klubowego właśnie w tym sezonie po spadku na pewno jest bardzo, bardzo dużym wyzwaniem.
13: Wspomniał pan o mediach społecznościowych. Ja zaglądam teraz do raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Też przygotowując się do rozmowy z panem zasięgnąłem dane. Do danych zajrzałem, które ilustrują mniej więcej skalę zaangażowania kibiców. I co widzę, najbardziej angażujące kluby w poprzednim sezonie to Wisła Kraków, na drugim miejscu Ruch Chorzów, na trzecim miejscu Śląsk Wrocław. Przy czym dwa z tych trzech klubów pierwszą ligę opuściły, awansując do ekstraklasy, no, wskutek czego te wartości wam zdecydowanie odchodzą, a to w sumie było, szybciutko policzę, 11 milionów 200 tysięcy interakcji w social media.
18: Tak, no na pewno siła i marka, i tradycja, i cała historia wokół klubów i Wisły, i Śląska, Wrocław, no to absolutny top w Polsce, ale trzeba pamiętać, że przez nasze środowisko pierwszoligowe w tych ostatnich latach przewinęły się tak uznane marki, jak chociażby wspomniany tutaj Ruch Chorzów, jak Widzew Łódź, aktualnie w nowym sezonie chociażby Lechia Gdańsk, czy Arka Gdynia, więc myślę, że jest to taki dobry miks uznanych marek z klubami, które mają swoje aspiracje, bo mówię, spośród tych ciekawych klubów, które chociażby zawitały do nas na nadchodzącym sezonie, to jest klub taki jak Unia Skierniewice, bardzo ciekawe osoby stojące za tym projektem, myślę, że też z ambicjami, które na pewno chciałyby to środowisko w swoim mieście rozwijać i myślę, że to jest taki dobry miks osób, które rzeczywiście chcą coś fajnego i ciekawego zrobić. No ja pewnie szerzej spojrzałbym w ogóle na całą taką mapę piłkarską Polski, gdzie no dużo marek odradza się. Tak? No pamiętamy Motor Lublin po latach w niebycie, no aktualnie na poziomie ekstraklasowym. Myślę, że również ze sporymi ambicjami. Na pewno wpływ na to wszystko miała duża, czy w zasadzie kolosalna zmiana infrastruktury stadionowej. Przez te ostatnie lata na pewno sam fakt Euro 2012 to taki był impuls, natomiast za tym poszły zmiany. I cóż, i na poziomie dwóch najwyższych klas rozrywkowych nie mamy chociażby jeszcze obiektu w Nowym Sączu, nie mamy obiektu w Sosnowcu. Chodzą głosy, że obiekt również będzie powstawał na poziomie Olsztyna. Także myślę, że parę jeszcze bardzo ładnych stadionów jest przed nami i mam nadzieję, że w jakiejś perspektywie czasowej uda się również do nas dołączyć.
13: Pan szefuje łódzkiemu klubowi sportowemu, który w tych rankingach już w rozdziale na poszczególne kanały komunikacyjne, czyli YouTube, Facebook, Instagram, portal X, zajmuje miejsce w czołówce. To jest trzecie bądź też czwarte miejsce najczęściej. Pan jako szef klubu przywiązuje do tego wagę? Dla pana ta nić porozumienia między kibicami a klubem podana w takiej nowoczesnej formie jest istotna?
18: Bez dwóch zdań. To mówimy przecież tutaj o przemyśle rozrywkowym, o przemyśle, który ma bawić ludzi, który ma w fajny sposób dawać im możliwość spędzania swojego czasu. Myślę, że taka kwestia pewnego relacjonowania życia klubowego to jest oczywiście najważniejsze dla tych najwierniejszych, tych takich hardkorowych fanów, którzy żyją od rana do nocy klubem. Ale widzę też nie tylko w łódzkim klubie sportowym, ale też w pozostałych klubach zmianę narracji, otwarcie na kibica takiego w wersji bardziej soft, który chce od czasu do czasu wiedzieć, chce się identyfikować, ale chce też spoglądać na takie rzeczy ciekawe, fajne, atrakcyjne. I ta praca, która przez ostatnie kilka czy nawet kilkanaście lat została dokonana przez zespoły klubowe, tu naprawdę jest kapitalna, absolutnie, bo to są bardzo sprawne osoby, które w bardzo taki ciekawy, interesujący sposób są w stanie relacjonować to, co się dzieje w klubie, bo klub to nie tylko ta część sportowa, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Oczywiście mecz, zawodnicy, no to jest ten trzon, natomiast klub na pewno to coś więcej i każdy kibic swojego klubu może powiedzieć o tym to samo, że czuje, że jest to coś więcej, że się z tym identyfikuje. Bardzo chwalone są zawsze wszystkie akcje społeczne. No my w minionym sezonie kontynuowaliśmy te takie nasze flagowe akcje w pierwszej lidze, jeżeli chodzi o akcję Rak nie gra fair, która była realizowana wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia, czy kontynuacja akcji z Fundacją Mam Marzenie, gdzie złotówka z każdego biletu w danej kolejce trafiała na konta fundacji i łącznie udało się zebrać prawie 150 tysięcy złotych, więc myślę, że to są takie dobre rzeczy, które też mobilizują i integrują tą całą społeczność wokół klubów.
13: Wspomniał pan o tym haśle przewodnim pierwszej ligi, czyli pierwsza liga, styl życia. To można to rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony to ujęcie takie prorodzinne, rozrywki dla wszystkich, tak, nie wiem, kryje się za tym pewna inkluzywność, ale z drugiej strony no też to hasło oddaje jakiś folklor związany z pierwszą ligą, nie zawsze fenomenalne zagrania piłkarskie, tylko kiksy. Nie wiem, czy słuchacze rozumieją, co mam na myśli, ale taka pierwsza liga, styl życia też bardzo często w ujęciu takim humorystycznym jest wymieniana. Nie boicie się tego? Macie dystans do siebie jako organizacja?
18: Mamy olbrzymi dystans i w ogóle nie odżegnujemy się od tego stwierdzenia. Idealnie się wpisuje w nurt. Mamy świadomość, że Ekstraklasa pozycjonuje się jako produkt premium i myślę, że tym produktem premium rzeczywiście jest, patrząc na skalę i wartość praw medialnych. My natomiast nie chcemy być kalką niczego. Chcemy mieć swój styl, swój pomysł na siebie i właśnie ten taki nurt, no, nazwany tu przez pana redaktora folklorystyczny, nazwiemy go pewną bliskością albo w stosunku bardziej do kibiców i tym, że nie zawsze wszystko wychodzi i tym, że można pokazać coś z przymrużeniem oka, to jest, na tym de facto oparte są całe social media ligowe. Też widzę, że część klubów troszkę tą narrację przejęła, taką właśnie luźną z przymrużeniem oka, w której można też czasem uśmiechnąć się z tego i pokazać, że każdy się stara, nie zawsze wychodzi, natomiast te starania na pewno po stronie klubów i ligi są i myślę, że ludzie to doceniają, tą taką naturalność. Pamiętam kilka lat temu, kiedy wprowadzaliśmy te social media i ten taki właśnie trochę luźniejszy styl, no to było podejście, ale czy to nie jest jakby za luźne, czy nie powinniśmy właśnie bardziej profesjonalnie. Natomiast myślę, że ludzie to absolutnie jakby doceniają, czują to, zresztą widzimy też, że po przyjściu i też czasem po odejściu tak uznanych marek, jak chociażby Wisła Kraków czy Śląsk Wrocław, to znaczna część tych kibiców nadal z nami zostaje. To myślę, że też jest taki dobre przedstawienie tego, że ta praca jest wykonywana na odpowiednim poziomie, ale przede wszystkim też daje radość i fan po prostu kibicom.
13: Zapytam pana o ten wymiar sportowy. Poprzedni sezon to był wyjątkowy, zresztą w Ekstraklasie też niezwykle spłaszczona tabela. Jeden mecz, jedna kolejka potrafiła przenieść zespół z marzeń o awansie do troski o to, by utrzymać pierwszoligowy byt. Podobnie może być w tym sezonie, gdzie aż 11 klubów wprost bądź między wierszami deklaruje walkę o Ekstraklasę. Zaledwie 7 pozostałych drużyn, czyli 3 Beniaminków, 2 Pogonie i 2 Stale, to takich aspiracji nie mają. Pańskim zdaniem to dobrze czy niedobrze? Bo intuicyjnie dobrze, dlatego że poziom sportowy, nieprzewidywalność może w ten sposób jest większa i atrakcyjny, jest to produkt dla kibica. Niedobrze, no bo no to w jakiś sposób nakręca taką koniunkturę finansową na zarobki piłkarzy, na realizację tych aspiracji i tak dalej.
18: No wśród takich 4 podstawowych kryteriów, albo bardziej parametrów, jacy chcielibyśmy być jako liga, czyli liga rodzinna, liga młodych polskich zawodników, liga innowacyjna, to właśnie ta nieprzewidywalność to jest jeden z tych parametrów, który wskazuje rzeczywiście do samego końca jest walka o coś. I tak jak pan redaktor powiedział, no pewnie z perspektywy klubów czy osób zarządzających, no najlepsza byłaby w ogóle liga zamknięta, w której ten jakby nie można spaść niżej, albo te kryteria awansów byłyby jakoś wcześniej ustalone. Natomiast wprowadzony 7 lat temu już system, 6-7 lat temu system barażowy, myślę, że to był strzał gdzieś w dziesiątkę. Ja pamiętam sezony jeszcze wcześniej, kilkanaście lat temu, kiedy liga zamykała się na poziomie początku rundy wiosennej, kiedy dwie pierwsze drużyny miały taką przewagę punktową, że de facto czy ktoś zajął miejsce trzecie, czy ktoś zajął miejsce ósme, to niewielka była różnica. Trzeba też jasno powiedzieć, że w przeciwieństwie do ekstraklasy na poziomie pierwszoligowym nie, jakby samo miejsce też nie definiuje poziomu finansowego, to znaczy te środki dzielone są w sposób solidarny. A więc rzeczywiście, oczywiście jakaś ambicja sportowa pozwala albo nakazuje walczyć o jak najwyższe miejsca i myślę, że to jest pełna zgodność, ale ta formuła barażowa, która została wprowadzona, pozwala wierzyć w to, że zajmując miejsce trzecie, czwarte, szóste, można również ten awans do ekstraklasy wywalczyć, a patrząc na tą ostatnią rundę, czy cały jakby sezon, no to te różnice punktowe między miejscem szóstym gwarantującym miejsce barażowe, a miejscem siódmym, ósmym czy nawet dziesiątym, one nie są duże. Gra się do końca, gra się o coś. Jest to oczywiście atrakcyjne dla kibiców przede wszystkim, ale również dla sponsorów, dla partnerów rozgrywek, dla telewizji, bo tak jak powiedziałem, stawka jest do samego końca. Być może w jakimś wymiarze przekłada się to pewnie na tą spiralę jakby oczekiwań i co za tym idzie również wydatków. Mamy oczywiście tego świadomość, no bo też same budżety klubów w perspektywie tych ostatnich lat, one znacząco urosły. Myślę, że te realia finansowe, one również się bardzo mocno zmieniły.
13: Zapytam pana jeszcze

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Sytuacja pomiędzy samych klubów. No w tych ostatnich latach kilka bardzo uznanych marek spadało. Myślę, że to były sytuacje oczywiście w danym sezonie dramatyczne dla danych klubów, natomiast no, bardzo duże zaskoczenie, bo myślę, że nikt w danym sezonie rozgrywkowym nie zakładał, że klub o takiej skali jak właśnie Wisła Kraków czy Śląsk Wrocław może zawitać, czy teraz Lechia Gdańsk może zawitać do rozgrywek pierwszoligowych, a jednak to się zadziało.
2: Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Marcin Janicki, prezes pierwszej ligi, organizacji, która zrzesza kluby pierwszoligowe. Już niebawem początek sezonu. Bardzo panu dziękuję za poświęcony nam czas.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
0: To jest powtórka.

0: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
0: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: A na początek informacji o tym, jak politycy opozycji odbierają ostatnie ostrzeżenie o możliwej zbrojnej prowokacji ze strony Rosji. Na początku przyszłego tygodnia mają zostać przedstawione rekomendacje dotyczące eliminacji nieprawidłowości w publicznej ochronie zdrowia. Setki tysięcy osób w Iranie żegnają Ajatollaha Aliego Chameneja podczas uroczystości pogrzebowych. Niedziela, 5 lipca, minęła 7. Informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny. Dzień dobry. Ministrowie spraw zagranicznych i obrony potwierdzili, że do Polski trafiły doniesienia amerykańskich służb o planowanej przez Rosję prowokacji zbrojnej. Według źródeł cytowanych przez Onet i brytyjski Telegraf, Rosjanie rozważają dokonanie prowokacji z użyciem dronów bądź rakiet balistycznych na terenie krajów wschodniej flanki NATO, w tym także Polski. Opozycja słowom rządu nie wierzy, zarzucając próbę odwrócenia uwagi od sytuacji w kraju. O czym więcej Benedykt O'Connor.
5: Szef MSZ Radosław Sikorski przyznał, że do Polski trafiły informacje o możliwej prowokacji ze strony Rosji.
6: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
5: Były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości Piotr Gliński, pytany o to, czy w razie kryzysu opozycja będzie mówić jednym głosem z rządem, zarzuca rządowi próbę odwrócenia uwagi od wewnętrznych kryzysów.
7: To jest pewnie na użytek bieżącej polityki zasłaniania tej afery, która w tej chwili prowadzi w prostej linii do upadku tego rządu.
5: Według doniesień brytyjskiej prasy, Rosja miałaby rozważać dokonanie prowokacji zbrojnej w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu o pełnoskalową interwencję zbrojną, a o formę prowokacji. Benedykt O'Connor, TOK FM.
4: Minister zdrowia i szef NFZ mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej służbie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne, a wszystko ma związek z aferami, do których doszło w warszawskim szpitalu południowym, a na razie nie zmieniono w nim zarząd i radę nadzorczą, a prezydent Warszawy przyjął też dymisję swoich zastępczyń.
8: Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, to są standardy, których ja nie spotkałem przez 8 lat, patrząc PiS-owi na ręce.
9: Sytuacja jest taka, że w tym szpitalu to się wszystko pali i wali. To jest rzeczywisty problem i medyczny, i personalny, i tego, w jaki sposób był prowadzony nadzór przez Rafała Trzaskowskiego jako prezydenta miasta stołecznego Warszawy, jako organ, no nie do obrony przez Koalicję Obywatelską.
10: Ta afera w szpitalu południowym pokazuje ogrom rozkładu państwa za czasów rządu Donalda Tuska.
11: Ja od bardzo dawna, gdzie tylko mam okazję, mówię o tym, że należy uregulować sprawę kontraktów, dlatego, że no nie może jednak być tak, że osoby zawiązują nawet jakieś wręcz spółki, takie, które negocjują za lekarzy stawki godzinowe, kontrakty, no bo to się zrobił już biznes, a mówimy o biznesie, który się dzieje w publicznej ochronie zdrowia.
4: Mówili Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej, Paweł Sałek z PiS-u, Alwin Gajdur z Kancelarii Prezydenta oraz Jan Nawicha z Nowej Lewicy. Teraz Bliski Wschód. Setki tysięcy osób zgromadziły się wczoraj w Teheranie na rozpoczęcie uroczystości pogrzebowych byłego najwyższego przywódcy tego kraju, Aliego Chameneja. Żałobnicy, wielu ubranych na czarno i machających irańskimi flagami, przyszli oddać hołd Chameneyowi, który w wieku 86 lat zginął pod koniec lutego w izraelsko-amerykańskim ataku rozpoczynającym wojnę z Iranem. Według tamtejszych władz w kilkudniowych uroczystościach pogrzebowych ma uczestniczyć ponad 10 milionów żałobników z kraju i z zagranicy. bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które nawieziło Wenezuelę 24 czerwca, wzrósł do blisko 3000, podaje wenezuelski resort komunikacji. Szpitale są kompletnie przepełnione, rannych jest niemal 17 tysięcy osób, drugie tyle straciło dach nad głową. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar kataklizmu będzie znacznie wyższy, biorąc pod uwagę, że zaginione uznaje się 50 tysięcy osób. Wracamy do kraju. Świadek w sądzie będzie mógł usiąść w trakcie przesłuchania, podobnie jak biegły czy strona postępowania. Rozporządzenie w tej sprawie podpisał minister sprawiedliwości. O szczegółach opowie Anna Gmiterek-Zawocka.
12: Chodzi o poprawę komfortu osób przesłuchiwanych, ale w wielu sytuacjach również o poczucie ich godności. Przesłuchania czy zeznania niejednokrotnie trwają wiele godzin i ciężko jest tyle wytrzymać na stojąco, mówi minister Waldemar Żurek.
13: Widziałem, jak strony stojąc czasem wiele godzin przebierali nogami, czasem nawet trzymali się mównicy ze zmęczenia. Widziałem sądy w Unii Europejskiej, gdzie świadek, strona, biegły siedzą podczas składania wyjaśnień czy zeznań. Myślę, że u nas też możemy prowadzić takie rozwiązanie.
12: To, że będzie można siedzieć w trakcie przesłuchania, na pewno może mieć szczególne znaczenie dla osób starszych, osób z niepełnosprawnościami czy na przykład kobiet w ciąży. Z badań wynika także, że osoba składająca zeznania na siedząco mówi znacząco więcej, więc i dla samego postępowania, dla zeznań tam składanych, może mieć to kluczowe znaczenie. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Na kolejne informacje w TOK FM razem z realizatorem Adamem Brzezińskim zapraszamy o 7.20. Teraz pogoda. Dzień szykuje się pochmurny, ale z miejscowymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami dominować będzie też raczej deszczowa aura. W dużej części kraju pojawi się przelotny deszcz, a na południu nawet burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu do 21 w centrum i do 23 na południu i zachodzie.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
14: Witam Państwa, Ewa Podolska. Witam w kolejnym programie z cyklu Prawo bez recepty. Vis-a-vis mnie nasz ekspert, pan Rafał Janiszewski. Dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam Państwa.
14: Ekspert w materii naszych relacji z systemem ochrony zdrowia. Wiele rzeczy nie wiemy, nie jesteśmy pewni, jakie mamy prawa, jakie mamy obowiązki. Właśnie w tych programach Państwu to wyjaśniamy. Panie Rafale, owo słynne IKP. Masa osób mówi, daj ty mi święty spokój, mam tu na papierku, nie będę w żaden internet wchodzić, nie chcę, żeby tam w ogóle coś było, to wszystko każdy potem będzie mógł wejść, zobaczyć, na co chorowałam i tak dalej. Nie zawracaj ty mi głowy żadną elektroniką. Tu papierek, to jest papierek. Co?
15: Tak, rzeczywiście czasem.
14: Nie chcę IKP.
15: Tak, rzeczywiście czasem spotykam się z taką opinią, nie będą moich danych przetwarzać. A jeszcze jak do tego wyjdą jakieś medialne sytuacje, że ktoś komuś czyjąś receptę udostępnił, to ja nie będę w ogóle miał tego IKP, niech oni nie przetwarzają. Tak. No to uprzejmie informuję, że wszyscy mają IKP.
14: Nawet ci, którzy nie chcą.
15: Nawet ci, którzy nie chcą.
14: Państwo im założyło, system im założył.
15: Każdy obywatel ma założone internetowe konto pacjenta. Tak. To jest zbiór danych, które tam cały czas są dodawane. A to, czy my, jak to mówimy, założyliśmy IKP, to jest kwestia tego, czy my mamy do tego dostęp. Mhm. Czy my chcemy to widzieć. I dlatego ja namawiam wszystkich, aby zakładali sobie ów dostęp do swojego konta IKP. Dlaczego? Dlatego, że to jest aplikacja, którą głównie obsługujemy na smartfonie, chociaż można to również
14: obsługiwać na przykład.
15: Można, tak, w komputerze również. Ale ona ma bardzo dużo funkcji i ma tych funkcji teraz coraz więcej. Ale zacznijmy od początku. Przede wszystkim to jest internetowe konto pacjenta, na którym zbierane są wszystkie zdarzenia, jakie miały miejsce w związku z nami. Z naszym leczeniem, wizytami. A zatem mamy tam nasze e-recepty. I jeżeli na przykład rok temu brałem świetny lek, kiedy miałem te objawy, nie pamiętam jak on się nazywał, pudełko dawno wyrzuciłem, ale to był super lek. Muszę pójść do lekarza i powiedzieć, że ten lek na mnie działał. No to skąd ja się tego dowiem?
14: Poszukam w IKP.
15: A wezmę telefon i w IKP znajdę, że miałem taką receptę. Powiem więcej, dowiem się nawet, z której aptece tą receptę zrealizowałem.
14: Aż tak?
15: Oczywiście, że tak. Jeśli lekarz wypisuje mi receptę, no to każdy przyzwyczajony jest, jak pani powiedziała, do tego, że dostanie ten papierek, ten wydruk, z którym pójdzie do apteki. Ale mając IKP, ja nie tylko mam tą receptę w tym IKP, mam tam kod, który mogę aptekarzowi pokazać, po to, żeby aptekarz zeskanował i wydał mi ten lek. Tu często ludzie mają obawy, żeby przy okienku podawać swój numer PESEL. Mhm. Wtedy nie musimy. Pokazujemy tylko kod i aptekarz od razu realizuje naszą receptę.
14: Zaraz, mnie w aptece pytają się i o kod, i o PESEL.
15: Mając IKP w telefonie, nie będą pani pytać, tylko powiem, weźmie pani telefon i pokaże pani kod.
14: No ale ja im podaję ten kod.
15: Nie, podaję pani specjalny kod, obrazek, obrazkowy kod. No,
14: a, i on to, i zostanie odczytany, tak będzie, sczytany, rozumiem.
15: Więc nic pani nie mówi. Przedstawia pani kod, który się wyświetla w IKP i już nic pani nie musi.
14: Ale akurat
15: mówić.
14: To osób tak nie przekonuje, które nie wchodzą na swoje IKP, ponieważ w najgorszym wypadku powiedzą ten kod, dostali tak. SMS-y. No bo ja też SMS-em ten kod dostaję. Już powiedzą ten PESEL.
15: No. Kolejna sprawa, to przy tym leku mam również dawkowanie w tym IKP. Możemy sobie zobaczyć, jak mam te leki przyjmować. Oczywiście farmaceuta, widząc tą e-receptę w systemie, informuje nas, mówi 3 razy dziennie, tam po jednej tabletce. Okej, mogę to sobie szybko zapisać, mogę powiedzieć, czy żeby mi farmaceuta zapisał. Niektórzy mają jeszcze starą praktykę, piszą na pudełku tego leku, widząc, że pacjent może nie zapamiętać.
14: Nie taki zły zwyczaj.
15: Ale IKP zawiera również tą informację. Tam mamy również informacje o naszych wizytach, o naszych skierowaniach, a co za tym idzie, mamy historię naszych wizyt. Kiedy ja to, bo jak się nazywał ten lekarz, co ja tam byłem u niego? No byłem tam w tej przychodni, tych 20 tych lekarzy, on był taki wysoki brunet, taki był lekarz. A wchodzę do IKP i już widzę, byłem, wtedy wypisał mi ten lek, tak się nazywał ten lekarz. Kolejna rzecz, tam mam badania, wyniki badań, które były mi robione.
14: Ale rzeczywiście mam wyniki badań? Znaczy, na przykład, że rok temu poszłam, zrobiono badanie, mi biochemię i morfologię krwi, to ja tam znajdę?
15: Tak, żeby było zrobione badanie. Co więcej, ja tam również mam całą część informacji dotyczących moich szczepień. Jeśli ludzie się szczepią na grypę, był czas COVID-u, to były szczepienia COVID-owe, to tam te szczepienia są. Co więcej jeszcze, ja mogę też zobaczyć, z jakich szczepień mogę skorzystać i mogę się na te szczepienia zarejestrować przez IKP. Nie dzwoniąc, nie czekając, aż ktoś na rejestrację odbierze. Ja mogę się również tam zarejestrować do programów profilaktycznych, o których kiedyś rozmawialiśmy w jednym z odcinków i wtedy wspominałem, że w IKP mamy jakie programy, z jakich programów możemy skorzystać. Jeśli nawet nie wiem do końca, z jakich programów mogę skorzystać, to w IKP jest ankieta, którą wypełniam, podając o sobie informacje różne o swoich nawykach, o swoich dolegliwościach. I na tej podstawie system rozpoznaje i rekomenduje mi jeden lub drugi lub trzeci program profilaktyczny, pakiet badań i od razu mnie pyta, czy życzysz sobie, żeby cię zarejestrować? Odpowiadam tak. To gdzie sobie życzysz zarejestrować? Oto lista najbliższych placówek, w których możesz z tego skorzystać. I jeśli kliknę, wybiorę, no to przez to IKP się zarejestruje. I to mówimy internetowe konto pacjenta, czyli mnie. Ale jeżeli ja mam dzieci, to ja również w tym internetowym koncie pacjenta będę widział konto swojego dziecka. Mhm. Więc te wszystkie informacje...
14: I ojciec i matka widzą to konto.
15: Oczywiście, że tak. Co więcej, ja mogę również skorzystać tak, że mogę dziecko zarejestrować do lekarza, że mogę dla dziecka odczytać tamtą receptę, to dawkowanie leku, czyli widzę całe konto dziecka. Ale nie tylko, bo również osoba moja najbliższa, żona, ojciec, mogą w tym IKP upoważnić mnie do tego, abym ich dane również widział. Więc jeżeli mam starszą osobę, o której zdrowie się troszczę, martwię się, mogę uzyskując jego zgodę, jednorazowo w IKP wskazuje mnie mój ojciec, że wyraża zgodę na to, żebym miał wgląd do jego IKP, to widzę, jakie bierze leki.
14: Ale ja bym to inaczej zrobiła. Ja bym po prostu, znając hasło, weszła tak, jakby to robiła ta osoba, nie?
15: Super, czy świetnie, to nie proszę? Super, świetnie, ale to nie jest do końca tak, ponieważ systemy bezpieczeństwa IKP są takie, że będzie pani musiała mieć również telefon swojego ojca.
14: No będę miała telefon. Będę udawała swojego ojca.
15: Okej, oczywiście, ale proszę sobie teraz wyobrazić sytuację, w której nie jestem przy moim ojcu, on jest, nie wiem, 100-200 kilometrów stąd, dzwoni do mnie i mówi, słuchaj synku, no jakiś tam był ten lek, jak ja go brałem, ten lek, możesz mi powiedzieć? A powiem, poczekaj tato, zaraz zobaczę do twojego IKP. Zaloguję się do mojego IKP, w belce górnej wybiorę konto mojego taty, zobaczę jego receptę, powiem, tatku, bierzesz to 3 razy dziennie.
14: Ale on musiał wcześniej mnie upoważnić. Czyli on upoważnia i to upoważnienie jest bezterminowe.
15: Jeśli jako takie to zrobię, to jest bezterminowe. Aha. Co więcej, w tym
14: Przepraszam, ale ten telefon jest potrzebny po to, jeżeli ja udaję swojego ojca, załóżmy.
15: Po to, żeby ten, to...
14: Ktoś dostaje i coś muszę potwierdzić na
15: dostęp,
14: telefonie.
15: Tak, dostęp jest tylko na tym telefonie. Dostęp jest tylko na tym telefonie.
14: A jak wchodzę w laptopie?
15: Na konto ojca. To wtedy się loguje na konto ojca.
14: No ojca się zaloguje,
15: tak,
14: mogę
15: wtedy
14: go
15: się
14: udać.
15: Zaloguje. Wtedy się zaloguje. Co więcej, w tej funkcjonalności można również upoważnić lecznicę albo lekarza. I to jest super, bo kiedy rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o dokumentach, które warto mieć, kartę informacyjną, jakieś wyniki badań, listę leków, a jak nie mam? A jak musiałbym to pozbierać? A dawno już tego nie miałem. Wysłuchałem w TOK FM audycji i stwierdziłem, no kurczę, muszę to pozbierać, ale to już się 10 lat leczę, gdzie ja to pozbieram? Już odpowiadam. To załóż sobie IKP. I teraz przychodzę do kolejnego lekarza, mówię, panie doktorze, to ja pana upoważnię do mojego IKP jako medyka. I tam jest taka funkcjonalność, która pozwala na upoważnienie konkretnego lekarza do dostępu do danych, które ja mam w IKP. Lekarza, pielęgniarki, farmaceuty. Tam również możemy upoważnić całą przychodnię albo cały szpital. Możemy to zrobić w sposób nieograniczony czasowo, albo możemy na ten dzień, na dzisiejszą wizytę, żeby pan doktor zerknął, jakie miałem recepty, jak byłem leczony, jakie miałem robione badania, bo tych dokumentów nie mam.
14: Czyli jeżeli ja do tej pory, bo ludzie mówią, nie mam IKP, oni mają, ale ja sobie właśnie wypracowuję ten dostęp, prawda? Tak. To o tym nie mówiliśmy,
15: widzę
14: w jaki
15: swoją
14: sposób.
15: Historię na
14: otóż to,
15: lat.
14: Czyli ja widzę tak, że wchodzę i mówię, bo ja myślałam, że tylko od momentu, bo dla mnie to jest to, że ja sobie dopiero zrobiłam to IKP, czyli od tego momentu, gdy ja mogę wejść, no to będzie. Ale to nieprawda. Będzie cała przeszłość.
15: Cała
14: znaczy do momentu, gdy w ogóle powstał IKP, no tak, bo 20 tak. lat nie będzie widziane to, co było 20 lat temu.
15: Nie jest aż tak źle, bo powiem tak, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest jakby spadkobiercą kas chorych poprzednich.
14: No i tam to...
15: Dane z kas chorych również
14: są. To ile lat wstecz tam
15: są? Oj, dużo lat wstecz jest. Bardzo dużo lat wstecz. Zaskakująco. Ja, kiedy zrobiłem sobie dostęp do IKP, to zobaczyłem, jak dużo danych jeszcze z lat poprzednich tam mam. Więc warto... bo to jest dostęp do całej mojej historii od momentu cyfryzacji systemu ochrony zdrowia. Oczywiście im później, tym więcej tych danych tam jest zbieranych.
14: Czy to jest taka historia choroby i zdrowia.
15: Tak.
14: Po prostu człowieka.
15: I możemy ją udostępnić lekarzowi, możemy udostępnić lecznicy. Ale to nie jest wszystko w tym IKP. Bo to nie tylko dokumentacja i te zdarzenia tam są. Tam na przykład w IKP możemy złożyć wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, słynnego EKUS.
14: Wygodne.
15: Zamiast i składać wniosek, mogę to wyklikać. Tam również mogę zmienić swojego lekarza POZ-u lub pielęgniarkę POZ-u, czyli złożyć deklarację. No, patrzę sobie, ach, u tego lekarza to złożę gdzieś indziej. Proszę bardzo, można to zrobić za tym pośrednictwem. Są osoby, które są zainteresowane tym, a ile ja tej składki zapłaciłem.
14: No
15: ja
14: tak.
15: płacę tyle lat tej składki, ileż ja tego zapłaciłem i co ja z tego mam? Proszę bardzo, w IKP możemy zobaczyć, ile zapłaciliśmy, możemy zobaczyć, ile wynosiła nasza ostatnia składka, możemy zobaczyć, ile NFZ zapłacił za nasze leczenie.
14: No właśnie, ja z ciekawości zajrzałam, bo zobaczyłam, że można, ile kosztował mój pobyt w szpitalu, ile 5 dni mojego pobytu kosztowało.
15: Tak, no. Tak, to jest, i to jest taka informacja, która zderzenie sobie tych kosztów z tym, ile zapłaciliśmy składki, w niektórych przypadkach jest ciekawe. Inne rzeczy tam są również. Tam są na przykład aplikacje do planów dietetycznych. Tak. Możemy sobie skorzystać z aplikacji, które normalnie w telefonie, w internecie na ogół są płatne. Tutaj bezpłatnie mamy propozycje planów żywieniowych konkretnych dla konkretnych osób. Mamy diety dostosowane do chorób. Czyli ja sobie tam w tym to IKP wie, jakie ja mam choroby, ale ja wskazuję, na którą ja bym chciał i dostanę propozycje diet, planów żywienia dla nadciśnienia, dla cukrzycy, dla Hashimoto, dla redukcji wagi. Ja po prostu jestem zdrowy, ale chciałbym schudnąć.
14: Podobno także IKP może być takim dzwonkiem, który mi mówi, weź tabletkę
15: oczywiście,
14: o 18.
15: Oczywiście, pośród tych rzeczy mamy na przykład przypominacza o lekach, wprowadzamy i on będzie nam plumkał o określonej godzinie z nazwą określonego leku, kiedy mamy go przyjąć. Tam jest, tak jak powiedziałem, tam są różnego rodzaju testy, takie medyczne testy na określone ryzyka zachorowania. Tam są poradniki, tam jest duża część edukacyjna. Naprawdę to się robi coraz fajniejsze narzędzie, takie codzienne dla osób, które muszą dbać o zdrowie, które mają pewne swoje zobowiązania względem swojego zdrowia i osób, które poważnie też myślą o profilaktyce. Obszar profilaktyki jest tam super rozbudowany, stąd
14: w życiu nie przypuszczałam.
15: Gorąco zachęcam
14: w
15: do otwarcia.
14: W życiu nie przypuszczałam, że aż tyle rzeczy można
15: jeśli
14: znaleźć. Zaraz zacznę chodzić
15: IKP,
14: po IKP.
15: To jeszcze na koniec powiem tak, każda placówka medyczna ma obowiązek pomóc pacjentowi w założeniu dostępu do IKP. Więc czyli jak przyjdziemy do lekarza POZ-u i powiemy, proszę, żebym mi pomóc.
14: Nie potrafię, tak? To jest tak ważne, co pan mówi, bo to ja miałam problemy. Rejestracja, bo tam na kilka sposobów można.
15: Każda placówka pomoże, każdy oddział, każda delegatura Narodowego Funduszu Zdrowia. Przychodzę z telefonem, chcę mieć dostęp do IKP, pomóżcie mi, każdy pomoże.
14: Tak, i nie powiedzą, to niech pan poprosi syna albo
15: nie,
14: córka.
15: Przeszli szkolenia, wiedzą, że mają taki obowiązek.
14: To wspaniałe, bo ja tu niby się znam, ale miałam pewien problem. Bardzo serdecznie panu dziękuję.
15: Również dziękuję.
14: Pan Rafał Janiszewski był naszym gościem. Do następnego tygodnia.
3: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
0: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej ma.
1: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
0: Bo w Media Ekspert taniej masz.
3: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam, a na początek Bliski Wschód. W czasie części pogrzebu byłego przywódcy Iranu, Ayatollaha Alego Chamenei, artysta występujący przed kilkutysięcznym tłumem, domagał się śmierci prezydenta USA Donalda Trumpa, poinformowała agencja AP. Chamenei zginął 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciw Iranowi, miał 86 lat. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, mówił w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump w czasie wystąpienia z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na wydarzeniu obecni byli członkowie rodziny i gabinetu prezydenta, w tym pierwsza dama Melania Trump. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Alą z Filipin 6-7-2-6. Kolejne informacje o 7.40.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
16: Szymon Kępka, dzień dobry Państwu. To jest audycja Plan Działania. Przez całe wakacje mówić będziemy o bezpieczeństwie cywilnym, ale właśnie w kontekście wakacji, wypoczynku i tego, że odporność na zagrożenia to coś, co urlopu nie uznaje i od bezpieczeństwa odpoczynku zwyczajnie nie ma. Wakacje nad wodą w tym wypadku kojarzą się z relaksem, wypoczynkiem. Dla ratowników wodnych to przede wszystkim czas jednak wzmożonej czujności, aktywności. Martyna Krzemieniecka, ratowniczka wodna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego z nami. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
16: Jak w rzeczywistości wygląda proces tonięcia? To znaczy, dlaczego często jednak to nie przypomina tego, co być może znamy z filmów albo z internetu?
17: Dobrze pan wspomniał, że niestety filmy i internet karmią nas często takim złudnym obrazem tego procesu tonięcia. I niestety, albo no niestety, nie wygląda on dokładnie tak, jak nam to pokazują w mediach, ponieważ człowiek w momencie tonięcia, w procesie tonięcia jednak walczy o ten swój ostatni oddech, walczy o tą siłę utrzymania się na powierzchni wody, więc często nie wygląda to tak jak na filmach, gdy tonący macha rękami, głośno krzyczy, głośno wzywa pomocy. Zazwyczaj wygląda to właśnie tak, że ten moment jest po prostu cichy. Powoli osoba zaczyna nam opadać, schodzić pod wodę, próbuje złapać ostatni oddech, ostatni haust powietrza, więc zdecydowanie często nie rzuca się to tak mocno w oczy, jak wyobrażalibyśmy sobie to na podstawie właśnie tych wszystkich filmów, które często oglądamy, czy w sieci, czy w telewizji.
16: Jakie są sygnały, jak da się poznać, że ktoś właśnie w tym momencie potrzebuje pomocy, że może się topić?
17: Myślę, że na pewno warto tutaj zwrócić uwagę na takie sytuacje, gdzie powiedzmy widzimy, że ktoś gdzieś tam próbuje dopłynąć w jakimś celu, przemieszcza się w tej wodzie, a nagle przestaje się poruszać. Może to być spowodowane różnymi sytuacjami, na przykład tym, że taką osobę złapie skurcz, albo po prostu zabraknie jej sił, zabraknie jej, zachłyśnie się, zabraknie jej powietrza. Więc to są takie sytuacje właśnie, gdzie gdzieś zaczyna nam brakować tego ruchu, zaczyna brakować takich oznak świadomego, że tak powiem, przemieszczania się, poruszania się do brzegu. Właśnie ciężko, tak naprawdę szczerze z doświadczenia w pracy powiem, że często ciężko jest to zauważyć. To nie rzuca nam się w oczy bardzo mocno, więc gdzieś wymaga to na pewno dużego skupienia, obserwacji i takiego właśnie świadomości, jak to tak naprawdę wygląda.
16: To czy w takim razie, jeżeli zauważamy jako właśnie świadkowie z brzegu, że ten ktoś nie jest już nad powierzchnią wody, no bo na przykład płynął na drugą, płynął w stronę drugiej części jeziora, widzimy, że go już nie ma na powierzchni. Czy to nie jest już za późno, żeby takiej osobie udzielić pomocy?
17: Oj, za późno nie jest zdecydowanie nigdy. My jako świadkowie zdarzenia oczywiście nie jesteśmy zobowiązani, ale też nie możemy wydawać osądu w takiej sytuacji. Zdecydowanie chcemy pomagać każdemu w każdym momencie i jeżeli tylko jest taka opcja, jest taka moc, więc zdecydowanie nie jest za późno. Taka osoba może po prostu nie poruszać już się właśnie w celu tego, co powiedziałam wcześniej, w celu złapania ostatniego oddechu. Może nie ostatniego, ale ostatnich oddechów, więc zdecydowanie powinniśmy reagować w takiej sytuacji. Jeżeli dookoła, gdzieś niedaleko nas są ratownicy, no to zdecydowanie udać się po pomoc do ratowników. Na własną rękę raczej nie polecam tutaj wchodzić do wody czy próbować ratować takiej osoby właśnie, tak jak mówię, na własną rękę. Szukamy gdzieś pomocy u tych
16: specjalistów. A dlaczego w takim razie jesteśmy świadkami? No właśnie, powiedzmy o tym, bo dlaczego mielibyśmy nie ratować na własną rękę? Dlaczego to jest pewnego rodzaju pułapka? Wyobrażam sobie, że jeśli na przykład mój przyjaciel albo przyjaciółka, ktoś z rodziny, nagle znika mi z pola widzenia i ja chciałbym nieść pomoc, to dlaczego miałbym tego nie robić?
17: Pamiętajmy przede wszystkim o tym, że zawsze we wszystkich tych sytuacjach jakiegoś zagrożenia zdrowia czy życia, nasze zdrowie i nasze życie jest najważniejsze, jest to tym, co musimy mieć tak naprawdę pierwsze na uwadze. Nie wiemy, co się wydarzyło, jaka miała miejsce sytuacja, dlaczego doszło do tego procesu tonięcia u naszego znajomego, koleżanki, czy też obcego człowieka, więc zdecydowanie walczymy o to, dbamy o to, żebyśmy my byli bezpieczni. Poza tym ratownicy, no po pierwsze są do tego stworzeni, są do tego przeszkoleni i wiedzą, jak w takich sytuacjach się zachowywać, ale także nie wchodzą do wody bez sprzętu asekuracyjnego, bez zabezpieczenia, nie wykonują akcji w pojedynkę, więc to jest naprawdę kluczowe, żebyśmy nie przeceniali tych swoich możliwości i dbali po prostu o własne bezpieczeństwo, no bo to w udzielaniu pomocy również przez ratowników jest najważniejsze.
16: A czy to nie jest tak, że jak ktoś jest dobrym pływakiem, to trudniej jednak jest doprowadzić do sytuacji, w której właśnie spotyka go niebezpieczeństwo nad wodą, w sytuacji, w której takie osoby toną? Słowem, czy dobrzy pływacy toną również?
17: Muszę przyznać, że tak. Że jak najbardziej tak. Wiadomo, jeżeli każdy jest w stanie, znaczy każdy, nawet jeżeli ktoś jest w stanie przepłynąć basen olimpijski, nie jest powiedziane, że na otwartych akwenach, takich jak jezioro, morze czy rzeki, że będzie w stanie sobie poradzić ze wszystkimi czyhającymi w tych miejscach zagrożeniami, bo często są one dla nas po prostu niespodzianką. Czy występujące prądy wsteczne w morzu, czy wiry w rzekach, czy nagłe zmiany głębokości, zarówno nad morzem, czy nad jeziorem. Są sytuacje, których po prostu nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Na basenie mamy ścianę z każdej strony, woda jest stałej temperatury, mamy możliwość po prostu w kryzysowej sytuacji, nawet jeżeli nas złapie skurcz, złapania się ściany, złapania się liny torowej. W momencie, kiedy to wszystko dzieje się na akwenie otwartym i musimy sobie zdawać z tego sprawę, że po prostu może się przydarzyć coś, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć.
16: Pamiętamy o swoim bezpieczeństwie, no ale jednak musimy podjąć decyzję, czy wchodzimy do wody, czy podejmujemy daną osobę tonącą z wody. Dopływamy do takiej osoby. I co ja mam w takiej sytuacji zrobić? Widzę, że nie ma z nią kontaktu i co wtedy?
17: Pierwsza sprawa, może troszeczkę się cofniemy jeszcze na brzeg. Na pewno najważniejsze jest to, żebyśmy zanim w ogóle przyjdzie nam do głowy wchodzić do wody, płynąć do kogoś, żeby udzielić mu pomocy, wezwać służby ratunkowe.
16: A czemu to ważne?
17: Dlaczego to ważne? No, jest to ważne dlatego, że jeżeli znajdziemy się w sytuacji już jeden na jeden z taką osobą, której nie polecam oczywiście i zaraz do tego dojdziemy, natomiast wiadomo, żeby ktoś wiedział, że taka akcja ma miejsce, żeby ktoś wiedział, że gdzieś potrzebna jest pomoc, więc pierwsza rzecz, którą robimy, to zdecydowanie jest wezwanie służb, wezwanie pomocy, bo w momencie, jeżeli doszłoby do sytuacji, gdzie nie poradzimy sobie w tej sytuacji, żeby ktoś był świadomy tego, że potrzebna jest pomoc. Natomiast pamiętamy o tym, że jeżeli już decydujemy się wejść do wody, no to jest ostateczność. Możemy spróbować coraz częściej na plażach czy wokół innych zbiorników wodnych. Znajduje się sprzęt asekuracyjny, który po prostu tam stoi i czeka na taką
16: przykład?
17: Sytuację.
16: Jakie to są przedmioty? Co to takiego?
17: Koła ratunkowe na przykład. Na przykład boje SP, czyli takie pomarańczowe bojki, które ratownicy wykorzystują w swojej pracy. Więc każda tak naprawdę każdy sprzęt, który nam umożliwi to, żebyśmy do tej wody nie wchodzili, żebyśmy nie wchodzili w bezpośredni kontakt z osobą poszkodowaną, która tej pomocy od nas potrzebuje, jest dla nas naprawdę kluczowy tak naprawdę. Ponieważ musimy pamiętać o tym, że nie bez powodu powstało powiedzenie czy przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. I to jest prawda. Więc my dla takiej osoby, jeżeli wejdziemy w bezpośredni kontakt, jeżeli znajdziemy się za blisko osoby, która walczy o swoje życie, jesteśmy po prostu drabiną do tego, żeby się ta osoba mogła znaleźć ponad powierzchnią wody, żeby mogła zaczerpnąć oddechu, więc taka osoba w tej całej panice, w całym stresie, w całej adrenalinie naprawdę nie będzie się zastanawiała nad tym, czy zrobi nam krzywdę, czy razem zejdziemy pod wodę, tylko za wszelką cenę będzie próbowała samego siebie uratować, no i dla nas to może być naprawdę katastrofalne w skutkach.
16: To pewnie dlatego to bohaterskie działanie, w cudzysłowie słowie oczywiście często może się kończyć tragedią. To jeszcze jedna praktyczna rzecz. A jakie przedmioty codziennego użytku, które mamy ze sobą, na przykład na plaży, nad jeziorem, mogą w takiej sytuacji nam się przydać, na które można spojrzeć takim okiem, że gdybym miał biec do wody, to wezmę to ze sobą. Jest taka rzecz?
17: No pewno, jeżeli chodzi o taki stricte wypoczynek nad wodą, to często korzystamy z dmuchanych materacy, dmuchanych kółek. Mamy ze sobą na przykład, może to jest trochę abstrakcyjne, ale butelki duże z wodą, duże butelki po wodzie powiedzmy. Więc no na pewno taki materac jest czymś, co nadaje wyporność, więc w momencie, kiedy chociażby popchniemy taki materac, czy takie koło, czy na jakąś dużą butelkę pustą, zakręconą, to jest coś, co może nadać tej osobie, która znajduje się w potrzebie, wyporność. To będzie coś, czego ta osoba będzie mogła się złapać i utrzymać się na powierzchni wody, wykorzystując właśnie to, że to zawiera w sobie powietrze.
16: Zaczęliśmy od filmów, to na filmach skończmy. Wyobraźmy sobie sytuację, że podejmujemy już taką osobę, która przez jakiś czas była pod powierzchnią wody. Powiedzmy, że ten jeden cud nam już udaje się wykonać. Jesteśmy na brzegu, no ale ta osoba nie reaguje. I co dalej?
17: No to oczywiście ważne jest tutaj sprawdzenie, oprócz tego, jak doszliśmy już do momentu, że sprawdziliśmy przytomność, osoba jest nieprzytomna, ważne jest to, żebyśmy sprawdzili, czy ta osoba oddycha. Bo wiadomo, że jedno nie równa się drugiemu. W momencie, kiedy osoba jest nieprzytomna, nie znaczy to, że nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia i nie mamy u takiej osoby oddechu. Więc to sprawdzamy przez 10 sekund, sprawdzamy, staramy się sprawdzać ten
16: oddech. No tak, ale dyszymy, ta osoba jest cała mokra, nie widzimy, czy na lusterku tam coś widać. Jak mam to sprawdzić?
17: Staramy się sprawdzać, ufamy trzem swoim zmysłom, staramy się trzema zmysłami sprawdzać oddech u osoby poszkodowanej. Pochylamy się w taki sposób nad twarzą osoby poszkodowanej, żeby nasze ucho było, skierowane do twarzy, a z kolei nasza twarz, nasz wzrok był skierowany na klatkę piersiową osoby poszkodowanej. W tym momencie mamy możliwość oceniania tego oddechu trzema zmysłami. Słuchem, no bo jeżeli osoba oddycha, no to będziemy w stanie usłyszeć ten poruszający się powietrze po prostu uchem. Kolejny zmysł, który możemy wykorzystać, jest to zmysł dotyku. W momencie, kiedy osoba będzie oddychała, będziemy czuli na swoim policzku poruszające się powietrze. No i trzeci, ten zmysł, z którego głównie korzystamy, jest takim naszym dominującym, czyli zmysł wzroku. Będziemy widzieć unoszącą się klatkę piersiową.
16: Nie ma reakcji. I co wtedy?
17: Jeżeli nie ma reakcji, no to Oczywiście mam nadzieję, że pomoc już została wezwana przez świadków zdarzenia. Wiadomo, pamiętamy o tym, że to jest pierwsza sprawa, którą musimy wykonać, ponieważ no, tej resuscytacji tak naprawdę nie możemy prowadzić w nieskończoność. Służby muszą wiedzieć o tym, że akcja trwa, że muszą się do nas skierować i nam pomóc. Natomiast to, co tak naprawdę różni resuscytację krążeniowo-oddechową w takiej sytuacji, oczywiście jeżeli mówimy o osobie dorosłej, takiej sytuacji nie nadwodnej, to jest to, że w momencie, kiedy wyciągniemy poszkodowanego z wody, przed przystąpieniem do 30 uciśnięć na zmianę z dwoma wdechami, powinniśmy wykonać jeszcze 5 wdechów ratunkowych, które dotlenią nam, wtłoczą nam powietrze do płuc, udrożnią nam drogi oddechowe i po prostu dotlenią nasze tkanki, które przez to, że doszło nam do procesu tonięcia, są niedotlenione.
16: A to wszystko w grającego nam w głowie rytmie Bee Gees i Stayin' Alive na przykład.
17: Tak jest.
16: Pani ma swoją ulubioną?
17: Stayin' Alive jest raczej takie popularne, więc chyba raczej zostaje przy tym najczęściej.
16: Martyna Krzemieniecka, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego, gościła w Planie Działania. Bardzo dziękuję.
17: Również bardzo dziękuję.
16: Audycja Plan Działania co wtorek na antenach TOK FM. Przez całe wakacje opowiadamy o zagrożeniach związanych z wypoczynkiem. Planu Działania można słuchać także na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM. Szymon Kępka, do usłyszenia.
3: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Autopromocja.
1: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: 7.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę, wzrósł do 2954 osób. Szpitale są kompletnie przepełnione, zaimprowizowane placówki uruchomiono nawet na dworcu i w restauracji McDonald's, przy którym powstało też schronisko dla zwierząt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał telefonicznie z Donaldem Trumpem. Przekazał na X, że pogratulował prezydentowi z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych oraz twierdził, że determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie dla zakończenia wojny. A więcej o obchodach 250. rocznicy niepodległości USA powiemy w informacjach o 8. Natalia Kałucka zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu. Kolejne informacje w TOK FM o 8.
1: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środy po 10.40.
3: Dźwięki towarzyszą nam nieustannie. Atakują nasze uszy 24 godziny na dobę. Większości z nich nie analizujemy, ale ja chcę wam dziś pokazać, że świat akustyczny jest pełen subtelności. Przestudiujemy odgłos wlewanej wody, wejdziemy do lasu posłuchać jego szumu, skupimy się na ciele, by zrozumieć jego brzmienie, zanurkujemy, by przekonać się, czy ryby rzeczywiście nie mają głosu. Czyż nie ma lepszego miejsca na odkrywanie dźwięków nieoczywistych niż radio? Ja nazywam się Adam Mirek, a to jest audycja, w której jesteśmy z nauką po imieniu. Podczas jednego z naszych poprzednich spotkań wyjaśniałem, czym jest dźwięk i jak powstaje. Dziś na tapet bierzemy dźwięki nieoczywiste. Takie, nad którymi rzadko się pochylamy, albo takie, które odbieramy zupełnie inaczej niż reszta otoczenia. Skąd te różnice? Większość z nich bierze się z percepcji, czyli sposobu, w jaki mózg odbiera i interpretuje informacje zmysłowe. Rzecz jest absolutnie subiektywna. Co dom, to obyczaj. Co mózg, to doznanie. Czasami przyjemne, czasami niekoniecznie. Dwie osoby słyszą ten sam dźwięk deszczu. Krople uderzają o ten sam parapet. Jedna z osób odbiera ten dźwięk jako relaksujący, druga jako niepokojący, bo przypomina jej burzę. Dźwięk jest ten sam, ale percepcja różna, bo mózg interpretuje bodźce na podstawie zakodowanych wcześniej doświadczeń i emocji. Niektóre dźwięki są z nami na tyle długo, że trwale wpisują się w naszą pamięć. Dzięki temu z łatwością poznamy na przykład domowników tylko po ich krokach. Nawet jeśli każdy z nich ma na nogach te same kapcie, to mózg i tak potrafi wychwycić subtelne różnice, takie jak tempo chodzenia, rytm kroków czy siła nacisku na podłoże. A jak myślicie, czy można usłyszeć temperaturę? Czas na mały eksperyment. Wleję teraz wodę do dwóch kubków. Posłuchajcie. Do jednego wlewam wrzątek, do drugiego zimną wodę. Kolejność losowa. Czy jesteście w stanie rozróżnić, który jest który? Choć czynność wygląda identycznie, dźwięki są różne. W pierwszym kubku jest wrzątek. On brzmi ciszej, bardziej miękko, podczas gdy zimna woda wydaje się głośniejsza i jakaś taka bardziej szorstka. Wynika to z właściwości fizycznych cieczy. Gorąca woda ma mniejszą lepkość i napięcie powierzchniowe. Dzięki temu nie tworzy zwartego strumienia. Ma w sobie też mniej pęcherzyków powietrza podczas nalewania. To właśnie te mikroskopijne bąbelki uciekają podczas gotowania i odpowiadają za dźwięki, które odbieramy jako szum wrzącej wody. A im więcej pęcherzyków, tym więcej dźwięku, tak jak w zimnej wodzie. Wprawne ucho wychwyci różnicę. Skoro już o szumie mowa, co z szumem lasu? Czym różni się szelest borów od buczyn czy grądów? Na pierwszy rzut ucha Każdy z nich brzmi tak samo, jednostajnie i uspokajająco. Jednak las iglasty i liściasty tworzą zupełnie inne pejzaże dźwiękowe. Różnice w wydawanych przez las dźwiękach wynikają z tego, jak ruch powietrza oddziałuje z kształtem liścia. Sosny czy świerki mają cienkie, sztywne igły, które przy wietrze wydają delikatny, wysoki szum przypominający cichy syk. Liście drzew liściastych są większe i bardziej elastyczne. Poruszane wiatrem ocierają się o siebie, generując bardziej falujące, szumne odgłosy. Przy igłach i innych owalnych strukturach, na przykład kablach, tworzą się charakterystyczne wiry, które zmieniają częstotliwość drgań, a co za tym idzie, i dźwięk. W języku angielskim mają na to przepiękne określenie. Tony eolskie, których nazwa pochodzi od imienia greckiego boga wiatrów, Eola. Słuchajcie, przechodzimy do nieoczywistych dźwięków wydawanych przez nasze ciała. Lubicie sobie czasem strzelić palcami, o tak? Strzelające kości, czyli charakterystyczne kliknięcia w stawach, były przez lata uznawane za efekt ocierania się kości o siebie. Dzisiaj wiadomo, że chodzi tutaj o pęcherzyki gazu w mazi stawowej. Kiedy gwałtownie zmieniamy pozycję stawu, ciśnienie w jego wnętrzu spada, co powoduje powstawanie mikropęcherzyków gazu, głównie dwutlenku węgla, które następnie implodują, wysyłając falę uderzeniową, którą mózg interpretuje jako dźwięk. Po strzeleniu staw potrzebuje chwili, aby ponownie zgromadzić gaz. Warto też wspomnieć o tinnitusie, czyli zjawisku dzwonienia w uszach. To szczególny przypadek, bo dźwięk nie pochodzi z zewnątrz, lecz jest generowany przez nasz układ nerwowy. Może przyjmować formę pisku, szumu, buczenia czy dzwonienia. Najczęściej wynika z uszkodzenia komórek słuchowych w uchu wewnętrznym, na przykład wskutek hałasu lub starzenia się. Gdy komórki te przestają prawidłowo przekazywać sygnały, mózg uzupełnia brakujące informacje, tworząc wrażenie jakiegoś dźwięku. Z naciskiem właśnie na jakiś, nie żaden konkretny dźwięk. Tinnitus bywa chwilowy, ale u niektórych osób może stać się przewlekły i uciążliwy. Jeszcze jedna rzecz. Istnieje pewna ciekawa sztuczka z dźwiękiem i ciałem, związana z pierwiastkiem chemicznym, który tymczasowo zmienia brzmienie naszych głosów. Hel.
0: Co ma w sobie takiego, że robi z nas postać z kreskówki?
3: Głos to nic innego jak fale dźwiękowe wytwarzane przez drgające fałdy głosowe. W normalnych warunkach nasze gardło wypełnia zwykłe powietrze, gdzie dźwięk rozchodzi się z prędkością 340 metrów na sekundę. Jeżeli na chwilę podmienimy powietrze helem, szybkość rozchodzenia się dźwięku drastycznie wzrasta, do około 900 metrów na sekundę. W rezultacie zmieniają się właściwości rezonansowe dróg oddechowych.
0: Hel nie zmienia tempa drgania samych strun głosowych, ale wzmacnia wyższe częstotliwości. To z połączeniem wzrostu prędkości dźwięku tworzy nam ten śmieszny głosik.
3: A skoro o głosie mowa, pogadajmy o rybach, bo one podobno go nie mają. Okazuje się, że to mit. Współczesne badania naukowe pokazują, że ryby potrafią wydawać dźwięki i wykorzystywać je do komunikacji, chociaż nie robią tego w taki sam sposób jak ludzie czy ptaki. Oznacza to, że środowisko wodne wcale nie jest takie ciche. Ryby nie posiadają strun głosowych. Niektóre gatunki wydają dźwięki poprzez pocieranie o siebie elementów kostnych. Inne wykorzystują pęcherz pławny jak bęben rezonansowy. Istnieją także gatunki, które komunikują się za pomocą pęcherzyków powietrza. Dzięki tym mechanizmom ryby mogą wydawać trzaski, stuki, dudnienia czy dźwięki przypominające rechot. Nietypowy sposób komunikacji upodobały sobie śledzie. Wydają one dźwięki o wysokich częstotliwościach za pomocą pęcherzyków powietrza, które wypuszczają otworem z drugiej strony. Badania pokazały, że rekiny też mogą wydawać dźwięki. Naukowcy badali nowozelandzkiego rekina z gatunku Mustelus lenticulatus i zauważyli, że podczas chwytania lub przenoszenia zwierzę wydawało charakterystyczne kliknięcia. Dźwięk powstawał prawdopodobnie poprzez szybkie zatrzaskiwanie spłaszczonych zębów rekina. Niekoniecznie wiadomo, dlaczego takie dźwięki wydaje. Może to być komunikacja, może to reakcja na stresującą sytuację. W każdym razie jest to bardzo ważne odkrycie, bo przez dziesięciolecia uważano, że rekiny są całkowicie nieme, a pod wodą jest cicho jak

0: gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Sygnał przypominający świergot. Wow, co to była za podróż przez świat dźwięków. Ale to tylko początek. Zastanówcie się, jakie jeszcze inne, nieoczywiste dźwięki nam towarzyszą i z czego wynikają. Niby ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale ja tam wolę mówić, że na pewno pierwszy w stronę nowych odkryć. Dzięki za to wspólne słuchowisko. To była audycja Z nauką po imieniu, a opowieść snuł Adam Mirek. Do usłyszenia w kolejnym odcinku w środę po 10:40.
2: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
0: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Kolejne polityczne emocje w sprawie zarobków lekarzy i pytanie, czy medycy powinni publikować swoje dochody. Najlepsze dopiero przed nami, mówił prezydent USA w czasie uroczystości z okazji 250. rocznicy niepodległości kraju. A u nas także wielkie sportowe emocje i Hubert Hurkacz, który powalczy o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Minęła ósma, informacje do GFM, Emil Górny, zapraszam. Czy zarobki lekarzy będą jawne? Sejm przyjął projekt ustawy o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL, ale ciągle nie wiemy, co z tą ustawą zrobi prezydent. Temat zarobków lekarzy wywołuje duże emocje, o tym dyskutowali także politycy w TOK FM, a komentarze przesłuchała Anna Gmiterek-Zabocka.
8: Rozmawiano o ustawie, która czeka na decyzję prezydenta. Doradca Karola Nawrockiego, Alvin Gajadur, był pytany o tę właśnie ustawę, ale również o drugą, o obcięciu kominów płacowych w ochronie zdrowia.
9: Poczekajmy, jak zostaną wypracowane w parlamencie, jak trafią do pana prezydenta, wtedy będą oczywiście szczegółowo przeanalizowane.
8: To samo słychać w PiS-ie, mówi poseł Paweł Sałek.
10: Będziemy się zastanawiać i pewnie zgłaszać poprawki, proponować jakieś rozwiązania, aby generalnie sprawy w różnych miejscach w ochronie zdrowia uporządkować.
8: Michała Szczerbę z Koalicji Obywatelskiej cieszy z kolei to, że afera w Szpitalu Południowym wymusiła zmiany.
11: Bardzo na to liczę, że ta sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia w przypadku tego konkretnego szpitala, ona będzie również przyczynkiem do naprawy całego systemu ochrony zdrowia.
8: A w środę dowiemy się, czy szefowa Ministerstwa Zdrowia i szef NFZ-u pozostaną na swoich stanowiskach. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
7: Najlepsze dopiero przed nami, mówił prezydent USA Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Przemówienie zostało opóźnione z powodu zagrożenia burzą. Ten kraj jest domem wolności, to ziemia wolności, a ta flaga jest sztandarem najbardziej niezwykłego, wyjątkowego i niesamowitego narodu, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi, oświadczył prezydent. Zapewnił, że USA są silniejsze, bardziej wolne, bogatsze, bezpieczniejsze i dumniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Teraz masowe protesty przeciwników skrajnie prawicowej partii AfD w Niemczech. Tysiące przeciwników Alternatywy dla Niemiec wyszły na ulicę w miejscu, w którym w ten weekend odbywa się kongres tego ugrupowania. Protestujący blokowali drogi, na to spotkanie przyczepiali się do linii tramwajowych, a interweniowała policja. Ale były też śpiewy, tańce i happeningi przeciwko nazizmowi.

0: Protest antifaszyzmus.
1: Protest i antyfaszyzm to sprawa, która dotyczy całego społeczeństwa. Tym bardziej cieszy, że obecne są tutaj wszystkie pokolenia. Dziś rano, gdy jechaliśmy pociągiem, jechała z nami bardzo liczna grupa babć przeciwko prawicy. One również wyszły tutaj na ulicę. To jest naprawdę wspaniałe.
2: Jak informuje niemiecka policja, łącznie w demonstracjach i blokadach wzięło udział do 25 tysięcy osób. Lokalnie doszło do starć, w trakcie których siły porządkowe użyły m.in. gazu pieprzowego. Teraz czas na sport. Hubert Hurkacz znowu jest w formie, a dziś zagra awans do ćwierćfinału Wimbledonu, o czym więcej już teraz Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
3: Hubert Hurkacz do meczu o ćwierćfinał z zajmującym 74. miejsce w rankingu ATP Niemcem Janem Lenardem Struffem przystępuje po wygraniu trzech meczów z trzema silnymi rywalami. Najpierw w pierwszej rundzie pokonał rozstawionego z numerem 11 Norwega Kaspera Ruda, to bez straty seta, a następnie wygrał z groźnym Austriakiem Sebastianem Hofnerem, także bez straty seta. Natomiast mecz poprzedzający ten dzisiejszy to spotkanie czterosetowe z rozstawionym z numerem 21 Tomim Polem z USA. Tutaj Hubert przegrał jedynie pierwszą partię 4-6, a trzy kolejne padły już jego łupem, więc Hurkacz w Wimbledonie gra pewnie, dobrze serwuje, no i można mieć nadzieję, że pokona zawodnika, no, od którego zazwyczaj był wyżej w rankingu ATP, a Struff niespodziewanie pokonał w drodze do 1/8 finału Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Przemysław Pozowski, to
2: Na mecz Hurkacza rozpocznie się po południu. Tymczasem przypomnijmy, bo rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlamowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Ealon z Filipin 6-7-2-6. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. Wobra apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła, kamizelki ratunkowe, ale także gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Niewiżycki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
4: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym. Kolejne informacje w TOK FM o 8.20, teraz pogoda.
5: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie i południu oraz w centrum burze. Temperatura maksymalna do 18 stopni na Pomorzu i Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
5: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 8.06, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik kłania się bardzo nisko, kłania się w towarzystwie Adama Brzezińskiego, który program realizuje, Marii Mroczkowskiej, która ten program wydaje i gdzieś tam Magdy Sikoń, która pomagała mi program przygotować. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o sprawach bardzo ważnych, ale zanim przejdziemy do spraw ważnych, musimy zacząć od sprawy najważniejszej. Taylor Swift jest absolutną gwiazdą. Nie będę Państwu tłumaczył, jak wielką jest gwiazdą, ponieważ skali jej sukcesów, osiągnięć, dokonań rzeszy fanów nie będziemy w stanie w tej chwili wymienić. Nie mamy na to aż tyle czasu, ale też nie to jest przedmiotem newsa, o którym Państwo słyszeli bądź nie. Taylor Swift wyszła za mąż. Ta 36-letnia piosenkarka wyszła za Travisa Kelsa, zawodnika futbolu amerykańskiego, czyli takiego ichniejszego rugby, również 36-latka. To, co będę Państwu mówił, w dużej mierze potwierdziła rzeczniczka Taylor Swift, ponieważ ta piosenkarka jest osobą, która ma rzeczniczką. To nie są żarty. Para pobrała się 3 lipca na Madison Square Garden gdzieś około 19.30 i jak donoszą amerykańskie media, to wydarzenie sparaliżowało cały Manhattan. Ale media donoszą też o innych aspektach potwierdzających skalę tego wydarzenia. No po pierwsze, ceremonię prowadził Adam Sandler. Marzenie, żeby Adam Sandler poprowadził ceremonię. Wśród obecnych gości same gwiazdy. Selena Gomez, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Dua Lipa, Hugh Grant, Graham Norton, Jessica Alba, Chris Rock i cała elita NFL. Cała elita NFL to jest takie pojęcie, ponieważ niestety nazwiska tej elity i tak by nam niewiele powiedziały. No i teraz przechodzimy do najciekawszych rzeczy. Ponieważ po kolejne media informowały nas o kolejnych aspektach tego ważnego wydarzenia, nazywanego takim amerykańskim ślubem pary królewskiej. Takiej rangi jest to wydarzenie. New York Times. Na miejscu obowiązywał zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony. NBC News. Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Ha, ale na szczęście wiemy, co się działo, bo nie każdy tego przestrzegał. Forbes. Wesele mogło kosztować nawet $20 milionów. Associated Press. Przed ślubem para przekazała $26 milionów na cele charytatywne. Jeżeli państwo nie wiedzieli, to już państwo wiedzą, co było najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym tygodniu. Każdemu również życzymy, żeby jego ta uroczystość pewnie dla wielu z państwa była albo będzie jedną z najważniejszych uroczystości w życiu. Również była z pełnym rozmachem i no i żeby media na ten temat trąbiły. A teraz porozmawiajmy o życiu, porozmawiajmy o cenach paliw. Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw BM Reflex jest z nami. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: O poranku chciałbym panią zapytać, jakie będą jutro ceny paliw na stacjach, ponieważ 1 lipca zakończyła się ta tarcza osłonowa, nazywana CPN, ceny paliw niżej, która obniżała między innymi VAT na paliwo, akcyzę, ustalała ceny maksymalne. Ile będzie jutro kosztowało paliwo?
0: W stosunku do cen, które mamy w ten weekend, niewiele się zmieni. Sytuacja się teraz ustabilizowała, bo ta zmiana, którą odczuliśmy od 1 lipca, można powiedzieć, była jednorazowa. Niestety została z nami na dłużej i tak będzie. Zmiana podatku VAT, ponieważ ta druga część pakietu CPN, która wygasła 30 czerwca, właśnie dotyczyła obniżonej stawki podatku VAT i mechanizmu ceny maksymalnej. I te dwa rozwiązania zniknęły z dniem 1 lipca. A więc już minister energii nie ogłasza nam cen paliw na kolejny dzień, maksymalnych cen paliw na kolejny dzień. A co ważniejsze, stawka podatków VAT wróciła do poziomu sprzed ogłoszenia pakietu, czyli do 23%. I to oznaczało, że tą różnicę między podatkiem 8 a 23% my odczuliśmy w cenach detalicznych paliw na stacjach, w cenie benzyn i oleju napędowego, bo autogaz tutaj, ta zmiana nie dotyczyła autogazu, bo on w żadnym momencie nie był objęty pakietem CPN. A więc te najbliższe dni to na większości stacji pewnie ceny stabilne w okolicach tych, które mamy. A teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, no to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara. To będą te trzy kluczowe czynniki, które wpłyną na to, ile będziemy w kolejnych dniach, tygodniach płacić za paliwo.
7: Tydzień temu paliwo kosztowało jeszcze 5,80, mówię tutaj o 95, teraz kosztuje średnio 6,30. Kiedy wchodziły te tarcze osłonowe, no to w dużej mierze było to spowodowane tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, właśnie tymi cenami baryłek ropy. 6,30, czy będzie to ta cena szła w górę? Pytam panią o te czynniki, które pani wskazała, czyli kurs dolara, cena baryłki i tak dalej.
0: 6,30 trochę sprostuje, to byłaby dobra cena, którą byśmy dzisiaj płacili. Niestety takich cen nie mamy. Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca znacznie bardziej, w okolice 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN, czyli jakby po powrocie akcyzy do pierwotnej stawki i VAT-u do pierwotnej stawki sprzed wprowadzenia pakietu, benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złoty 80. Czyli mimo wycofania się już z tych osłonowych działań, paliwa teraz utrzymują się na niższym poziomie niż po pierwszym miesiącu wojny w Iranie. Co się będzie działo dalej? Raczej trudno będzie o wyraźne obniżki cen paliw, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie, w zasadzie ten okres porozumienia, w którym jesteśmy, spowodował już, że premia za ryzyko geopolityczne została obniżona, że ceny surowca spadły w okolice około 70 dolarów za baryłkę. Ona się waha, bo czasem jest nieco droższa, czasem w okolicach 70 dolarów i to już nie zostawia nam dużo miejsca na obniżki cen w hurcie, ponieważ jakby ceny paliw gotowych nie spadły do poziomu sprzed wybuchu wojny. O ile ceny ropy tak, to w przypadku paliw gotowych, czyli już tego produktu, z którego, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy, my jako kraj korzystamy, ponieważ my importujemy znaczną część oleju napędowego, ten nie wrócił do poziomu sprzed wprowadzenia pakietu. I teraz tak, wojna w Iranie będzie dalej, czy wszystko to, co się dzieje wokół porozumienia, będzie dalej tym czynnikiem chyba jeszcze kluczowym do momentu, kiedy to ostateczne postanowienie nie zostanie podpisane i kiedy istotnie wojna się nie zakończy, będzie wyznaczało nam i bardzo wpływało na ceny. Natomiast jest pewne zagrożenie dla cen w postaci, której nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. Chodzi o czynnik pogodowy, o sezon huraganowy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, Zatoki Meksykańskiej. To jest kwestia, która może namieszać w cenach w sytuacji, kiedy ten rynek został nieco zdestabilizowany po wybuchu wojny w Iranie. I teraz Stany Zjednoczone stały się znaczącym eksporterem surowca po wybuchu wojny w Iranie. Gdyby w tym regionie doszło do jakichkolwiek zakłóceń w podaży, zarówno w wydobyciu, jakby w transporcie ropy z tego kierunku na rynki światowe, to byłby to dodatkowy czynnik, który mógłby wpłynąć na podwyżki cen. To na szczęście jeszcze przed nami, więc miejmy nadzieję, że sezon będzie na tyle łagodny, że do trwałych zniszczeń w tej infrastrukturze naftowej nie dojdzie. Niemniej jednak to może być jeden z takich czynników jakby zagrażającym temu, że te ceny, które teraz widzimy, mogą, zwłaszcza w drugiej połowie wakacji, wzrosnąć. No i sezon wakacyjny, jeśli mamy jeszcze chwilkę czasu, to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. My więcej wyjeżdżamy i to nie jest tylko specyfika naszego kraju, specyfika wielu krajów na półkuli północnej. Jesteśmy w okresie wakacyjnych wyjazdów. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym. Ceny, zwłaszcza benzyny, która w sezonie wakacyjnym tradycyjnie w poprzednich latach i pewnie w tym roku będzie na wyższym poziomie.
7: A czy to jest okres również, w którym dysproporcje tej ceny są większe na stacjach w mieście, na autostradzie?
0: Myślę, że My byliśmy teraz przez okres tego pakietu CPN przyzwyczajeni do tego, że niezależnie gdzie byliśmy, to te dysproporcje cenowe rzeczywiście się zmniejszyły. W niektórych lokalizacjach można było powiedzieć, że te ceny są prawie takie same, niezależnie od rodzaju stacji i na takich mikrorynkach praktycznie nie było dużych różnic. Wyeliminowanie mechanizmu, wygaszenie mechanizmu ceny maksymalnej spowoduje, że my wrócimy powoli, tylko jeszcze w tych pierwszych dniach po wygaszeniu pakietu nie było tak dokładnie widać, bo te ceny też na wyższym poziomie, ale pozostawały bardzo blisko siebie. Ale w tych kolejnych dniach pewnie będziemy mieli do czynienia z takim dopasowaniem się rynków już, rynku naszego do tego nowego, do tych nowych realiów. Więc te dysproporcje cenowe na stacjach rzeczywiście nam będą wracały. I przy autostradach, drogach ekspresowych będzie drożej, czy wyraźnie drożej. W miejscowościach turystycznych, których prowadzenie stacji wiąże się z tym, że właściciele stacji w zasadzie tylko w sezonie wakacyjnym mają większy obrót, a w pozostałych miesiącach roku ta sprzedaż na stacjach jest nieznaczna, więc dla takiego zbilansowania jakby ekonomiki prowadzenia stacji w skali całego roku, rzeczywiście oni w okresie wakacyjnym realizują taką wyższą marżę detaliczną. Natomiast to na pewno nie są poziomy, to na pewno nie są ceny takie, jakbyśmy zobaczyli przy autostradzie. I duże znaczenie już w ogóle lokalnie ma konkurencja. Jeżeli jest duże nasycenie stacji na małej przestrzeni, no to wtedy wiadomo, że tam łatwiej jest zatankować paliwo taniej. Czyli wracamy powoli do takiego realium sprzed wprowadzenia pakietu CPN.
7: Bardzo dziękuję. Urszula Cieślak, starszy dziękuję analityk bardzo. Rynku paliw BM. Reflex 8.20 dochodzi i o 8.20 informacje.
6: Autopromocja. Sprawy różne.
8: To był rok Trumpa. Niestety to był rok Trumpa, bo następująca wskutek działań jego ekipy zmiana świata nie jest zmianą na lepsze. Z hukiem powraca polityka siły i drapieżcy gardzący prawem międzynarodowym, wcześniej uznawanym choćby i dla pozoru, ale jednak. A skoro Ameryka nie ogląda się na nikogo, nadszedł czas, by Europa zaczęła oglądać się na siebie.
6: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 8.21. Informacje to KFM, Emil Górny, zapraszam. A na początek tragiczne doniesienia z wakacji. Tylko wczoraj utonęły dwie osoby, od początku czerwca już 73. Poinformowała o tym policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz dbanie o bezpieczeństwo. Wśród częstych przyczyn utonięć wskazano kąpiel w miejscu niestrzeżonym, nieostrożność podczas łowienia ryb lub przebywanie nad wodą oraz kąpiel w miejscu zabronionym, ale też częstą przyczyną jest alkohol. Rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, poinformowały rosyjskie media, które cytuje Reuters. Według Kremla rozmowa trwała 85 minut i dotyczyła m.in. sytuacji na froncie ukraińskim. Putin miał zdać Trumpowi relacje w tej sprawie. Prezydent USA miał natomiast po raz kolejny zadeklarować pomoc w zakończeniu wojny. Na koniec sport. Hubert Hurkacz. Mecz z niemieckim tenisistą Janem Lennartem Struffem w 1/8 finału Wimbledonu rozegra około godziny 16 czasu polskiego. Dziś wystąpi też ostatnia polska deblistka Katarzyna Piter. Kolejne informacje o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Ameryka jest najstarszą republiką na świecie, jest najbardziej wolnym krajem, posiadamy najsprawiedliwszą i najtrwalszą konstytucję na świecie, jesteśmy najsilniejszym i najpotężniejszym krajem na świecie. Tak mówił w jednym z przemówień prezydent Donald Trump z okazji rozpoczętych wczoraj oficjalnych obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, o czym teraz 23 minuty po godzinie 8 będziemy rozmawiać z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, o poranku.
11: Dzień dobry.
7: U nas poranek, Stany Zjednoczone świętują na pełnej. Słuchał pan wystąpień Donalda Trumpa? Mówię wystąpień, ponieważ już kilka ich było, ale co do treści są raczej dość spójne.
11: Tak, one są spójne. Tutaj jest odniesienie do tego, że jak ja mówię, Amerykanie, ten eksperyment republiki trwa już 250 lat, że oczywiście faktycznie, biorąc pod uwagę wskaźniki gospodarcze i efektywność siły militarne, to jest w tej chwili wiodące państwo na świecie, aczkolwiek nie jest to już dominujące mocarstwo, tak jak mieliśmy do czynienia w latach 90. XX wieku. No i oczywiście swoim zwyczajem prezydent Trump bombastycznie i z taką emfazą, można powiedzieć, i przesadą często w swoich wystąpieniach określa sukcesy swojej administracji. Natomiast niewątpliwie patrząc na to, co się dzieje naprawdę, a nie tylko na to, co prezydent Trump mówi, to amerykańska pozycja na świecie w tej chwili nie jest najgorsza. Dolar umacnia swoją pozycję jako waluta światowa. Amerykanom udało się w serii porozumień między innymi z Marokiem czy Indonezją wzmocnić kontrolę nad kluczowymi przejściami morskimi. Jeśli chodzi o Maroko, to jest cieśnina gibraltarska, jeżeli chodzi o Indonezję, to jest cieśnina Malakka. Jeżeli będziemy dalej patrzeć na politykę międzynarodową, to mamy faktyczny protektorat Wenezueli. Kuba, która znajduje się na krawędzi upadku w zasadzie reżimu komunistycznego. No i kwestia irańska jeszcze nie rozwiązana, ale mimo wszystko taka, która powoduje, że strona chińska ma pewien problem, ponieważ Chińczycy są mocno uzależnieni od importu ropy naftowej, między innymi z Zatoki Perskiej. No i ta wojna uderza właśnie w nich. Oczywiście nie zostały załatwione kwestie wewnętrzne. Trwa reindustrializacja, która jeszcze będzie musiała kilka lat potrwać, a pamiętajmy, że od początku XXI wieku Stany Zjednoczone na własne życzenie, można tak powiedzieć, straciły 30% swojego potencjału produkcyjnego i muszą je odbudować, jeżeli chcą na poważnie myśleć o tym, żeby dalej pełnić jedną z wiodących ról na świecie.
7: A dlaczego na własne życzenie?
11: Dlatego, że szukano trochę dla zysku też. Proces globalizacji spowodował, że nagle otworzyły się inne rynki i zbytu, ale też możliwość przeniesienia produkcji.
7: Czy znaczy, taniej jest otworzyć, tak, w cudzysłowie, tak, w Bangladeszu fabrykę?
11: Dokładnie tak, w Chinach, w Bangladeszu, w Wietnamie, w Indiach fabrykę, niż umiejscowiać produkcję w Stanach Zjednoczonych, a to oczywiście przełożyło się na to, że łańcuchy dostaw, które do tej pory były wewnątrz amerykańskie, nagle stały się globalne. I właściwie pandemia COVID-19 unaoczniła wszystkim państwom na świecie, że jednak chociaż minimum od produkcji podstawowych strategicznych materiałów, jak na przykład tutaj produkty medyczne, ale mówimy też o metalach ziem rzadkich, mówimy o produkcji przemysłowej, też przemyśle ciężkim, który jest potrzebny z kolei do przemysłu obronnego, jest po prostu niezbędne, żeby państwo mogło funkcjonować w sytuacjach kryzysowych.
7: No to są też procesy, które rozpoczęły się wraz z pandemią, kiedy właśnie zachwiały się te wszystkie globalne łańcuchy dostaw i Donald Trump jeszcze w swojej pierwszej kadencji postanowił, że to nawet nie bez bym powiedział racji, że pewne krytyczne czy fundamentalne łańcuchy tego przemysłu czy produkcji też takiej krytycznej dla bezpieczeństwa, tak, powinny być w kraju. To jest też dyskusja, która się toczy w Unii Europejskiej, jeżeli chodziło na przykład o szczepionki. Ale pan powiedział o takich w dużej mierze problemach, które Stany Zjednoczone same sobie ściągnęły na głowę. Czy to nie jest tak, że nawet jeżeli bohatersko niektóre problemy rozwiązują, to problemy, które jednak sami spowodowali?
11: Między innymi tak. Będąc dominującym państwem po zakończeniu zimnej wojny, dużo tych problemów wynika po prostu z właśnie nietrafionych decyzji, nietrafionych inwestycji, też z głębokich podziałów w samych Stanach Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że ścierają się tam w zasadzie dwie kompletnie różne wizje. To zresztą dotyczy chyba szerzej całego Zachodu. Z jednej strony mamy tą wizję liberalno-lewicową, globalizacja, otwarte granice też, walka ze zmianami klimatycznymi, a z drugiej strony mamy wizję konserwatywną, gdzie mamy obronę granic. Nie to, że je zamykamy zupełnie, ale jednak kontrolujemy napływ i ruch osób przez granicę. Mamy jednak postawienie bardziej na ochronę środowiska niż na walkę ze zmianami klimatycznymi i tutaj jednak paliwa kopalne odgrywają wiodącą rolę. No, mamy przemysł zbrojeniowy, który musi być rozwijany. Nie ma tego przekonania o tak zwanym końcu historii, gdzie uważamy, że będą już tylko rywalizacja ekonomiczna, dysputy prowadzone w instytucjach ponadnarodowych. Więc tutaj te dwie wizje cały czas się w Stanach Zjednoczonych ścierają. To widać też na poziomie samych Stanów, tworzących przecież Stany Zjednoczone. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co mówią amerykańscy specjaliści, o tym, że system federalny Stanów Zjednoczonych zaprojektowany przez ojców założycieli ma jednak ten checks and balances, ten takie równoważenie się władz sądowniczej, sądowej, legislatury i egzekutywy, a także to, że każdy stan ma w zasadzie bardzo szeroką autonomię w wyborze swojej ścieżki rozwoju. I porównywanie, próbowanie w różnych stanach różnych rozwiązań pokazuje, które te rozwiązania bardziej odpowiadają obywatelom, które nie. I to też jest swego rodzaju, no tutaj można się przychylić jednak do tego, co mówił prezydent Trump i jego administracja, że jednak to jest element siły Stanów Zjednoczonych, bo po prostu to państwo jest w stanie eksperymentować niejako na swoim terytorium sposób trochę laboratoryjny, dlatego że jeżeli nie uda się eksperyment na przykład w Kalifornii, co widać, gdzie mamy rozpadającą infrastrukturę, duże zadłużenie, wysokie ceny paliwa, to inne stany widzą, że być może coś nie działa, może trzeba coś wprowadzić, jakieś zmiany.
7: Chociaż tutaj nie wszyscy naukowcy ze Stanów Zjednoczonych się z tym zgadzają. Na przykład Eric Nelson, profesor z Harvardu, historyk, w rozmowie z Mateuszem Macinim ostatnio powiedział, że to, czego ojcowie założyciele nie przewidzieli, to były partie polityczne. To znaczy partie polityczne, które check and balances wyłączają, ponieważ zachodzi zupełnie inna logika. Nie logika instytucji, tylko logika obozów politycznych. Ale
11: tak, dokładnie.
7: Bo ja chciałbym, żebyśmy jeszcze może rozmawiamy o właściwie trochę nienazwanej tezie, że ta potęga Stanów Zjednoczonych trochę gdzieś ulatuje. A ja chciałbym się pana najpierw jeszcze zapytać, czym jest była faktycznie, ale też w naszym wyobrażeniu, potęga Stanów Zjednoczonych?
11: Ta potęga opierała się przede wszystkim na sile gospodarki, zasobach finansowych, mocach produkcyjnych właśnie, tym, że Amerykanie byli w stanie skokowo zwiększyć swoją produkcję w tych dziedzinach, które były potrzebne i od czasów pierwszej administracji prezydenta Trumpa, ale też przed administracją Joe Bidena i teraz drugą administrację prezydenta Trumpa, mimo głębokich podziałów, zarówno partia republikańska, jak i demokratyczna nie spierają się co do kierunku tego, że musi być polityka przemysłowa, musi być odbudowana ta baza przemysłowa w Stanach Zjednoczonych i to jest z różnym naciskiem na różne gałęzie prowadzone. Więc tutaj jest próba odzyskania tego fundamentu gospodarczego, no bo jeżeli będzie silna gospodarka, będą zasoby finansowe, no to oczywiście będzie można sfinansować i sprawną administrację i przede wszystkim nowoczesną i sprawną armię. A pamiętajmy, że w tym momencie, kiedy mamy powrót, to zresztą było chyba powiedziane w materiałach przed naszą audycją, że powrót tradycyjnej rywalizacji międzynarodowej. To znaczy każde państwo dba o swoje narodowe, partykularne interesy. Sojusze, jakie są zawierane w tym momencie, to są sojusze interesów, ewentualnie oczywiście wspólnoty cywilizacyjnej, ale niejako na pierwszym miejscu są wspólne interesy, a potem to ułatwia oczywiście ta wspólnota cywilizacyjna współpraca, ale nie jest to ten czynnik decydujący. Decydujące są raczej interesy w tym momencie. No i siła wojskowa, siła gospodarcza, spójność społeczeństwa, umiejętność dzięki tej spójności odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, na zagrożenia w cyberprzestrzeni. To wszystko zaczyna mieć z powrotem znaczenie i obserwujemy świat, który w takim swoim oglądzie, jak ostatnio, no, był w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy nie mamy jednoznacznie dwóch czy trzech bloków. Mamy w zasadzie bloki tworzone wokół głównych mocarstw i one między sobą rywalizują. Państwa średniej wielkości, mniej więcej takie jak Polska, no, muszą się jakoś odnaleźć w tym układzie. Muszą znaleźć taki system sojuszy, żeby lewarować swoją pozycję i nie dać się po prostu zgnieść między tymi rywalizującymi dużymi mocarstwami. Nic nadzwyczajnego w historii, ale my musimy się tego od nowa nauczyć.
7: No i faktycznie, jeżeli spojrzymy na potęgę, czy właściwie w ogóle na stan gospodarczy czy militarny, no to oczywiście Stany Zjednoczone dalej jeszcze długo mogą być w miarę spokojne i na tym horyzoncie krajów, które rzucają im rękawice, no to są co najwyżej Chiny. Ale chciałem pana zapytać, czy w tym naszym postrzeganiu Stanów Zjednoczonych jako potęgi, czy my nie zapominamy trochę też o sytuacji wewnętrznej? Czy to nie jest też tak, i nie chodzi mi tylko o politykę wewnętrzną, taką partyjną, ale też taką politykę państwa, które opiekuje się obywatelami w jakimś stopniu, tego jak się żyje obywatelom, czy to znaczy państwa, które jest potężne dlatego, że żyje się w nim dobrze, czy ta sytuacja wewnętrzna jakby nam potwierdza, że Stany są dalej potężne?
11: Myślę, że tak, dlatego że ogólnie poziom życia w Stanach Zjednoczonych, na przykład jeżeli porównamy go do poziomu Unii Europejskiej, to mamy tutaj przez ostatnie 20 kilka lat, no niestety stan jest na niekorzyść Unii, dlatego że Amerykanie rozwijają się szybko, mają nowoczesne gałęzie przemysłu. Mimo wszystkich swoich wewnętrznych podziałów, mimo też problemów, mimo wysokiego poziomu biedy, która oczywiście jest, no niestety jest, nie da się do końca wyeliminować. Nierówności, dokładnie tak, jak najbardziej, to tego nikt nie ukrywa. Natomiast szanse wyrównania i tych nierówności i szanse na to, żeby ten poziom życia stopniowo rósł, no jednak są większe w Stanach Zjednoczonych. No świetnym przykładem jest to, na które powoływał się Victor Davis Hanson z Hoover Institution, profesor zresztą Uniwersytetu Stanforda. On mówi, mimo że Chiny są groźnym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, no jakoś nikt nie chce się za wszelką cenę dostać do Chin. Natomiast do Stanów Zjednoczonych cały czas ludzie przybywają, czyli jest jakaś obietnica, jest jakaś szansa, która jest w Stanach Zjednoczonych, która powoduje, że jednak ludzie do tych Stanów Zjednoczonych próbują się dostać.
7: No więc ale myślę, to głównie z kontynentu.
11: Mają swoje zalety.
7: To znaczy...
11: No to raczej z całego świata w tej chwili.
7: Myślę, że i do Chin z pewnych...
11: Z Ameryki Łacińskiej... I z Ameryki Łacińskiej. Chiny to jest specyficzna własna cywilizacja. To jest państwo, które w tej chwili, jeżeli mogę taką krótką dygresję, państwo, które w tej chwili w zasadzie jest nienazwanym cesarstwem. To znaczy przy całym sztafarzu partii komunistycznej, tym, że jest prezydent Xi Jinping, ale jak popatrzymy na mechanizm władzy, to jest w zasadzie cesarstwo. Xi jako cesarz nowej dynastii, która jeszcze nie ma swojej nazwy. Działacze komunistyczni jako ta nowa warstwa arystokracji chińskiej. Powrót do konfucjanizmu, który jest coraz wyraźniejszy w polityce chińskiej. Także tutaj mamy tą specyfikę chińską, która raczej jest budowana na takim założeniu, że my jesteśmy centrum, to słynne państwo środka i na nasze wasalne państwa oddziałujemy na zewnątrz. Bez próby na przykład tego, co próbowali wiele lat, pewnie będą jeszcze próbować robić Amerykanie, tak jak sportu swojego własnego rozwiązania, że nasza kultura,
7: soft
11: my
7: power.
11: Jesteśmy tutaj tym soft power, tak, tym miastem na wzgórzu, prawda, o którym mówili framers.
7: Doktor Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Bardzo panu dziękuję.
11: Dziękuję.
7: 8:37 informacje.
12: Autopromocja. Kryzys przeraża. Wizja wojny, dźwięk syren alarmowych, nagła utrata domu. Widmo ucieczki z walizką spakowaną w ostatniej chwili, brak prądu, wody i leków. A do tego paraliżujący strach o życie najbliższych. Jak zadbać o psychikę i jak wewnętrznie wzmocnić się, gdy każdego dnia słyszymy o zbrojnych konfliktach? O tym już w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
6: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
9: Reklama.
13: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
19: Marian, a po całym tygodniu pracy...
20: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Jest 8:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Nowa Lewica ogłosiła inaugurację letniej trasy pod hasłem Lewica dowozi. Wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że celem są spotkania z wyborcami w dziesiątkach miejscowości, gdzie Lewica będzie mówić o swoich osiągnięciach i wyzwaniach na przyszłość. Swoją kampanię prowadzi także Prawo i Sprawiedliwość. Minister zdrowia i szef NFZ mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej służbie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Więcej na ten temat powiemy w informacjach o 9:00. Teraz Stany Zjednoczone. Joey Hendsund po raz 18 wygrał zawody w jedzeniu hot dogów na czas. Te zostały zorganizowane w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości. Mężczyzna pochłonął, uwaga, 66 hot dogów w 10 minut. Kolejne informacje o 9:00. Czas teraz na raport smogowy. A dziś na smogowej mapie Polski tylko kolor zielony. To oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Warto wybrać się na spacer i może na hot doga. A kolejny raport smogowy w Tok FM o 16:40.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 8:42, niedzielny poranek Tok FM, Michał Tomasik kłania się. Proszę Państwa, porozmawiamy o fenomenie absolutnym, ponieważ fenomenie kulturowym, fenomenie finansowym. Porozmawiamy o Minionkach, których siódma część właśnie wchodzi do kin, i porozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim z Filmwebu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
7: Siedem części jest Minionków już. Każda z nich zarabia prawie miliard. Niektóre troszkę mniej, niektóre troszkę więcej. Kochają je dzieci. Nie dziwię się, że kochają je dorośli, ci, którzy zarabiają. Ale chciałbym pana zapytać, na czym polega ten fenomen tych żółtych stworków?
1: Pewnie każdy chciałby znać odpowiedź na to pytanie i stworzyć własną wersję Minionków. No jest coś absolutnie niesamowitego w tych postaciach, że są w stanie zaapelować do widzów pod każdą szerokością geograficzną. Ja w ogóle mam takie poczucie, że Minionki są spadkobiercami długiej tradycji kina niemego w Hollywoodzie. Bo jakby się zastanowić, to są postaci, na które oczywiście mówią i sobie tylko zrozumiałem językiem, będącym
7: one wydają dźwięki.
1: Połączeniem słów. Tak, to plus różne słówka, a to z języka francuskiego, a to hiszpańskiego, a to coś z koreańskiego, ale jednocześnie są to bohaterowie, którzy po prostu cały czas działają, którzy cały czas doprowadzają do demolki, mimo swoich jak najszczerszych i jak najlepszych intencji. Przypomnijmy, Minionki chcą służyć złym postaciom, stworom, najgorszym ludziom i istotom, jakie tylko istnieją na Ziemi, ale jednocześnie na skutek czasem swojej niekompetencji doprowadzają do zagłady swoich pracodawców, a jednocześnie robią to w tak absurdalny i przezabawny sposób, że nie sposób ich nie lubić. No są jak Buster Keaton, są jak Charlie Chaplin, są jak Flippy Flap, wszystkie najważniejsze postaci kina niemego. No w tych filmach nie potrzeba dialogów, po prostu cały czas śledzi się nieprawdopodobną akcję i to, co jeszcze twórcy są w stanie zrobić z tymi postaciami. Jak jeszcze bardzo Minionki są w stanie doprowadzić do chaosu, szaleństwa na ekranie.
7: To może dlatego tyle memów również znamy z Minionków, czy z tymi złymi bohaterami, czy z samymi Minionkami, ponieważ najważniejsze jest to, co widzimy, a niekoniecznie to, co tam się dzieje w takim, na poziomie słów, dialogów, treści.
1: No tak, jak się zastanowić, to fabuły kolejnych filmów o Minionkach są bardzo szczątkowe, ale nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby był gag za gagiem, akcja za akcją. Tak naprawdę, żeby przytrzymać dzieciaki przez półtorej godziny przed ekranem, aby nawet przez moment się nie nudziły. Więc w zasadzie jest to strategia idealnie skrojona pod też epokę mediów społecznościowych, kiedy tak naprawdę cały czas scrollujemy, cały czas potrzebujemy dopaminy, cały czas potrzebujemy kolejnych impulsów. Minionki doskonale zaspokajają ten głód.
7: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ja tu chciałem pytać o jakiś uniwersalny przekaz, właśnie te uniwersalne rzeczy. Dlaczego na całym świecie każdy potrafi znaleźć w tym coś ciekawego, rozumie to, nie wiem, może się śmieje, ale może koniec końców to jest opowieść o sukcesie formatu. Formatu trochę, któremu się nadaje nowe życie, no bo tak jak pan wspomniał, są te nawiązania do Charlie'ego Chaplina, czyli takiej komedii niemej, ale z drugiej strony może to po prostu jest, jak to pisze Maria Mroczkowska tutaj, Minionki są prekursorami brainrotu.
1: Może tak być, no ale jeżeli chcemy szukać głębszych wartości, no to przecież jest to też opowieść o sile grupy. No, pamiętajmy o tym, że oczywiście w każdym filmie pojawiają się jakieś postaci Minionków, które chcą być trochę mimo wszystko bardziej indywidualistami na tle reszty zespołu, ale koniec końców Minionki zawsze wygrywają, bo są ze sobą razem. Więc jest to opowieść o grupowej sile, o sile grupowości i o tym, że niekoniecznie wszyscy musimy być indywidualistami, tylko czasem właśnie zbiorowość jest najważniejszym bohaterem. Więc jest to też być może wywrotowe przesłanie w czasach, kiedy jednak wszyscy stawiamy na siebie, kiedy wszyscy chcemy być jedyni i niepowtarzalni. Minionki pokazują, że nie. W kupie siła.
7: Ja czytam tutaj, mam na tak zwanym firmowym czacie podgląd naszej dyskusji i pojawiło się pytanie, którego nie rozumiem, ale może pan odpowie na nie. Czy Minionki są komunistami? Rozumiem, że to ta zbiorowość taka i wspólna praca.
1: Tak, no należy powiedzieć, że Minionki się ze sobą nie rozstają, a jeżeli się rozstają, to wcześniej czy później muszą się zejść ze sobą. No i to jest to, no w momencie, kiedy jakieś dzieło absolutnie skierowane do masowego widza, mające przede wszystkim lekką rozrywkę, koniec końców zawsze muszą znaleźć osoby, które będą doszukiwać się drugiego i trzeciego dna. Nie, myślę, że nie określiłbym minionków mianem komunistów. Myślę, że one się świetnie odnajdują jednak w systemie kapitalistycznym.
3: No zarabiają.
1: Bądź żyją też, tak, to jedno, dwa żyją w Stanach Zjednoczonych. Doskonale odnajdują się też na małych przedmieściach razem ze swoim panem Gru, który też, przypomnijmy, na początku był złoczyńcą, a potem koniec końców stał się miłym tatusiem z przedmieść, posiadającym różnego rodzaju szalone wynalazki. To jest też w ogóle ciekawe, że pamiętajmy, że minionki zaczynały w zasadzie jako bohaterowie drugoplanowi w filmie Jak ukraść księżyc. To jednak Gru był tą kluczową postacią, a tutaj szybko okazało się, że to jednak jego żółci pomocnicy są na pierwszym planie i to ich kocha najbardziej widownia, więc teraz w zasadzie są już dwa cykle. Z jednej strony mamy kolejne części Jak ukraść księżyc, a z drugiej strony minionki mają swoją serię, w której dzielą i rządzą niepodzielnie.
3: W kontekście tak popularnych animacji bajek, to znaczy, może trudno mówić o tak popularnych, bo minionki są absolutnie chyba topem w tej chwili, zawsze się pojawia takie pytanie, no dla dzieci rozrywka. Okej, okay. A co z dorosłymi, którzy idą z tymi dziećmi do kina? Czy to jest półtorej godziny wyczekiwania i oddechu, że dziecko jest zajęte czymś innym? Czy dla dorosłych ten humor również jest przystępny i faktycznie, czy są tam jakieś dodatkowe dna, które można sobie poszukać?
1: Ja myślę, że właśnie siłą minionków jest to, że nie każą nam się doszukiwać tego drugiego dna. Myślę sobie o produkcjach studia Pixar, albo też wczesnych tytułach od studia DreamWorks, które rzeczywiście jakby celowały w to, żeby jakby te filmy działały dwutorowo, były dwukodowe. Z jednej strony rzeczywiście była łatwa rozrywka dla dzieciaków, żeby był slapstick, żeby był humor, a dorośli, żeby mogli na przykład odnajdować właśnie jakieś drugie dno. No, produkcje Pixar absolutnie w tym celowały. Pomyślmy sobie o takich filmach jak Wall-E czy Odlot, no przecież to są też, kurczę, mega ambitne rzeczy. Minionki są bezwstydne w swoim eskapizmie. Chodzi po prostu o to, żeby przez półtorej godziny dostarczyć jak najwięcej atrakcji. Myślę sobie, że dorośli, zwłaszcza dzisiaj, kiedy są przeciążeni też różnego rodzaju impulsami z lewa i z prawa, też mogą, po prostu mówiąc wprost, użyję teraz tego kolokwialnego słowa, odmurzyć się. Ale jest to odmurzenie, powiedziałbym, takie, które nie sprawia, że po seansie mamy ochotę schować się pod fotelem, myśląc sobie, Boże, z czegośmy się śmiali przez te 90 minut. Minionki są szczere w tym wszystkim, a ten humor, mimo że jest specjalnie wymagający, nie jest też głupi. Jest tutaj naprawdę szczera, dobra zabawa.
3: Prosty, taka, a nie głupi. Bardzo
1: Tak. W duchu starego Hollywoodu. No ostatnio dowiedziałem się, że George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, jest wielkim fanem minionków. Ja się nie dziwię, bo on sam przez lata powtarzał, że najchętniej kręciłby filmy, w których nie ma dialogów, w których wszystko, co najważniejsze, dzieje się w obrazach i minionki absolutnie te idee realizują na 100%.
3: No też w dobrym odmurzaniu się nie ma nic złego. To jest bardzo, bardzo potrzebna czynność czy rytuał w życiu. Ja wspomniałem trochę o tym, że minionki, z takim znakiem zapytania, że minionki nie mają konkurencji. Pan wspomniał o Odlocie czy o Wall-im. No teraz obserwujemy na przykład premierę innego klasyka, czyli Shreka. Czy minionki są już klasykiem i w pewnym, czy można o nich mówić w pewnych ramach, że są bezkonkurencyjne?
1: Klasykiem są bez dwóch zdań. Myślę sobie, że na przestrzeni ostatniej dekady zapisały się bardzo mocno w annałach popkultury. A jeżeli chodzi o finanse, to też mam takie wrażenie, że też grają troszeczkę we własnej lidze. Przypomnijmy, że jedna seria w zasadzie stworzyła studio Illumination Entertainment. No to była, przypomnijmy, firma z francuskimi korzeniami, realizująca filmy za znacznie mniejsze pieniądze niż studio Pixar. I on z Illumination radzi sobie świetnie. Praktycznie nie wypuszcza filmów, które okazują się klapami finansowymi. Także dlatego, że ich produkcje są realizowane za znacznie mniejsze budżety niż widowiska

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Pierwsze trzy części Shreka jeszcze można powiedzieć, że też były sukcesem. Potem się zaczęło sypać. Tutaj się nie zaczęło sypać. To jest 7 równych sukcesów. To jest chyba fenomen.
2: No tak, utrzymać formę. I cały czas przez ponad dekadę jakby tworzyć filmy, które rzeczywiście, krytycy nigdy nie byli jakimiś wielkimi fanami Minionków. To nie były filmy, które miały średnio 8-0 na Filmwebie, czy 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes, ale jednocześnie też jakby nie były odrzucane, twierdząc, że to jest chucpa, to jest zło wcielone i należy chronić dzieci przed Minionkami. No to jest taka dobra średnia. Można powiedzieć, że uśrednione kino jest oczywiście najgorsze, bo to jest taka zupa pomidorowa i letnia woda. W przypadku Minionków wydaje mi się, że jest coś takiego, że te filmy nie wzbudzają złych emocji. Nawet jeżeli wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie jest wybitne kino.
1: A czy pana zdaniem jest tu jakiś taki, wspomniał pan o tym studio, które zajmuje się Minionkami, czy istnieje jakiś taki bezpiecznik, żeby te Minionki nie zostały skomercjalizowane tak do granic możliwości? Ostatnio wychodzą regularnie, co 2 lata, ale jeżeli coś przynosi duże pieniądze, jeżeli coś się okazuje sukcesem, no to jest wielka pokusa, żeby tych części było jak najwięcej, jak najczęściej, żeby po prostu hajs się zgadzał.
2: No, wspomniał pan o tym, że co zrobić, żeby Minionki się nie skomercjalizowały do cna. Wydaje mi się, że one się narodziły z potrzeby komercjalizowania do cna. Bardziej tutaj chyba chodzi właśnie o utrzymanie jakiegoś poziomu, no i obserwowanie tego, na ile widzowie są cały czas zainteresowani serią. Gdyby nagle się okazało, że ta część, która właśnie trafiła na ekrany, no jednak zarobi znacznie mniej niż pozostałe, to myślę sobie, że szef studia, czyli Chris Meledandri, no też będzie musiał się zastanowić, czy rzeczywiście należy dokonać jakiejś korekty kursu. Na razie, jeżeli wszystko się zgadza, no to wszystkie ręce na pokład i płyniemy w tę podróż.
1: Chciałem pana jeszcze zapytać, korzystając dziękczynnie, że wstał pan i z nami rozmawia w niedzielę o poranku, i zapytać o to, co jeszcze można, może w tej kategorii kina, pooglądać, jak już się zobaczy Minionki. Czy są jakieś ciekawe premiery? Wychodzi Shrek. Może zacznę tak. Czy warto iść na Shreka? Bo to jest dla mnie, to jest bajka dzieciństwa.
2: No, na tego Shreka to jeszcze będziemy musieli poczekać. On będzie miał premierę dopiero za rok. 2027 lato. Można oczywiście wrócić do 4 poprzednich części. No, myślę sobie, że ta dłuższa przerwa dla twórców Shreka może być zbawienna, bo rzeczywiście przy okazji 4 części, ale już 3. Wydaje mi się, że tak naprawdę jakby klasykami są tylko 2 pierwsze części. Ta dłuższa przerwa może być zbawienna, że twórcy mieli okazję sobie przemyśleć, co działało, co nie działało i jak sprawić, żeby prócz nostalgii, która oczywiście doskonale działa na 30-40-latków, no też zarazić Shrekiem, Fioną i ich rodzeństwem młode pokolenia widzów. Na razie wiemy, że głosu córce Shreka udzieli nie kto inny jak Zendaya, czyli najjaśniejsza gwiazda tego młodego hollywoodzkiego kina. A jeżeli chodzi o inne produkcje, no to do wyboru, do koloru. Przejrzyjmy sobie, co będzie się jeszcze działo w te wakacje, proponuję. Oczywiście możemy wracać do klasycznych premier, obejrzeć wszystko, co zrobił Pixar, obejrzeć wszystko, co zrobiło Illumination Entertainment, czyli na przykład też Sekretne Życie Zwierzaków Domowych. W święta oczywiście można obejrzeć film o zielonym stworze Grinchu, który nienawidzi świąt, ale lećmy, zobaczmy, co w lipcu, drodzy państwo. Tylko dla dzieci? Szukamy produkcji familijnych?
1: No takie kino familijne, żebyśmy się nie nudzili oglądając z dziećmi.
2: No to Vaiana. I to już w przyszły weekend, drodzy państwo, czyli aktorska wersja, no, klasycznej, trzeba to powiedzieć, animacji Disneya. Powraca Dwayne The Rock Johnson, który udzielał w animacjach głosu Małiemu. Tutaj gra go na ekranie. No i to pewnie będzie również duży przebój w polskich kinach, ponieważ jak wiadomo, no, wszyscy najbardziej lubimy to, co znamy i kochamy. A Disney jest świetny w takim recyklingu.

0: marketingu filmów i pomysłów. No a potem 31 lipca, kolejna kontynuacja i kolejny sequel, czyli Spider-Man, całkiem nowy dzień. To jest niesamowite. Sporo się teraz mówi o...
1: Znowu Spider-Man.
0: No dokładnie. Sporo się w ogóle mówi teraz o kryzysie wielkich marek, takich jak Gwiezdne Wojny, tak jak Marvel, DC, ale Spider-Man, on wydaje się jakby zupełnie odporny na ten kryzys. Znaczy, mam takie poczucie, że każde pokolenie potrzebuje swojego Spider-Mana i swojej Mary Jane Watson. No i ta seria na
1: Tobey Maguire, no, pamiętamy.
0: Był. No potem Andrew Garfield. Teraz Tom Holland, no, który święci chyba największe sukcesy finansowe ze wszystkich tych trzech.
1: Chociaż teraz też słyszałem, że ten Spider-Man Noir, który wyszedł, również cieszy się dobrymi, z Nicolasem Cage'em oczywiście.
0: Tak,
1: cieszy się tak dobrymi opiniami.
0: To prawda, chociaż muszę przyznać, że ja wyłączam po drugim odcinku. Miałem wrażenie, jakby oglądał serial robiony przez AI. Coś jakby nie zaapelowało na mojej wrażliwości, ale jest, no jakby ta seria rozwija się. Oczywiście mam też animowanego Spider-Mana, którego trzecia część, o ile się nie mylę, będzie w przyszłym roku. I ten film, ta seria, ten cykl, no również zbiera świetne recenzje i doskonałe pieniądze zarabia. A wracając do kina familijnego, no to w sierpniu, drodzy państwo, będzie jeszcze Psi Patrol. Psi Patrol, no to jest też przepotężna marka.
1: Proszę szykować portfele, tak. To jest wydaje mi się, jedna z tych pozycji, która wymaga, żeby się pewnego okresu przygotowawczego ze strony wszystkich opiekunów.
0: No właśnie, a Nowe Horyzonty wprowadzają nowego Pucia. To z kolei
1: nie.
0: Mamy polską markę.
1: Musimy kończyć. To już jest za dużo. Ale sygnalizujemy, że na horyzoncie zbliża się niebezpieczna bandera. Łukasz Muszyński, Filmweb. Bardzo dziękuję.
0: Kłaniam się nisko.
1: 9:00 za chwilę i informacje.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
3: To był rok Trumpa. Niestety to był rok Trumpa, bo następująca wskutek działań jego ekipy zmiana świata nie jest zmianą na lepsze. Z hukiem powraca polityka siły i drapieżcy gardzący prawem międzynarodowym, wcześniej uznawanym choćby i dla pozoru, ale jednak. A skoro Ameryka nie ogląda się na nikogo, nadszedł czas, by Europa zaczęła oglądać się na siebie.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Zatrzymany został po obławie mąż kobiety, której ciało znaleziono w Burkowie w województwie świętokrzyskim. Jeszcze tylko 2 dni mają minister zdrowia i szef NFZ na uzdrowienie sytuacji w ochronie zdrowia. Termin wyznaczył premier. Rolnicy liczą straty po załamaniach pogody. Najpierw upał, a później burze. Minęła 9:00, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Policjanci z Kielc dziś po 6:00 rano zatrzymali męża kobiety zamordowanej w Burkowie w województwie świętokrzyskim. Obława trwała ponad dobę, brało w niej udział ponad 100 policjantów, psy tropiące i drony. Razem z nami reporterka Tok FM Anna Gmitrek-Zabolska. Aniu, powiedz, o co podejrzewany jest mężczyzna.
9: Zatrzymany może mieć związek z zabójstwem, ale by to stwierdzić, policja musi go najpierw przesłuchać. Na ten moment nie jest to jednak możliwe, bo jak informuje komenda miejska w Kielcach, 65-letni mężczyzna w chwili zatrzymania nie czuł się najlepiej. Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, a ostatecznie trafił do szpitala. Dopiero gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, w tym przesłuchanie. Chodzi oczywiście o ustalenie wszelkich okoliczności zbrodni. Wszystko wskazuje na to, że mąż był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą przed jej tragiczną śmiercią. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: A my do tego tematu będziemy wracać w informacjach TOK FM, więcej także na naszym portalu tokfm.pl. W Szpitalu Południowym w Warszawie, tym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, zmieniono Radę Nadzorczą i Zarząd. Nie ma już w nich polityków. Premier Donald Tusk nie kryje, że dobrze by było, gdyby podobne standardy wprowadziły inne miasta w swoich miejskich spółkach.
1: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów Rady Nadzorcze i Zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
8: Minister zdrowia i szef NFZ do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii szpitalnej w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Tegoroczna pogoda daje się w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że części z upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówiła w TOK FM rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały dały się we znaki między innymi owocom.
10: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło. Porzeczki, maliny i inne owoce niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory, więc niestety nie zużyjemy w tym roku nic z owoców, z upraw, które mieliśmy takie, aby przetworzyć je później i mieć na zimę.
8: Na Lubelszczyźnie po silnych upałach sięgających 40 stopni przyszły nawałnice. Grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
11: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
12: Pomidory, ogórki?
11: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy. No i tak to wygląda. Może się odbuduje, zależy, nie?
8: Ogromne straty po burzach i gradobiciu są nie tylko na Lubelszczyźnie, ale też w Wielkopolsce. Część plantacji została niemal całkowicie zniszczona. O zdrowie podczas wakacji warto zadbać jeszcze przed wyjazdem. O szczepieniach podróżnych przypomina Główny Inspektorat Sanitarny. Badania pokazują, że tylko połowa z nas decyduje się na zalecane szczepienia przed wyjazdem do krajów tropikalnych, a te pozwalają uniknąć wielu groźnych chorób lub poważnych komplikacji zdrowotnych. W pierwszej kolejności warto przemyśleć szczepionkę na dróg brzuszny i WZWA, tłumaczy dr Paweł Grzesiowski.
13: Są również dodatkowe szczepienia, które potrzebujemy już skonsultować z najlepiej lekarzem medycyny podróży. No bo jeżeli lecimy na przykład do Afryki, no to tam może być potrzebne szczepienie przeciwko żółtej gorączce. Jeżeli lecimy do kraju, gdzie są problemy z bieżącą wodą, no to może trzeba dołożyć jeszcze szczepionkę przeciwko cholerze. Wszędzie tam, gdzie może zdarzyć się kontakt z dzikimi zwierzętami, w szczególności psy czy nietoperze, mówimy o szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
8: A w regionach świata, gdzie komary roznoszą malarię, warto zaś rozważyć leki przeciwmalaryczne, a z kolei w części Azji wskazana może być szczepionka przeciw japońskiemu zapaleniu mózgu. Wracamy do kraju. Budowniczy Gdyni szykuje się do przeprowadzki na nowe, bardziej prestiżowe miejsce. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego przed laty został postawiony na skweru w centrum miasta, ale gdy w tym miejscu powstało centrum handlowe, monument skończył wciśnięty między witryny. Władze miasta powiedziały dość i pracują nad tym, by swojemu patronowi honory przywrócić. O szczegółach Paweł Redzewicz.
14: O pomnik jednej z najważniejszych dla Gdyni postaci trzeba zadbać na nowo, zapowiada prezydent Aleksandra Kosiorek.
15: Ta lokalizacja była niedodająca powagi z całą pewnością temu pomnikowi. Na tle pizzerii, centrum handlowego, również w taki sposób niegodny naszego ojca założyciela, także przeniesienie tego pomnika uważam za absolutną konieczność.
14: Pomysł na to, gdzie Kwiatkowskiego przenieść, a także umożliwiająca to uchwała Rady Miasta już są.
15: Nowa lokalizacja to jest Plac Konstytucji, czyli takie miejsce, gdzie inżynier Kwiatkowski będzie witał wszystkich przyjeżdżających do Gdyni.
14: Ale żeby nie wpaść z deszczu pod rynek, bo Plac Konstytucji to pachnący wciąż czasami PRL-u relikt. Stanie się to dopiero po jego gruntownej przebudowie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
8: Na kolejne informacje w TOK FM o 9.20. Teraz pogoda. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze. Na termometrach od 19 stopni w Gdańsku, 21 w Łodzi, Białymstoku, Krakowie i Katowicach, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9:07 dochodzi, niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się nisko. Będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, które 1 lipca się zaczęły. Nie wiem, czy to jest kwestia, że tak wyszło i początek akurat tego miesiąca wiele zmian przyniósł, czy to półrocze, ale dużo się zmienia. I o pierwszej z tych zmian będziemy rozmawiali z Marcinem Sośniakiem, prawnikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
1: W styczniu Sejm przyjął ustawę o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zacznijmy od tego, co się zmienia od 1 lipca dla uchodźców z Ukrainy?
12: Od 1 lipca zmieniają się zasady korzystania z bezpłatnej pomocy w tak zwanych ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. To jest jedna z wielu rzeczy, które zostały zmienione ustawą, o której pan redaktor wspomniał. Akurat w tym przypadku ta zmiana została przesunięta w czasie o te 6 miesięcy, licząc od stycznia, i dlatego 1 lipca budzimy się w trochę nowej rzeczywistości. Jest to dosyć radykalna zmiana. Jest to zmiana, która znacznie ogranicza dostęp do bezpłatnej pomocy w tego typu placówkach. Zmiana, która dotknie prawdopodobnie kilka tysięcy osób, które w nowych warunkach zostały pozbawione prawa czy możliwości korzystania z tego typu opieki.
1: No, państwo szacują, że to niecałe 12 tysięcy.
12: 12 tysięcy to jest liczba osób, która korzysta. Teraz szacuje się, że około połowę z tego, około 5 tysięcy może dotkną te zmiany, co i tak jest dużo, bo dla wielu z tych osób alternatywą dla zamieszkania w ośrodku zbiorowego zakwaterowania może być po prostu kryzys bezdomności. Oczywiście alternatywą w złym tego słowa znaczeniu.
1: Konsekwencją nieuniknioną.
12: Konsekwencją nieuniknioną.
1: I co to są za osoby? Kim są ci ludzie?
12: To są osoby, które po opuszczeniu Ukrainy z oczywistych powodów trafiły do tego typu ośrodków. Są to ośrodki, które oferują w zasadzie pełen zakres pomocy od dachu nad głową poprzez wyżywienie tym, którzy z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny nie były w stanie znaleźć sobie takiego wsparcia poza ośrodkami. Czyli to jest po prostu zbiorowe świadczenie pomocy socjalnej, szeroko rozumianej osobom, które nie są sobie w stanie poradzić samodzielnie, funkcjonując w nowym państwie. Powody, z jakich to się dzieje, są różne. Najczęściej są to powody życiowe. W tych ośrodkach zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, rodziny wielodzietne. Wszyscy ci, którzy z jakiegoś powodu mieli trudność, żeby, nie wiem, wejść na rynek pracy, żeby na rynku mieszkaniowym znaleźć sobie lokum, żeby samemu sobie też zapewnić pewną formę wsparcia czy dochodu finansowego. Część z tych osób będzie mogła zostać w tych ośrodkach. To są na przykład wspomniane wcześniej osoby z niepełnosprawnościami, o ile mają polskie orzeczenia. Będą to osoby starsze, po 60 lub 65 roku życia, w zależności od płci, chyba że pobierają polską emeryturę. Będą to kobiety w ciąży, ewentualnie osoby wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia, czy osoby tuż po hospitalizacji. Natomiast rodzin wielodzietnych już tam na przykład nie znajdziemy, a pamiętajmy, że często są to samodzielni rodzice wychowujący więcej niż troje dzieci, którym z natury rzeczy jest trudno funkcjonować w nowych realiach, nowego kraju, poza tego typu ośrodkami. I oczywiście co do zasady, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego. Że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób, poprzez taką właśnie zmianę obowiązującego prawa, do tego, żeby opuściły ośrodki, czy żeby zrezygnowały przymusowo z tej formy wsparcia. My cały czas dostrzegamy konieczność istnienia tego typu placówek i konieczność istnienia wielu rozwiązań pomostowych, które osobom potrzebującym ułatwią funkcjonowanie samodzielne, ale które nie pozbawią ich jednocześnie tak drastyczny sposób takiego kompleksowego wsparcia w tych OZZ-ach.
1: Czy ja rozumiem, że to jest po pierwsze stosunkowo niewielka grupa w skali państwa, bo mówimy, nawet jeżeli mówimy o 12 tysiącach ludzi, no to to nie są jakieś setki tysięcy. To są ludzie potrzebujący, czyli nie jakieś tam, jak to w politycznej narracji się często pojawia, nie roby, tylko osoby, które faktycznie pomocy potrzebują. Są obiektywne przesłanki i jakby jest cały czas ten czynnik integracji i wspierania, co trzecia sprawa realizuje też takie prawa człowieka po prostu odnośnie tej ich pomocy. Rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed tą audycją. Ta ustawa nazywa się wygaszającą. I pan zwrócił uwagę, że w tym wygaszaniu jest pewna sprzeczność.
12: Tak, znaczy ta ustawa, w której znalazły się te regulacje, obecnie jest to ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli to jest ta sama ustawa, która reguluje na przykład zasady udzielania ochrony międzynarodowej, czyli statusu uchodźcy. Natomiast ta ustawa wygaszająca to był taki zbiór przepisów, który przeniósł dotychczasowe regulacje wcześniej znajdujące się w tej tak zwanej specustawie ukraińskiej, czyli ustawie o udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. To była taka bardzo kompleksowa ustawa, która weszła w życie bardzo szybko, bo już chyba miesiąc po wybuchu wojny w Ukrainie te przepisy były gotowe i to rzeczywiście było jedno z lepszych osiągnięć polskiego prawa migracyjnego na przestrzeni ostatnich
1: dekady. I to jeszcze było
12: dekady.
1: W rządach Prawa i Sprawiedliwości.
12: Tak, i to było rozwiązanie oczywiście bardzo kompleksowe. Wiadomo, że przy takich ustawach pojawia się też dużo błędów, dużo znaków zapytania, ale mimo wszystko i reakcja, i kompleksowość tych przepisów była imponująca. Niestety podejrzewam, że głównie z przyczyn politycznych nie byliśmy w stanie utrzymać tak dobrego rozwiązania. Po prezydenckim wecie sprzed prawie roku trochę pod wpływem, albo nawet bardzo pod wpływem takich szerzących się wśród społeczeństwa antyukraińskich nastrojów, to prawo zostało zmienione. No i wtedy właśnie pojawiła się ta ustawa wygaszeniowa, która tak naprawdę przeniosła rozwiązania z jednej ustawy do drugiej. Poza paroma rozwiązaniami, chociażby o tym, o którym dzisiaj rozmawiamy, które rzeczywiście w sposób dosyć drastyczny, ale też bardzo toporny, zostało wygaszone dla najbardziej potrzebujących osób. Natomiast prawda jest taka, że żadnego wygaszenia nie było, a nie wiem, przynajmniej naszym zdaniem to słowo w tytule ustawy wygaszenie też miało trochę odegrać taką bardzo populistyczną rolę, żeby zagrać na pewnych negatywnych emocjach społecznych. Więc sam tytuł tej ustawy był bardzo mylący. Przepisy po prostu zostały przeniesione w większości z jednej do drugiej ustawy i bardzo dobrze oczywiście, bo jak wszyscy wiemy i myślę, że wie o tym również spora część polityczek i polityków, no nadal powinniśmy tak naprawdę wspierać uchodźców i uchodźczynie wojenne z Ukrainy i nadal powinniśmy to robić w bardzo kompleksowym zakresie, w takim, w jakim działo się to do tej pory przynajmniej.
1: Tu jeżeli chodzi o prawo migracyjne i kwestie uchodźców, no to polityka odgrywa bardzo dużą rolę. W tym tygodniu Sejm przyjął po raz kolejny przedłużenie zawieszenia przyjmowania wniosków azylowych na granicy z Białorusią. Pamięta ktoś jeszcze o tym?
12: No my pamiętamy. My pamiętamy i pamiętają ludzie, którzy próbują cały czas ubiegać się o ochronę międzynarodową po przekroczeniu granicy z Białorusią i nie mogą tego robić, przez co koniec końców są deportowani do takich krajów jak Afganistan czy Sudan. To jest też dowód na to, jak prowizoryczne i niezgodne z prawem rozwiązania na trwale niestety zagościły w naszym porządku prawnym. Przecież jak możemy mówić o tymczasowym zawieszeniu, jeżeli trwa ono już ponad rok? Jak możemy mówić o terytorialnym zawieszeniu? Ono miało obowiązywać na granicy Polski z Białorusią i to miało być obszar objęty takim zawieszeniem. Natomiast doświadczenie i praktyka Straży Granicznej pokazują, że dotyczy tak naprawdę to każdej osoby, która przeszła te granice, niezależnie od tego, czy ubiega się o ochronę międzynarodową rzeczywiście tuż przy granicy, czy na drugim końcu Polski. Więc z takiego terytorialnego zawieszenia Straż Graniczna uczyniła sobie zawieszenie podmiotowe. Wiem, że może brzmi to abstrakcyjnie, ale proszę mi wierzyć, dla prawniczek i prawników ma to kolosalne znaczenie. Wszak my ograniczamy konstytucyjne prawo człowieka, prawo do ubiegania się o ochrony międzynarodowej, więc takie ograniczenia powinny być traktowane bardzo restrykcyjnie. No ale tkwimy cały czas w tej fikcji i cały czas rzeczywiście funkcjonujemy w warunkach zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, pomimo tego, że 12 czerwca, o czym też
1: zapomnieliśmy, mało bo nie zauważyliśmy.
12: Wszedł w życie pakt azylu i migracji Unii Europejskiej. Ten sam pakt, co do którego wielu polityków twierdziło, że nigdy nie wejdzie w życie, albo że wejdzie w życie cząstkowo.
1: Tak, albo go wypowie.
12: Tak nie jest. Pakt składa się z rozporządzeń, czyli z aktów prawa bezpośrednio obowiązującego i chcąc nie chcąc w Polsce obowiązuje. A tam po pierwsze nie ma miejsca na zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, a po drugie jest wprost zapisana w jednym z rozporządzeń gwarancja dla tych, którzy nawet przekraczając granicę w sposób nieuregulowany, niezgodnie z prawem, chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową. Jest gwarancja tego, że będą mogły to uczynić, że ich deklaracje o tym, że chcą takiej ochrony powinna rodzić skutki prawne i powinna prowadzić do przyjęcia od nich odpowiedniego wniosku. Więc od 12 czerwca działania Straży Granicznej są dodatkowo jeszcze niezgodne z obowiązującymi rozporządzeniami paktu migracyjnego.
1: Jeszcze bardziej są bezprawne.
12: Jeszcze bardziej są bezprawne, chociaż zawsze mi się wydawało, że bezprawność nie jest skalowana.
1: No to
12: chyba jest.
1: Dzień dobry. To proszę jeszcze powiedzieć na koniec. Nie zauważyliśmy tego paktu migracyjnego, więc chyba nic strasznego się nie dzieje. Ale co on zmienił tego 12 czerwca praktycznie dla Polski?
12: Powinien zmienić. Może mówmy o tym, co powinien zmienić. Bo jeżeli,
1: tak, skalujmy. Prawda?
12: Tak, no bo jeżeli będziemy udawać, że on nie wszedł w życie, to póki sprawa nie trafi do sądu, a ten nie stwierdzi, że jednak powinny zostać zastosowane przepisy paktu, no to realnie tak naprawdę on nic nie będzie zmieniał. A powinien zmienić wiele. Powinien przede wszystkim pozwolić osobom przekraczającym granicę z Białorusi do Polski ubiegać się o ochronę międzynarodową, ale jednocześnie po stronie państwa stworzył, czy powinien stworzyć wiele mechanizmów bezpieczeństwa, których celem było tak naprawdę pogodzenie z jednej strony prawa człowieka do ubiegania się o ochronę międzynarodową, z drugiej strony prawa państwa do tego, żeby po pierwsze strzegło swoich granic, po drugie, żeby też pilnowało swojego bezpieczeństwa. Jest to takie rozwiązanie połowiczne, tak, między tym, co było wcześniej, czyli przepisami, które wcześniej jakby regulowały kwestię ubiegania się o ochronę międzynarodową i tego, co państwo może robić w stosunku do osób chcących się o taką ochronę ubiegać, a tym, co zrobiła Polska, czyli absolutnym pozbawieniem tych osób możliwości poszukiwania tego typu ochrony. To rozwiązanie połowiczne, no, prawdopodobnie by zadziałało i powinno by było zadziałać. Organizacje pozarządowe krytykowały ten sam pakt również za inne rozwiązania mniej zgodne z prawami człowieka, ale w tym zakresie przynajmniej byłoby lepiej niż jest, gdybyśmy przypomnieli sobie o tym, że ten pakt jednak wszedł w życie.
1: Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bardzo panu dziękuję.
12: Dziękuję bardzo.
1: 9:20, za chwilę informacje.
2: Autopromocja.
16: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa. Dość tak skopolował, powiedzmy.
17: Oze srozę.
16: Oze srozę. To nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiS-u.
18: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
19: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
20: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
19: Co piątek o 17:00.
20: Dzieje się.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
21: Barbara, łatwa kasa?
22: Marian, zawsze.
21: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
22: Sprytnie.
21: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9:20, informacje TOG FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek Bliski Wschód. Podczas części pogrzebu byłego przywódcy Iranu, Ayatollaha Alego Khamenei, artysta występujący przed kilkutysięcznym tłumem, domagał się śmierci prezydenta USA Donalda Trumpa. Poinformowała o tym agencja AP. Khamenei zginął 28 lutego, kiedy Izrael i USA rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi. Miał 86 lat. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, mówił w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump w czasie wystąpienia z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na wydarzeniu byli obecni członkowie rodziny i gabinetu prezydenta, w tym pierwsza dama Melania Trump. Rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytułu polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Lealą z Filipin 6-7-2-6. Kolejne informacje w TOK FM o 9.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.22, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik się kłania. 1 lipca nadszedł, a wraz z 1 lipca i trzykrotną nieudaną próbą uchwalenia w Polsce ustawy o kryptowalutach obecnie żyjemy w państwie, w którym nie ma regulacji dotyczących kryptowalut, przynajmniej nie jest zaimplementowana unijne rozporządzenie MiCA, które miało pomóc zająć się tym rynkiem. O tym, czy faktycznie tak jest, jakie to rodzi problemy, porozmawiamy z naszym gościem, którym jest dr Jakub Janus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Zgadza się to, że od 1 lipca nie mamy regulacji dotyczących kryptowalut?
0: Zgadza się i właściwie w pewnym sensie 1 lipca jest przedłużeniem tego, co widzieliśmy do tej pory, dlatego że tak jak pan redaktor wspomniał, weto było trzykrotne. Ja przypomnę, że to pierwsze było w grudniu zeszłego roku, już nawet ponad pół roku temu. Następne praktycznie niezmieniona ustawa w lutym. No i teraz w czerwcu pan prezydent zawetował ustawę po raz trzeci. Początkowo argumentował to zbytnią złożonością, pewnym pozłacaniem regulacji unijnych przez polski rząd. Później już wprost, właściwie teraz w tym wecie z końca czerwca wskazuje na to, że no to chodzi przede wszystkim o to, żeby polskie firmy działające na rynku kryptowalut miały dużą swobodę w tym działaniu. Jesteśmy w miejscu dziwnym, przejściowym momencie, kiedy wszyscy dookoła, duże rynki wokół nas, niemiecki, francuski, włoski, zaimplementowały już to unijne rozporządzenie, natomiast my znajdujemy się w takim regulacyjnym w tej chwili miejscu, gdzie nie wiadomo do końca, tak, w jaki sposób te giełdy kryptowalutowe mają funkcjonować, kto ma za to odpowiadać. Komisja Nadzoru Finansowego, widać, że z coraz większym zdenerwowaniem podchodzi do tego problemu, bo takie zjawiska jak zonda krypto będą się pewnie powtarzać. To jest naturalne na takich nowych rynkach, a nikt nie ma narzędzi ku temu, żeby cokolwiek z tym problemem zrobić.
1: Według danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na dzień 30 czerwca w unijnym rejestrze jest 244 autoryzowanych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Żaden z nich nie jest polski. I ja chciałbym pana zapytać, co to znaczy? Czy to znaczy, że cały ten biznes uciekł z Polski, ale jest za naszymi granicami i dalej może w Polsce działać?
0: No właśnie. To wynika z takiego, powiedzmy, dualnego, podwójnego problemu, który wiąże się z tymi wetami, brakiem zaimplementowania tych rozporządzeń europejskich. Po pierwsze, w Polsce mamy większą niepewność regulacyjną. Dlatego jakby te podmioty wolą się rejestrować za granicą, a w szczególności w krajach, w których te regulacje, powiedzmy sobie, że są lekkie, łagodne, czyli w Estonii, na Łotwie, Litwie chociażby, to są te takie kraje, które wiadomo, że fintech i nowoczesne technologie.
1: To a tam jest też, zdaje się, zonda krypto była przez jakiś czas.
0: Dokładnie, była estońskim podmiotem. Więc mamy brak domknięcia tego krajowego systemu i paradoksalnie, tak, właśnie ze względu na tę niepewność regulacyjną, a pamiętajmy, często my w ekonomii mówimy, że niepewność regulacyjna jest gorsza niż ostra regulacja, nawet dla podmiotów, które funkcjonują szczególnie na rynku finansowym, dlatego że po prostu nie wiedzą, w jaki sposób to środowisko ich pracy się, działalności się zmieni za chwilkę. No ale z drugiej strony, i to jest ta druga część problemu wynikająca z braku implementacji MiCA, którą już staram się też podkreślać od tego pierwszego weta właściwie pana prezydenta, czyli to jest włączenie nas we wspólny rynek Unii Europejskiej i powstaje taka asymetria, czyli mamy z jednej strony regulacje już wprowadzone w Estonii, podmiot estoński wie, na jakich zasadach działa i może działać na całym wspólnym rynku europejskim, czyli również w Polsce, tak, więc jakby siłą rzeczy te podmioty mają bodźce do tego, żeby zakładać swoją działalność w Estonii, ale mogą działać w Polsce, natomiast my nie mamy absolutnie żadnych instrumentów, mówię my jako państwo polskie, tak, jako Komisja Nadzoru Finansowego, nie wiem, Narodowy Bank Polski czy i jakikolwiek inny regulator, żeby sprawować jakikolwiek nadzór nad takimi firmami.
1: A jakie moglibyśmy mieć narzędzia?
0: Przede wszystkim w regulacji MiCA chodzi o to, żeby po pierwsze wprowadzić pewnego rodzaju obowiązki raportowania, takie środki nadzorcze podobne do tych, jakie działają w systemie bankowym. Oczywiście znacznie mniej skomplikowane. System bankowy jest, czy sektor bankowy jest sektorem, który jest bardzo sformalizowany i mocno uregulowany. Tu chodzi o pewne zręby raportowania, przekazywania raportów kwartalnych, rocznych po to, żeby zwiększyć po prostu przejrzystość funkcjonowania tych podmiotów. To jest pierwszy taki podstawowy filar. Druga to zawsze przy regulacji musi być jakieś narzędzie, w którym regulator może zareagować w sytuacji, w której zorientuje się, że coś jest nie tak. I tutaj możliwość pewnie Komisji Nadzoru Finansowego byłaby taka, gdyby ta ustawa przeszła, żeby zakazać obrotów pewnych aktywów lub pewnych klas aktywów całych, albo też pewnych podmiotów. No i w końcu trzecie, żadna regulacja nie będzie skuteczna, jeśli nie będzie sankcji, więc MiCA ma również wprowadzać pewną odpowiedzialność związaną z przestępstwami czy naruszeniami wynikającymi z emisji, świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów. Przede wszystkim w takich sytuacjach, jak na przykład mieliśmy przy Zonda Krypto, że konsumenci, klienci będą jawnie wprowadzani w błąd, a więc ich kryptoaktywa na przykład nie będą utrzymywane przez giełdę, tylko na przykład będą reinwestowane w jakieś inne aktywa. W takiej sytuacji MiCA dawałaby narzędzia, żeby takie podmioty pociągnąć do odpowiedzialności, więc w pewnym sensie jest to z punktu widzenia jakby historii regulacji, tego co znamy z ekonomii, z historii gospodarczej, rozwiązanie dość, powiedziałbym, klasyczne. Te trzy takie podstawowe filary, czyli raportowanie, możliwość wejścia i pewnego nałożenia embarga na działalność, no i w końcu w przypadkach najbardziej drastycznych pociągnięcie do odpowiedzialności.
1: Bo tylko giełda kryptowalut działa podobnie do zwykłej giełdy czy do banku. To znaczy zbiera pieniądze i tam nimi obraca, a nam może przekonwertować kryptowalutę. Jak wartość kryptowaluty wzrośnie, to wypłaci nam więcej. I te rozwiązania, które tutaj miały być przyjęte, to jak rozumiem, miały być takimi kontrolnymi, ale co do procedur, tak? Co do przejrzystości. To nie jest ograniczenie wolności, że już nic w tym kraju nie wolno i rząd wszystkiego zakaże, tylko jak po 2008 roku, jak po Amber Gold, KNF po prostu chce mieć wgląd, chce mieć nadzór, żeby widzieć, kiedy coś złego się dzieje, czy kiedy łamane są też procedury ogólne czy wewnętrzne w tych instytucjach, tak?
0: Tak jest i przy czym tutaj jest jeden taki dodatkowy wątek wynikający z tego, że w przypadku regulowania do takich sektorów powiedzmy tradycyjnych jak giełda papierów wartościowych czy sektor bankowy, czy nie wiem, rynek obligacji korporacyjnych, tak, tutaj to są sektory, które właściwie okrzepły i od kilkudziesięciu lat działają w podobny sposób, więc tu tych wzorców regulacyjnych i też teorii całej, która narosła wokół sposobu regulowania jest sporo. Natomiast pewną taką dodatkową trudnością, która się pojawia na rynku kryptowalut, jest to, że to są nowe aktywa, one cały czas powstają. W 2008 tak wynikało to z pewnego rodzaju niezadowolenia z funkcjonowania takiego klasycznego głównonurtowego systemu finansowego powstał Bitcoin, no i później inne waluty. I teraz przede wszystkim no, te regulacje dotyczą tak zwanych stablecoins, czyli tokenów przypiętych do walut, które jednak nie podlegają takim standardowym regulacjom obrotu, jak chociażby przelewanie pieniędzy pomiędzy krajami, tak? I więc tutaj jakby powstaje bardzo dużo nowych problemów, z którymi może się musi się zmierzyć taki regulator na rynku kryptowalut. No i zawsze będziemy mieli do czynienia w takich sytuacjach z pewnym opóźnieniem regulacyjnym. To jest zazwyczaj tak, że najpierw powstaje jakaś innowacja, a później ją regulujemy. Natomiast dwie rzeczy na pewno trzeba powiedzieć. Po pierwsze, nie chodzi o to, żeby zakazywać obrotu. No i po drugie, jak powiedział znany amerykański ekonomista, noblista, w stabilności finansowej nie chodzi o to, że nikt nigdy nie straci pieniędzy. Więc to nie chodzi o to, że my się zabezpieczymy przed tym, że ceny Bitcoina, czy Ethereum, czy jakiegokolwiek innego słynnego kryptoaktywa nie spadną. Oczywiście, jak zainwestujemy swoje pieniądze, to może się zdarzyć tak, że cena drastycznie spadnie, te pieniądze stracimy. Chodzi o to, żeby infrastruktura rynkowa, a więc właśnie giełdy, pośrednicy, działali w sposób przejrzysty, transparentny i uczciwy. Także absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby zakazywać obrotu, ale żeby go w pewnym sensie, powiem wprost, ucywilizować.
1: To ja tak brzydko pana zapytam, przepraszam za to z góry, ale powiedział pan, że zonda krypto może się powtórzyć. I ja bym chciał zapytać, czy gdyby udało nam się zaimplementować to rozporządzenie MiCA, to sprawa zonda krypto by się nie wydarzyła?
0: No, to jest zawsze trudne pytanie.
1: Brzydkie, wiem, przepraszam.
0: Ale sądzę, że odpowiem może w ten sposób. W perspektywie kilkunastu lat, kiedy wiemy, jesteśmy no właściwie pewni w tej chwili, większość ekonomistów zajmujących się kwestiami monetarnymi zgadza się co do tego, że to jest najbardziej taka dynamiczna część rynku, najbardziej rozwojowa część rynku, właśnie kryptowaluty, tokeny oparte o waluty, nowe sposoby rozliczeń. Jestem przekonany co do tego, że jeżeli my dzisiaj tych regulacji nie wprowadzimy, dzisiaj w najbliższych miesiącach, to w ciągu kilku kolejnych lat takie zonda krypto się pojawią. Historia gospodarcza nas jednoznacznie uczy, historia krachów finansowych jednoznacznie nas uczy tego, że rynki takie, których zostawione jest właśnie niestety taka dziwna, nieuregulowana przestrzeń, mają tendencję do tego, żeby właśnie tego typu no, takie nieuczciwe przedsięwzięcia tworzyć. Natomiast no, jakby tutaj co do samego zonda krypto, to myślę, że jeżeli te regulacje byłyby wprowadzone już szybko, a więc w początku 2025 roku, bo tutaj sam rząd też troszeczkę opieszale działał, jeżeli chodzi o przygotowanie tych regulacji, to być może zonda krypto by się wydarzyła i być może faktycznie mielibyśmy do czynienia z pewnego rodzaju paniką i część osób miałaby narażone swoje oszczędności na stratę. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego miałaby od razu narzędzia do tego, żeby w dobry sposób działać i zarządzać tym kryzysem. Więc odpowiem może w ten sposób. Mhm. Może zonda krypto by się wydarzyła, ale mielibyśmy znacznie większy komfort, jeśli chodzi już o rozwiązywanie kryzysu zonda krypto w ostatnich miesiącach, a tak jak mówię, w perspektywie kolejnych potencjalnych nieuczciwych praktyk, no jest to na pewno rozwiązanie dobre.
1: Bo my tutaj mówimy o absolutnie podstawowych regulacjach, właśnie takich, no mówiliśmy o tym, a ja chciałbym pana zapytać o to, co dalej? Czy są jakieś kolejne kroki, które nas czekają? To znaczy, jak już uregulujemy to, kto odpowiada, kto może kontrolować, to co dalej? Czy jeszcze jakoś dalej rynek kryptowalut możemy regulować?
0: Przede wszystkim tak, to po pierwsze, i przede wszystkim z punktu widzenia ochrony klienta, a więc konsumenta. Póki co rynki kryptowalut przyciągają raczej osoby, które no, czekają na te innowacje finansowe, mają też pewnie większą skłonność do ryzyka niż taka przeciętna osoba, która korzysta z systemu finansowego. I jest cała gama dodatkowych możliwości które mamy, jeśli chodzi o no już właśnie ochronę konsumentów, czyli na przykład zabezpieczanie na takiej zasadzie troszeczkę, jak mamy gwarantowanie depozytów w systemie bankowym, na przykład przy produktach typu stablecoins, tak? Można wprowadzić pewne kwoty, do których na przykład musimy utrzymywać pewne zabezpieczenie. Kolejna, wprowadzenie pewnych koniecznych, wymaganych rezerw przez takie podmioty, które prowadzą obrót na rynkach kryptowalut. Banki oczywiście tak mają takie obowiązki, że muszą utrzymywać i to całkiem pokaźną część naszych depozytów w formie rezerw. Wiadomo, że to ma zabezpieczać nadhistorycznie przed takimi wydarzeniami, które określano jako rany na banki, a więc sytuacje, w których masowo depozytariusze wycofują swoje środki z banków. Więc to też jest dobrze, dość powiedzmy rozpoznane od strony teoretycznej w ekonomii, że rzeczywiście wprowadzenie takich rezerw zmniejsza ryzyko ranów na banki. No i w końcu możemy w pewnym sensie prowadzić środki zapobiegające manipulacjom na rynku, spekulacjom na kryptowalutach. Tak jak chociażby to ma miejsce w przypadku giełdy papierów wartościowych, a więc wprowadzić pewnego rodzaju przejrzystość, jawność, jeśli chodzi o ujawnianie informacji przez tych emitentów. Tak jak to ma miejsce właśnie przy obrocie akcji. A więc nie może być tak, że mamy do czynienia z jakimś, powiedzmy, inside tradingiem, tak? Kiedy jakaś grupa konsumentów czy klientów ma dostęp do pewnych informacji, a druga nie ma. Więc tutaj jakby możemy zwiększać też obowiązki informacyjne. Możemy iść dalej zdecydowanie, natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia nawet funkcjonowania samych rynków kryptowalut, to jest tak rozwojowy jakby rynek, że tutaj pewnie regulatorzy będą, i to w skali globalnej też, reagować na to no spokojnie, powoli i raczej przyglądać się temu, jak się dalej rozwijają te konkretne aktywa.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Jakub Janus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówił dla Państwa. 9:38, za chwilę informacje.
22: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
17: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
17: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Ale duża.
25: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
24: To co?
25: To do Media Expert.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
27: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
28: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
29: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
30: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
28: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
25: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
26: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 9.40, informacje TOK FM, przy mikrofonie Emil Górny, zapraszam. Bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę, wzrósł do 2954. Szpitale są kompletnie przepełnione, zaimprowizowane placówki uruchomione nawet na dworcach i w restauracjach, przy których także powstało schronisko dla zwierząt. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał na X, że pogratulował z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych oraz stwierdził, że determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie dla zakończenia wojny. Natalia Kałuska zajęła drugie miejsce w zawodach Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, które odbyły się na krakowskim rynku. W finale wyprzedziła ją tylko Desak Maderita z Indonezji. Trzecia była Amerykanka Emma Hunt, która w ćwierćfinale poprawiła rekord globu. Kolejne informacje o 10.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: 9.42, niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik kłania się i no o czym? No na pewno nie o niczym innym niż o psach porozmawiamy teraz, a właściwie to o odpowiedzialności za psy, ponieważ rozpoczęły się wakacje i co to oznacza? Zapytam Marię Januszczyk, wiceprezeskę Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
1: Będziemy się trochę denerwować teraz, ponieważ będziemy rozmawiać o odpowiedzialności za psy w okresie, w którym, proszę mnie poprawić, jeżeli coś tutaj podkoloryzuję, ale najwięcej psów jest porzucanych, pozostawianych gdzieś, najwięcej trafia do schronisk. To dalej tak się dzieje?
9: Tak, myślę, że ten okres wakacyjny jest bardzo trudnym czasem dla wszystkich placówek, które zajmują się opieką nad zwierzętami. Mamy po pierwsze, mija nam pół roku od świąt Bożego Narodzenia, kiedy bardzo wiele osób decyduje się przekazać zwierzę pod opiekę jako prezent. Czasem zdarza się, że nietrafiony. Teraz te zwierzęta powoli nam dorastają w tym momencie, w związku z czym...
1: A szczeniaczki już nie są słodkie?
9: Już przestają być szczeniaczkami, więc to dodatkowo wzmarza ten efekt. No oczywiście wszelkie wyjazdy wakacyjne, więc taki czynnik typowo, nazwijmy to społeczny, gdzie ludzie po prostu wyjeżdżają na wakacje i czasami nie mają jak zadbać o to zwierzę, w związku z czym decydują się na ich porzucenie, co jest oczywiście najokrutniejszą metodą w dużym cudzysłowie pozbycia się zwierzęcia. No i dodatkowo tutaj oczywiście mówimy głównie o psach, natomiast no myślę, że koty tu też są jakby ofiarami takiego rodzaju zachowań. No i też musimy pamiętać, że jesteśmy też w takim okresie, gdzie też bardzo dużo rodzi się młodych zwierząt, łącznie z tymi zwierzętami, które się rodzą po tych, które zostały porzucone. W związku z czym no teraz rzeczywiście wchodzimy w taki okres wzmożonej pracy wszystkich placówek, które zajmują się opieką nad zwierzętami.
1: Czyli jak rozumiem, to jest ten drugi okres, bo również przed świętami w schroniskach właśnie jest bardzo duża nieufność co do tego, z czym ja się sam spotkałem i byłem zaskoczony, że w schronisku mogą tak wręcz opornie podchodzić do chęci adopcji, no bo jak rozumiem, to jest ten okres, gdzie zaczyna się ta tragedia, ale teraz również pewnie, tak jak więcej zwierząt trafia, to też mniej jest chętnych do adoptowania na wakacje.
9: Tak bym się spodziewała, ze względu na to, że no właśnie każdy gdzieś tam ma zaplanowane jakieś wyjazdy wakacyjne i nawet jeśli jestem, albo może nawet bym powiedziała, że tym bardziej wtedy, kiedy jestem odpowiedzialnym opiekunem i wie, ile czasu należy szczególnie w tej pierwszej fazie socjalizacji zwierzęcia u nas w nowym domu, poświęcić czasu na takie działanie, no to tym bardziej raczej nie zdecyduje się w tym momencie na adopcję zwierzęcia, jeśli ma w planach jakiś wyjazd wakacyjny.
1: No to przejdźmy do sedna. Co grozi za pozostawienie, porzucenie zwierzęcia?
9: Porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem znęcania się nad nim. Jest to przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli mówimy o typie zwykłym. Natomiast od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli mówimy o porzuceniu ze szczególnym okrucieństwem. Oczywiście porzucić możemy każde zwierzę, nie mówimy tu tylko o psach czy kotach, ale także o zwierzętach gospodarskich, również o zwierzętach egzotycznych, coraz modniejszych to również w polskich domach, niestety. Oprócz kary pozbawienia wolności, w przypadku porzucenia zwierzęcia orzeka sąd obligatoryjnie przepadek takiego zwierzęcia, czyli trwał utratę jakby własności właściciela nad tym zwierzęciem, nawiązkę w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych na jakiś cel związany z ochroną zwierząt i sąd może także, nazwijmy to prewencyjnie, dodatkowo orzec zakaz posiadania na przykład jakiejś określonej kategorii zwierząt, na przykład psów albo, nie wiem, wszystkich zwierząt domowych na okres od 1 roku do nawet 15 lat. Więc wydaje się, że są to dosyć poważne konsekwencje. Niemniej oczywiście często zdarza się tak, że ustalenie sprawcy porzucenia jest niezwykle trudne.
1: No właśnie, na ile to jest realne? Bo wiemy, że kara karą, ale to, czy jest nieunikniona, najbardziej na nas wpływa. Zwierzęta się w wielu miejscach chipuje, co bardzo ułatwia ten proces. Jeżeli mamy zwierzę ze schroniska, no to też gdzieś te papiery są. No ale zacznijmy od tego samego złapania sprawcy. Czy na ile to jest realne?
9: Rzeczywiście jest to trudne. Nie mówię, że niemożliwe. Natomiast jest to zdecydowanie trudne. Szczególnie, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, które wprowadza obligatoryjne chipowanie psów i kotów. Dzieje się to w zasadzie od niedawna tak naprawdę. Znaczy dopiero co prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Mamy teraz taki 2-letni okres przejściowy, podczas którego powstaje ta centralna baza, podczas którego trwają przygotowania do wprowadzenia tego mechanizmu. Myślę, że on właśnie jakby w jakiejś dłuższej perspektywie ułatwi nam wykrywanie sprawców porzuceń zwierząt. Natomiast teraz rzeczywiście jakby przestrzegam, że to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie anonimowi. To znaczy z naszego doświadczenia jako Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt wynika, że często ustalenie tego sprawcy jest możliwe. Bardzo często zdarzają się na przykład porzucenia przy schroniskach, gdzie mamy monitoring. I tu też przestrzegam słuchaczy, że porzucenie przy schronisku również jest przestępstwem. Znaczy bardzo długo było tak, że sądy uznawały, że to jest niska społeczna szkodliwość, bo to zwierzę od razu znajdowało opiekę. Natomiast nie wyłącza to absolutnie tego, że mamy do czynienia z przestępstwem cały czas, nawet jeżeli porzucamy to zwierzę przy schronisku. Więc czekamy teraz na wprowadzenie tych przepisów, natomiast no, do tego momentu bardzo często na przykład w mniejszych miejscowościach ludzie się znają, znaczy wiedzą, do kogo należy dany pies. Jeżeli on został porzucony, to są w stanie funkcjonariusze policji ustalić poprzez rozpytanie na przykład sąsiadów, do kogo ten pies należał. Więc nie jest tak, że jest to całkowicie niemożliwe, natomiast rzeczywiście jest to zdecydowanie utrudnione w obecnym stanie faktycznym i prawnym. Natomiast no, liczę na to, że rzeczywiście ta ustawa o chipowaniu zwierząt coś zmieni w tej materii.
1: No ale to załóżmy, że mamy jakieś poszlaki, kto mógł zwierzę porzucić. Jak do tego podchodzą służby? Zacznijmy może najpierw od służb, a potem przejdziemy do sądów. Policja. Czy policja reaguje na takie zgłoszenia?
9: Tak, ja jeszcze wspomnę, że generalnie każdy z nas w momencie, kiedy napotka na swojej drodze porzucone zwierzę, ma obowiązek, i to wynika z ustawy o ochronie zwierząt, powiadomić o tym najbliższe schronisko, policję lub też straż gminną. Jeśli chodzi o służby...
1: To zatrzymajmy się tak. Jeszcze, bo chciałem o to panią później zapytać, ale to od razu o tym porozmawiamy. Obowiązek, to jest bardzo ważne. Tylko w praktyce zastanawiam się, jak to rozwiązać. To znaczy, no zobaczę psa. Oczywiście są kwestie takie bezpieczeństwa. No, nie zawsze powinno się podchodzić, tak? Żeby tego psa jakoś w ogóle złapać, zanim to się w ogóle zgłosi. Jak się powinniśmy w ogóle zachować też?
9: Oczywiście przede wszystkim musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie i to jest podstawa. Rzeczywiście, jeżeli widzimy, że zwierzę jest mocno nieufne albo zachowuje się w sposób agresywny, to absolutnie nie staramy się do niego podchodzić. Natomiast pierwsze, co robimy, to oczywiście wykonujemy telefon właśnie do którejś z tych służb, czyli schronisko, policja lub straż gminna. Jeżeli chodzi o schroniska, jak jesteśmy na terenie danej gminy, to mamy możliwość bardzo szybko sprawdzenia w internecie, wpisując w Google, z którym schroniskiem dana gmina, w której się znajdujemy i w której znajduje się teraz to zwierzę, ma podpisaną umowę. Wystarczy, że wyszukamy sobie tak zwany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla gminy takiej i
1: takiej. Ale to jest trochę skomplikowane. Mm-hmm. Czy wystarczy, jak zadzwonię na policję i powiem tu i tu na przykład kręci się bezpański pies, załóżmy, że go obserwuję od jakiegoś czasu, więc wiem, że to nie jest tak, że komuś tam kawałek odbiegł i ktoś go szuka w tej chwili.
9: Mm-hmm, tak. Zdecydowanie, ze względu na to, że funkcjonariusze policji powinni zareagować na takie zgłoszenie z dwóch tak naprawdę powodów. Po pierwsze, no właśnie ze względu na to, że my mamy obowiązek powiadomić między innymi policję, ale drugie jest też takie, że możemy mieć właśnie do czynienia z przypadkiem porzucenia zwierzęcia, a policja jest zobowiązana do ścigania przestępstw, które są ścigane z oskarżenia tak zwanego publicznego, a do takich należą właśnie przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Więc funkcjonariusz powinien w tym momencie podjąć wszystkie działania, żeby to zwierzę, nazwijmy to, zabezpieczyć, bo może być tak, że jest to po prostu zwierzę, które zostało porzucone, więc mamy do czynienia z przestępstwem.
1: Dobrze, czyli wiemy, że policja zareaguje, bo ma taki obowiązek. Czego może, jakich informacji może od nas chcieć policja, kiedy zadzwonimy na nią?
9: No od nas w zasadzie typowo to, co zawsze się podaje przy zgłaszaniu jakichkolwiek zdarzeń.
1: Czyli adres po prostu.
9: Dobrze by było, żebyśmy się

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Bo my i tak nic nie będziemy mogli zrobić i tak dalej. Zachęcam jednak do tego, żeby się nie zniechęcać, żeby próbować przecierać te szlaki właśnie między innymi na komisariatach policji, bo widzimy, jak z roku na rok ta świadomość i wrażliwość społeczna rośnie, nie tylko w samym społeczeństwie, ale także właśnie wśród przedstawicieli różnorodnych służb, które są zaangażowane w tą ochronę zwierząt.
2: Policja się świetnie spisała, trafiamy do sądu. Jak sądy podchodzą do przestępców, którzy się znęcają nad zwierzętami?
1: No oczywiście możemy mówić o tym, że te kary, które są orzekane za przestępstwo znęcania się, czy niehumanitarnego zabicia zwierzęcia, wciąż są zbyt niskie.
2: Zbyt niskie, to znaczy na przykład ostatnio, przed chwilą o tym, przed wejściem rozmawialiśmy, sprawa ze Zgierza, 22-latka zostawiła na 3 tygodnie, pojechała na wakacje, zostawiła psy w domu, jeden z nich zmarł, drugi został uratowany w ciężkim stanie, 1,5 roku dostała. Będzie apelacja, prokuratura domaga się 3,5. To są te niskie kary, tak?
1: Tak, między innymi. Akurat w tym przypadku uważam, że tutaj zdecydowanie ten wymiar kary jest zbyt niski. No mamy do czynienia z osobą pełnoletnią, która wydaje się miała pełną świadomość tego, co robi. Mamy tutaj przypadek, gdzie mieliśmy sukę, która była w ciąży, w związku z czym mówimy również o tych nienarodzonych tak naprawdę jeszcze szczeniętach. Więc no tak, tutaj nie chciałabym oczywiście wchodzić jakoś w szczegóły względu na to, że nieznane są mi akta. Jasne. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że ten wymiar kary zaproponowany w tym przypadku przez sąd jest zdecydowanie zbyt
2: niski. Kary są niskie, ale są.
1: Są, tak. Są.
2: To znaczy sądy podchodzą do tych spraw poważnie, tak? Nie ma takiego myślenia, że no, to tylko pies, to tylko kot.
1: No muszą sądy ze względu na to, że mamy przepisy prawa, w ramach których sąd może się poruszać. Rzeczywiście większość tych jakby dotkliwych mechanizmów, którymi możemy tutaj potraktować sprawcę, jest orzekana w sposób obligatoryjny. Znaczy, jeżeli mamy skazanie, to sąd nie ma tutaj żadnej mocy decyzyjnej. Musi pewne środki karne na przykład zastosować, jak chociażby przepadek czy nawiązkę. Natomiast rzeczywiście no tutaj ten zakaz posiadania zwierząt to jest coś, co jest fakultatywne, chyba że mówimy o szczególnym okrucieństwie. Natomiast tak z naszego doświadczenia wynika, że większość wyroków już zawiera także ten taki, nazwijmy to, prewencyjny mechanizm, który ma za zadanie to, żeby sprawca no, nie posiadał zwierzęcia przez najbliższe kilka lat, ze względu na to, że po prostu nie potrafi się właściwie nim zajmować.
2: Jak to się egzekwuje? Kto mi zabroni posiadać psa?
1: Sąd.
2: No ale jak?
1: W drodze wyroku sąd może właśnie orzec taki zakaz i w przypadku, gdyby ktoś na przykład na pana doniósł, albo gdyby zdarzyło się tak, że policja czy nie wiem, inspekcja weterynaryjna, czy jakikolwiek inny podmiot, który ma gdzieś tam w tych swoich zadaniach ochronę zwierząt, dowiedziałby się, to mamy tu do czynienia z osobnym przestępstwem. Jeśli pan by utrzymywał takie zwierzę, mimo że ma pan orzeczony taki zakaz, jest to przestępstwo też, które jest pozbawione, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.
2: Okej, czyli służby, czy policja, czy weterynarze mają dostęp do jakiejś takiej bazy, gdzie są te osoby pozbawione tego prawa i one byłyby w stanie to określić. Okej, dobrze, rozumiem. Powiedzmy jeszcze kilka słów dla osób odpowiedzialnych. Teraz groziliśmy, kiwaliśmy palcem i trochę też państwa uspokajaliśmy, że ten system działa. Powiedzmy krótko o tym, na co się trzeba przygotować, kiedy z tym psem w podróż się faktycznie jednak rusza? Czy są jakieś takie przepisy, o których nie mamy pojęcia i je na przykład łamiemy przez przypadek, dotyczące podróży na przykład z psem?
1: No na pewno musimy pamiętać o tym, że jeżeli podróżujemy samochodem, to musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt. Nie tylko psów, ale też również innych. Natomiast zdecydowanie przewozimy je w takich warunkach, żeby było to dla nich i dla nas bezpieczne. No zachęcam do tego, żeby jednak nie przewozić zwierząt w czasie największych upałów.

0: ze względu na to, że różne mogą mieć miejsce sytuacje na drodze, jak chociażby może nam po prostu się zepsuć klimatyzacja. Mhm. I my sobie jeszcze jakoś będziemy pewnie w stanie poradzić, ale zwierzę, które jest zupełnie od nas zależne, już niekoniecznie. Na pewno jeżeli podróżujemy za granicę, no to oczywiście pamiętamy o tym, że naszym zwierzętom musi towarzyszyć paszport wraz z różnymi ważnymi badaniami, jak chociażby szczepienia na wściekliznę. Do niektórych państwa także dodatkowe badania miareczkowania tak zwanego. Więc tak, musimy zdecydowanie spełniać, no i oczywiście obligatoryjnie chip w przypadku psów i kotów, które podróżują za granicę również. Więc musimy pamiętać, że w zależności od tego, do jakiego kraju podróżujemy z psem, no to oczywiście różne mogą obowiązywać wymogi. Te, które wymieniam, są takie podstawowe. Oprócz tego, no i w przypadku, kiedy przewozimy zwierzęta na przykład jakimś transportem publicznym, jak chociażby właśnie środkami takimi jak pociągi czy jakieś busy, no to pamiętajmy, że każdy z tych przewoźników może mieć jakieś swoje wewnętrzne regulaminy, może wymagać od nas tego, żeby zwierzę było w kagańcu, na smyczy, w transporterze. Także czytamy uważnie na pewno wszelkie regulaminy. Natomiast mówię, przestrzegam na pewno co do przewożenia zwierząt w największych upałach. Mieliśmy też ostatnio taką sytuację, że w pociągu w trakcie podróży pies niestety zmarł. Właśnie prawdopodobnie ze względu na przegrzanie organizmu, więc przestrzegam.
1: Mówi pani o historii, którą Jakub Żulczyk opisał, to można znaleźć na jego Facebooku. Chociaż nie polecam, bo historia dająca do myślenia, ale jednak też tragiczna. A przestrzegała Maria Januszczyk, wiceprezeska Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I dziękuję państwu za cały poranek, który realizował Adam Brzeziński, przygotowała Magda Sikoń, wydawała Maria Mroczkowska. Michał Tomasik się kłania. O 10:00 informacje.
2: Autopromocja. Sprawy różne.
3: To był rok Trumpa. Niestety to był rok Trumpa, bo następująca wskutek działań jego ekipy zmiana świata nie jest zmianą na lepsze. Z hukiem powraca polityka siły i drapieżcy gardzący prawem międzynarodowym, wcześniej uznawanym choćby i dla pozoru, ale jednak. A skoro Ameryka nie ogląda się na nikogo, nadszedł czas, by Europa zaczęła oglądać się na siebie.
2: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 250 lat Stanów Zjednoczonych, uroczystości w całym USA. Prezydent w przemówieniu mówił o niebezpieczeństwie komunizmu. Rośnie liczba ofiar tragicznego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Szpitale są przepełnione. Lewica rusza w kampanijną trasę. Prawo i Sprawiedliwość na spotkania z wyborcami. Półtorej minuty temu minęła 10:00. Informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykanie uczcili 250-lecie deklaracji niepodległości. Donald Trump w wygłoszonym z tej okazji przemówieniu odwoływał się nie tylko do historii, ale i niedawnych interwencji zbrojnych Ameryki, które zostały przedstawione jako wyraz wielkości amerykańskiego narodu.
9: Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, Spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi. Zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Amerykanie przemierzyli wielkie równiny, pokonali góry skaliste, ujarzmili dzicz i zbudowali imperium. Imperium wolności.
8: Amerykański prezydent zadeklarował także, że Ameryka nigdy nie będzie krajem komunistycznym, nawiązując do rosnącej popularności Zorana Mandaniego, lewicowego prezydenta Nowego Jorku. Nasi żołnierze nie walczyli z komunizmem na polach bitew całego świata po to, by to zagrożenie wróciło. wróciło znów tu w Ameryce, dodał. Przemówienie prezydenta Stanów Zjednoczonych odbyło się 2 godziny później niż zakładano z powodu zagrożenia Bush. Szacuje się, że w przemówieniu Trumpa przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Bilans ofiar śmiertelnych podwójnego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Wenezuelę, wzrósł do blisko 3 tysięcy, podaje wenezuelski resort komunikacji. Szpitale są kompletnie przepełnione. Rannych jest niemal 17 tysięcy osób. Drugie tyle straciło dach nad głową. Eksperci obawiają się, że ostateczny bilans ofiar kataklizmu będzie znacznie wyższy, biorąc pod uwagę, że za zaginione uznaje się ponad 50 tysięcy osób. Lewica rusza w trasę po Polsce. Właśnie zainaugurowano letnią trasę pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed wyborami w 2027 roku, mówią wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula.
4: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
10: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać. Będziemy słuchać o problemach, tych codziennych, zwykłych problemach Polek i Polaków. Będziemy rozmawiać, jak wspólnymi siłami możemy te problemy rozwiązać. Będziemy mówić o tym, jak już część z tych problemów rozwiązaliśmy przez te ostatnie 3 lata.
11: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach. Bo Lewica jest właśnie od tego.
8: W ramach swojej letniej trasy Lewica chce być w każdej polskiej miejscowości i takie są zapowiedzi. A trasa Lewicy ma zacząć się dziś od wizyty polityków w województwie kujawsko-pomorskim, ale swoją kampanię będzie prowadzić dziś także Prawo i Sprawiedliwość w Kłodzku. Brak kamizelki, niskie umiejętności, alkohol. To tylko kilka powodów tragedii, które zdarzają się nad wodą. Od początku czerwca w Polsce utonęło łącznie 70 osób. Najwięcej w województwach warmińsko-mazurskim i mazowieckim. Korzystajmy wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, apeluje prezes WOPR Paweł Błasiak.
12: Kąpieliska są tak skonstruowane, że jesteśmy w 100% w stanie osoby uratować. Jeżeli jest to poza kąpieliskiem, bo ktoś nie lubi ratowników, bo ktoś mówi, że to jakieś bojki mu wyznaczają, idzie gdzieś dalej, a z tą wodą sobie nie radzi, nie ma tej bojki, no to my mamy dłuższy czas, bo musimy tam dobiec, jeżeli w ogóle jesteśmy w pobliżu.
8: WOPR przypomina też, że tylko pewny swoich umiejętności pływak powinien ratować tonącego człowieka. Plecaki, tornistry w kąt, do ręki podróżne walizki. Tydzień temu był koniec szkoły, a to równa się startowi letnich obozowisk i kolonii dla dzieci. Popularnym kierunkiem, jak co roku, będzie Podkarpacie, a głównie Bieszczady. Do tej pory kuratorium odnotowało ponad 600 zarejestrowanych obozów i kolonii, w których weźmie udział 15 tysięcy dzieci. Podkarpacka kurator oświaty w rozmowie z Marcinem Starcem zapowiada dokładne kontrole obozowisk już w trakcie wakacyjnych turnusów.
13: Będą sprawdzać bezpieczeństwo, będą sprawdzać dokumentację, będą sprawdzać plan dnia, bo my zajmujemy się nadzorem pedagogicznym, więc nie będziemy sprawdzać jadłospisu, ale będziemy sprawdzać plan dnia, czy on jest bezpieczny, czy na przykład nie zaplanowano nocnych wyjść.
14: Jakie inne jeszcze sytuacje mogą zapalić taką czerwoną lampkę?
13: Kąpiele, gdzieś jakieś sprawności harcerskie w nocy, które są w tej chwili już zabronione. Wyjścia w góry, jeżeli nie zwraca się uwagi na prognozy pogody. Często rodzice zgłaszają. My rozumiemy, że w górach bardzo szybko zmienia się pogoda, ale organizator wypoczynku bierze pełną odpowiedzialność za swoich wychowanków.
8: Mówiła Dorota Nowak-Maluchnik, a podobne kontrole w trakcie wakacji zapowiada też sanepid czy straż pożarna. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, teraz pogoda. Od 19 stopni w Gdańsku, 21 w Łodzi, Białymstoku, Krakowie i Katowicach, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie i południu oraz w centrum burze.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To, że rolnictwo musi się zmienić i się zmienia, czy tego chcemy, czy nie, o tym mówimy już od dawna, również w audycji Wiesz co jesz, temat przyszłości, tego co będziemy jeść, poruszamy dość często. Wiąże się z tym kilka przyczyn. Zmiany klimatyczne i dostosowanie się do cieplejszej, ale i bardziej kapryśnej pogody. To są też zmiany społeczne, coraz mniej rolników i coraz mniej młodych, którzy chcieliby przejmować gospodarstwo. gospodarstwa, przynajmniej w takiej formie jak teraz. To też jest presja geopolitycznego rynku, konkurencja, która nie jest ograniczona do jednego kraju, czy też nawet do jednego kontynentu. No i konflikty zbrojne albo inne kryzysy, jak na przykład pandemia, które przypomniały nam, że bezpieczeństwo żywnościowe to jest kluczowy element bezpieczeństwa kraju. No mogłabym jeszcze wymieniać dalej, jak nie wiem, rozwój nowoczesnej technologii, czy też wpływ sklepów wielkopowierzchniowych i tych innych form sprzedaży żywności. No dobrze, no ale co z tego? Porozmawiamy dziś o raporcie Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, właśnie o przyszłości rolnictwa. Raporcie bardzo ciekawym, bo konkretnym, praktycznym, dającym konkretne rozwiązania, które powstały w oparciu o rozmowy z rolnikami. A są ze mną dziś Adrianna Wrona, współautorka raportu Różne ścieżki, wspólny grunt, modele biznesowe dla współczesnego rolnictwa w Polsce. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: Oraz Anna Jakubowska, również dobrze Państwu znana z naszej anteny, Instytut Zrównoważonej Gospodarki. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
15: Czy znaleźliście w raporcie złoty środek na wprowadzenie polskiego rolnictwa w taką świetlaną przyszłość? I teraz politycy, rolnicy, decydenci przeczytają ten raport, wprowadzą go w życie i już będziemy mieć spokój?
16: Co? To może ja pokuszę się
15: Adrianna
16: o pierwsze...
15: Wrona, tak.
16: Tak, ja pokuszę się o pierwsze zdanie w próbie odpowiedzi na to bardzo złożone tak naprawdę pytanie. Myślę, że absolutnie nie, tutaj nie proponujemy żadnego złotego środka, ani nie twierdzimy, że ten złoty środek znaleźliśmy. To, czym chcieliśmy kontrybuować do polskiej debaty o transformacji rolnictwa właśnie tym raportem, to jest uzmysłowienie różnych możliwości, które faktycznie już są w polskim rolnictwie, potencjału transformacyjnego polskiego rolnictwa, chęci samych rolników do zmiany praktyk oraz no, przede wszystkim tej potrzeby, tak? Nie wiem, czy już o tym wspomniałam, czy nie wcześniej. W każdym wypadku wiemy, że to rolnictwo będzie musiało być bardzo różnorodne w przyszłości, żeby odpowiedzieć na nasze potrzeby społeczne oraz na potrzeby rolników. Ale to jest dopiero tak, jak ono będzie faktycznie wyglądało, to będzie zależało od pogodzenia przeróżnych grup i przeróżnych interesów. My jesteśmy dopiero na początku tej rozmowy i chcieliśmy ją zestymulować może tym raportem i pokazać, że już jakieś ścieżki są, ale musimy oczywiście dalej rozmawiać i wypracowywać szczegóły tej transformacji.
15: Czyli ewolucja, a nie rewolucja, tak?
16: Absolutnie.
17: Ja może wręcz dodam, że chyba takim głównym wnioskiem z tego zaangażowania naszego z rolnikami i rozmów i też warsztatów, które prowadziliśmy w trzech województwach, jest właśnie złotego środka nie ma, a wręcz dla każdego profilu czy dla każdej wielkości czy areału potrzebujemy jakby innych, alternatywnych modeli biznesowych, które pozwolą nam wejść w tę przyszłość. To właśnie, to muszą być różne ścieżki, tak jak w tytule.
15: Różne ścieżki, wspólny grunt, każde gospodarstwo musi znaleźć swoją drogę. Wy w raporcie dzielicie tak na pierwszy rzut oka oczywiście na ten główny podział, na gospodarstwa mniejsze, lokalne i te gospodarstwa, które produkują no, żywność już na bardzo, bardzo dużą skalę, a do tego wszystkiego jeszcze dochodzi przetwórstwo. Więc powiedzmy krótko o tych właśnie różnicach pomiędzy dużymi, małymi. Jaką rolę waszym zdaniem one powinny pełnić w tym przyszłym systemie rolnictwa?
16: Tak, to może ja też postaram się zacząć tutaj. No, polskie gospodarstwa są bardzo różnorodne, przez co stają przed różnymi wyzwaniami transformacyjnymi, a model, który jest im oferowany obecnie w obecnym systemie żywnościowym jest w zasadzie taki sam dla każdego, czyli konkurencja cenowa. I te zwłaszcza mniejsze gospodarstwa no, nie są w stanie wypełnić tych kryteriów, które są narzucane właśnie przez ten model, przez to co roku tracą olbrzymie środki i są i gospodarze w gospodarstwach są pod olbrzymią presją ekonomiczną i emocjonalną związaną właśnie z tak małymi marżami, jakie dostają za swoją pracę i za swoje plony. Kończy się to tym, że wiele gospodarstw decyduje się na zakończenie swojej produkcji, no często właśnie z powodu tych strat ekonomicznych i strat finansowych. Większe gospodarstwa potrafią sobie lepiej radzić w tym modelu, no bo wiadomo, że jakby ekonomia skali pozwala na to, żeby żeby po niższych kosztach po prostu konkurować, ale wiemy, że dla polskiego społeczeństwa utrzymanie mniejszych gospodarstw i tej takiej tętniącej życiem wsi jest olbrzymią wartością społeczną, tak? Więc zastanawiamy się tutaj w tym raporcie nad tym, jak co uczynić, aby zbudować nową modę konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych, również tych mniejszych, gdzie będą mogły one również prosperować ekonomicznie, ale przy troszeczkę innych jakby, na troszeczkę innych niż obecnie warunkach.
15: Oczywiście teraz jak słucham pani Adriany, to przypominają mi się wszystkie momenty w życiu, kiedy słyszałam, że największym problemem polskiego rolnictwa jest bardzo duże rozdrobnienie i ten nacisk na produkowanie jak najwięcej i spychanie jakości gdzieś na drugi plan, czyli jak najwięcej, jak najtaniej, i faktycznie to rozdrobnienie gospodarstw tutaj było największą przeszkodą, no ale faktycznie czy tak jest w istocie, to jest największy problem polskiego rolnictwa, jak no, zwykliśmy uważać przez ostatnie dekady.
17: Tak, ja przyznam, że myślę, że to jest takie przekonanie, które jeszcze pokutuje chyba od lat 90. Gdzieś staramy się gonić ten taki model nowoczesnej gospodarki, w którym to zatrudnienie w rolnictwie jest na poziomie kilku procent. Te gospodarstwa rzeczywiście koncentrują ziemię, stają się coraz większe, specjalizują się. I właśnie to jest ten dominujący model rozwoju, o którym przed chwilą mówiła Adrianna. A my no też w raporcie staramy się pokazać, że te alternatywy są, one na razie mają niewielką skalę, ale jest też możliwe, żeby utrzymać się z stosunkowo niewielkiego areału i produkować jakość o wysokiej żywności i dostarczać ją bezpośrednio do konsumentów lub w różnych formach krótkich łańcuchów dostaw. I przez to, że omijamy pośredników, rolnicy są w stanie wygenerować odpowiedni dochód, nie skalą, ale właśnie przez ten krótki łańcuch, czy też przez jakąś integrację pionową, to znaczy na przykład przez prowadzenie jednocześnie przetwórstwa i tworzenie tej wartości dodanej w swoich gospodarstwach. No i czasami się deprecjonuje tego typu modele jako coś niszowego, niedostosowanego do, nie wiem, obecnych czasów, no ale jednak musimy też zauważyć, że no tak naprawdę mniejszych i średnich gospodarstw w Polsce, tak biorąc pod uwagę zarówno wielkość taką obszarową, areał, jak i ekonomiczną, no to mamy w Polsce około 90%. Więc w tym momencie to, na co zwracamy uwagę, jest jak bardzo ten model rozwoju ekonomicznego jest dopasowany tylko do niewielkiej tak naprawdę grupy gospodarstw, którą mamy w Polsce z jednej strony, a z drugiej on też nie odpowiada zarówno w tym momencie na takie potrzeby związane z odpornością, czy to klimatyczną, czy ekonomiczną, no bo ta spora grupa to jest, Adriano, poprawnie, jeśli teraz dobrze nie pamiętam, to jest około, prawda, 30 chyba procent średnich gospodarstw w Polsce. To są gospodarstwa, które stoją przed tym wyborem, czy stanąć w tym takim wyścigu, w tej konkurencji, albo biorę wielki kredyt na nową oborę, powiększam swoją produkcję, zwiększam efektywność i jednocześnie stoję przed taką, to na to też rolnicy w naszych rozmowach bardzo mocno zwracali uwagę, przed taką z jednej strony presją ekonomiczną na to powiększanie, ten efekt skali, z drugiej strony na rosnące wymagania klimatyczne i środowiskowe, które no są niejako koniecznością w obecnych warunkach, kiedy rośnie średnia temperatura, mamy rosnący deficyt wody w Polsce, no i także gospodarstwa konwencjonalne, wszyscy orientują się poniekąd, że to nie jest model do utrzymania w długim terminie.
15: Robimy tutaj małą pauzę, informacje Radia Tok FM i właśnie od tego zaczniemy, o czym Anna Jakubowska teraz powiedziała, opierając się właśnie na tych rozmowach z rolnikami.
18: Reklama.
19: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
18: Reklama.
20: Autopromocja.
21: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
22: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
21: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
20: Autopromocja.
18: Reklama.
23: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
24: Jak wyprzedaż? To w euro!
25: Magda, wszystko w porządku?
26: Przepraszam, migrena.
27: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
26: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
28: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
29: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
30: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
31: taniej masz. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
32: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
31: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
32: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
33: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
18: Reklama.
20: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 10.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. A na początek tragiczne dane z wakacji. Tylko wczoraj utonęły dwie osoby, od początku czerwca już 73, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie ostrożności nad wodą oraz dbanie o bezpieczeństwo. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 11. Rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Poinformowała o tym rosyjskie media, które cytuje Reuters. Według Kremla rozmowa trwała 85 minut i dotyczyła m.in. sytuacji na froncie ukraińskim. Putin miał zdać Trumpowi relacje w tej sprawie. Prezydent USA miał natomiast po raz kolejny zadeklarować pomoc w zakończeniu wojny. Hubert Hurkacz, mecz z niemieckim tenisistą w 1/8 finału Wimbledonu rozegra dziś około 16. Nastąpi dzisiaj także występ kolejnej polskiej deblistki, tym razem Katarzyny Piter. Kolejne informacje o 10.40.
20: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: To jest audycja Wiesz co Ryjesz? Rozmawiamy o raporcie Różne ścieżki, wspólny grunt, modele biznesowe dla współczesnego rolnictwa w Polsce. Raport, który został przygotowany przez Instytut Zrównoważonej Gospodarki. Jest z nami Adrianna Wrona, współautorka tego raportu, oraz Anna Jakubowska z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Anna Jakubowska powiedziała właśnie coś bardzo ważnego przed informacjami, że te zmiany są konieczne, ale z drugiej strony o tych zmianach trzeba rozmawiać z rolnikami i wy właśnie o tych zmianach z rolnikami rozmawialiście. Rolnikami, którzy z jednej strony stoją przed presją ekonomiczną, bo od lat słyszą, że muszą się powiększać, że muszą być bardziej konkurencyjni, że cena musi spadać, a z drugiej strony te wymagania związane z dostosowaniem się do coraz bardziej kapryśnego klimatu są kosztowne. No właśnie, mamy suszę, nie pierwszy rok. Teraz jesteśmy tuż po wielkiej fali upałów, a dopiero mamy końcówkę czerwca, początek lipca. Nie wiadomo, jak to lato będzie dalej wyglądać. Czy to był jakiś motyw, który przewijał się właśnie podczas waszych rozmów z rolnikami?
16: Ania opowie o rozmowach z rolnikami, ale ja może tylko jednym zdaniem powiem o suszy, bo wydaje mi się to też bardzo ważne. Wiemy, jaka jest pogoda, żeby też nadać po prostu kontekst, w którym odbywają się te rozmowy i w którym znajdujemy się tak naprawdę jako polskie rolnictwo. Wszyscy widzimy, jak wygląda teraz pogoda. Jesteśmy przy końcówce czerwca, już na obecnym etapie, zgodnie z szacunkami Jungu, czyli Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa.
15: Tak, w Puławach.
16: Dokładnie, tak. Dokładnie. Wiemy, że zagrożonych suszą jest już bardzo wiele upraw. W kategorii zbóż jarych jest to nawet 63% gmin, w ozimych 55% gmin, a z każdym tak naprawdę raportem prognozy się tylko i wyłącznie pogarszają. Z niedoborem wody już teraz dotknięte jest 3/4 obszaru naszego kraju. No i mamy tak naprawdę jakby powtórkę z poprzednich lat, a najprawdopodobniej z tych najbardziej dotkliwych pod kątem suszy lat, jak na przykład 2015 rok, kiedy to suszą dotknięte było 80% obszaru użytków rolnych w Polsce, a spowodowało to ogromne, ogromne straty w przeróżnych plonach, na przykład w kukurydzy widzieliśmy 30% niższe plony niż w roku poprzedzającym, tak jakby w kategorii też ziemniaków czy buraków cukrowych odnotowaliśmy 25% straty. Są to olbrzymie straty w samym plonie, ale są to również olbrzymie straty ekonomiczne i emocjonalne dla rolników, którzy borykają się po prostu z olbrzymią niestabilnością produkcyjną i tak naprawdę nie wiedzą, czego się spodziewać. A mówimy tutaj tylko o suszy, tak? Kolejnym problemem zmiany klimatu są zjawiska ekstremalne. Do tego przecież mieliśmy chwilkę temu przymrozki, które również wpłyną na produkcyjność w tym sezonie. Już tylko ostatnim zdaniem dopowiem, że straty na takim, które obserwujemy właśnie w takich latach, przekraczają 10 miliardów złotych, a z szacunków, które wykonaliśmy na potrzeby naszego poprzedniego raportu, dzieląc głos na czworo, wynika, że przy obecnych trendach klimatycznych, czyli przy podwyższającej się temperaturze i tak naprawdę stałych opadach, które bardzo szybko parują, one nie wnikają w glebę wystarczająco odżywiając nasze rośliny w kluczowych fazach wzrostu, możemy spodziewać się 20% strat w plonach jakby w zasadzie corocznie i regularnie. Czyli nasza podstawowa takie bezpieczeństwo produkcyjne będzie niezmiernie zachwiane i musimy natychmiast stawić mu czoła.
15: Anna Jakubowska, na ile te kwestie klimatyczne były obecne w rozmowach, były poruszane też przez rolników? Czy może tutaj coś innego było bardziej dla nich istotne? Może ta presja ekonomiczna była bardziej istotna, konkurencja, a może brak rąk do pracy?
17: Myślę, że wszystkie z tych kwestii były bardzo mocno obecne i odczuwane jako związane poniekąd ze sobą. I może zacznę od tego, że w też rozmowach właśnie o klimacie rzadko pada to słowo. Rolnicy raczej nie mówią o zmianie klimatu jako abstrakcyjnej, gdzieś odległej, nie wiem, polityce klimatycznej czy jakichś zmianach globalnych, a raczej mówią o bardzo konkretnych zmianach, które obserwują u siebie w gospodarstwie, zmianach, które zachodzą w środowisku, o spadającym lustrze wód w zbiornikach gdzieś w swojej okolicy, o postępującej suszy, o takim zachwianiu też sezonowości, o zmianach terminów siewu, o większej, coraz większej nieprzewidywalności tych warunków po prostu, które pozwalają na produkcję rolną. I zauważył to każdy. Jednocześnie bardzo mocno, bo to były też, warto podkreślić, rozmowy z, przede wszystkim z rolnikami mniejszymi i średnimi. I to są takie głosy, których w debacie publicznej mają mniej słyszymy zwykle. Jednak te organizacje rolnicze czy związki zawodowe zwykle reprezentują nieco inny profil produkcji i nieco inne postawy. Zaskakujące było w tym naszych warsztatach partycypacyjnych, że mniejszy i średni rolnik zdaje sobie sprawę z tych potrzeb adaptacyjnych. I jeśli zapyta się o taką pozytywną przyszłość, w której zapewniona byłaby stabilność ekonomiczna, to ta zmiana łącznie z taką kompleksową zmianą gospodarki wodnej jest bardzo obecna. I rolnicy wyobrażali sobie no wręcz współpracę z bobrami. To brzmi to dosyć abstrakcyjnie, ale rzeczywiście, bo często słyszymy tak, o tych konfliktach czy niszczeniu tam bobrowych, ale w momencie po prostu doskwierającej suszy i takich obaw, no nawet na początku sezonu, w lutym czy w marcu, o to, co będzie z tym plonem, co będzie z tymi, nie wiem, zbożami, które właśnie wysiewamy, czy ja w ogóle zbiorę ten plon ze względu na suszę, a po drugie, czy ja w ogóle będę tego w stanie sprzedać, czy to, co dzisiaj zasieję, czy cena tego w skupie będzie poniżej kosztów produkcji. I to były takie jakby dwa, w percepcji rolników, dwa nakładające się na siebie problemy. I być może nawet ten problem związany właśnie z cenami, niestabilnością wychodził na pierwszy plan, bo poniekąd wszystkie te wyzwania związane z klimatem wydawały się nieco bardziej, że mamy większe możliwości poradzenia sobie z tym. No bo na przykład możemy jednak jakąś zastawkę na tym rowie melioracyjnym wykonać, czy zmienić jakieś praktyki związane z uprawą, z glebą, tak? Z jej ochroną w okresie zimowym, czy jakość przyrostem próchnicy, która też pozwala nam na większą retencję wody. I to rolnikom wydawało się jeszcze jakoś w zakresie ich możliwości, natomiast czuli się zdecydowanie, mieli bardzo małą sprawczość, jeśli chodzi o cały system żywnościowy, który ich otaczał. Ponosili największe ryzyko produkcyjne, ci mniejsi i średni, natomiast wiedzieli, że nie mają wpływu na politykę cenową sieci handlowych, politykę cenową tak, hurtowników czy nie, mleczarni, ubojni. To był trochę, ta stabilność ekonomiczna była w pewnym sensie takim podstawowym warunkiem do poradzenia sobie z tymi wyzwaniami stawianymi przez zmianę klimatu.
15: No i to jest, dla mnie to jest w ogóle clue tej naszej rozmowy, to jest bardzo ważne, czyli jak rozumiem, rolnicy czują, że jeszcze nad klimatem, mimo że zmieniającym się, kapryśnym, jeszcze w jakiś sposób opierając się na własnym doświadczeniu, możliwościach, mogą mieć kontrolę, ale nie mają już kontroli nad stabilnością ekonomiczną, na tym, gdzie i za ile kupujemy żywność, a oni sprzedają żywność, nad tym już kontroli nie mają. No i właśnie, to tutaj, jakie jest rozwiązanie? Bo wy w raporcie również podkreślacie, że poza zmianą trochę funkcji gospodarstw, czyli te małe gospodarstwa, które produkują żywność na rynki lokalne, żywność wysokojakościową versus duże gospodarstwa, które przy użyciu wysokiej technologii mogą produkować żywność na dużą skalę, kładziecie nacisk na przetwórstwo i na rolę tego przetwórstwa, ale ja bym faktycznie jeszcze dodała do tego punkt o tym, gdzie, w jaki sposób żywność sprzedajemy i gdzie ją kupujemy, bo tu jest wspólna odpowiedzialność zarówno konsumentów, jak i sklepów, jak i sieci handlowych, jak i decydentów, którzy ten system w jakiś sposób ustawiają. Wiem, że dużo pytań w małym czacie, ale dlatego też, że nam się czas audycji kończy, to może dwie minuty o tym przetwórstwie, a na koniec jeszcze właśnie o tych wyborach konsumenckich. Dlaczego przetwórstwo jest takie ważne?
17: Przetwórstwo jest, nie wiem, czy możemy powiedzieć, że ono jest kluczowym elementem tych modeli, które proponujemy, ale na pewno jest jednym z elementów w zależności od potrzeb, tak i jakby ambicji też, które może być wykorzystane w transformacji i właśnie w skróceniu
16: łańcuchu dostaw i przechwyceniu wartości, ale też w zależności oczywiście od jakby możliwości i ambicji danego gospodarstwa. Rolnicy nie mają możliwości tak naprawdę przetwarzania w regionach, w lokalnych, jakby niewielkich przetwórniach, czy współdzielonych, czy przeddomowych różnych produktów rzemieślniczych, a widzimy, że chociaż niektórzy oczywiście już decydują i to robią, i to są te pozytywne modele biznesowe, które też zaznaczamy w naszym raporcie, a przy tym widzimy też, że polskie społeczeństwo ma olbrzymi apetyt na tego typu produkty. I mówimy tutaj właśnie o różnych przetworach mlecznych, tak, czy jogurtach, czy serach.
15: Dżemach, jedziemy na gospodarstwo po truskawki i od razu możemy kupić dżem
16: truskawkowy, dokładnie.
15: Prawda,
16: I tutaj wartość dodana z takiego modelu jest taka, że ten sam gospodarz, który właśnie uprawia truskawki, nie musi ich sprzedawać gdzieś po bardzo niskiej cenie, tylko przetwarzając je w swoim regionie czy w swojej własnej przetwórni przydomowej, po prostu zwiększa automatycznie jakby wartość tego produktu i sprzedając ten dżem czy sok truskawkowy czy cokolwiek. Takie rozwiązania, choć zdają się dość naturalne, nie są jeszcze w Polsce praktykowane na skalę, którą mogłyby być, aby wykorzystać pełen ten potencjał właśnie też społeczny, ekonomiczny polskiego społeczeństwa.
15: Anna Jakubowska, jeszcze na koniec, w jaki sposoby sprzedaży żywności mogłyby tutaj pomóc? A pozwolę sobie też na taką na odważną tezę nie tylko rolnikom, rolniczkom, ale również konsumentom.
17: Tak, myślę, że również konsumentom i żeby uzupełnić to, co powiedziała już Adrianna, no jest też ostatnio sporo właśnie badań z konsumentami, też reprezentatywnych, które pokazują, że ten obraz tego konsumenta, który podąża tylko za promocjami, no jest jakąś taką fikcją marketingową i rzeczywiście jednak konsumenci, niezależnie od zasobności, szukają też żywności dobrej jakości i mają swoje strategie, jak w swoich możliwościach finansowych jednak tą żywność dobrej jakości pozyskać. I to są badania Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt ostatnie. Tak, to jest na pewno coś, na czym jednocześnie mogliby skorzystać rolnicy, ta jednak większość gospodarstw w Polsce, która dalej produkuje żywność i świetnie byłoby jednak tym rolnikom jakby móc zapewnić też źródło utrzymania, a z drugiej strony to jest też coś, o co zabiegają sami konsumenci i konsumentki. Więc jest w tym interes zdecydowanie dwóch stron i chociaż nasz raport skupia się przede wszystkim na tej stronie produkcyjnej, no to jednak bardzo wyraźnie widać taką potrzebę myślenia o tym systemie żywnościowym całościowo. Nie tylko o tym, jak zmieniać produkcję, żeby ona była odporna na wyzwania klimatyczne, czy na właśnie te różne szoki cenowe, czy nagłe wzrosty kosztów produkcji, jak teraz obserwowaliśmy to w przypadku nawozów. No ale właśnie jak myśleć też o tym wszystkich pozostałych etapach łańcucha, przetwórstwie, dystrybucji, tak, alternatywnych sieciach też, dotarcia do konsumentów, żeby to mogło się spiąć w pewną całość.
15: Bardzo ważne dla mnie zdanie z waszego raportu brzmi: głównym wyzwaniem dla polskiego rolnictwa nie jest brak technologii, ale niewystarczająca promocja i wsparcie dla modeli biznesowych. Też gdzieś z moich obserwacji wynika, że to jest ta komunikacja, ten przepływ informacji. To wszystko jest bardzo istotne, bo jest wielu rolników, wiele rolniczek otwartych jak najbardziej na zmiany, na dostosowanie się do zmieniającego się i rynku, i klimatu, i tych nowych wyzwań przyszłości. Bardzo wam dziękuję. Raport jest niezwykle ciekawy. Myślę, że jeszcze będziemy się na nim opierać w przyszłości podczas rozmów. Raport Różne ścieżki, wspólny grunt, modele biznesowe dla współczesnego rolnictwa w Polsce znajdziecie państwo na stronie Instytutu Zrównoważonej Gospodarki, a rozmawiałyśmy o nim z współautorką raportu, z Adrianną Wroną. Dziękuję bardzo.
16: Dziękuję ślicznie.
15: Oraz Anną Jakubowską z Instytutu Zrównoważonej Gospodarki. Dziękuję bardzo.
17: Dziękuję serdecznie.
15: No a my wracamy już po informacjach Radia Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Jest moda na czeski. Na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
2: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
3: Prawdziwa historia Polski.
1: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Ale duża.
6: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Znowu muszę się zająć windykacją.
12: To coś z indykiem?
11: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
12: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
13: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 10.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Nowa Lewica ogłosiła inaugurację letniej trasy pod hasłem Lewica dowozi. Wiceminister, wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że celem spotkania z wyborcami w dziesiątkach miejscowości będzie to, żeby mówić o swoich osiągnięciach i wyzwaniach na przyszłość. Swoją kampanię prowadzi także Prawo i Sprawiedliwość. Minister zdrowia i szef NFZ mają czas do wtorku na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Teraz Stany Zjednoczone. Mężczyzna po raz 18 wygrał zawody w jedzeniu hot dogów na czas. To Joey Hensut. Te zawody zostały zorganizowane w Nowym Jorku z okazji Dnia Niepodległości. Mężczyzna pochłonął 66 hot dogów w 10 minut. Kolejne informacje w Tok FM o 11.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry. Przed informacjami Radia Tok FM wspomnieliśmy o przetwarzaniu żywności i o tym, jak bardzo jest to potrzebne w nowych modelach rolnictwa. No i dziś nieco o tym porozmawiamy, o jakimś małym wycinku tego tematu. Będziemy do niego jeszcze od czasu do czasu wracać. Trwa bowiem jeden z takich najsmaczniejszych okresów w roku. Mamy dostęp do świeżych owoców. Powoli kończą się truskawki, ale mamy maliny, za chwilę zaczną się borówki, do tego oczywiście czereśnie, wiśnie, porzeczki, agrest i tak dalej, i tak dalej. Jak zachować smak lata na zimę i co dzieje się z owocami podczas przetwarzania? O tym porozmawiam z technologiem żywności, popularyzatorem nauki Radosławem Boguszem. Dzień dobry, cześć.
19: Dzień dobry, cześć, witam was wszystkich.
18: No, dziś będziemy skupiać się na owocach i zacznę może tak, czy każdy owoc można dowolnie przetwarzać? Czy są owoce, które lepiej wysuszyć, inne zamrozić, a jeszcze inne przerobić na konfiturę?
19: Rozpocznę więc w taki sposób, że każdy owoc można przetwarzać, ale faktycznie myślę, że do każdego owocu można by było dobrać najlepszą metodę, chociaż tak naprawdę to w sumie, jeżeli byśmy na to spojrzeli tak dosyć ogólnie, to tak naprawdę każdy owoc nadaje się czy do zamrożenia, czy do wysuszenia, czy do powiedzmy przygotowania jakiegoś przetworu typu dżem czy jakieś konfitury.
18: Rozumiem, że one później będą się po prostu różniły smakiem, tak? Jeden będzie lepszy po zamrożeniu, a drugi po przerobieniu na konfiturę. No nie wiem, do głowy mi przychodzą na przykład śliwki, które częściej jemy na przykład suszone niż na przykład mrożone, a z kolei truskawki często jemy i mrożone, i w dżemach, ale na przykład rzadziej suszone.
19: Zgadzam się. To nie jest tylko kwestia tego, że faktycznie możemy to w różny sposób przetwarzać, ale też myślę, że spojrzymy na to w takim układzie, że czasami konsument tego potrzebuje. Bardziej powiedzmy wykorzystuje jakąś formę do takiego, czy w takim swoim codziennym życiu i my jak gdyby producenci, tak, czy przemysł odpowiada na to zapotrzebowanie takiego konsumenta.
18: A który ze sposobów przetwarzania zachowuje najwięcej składników odżywczych?
19: Jeżeli mówimy o takich klasycznych sposobach przetwarzania, to mimo wszystko myślę, że zamrażanie. No owoce to oczywiście głównie woda, tak, cukier, składniki mineralne, witaminy, to jest oczywista sprawa. Tego białka jest niewiele, no bo tutaj w przypadku zamrażania tak naprawdę tym takim niekorzystnym wpływem może być wpływ właśnie na białko, a tutaj tego białka jest niewiele, także tutaj zamrażanie będzie dobrym rozwiązaniem w przypadku owoców. Oczywiście no też kwestia, jak to będziemy zamrażać i taka moja wskazówka, tak, żeby nie tworzyła nam się powiedzmy taka duża bryła tych zamrożonych owoców, chociaż wiem, że nie zawsze mamy taką możliwość, tak, no bo nie jesteśmy przemysłem, to fajnie by było na początku podmrozić te owoce osobno, tak, z jakąś odległością między nimi, czyli właśnie nie wkładać do jakiegoś pojemnika czy woreczka, tak, tutaj no właśnie takiej całej masy tych owoców, tylko najpierw podmrozić je osobno, a dopiero później można do czegoś przyłożyć i dalej zamrażać.
18: Celna uwaga, czyli żeby trochę stwardniały, jak rozumiem, na początku. Przyklejały się do siebie.
19: Tak. Mówiąc tak w uproszczeniu, tak, żeby właśnie się tak nie posklejały. No, kwestia nie tylko może wizualna, ale też później praktyczna. Czasami wyjmujemy kilka tych owoców i musimy w zasadzie je albo rozbijać, albo wyjąć taką dużą bryłę właśnie takich zmrożonych, zlepionych ze sobą owoców.
18: Oczywiście naszym sportem narodowym, zresztą nie tylko polskim, ale w wielu krajach są dżemy i konfitury. No i teraz tak, czy cukier jest warunkiem koniecznym do utrzymania dżemów bez pleśni, czy są może jakieś inne sposoby?
19: Wydawałoby się, że tak, ale oczywiście dążymy do tego jak najbardziej, żeby poszukiwać czy nowych sposobów, czy ograniczać po prostu zawartość tego cukru, bo faktycznie tak, ten cukier daje taki efekt konserwujący, ale uważam, że to spożycie cukru jest jednak nadmierne i też w wielu produktach się znajduje, w niektórych oczywiście on musi być, ale do niektórych jest uważam zbędnie dodawany, także ten cukier jest potrzebny, ale jak popatrzymy na to, co jest też na rynku, to mimo wszystko widzimy, tak, czy sami poszukujemy też produktów o tak zwanej obniżonej zawartości cukru, gdzie tego cukru jest zdecydowanie mniej. I teraz tak, co możemy zrobić, bo uważam, że tutaj tego cukru w ogóle dodajemy do dżemów za dużo, co wpływa nie tylko na to, że on jest bardzo słodki, ale też jak go przygotowujemy, to jest po prostu zbyt ciemny, bo jak długo te owoce gotujemy z dużą ilością cukru, to zachodzą reakcje chemiczne, tak zwana reakcja Maillarda, która skutkuje tym, że powstają takie brunatne produkty. No i to właśnie skutkuje tym, że ten nasz dżem jest bardzo później ciemny i taki bym powiedział mało atrakcyjny w swojej barwie. Natomiast co możemy zrobić? Uważam, że takim początkowym już etapem, żeby sobie pomóc, jest dodanie trochę soli. Dlatego, że tak jak i cukier, sól będzie działać jako substancja osmoaktywna, czyli ona powoduje przenikanie wody z owoców, czyli mówiąc tak bardziej prościej, odwadnianie tych owoców, czyli to, co my robimy w domu, tak, bardzo często przed gotowaniem jakichś przetworów, zasypujemy owoce cukrem, tak, żeby one puściły tak zwany sok, tak, i w ten sposób właśnie pomagamy sobie, bo już częściowo odwadniamy owoce, więc możemy je gotować krócej. Mają też w sobie mniej wody, więc oczywiście to jest w tym kierunku zwiększenia bezpieczeństwa i trwałości, no bo tam, gdzie woda, tam się szybciej rozwijają drobne ustroje. Jak najbardziej tak, więc tutaj też troszeczkę tej soli. Także myślę, że możemy nawet przygotowując te dżemy faktycznie trochę zmniejszyć zawartość cukru na rzecz właśnie odrobiny soli, a i tak ten nasz dżem nie będzie słony, jeżeli to sobie odpowiednio wyrównamy. Też, żeby ten dżem nie tylko ze względu na barwę, ale można na przykład dodać trochę soku z cytryny, czy na przykład soku jabłkowego, bo nie chodzi tylko właśnie tutaj o kwestię utrwalenia barwy, bo akurat tak jak właśnie truskawki, które mają dużo tych czerwonych antocyjanów, barwników, one lubią środowisko kwaśne. Ale z drugiej strony właśnie też obecność takiego soku, no, obniża nam pH, troszeczkę zakwasza nam to środowisko, więc to też będzie sprzyjać wydłużonej takiej trwałości produktu. No i dodatkowo, nawet jeżeli zamykamy ten słoik w ten sposób, tak zwany na gorąco, tak, czyli napełniamy ten słoik tym gorącym przetworem, to myślę, że żeby właśnie w momencie, kiedy ograniczamy ten cukier, to może warto jednak, mimo wszystko, że zaleliśmy go na gorąco, to może go jednak poddać pasteryzacji.
18: Czyli włożyć do garnka z gorącą wodą tak, i tak, przygotować.
19: Tak, w taki najprostszy sposób. Tak, oczywiście najlepiej byłoby to zrobić 3 razy co 24 godziny, ale że właśnie jeżeli dodamy już ten sok z cytryny, gdzie mamy to obniżone pH, no to myślę, że taka jednorazowa obróbka tak termiczna w postaci właśnie tej pasteryzacji, zagotowania w tej wodzie, myślę, że powinna być wystarczająca.
18: No a czy tutaj długość gotowania ma wpływ? No ciągle w głowie mam te takie tradycyjne powidła tych ciemnych śliwek węgierek, które no właśnie smażyło się w zasadzie smaży przez 3 dni nawet i tego cukru dodaje się tam bardzo mało albo wręcz w ogóle nie, jeśli te owoce są na tyle słodkie. Czy ten stary, tradycyjny sposób przygotowywania powideł, on też w jakiś sposób nam zabezpiecza właśnie te powidła, które później wlewamy do słoiczków?
19: Jak najbardziej tak. Cały czas opieramy się na takim tradycyjnym właśnie gotowaniu, czy w zasadzie odparowaniu tej wody, która jeszcze w tych owocach pozostała. I faktycznie możemy robić to w taki sposób bardzo, bardzo klasyczny, tradycyjny. Czyli owszem, gotujemy bardzo długo, tylko tak jak właśnie tutaj mówię, to długie gotowanie z jednej strony może niekorzystnie wpływać na barwę, dlatego no właśnie my w warunkach domowych nie zastosujemy czegoś takiego jak obniżone ciśnienie, tak? Więc my nie ochronimy tych związków barwnych, a właśnie bardzo często no pakujemy, mówiąc już tak w uproszczeniu, ten cukier już na samym początku. Dlatego tutaj tak, jeżeli chcielibyśmy troszeczkę unowocześnić albo ulepszyć sobie te przetwory, to tak jak już wcześniej wspominałem, warto właśnie na początku dodać nawet troszeczkę tej soli, więc ona pozwoli też odwodnić, a jednocześnie skoro te owoce mają mniej wody, to zostanie w nich właśnie też więcej cukru, więc one będą słodsze automatycznie takie w odczuciu, więc potem też możemy dodać mniej tego cukru. Ale tak, sam proces jakby opiera się ciągle na tym samym, tak? Tutaj to jest niezmienne, że faktycznie musimy dosyć długo gotować, aż nam to odparuje, więc no tutaj pytanie, czy to jest gra warta świeczki, tak, czy faktycznie, ja oczywiście rozumiem tak i wiem, też lubię, jeżeli te powidła są właśnie takie gęste, kremowe, przyjemne, ale właśnie może czasami jednak warto troszeczkę zrezygnować z tego tak bardzo, bardzo długotrwałego procesu i jednak go troszeczkę mimo wszystko skrócić.
18: No to teraz z tych tradycyjnych powideł przechodzimy do faktycznie nowoczesności. Czym jest liofilizacja?
19: Liofilizacja jest sposobem suszenia, czyli usuwania tak naprawdę wody, tylko właśnie nie gotujemy, tylko tutaj suszymy, czyli wykorzystujemy powietrze. I tu mówimy o takim klasycznym suszeniu. Natomiast liofilizacja jest takim rozwinięciem tego procesu, dlatego że najpierw nasze owoce zamrażamy, a następnie poddajemy właśnie tutaj procesowi sublimacji. No jak spojrzymy na proces fizyki, tak, czyli sublimacja to jest przejście wody ze stanu takiego stałego, czyli lodu, w parę wodną, czyli pomijamy ten stan ciekły, czyli tak naprawdę pod obniżonym ciśnieniem odparowujemy, usuwamy tą wodę, przez co nasze owoce właśnie pozostają takie kruche, chrupkie, porowate. Jednocześnie pamiętajmy, że bardzo szybko chłoną wodę i parę wodną, więc właśnie jeżeli takie zliofilizowane owoce byśmy zostawili gdzieś nawet w pomieszczeniu, nawet w domu, to po kilku godzinach tak one będą, no właśnie, nie tyle, że nawet miękkie, ale po prostu z przemiany w cukrach, w innych składnikach, no powoduje, że po kilkunastu godzinach to mogą być na tyle twarde, że może czasami, mówiąc tak już tak, moglibyśmy faktycznie ten ząb połamać. Także tutaj trzeba z tym faktycznie uważać. Ale tak, to jest metoda, która pozwala tak tutaj zachować wiele wartości odżywczych i jest na pewno lepsza niż takie klasyczne suszenie czy

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Przechowywać żywność i tworzyć taką technologię, która właśnie nie będzie nam eliminowała składników odżywczych, smaku czy też koloru owoców.
2: Tak, jak najbardziej tak. Tutaj stosujemy różnego rodzaju rozwiązania. Możemy na przykład właśnie, mówiąc o tych dżemach, możemy odwadniać nie tylko w samym cukrze, tak, w sacharozie, ale na przykład stosuje się substancje słodzące, na przykład sorbitol, erytrytol, tak, i w takich właśnie składnikach się najpierw te owoce odwadnia, żeby usunąć z nich część wody. Idziemy też w kierunku technologii, że na przykład przed zamrażaniem czy przed suszeniem taką tkankę owoców traktujemy na przykład czy ultradźwiękami, czy polem elektrycznym, czyli po prostu prądem, gdzie następują jakieś zmiany właśnie w strukturze, te częściowo komórki są rozbite, tak, jakaś dezintegracja w nich zachodzi i na przykład łatwiej jest nam w trakcie suszenia usunąć wodę. Ten proces trwa krócej, więc w ten sposób na przykład zachowujemy większość wartości odżywczych. Albo też modyfikujemy same sposoby suszenia i tutaj taką ciekawym rozwiązaniem aktualnym jest tak zwany puffing. Puffing, który łączy ze sobą tak naprawdę dwie techniki. Mamy z jednej strony obniżone ciśnienie, czyli coś wspólnego z liofilizacją, ale do tego dokładamy w tym przypadku promieniowanie mikrofalowe. Czyli no już naprawdę w dużym uproszczeniu to jest trochę taka mikrofalówka w warunkach próżniowych, tak? I w ten sposób też uzyskujemy taki właśnie napuffingowany, tak, nadmuchany produkt, no bo właśnie w tych warunkach obniżonego ciśnienia i dodatkowo, gdzie mamy promieniowanie mikrofalowe, następuje gwałtowne odparowanie wody, więc ten nasz owoc jest taki właśnie napompowany, ma swoją lekkość, tak, ale bardzo dużą objętość, dzięki temu jest właśnie chrupki. Także tych rozwiązań jest coraz więcej i właśnie łączymy, tak, czy samo to promieniowanie mikrofalowe, czy promieniowanie w warunkach podczerwonych i tak dalej. No, tutaj przemysł dąży do tego, żeby sprostać oczekiwaniom właśnie konsumenta.
1: Bardzo dziękuję. Na dziś musimy już kończyć. Technolog żywności, popularyzator nauki Radosław Bogusz był z nami. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję.
1: No i ja również bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Słyszymy się za tydzień w niedzielę po godzinie 10:00. Patrycja Wanat, bardzo dziękuję.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: Cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Kochanie,

0: kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Zatrzymany został po obławie mąż kobiety, której ciało znaleziono w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Tylko wczoraj nad wodą utonęły dwie osoby. Wśród częstych przyczyn ponownie brawura i alkohol. W tych informacjach także podwyżki na stacjach benzynowych, a to po kłosie końca rządowych dopłat. Minęła 11. Informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. 65-letni mąż kobiety zamordowanej w Borkowie pod Kielcami jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec, mówi podkomisarz Małgorzata Prykowska-Kiepas.
9: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
8: Zwłoki kobiety znaleziono w piątek wieczorem. Policję zawiadomił ktoś z rodziny, informując, że nie ma kontaktu z kobietą. Teraz tragiczne informacje z wakacji. Utonęły dwie osoby tylko wczoraj, a od początku czerwca już 73, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo. Według statystyk w zeszłym roku w Polsce utonęły 292 osoby. A teraz od 1 lipca ceny paliw już nie są objęte obniżką podatków w pakiecie CPN. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowych regulacji, mówiła w TOK FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
10: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złote 80.
8: Zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, będzie mieć sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny, latem zużycie paliw wzrasta, co dodatkowo podnosi cenę. Kiedy tylko poczujemy zmęczenie, zjedźmy z drogi i odpocznijmy, radzą eksperci. A to ważne dla kierowców, bo właśnie ruszyły wakacje i część z nas rusza także w długie podróże samochodem. Jak o to walczyć ze zmęczeniem za kierownicą, sprawdzał Bartosz Kądziołka.
11: Nie walczmy ze zmęczeniem, kierując samochodem, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT w Łodzi.
12: Szczególnie jak będziemy podróżowali w nocy. Jak tylko poczujemy, że nachodzi na nas sen, to powinniśmy natychmiast zjechać, bo czasami jest tak, że mamy oczy otwarte, a tracimy świadomość. Nie widzimy tego, co jest przed nami.
11: Przede wszystkim wyjeżdżajmy wypoczęci, mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
6: Skoncentrowani i przede wszystkim trzeźwi. Pamiętajmy, że nawet po najmniejszej ilości alkoholu nie wsiadamy za kierownicę.
11: A w przypadku zmęczenia w czasie jazdy pomóc może krótki spacer, 15-minutowa drzemka czy na przykład kawa. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
8: Teraz w informacjach niepokojące dane. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii. W tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. Anna Gmitrek-Zabocka.
13: Kuratorzy sądowi mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, tak by pomóc rodzinie na początku kryzysu, gdy tylko pojawia się przemoc. W pomoc może się zaangażować na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
14: Mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związkach jest największym problemem.
13: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stańczyk.
15: Że mogą te rodziny liczyć na fachową pomoc i wsparcie pod warunkiem, że właśnie podejmą współpracę z członkami tego zespołu interdyscyplinarnego i będą po prostu współpracować, żeby rozwiązać problemy, żeby zrozumieć to podłoże tych konfliktów.
13: A chodzi też o współpracę ze szkołami czy z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
8: Policja ostrzega przed zagrożeniami związanymi z nielegalnym zatrudnieniem i wykorzystywaniem, zwłaszcza jeśli chodzi o wakacyjne wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy, bo za wyjątkowo atrakcyjnymi ofertami zapewniającymi wysokie wynagrodzenie przy minimalnych wymaganiach często stoją siatki handlarzy ludźmi. Zmuszają do niewolniczej pracy, zastraszają, zabierają dokumenty. Dlatego warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach, mówi komisarz Adam Dębliński z łódzkiej policji.
16: Zawsze sprawdzaj firmę, w której planujesz się zatrudnić. Upewnij się, że to legalny pracodawca. Możesz to zrobić w polskich i zagranicznych rejestrach. Nie wyjeżdżaj bez podpisanej umowy. Pamiętaj, że dokument powinien być w języku, który rozumiesz. Nie podpisuj niczego, czego w pełni nie rozumiesz. Na miejscu, bez konsultacji.
8: Warto wiedzieć, że praca przymusowa może dotknąć każdego, osób młodych, dopiero wchodzących w dorosłość, jak i starszych, którzy już pracowali w niejednym miejscu. Znaczenia nie ma też płeć. Ofiarami handlu ludźmi mogą paść zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Kolejne informacje w TOK FM w południe, teraz pogoda.
17: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze. Na termometrach od 18 stopni na Pomorzu i na Podkarpaciu, 21 w centrum, do 23 na południu i zachodzie.
17: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
19: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat, który przygotowałyśmy tradycyjnie z Magdaleną Sikoń. Styczeń. Olsztyn. Drogowcy chcą wyciąć ponad 6,5 tysiąca drzew. Społecznicy protestują. Luty. Rzeź drzew w ogrodzie Saskim. Za zgodą wojewody na teren inwestycji wjechał ciężki sprzęt. Pilarze wycięli 74 drzewa i wiele krzewów nieopodal grobu nieznanego żołnierza. Kwiecień, Otwock. Ponad 6 tysięcy mieszkańców linii otwockiej podpisało się pod listem, który trafił do Ministerstwa Infrastruktury. Domagają się w nim przywrócenia zieleni wzdłuż modernizowanej linii kolejowej. Aby wybudować dwa dodatkowe tory, chodzi o oddzielenie ruchu podmiejskiego od dalekobieżnego, kolejarze wycięli około 19 tysięcy drzew i krzewów. Ocalała jedynie falenicka sosna, która ma status pomnika przyrody, dzięki czemu podlega ochronie. Maj, Warszawa. 100 drzew do wycinki i nowe bloki tuż przed oknami. Mieszkańcy Wolskiej protestują. Czerwiec, Kielce. Mieszkańcy protestują po wycince drzew przy Parku Baranowskim. Miasto rozkłada ręce. I czerwiec, Radom. Mieszkańcy sprzeciwiają się wycięciu 115 drzew przy ulicy Peżanowskiej w Radomiu. Pod petycją przeciwko wycince podpisało się już ponad 600 osób. Jej autorzy nie zgadzają się na nieprzemyślane, jak twierdzą, działanie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. To tylko kilka fragmentów z prasy, z portali lokalnych, opisujących różne lokalne walki o drzewa. Kiedy dziennikarze pytają urzędników, co oni na to, często wynika z tych wypowiedzi, że mieszkańcy włączają się za późno. To nasza wina, że nie czytamy planów? Może. A może ktoś powinien o parkach i lasach i drzewach w mieście myśleć, zanim dojdzie do protestów? Gdy trwają upały, jesteśmy zasypywani grafikami pokazującymi, o ile niższa jest temperatura na ulicach, przy których rosną drzewa. Gdy władze miejskie chcą się czymś pochwalić, to bardzo często w folderach zamieszczają zdjęcia alej obsadzonych drzewami i parków. A jakoś nie chwalą się wybetonowanymi placami, na które dostawali dofinansowanie z Unii Europejskiej. No i jeszcze niemieckie drzewka. To też jest coś, co się pojawia, argument przeciwko drzewom, które no, nie są polskie, nasze, narodowe, tylko właśnie sprowadzane z Niemiec, nie wiedzieć dlaczego. O drzewach, proszę Państwa, porozmawiamy dzisiaj, jest temat. Zapraszam już za chwilę.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Reklama.
21: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
22: Ale duża.
23: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
22: To co?
23: To do MediaExpert.
24: Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Reklama.
7: Agata Szczęśniak, to jest program Jest Temat. Tak jak zapowiadałam, dziś o drzewach. Moimi i Państwa gośćmi są pani profesor Edyta Rosłon-Szeryńska, doktor habilitowana, inżynier z Katedry Architektury Krajobrazu SGGW, arborystka, czyli to znaczy, że zajmuje się właśnie drzewami. Oraz Łukasz Porębski, leśnik.
8: Z wykształcenia.
7: Radny Żoliborza.
8: Tak jest.
7: Pracował również w Lasach Państwowych.
8: Tak jest.
7: A teraz pracuje u dewelopera?
8: Dokładnie.
7: Jako specjalista od
8: ESG. Tak.
7: Czyli?
8: Czyli to jest skrót od takiego raportowania wpływu na środowisko bądź na kwestie społeczne dużych instytucji finansowych, przedsiębiorstw, banków itd.
7: No dobrze, to ja bym zaczęła od takiego pytania zupełnie podstawowego. Po co nam te drzewa w mieście? Pani profesor.
9: Z wielu powodów. Możemy powiedzieć tak, chyba może od ogółu. Na pewno dla wszystkich żywych organizmów drzewa są bardzo ważnym takim ogniwem łączącym cały ekosystem zależności, choćby troficznych, ale takich życiowych zależności, bo musimy się czymś odżywiać. A miasto jest też ekosystemem i w tym mieście nie tylko ludzie są, ale też są inne żywe organizmy i one są bardzo potrzebne. I te drzewa spełniają ogromną rolę właśnie po to, by spiąć ten ekosystem. Ze względu na klimatotwórczą rolę drzew, bo ona jest absolutnie kluczowa. Drzewa są największą rośliną i najwięcej tych bardzo pozytywnych dla klimatu takich czynników tak wnoszą. Myślę również, że bardzo ważne jest to, że dla zdrowia, dla naszego zdrowia, samopoczucia, dla życia człowieka w tym mieście, komfortowego życia. A dla mnie osobiście to jest taki moralny obowiązek, wiedząc, jako naukowiec, wiedząc, co myśmy, jaki los zgotowaliśmy drzewom.
7: O, to o tym, jaki los zgotowaliśmy, to za chwilę. Jeszcze zaczepiłabym się przy tym pierwszym, bo pani mówi o ekosystemie, ale no myślę, że wiele osób by odpowiedziało takim prostym sformułowaniem: miasto to nie wieś. Tu mamy inny ekosystem złożony z samochodów, ludzi, ulic, wysokich domów.
9: Jasne, tylko musimy pamiętać o tym, że te miasta kiedyś trochę inaczej wyglądały, te pozbawione drzew, bo rzeczywiście takie miasta są i mogą być, miasta bez drzew, ale to były małe miasta, takie często sfortyfikowane, z wąskimi uliczkami, które też często same regulowały sobie choćby temperaturę, przez to, że ta bliskość budynków między sobą powodowała wszędzie cień. A oprócz tego w zasadzie w tych miastach, nie, no, ze względu na ich zwartość, nie było tego ruchu samochodowego, w którym oczywiście wiemy, który powoduje co, czyli no, jeżeli mamy elektryki, to nie ma problemu, ale jeżeli dalej mamy samochody spalinowe, no to jednak tutaj te zanieczyszczenia pyłowe są. A przy takich zwartych miastach mieliśmy bardzo blisko ten pierścień z zielenią, z polami, lasami, łąkami. Natomiast dzisiaj miasta nam się rozlały i po wojnie odczuwaliśmy wyraźnie, co to znaczy żyć w takim mieście bez drzew, gdzie jest pył, gdzie jest kurz. I to właśnie to zapylenie, duszenie się ludzi spowodowało takie masowe wprowadzanie roślin bardzo szybko rosnących. I stąd w tym okresie, po to, żeby się ratować w tym zapylonym mieście, zaczęto sadzić masowo topole, właśnie klony srebrzyste. Więc jakby bez tych drzew byłoby nam naprawdę bardzo ciężko w dużych miastach. Trudno by było funkcjonować. Mamy w mieście efekt albedo, czyli odbicie promieniowania. I temperatury wówczas, szczególnie kiedy mamy na przykład białe elewacje, jasne jakieś nawierzchnie, to tam temperatury mogą być sięgać nawet 60 stopni. To jest absolutnie niedobrze.
7: 60 stopni?
9: Tak, Celsjusza.
7: Choćby my nie możemy wytrzymać teraz przy 40.
9: Nie jesteśmy w stanie wtedy, bo tak to światło odbite działa, ono podwaja w ogóle tę temperaturę i nagrzewanie tych powierzchni jest takie. 60 stopni dzisiaj jest na porządku dziennych. My badamy kamerą termowizyjną nagrzewanie powierzchni na w pełnym słońcu i pod drzewami i wyraźnie widzimy, że te różnice temperatur mogą być nawet 30 stopni. Różnica, czyli jakieś urządzenie, i to nawet drewniane, potrafi bardzo mocno się nagrzać do kilkudziesięciu, nawet 50 stopni, a już nie mówię o tworzywie sztucznym, o stali, czy jakichś innych powierzchniach, które to światło pochłaniają. I z tego powodu ten cień jest bardzo potrzebny. A niestety nie da się o każdej porze dnia za pomocą tylko i wyłącznie budynków spowodować tego cienia. Więc dlatego te drzewa są naprawdę niezbędne.
7: Pan Łukasz Poremski. Coś by pan dorzucił?
8: Dorzuciłbym tylko takie spojrzenie na drzewa jako na element, ważny element infrastruktury miasta. Jako nie tylko obiekt przyrodniczy, nie tylko obiekt, który właśnie spełnia wszystkie funkcje, o których pani profesor powiedziała, ale jako ważny element infrastruktury, która jest no, nawet momentami krytyczną potrzebą dla wszystkich mieszkańców w dużego miasta, bądź tak naprawdę wszędzie.
7: To proszę to wyjaśnić, bo jak słyszymy o infrastrukturze krytycznej, to myślę, że myślimy o elektrowniach, o wodociągach.
8: Tak, to jest bardzo duży skrót myślowy oczywiście, ale infrastruktury, jako tak jak patrzymy na przestrzeń w miastach, między budynkami mamy chodniki, ulice, latarnie i tak dalej. W tym także znajdują się drzewa, powinny znajdować się drzewa i powinny mieć taki sam priorytet, aby one funkcjonowały, znalazły swoje miejsce i były utrzymywane i szedł za tym odpowiedni budżet, jak wszystkie pozostałe elementy, które są dla nas ważne, typu nie wiem, miejsca parkingowe i latarnie. Natomiast w momencie, kiedy mamy takie fale upałów jak obecnie, gdzie mamy znów, tak jak właśnie pani profesor mówiła, 60 stopni na skwerach, na nagrzanych powierzchniach, to brak zieleni, brak drzew sprawia, że tego typu przestrzeń przestaje być przestrzenią do życia. Przestaje być przestrzenią, która w ogóle nadaje się do wykorzystywania dla mieszkańców. Więc jeśli z tych funduszy unijnych swego czasu powstawały właśnie place wybetonowane, pozbawione drzew, miejsca, w których była zieleń, a przestała być zieleń, no to nagle się okazuje, że z przestrzeni, która była przestrzenią dla mieszkańców, w której można było funkcjonować przy tego typu upałach, nagle się okazało, że no powstała przestrzeń martwa, pusta, w której nie jesteśmy w stanie tak naprawdę wytrzymać. Oczywiście można tam zorganizować koncert i spotkanie dla prezydenta bądź burmistrza,
7: zrobić
8: ale...
7: Zrobić ładne fotki.
8: Ładne
7: jak ładne, kto co uważa za
8: tak,
7: ładne.
8: Tak, to jest jeszcze kwestia estetyki, jest jeszcze oczywiście też tutaj istotna, ale przestaje to być taką przestrzenią, która jest wykorzystywana. Odwrotnie widać, także w Warszawie, gdzie mamy no sporo ostatnio w centrum Warszawy nasadzeń dużych drzew, się ożywia nagle sytuacja, tak? Czyli mamy Plac Pięciu Rogów, ulicę Chmielną, teraz Złota, w Planie Krucza, no, która jest szeroką, w sumie bardzo mocno wyasfaltowaną ulicą, a w bok na przykład od Krucza idzie ulica Chorza, która ma tak zwany tree canopy, tak? Czyli mamy drzewa po dwóch stronach wąskiej stosunkowo ulicy i te korony tych drzew się spotykają powyżej ulicy. Czyli mamy naturalny cały czas cień. Różnica temperatur między jedną ulicą a drugą, no to właśnie to jest kilkanaście, kilkadziesiąt stopni czasem. Więc w ten sposób można tworzyć i powinno się tworzyć przestrzeń przyjazną dla ludzi. No właśnie odpowiedni sposób dobierając gatunki, odpowiedni sposób sadząc drzewa i przywracając te drzewa w tego typu przestrzeni.
7: Pani profesor, widzę, że pani bardzo chce skomentować.
9: Tak, bo rzeczywiście myśmy tutaj zaczęli od tego kluczowego takiego czynnika, dzięki którym te drzewa są istotne w miastach, ale trzeba spojrzeć na to, że to nie da się tego drzewa załatwić, znaczy jakby zamienić zwykłym ciennikiem, dlatego że drzewo jest bardzo złożonym klimatyzatorem, bo również poprawia wilgotność powietrza przez to, że rzeczywiście prowadzi transpirację. I oprócz tego...
7: Transpirację? Ja będę prosiła o tłumaczenie.
9: Czyli uwalnia wodę, tak? Mm-hmm. Podczas procesów asymilacji. Tutaj właśnie z tych aparatów szpalkowych, z tej dolnej części też uwalnia wodę. Dzięki czemu mamy to parowanie, prawda? Mm-hmm. Czyli to inaczej parowanie. A oprócz tego, posiadając różne olejki eteryczne lub różne substancje, które są dla nas bardzo cenne, działają bakteriobójczo, bakteriostatycznie, czyli zwiększają odporność naszą dzięki niszczeniu patogenów w otoczeniu, albo też właśnie dzięki tym olejkom stymulują nasze zdrowie, nasze układy krążenia, układy oddechowe, więc tutaj poprzez jonizację mogą stymulować nasz organizm, czyli łagodzić, bo mówi się tak, że drzewa łagodzą klimat, bo łagodzą skrajnie klimatów. To jest bardzo istotne. Mm-hmm. Czyli te skrajnie niekorzystne.
7: Czyli też mają jakiś wpływ na te okresy, kiedy jest zimno bardzo?
9: Tak, tak, tak. Czyli tam wtedy, kiedy jest bardzo zimno, to również właśnie wypłycają te bardzo niskie temperatury. Spowalniają przejścia między temperaturą bardzo wysoką a bardzo niską. Dlatego wolniej zachodzą te zmiany, co powoduje, że mamy więcej czasu na adaptację do tych zmian. To jest naprawdę kluczowe. Czyli to łagodzenie, mówi się, że drzewa łagodzą klimat, ale i łagodzą obyczaje. O to, o czym mówił przed chwilą pan kolega tutaj.
7: Łukasz Porębski teraz.
8: To właśnie a propos tych obyczajów też chciałem nawiązać, bo no jest dużo badań naukowych pokazujących, że przebywanie w tego typu, znaczy w miejscach, gdzie jest zieleń, w miejscach, gdzie są drzewa, łagodzi obyczaje. W sensie jakby wpływa na naszą psychikę. I to oczywiście możemy pójść do lasu, pójść do parku i to poczuć po prostu, tak, że odpoczywamy w momencie, kiedy jesteśmy w tego typu przestrzeni. Natomiast nawet jeżeli mówimy o ruchliwej ulicy, jak nie wiem, środek Warszawy, Marszałkowska, to w momencie, kiedy ta zieleń tam się pojawia, to od razu to wpływa na jakby poczucie nasze własne, jakby przeczucie, jakby postrzeganie tej przestrzeni pozytywnie. Lepiej odbieramy tego typu miejsca, lepiej się w tym odnajdujemy, wolimy tego typu miejsca niż po prostu wyasfaltowaną przestrzeń od ściany do ściany. I w ten sposób też jest dużo badań, które pokazują, że na przykład klienci sklepów wolą ulice, przy których są drzewa, niż takie, w których tych drzew nie ma.
7: Czyli chętniej chodzą do tych sklepów, które
8: dokładnie
7: są przy...
8: Tak.
7: Wolą, które mają drzewo.
8: Wolą zadrzewione deptaki, zadrzewione przestrzenie, tego typu uliczki, niż no właśnie przestrzenie, gdzie tych drzew po prostu nie ma, gdzie jest tylko i wyłącznie asfalt i beton. To oczywiście jest kwestia zarówno tej temperatury
7: i takiego
8: komfortu, ale też po prostu postrzegania estetycznego tej przestrzeni, które
7: są. Czyli pewnie dlatego, pewnie znają też te badania właściciele tak zwanych galerii handlowych, bo teraz zaobserwowałam, że przed niektórymi tymi wielkimi molochami handlowymi pojawiają się takie niby place, najpierw z fontanną, a teraz właśnie też są zasadzane drzewa, jakieś trawniki. Ale to bardzo ciekawe, co pan powiedział przed chwilą, bo od razu sobie pomyślałam, o, może to jest sposób na walkę z polaryzacją w naszym kraju. Ponieważ na co dzień zajmuję się polityką, to może więcej drzew by spowodowało, żebyśmy nie mieli takich emocji politycznych wysokich.
9: Więcej dużych drzew.
7: Dużych drzew.
9: Tyle, jakie tylko. Im większe, tym
7: właśnie, bo pani profesor powiedziała na samym początku o tym losie, jaki zgotowaliśmy drzewom.
9: Tak.
7: Jaki to los? Co my zrobiliśmy właściwie?
9: Ja będę niepopularna wypowiadając to, ale to jest coś, czego nie uświadamia sobie naprawdę 99% społeczeństwa, bo zwróćmy uwagę, jak wygląda świat drzew. W zasadzie, choćby w przełożeniu do naszego kraju, mamy bardzo mało takich powierzchni, przestrzeni, w którym pozostawiliśmy drzewom wolność. My zniewoliliśmy wszystkie drzewa, bo nawet w lasach te drzewa, one są sadzone przez nas, one są produkowane, owszem, z nasion, ale przez nas. Te nasiona są selekcjonowane. W miastach też te drzewa to są sadzone tam, gdzie chcemy. Są sadzone z materiału sztukarskiego, który my produkujemy. Więc tak naprawdę to tylko takie opuszczone tereny gdzieś tam. To są te tereny, gdzie myśmy uwolnili te drzewa, pozwoliliśmy im się rozmnażać, pozwoliliśmy im na przemianę pokoleń. Także wyobraźmy sobie, personifikując drzewa, gdyby w naszym świecie znalazł się jakiś organizm, jakaś istota, która by była bardziej władcza od nas i by nas zniewoliła tak jak my drzewa, to my byśmy nie mogli się rozmnażać, nie mielibyśmy przemiany pokoleń, czyli nie mielibyśmy dziadka, babci, wnuków, własnych dzieci. Nie pozwolono by nam urodzić dziecka, tylko robiono by to w laboratoriach. Potem z laboratoriów te dzieci by przechodziły do szkółek, w tych szkółkach byłyby szykowane, a potem oddawane rodzinom. Jeżeli jeszcze tam selekcjonowane, bo wszystkie drzewa są selekcjonowane. Zobaczmy, jak to okrutnie brzmi, ale tylko w ten sposób przedstawiając to, ja mogę uświadomić ludziom, co myśmy zrobili drzewom.
7: No, znając gatunek ludzki, to ludzie by się zbuntowali.
9: Dokładnie.
7: Zrobiliby rewolucję. Ale, nie wiem, czy to w przypadku drzew jest możliwe.
9: No one nie mogą. To są nie mówiące, nie chodzące, więc jakby musiały się z tym pogodzić.
7: A dlaczego takie wolne drzewa byłyby lepsze?
9: Samosiejki są doskonałe. Ja zresztą próbowałam pakiet samosiejkowy do ustawy ochrony przyrody wprowadzić i udało nam się. Pracowaliśmy w takim zespole do spraw ochrony drzew i krzewów. Jeżeli z wysianych, prawda, nasion kilka siewek powstanie i niektóre z nich będą zdrowe, piękne i będzie widać, że ona w tym miejscu doskonale rośnie, to jest to roślina, która w tym miejscu będzie sobie radziła niezależnie od tego, jakie warunki w tym miejscu są, bo ona już jest zaadaptowana. Więc jakby to ta naturalna selekcja przez drzewa jest możliwa, ale my żeśmy drzewa pozbawili tego, prawda? Dzisiaj na przykład usuwamy te młode samosiejki, które wyrosną. One mają nawet po 30-40 cm obwodu, czyli tyle, ile my potrzebujemy, często w standardach, kupując drzewa, tak jak pani mówi, z Niemiec, Holandii, z Włoch, i te drzewa przyjeżdżają, są sadzone, kosztują po 8 tysięcy. I więcej. Mm-hmm. Posadzenie ich też potrafi kosztować kilkanaście tysięcy, jeżeli będą to jeszcze nowe technologie, ale od 1500 zł w górę, prawda, koszt jednej sadzonki. A takie sadzonki mogą być wyprodukowane przez takie gatunki jak klony, topole. One się bardzo łatwo rozsiewają w miastach i rozsiewają się masowo, więc my możemy wybierać te, które wyglądają
7: To ja zupełnie pięknie. Nie rozumiem w takim razie.
9: Ale no, tutaj jest, to jest kwestia
7: tego, dlaczego nie
9: tego,
7: używamy
9: że...
7: tego, co się samo wysiało, tylko sprowadzamy te drzewka z Niemiec.
9: Wiele grup interesów straci, prawda? No tutaj mamy i szkółkarstwo, musimy zarabiać, musi się obracać pieniądz, no koniunktura. No tak nasza gospodarka jest niestety skonstruowana, że ten pieniądz musi gdzieś funkcjonować, gdzieś ludzie muszą pracować, więc jakby moje myślenie jest utopijne, żeby pozostawić bezkosztowo, tak, tworzyć takie tereny, zwłaszcza, że nie wszędzie jest to możliwe, prawda, w miastach, bo mamy też pewne kolizje, infrastruktury, nie wszędzie te samosiejki mogą być, ale tam, gdzie mogą być, dobrze by było je pozostawić. I jakby w tych przestrzeniach takich, powiedzmy, neutralnych, gdzie nie mamy jakiejś podziemnej infrastruktury i taka samosiejka nie zniszczy nam, nie wiem, kabli jakichś, prawda, czy fundamentów, to pozostawienie tego i jakby potraktowanie tego jako nasadzenie kompensacyjne, bo o to mi chodziło w tym pakiecie samosiejkowym, byłoby rozwiązaniem, przynajmniej jakimś ukłonem dla drzew. Mhm.
7: A pan Łukasz Poremski, też pan tak to widzi?
8: Znaczy, to jest bardzo, bardzo fajna wizja i jakby stuprocentowo bym się pewnie chciał pod tym podpisać i jako radny Żoliborza zresztą miałem taki moment, w którym walczyłem o kilka jakichś takich samosiejek, które gdzieś przy ulicy się wysiały właśnie z jakichś topoli. I z różnych powodów urząd nie był w stanie tego zaakceptować. Takich bardzo formalnych, to znaczy, na przykład, no były to samosiejki, które zaburzały układ przestrzenny w danej ulicy. I zamiast jakby tam układu szpalerowego na przykład przy ulicy, pojawiały się samosiejki, które nie trzymały się tego szpaleru. Powiedzmy, jakby trywialny może pomysł, czy powód, ale z jakiegoś tam układu urbanistycznego wynikający. Kwestia infrastruktury podziemnej. To ogromny problem w Warszawie, pewnie w każdym mieście, ale mamy co chwilę właśnie, rzecz biorąc, rozsiane sieci wzdłuż ulic, to jest naprawdę ogromny problem. Jeżeli tam są gestorzy, którzy są, nie wiem, linii jakiejś telefonii, energetyki, to jeszcze da się to jakoś ominąć. Natomiast jeżeli tam jest linia gazowa, to ona jest święta. To właściwie rzecz biorąc, póki co, jakby nikt nie próbuje nawet zbliżyć się z nasadzeniami przy takich liniach gazowych.
7: A to jest tak, że nikt w polskich miastach nie próbuje się? Czy to w ogóle jest problem też w innych miastach po prostu? To nie działa. Drzewo przy linii gazowej po prostu nie może istnieć.
8: Może istnieć. Nie. Znaczy, są rozwiązania, może istnieć. Zresztą obecnie te linie gazowe są też wykonywane w takiej technologii, że tam jakby szanse na to, że jakikolwiek korzeń, cokolwiek z tym zrobi, są naprawdę minimalne, jeżeli w ogóle są. Ale jest taka potem urzędnicza doktryna pokazująca, że jakby nie sadzimy po prostu w jakiejkolwiek bliskości do infrastruktury podziemnej, a jeżeli jest tam jakaś infrastruktura właśnie typu energetyka, to staramy się to jakoś tam ominąć, zastosować jakąś inną. I więc w momencie, kiedy tam pojawia się samosiejka, to ona zostaje usunięta po prostu z uwagi na to, że jest pod ziemią infrastruktura i ta samosiejka, jak jest małą samosiejką, to jeszcze fajnie, ale jak wyrośnie właśnie w normalnie duże drzewo, to potencjalnie będzie stanowiła problem. I wtedy urzędnik, który nie zapobiegł tej sytuacji, może odpowiadać po prostu za straty, w sensie za koszty związane z naprawą, uszkodzeniem takiej instalacji. No nie wiem, jakby wskazywane jest to po prostu jemu jako niedopatrzenie. To są, no oczywiście mamy sytuacje, w których gdzieś, nie wiem, na obrzeżach dzielnic, obrzeżach jakichś miejsc, gdzie możemy taką dziką strefę zostawić i tam zostawić tą kwestię samosiejek. Z tym, że no też problemem
9: parki
8: jest kwestia...
9: Parki dworskie, to tam też można by było to robić, prawda? Czy w ogóle w parkach. Więc no, jakby tak, tutaj te niekolizyjne takie kwestie, ale nawet w jakichś dużych zieleniach osiedlowych, które niestety dzisiaj wyglądają słabo, bo kiedyś, jeśli chodzi o przestrzeń terenu zieleni osiedlowej, to byliśmy rozrzutni. Dzisiaj to są maleńkie patia, ale tam było to jak najbardziej możliwe.
7: No bo musi się zmieścić jeszcze więcej bloków.
9: Jak najbardziej możliwe, więc...
8: Tylko jedna kwestia jest jeszcze, jakby zostawianie tej przestrzeni też... fajnie jest jakby podejść w taką ideę właśnie, że po prostu zostawiamy i się tym nie zajmujemy. Natomiast z punktu widzenia urzędników, no to oni też za tą przestrzeń odpowiadają. W związku z czym zarówno jakby funkcjonowanie i jakby wzrost tego typu samosiejek, które stają się po prostu drzewami, no musi być też przez nich oceniany, ponieważ jeżeli to jest samosiejka, tak samo jak każde inne drzewo, jeżeli ona weźmie i się wyłamie, spadnie komuś na głowę, to tak samo ci urzędnicy będą za to odpowiadać, jak za każde inne, a znamy przykłady chociażby z Warszawy, gdzie gałąź po prostu zabiła człowieka i urzędnik za to miał bardzo duże konsekwencje. Ale też problemem, który ja też dostrzegam, jest to, że te samosiejki bardzo często są gatunkami no, niepożądanymi, powiedzmy. W sensie jakby są, no, nie wiem, jak pani profesor podchodzi do kwestii gatunków inwazyjnych, takich jak klony jesionolistne, robinie, no nie wiem, to z punktu widzenia przyrodniczego, czy opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, no to nie są to gatunki pożądane jakby w ekosystemie. A one się najłatwiej rozsiewają.
7: Tak, nie są pożądane, bo?
9: No bo mówimy o gatunkach obcych, które zaczynają szkodzić również naszej rodzimej takiej florze, czyli naszym zbiorowiskom roślinnym i naszym rodzimym gatunkom drzew. I w tym pakiecie samosiejkowym wszystko było przemyślane i tutaj chodziło też o selektywny wybór i on dotyczył gatunków rodzimych.
7: To ja bym wróciła do urzędników, o których pan Łukasz Poremski mówił, bo tak jak wspomniałam na samym początku, cytując te różne doniesienia o walkach mieszkańców o różne drzewa, czy o jakieś tereny zielone, to bardzo często tam się przewijał taki argument, że mówili urzędnicy, no teraz to my nic nie możemy zrobić, taki był plan zagospodarowania przestrzennego, mieliście przecież, to było gdzieś tam wywieszone, nie konsultowaliście, nie mówiliście nam, że chcecie tych drzew czy tego parku, no to teraz to już, no tak jest, tak będzie, wykonujemy plan i tyle.
8: To jest, to jest trudna sytuacja tak z punktu widzenia mieszkańców, ponieważ no, jakby ten proces przygotowania jakiejś inwestycji no, jest długotrwały i do niego jest zaangażowanych bardzo dużo ludzi. Oczywiście jakaś kwestia budżetu, przygotowania takich inwestycji. Oczywiście w którymś momencie podejmowana jest taka decyzja i ona najczęściej jest podejmowana gdzieś w jakimś gronie urzędu bądź, nie wiem, samorządu i lokalnych polityków. To nie jest komunikowane tak szeroko. Nie wszystkie te rzeczy są rzeczywiście konsultowane. Bardzo wiele inwestycji liniowych nie jest konsultowane, albo w ogóle inwestycji jakiejkolwiek kubaturowych też nie. Czasem są to organizowane konkursy. Natomiast no, rzeczywiście w momencie, kiedy już te decyzje zapadają, są podpisywane umowy, przygotowane projekty, to już jest moment, w którym bardzo często ciężko jest coś zmienić. I dochodzi do sytuacji, gdzie no właśnie wchodzi wykonawca, albo już jest ogłaszana informacja, że robimy, jest wysyłana i pokazywana decyzja związana z wycinką drzew i dopiero wtedy następuje jakby ten taki wake-up call dla mieszkańców, którzy orientują się, że no tutaj będzie zaraz, nie wiem, czy to przed ich osiedlem, czy gdzieś na trasie, gdzieś w okolicy, bardzo duża wycinka drzew. I to już jest moment, w którym no, jest rzeczywiście ciężko coś w takim projekcie zmienić.
7: No To zanim oddam głos pani profesor, a, no i pan co by z tym zrobił?
8: Są różne przykłady. W sensie, mamy taki przykład na przykład z wału Międzyszyńskiego, czy właściwie to już jest chyba Wybrzeże Helskie, gdzie, gdzie była planowana duża wycinka i tam z dużym ruchem społecznym i zaangażowaniem ekspertów udało się jakby wprowadzić takie poprawki do tego projektu, takie zmiany, które sprawiły, że znaczna część drzew, która miała zostać nad Wisłą wycięta, została zachowana. Natomiast jest wiele też przykładów, w których już jakby nie ma odwrotu i mimo protestów mieszkańców tutaj żadnych zmian już nikt nie wprowadzi. No i to, co ewentualnie pewnie przy okazji można robić, no to walczyć o to, żeby jakby w ramach tych wycinek wprowadzić też kompensację, tak? Czyli generalnie jakby dosadzić więcej drzew niż na przykład zostało wyciętych.
7: No tak, ale chociaż jeśli zostały wycięte wiekowe drzewa, no, dosadzimy tak. Coś, co urośnie za lat 30. Ale to jeszcze mam jedno pytanie, no bo skoro pan mówi, że na przykład na tym wale międzyszyńskim ileś drzew ocalało, no to ja się zastanawiam, czy ktoś nie mógł wcześniej pomyśleć, znaczy, że tych drzew nie trzeba było wycinać.
8: Tak, w sensie, że można było wprowadzić i poprowadzić inaczej tę inwestycję z innym priorytetem. I ten, jeżeli tutaj tego priorytetu na zachowanie maksymalnej liczby drzew nie było, a przy wale międzyszyńskim nie było, czy przy wielu innych inwestycjach takich liniowych, tak, bo to przede wszystkim te wycinki i sytuacje, o których pani redaktor na początku mówiła, no to są te liniowe, tak, koleje, duże trasy drogowe, to tam jakby zachowanie drzew priorytetem nie jest. Jest kwestia rozbudowy tej infrastruktury, najczęściej właśnie liniowej. Przy okazji wału międzyszyńskiego okazało się, że da się to połączyć, tak? To znaczy zrobić to, co inwestor miał jako cel, ale przy okazji zachować drzewa. Natomiast przy projektowaniu tych rozwiązań pierwotnie jakby uznano, że tańszą wersją, szybszą wersją jest po prostu wprowadzenie wycinki i zrealizowanie swoich prac zgodnie z jakimś tam pierwotnym założeniem.
7: A nie ma jakichś wytycznych dla urzędników, żeby jednak priorytetem było to, żeby zachować jak najwięcej tej przyrody i... Pan się śmieje.
6: Tutaj nie urzędnik w zasadzie, bo jeżeli nie jest to teren urzędnika, tylko teren na przykład prywatny pod inwestycje, to jakby tutaj urzędnik naprawdę nie jest od tego, żeby ustalać priorytety. Bo tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, czyj to jest, prawda, teren. Ja może nawiązując do tego, co przed chwilą, o czym mówiliśmy, to powiem, że z punktu widzenia osoby, która i była samorządowcem, i jest takim ekspertem zajmującym się całymi procesami inwestycyjnymi, oceniająca te procesy i często właśnie wykonująca takie te ekspertyzy, które analizują wpływ inwestycji na drzewa czy na środowisko i często wstrzymuje jakieś inwestycje i zmieniam projekty, to widzę, że w tym takim, w tej próbie ochrony drzew na poziomie samorządów na pewno szwankuje piętą achillesową jest brak czy partycypacja. W każdym razie, więc rzeczywiście urzędnicy się trochę boją tej otwartości i dlatego wszystko w ostatniej chwili jakby dopiero rzucają.
7: Problemem w tym sensie, że ludzie nie biorą udziału w procesie, tak, czy że urzędnicy z obawy...
6: Partycypacja jest, ale ona nie jest na takim poziomie, na jakim mogłaby być, czyli żeby była rzeczywiście otwarta, klarowna i żeby była przedstawiana tak od początku. Czyli wtedy mieszkańcy...
7: Czyli jednak komunikacja
6: mieliby,
7: też.
6: Ta komunikacja jest bardzo, bardzo okrojona i nie wykorzystuje się wszystkich narzędzi, jakie są możliwe. Czyli choćby, żeby mieszkańcy byli, nie wiem, na social mediach z kimś, z jakimś tam, prawda? Czy jakaś inwestycja, żeby miała swoje social media od razu i jakby tutaj bieżące prace mogłyby być wskazywane. Ale to, wiadomo, mogłoby utrudniać, znając mieszkańców, mogłoby utrudniać pracę. Dlatego po prostu unikamy takich ciągłych informacji, bo byśmy musieli właściwie koncentrować się głównie na odpowiedzi na pytania, na boksowaniu się z mieszkańcami, więc jakby brak
9: też po stronie mieszkańców takiego spokoju, tej umiejętności, tej prawdziwej demokracji, rozsądku, tak, też zrozumienia pewnej pokory, czekania. Natomiast jeśli chodzi o procesy inwestycyjne, to tutaj brakuje jednak, na etapie projektowym, brakuje osoby, która na tym środowisku się zna. Bo projektanci, którzy rozpoczynają projekt, oni totalnie ignorują, niestety. Ja nie mówię, że wszyscy, ale to wyraźnie widać, że jeżeli takie sytuacje się zdarzają właśnie, o których mówimy dzisiaj, jest ich bardzo dużo, że na przykład pomija się obecność cennych drzew, że usuwa się wszystkie drzewa, że często manipuluje się tymi danymi o tych drzewach, to znaczy, że brakuje tam osoby kompetentnej już na samym początku, a nie na końcu. Kiedy już jest projekt, jest pozwolenie i nagle wybucha afera, przychodzi ekspert i mówi, tu zrobiliśmy cię błąd, tam zrobiliście błąd i należy zmienić projekt. I wtedy, kiedy mamy dofinansowania, to jakby zmiana projektu nie wchodzi w grę, bo musielibyśmy wejść ponownie w te same procedury, więc kombinujemy, jak to zrobić zmianę nieistotną, tak? Która nie wpłynie na konieczność powrócenia od początku do procesu uzyskiwania pozwoleń. Ja się spotykam z sytuacjami, kiedy te zmiany nieistotne jakoś da się opracować, da się, nie wiem, zmniejszyć powierzchnię garażową, żeby zachować jakieś drzewa. Tyle tylko, że ja wchodzę rzeczywiście bardzo późno. A gdybym ja miała możliwość wejścia jako konsultant na tym etapie, właściwie nawet analizy terenu, to na pewno takie rzeczy nie miałoby miejsca. Mm-hmm. Tyle tylko, że nie wszystkim zależy na tym, żeby ktoś się wtrącał z tą przyrodą i tym środowiskiem. Więc jakby, no cóż, żyjemy
7: Łukasz Porecki,
9: w
7: takim... To właśnie, kiwa głową.
8: Tak, to podpisuję się w 100%. No, urzędnikom bardzo często nie zależy na tym, aby ten... No i właśnie tak jakby nie stanowi to priorytetu. Zachowanie tej zieleni, zachowanie tych drzew, bądź przywrócenie ich. Nawet jeżeli mamy stare drzewa i one wchodzą w kolizję, nie da się jakoś poprowadzić danej inwestycji, budynku, nie wycinając wcześniej drzew, to tak czy inaczej w ramach tego projektu można od razu zaplanować posadzenie na przykład na tym terenie po wybudowaniu nowych drzew. Ale to trzeba wszystko zaplanować od samego początku. To prawdopodobnie w momencie, kiedy mamy liniowe inwestycje, oznacza, że musimy znaleźć tą przestrzeń. I to nawet jest wcześniej niż na etapie projektu. To jest przy podejmowaniu decyzji o danej inwestycji, jeśli już jest założenie takie, że dana inwestycja ma mieć zachowaną zieleń istniejącą bądź przywróconą zieleń nową, to wtedy ten projekt już potem powstaje przy tych założeniach. Jeżeli tego na początku nie ma, to, no, no to się nie pojawi albo się pojawi właśnie w jakichś po prostu dużych bólach i będzie to realizowane już gdzieś troszeczkę na zasadzie takiej karkołomnej.
9: Tak, z jakimiś kompromisu.
8: Tak, jakiegoś kompromisu.
7: To co? To jest potrzebna, nie wiem, jakaś ustawa odgórna,
9: no, na pewno
7: dyrektywa?
9: To są regulacje prawne, musiałby być, ale też zmiana taka mentalności, więc na pewno to są lata.
8: Tak, ale to też mówimy o dużych inwestycjach, tak, nie wiem, Pałac Saski, jakieś inwestycje duże liniowe, kolei. Natomiast no, jeżeli zejdziemy do poziomu mniejszych urzędów dzielnic na przykład, czy jeszcze niżej, do zarządów gospodarowania nieruchomościami w Warszawie, których jest kilkanaście, nawet więcej, i które zarządzają po prostu jakimiś tam fragmentami, które same realizują inwestycje jakichś niewielkich uliczek, parków, skwerów, które są wokół budynków, to tam nie ma takiego podejścia w ogóle. I chociaż to jest teren, który jest podległy pod miasto, jeżeli tam nie ma, nie wiem, radnego, aktywisty, czy kogoś w zarządzie dzielnicy na przykład, który po prostu zwróci na to uwagę, że okej, remontujemy ulicę, ale przy tej ulicy muszą się pojawić drzewa, to nie ma takiego wymogu, że się pojawią. I zostaje, może tam zostać po prostu, no nie wiem, coś tam posadzone. Jeżeli była wycinka, no to w ramach kompensacji zostanie posadzona tam wycinka. Ale on może być tak zwanym krzakiem na patyku, tak? Czyli generalnie takim klonem kulistym, czyli na 1,5-metrowym pniu będzie jakieś drzewko. No, po wycince z Parku Saskiego kompensacje, które, czyli jakby nasadzenia kompensacyjne za wycięte drzewa, będą realizowane w różnych miejscach Warszawy. Nie w tym rejonie, tylko w różnych miejscach Warszawy.
7: A, czyli inni się ucieszą, mieszkańcy, że dostaną drzewa.
8: Tak, bo w tym
7: Park
8: rejonie...
7: Park Saski po części przestanie być parkiem.
8: Tak. Więc to się, jakby to projektowanie i myślenie o tej zieleni, o tych drzewach i potrzebie, to jest etap projektowy albo nawet wcześniej. Natomiast jeszcze do jednej rzeczy istotnej chciałem nawiązać, którą pani profesor przytoczyła, czyli właśnie tej partycypacji. To wymaga z jednej strony otwartości urzędników, urzędów na udział społeczny i na rozmowę z nimi o swoich planach i swoich celach, ale z drugiej strony po stronie mieszkańców, to też wymaga pewnej otwartości i akceptacji decyzji, które są podejmowane i celu publicznego, na przykład, który jest tutaj akurat w danej inwestycji.
7: No, bo czasem to jest konflikt. Ja słyszałam też takie przykłady, że my chcemy zbudować te mieszkania na wynajem miejskie, a mieszkańcy z jednej strony chcieliby tanich mieszkań, a z drugiej protestują, bo tam jest właśnie park, do którego
8: dokładnie
7: chodzą. Albo przedszkole. To jest Żoliborski nasz przykład, że ma powstać przedszkole, a mieszkańcy bronią drzew.
8: Tak, i jakby wiadomo, że i to jest potrzebne, tak, w sensie, że ta obrona drzew i obrona i wskazywanie na potrzebę zachowania tych drzew jest potrzebna i dobrze, że się mieszkańcy w to angażują. Pytanie, czy w którymś momencie nie powinno dojść do jednak jakiegoś zawarcia kompromisu, że okej, jakby zachowujemy maksymalną liczbę drzew, którą się da, ale realizujemy cel publiczny, typu budowa drogi, typu budowa ścieżki rowerowej, typu przedszkole właśnie, bo ona też jest potrzebna. A z racji tego, że Warszawa ma bardzo ograniczoną już taką potencjał, że tak powiem, do dalszej zabudowy, jeżeli chodzi o miejsca, o działki miejskie, no to jeżeli już ona tam jest, no to możemy właściwie rzecz biorąc albo zbudować to w tym miejscu, albo tego nie budować. Bo wykup gruntów przez miasto jest bardzo rzadki, no i niesamowicie drogi.
7: Miasto raczej się pozbywa gruntów.
8: Raczej się pozbywa, tak, dokładnie. Ale zdarzyło się, że tam jakiś fragment chyba parku na Białołęce został wykupiony, ale w momencie, kiedy mówimy o działce, która kosztuje 60 milionów, no to jest dwukrotność kosztów inwestycji na przykład czasem.
7: Zmierzamy do końca. Została nam ostatnia minuta, więc jeśli państwo by chcieli coś na puentę dodać, to poproszę.
9: Tak, to może ja spuentuję, bo niewątpliwie jeszcze tutaj mieszkańcy, to jest taka trzecia grupa, społeczeństwo, która niekoniecznie tylko i wyłącznie broni drzewa, bo my tutaj skoncentrowaliśmy się na tej grupie, ale mamy też mieszkańców, którzy się tych drzew boją albo ich nie chcą i rzeczywiście mamy bardzo dużą polaryzację, jeśli chodzi o te kwestie, więc tutaj to nawet nie tylko chodzi o edukację, uświadamianie i to od dziecka, ale to chodzi o to, żeby z tymi drzewami, z tą przyrodą

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Obrazu SGGW i arborystka. I Łukasz Porębski, leśnik, radny Żoliborza, wcześniej w Lasach Państwowych, a teraz u dewelopera.
2: Tak jest. I w Stowarzyszeniu Miasto jest Nasze.
1: I w Stowarzyszeniu Miasto jest Nasze, owszem. To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń, Agata Szczęśniak. My się słyszymy za tydzień, a po informacjach usłyszą się Państwo z Przemysławem Iwańczykiem, który zaprasza na magazyn Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Znowu muszę się zająć windykacją.
5: To coś z indykiem?
4: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
5: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
6: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
7: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Buongiorno!
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
13: To spotkanie zapowiada się

0: Bardzo ciekawie.
1: Na kanapie komplet.
0: Miski wypełnione po brzegi.
1: Prażynki przysnacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
0: Czekamy na pierwszy gwizdek.
1: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Kolejna tragedia na drodze. Nie żyje młody mężczyzna, a powodem prawdopodobnie alkohol. 250 lat Stanów Zjednoczonych, uroczystości w całym USA. Prezydent w przemówieniu mówił o niebezpieczeństwie komunizmu. Rolnicy liczą straty po załamaniach pogody. Najpierw były upały, teraz burze. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z drugiej. Jedna osoba nie żyje, cztery trafiły do szpitali. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło pod Staszałem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany. Osobowym golfem podróżowali młodzi mężczyźni. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe trzy ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu. Większość z nich, łącznie z kierowcą, była pijana, mówi Joanna Szczepanek. Paniek z policji w Staszowie.
7: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
6: Według wstępnych ustaleń policji do wypadku doszło, bo kierowca stracił panowanie nad pojazdem. Prawdopodobnie przyczyny to alkohol i prędkość. Nasz kraj jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. To dopiero świt złotej ery Ameryki, mówił w czasie uroczystości 250-lecia Deklaracji Niepodległości prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zdaniem doktora Krzysztofa Winklera z Warsaw Enterprise Institute, który dziś był gościem w TOK FM, Ameryka mierzy się jednak z problemami, które świadczą bardziej o zmierzchu niż świcie złotej ery tego kraju.
8: Nie zostały załatwione kwestie wewnętrzne. Trwa reindustrializacja, która jeszcze będzie musiała kilka lat potrwać, a pamiętajmy, że od początku XXI wieku Stany Zjednoczone na własne życzenie, można tak powiedzieć, straciły 30% swojego potencjału produkcyjnego i muszą je odbudować, jeżeli chcą na poważnie myśleć o tym, żeby dalej pełnić jedną z wiodących ról na świecie.
6: W czasie uroczystości Donald Trump poruszył kwestię polityki wewnętrznej w Ameryce, największego zagrożenia dopatrując się u politycznych oponentów, których nazwał komunistami. Wielkopolska, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna. Między innymi w tych regionach rolnicy liczą straty po tegorocznych anomaliach pogodowych. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, z drugiej o burze i gradobicia. Na szczegółach Anna Gmitrek-Zabłocka.
9: Lokalnie były to opady gradu wielkości piłeczek do ping-ponga. Są miejsca, gdzie zboża po tych opadach położyły się na ziemi. Jest bardzo ciężko, przyznaje burmistrz Końsko-Woli Mariusz Majkutewicz.
10: Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone. Potrafią być już zboża, kłosy powtrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
9: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.
11: W postaci oparzeń, w postaci zaparzenia niektórych upraw, no i w postaci spowodowania tego, że przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin, albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony. Nie będzie wzrastać, nie będą też wzrastać warzywa, które, aby chronić siebie, zrzuciły kwiaty, tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki. Będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
9: I nie wiadomo, czy to się uda, bo wiele wciąż zależy od pogody i od tego, co w najbliższym czasie przed nami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
6: Kraków jako pierwsze miasto w Polsce wprowadzić chce antykoncepcję wśród gołębi, żeby ograniczyć ich populację. Program pilotażowy pojawił się w lutym, ale nadal nie udało się go wdrożyć. Bezpieczeństwo tego rozwiązania będzie teraz sprawdzane przez specjalistów. Chodzi o to, żeby mieć pewność, że środki w żaden sposób nie zaszkodzą gołębiom, wyjaśnia Sabina Janeczko, rzecznik do spraw zwierząt w Krakowie.
12: Pierwsze i tak naprawdę najważniejsze jest to, że wszystko opóźnia się przez to, że jest to nowy projekt.
4: innowacyjne. Tego jeszcze nie było w Polsce i nie do końca wszyscy wiedzą, jak się za to zabrać.
6: Zamiast odławiania czy odstraszania w kilku punktach mają się pojawić automatyczne karmniki. Będzie w nich kukurydza z dodatkiem środka ograniczającego rozród gołębi.
4: Kraków jest pierwszym miastem, natomiast telefonów dziennie o antykoncepcji z różnych miast mam bardzo dużo. Toruń się przymierza albo Bydgoszcz do tego, żeby coś takiego wprowadzić. Ja obiecałam, że jeżeli nam się uda, to przygotuję taką ścieżkę, jak udało nam się to wprowadzić.
6: Podobne rozwiązania od lat stosowane są w kilku innych europejskich miastach. Polskie góry znów przeżywają prawdziwe oblężenie. Często turyści wybierają się tam z całymi rodzinami, więc warto, planując taką wycieczkę, pamiętać o kilku zasadach, które pozwolą bezpiecznie wrócić do domu. O tym, co ważne jest w górach, a czego nie powinno się tam robić, Katarzyna Młynarczyk rozmawiała z Krzysztofem Długopolskim, ratownikiem dyżurnym TOPR.
12: Co możemy doradzić osobom, które przyjadą do Zakopanego i postanowią odwiedzić Tatry?
13: No najważniejsze, planując wycieczkę w góry, trzeba to robić z głową, sprawdzać pogodę, pytać o warunki, planować tą wycieczkę pod kątem swoich umiejętności. Ja zawsze powtarzam, w górach zawsze można zawrócić. To nie jest tak, że jak sobie obierzemy jakiś cel, to musimy go osiągnąć.
12: Jakie niebezpieczeństwa mogą czekać turystów w górach?
13: Jeszcze są fragmenty szlaków, które są pokryte śniegiem. Burze. Burze w górach, jak jesteśmy wysoko, to tą burzę słychać naprawdę z daleka. Jeżeli zaczyna gdzieś coś mruczeć, grzmieć, jest sygnał, że trzeba zrobić w tych zwrot.
6: Warto pamiętać o tym, że wszystkie informacje dotyczące niebezpieczeństw czy zamknięcia szlaków znajdziemy na stronach TOPR-u czy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kolejne informacje o 12.20, teraz pogoda. Od 19 stopni w Gdańsku, 21 w Łodzi, Białymstoku, Krakowie i Katowicach, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 12.06 na zegarach, to jest niedzielny magazyn Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk przy mikrofonie. Wydawczynią tego programu jest Natalia Banaczek, a realizatorką dźwięku Jana Cech. Pierwszą naszą rozmówczynią jest dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry pani doktor.
15: Dzień dobry.
14: W ostatnich dniach słowo prowokacja odmieniane jest przez wszystkie przypadki i tej prowokacji mamy spodziewać się ze strony Rosji. Zdaniem The Telegraph amerykańskie służby miały ostrzec Polskę o planowanej akcji prowokacyjnej na terenie naszego kraju. Z drugiej też strony Ukraińcy ostrzegają nas, że w tej warstwie historycznej Rosja też zamierza prowokować, chcąc doprowadzić do eskalacji napięć między stroną polską a ukraińską. Która z tych eskalacji jest pani zdaniem bardziej niebezpieczna?
15: Z prowokacjami jest tak, że one trwają w sposób ciągły i to te rewelacje, które słyszymy, w zasadzie tak naprawdę nie są niczym nowym, czyli ciągle spodziewaną prowokacją ze strony Rosji, ale już od dłuższego czasu. I o to, co pan pyta, panie redaktorze, czyli która jest najbardziej niebezpieczna, to niebezpieczne jest dopiero, a można by powiedzieć to, jeżeli spojrzymy na te prowokacje w sposób taki całościowy. To znaczy to jest przestrzeń i przestrzeń i powiedzmy lądowa państwa polskiego, powietrzna, morska, ale także sfera cyber i sfera kognitywna. I w nich wszystkich Rosjanie w sposób ciągły dokonują większej bądź mniejszej prowokacji. I to, czego się spodziewamy, to jest po prostu wyeskalowanie tych prowokacji, które następują, jeszcze na wyższe poziomy. Ciągle jeszcze poniżej poziomu tak zwanego artykułu, to znaczy tej agresji z definicji artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego. Więc patrzmy na prowokacje nie w sposób pojedynczy, tylko taki, powiedzmy, całościowy, czyli to, w jaki sposób Rosjanie saturują polskie bezpieczeństwo swoimi prowokacjami, chcąc osiągać bardzo konkretne cele. I możemy zadać sobie pytanie, jakie cele chcą osiągnąć teraz i po co im prowokacje, na przykład przed spodziewanym za moment w następnym tygodniu szczytem NATO, w Ankarze, bo może trzeba będzie przetestować spójność NATO w sytuacji takiej, prawda, wyjątkowej dla państw sojuszu, a także warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżającą się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Więc timing jest absolutnie odpowiedni. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują, więc to, że będziemy mieli do czynienia z jakąś prowokacją mniejszą bądź większą, to jest pewnik, bo na to się składają te dwa elementy. Po pierwsze to, że Rosjanie stale prowokują w poszczególnych domenach państwo polskie i dwa, dochodzi do tego jeszcze element ten timingu, czyli mamy dwie dobre okazje, żeby Rosjanie udowodnili albo przetestowali spójność NATO, albo jeszcze bardziej skorzystali z okazji, żeby pogłębić konflikt polsko-ukraiński.
14: A czy dziwi to panią, pani doktor, że o tym jest tak głośno, poza publikacjami medialnymi do sprawy odniósł się między innymi premier Donald Tusk, bo też strategicznie dobre ze strony państwa, które ma zostać prowokacji poddane, jest mówić o tym jak najwięcej, niejako detonując sprawę, nie dając się zaskoczyć, wytrącając przeciwnikowi argumenty z ręki.
15: To ma swoje plusy i minusy, bo z jednej strony faktycznie sygnał wysyłany jest do Kremla i on brzmi, tak, wiemy, co robicie, jesteśmy na to przygotowani, ale z drugiej strony takie, nie chcę powiedzieć nadmiernie częste, ale intensywne opowiadanie o tym, jak Rosjanie przygotowują się do napaści na państwa natowskie, ale w takim, prawda, w takim czasie mocno rozciągniętym powoduje, że utrwala nam się nie jakby w świadomości ekspertów, czy polityków, czy wojskowych, ale po prostu zwykłych obywateli państwa. Takie z jednej strony oczekiwanie, kiedy, prawda, taka prowokacja nastąpi, a kiedy ona nie następuje albo następuje, ale nie jest, znaczy nie mamy pełnej informacji ze względów bezpieczeństwa na temat tej prowokacji, to narasta takie przekonanie, że tak, ja zwykły obywatel, ja nie wierzę w konfrontację z Rosją, czy tam, prawda, w rosyjską agresję. To zawsze trzeba wyważyć, bo strategiczna komunikacja jakby pod tym względem jest strategiczna, że ona waży często o morale obywateli, więc to, że premier przestrzega, to jest bardzo dobre. Natomiast z jednej strony, znaczy z drugiej strony trzeba bardzo tak delikatnie traktować informacje w tej sferze, bo można niechcący wykreować takie przekonanie, że obywatele nie będą chętni się konsolidować, to znaczy nie będą wierzyć w konfrontację, będą podważać zasadność zbrojeń, będą podważać członkostwo Polski na przykład w Unii Europejskiej, albo godzić się na takie projekty, godzić w tym sensie akceptować pomysły, które będą mówiły o tym, że no dobrze, to jeżeli nie to NATO, to będzie jeszcze inne NATO, na przykład NATO BIS, czy NATO tam 5-0, tak? Więc tutaj trzeba zawsze bardzo ostrożnie z takimi komunikatami bardzo wrażliwymi.
14: To jeszcze jedna kwestia. Skąd, znaczy skąd, to jest złe pytanie, ale skoro mamy wiedzę i przekazuje ją strona ukraińska, między innymi szef ukraińskiego rządowego centrum przeciwdziałania dezinformacji, że Rosja właśnie dziś opublikuje sfałszowane dokumenty dotyczące wydarzeń z czasów II wojny, chodzi o wydarzenia na Wołyniu, to co my z tym powinniśmy robić i jak społecznie się też uwrażliwiać na te kwestie, które padną? Co możemy też zrobić choćby w przekazie medialnym, żeby nie poddać się tej narracji?
15: No to już mówię. Warto przypomnieć, czyli opowiedzieć o tym, że dla Kremla historia jest bronią. Tak samo jak w przeszłości bronią był, ciągle pozostaje, ale kiedyś to była bardzo poważna broń, czyli gaz albo ropa naftowa. Dzisiaj mamy do czynienia z weaponizacją historii, czyli wykorzystywaniem historii do celów prowadzonej wojny, ale w takiej warstwie kognitywnej, prawda? Czyli zmiany świadomości swoich ofiar. Więc tutaj wykorzystywanie historii ma cel, znaczy wpisuje się w wojnę, którą Rosjanie prowadzą przeciwko Zachodowi. A po drugie warto przypominać, że Rosjanie, którzy jakby nie było okupowali, a potem wchłonęli Ukrainę, mieli dostęp do archiwów ukraińskich, mając dostęp do, prawda, prawdziwych pieczęci, materiałów, są w stanie sfałszować w sposób niezwykle wiarygodny każdy dokument. Więc jeżeli Kreml nam zapowiada, że opublikuje jakieś dokumenty, które pokażą prawdę na temat Bandery czy relacji polsko-ukraińskich z tamtego okresu, no to warto trzymać się tej zasady, której trzymają się Rosjanie, że są kłamstwa, wierutne kłamstwa i komunikaty Kremla i nie dać się ustrzelić z broni historycznej, bo ta sensacja, którą nam zapowiadają Rosjanie, będzie na pewno dobrze sfabrykowana.
14: Dobrze to robimy, pani zdaniem, jako kraj, mam na myśli tych, którzy na ten proces mogą nas przygotowywać, ale także współdecydują o tym, jak to będzie wyglądać przyjęcie takich informacji.
15: Zawsze może być lepiej. Nie jest źle, natomiast jesteśmy już w 5. roku pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, a przy okazji tej podprogowej agresji w stosunku Zachodu. Mogliśmy się dostosowywać znacznie sprawniej, czyli sporo przeoczyliśmy. Mogliśmy poprawić stratką, czyli tą komunikację strategiczną i mogliśmy, i to jest niezwykle istotne, nie koncentrować się wyłącznie na dezinformacji, bo pamiętajmy, dezinformacja jest tylko i wyłącznie narzędziem w strategii na przykład wojny kognitywnej, którą Rosjanie prowadzą przeciwko państwom zachodnim. Więc jeżeli koncentrujemy się tylko na tym, jak Rosjanie zafałszowują rzeczywistość, to i próbujemy to zwalczać, to pamiętajmy, że wtedy ograniczamy się do homeopatii w sytuacji, w której mamy do czynienia z chorobą nowotworową, więc narzędzia są potrzebne inne i warto zmienić optykę i patrzeć na to, co Rosja robi nie pod kątem właśnie fejków, dezinformacji, tylko i wyłącznie, ale widzieć całość obrazu, czyli widzieć nie pojedyncze drzewa, ale cały las i zająć się zwalczaniem i przeciwdziałaniem w sposób proaktywny rosyjskiej wojnie kognitywnej.
14: Bardzo dziękuję. Doktor Agnieszka Bryc była z nami z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kłaniam się, dobrej niedzieli i do usłyszenia.
15: Dziękuję bardzo.
14: Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM. Kolejny nasz gość to Marcin Przewięźlikowski, badacz AI z Jagiellońskiego Centrum Sztucznej Inteligencji.
5: Autopromocja.
16: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontację z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tokfm.pl, w aplikacji Tok FM i na YouTubie.
5: Autopromocja.
17: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Jak wyprzedaż, to w euro!
19: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
20: To przy okazji zjesz z nami.
19: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
21: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
20: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
19: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
20: To tylko przy okazji.
19: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
22: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
23: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
24: Ale duża.
25: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
24: To co?
25: To do Media Expert.
26: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
27: Reklama.
28: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 12.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek kolejne ostrzeżenia przed niebezpieczną pogodą. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Silny wiatr będzie w województwach łódzkim, świętokrzyskim, a także na północy Małopolski, Opolszczyzny i Śląska. Nowy Jork świętował Dzień Niepodległości i 250. rocznicę podpisania powstania USA. Jubileuszom towarzyszył 50. pokaz fajerwerków. Na widowisko na krótko przerwał niewielki pożar na moście bruklińskim, wywołany najprawdopodobniej odpalonymi z niego ogniami sztucznymi. Na szczęście ogień szybko opanowano. Na czas wakacji Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku organizuje po raz kolejny zwiedzenie wystawy stałej z przewodnikiem. W letniej ofercie instytucji znalazły się też warsztaty i otwarcie nowej wystawy czasowej. Kolejne informacje o 12.40.
28: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: 12.21, niedzielny magazyn Radia TOK FM, a naszym kolejnym rozmówcą jest Marcin Przywięźlikowski, badacz AI z Jagiellońskiego Centrum Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
29: Dzień dobry, panie redaktorze.
14: Czym przestrzeń, którą... Albo inaczej, z czym przestrzeń, którą pan się zajmuje, wiąże się z rysiami? Tak, dobrze państwo słyszeli. Całkiem niedawno obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Rysia, a państwo prowadzicie niezwykłe badania, które mogą doprowadzić do tego, że będziemy o tych zwierzętach wiedzieć więcej. Proszę to nam wszystko ładnie wyjaśnić.
29: Jasne, oczywiście. Więc cały temat polega na tym, że w Polsce żyje kilkaset osobników rysia w naszych parkach narodowych, takich jak Babiogórski czy Gorczański. I osoby pracujące w tych parkach badają te osobniki, interesuje ich zachowania, gdzie migrują z miejsca na miejsce. I obserwują je za pomocą fotopułapek. Chcą dzięki temu, że obserwują je w różnych miejscach, w różnym czasie, zrozumieć, jak te osobniki właśnie się przemieszczają, jak się zachowują. Natomiast, żeby to było możliwe, żeby jak najdokładniej zbadać te osobniki, na tych zdjęciach z fotopułapek trzeba rozpoznać, którego osobnika widzimy obecnie. No i jeżeli mamy do czynienia z kilkuset możliwymi rysiami, no to nie jest to takie proste. Każdy ryś jest unikalny, każdy ryś ma pewien wzór na futrze, po którym możemy go rozpoznać unikalnie, ale no czasami te zdjęcia są kiepskiej jakości, czasami widać tego rysia kiepsko. No i też tych rysi jest dużo. Nie sposób człowiekowi spamiętać, jak każdy ryś wygląda. Myślę, że gdybyśmy takie zdjęcia zobaczyli, to też byłoby to dla nas trudne. I w tym momencie wkracza właśnie sztuczna inteligencja, którą tworzymy na Uniwersytecie Jagiellońskim. My właśnie we współpracy z parkami narodowymi tworzymy rozwiązanie, które analizuje filmy z fotopułapek, analizuje unikalne cechy na futrze rysia, dopasowuje je do jakiejś tam znanej nam bazy danych rysi po podobieństwie właśnie wzorów na futrze i pomaga właśnie takim przyrodnikom z parków narodowych rozpoznać, którego rysia widać i ocenić, dzięki temu potem przeanalizować, jak ten ryś się porusza, gdzie go widzieliśmy, jakie są jego zachowania.
14: Czyli cytując klasyka, ta pani w tym futrze wchodzi, w tym futrze wychodzi, ale przyznam, że jest to chyba nie do ogarnięcia, proszę wybaczyć sformułowanie, ludzkim okiem. Te różnice, te detale no, są na takim poziomie szczegółu, że chyba trudno to wychwycić w ogóle, a co dopiero opisać i zinwentaryzować.
29: Tutaj ja muszę powiedzieć, że jako naukowcy AI byliśmy bardzo jakby pod wrażeniem tego, jak bardzo szczegółową bazę i od jak dawna właśnie pracownicy parków narodowych już te rysie analizują, ponieważ oni już od wielu lat zaczęli sobie tak naprawdę sami wewnętrznie budować taki zbiór rysi. Natomiast kiedy jakby przekazali nam te dane i kiedy my mogliśmy na nich wytrenować modele sztucznej inteligencji, to tak naprawdę przyspieszyliśmy, można powiedzieć, wyskalowaliśmy ten proces o kilka rzędów wielkości. I teraz nasza sztuczna inteligencja potrafi tak naprawdę w kilkadziesiąt sekund przeanalizować sobie kilkaset takich zdjęć wzorcowych, porównać te wzorce i dopasować, co jest tak naprawdę najbardziej podobne. No myślę, że tak powiem kolokwialnie mówiąc, konia z rzędem człowiekowi, który potrafiłby takie coś zrobić z taką samą prędkością i z taką samą dokładnością.
14: Co my w ogóle wiemy o populacji rysia w Polsce?
29: Wiemy, że tych osobników jest 200. Wiemy, że one właśnie rezydują w różnych miejscach Polski, tak naprawdę właśnie i na południu Polski, w Karpatach mieszka ich 100 osobników, około z tej całej populacji. Cała reszta jest rozsiana po kraju. I przyznam, że tak naprawdę ja sam nie jestem w stanie za dużo więcej powiedzieć, dlatego że ja nie jestem jakby też ekspertem od ochrony środowiska. Bardziej tutaj zajmuję się właśnie budowaniem tych systemów AI.
14: Przepraszam, ja od razu wyjaśnię, dlaczego o to pytam, bo chcę też oddać, albo inaczej, żeby pan w swojej wypowiedzi oddał skalę zjawiska, z jaką mamy do czynienia.
29: Jasne, oczywiście. No tak naprawdę my tutaj chcemy dobrze poznać populację kilkuset osobników, które się przemieszczają, które dorastają, które ewoluują. I to, co na przykład jest ciekawe, to to, że jakby już wiemy, że one migrują pomiędzy parkami narodowymi, czyli no między Gorcami a Babią Górą jest kilkadziesiąt albo nawet więcej kilometrów. I właśnie takie badania jak nasze pozwalają zbadać, że faktycznie ta populacja gdzieś w jakiś sposób się pomiędzy nimi przemieszcza. Teraz na przykład ostatnio rozmawiamy też z Bieszczadami, i na przykład chcemy sprawdzić, czy również rysie mieszkające w Bieszczadach gdzieś tam się zapuszczają do nas, do Małopolski. No i jeżeli takie coś by się udało zbadać, sprawdzić, no to by była właśnie z punktu widzenia ochrony przyrody bardzo, bardzo przełomowa informacja. Natomiast nasze narzędzie ma właśnie w tym pomóc.
14: Jeśli ten model się sprawdzi, będzie można go przenieść na inne zwierzęce populacje również?
29: To jest świetne pytanie. Myślę, że tak. My już inaczej. Jakby budując nasze rozwiązanie, czerpiemy też z wiedzy, która była wcześniej gdzieś tam opublikowana, czy jakby z innych modeli, które zostały zbudowane w tym celu. Na przykład we Wrocławiu są tworzone podobne rozwiązania do rozpoznawania pingwinów, tak przykładowo. Nasz model powinien dobrze działać, w szczególności dla zwierząt, które tak jak rysie mają jakieś unikalne wzorce na futrze, ponieważ jakby na tym bazujemy. Więc myślę, że też jakieś inne kotowane, te na przykład, nie wiem, tygrysy, albo na przykład zwierzęta takie jak, nie wiem, żyrafy, które też mają swoje unikalne wzorce, też powinniśmy sobie z nimi dawać radę.
14: Proszę powiedzieć, i to też będzie nawiązanie do mojego pytania, przy którym pan nieco się wstrzymał. Czy dla was, fachowców od AI, badaczy, by dobrze zrozumieć przestrzeń, w której się poruszacie, też potrzebujecie tej elementarnej przyrodniczej wiedzy, by odnaleźć się w środowisku, które będziecie badać?
29: Myślę, że po części na pewno. Ja przytoczę taką anegdotę, którą właśnie lubię wspominać przy okazji tych badań, że na początku, właśnie mniej więcej rok temu, kiedy zaczęliśmy ten projekt, jako badacze podeszliśmy do tego problemu trochę standardowo, tak jakbyśmy rozwiązywali każdy inny problem z dziedziny wizji komputerowej, ale dopiero kiedy więcej porozmawialiśmy z przyrodnikami, właśnie lepiej zrozumieliśmy, jak oni dotychczas analizowali te zdjęcia i jak dotychczas właśnie dopasowywali sobie te wzory na futrze i przerobiliśmy nasz model tak, żeby trochę też podążał tym samym mechanizmem i też właśnie zwracał uwagę szczególnie na wzory na futrze i dopasowywał jakby te podobieństwa, wtedy udało się nam podnieść naszą dokładność mniej więcej jakieś 60% do 95%. To oznacza, że jeżeli model nasz zaproponuje właśnie dopasowanie rysia takiego nieznanego do osobników, które mamy w naszej bazie danych, to oznacza, że obecnie w 95% ten zaproponowany ryś właśnie będzie poprawny. Także to jest już jakby duża dokładność i chcemy, żeby to narzędzie wspierało w ten sposób właśnie pracę tych przyrodników.
14: A czy z waszych ust też padają wnioski, rekomendacje, jak te fotopułapki powinny działać, by były dokładniejsze? Czy być może warto zastosować inne technologie, które dałyby bardziej precyzyjny obraz?
29: Powiem tak, precyzja obrazu czy dokładnie lepsza jakość zdjęć zawsze jest dla nas miła jako badaczy, które te obrazy przetwarzają. Nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby rekomendować na przykład konkretne jakieś ustawienia fotopułapek czy coś w tym stylu, chociaż planujemy w jakiejś następnej fazie badania takie, które by właśnie analizowały, jak pomiędzy tymi fotopułapkami rysie się przemieszczają. Z fotopułapkami niestety jest taki problem, że tak powiem, takiej natury fizycznej, polegający na tym, że niestety one czasami są uszkadzane i to nawet nie przez zwierzęta, ale przez ludzi. Czasami są kradzione, czasami są właśnie psute. Więc jeżeli mogę o coś zaapelować, no to o to, aby jeżeli znajdziemy taką pułapkę w lesie, to żeby jej nie ruszać, ponieważ ona służy celom naukowym czy też ochrony przyrody. I ona tam jest z tego konkretnego powodu.
14: Czy takie monitorowanie populacji zwierząt może, biorąc pod uwagę skalę, dotyczyć tylko zagrożonych gatunków, czy można właściwie zdecydować się i dokonywać takiej zwierzęcej kwerendy, no właściwie wszystkich gatunków, jakie sobie tylko wymyślimy? Czy jednak skala może być ograniczeniem?
29: Ja myślę, że jeżeli coś ma być jakby ograniczeniem, to potencjalna jakość modelu, który dane zwierzęta analizuje. Obecnie Obecnie jest tak, że tych danych wbrew pozorom nie ma za dużo przy tych obserwacji. To jest tak, że ryś czasami się pojawia w fotopułapce, zajmuje trochę czasu, zanim my ten film z fotopułapki zgramy i przeanalizujemy naszym modelem, więc to nie jest tak, że tak powiem, nasze centra danych działają 24 godziny na dobę. Myślę, że jest jeszcze jakby dużo przestrzeni i dużo miejsca na ogarnięcie większej ilości zwierząt, gdybyśmy tak chcieli.
14: No dobrze, to teraz zapytam wprost, ale nie dlatego, by rozliczać pana z pracy bądź też pasji. Ile czasu wam to, nie wiem, dziennie, tygodniowo zajmuje analiza tego, czy AI już jest tak doskonałą i dokładną technologią, że właściwie dostajecie tylko dane, na których mogą już ci, którzy badają rysie pod kątem zwierzęcym, się oprzeć i wasza rola właściwie kończy się na opracowaniu algorytmu?
29: To znaczy tak, jeżeli dobrze rozumiem pytanie, pyta pan o to, ile mniej więcej jakby czasu dotąd przeznaczaliśmy na ten projekt, tak?
14: Dokładnie.
29: Znaczy powiem w ten sposób. W naszym projekcie od tej strony AI-owej pracują jakby oprócz mnie trzy osoby. To jest dwóch bardzo utalentowanych doktorantów. Jestem ja i jest jeszcze profesor Bartosz Zieliński, dyrektor Jagiellońskiego Centrum Sztucznej Inteligencji. Tak naprawdę dużo jest tu takiej pracy technicznej, bo my, tak jak mówiłem, musieliśmy wymyślić i wytrenować, zbudować taki model, który jest nie do końca standardowy, więc myślę, że naszym doktorantom zajmowało to przez ostatni rok, myślę, że tak powiedziałbym, pół takiego tygodnia pracowego, jeżeli bym miał estymować. Myślę, że jakby ważną rzeczą, o której należy pamiętać, to to, że o ile ten projekt jest bardzo ciekawy, to nie jest jedyny projekt naukowy, na którym taki naukowiec pracuje. Dla perspektywy, taki doktorant w AI na UJ-cie zazwyczaj pracuje w dwóch albo trzech projektach naraz, które jakby badają różne hipotezy badawcze, czasami bardziej podstawowe, czasami właśnie takie bardziej wdrożeniowe, jak ten projekt z rysi. No i z każdego z nich piszę potem taką publikację naukową, którą prezentuję na jakiejś konferencji albo wysyła do czasopisma. Więc tu się jakby dzieje dużo projektów naraz i one się trochę tak przeplatają czasowo.
14: Bardzo panu dziękuję. Marcin Przewięźlikowski, badacz AI z Jagiellońskiego Centrum Sztucznej Inteligencji Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, był z nami. Kłaniam się i do usłyszenia.
29: Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
14: Jest 12:36, czas na informacje Radia Tok FM.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
2: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer 1 w Polsce.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mhm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: O.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: 12.40, informacje tego FM, Emil Górny. Zapraszam. Policjanci z Kielc dziś po 6 rano zatrzymali męża kobiety zamordowanej w Borkowie w województwie świętokrzyskim. Obława trwała ponad dobę. Brało w niej udział ponad 100 policjantów, psy tropiące i drony. Automaty są najwygodniejszą formą zwrotu opakowań kaucyjnych dla ponad 81% osób. Wynika z badania dotyczącego systemu kaucyjnego. Większość respondentów wskazało, że łączy zwrot opakowań i zakupy podczas jednej wizyty w sklepie. W Lwowie upamiętniono 85. rocznicę zamordowania polskich profesorów w miejscowych uczelni przez hitlerowców na Wzgórzach Wóleckich, poinformował konsulat generalny RP w tym mieście. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Polskiego Korpusu Dyplomatycznego i przedstawiciele władz Ukrainy. Kolejne informacje w TOK FM o 13.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 12.41, niedzielny magazyn Radia TOK FM. Kolejny nasz gość jest już z nami, Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar w Kielcach. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam serdecznie.
18: O systemie pustułka teraz mówić będziemy, co nie oznacza, że kontynuujemy temat zwierzęcy, bo ze światem zwierząt system, o którym za chwilkę pan będzie opowiadał, ma niewiele wspólnego. No to oddaję panu głos i chciałbym, żeby nasi słuchacze też przekonali się, w czym rzecz.
19: Mogę tylko dodać, że troszkę jest zwierzęce, dlatego że sama nazwa, jeśli chodzi o ptaka, pustułka, jest nam powszechnie znana i mieliśmy też sytuację, w której na Ukrainie właśnie pustułka złapała drona. Ale już powiem teraz szczegółowo bardziej o samym rozwiązaniu technicznym. System pustułka jest to inicjatywa, która powstała w Głównym Urzędzie Miar w naszym kampusie w Kielcach, gdzie w czasie prowadzonych różnych dyskusji na temat możliwości wykrywania dronów rozpoczęliśmy analizy dotyczące możliwości wykorzystania mierników poziomu dźwięku, które na co dzień służą do monitorowania hałasu, jako narzędzia, które mogłyby posłużyć równolegle w technologii podwójnego zastosowania do wykrywania dronów. Ten pomysł spowodował, że rozpoczęliśmy konsultacje z Głównym Inspektoratem Ochrony Środowiska, z miastem Kielce, z Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i przeprowadziliśmy pierwsze badania, które miały nam pozwolić zweryfikować, czy wykorzystanie tego typu infrastruktury dałoby możliwość wprowadzenia technologii podwójnego zastosowania. Metoda akustycznego wykrywania dronów jest nam znana z frontu wojennego w Ukrainie, gdzie 16 tysięcy mikrofonów różnego typu, czy to MEMS-ów, czy nawet zwykłych telefonów komórkowych, służy na co dzień do ochrony nieba ukraińskiego przed dronami, które latają na niskich wysokościach. My zaproponowaliśmy rozwiązanie podwójnego zastosowania, tak żeby zbudować kręgosłup takiego systemu w oparciu o stałe monitorowanie hałasu, a potem, żebyśmy mogli także wpływać na nasze bezpieczeństwo, czyli na co dzień monitorować incydenty związane z nielegalnymi lotami dronów, a także na przykład wyścigami ulicznymi czy wystrzałami z broni. Nawiązaliśmy współpracę z Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH po to, żeby infrastruktura systemu została posadowiona w najlepszej infrastrukturze IT w naszym kraju, po to, żeby po przeprowadzeniu pilotażu w Kielcach można było rozwinąć tego typu rozwiązanie na poziomie całej Polski.
18: Czyli to jest zastosowanie nie tylko chroniące przed dronami, aby nigdy nie trzeba było go stosować, ale również w tak prozaicznych historiach jak niebezpieczeństwo na drogach poprzez organizację nielegalnych wyścigów. Także rozumiem, że skoro o hałas chodzi, no to można też wychwytywać albo przynajmniej gdzieś identyfikować szybko poruszające się motocykle, tak?
19: Na przykład niestety bardzo często mamy do czynienia z takimi zjawiskami akustycznymi na poziomie naszych miast, że w środku nocy odbywają się wyścigi uliczne albo samochody, które nie spełniają norm akustycznych lub motory, no zakłócają ciszę nocną czy po prostu przekraczają dopuszczalny hałas. Chcielibyśmy, żeby tego typu rozwiązanie umożliwiało szybką reakcję policji bez zgłaszania nawet przez obywateli, dlatego że stały monitoring hałasu w tym systemie, tego typu zjawiska przesyłane były właśnie do naszego systemu w Krakowie, a następnie po identyfikacji konkretnego zjawiska wraz z przybliżoną lokalizacją informacja przekazywana byłaby do policji, gdzie oficer dyżurny po odczytaniu tego typu informacji mógłby skierować patrol, który również z wykorzystaniem mobilnej aplikacji, która byłaby dla nich dedykowana, mógłby jak najszybciej namierzyć dany incydent.
18: Na przykładzie Kielc, no bo o tym mieście mówimy i też pan z tego miasta jest. Ile takich mikrofonów trzeba by rozstawić, by system obejmował no właściwie wszystkie takie newralgiczne punkty i żeby był skuteczny, żeby nie był dziurawy jak sito?
19: Jeśli chodzi o pierwsze nasze przybliżone badaniach, które przeprowadziliśmy, szacujemy, że liczba tego typu detektorów na terenie całego miasta powinna wynosić około 60 sztuk. Staramy się je cały czas na bieżąco analizować, ich określone lokalizacje. Chcemy też, żeby system w zakresie wykrywania obserwacji akustycznej powietrza, czyli właśnie nieba nad Kielcami, wzbogacony był o część detektorów umieszczonych na dachach, tak żeby zwiększyć trajektorię wykrywania. Dla przykładu mogę powiedzieć, że drony elektryczne wykrywane są z około 400-500 metrów. Jeśli chodzi o drony spalinowe, które na przykład były przedmiotem incydentu jesiennego, kiedy to z terenu Federacji Rosyjskiej do Polski wleciały ponad 20 dronów spalinowych, to one w przypadku metod akustycznych wykrywane są nawet z odległości 4 kilometrów.
18: Czyli jest czas na reakcję.
19: Jest czas na reakcję, ale przede wszystkim na tym etapie my bazujemy na samym źródle informacji w postaci wykrycia danego zjawiska. Jest bardzo dużo różnych systemów związanych z neutralizacją, czy to zestrzeliwanie, czy systemy związane z przejmowaniem lecącego drona w zakresie tutaj możliwości radiowych na przykład. W związku z czym my chcemy przede wszystkim przekazać informacje do, w pierwszej kolejności do policji, a potem, kiedy zbudujemy system krajowy, również do sił zbrojnych.
18: Dobrze, to jeszcze do tych detektorów. Jaką powierzchnię obejmuje jeden taki pojedynczy? W jak wielkim promieniu jest w stanie wychwycić zagrożenie?
19: No, jeśli chodzi na przykład o drony, no to tak wspomniałem, w zależności od modelu i typu drona i jego ciężaru także, no to sięga około 400-500 metrów promień oddziaływania w otwartej przestrzeni. Jeżeli lokalizujemy go na przykład pomiędzy budynkami, to automatycznie też pewien zasięg fali zostaje dźwiękowej ograniczony. Dlatego też tak rozpanowujemy te drony, żeby maksymalnie pokryć całą powierzchnię miasta. Przede wszystkim chodzi głównie o obiekty infrastruktury krytycznej na tym etapie. Mamy także rozwiązanie, które w przypadku zagrożenia wojennego moglibyśmy zastosować powszechnie. To jest poprzez pobranie aplikacji przez każdego chętnego obywatela, który chciałby wspomóc w takiej sytuacji zagrożenia swoją ojczyznę, poprzez usługę związaną z aplikacją M-Obywatel, można będzie pobrać taką aplikację i swój telefon wykorzystać do wsparcia akustycznego wykrywania zagrożenia. Tego typu rozwiązanie właśnie ma zastosowanie w Ukrainie i w sytuacjach zagrożenia wojennego nawet telefony komórkowe po prostu przyczepiane są do słupa, do drzewa, po to, żeby wesprzeć system akustyczny wykrywania, jeżeli dochodzi do ataku.
18: A czy można wyobrazić sobie, że ten system jest zintegrowany? Oprócz detektora dźwięku ma też, nie wiem, kamerę, bądź też w takim optymalnym wariancie, także system unieszkodliwiający taki dron, który przelatuje poprzez, nie wiem, odcięcie łączności z nim, jeśli nie jest dronem spalinowym.
19: Jesteśmy świadomi tego, że nasz system można rzeczywiście wykorzystać w bardzo dużo różnych rozwiązaniach, a także skorelować go z różnymi innymi systemami. Dlatego właśnie jest nasze założenie, aby posadowić tą infrastrukturę informatyczną w najlepszym centrum superszybkiego komputera w Krakowie, w Cyfronecie. Myślimy także nad włączeniem kolejnych ośrodków informatycznych, jeżeli system będzie rozwijany. Także z założenia przyjęliśmy taki wariant, żeby móc go maksymalnie wykorzystać i rozbudowywać, jak tylko będzie potrzebne.
18: Dobrze, to teraz idę dalej. Ile kosztuje taki pojedynczy detektor? Nie chodzi mi o jego spięcie z całą siecią, tylko czujnik, tak go nazywajmy. Taki jeden, który właśnie ma zasięg około 400-500 metrów, bądź nawet więcej.
19: Na rynku mamy różnego rodzaju rozwiązania. Jeżeli mówimy o stacjach monitorowania hałasu, które są dostępne, to pojedyncze, gdybyśmy chcieli kupić jedną taką stację, to cena waha się między 30 a 50 tysięcy, w zależności od tego, jakie funkcjonalności chcemy w danej stacji przewidzieć. W przypadku zakupu większej ilości, oczywiście takiej sytuacji możliwe, że cena byłaby pojedyncza mniejsza, ale można także w tego typu rozwiązaniach, jeżeli nie monitorujemy zgodnie ze standardami poziomu hałasu, chcemy jedynie wykrywać drony, to nawet kilka tysięcy złotych wystarczy, żeby zakupić jeden pojedynczy detektor i umieścić go w odpowiednim miejscu. Potrzebna jest do tego oczywiście instalacja z dostępem do prądu i także dostęp do internetu. Może to być instalacja światłowodowa lub po prostu karta LTE znajdująca się w tego typu urządzeniu, która będzie przesyłała informacje potrzebne do systemu.
18: No w tym pierwszym wariancie to nie będzie to takie proste, bo chciałbym wysunąć taką propozycję, ale w tym drugim jak najbardziej, że nie wiem, wspólnota mieszkaniowa zawiązana w obrębie jakiegoś budynku wielorodzinnego decyduje się na zakup, tak jak decyduje się na postawienie, nie wiem, urządzeń fotowoltaicznych, bądź też innych ułatwiających życie mieszkańcom, to nie wiem, no skoro jesteśmy w stanie poświęcić swoje środki na zatrudnienie ochrony, to też jest swego rodzaju ochrona, a gdyby większość wspólnot w świecie idealnym zdecydowała się na taki zakup, to nawet jeśli danego miasta, danego samorządu nie stać na to, by pokryć cały obszar, no mogliby w tym partycypować sami mieszkańcy.
19: Bardzo słusznie pan to ocenił. Tak też o tym myślimy właśnie, że jeżeli w sytuacji zagrożenia chcemy się wspólnie zaangażować, to możemy poprzez wspólnoty mieszkaniowe, możemy poprzez obiekty infrastruktury krytycznej, poprzez spółki Skarbu Państwa, poprzez prywatne firmy, które chcą także monitorować swój teren zakładu, który produkują. I każda z tego typu instytucji może przystąpić właśnie poprzez zakup dostępnego, zgodnego z określonymi parametrami mikrofonu, tak żebyśmy mogli potem go w przyszłości podłączyć do systemu. Chcielibyśmy zbudować taki kręgosłup, który właśnie daje możliwość potem podłączania według określonych standardów poszczególnych urządzeń, żeby przesyłały te informacje. Mamy możliwość monitorowania hałasu drogowego w różnego rodzaju sytuacjach, właśnie jeśli mamy drogi ekspresowe, drogi krajowe, drogi wojewódzkie, możemy monitorować hałas dbając o środowisko w różnego rodzaju parkach krajobrazowych i tego typu instalacje wszystkie mogą zbudować nam system krajowy, który na co dzień będzie nas ochraniał przed nadmiernym hałasem, będzie pomagał też wykrywać incydenty dronowe, czy nielegalne loty, bo trzeba też powiedzieć, że występują również legalne loty dronami w Polsce. Są określone przepisy, które to regulują. Można latać do wysokości 100 metrów w określonych strefach, które nie są zakazane. I tutaj także, żeby uniknąć nadmiernych incydentów, zaplanowaliśmy wymianę informacji pomiędzy systemem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, aplikacja znana dla użytkowników dronów, czyli Drone Tower, gdzie zgłasza się legalne loty, tak żeby policja nie musiała podejmować specjalnie interwencji w sytuacji, gdzie po prostu lot jest zgodne z przepisami, jest legalny, jest zgłoszony i nie ma powodów do obaw.
18: To jeszcze jedna kwestia, myślę, że dość istotna. Monitorowanie w oparciu o jakąkolwiek technologię się odbywa, bardzo często jest uznawane za kontrolę. I pytanie, w jaki sposób takie detektory mogą lub nie naruszyć naszą prywatność, skoro rozpoznają dźwięk?
19: Nie będziemy rejestrować całego zapisu dźwięku ze względu na ogromną ilość danych, która wówczas byłaby przetwarzana. System mógłby stać się po prostu niewydolny, dlatego zgodnie z założeniami, które też prezentowaliśmy w dniu inauguracji i podpisania listy intencyjnego przez konsorcjum, planujemy takie rozwiązanie, że oprogramowanie sczytuje dany zapis dźwięku już na etapie samej stacji, samego mikrofonu, a przesyła tylko informacje do systemu wraz z lokalizacją, z oznaczeniem czasowym, tak żebyśmy przetwarzali jak najmniejszą ilość danych i jak najszybciej mogli przekazywać te informacje dalej. Tego typu stacje monitorowania hałasu są już stosowane powszechnie, więc myślę, że nie ma tutaj powodów do obaw, że ktoś będzie nadmiernie słyszał.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: 5,5 miliona złotych zapewnia dofinansowanie ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, więc robimy go z takim regionalnym zastosowaniem, właśnie jako źródło finansowania technologii podwójnego zastosowania. To też jest ciekawe rozwiązanie, bo daje ścieżkę działania pozostałym miastom, że właśnie z tego źródła finansowania, poprzez środki także unijne dostępne właśnie na ten cel, będzie można sfinansować zakup na przykład tych mierników i stworzyć oprogramowanie lokalne do tego, żeby też tą informację przekazywać. No my przyjęliśmy te założenia, że zaczniemy od Kielc, od miasta, gdzie mamy też nasz kampus laboratoryjny Głównego Urzędu Miar, gdzie mamy bardzo dobrą współpracę z lokalnym samorządem i z miastem Kielcu, z Urzędem Wojewódzkim, z Komendą Wojewódzką Policji i dzięki tym relacjom też po prostu przystąpiliśmy bardzo szybko i efektownie do pracy i po 9 miesiącach mogliśmy zaprezentować rozwiązanie kompleksowe z założeniem, że będziemy chcieli przyłączać do niego kolejne miasta.
2: Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Piotr Ziółkowski, dyrektor generalny Głównego Urzędu Miar w Kielcach, był naszym gościem. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
2: Zbliża się 12:57, czas na informacje Radia Tok FM, a po nich będzie z nami Sławomir Kowalczyk, który opowie nam o akcji strażaków, którzy w pełnym rynsztunku zdobyli szczyt Śnieżnika.
3: Reklama. Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Dziękujemy! Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
13: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Reklama.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Przywódca Rosji rozmawiał z Donaldem Trumpem. Amerykański prezydent znów zaproponował pomoc w osiągnięciu pokoju. Lewica rusza w kampanijną trasę. Prawo i Sprawiedliwość ma także spotkanie z wyborcami. U nas również wielkie sportowe emocje i Hubert Hurkacz, który powalczy o awans do ćwierćfinału Wimbledonu. Minęła 13. Informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, twierdzą źródła na Kremlu. Władimir Putin miał złożyć Ameryce życzenia z okazji Święta Niepodległości, a przy okazji miał poruszyć temat wojny na Ukrainie, przekazał mediom doradca do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow.
3: Prezydent poruszył kwestię zawarcia ugody na Ukrainie, również w kontekście zbliżającego się udziału Donalda Trumpa w szczycie NATO w Turcji, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Amerykański prezydent potwierdził gotowość do szybkiego zakończenia działań wojennych i poszukiwania pokojowych rozwiązań w celu przezwyciężenia kryzysu.
2: Rosja przy tym twierdzi, że zajmuje kolejne miejscowości w Ukrainie, ale Ukraina odpiera te twierdzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego kraj nadal kontroluje strategicznie ważne miasto Konstantynówka na wschodzie kraju i że wbrew twierdzeniom Rosji nie zostało ono zdobyte przez siły wroga. Lewica rusza w trasę po Polsce. Właśnie zainaugurowano letnią trasę pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed wyborami w 2027 roku, mówią wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i Katarzyna Kotula.
4: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna, czy to będzie Polska brunatna?
5: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać. Będziemy słuchać o problemach, tych codziennych, zwykłych problemach Polek i Polaków. Będziemy rozmawiać, jak wspólnymi siłami możemy te problemy rozwiązać. Będziemy mówić o tym, jak już część z tych problemów rozwiązaliśmy przez te ostatnie 3 lata.
6: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach. Bo Lewica jest właśnie od tego.
2: W ramach swojej letniej trasy Lewica chce być w każdej polskiej miejscowości. Takie są przynajmniej zapowiedzi. Trasa ma się zacząć dziś od wizyty polityków w kujawsko-pomorskim. Dziś swoją kampanię prowadzi także Prawo i Sprawiedliwość. W Kłodzku wystąpienie prezesa Kaczyńskiego o 14.30. Hubert Hurkacz znów jest w formie, a dziś zagrał awans do ćwierćfinału Wimbledonu. O czym więcej już teraz opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej Tok FM.
7: Hubert Hurkacz do meczu o ćwierćfinał z zajmującym 74. miejsce w rankingu ATP Niemcem Janem Lenardem Struffem przystępuje po wygraniu 3 meczów z 3 silnymi rywalami. Najpierw w pierwszej rundzie pokonał rozstawionego z numerem 11 Norwega Kaspera Ruda, to bez straty seta, a następnie wygrał z groźnym Austriakiem Sebastianem Hoffnerem, także bez straty seta. Natomiast mecz poprzedzający ten dzisiejszy to spotkanie 4-setowe z rozstawionym z numerem 21 Tommym Paulem z USA. Tutaj Hubert przegrał jedynie pierwszą partię 4-6, a 3 kolejne padły już jego łupem, więc Hurkacz w Wimbledonie gra pewnie, dobrze serwuje, no i można mieć nadzieję, że pokona zawodnika, no, od którego zazwyczaj był wyżej w rankingu ATP, a Struff niespodziewanie pokonał w drodze do 1/8 finału Rosjanina Daniła Miedwiediewa. Przemysław Pozowski, Tok FM.
2: Na mecz Hurkacza rozpocznie się około godziny 16, a my przypomnijmy, że rozstawiona z numerem 3 Iga Świątek odpadła w 3. rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Broniąca tytuł polska tenisistka przegrała z rozstawioną z numerem 29 Aleksandrą Alą z Filipin 6-7-2-6. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOBR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła, kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
8: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
2: A trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym. Budowniczy Gdyni szykuje się do przeprowadzki na nowe, bardziej prestiżowe miejsce. Pomnik Eugeniusza Kwiatkowskiego przed laty został postawiony na skweru w centrum miasta, ale gdy w tym miejscu powstało centrum handlowe, monument skończył wciśnięty między witryny. Władze miasta powiedziały dość i pracują nad tym, by swojemu patronowi honory przywrócić. O szczegółach Paweł Radzewicz.
0: O pomnik jednej z najważniejszych dla Gdyni postaci trzeba zadbać na nowo, zapowiada prezydent Aleksandra Kosiorek.
9: Ta lokalizacja była niedodająca powagi z całą pewnością temu pomnikowi. Na tle pizzerii i centrum handlowego również w taki sposób niegodny naszego ojca założyciela, także przeniesienie tego pomnika uważam za absolutną konieczność.
0: Pomysł na to, gdzie Kwiatkowskiego przenieść, a także umożliwiająca to uchwała Rady Miasta już są.
9: Nowa lokalizacja to jest Plac Konstytucji, czyli takie miejsce, gdzie inżynier Kwiatkowski będzie witał wszystkich przyjeżdżających do Gdyni.
0: Ale żeby nie wpaść z deszczu pod Rynnę, bo Plac Konstytucji to pachnący wciąż czasami PRL-u relikt, stanie się to dopiero po jego gruntownej przebudowie. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
2: Kolejne informacje o 13.20, teraz pogoda. Od 19 stopni dziś w Gdańsku, 21 w Łodzi, Białymstoku, Krakowie i Katowicach, 22 w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, w Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze.
1: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
10: 13.06, niedzielny magazyn Radia TOK FM, druga godzina naszego programu. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Natalia Banaczek, wydawczynią tego programu, a Jana Cech, realizatorką dźwięku. Kolejny nasz gość to Sławomir Kowalczyk, inicjator akcji Strażak na Szlaku, dawca faktyczny. Zaraz wyjaśnimy, o co chodzi. Proszę powiedzieć dzień dobry przede wszystkim.
11: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
10: Jaki cel miała akcja, w której to blisko 2000 strażaków w pełnym rynszczunku zdecydowało się wejść, wbiec? To też jest zagadka na szczyt Śnieżnika.
11: Nie. Tutaj o bieganiu nie ma mowy. W tych mundurach bojowych, no, ja biegam, ale no, uczestnicy nie biegają i akcja nie polega na tym, by jak najszybciej wejść, po prostu żeby przyjechać w grupach, wyjść na Śnieżnik, akurat co było, to odbyło się w sobotę. Ta akcja przede wszystkim to akcja informacyjna, pokazująca, jak łatwo można uratować komuś życie, oddając komórki macierzyste.
10: Tak, a gdyby pan zaś chciał w bardziej precyzyjnych szczegółach to wyjaśnić?
11: O akcji. Akcja, same zapisy, może zaczniemy od początku, same zapisy były bardzo, bardzo, odbiły się szybko. To trwało 4 minuty, 13 sekund, prawie 2000 strażaków zapisało się na listę, 1500 strażaków czekało w liście rezerwowej. Sobota, godzina 3 była zbiórka, 3.30 odbyła się odprawa, 3.45 było wyjście pierwszej grupy po 150 osób i zaczęła się akcja, walka ze swoimi słabościami, bólem, odciski, ale myślę, że ta akcja, która się odbyła w sobotę, zakończyła się sukcesem. Odkąd prowadzimy akcję, czyli od 2019 roku, do bazy dawców zapisało się ponad 7 tysięcy potencjalnych dawców, a wiem już, potwierdzone przez Fundację DKMS, że z tych 7 tysięcy już 30 osób zostało dawcami faktycznymi, czyli oddało komórki macierzyste i uratowało komuś, bliźniakowi, przepraszam, genetycznemu życie.
10: Czy warunkiem przystąpienia do tej akcji była przynależność do służb mundurowych? W tym wypadku trzeba było być strażakiem?
11: Nie. Każdy mógł wejść z nami. Wystarczyło się tylko zapisać. Zapisy odbywały się w styczniu. Ze względu na to, że też mam limit narzucony przez park, wiadomo, tutaj wchodzimy przez szlakami parków narodowych, parków krajobrazowych, więc każdy praktycznie mógł mógł zapisać się. Nie jest obowiązkiem również wchodzenie w Nomexie czy tam w aparatach. Tutaj każdy na swoje siły musiał mierzyć się. Także ubranie cywilne również. Warto było tylko przyjść, bo ci, co przyjechali na metę, nawet jak nie wchodzili, jak czuli, że nie mają siły, to już wygrali.
10: Dobrze, rejestracja to jedno, ale później podarowanie swoich komórek to inna sprawa. Jaki odsetek tych, którzy deklarują swoją chęć pomocy, rzeczywiście tę pomoc udziela?
11: Na tą chwilę nie mam takich informacji. Jedynie z tego, co wiem, to z tych 7 tysięcy jest 30 osób. Takie mam informacje na chwilę obecną. Oddało już.
10: Jasne. Czy są, nie wiem, grupy w mediach społecznościowych, czy też w inny sposób staracie się państwo organizować właśnie w tym szczytnym celu?
11: Tak. Na social mediach jest grupa Strażak na Szlaku. Tam prowadzimy taką informacyjne akcje, gdzie można. Dużo osób pisze do mnie, mówią: Sławek, słuchaj, ty oddałeś komórki macierzyste, opowiedz mi, jak to wyglądało, czy to boli, bo jeszcze gdzieś tam mit taki, że jest pobierany szpik z kręgosłupa, gdzieś tam jeszcze krąży po Polsce i tak naprawdę z niewiedzy wiele osób rezygnuje, tak mi się wydaje, albo nie chce się zapisać, bo się boi. Więc tutaj bardziej się też skłaniamy się do tego, żeby informować, że to jednak nie boli. No. To jest takie coś, że... Halo?
10: Tak, słucham. Halo. Słuchamy pana i proszę powiedzieć też o swoich doświadczeniach.
11: Ja oddałem komórki. Minusem tego było, że 4 dni przed zdaniem komórek macierzystych w szpitalu onkologicznym w Gliwicach tych komórek miałem bardzo dużo. Czułem się tak, jak objawy były takie jak przy grypie, czyli praktycznie wszystko bolało, skóra, włosy, nawet kąpiel była bardzo bolesna. Nie mogłem już autem przemieścić się z domu do Gliwic, już praktycznie nie widziałem za bardzo, za mgłą. Po pierwszej gdy zajechałem już na zdanie komórek, przepraszam, ale to zawsze dla mnie to jest takie emocjonalne, podchodzę do tego. Gdy już podłączyli mnie pod separator, komórki zostały już po części pobierane, bo to trwało około 4-4,5 godzin. Gdy lekarz już po 4 godzinach przyszedł do mnie, mówi: panie Sławku, pan miał tyle komórek macierzystych, że tymi komórkami możemy obdarować 2 osoby.
10: Jasne, i też pańskie wzruszenie jest zrozumiałe. Bardzo panu dziękuję za to, że poświęcił nam pan swój czas. Sławomir Kowalczyk, inicjator akcji Strażak na Szlaku, był z nami. Kłaniam się i dobrej niedzieli panu życzę.
11: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
10: Czas na informacje Radia Tok FM, ale to za chwilę, a później porozmawiamy o tym, jak Polacy zaczęli stronić od alkoholu i dlaczego.

0: Reklama.
1: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
0: Reklama.
2: W RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do ciebie. Dziękujemy ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Ponad 51% badanych uważa, że prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji w związku ze sprawą Szpitala Południowego. Przeciwnego zdania jest ponad 41%, tak wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski. Amerykanie uczcili 250-lecie Deklaracji Niepodległości. Donald Trump w wygłoszonym przy tej okazji przemówieniu odwoływał się nie tylko do historii, ale i niedawnych interwencji zbrojnych Ameryki, które przedstawione zostały jako wyraz wielkości amerykańskiego narodu. Masowe protesty przeciwników skrajnie prawicowej partii AfD w Niemczech. Tysiące przeciwników ugrupowania wyszły na ulicę w miejscu, w którym w ten weekend odbywa się kongres tego ugrupowania. Protestujący blokowali drogi na to spotkanie, przyczepili się do linii tramwajowych, także interweniowała policja, ale były też śpiewy, tańce i happeningi przeciwko nazizmowi. Kolejne informacje o 13.40.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: 13.21, niedzielny magazyn Radia TOK FM, a w naszym studiu Katarzyna Nowicka, blogerka kulinarna, dziennikarka. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: Słyszeliśmy się i rozmawialiśmy ze sobą kilka miesięcy temu, by powiedzieć o instytucji punktów restauracyjnych, gastronomicznych, które niekoniecznie opierają istotę swojej działalności o alkohol. W ślad za tym, w związku także z okresem wakacyjnym, chcemy kontynuować ten nasz, inaczej ten temat w takim ujęciu, czy Polacy rzeczywiście od alkoholu odchodzą, a jeśli tak, to dlaczego? I czy daje się to zauważyć przede wszystkim właśnie w gastronomii?
10: Z moich obserwacji wynika, że tak. Ja bardzo lubię poznawać nowe miejsca, lubię poznawać nowe smaki, nowe kuchnie i jestem takim szperaczem trochę kulinarnym, więc zwiedzam kulinarnie miasto i nie tylko miasto. I z bardzo dużym zainteresowaniem i też z taką radością odnotowuję to, że coraz częściej idąc do restauracji jestem w stanie wybrać do takiego posiłku nie tylko piwo 0%, które było które już jest standardem, do którego się przyzwyczailiśmy i które jest też naturalnym wyborem dla wielu ludzi, którzy po pierwsze dbają o zdrowie, chcą być przytomni, chcą wsiąść za kółko po spotkaniu ze znajomymi, ale coraz częściej w kartach jest wino 0%, nie jedno, czasami dwa, czasami trzy. I kelnerzy też potrafią o tym winie 0% coraz bardziej kompetentnie mówić. Ono jest rekomendowane do konkretnych dań, do konkretnych smaków, to są konkretne rozwiązania. I widać, że ten trend w Polsce rośnie. Ja widzę to też po moim nastoletnim synu i jego znajomych. Ostatnio organizowaliśmy dużą taką rodzinną uroczystość, dużo młodzieży. I na liście zakupów, kiedy organizowaliśmy tą imprezę, padło naturalne pytanie, no to co kupujemy? 3/4 tych zakupów to były trunki 0%. Właśnie dla młodzieży, która coraz częściej chce świętować w sposób trzeźwy, która coraz częściej wybiera rzeczy, które mają mniej cukru, które nie zawierają alkoholu, i oni wiedzą, że mają wybór, bo właśnie o to w tym chodzi. Mam wybór, jak chcę świętować, ale jednocześnie nie muszę rezygnować ani ze smaku, ani z radości, ani z fanu, ani z towarzystwa, ani ze wszystkiego, z czym kojarzą nam się wakacje, wieczory z przyjaciółmi, dobre jedzenie, świętowanie, celebrowanie rzeczywistości i taka radość życia.
9: A będziemy potrzebowali dużo czasu, żeby przyjąć to za standard, a nie rzecz, która jest zjawiskiem, o którym mówi się w radiu. No bo stąd też bierze się nasza rozmowa. I czy można analogicznie posłużyć się przykładem, jak wchodziła do Polski kultura niepalenia, bo przecież w latach 90. trudno było sobie wyobrazić, nie wiem, restaurację, knajpę, pub, w którym nie pali się papierosów i nie przebija się, nie przedziera się przez kłęby osiadającego dymu.
10: Wydaje mi się, że to następuje szybciej niż zauważamy i szybciej niż może wychwytujemy te trendy. Z jednej strony właśnie dzięki młodemu pokoleniu, z drugiej strony dzięki modzie na to, żeby być tu i teraz i jakby czerpać z rzeczywistości to, co najlepsze, więc rezygnujemy z alkoholu dlatego, że chcemy być obecni po prostu we własnym życiu. Często dlatego, że stawiamy na zdrowy tryb życia. To są ludzie, którzy ćwiczą, to są ludzie, którzy następnego dnia chcą być w formie po prostu fizycznej, dobrej. Tych motywacji jest bardzo dużo i tych pomysłów na to, dlaczego ja ten wybór chcę mieć, jest bardzo dużo. Dlatego trudno jest tak powiedzieć, że to jest jedna konkretna grupa, ale to są różne grupy, które mają różne motywacje i które rzeczywiście rosną w swoim wolumenie. To widać, oprócz tego, o czym powiedziałam, że widać to w restauracjach, ale to widać też w nastawieniu, jak spotykamy się też z osobami z mojego pokolenia. To coraz częściej to jest ten wybór, a masz bezalkoholowe prosecco? No to super, bo następnego dnia idę do pracy, bo następnego dnia mam jakieś plany, bo chcę coś zrobić. Więc to nie jest tylko, jakby wydaje mi się, że to nie jest chwilowa moda. To jest dokładnie tak jak z papierosami. Zaczynamy zdawać sobie sprawę z tego, że to nam po prostu szkodzi. Ale jednocześnie chcemy mieć taki element rytuału, który sprawia nam przyjemność, a wino może sprawiać przyjemność. To jest przecież jednak kawał kultury, to jest kawał historii naszych kulinariów, świata kulinariów. Nie trzeba rezygnować z tego smaku, można zrezygnować tylko i wyłącznie z tego elementu, który w tym winie jest, czyli z alkoholu.
9: Tak sobie myślę, też podążając za tematyką naszego dzisiejszego magazynu, kiedy rozpoczęliśmy od rosyjskich prowokacji, później mówiliśmy o systemie antydronowym, że takie bezalkoholowe społeczeństwo to też budowanie odporności państwa. Czyli odpowiedzialność ludzi dorosłych za to, co będzie nazajutrz, po wieczorze, odpowiedzialność za ich pracę, dyspozycję w pracy, niezależnie od zajmowanego stanowiska i branży, w której się pracuje.
10: Zdecydowanie tak, ale to jest też ten moment, w którym jesteśmy w roku, to są wakacje. Jesteśmy nad wodą, jesteśmy odpowiedzialni za najmłodszych, jesteśmy odpowiedzialni właśnie za dzieci, które są pod naszą opieką, i to jest też ten element, który mówi, jestem odpowiedzialny za młodszą osobę i powinienem ten czas spędzać z trzeźwym umysłem. I właśnie fajnie, że mam wybór, bo te wakacje mogą wyglądać zupełnie inaczej. Mogę być obecny tu i teraz. Ale to, co powiedziałeś, odporność społeczeństwa, tak, trzeźwe społeczeństwo jest dużo bardziej odporne i dużo mniej podatne na manipulacje, jest dużo mniej podatne na takie niezdrowe emocje, które nawet przy wojnie hybrydowej ktoś próbuje w nas wzbudzać. Więc fajnie ten wybór mieć i jeżeli tylko podchodzimy do tego właśnie w taki sposób, że chcę być tu i teraz i chcę być obecny, trzeźwy i wiedzieć, co się ze mną dzieje. Moim zdaniem to są świetne alternatywy, które służą nie tylko nam jako jednostką, ale nam jako społeczeństwo.
9: To jeszcze jedna rzecz, bo my gdzieś kulturowo tkwimy w pewnym stereotypie. Nie wiem, odwołam się do... Nawet dzisiaj w informacjach naszych Emil Górny, kiedy je czytał, dostrzegłem pewien niuans, że kiedy mowa o tragedii na drodze, to dodaje się, kierowca był trzeźwy. Czyli jak gdyby nie uznajemy tego za normę, bo gdyby było to normą, to byśmy w ogóle o tym nie wspominali. Ewentualnie robili to tylko w sytuacji, kiedy byłby on nie trzeźwy, a my dodajemy to, co powinno być tak proste jak 2 razy 2.
10: Tak, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że wypadki powodują osoby nietrzeźwe za kółkiem, więc jakby to, że ta osoba jest trzeźwa, jest dla nas być może jakimś elementem usprawiedliwienia, czy nie wiem, okolicznością łagodzącą.
9: Och, jak fajnie, że był
10: no,
9: trzeźwy.
10: Był trzeźwy, no to faktycznie to powinno być standardem. I dlatego ten wybór jest tak ważny. Mnie kiedyś zainspirowało bardzo stwierdzenie pewnej Szwedki, która przez wiele lat pracowała w opiece społecznej, zajmowała się osobami uzależnionymi od alkoholu. I w pewnym momencie swojego życia, to jest już starsza pani, postanowiła stworzyć właśnie markę wina bezalkoholowego, ale najbardziej inspirujące w tej rozmowie z nią było to, że ona powiedziała, że ona chciałaby dożyć takiego momentu, kiedy wybór czegoś bez alkoholu będzie dokładnie tak samo naturalny, jak wybór kawy z mlekiem albo bez mleka. Ten wybór daje nam wolność, daje nam kontrolę przede wszystkim nad tym, jak wygląda nasze życie, jak wygląda nasze zdrowie i jak wygląda nasz kolejny poranek.
9: Zapytam cię teraz jak blogerkę kulinarną. Co na to branża? Bo przecież nie jest pewnie niczym odkrywczym, że ona czerpie swoje zyski właśnie ze sprzedaży napojów alkoholowych. Już pomijam kwestie biznesowe, ale no, klient, gość, jak go nazywać, jest bardziej skory do wydawania pieniędzy, kiedy nie jest do końca trzeźwy. Tak staram się znaleźć jakieś dyplomatyczny opis tej sytuacji. I co by było, gdyby nagle z dnia na dzień wszyscy powiedzieli nie? Czy nie wiem, część lokali musiałby się zamknąć? Czy to w ogóle nam nie grozi? Bo w innych krajach na przykład, nie chcę tutaj posługiwać się stereotypami, takie coś już przerabiano i wcale nikt nie bankrutował z tego powodu.
10: Branża się błyskawicznie dostosowuje i branża, wydaje mi się, bardzo kreatywnie szuka nowych rozwiązań. Jest bardzo, bardzo dużo też małych, rzemieślniczych manufaktur, które produkują różne alternatywy trunków tradycyjnych bez zawartości alkoholu. Więc z jednej strony ci najwięksi gracze widzą, że nie da się uciec od tego trendu, że on rośnie i rósł będzie, więc ten wybór, który mamy nawet idąc do sklepu na codzienne zakupy, jest coraz większy. Oczywiście w morzu jakby półek sklepowych to nadal jest jedna mała półka, ale ona jest i ona jest coraz bogatsza i coraz ciekawsza. Branża pracuje też nad nowymi technologiami, bo ci, którzy zajmują się w ogóle kulinarniami i tym trendem sober, curious, który teraz też w Polsce rośnie, przypominają jeszcze jak 5 lat temu, to zresztą sama mogę potwierdzić ze swoich doświadczeń, kiedy próbowałam wina bezalkoholowego, to mówiłam, ale naprawdę to ma być dla mnie alternatywa? 5 lat temu na pewno nie była. Natomiast technologia i branża tak szybko dostosowują się do tego, czego potrzebują klienci, że te propozycje są coraz ciekawsze, są coraz bogatsze, są coraz staranniej produkowane i faktycznie wino bezalkoholowe przestało być sokiem z winogron. Oferuje dokładnie to samo doświadczenie, tą samą przyjemność. Trzeba czasami trochę poszukać, ale warto, warto też spróbować, żeby, żeby przełamać takie stereotypy, że to na pewno nie jest, nie może być nic dobrego. To jest bardzo skomplikowana technologia, żeby to wino wytworzyć, ale jest ona na tyle już powszechna, że możemy tylko na naszym kontynencie wybrać spośród setek marek, które na pewno każdy znajdzie coś dla swojego podniebienia.
9: No i teraz dotykamy pewnej bardzo istotnej sprawy, dość filozoficznej, bo pewnie wielu z naszych słuchaczy zapyta, ale po co? Czy musimy być niewolnikami, nawet nie zwolennikami, tylko niewolnikami pewnych rytuałów, że nie ma, nie wiem, spotkania towarzyskiego bez wzniesienia toastu? A nawet jeśli trzeba, albo wypada, bądź też jest tradycją rodzinną wznoszenie takiego toastu, to dlaczego nie można to zrobić wodą, tylko napojem bezalkoholowym, udającym napój alkoholowy?
10: Oczywiście, że nie musimy, bo we wszystkim, tak samo w kulinariach, tak samo w kulturze wina i w ogóle w kulturze stołu najważniejszy jest wybór. Każdy ma prawo wybrać to, co dla niego jest przyjemne i to, co sprawia mu radość, więc świętujmy po swojemu. Jeżeli chcemy, to świętujmy to z winem, świętujmy z winem bezalkoholowym, a jeżeli chcemy, to z sokiem pomarańczowym. Właśnie na tym polega cały ten trend. Ja mam wybór i mogę napić się prosecco i tańczyć do rana, mogę, jeśli jest to prosecco bezalkoholowe, to następnego rana, dnia pójść na trening biegowy i to jest nadal okej. Jesteśmy dorośli, możemy wybierać spośród wielu używek w naszym życiu, ale możemy też nie wybierać. Więc to jest za każdym razem indywidualny wybór.
9: Tak, a decyzją wszystkich z nas, państwa słuchaczy, także jest dokonanie tego wyboru w zgodzie z własnym sumieniem. Bardzo dziękuję. Katarzyna Nowicka, blogerka kulinarna, była z nami, a rozmawialiśmy o trendzie spędzania czasu bez alkoholu. Nie tylko w wielkich metropoliach, restauracjach i tak dalej, ale w ogóle na co dzień. Jest 13:36, czas na informacje Radia Tok FM. Po nich naszym gościem będzie Wiesław Leśniakiewicz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, który opowie nam o fińskim projekcie budowy obiektów sportowych ze schronami, albo inaczej miejscami, w których można tymczasowo się schronić na wypadek, gdyby. A co dalej, to już państwo wiedzą.
6: Reklama.
11: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
6: Reklama.
12: To promocja. Sprawy różne.
13: To był rok Trumpa. Niestety to był rok Trumpa, bo następująca wskutek działań jego ekipy zmiana świata nie jest zmianą na lepsze. Z hukiem powraca polityka siły i drapieżcy gardzący prawem międzynarodowym, wcześniej uznawanym choćby i dla pozoru, ale jednak. A skoro Ameryka nie ogląda się na nikogo, nadszedł czas, by Europa zaczęła oglądać się na siebie.
12: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
6: Reklama.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
18: Znowu muszę się zająć windykacją.
19: To coś z indykiem?
18: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
19: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
20: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
21: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
22: O!
21: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
22: O, a o ile?
21: 35 groszy taniej na litrze.
22: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
21: Tak!
23: A jak lemoniadę?
21: No też.
22: To poprosimy.
21: Ale co?
23: Wszystko!
21: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
24: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
25: Bo w Media Expert taniej masz.
26: Au! Znów ten ból.
27: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
26: Mm-hmm.
27: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
26: O.
27: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
28: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
29: Reklama.
30: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: 13.40, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Pomorska policja podsumowała przeprowadzone w sobotę działania pod kryptonimem Trzeźwość. Policjanci z garnizonu pomorskiego zatrzymali prawo jazdy 19 kierującym, którzy nie powinni byli wsiadać za kierownicę. 10 z nich znajdowało się w stanie nietrzeźwości, 6 kierowało po użyciu alkoholu, a 3 prowadziło pojazdy pod wpływem środków odurzających. Wśród zatrzymanych byli również kierowcy, którzy prowadzili mimo sądowych zakazów, czy byli poszukiwani do odbycia kary więzienia. W szpitalu południowym w Warszawie, tym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, zmieniono radę nadzorczą i zarząd. Nie ma już w nich polityków. Premier Donald Tusk nie kryje, że dobrze by było, gdyby podobne standardy wprowadziły inne miasta w swoich spółkach. A za chwilę odpowiemy na pytanie, czy wyborcy chcą dymisji Rafała Trzaskowskiego. To w informacjach o 14. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Przekazał na X-ie, że pogratulował z okazji 250-lecia powstania Stanów Zjednoczonych oraz stwierdził, że determinacja Ameryki ma decydujące znaczenie dla zakończenia wojny. Kolejne informacje o 14.20.
30: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
9: Niedzielny magazyn Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. Dotkniemy teraz tematu, który będziemy kontynuować w audycji przy niedzieli o sporcie po godzinie 19, właściwie precyzyjnie wskażę po godzinie 20. Temat ten dotyczy budowy hal sportowych, obiektów w modelu fińskim, w tak zwanym modelu fińskim, który zakłada, że hala sportowa jest budowlą użyteczności publicznej sportowej, ale także może służyć jako schron tymczasowy w razie niebezpieczeństwa. Żyjemy w takiej, a nie innej sytuacji geopolitycznej. Na wszystko musimy być gotowi, o czym będę rozmawiał z ministrem Wiesławem Leśniakiewiczem, wiceministrem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry, kłaniam się panu.
31: Dzień dobry państwu.
9: O modelu budowy hal tym fińskim usłyszeliśmy po raz pierwszy w styczniu tego roku. Mam wrażenie, że nie przebiło się to medialnie, natomiast teraz, a wnoszę to po moich rozmowach choćby z ministrem Piotrem Borysem z resortu sportu, że ten pomysł nabiera kształtów. Już niebawem z pomocą także ośrodków samorządowych mogą w Polsce powstać takie hale, które w zamyśle albo w razie niebezpieczeństwa będą też służyć jako schrony tymczasowe dla ludności, która znajduje się w okolicy takiej budowli. Proszę powiedzieć, na jakim etapie w tej chwili jesteśmy?
31: Mm-hmm. Więc mamy świadomość, że ilość budowli ochronnej, a w tej kategorii budowli ochronnej mieszczą się schronie ukrycia, bo to są takie obiekty najbardziej technologicznie przygotowane na czas wojny, a mamy jeszcze taką kategorię miejsca doraźnego schronienia. Ostatnio również wskazaliśmy również na punkty schronienia, ale chcielibyśmy osiągnąć jeden cel, żeby poprawić również w obiektach szkolnych albo przyszkolnych i nie tylko, również element ochrony dla tych użytkowników i innych osób, które mogłyby z tego typu obiektów skorzystać. Dlatego z Ministerstwem Sportu ustaliliśmy, że inwestycje związane z budową obiektów sportowych, gdzie ewentualnie aplikował będzie samorząd gminny, i samorząd gminny ewentualnie podejmie ryzyko również budowania tej części poniżej poziomu terenu, że samorząd uzyska również wsparcie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na tą część podziemną, która będzie miała taki podwójny charakter. W tej części podziemnej mogą się znaleźć siłownie, jakieś elementy do szkolenia w ramach sportu walki. Mogą być również i szatnie, jakieś tam elementy dodatkowego, technicznego przygotowania tychże obiektów, ale żeby on technologicznie spełniał warunki przynajmniej poziomu ukrycia U1. Mamy wydane
9: rozporządzenie. Przepraszam, panie ministrze, co oznacza poziom ukrycia U1? Proszę wyjaśnić ten termin.
31: To oznacza to, że to jest jeden z rodzajów obiektów budowli ochronnych, bowiem budowle ochronne dzielą się na schrony ukrycia. Schrony są hermetyczne, zamknięte i są przygotowane przede wszystkim na czas wojny nuklearnej. Natomiast ukrycia to są specjalnie przeznaczone obiekty podziemne, które ewentualnie chronią przed bronią taką konwencjonalną, używaną normalnie w działaniach wojennych i mają zwiększoną odporność odporność konstrukcyjną tej podziemnej części. Mają zapewniony określony element ewakuacyjny, zabezpieczenia przeciwpożarowego, ale również tej części muszą się znajdować, albo właściwie w tych elementach podziemnych znajdować się również elementy takiego funkcjonalno-użytkowe, jak toalety, umywalnie i ewentualnie takie miejsca pobytu dla osób niepełnosprawnych. Stąd też są rozporządzenia specjalnie ku temu dedykowane, jakie warunki muszą tego typu obiekty spełnić. I doszliśmy do wniosku, że jeżeli jest budowana hala sportowa czy sala sportowa w jakiejś miejscowości, to elementem takim gratyfikacji dodatkowych punktów w momencie, kiedy ewentualnie samorząd będzie się ubiegał o dofinansowanie takiej inwestycji, będzie również to, że zaprojektuje również ten element ukrycia. Ale konsekwencją tego zaprojektowania jest fakt taki, że wojewoda przeznaczy również środki w ramach właśnie środków przeznaczonych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na realizację tej inwestycji podziemnej. I takie duże spotkanie z wojewodami miało miejsce już w Ministerstwie Sportu, gdzie rozmawialiśmy na ten temat. Wojewodowie wiedzą, że w sytuacji, kiedy samorząd będzie ubiegał się o tego typu środki i uzyska zgodę Ministerstwa Sportu na jego realizację, wojewoda zapewni środki na realizację tego zadania. Z tego, co się orientuję, to ten konkurs się ma zacząć chyba w trzecim kwartale, jeśli dobrze pamiętam, bo tym zajmuje się już Ministerstwo Sportu, więc ja tu nie chcę wchodzić właściwie w kompetencje Ministerstwa Sportu, który określa jak gdyby warunki wyjściowe do całego konkursu na uzyskanie dofinansowania na tego typu obiekty. Niemniej jednak gwarancja po stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i wojewodów jest taka, że w momencie, kiedy samorząd pozyskując określone zadanie, będzie chciał zaprojektować również tą część podziemną, która będzie miała taki podwójny również charakter, wówczas uzyska również dofinansowanie tego elementu, który będzie na czas wojny spełniał warunki budowli ochronnej.
9: Ja rozumiem, że to, co będzie działo się pod poziomem morza, czyli pod powierzchnią ziemi, to będzie dokładnie ta sama kubatura odpowiadająca przestrzeni, która będzie znajdowała się nad i będzie halą sportową i tak dalej.
31: To będzie warunkowane tym, ile miejsc będą chcieć mieć pod tym pod tym obiektem, niekoniecznie musi być cała, może być jakiś tam fragment wydzielony, ale partycypacja będzie tylko w tym obszarze, który będzie spełniał warunki budowli ochronnej, czyli tego elementu ukrycia, o którym mówiłem.
9: Czyli ona musi mieć, przepraszam, taka hala specjalne wcale, umocnienia, że, tak?
31: Może tak, nie oznacza to wcale, że będziemy wymagać, że pod całą wielką kubaturą dużej hali sportowej musi być jeden wielki schron. To tylko będzie warunkowane tym, jak samorząd uzgodni, która część tej części podziemnej powinna spełniać warunki właśnie ukrycia, a która niekoniecznie, bo mamy właśnie tego typu podejście z punktu widzenia projektowego. Jeśli jest niewielki obiekt, jakaś sala sportowa przy szkole, gdzieś tam, czy ewentualnie jakiś gminny, czy miejski obiekt sportowy, no to faktycznie być może jak on ma niewielki obszar zabudowy, powierzchnię zabudowy, no to pod tą całą powierzchnią. Bo kubaturowo nie musi odpowiadać tej wielkości, bo ta kubatura będzie pewno mniejsza, natomiast mówimy o powierzchni, która ewentualnie będzie zajmowana pod tym obiektem, który będzie projektowany i ewentualnie budowany. Czyli partycypacja będzie możliwa i to, co powiedziałem, że to nie budujemy schronu, znaczy obiektu budowli ochronnej jako budowlę ochronną, bo tak, to nie schron, bo schron jest hermetyczny, prawda? Mówimy o takim, który nie wnosi ze sobą jakichś dużych obciążeń finansowych. Jeśli będzie potrzeba, że ta część powinna być schronem, to tylko i wyłącznie decyzja samorządu pójdzie w tym kierunku, że będzie projektowany jako schron. Hermetyczny, zamknięty, z pełnymi systemami filtrowentylacyjnymi. To, co jest przynależne dla tego typu obiektów.
9: Panie ministrze, był pan komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej, także szefem obrony cywilnej kraju, więc no, doświadczeń ma pan mnóstwo. Proszę powiedzieć, ten model fiński, nie wiem, czy wy byliście już międzyresortowo na takim wyjeździe studyjnym, przyglądaliście się temu, jak to w Finlandii funkcjonuje. Tak. Które rzeczy chcecie zaadaptować jeden do jednego, a które wymagają pewnej rewizji ze względu na specyfikę naszego kraju, technologii, budowy i tak dalej?
31: Może rozpocznę od tego, że przygotowując rozporządzenia wykonawcze w sprawie organizacji tego typu obiektów albo właściwie całego procesu projektowania, w dużej mierze korzystaliśmy również z doświadczeń innych państw, również i fińskich, biorąc pod uwagę te uwarunkowania konstrukcyjne, bo one są najważniejsze. Ale zbudowaliśmy również takie własne podejście. To się wszystko znajduje w takim rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie warunków technicznych dla budowli ochronnych. I z punktu widzenia właśnie tej spełnienia tych warunków, to bierzemy pod uwagę przede wszystkim warunki konstrukcyjne i ewakuacyjne. To jest sprawa najważniejsza i wentylacyjne również. Z punktu widzenia właśnie spełnienia warunków jako budowlę ochronną. Natomiast to, co się będzie, to jakie funkcje będzie dodatkowe spełniał, jest warunkowane tym, jak sobie przyjmie ten element samorząd lokalny. I teraz patrząc na te uwarunkowania fińskie, to na przykład byliśmy co prawda w garażach podziemnych, między innymi, które są na co dzień normalnie garażami podziemnymi i nie wykluczamy takich sytuacji właśnie w dużych halach sportowych, że pod tą halą sportową będzie duży garaż podziemny, który jednocześnie na czas wojny będzie spełniał funkcję tejże budowli ochronnej. Natomiast również widzimy taką okoliczność, i to było w Finach, że w tej części fińskiej, że tam były siłownie, tam były to, co powiedziałem, szatnie, tam były również jakieś stanowiska do ćwiczeń, nawet i ćwiczeń związanych, mówię o siłowniach, ale tam również jakieś były elementy dla ćwiczenia sportów takich siłowych, prawda?
9: Przepraszam, panie ministrze, tak jedna rzecz, czyli tak, to, co będzie znajdowało się pod ziemią, nie może być zbyt wysokie ze względu na zabezpieczenie, zapewnienie tego poziomu bezpieczeństwa. Co za tym idzie, będą tam mogły odbywać się sporty, które nie wymagają wysokich przestrzeni.
31: Na pewno tak, z prostej przyczyny, ponieważ by to zasadniczo podnosiło koszty takiej inwestycji, więc ona musi być trochę mierzona na miarę finansowania, bo czym wyższy obiekt, prawda, to tym uwarunkowania technologiczne z punktu widzenia konstrukcyjnego musiałyby być spełnione, większe koszty by wtedy generowało. Dlatego raczej widzimy takie elementy, które nie wymagają, załóżmy, tak określonych wysokości, co jest, załóżmy, dla sportów takich, piłka siatkowa, tam oczywiście piłka ręczna, czy ewentualnie koszykówka, tak? Tak sądzę, na pewno w tym kierunku. Raczej takie elementy dodatkowe. Zresztą wie pan się tym sportem zajmuje nie od dzisiaj, wie pan o tym, że każdy sportowiec jeszcze potrzebuje jakiegoś tam odnowy biologicznej, fizjoterapeuci tam mogą mieć swoje miejsca, również i lekarze, co w konsekwencji nie będzie przeszkadzało z punktu widzenia funkcjonalności tych obiektów, bo w czasie wojny te obiekty będą przystosowane do tego, żeby tam mogło przebywać określona ilość osób, która będzie mogła w jakichś warunkach spędzić określony czas związany z nalotem czy sytuacjami zagrożenia zewnętrznego.
9: Oby do tego nigdy nie doszło. Stwierdził pan precyzyjnie, wskazując trzeci kwartał jako taki czas, kiedy projekt ten będzie nabierał realnych kształtów. Macie pewne zamierzenia, ile takich obiektów może powstać i z punktu widzenia bezpieczeństwa także tym, czym pan się zajmował, czyli obrony cywilnej kraju, rozumiem. Ile takich obiektów potrzeba?
31: Wie pan, potrzeba wynika między innymi z ustawy. W ustawie mieliśmy napisane, że dla 25% populacji naszych mieszkańców musimy zapewnić miejsca schronienia w budowach ochronnych, czyli schronienia i ukrycia. Na terenach mniej zurbanizowanych do 15%. Sprawą najważniejszą to są środki finansowe, jakie na to zadanie będziemy przeznaczać, na wszystkie tego typu budowle. Z punktu widzenia ustawy o ochronie

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys po godzinie 20. Sama audycja sportowa między 19 a 21. Już za chwilę informacje, a po nich życie w zdrowiu. Będziemy rozpoczynać nasz cykl od rozmowy z profesorem Krzysztofem Korzeniewskim na temat medycyny podróży, tego jak powinniśmy przygotować się do wypraw w dalekie zakątki świata. Będzie z nami także dr Bożena Florys, która opowie o przypadku bardzo małej, młodej pacjentki, która była leczona diabetologicznie. Proszę, byście Państwo pozostali z nami.
2: Reklama.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie. Jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Spędzasz czas w dobrym towarzystwie i słuchasz sprawdzonych informacji. Wiesz jeszcze więcej, bo świat masz na wyciągnięcie ręki. Widzisz to, co ważne i zawsze dobrze się bawisz. To wszystko jest w Twoim zasięgu, a my mamy to. Pierwsze miejsce wśród polskich grup mediowych. Codziennie docieramy do blisko 15 milionów odbiorców, w tym do Ciebie. Dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami. Agora, grupa mediowa numer jeden w Polsce.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
18: Reklama.
19: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Wyborcy chcą dymisji prezydenta Warszawy. Jest nowy sondaż w tej sprawie. Szczegóły za chwilę. Zatrzymany został po obławie mąż kobiety, której ciało znaleziono w Borkowie w województwie świętokrzyskim. A w tych informacjach także podwyżki na stacjach benzynowych to pokłosie końca rządowych dopłat. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek oczekiwania ludzi po wybuchu afery w stołecznym szpitalu południowym. Ponad 51% badanych uważa, że prezydent Rafał Trzaskowski powinien podać się do dymisji w związku ze sprawą szpitala. Przeciwnego zdania jest ponad 41%, wynika z najnowszego sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski.

0: Autorzy sondażu podkreślili, że odpowiedzi wyraźnie różnią się w zależności od preferencji politycznych badanych. Wśród wyborców obozu rządzącego, obejmującego Koalicję Obywatelską, Lewicę, PSL i Polskę 2050 za dymisją Trzaskowskiego opowiada się łącznie 9% ankietowanych. Przeciwnego zdania jest 85%. 65-letni mąż kobiety zamordowanej w Burkowie pod Kielcami jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
1: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem prowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
0: Zwłoki kobiety znaleziono w piątek wieczorem. Policję zawiadomił ktoś z rodziny, informując, że nie ma z kobietą kontaktu. Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatku w pakiecie ceny paliw niżej. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są wciąż niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowej regulacji, mówiła w TOG FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złoty 80.
0: A zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie będzie mieć także sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny. Latem zużycie paliwa wzrasta, co dodatkowo podnosi ceny. Teraz w informacjach niepokojące dane. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii, a w tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. O szczegółach Hanna Gmitrek-Zabocka.
3: Kuratorzy sądowi mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, tak by pomóc rodzinie na początku kryzysu, gdy tylko pojawia się przemoc. W pomoc może się zaangażować na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
4: Mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związkach jest największym problemem.
3: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stańczyk.
5: Że mogą te rodziny liczyć na fachową pomoc i wsparcie pod warunkiem, że właśnie podejmą współpracę z członkami tego zespołu interdyscyplinarnego i będą po prostu współpracować, żeby rozwiązać problemy, żeby zrozumieć to podłoże tych konfliktów.
3: A chodzi też o współpracę ze szkołami czy z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: A teraz ważne ostrzeżenia, szczególnie w wakacje. Kiedy tylko poczujemy zmęczenie, zjedźmy z drogi i odpocznijmy, radzą eksperci. A to ważne dla kierowców, bo właśnie ruszyły wakacje i część z nas rusza w długie podróże samochodem. Jak więc jechać, żeby dotrzeć do celu bezpiecznie? O to pytał Bartosz Kądziołka.
6: Nie walczmy ze zmęczeniem kierując samochodem, mówi Zbigniew Maciągowski z WORT w Łodzi.
7: Szczególnie jak będziemy podróżowali w nocy. Jak tylko poczujemy, że nachodzi na nas sen, to powinniśmy natychmiast zjechać. Bo czasami jest tak, że mamy oczy otwarte, a tracimy świadomość. Nie widzimy tego, co jest przed nami.
6: Przede wszystkim wyjeżdżajmy wypoczęci, mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
8: Skoncentrowani i przede wszystkim trzeźwi. Pamiętajmy, że nawet po najmniejszej ilości alkoholu nie wsiadamy za kierownicę.
6: A w przypadku zmęczenia w czasie jazdy pomóc może krótki spacer, 15-minutowa drzemka czy na przykład kawa. Bartosz Kądziołka, TOK FM.
0: Kolejne informacje w TOK FM o 14.20 poprowadzi dla Państwa Arkadiusz Urbanek. Ja bardzo dziękuję za wspólnie spędzony weekend i zapraszam na pogodę.
9: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Na termometrach dziś od 19 stopni w Gdańsku, 21 w Łodzi, Białymstoku, Krakowie i Katowicach, 22 maksymalnie w Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie. W całym kraju sporo chmur, przelotne opady deszczu, miejscami głównie na wschodzie, południu i w centrum burze.
9: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Jesteśmy z Państwem jak co tydzień między 14 a 15. A dziś pierwszym naszym rozmówcą jest profesor Krzysztof Korzeniewski, Wojskowy Instytut Medyczny, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Dzień dobry, panie profesorze.
11: Dzień dobry.
10: Panie profesorze, jest okres wakacyjny. Wielu z nas, zależnie od tego, jakie formy wypoczynku letniego preferuje, opuszcza granice naszego kraju. Bardzo często są to kierunki mocno egzotyczne. I wówczas to na forum rodziny, która decyduje się na taką dość egzotyczną destynację, pada kwestia, czy my, aby jesteśmy od strony zdrowotnej zabezpieczeni przed taką podróżą, czy aby nie powinniśmy przejść szeregu szczepień, które uchronią nas przed chorobami nam totalnie nieznanymi, a być może charakterystycznymi dla danego regionu. I pytam teraz pana jako specjalistę, czy wielu Polaków wybierających się gdzieś hen daleko ma taką refleksję i czy to jest słuszny odruch, by taką refleksję mieć?
11: Mam ten przywilej, że pracuję w największym ośrodku medycyny podróży w Polsce. Tą afiliację właśnie przed chwilą pan wymienił, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej przy Instytucie Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni. W związku z tym, że przyjmujemy w naszych gabinetach tysiące pacjentów, więc mamy ten komfort, że mamy dane, twarde dane analityczne, jak wygląda sytuacja. Ponieważ ja również bardzo dużo podróżuję po świecie jako globtroter, więc spotykając Polaków na trasie, czy to w przestrzeni hotelowej, czy też w przestrzeni komunikacyjnej, w pociągach, w autobusach, rozmawiam z nimi za granicą. Myślę, że na dzień dzisiejszy to jest 20-30% osób, które decydują się na wizyty w gabinetach medycyny podróży, szczególnie rodziny. Tak, wiadomo, że jeżeli jadą rodzice z dziećmi, szczególnie z małymi dziećmi, decydują się na ochronę. Ale tutaj chciałbym też na wstępie powiedzieć o pewnych stereotypach, ze względu na to, że bardzo dużo osób, które wybiera się w podróż, wysuwa pewną tezę, że jeżeli zaszczepi się przeciw kilku jednostkom chorobowym, chorobom zakaźnym, to znaczy, że nic złego ich nie spotka, będą zabezpieczeni. Nic bardziej mylnego. Z punktu widzenia zdrowia międzynarodowego mamy 300 kilkadziesiąt jednostek chorobowych, z którymi możemy się zetknąć w międzynarodowym ruchu podróżnych. Natomiast jeżeli chodzi o szczepienia, mamy, to jest najlepsze rzeczywiście narzędzie prewencyjne, jeżeli chodzi o prewencję zdrowotną, to jest zaledwie 20 kilka chorób zakaźnych, przeciw którym mamy szczepionki. Tak? W związku z tym to nawet nie jest 10% zabezpieczenia.
10: Panie profesorze, to chce pan powiedzieć, że wobec tych 90 pozostałych, czyli znakomitej większości, pozostajemy bezradni i właściwie no, zdani trochę na uśmiech bądź też nie losu?
11: Nie. Tu zdecydowanie najważniejszą kwestią jest przede wszystkim zdrowy rozsądek osób podróżujących, ocena stanu zdrowia, którą oczywiście realizuje lekarz w gabinecie podróży, ale biorąc pod uwagę, że wielu pacjentów zna swój wywiad zdrowotny, leczy się przewlekle, przyjmuje leki, więc dobrze by było, żeby te osoby skonsultowały w gabinecie, jak się powinny ze względu na swoje problemy zdrowotne przygotować do wyjazdu. I tutaj od razu mogę na podstawie twardych danych, czyli naszych analiz przedstawić. To jest rzeczywiście niesamowita sytuacja. Ponad 60% polskich podróżnych trafiających do gabinetów medycyny podróży ma problemy zdrowotne. Ponad 40% przyjmuje przewlekle leki. Z czego to się bierze? Jeszcze kilkadziesiąt lat temu, głównie jeśli mówiliśmy o chorobach przewlekłych, mieliśmy na myśli seniorów, tak? Osoby w podeszłym wieku. Dzisiaj proszę zwrócić uwagę, co się dzieje w środowisku dzieci i młodzieży. Mamy wysyp chorób alergicznych, mamy wysyp zaburzeń lękowych, depresyjnych. To są osoby, które przyjmują leki już przewlekle. W związku z tym, jeżeli ponad połowa pacjentów już na starcie przyjmuje leki, więc odpowiednio musimy w gabinecie medycyny podróży zebrać wywiad, porozmawiać z pacjentami i odpowiednio ich do tej podróży przygotować. Najlepszym działaniem prewencyjnym zdecydowanie dla każdego podróżnego jest zdrowy rozsądek. Oczywiście przygotowania profilaktyczne inne niż immunoprofilaktyka, to o czym rozpoczęliśmy rozmowę, czyli szczepienia ochronne, ale trzeba tutaj zacząć od polisy ubezpieczeniowej, od skompletowania apteczki podróżnej w różnych stanach. Proszę sobie wyobrazić, że 25% wszystkich problemów zdrowotnych podróży na świecie stanowią obrażenia ciała. Rany cięte, tłuczone, skręcenia, złamania. Najczęstszą przyczyną zgonów osób w podeszłym wieku to nie są choroby zakaźne, tylko to są choroby układu krążenia.
10: Czyli co, przepraszam, coś, co mogłoby nas spotkać niezależnie od szerokości geograficznej.
11: Oczywiście, że tak. Najczęstszą przyczyną zgonów osób podróżujących w wieku produkcyjnym, zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób w wieku 30, 40, 50, to są wypadki komunikacyjne i utonięcia. Co roku mamy przecież przypadki zgonów Polaków, a to dziewczyna z chłopakiem, wypadek komunikacyjny na skuterze w Tajlandii, a to utonięcia Dominikana czy Sri Lanka. W związku z tym na dzień dobry przestrzegam zawsze pacjentów, zaczynamy od polisy ubezpieczeniowej. Nawet tak rozbudowanej, żeby obejmowała również transport zwłok do kraju.
10: Panie profesorze,
11: to są dramaty, o których trzeba rozmawiać, oczywiście w sposób bardzo dyplomatyczny, żeby pacjentów nie przestraszyć, bo za chwilę nigdzie nie wybierze się w podróż.
10: No tak, ale pan, panie profesorze, w tej chwili wyprowadza mnie z takiej łudy bezpieczeństwa po wizycie w gabinecie specjalisty medycyny tropikalnej, tak? Dla potrzeb naszej rozmowy to nazywam, chociaż nie jest to pełna nazwa. Bo gdybym podróżował intuicyjnie, a nie wybieram się w jakiś daleki zakątek świata, to przyszedłbym pewnie do pana bądź innego specjalisty, powiedziałbym, proszę mnie zaszczepić, tak bym miał pewność, że nic mnie nie dopadnie. Wychodząc z gabinetu miałbym poczucie, że ja zrobiłem absolutnie wszystko, a niebezpieczeństwo, że coś mi się stanie, no jest właściwie tyci na poziomie promila.
11: Dokładnie to, co pan powiedział, to jest clue. 80% z moich i moich kolegów doświadczeń, koleżanek, specjalistów w zakresie medycyny podróży, medycyny tropikalnej, 80% pacjentów wychodzi z założenia, że jeżeli przyszło na wizytę przedwyjazdową, to przyszło po szczepienia ochronne i jak otrzyma kilka szczepionek przeciw chorobom zakaźnym, i osoba jest po prostu bezpieczna i nic złego się nie stanie na wyjeździe. To jest rzeczywiście podstawowy błąd i tutaj zadaniem lekarza jest, żeby wyprowadzić z tego błędu pacjenta, żeby nie skupiać się tylko na tych kilku szczepieniach, ale rozbudować wizytę i omówić przede wszystkim stan zdrowia pacjenta, bardzo dobrze zebrać od niego wywiad, mieć wiedzę, czy przyjmuje na stałe przewlekle leki, czy na przykład nie jest na leczeniu biologicznym, czy nie jest po przeszczepieniu narządów, czy jest kompetentna ta osoba immunologicznie, czy podając żywą szczepionkę nie zrobimy pacjentowi krzywdy. Jest szereg takich pytań. Bardzo ważna kwestia, powiedziałem o tym, że wśród osób w wieku produkcyjnym najczęstszą przyczyną zgonu są wypadki komunikacyjne. Dlaczego? Nie tylko kwestia skuterów czy utonięć, ale bardzo dużo osób uprawia sporty ekstremalne. Więc tutaj znowu kłania się kwestia polisy ubezpieczeniowej, tak? Kwestia, nie wszyscy o tym wiedzą, ale częściej niż choroby infekcyjne u podróżujących mamy problemy z bólami głowy spowodowanymi odwodnieniem czy działaniem promieniowania słonecznego. Bardzo dużo pacjentów, o czym już wspomniałem, przyjmuje leki przeciwlękowe antydepresyjne. Tu się kłaniają już przepisy międzynarodowe, jeśli chodzi o przewóz leków tego typu, prawda? Posiadanie odpowiednich zaświadczeń.
10: Bo nie jest to sprawą oczywistą, żeby wieść do kraju, który ma bardzo restrykcyjny system związany z lekami, medykament, którego używamy tutaj zupełnie bez większego nadzoru, tak? To
11: ma pan profesor na myśli. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Ja świadomie panu mówię o tych wielu aspektach, żeby pokazać, że wizyta w gabinecie medycyny podróży, jeżeli to ma być wizyta kompleksowa i naprawdę u specjalisty, a nie u influencera, bo mamy wielu młodych lekarzy, którzy bardzo dużo w tej chwili, mówiąc kolokwialnie, kręci rolki w mediach społecznościowych. Natomiast chodzi o to, żeby tutaj było doświadczenie. Żeby zdobyć to doświadczenie, mówię teraz o lekarzu, nie o pacjencie, no, trzeba mieć oczywiście liczne doświadczenia własne z odbytych podróży, z pracy w ośrodkach poza granicami kraju, najlepiej też w tych ośrodkach właśnie w krajach o odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, ale klucz programu kolejne to jest bieżąca analiza, bieżąca wiedza natomiast na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej na świecie.
10: Panie profesorze, postawmy tutaj kropkę, zapraszając naszych słuchaczy na informacje Radio Tok FM. Za chwilkę wracamy. Profesor Krzysztof Korzeniewski jest dziś z nami, opowiadający nam o tym, jak powinno wyglądać modelowe przygotowanie do dalekich podróży z punktu widzenia naszego zdrowia i naszego bezpieczeństwa. Informacje.
9: Autopromocja.
12: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa... Dość tak niskopolową, powiedzmy.
13: Ozesrozę.
12: I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiSu.
14: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
15: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
16: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji Tok FM.
15: Co piątek o 17.
16: Dzieje się.
9: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Jak wyprzedaż? To w euro!
20: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow!
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: W

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Rosyjska FSB wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską poprzez rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie wydarzeń na Wołyniu w czasie II wojny światowej, podaje portal Ukraińska Prawda. Przypomnijmy, do kryzysu na linii Warszawa-Kijów doszło po tym, jak ukraiński prezydent zatwierdził nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Czerwone flagi oznaczające zakaz wchodzenia do wody powiewają na około 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są głównie trudne warunki na morzu, m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna nawet dla doświadczonych pływaków. I teraz jeszcze sport. Holenderski boczny obrońca Denzel Dumfries przechodzi z Interu Mediolan do Realu Madryt, ogłosiły oba kluby. 30-letni piłkarz podpisał kontrakt obowiązujący do końca sezonu 2029-2030. Kwoty transferu nie podano, ale według agencji ANSA wynosiła ona 20 milionów euro. Kolejne informacje w TOK FM o 14.40.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Kłaniamy się Państwu już po informacjach Radia TOK FM. Dziś w życiu, w zdrowiu pierwszym naszym rozmówcą jest profesor Krzysztof Korzeniewski z Wojskowego Instytutu Medycznego, kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej oraz Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Panie profesorze, jeszcze raz dzień dobry. Wszystkie te afiliacje w Pańskim przypadku są bardzo istotne w kontekście naszej rozmowy. Pozwolę sobie na małe resume tego, co padło w pierwszej części naszego programu. Nie ma możliwości, by pacjent przychodzący do gabinetu medycyny podróży wyszedł z niego w poczuciu pełnego bezpieczeństwa. Nie ma szczepionki od zdrowego rozsądku albo takiej, która dawałaby nam ten zdrowy rozsądek. Ja tak bym ujął to, co pan mówił w pierwszej części. I od razu gdzieś jawi mi się taka kwestia, w ogóle coś innego. Przyznam, że nie zdawałem sobie sprawy i podejrzewam, że wielu naszych słuchaczy także, że istnieje taka specjalność jak medycyna podróży.
5: Tak, więc nie jest to specjalizacja, ale jest to umiejętność zawodowa. Całe szczęście znalazła się na liście umiejętności zawodowych. I w tej chwili ja jeszcze, jeżeli mogę dopowiedzieć, od 7 lat jestem prezesem Polskiego Towarzystwa Medycyny Morskiej Tropikalnej i Podróży z siedzibą w Gdyni, towarzystwa naukowego dedykowanego medycynie podróży. My co roku organizujemy dla lekarzy w Polsce konferencję medycyny podróży na kilkaset osób, gdzie przeprowadzamy egzaminy. I to są egzaminy umiejętności zawodowej, które mają podstawę prawną, a mianowicie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące umiejętności zawodowych lekarzy dentystów. Tak się to rozporządzenie nazywa. I rzeczywiście ta umiejętność zawodowa wymaga zdania egzaminu. De facto egzaminu państwowego, żeby przygotować się do tego egzaminu, no trzeba rzeczywiście prezentować tutaj duże pokłady wiedzy.
4: Panie profesorze, to teraz tak, czy dochowując wszelkich starań, jeśli chodzi o przygotowanie do dalekich wypraw i też biorąc pod uwagę specyfikę danego miejsca, powinniśmy, to zresztą padło z pańskich ust, mieć świadomość sytuacji epidemiologicznej w danym kraju. Gdzie tę wiedzę zdobyć? Czy istnieje, nie wiem, przestrzeń internetowa, bądź też, no bo specjalistów może okazać się za mało wobec chętnych na zdobycie takiej wiedzy podróżujących. Czy istnieją przestrzenie, w których ta wiedza jest i powinniśmy tam zajrzeć?
5: Czy ja nie chciałbym tutaj uprawiać reklamy, ale może też powiem naszym towarzystwie naukowym dedykowanym medycynie podróży. No, oprócz tego, że egzaminujemy lekarzy w ramach umiejętności zawodowej stworzyliśmy wiele lat temu również jako towarzystwo krajową sieć ośrodków medycyny podróży. Tych ośrodków jest ponad 170 na terenie kraju, w 15 województwach. Opolszczyzna, nie wiem, z nieznanych mi przyczyn nie ma tych ośrodków, wolą z Opolskiego jeździć do województwa śląskiego na konsultacje do lekarzy. I tą listę tych ośrodków można znaleźć na stronie towarzystwa. Jeszcze raz powtarzam, Polskie Towarzystwo Medycyny Morskiej Tropikalnej Podróży. Także w internecie może pacjent wejść na taką stronę, znaleźć ośrodek i trafić do lekarza, który znajduje się w tej sieci ośrodków i jest przez nas również egzaminowany. To jest inna jeszcze formuła egzaminów. Poza tym jeszcze jest portal internetowy oraz liczne książki, które są wydawane, ale to już by była taka kryptoreklama, bo tam cały czas się przewija moje nazwisko, więc może lepiej, żeby słuchacze nie otrzymywali ode mnie tych prostych informacji. Ale taki portal jak medycynatropikalna.pl, gdzie należałoby wejść i zobaczyć, jakie są zagrożenia w poszczególnych regionach i też istotne informacje, bo to też jest ważne, takie całkiem banalne zupełnie. Jeżeli wyjeżdża pan w podróż, dobrze by było, żeby pan sprawdził, jakie wtyczki i gniazdka występują w danym kraju, bo może się okazać, że nie będzie pan miał przełączek i nie podłączy się pan i nie podłączy pan swojego laptopa czy telefonu komórkowego. Dobrze by było, żeby mieć bieżące informacje na temat danych kontaktowych ambasad, konsulatów, żeby wiedzieć, gdzie w razie sytuacji awaryjnych zgłosić się po pomoc. Szczególnie dzisiaj, kiedy żyjemy w takim zwariowanym świecie, w różnych regionach świata powstają konflikty zbrojne. Wiemy, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach w rejonie Zatoki Perskiej, kiedy te dwa główne huby, a więc Doha, Katar i Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, okazało się, że są problemy z lotem w kierunku Dalekiego Wschodu, czy też powrotem do Polski. To są wszystko aspekty, o których trzeba rozmawiać również w gabinetach medycyny podróży.
4: Panie profesorze, przejdźmy teraz do tych 10% chorób, przeciwko którym można się zaszczepić.
5: Tak.
4: Przed wyjazdem. Jakie są to choroby, na co szczególnie należy uważać i wreszcie, które z nich są śmiertelnie dla nas groźne?
5: Zdecydowanie musimy podzielić tutaj szczepienia na te obowiązkowe i na te zalecane. Jeżeli chodzi o szczepienia obowiązkowe, na pewno słyszał pan o takiej jednostce chorobowej jak żółta gorączka. Niektórzy kolokwialnie nazywają ją żółtą febrą z języka angielskiego potocznie. Więc mamy 42 kraje, gdzie występuje transmisja tej jednostki chorobowej. 29 krajów w Afryce i 13 krajów w Ameryce Południowej. Ale, i to też jest wiedza, którą powinien posiadać lekarz zajmujący się medycyną podróży, 19 krajów Afryki i tylko dwa obszary w Ameryce Południowej, to jest Gujana Francuska i Boliwia, bezwzględnie wymaga tego szczepienia przy wlocie do danego kraju. Czyli mówiąc wprost, jeżeli ląduje pan na przykład na lotnisku w 19 krajach afrykańskich, musi pan mieć przy sobie paszport i żółtą książeczkę z wbitą potwierdzeniem wakcynacji przeciw żółtej gorączce, bo inaczej nie zostanie pan wpuszczony na teren danego kraju. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Są tak zwane transfery, co najmniej 12-godzinne pomiędzy krajami. I na przykład w przypadku 13 krajów Ameryki Południowej, jeżeli leci pan tylko do Kolumbii, to szczepienie jest zalecane, ale jeżeli z Kolumbii trafi pan do Ekwadoru, gdzie jest również zalecane, ale ponieważ był pan w co najmniej 12-godzinnym transferze pomiędzy tymi dwoma krajami, już w Ekwadorze będą od pana wymagać wakcynacji przeciw żółtej gorączce. To są dosyć istotne takie sprawy administracyjne, o których podróżny musi wiedzieć, bo potem może być przykro. Kolejna szczepionka, która wymaga, są wymagania odnośnie wjazdu na teren danego kraju, dotyczy na przykład muzułmanów wybierających się na pielgrzymkę do Mekki, tak? W Arabii Saudyjskiej muszą mieć szczepienie przeciw zakażeniom meningokokowym, ale również dotyczy to osób podróżujących do tak zwanej strefy pasa meningokokowego w Afryce pomiędzy Senegalem a Etiopią. Mamy taki pas w poprzek kontynentu afrykańskiego i sam byłem świadkiem, kiedy podróżowałem na przykład na granicy między Wybrzeżem Kości Słoniowej a Ganą. Wymagano ode mnie tej wakcynacji, bo gdybym jej nie miał, to bym nie wjechał na teren kraju. Kolejna kwestia, jeżeli chodzi o te zasady obligatoryjności, dotyczy szczepienia przeciw poliomielitis. Są takie kraje, w których występują dzikie szczepy wirusa polio. One dotyczą akurat krajów takich jak Afganistan i Pakistan. Jeżeli wybrałby się pan tam na przykład jako korespondent wojenny do Afganistanu i przebywałby pan na tym terytorium powyżej 4 tygodni, musiałby pan mieć szczepienie przeciw poliomielitis. Więc o czym, co chcę zasygnalizować, że są szczepienia, które nie tylko, że należałoby mieć, ale obowiązkowo trzeba je posiadać, bo inaczej będą problemy z wjazdem na teren danego kraju, tak? Natomiast jeżeli chodzi o te szczepienia, które są rekomendowane, nie są obowiązkowe, tutaj bardzo uczulam na szczepienie przeciw wściekliźnie, dlatego że, jak pan zapewne wie, wścieklizny nie można przechorować, tak? Albo zwierzę, które nas pogryzło w ślinie, nie miało wirusa wścieklizny, albo byliśmy zimmunizowani i dzięki temu przeżyliśmy, bo jest to choroba śmiertelna dla człowieka. I tutaj kwestia jest taka, użył pan tego sformułowania, że niekoniecznie musimy wyjeżdżać do innej strefy geograficznej. Proszę sobie wyobrazić, że w 2021 roku światowym celebrytą wścieklizny na świecie była Polska. Mianowicie ponad 120 przypadków wykrytej wścieklizny wśród lisów, populacji lisów, i to w Obwarzanku Warszawskim między innymi oraz na ścianie wschodniej plus Świętokrzyskie. I teraz całe szczęście w nieszczęściu, mieliśmy pandemię i zabroniono nam wchodzić do lasów. Pamięta pan ten moment? I dzięki temu może kilka osób przeżyło, bo nie zostało pogryzione przez lisy.
4: Przepraszam, panie profesorze, czy chce pan w tej chwili nam powiedzieć, że nie istnieje kryterium bezpieczeństwa związane z odległością naszej podróży? Że równie dobrze...
5: W kontekście szczepień ochronnych zdecydowanie tak.
4: Że równie dobrze możemy zapaść na jakąś chorobę, wyjeżdżając, nie wiem, 100 kilometrów za naszą granicę, bądź też spędzając wakacje w obrębie granic naszego kraju. Niekoniecznie trzeba się wybrać w głąb Afryki, bądź też na inny kontynent.
5: Ależ oczywiście, że tak. Niech pan zobaczy, co się w chwili obecnej wyprawia z klimatem na świecie. Przecież mieliśmy w ubiegłym tygodniu w Zielonej Górze 40 stopni. Czyli Afryka już powoli zaczyna przychodzić w rejon klimatu umiarkowanego. W tej chwili na przykład bardzo popularne wśród osób podróżujących, szczególnie z regionu południa Europy, jest tak zwane coolcation, czyli to są kraje skandynawskie, gdzie można złapać trochę ochłody, na przykład na północy Norwegii, Szwecji czy Finlandii. Poza tym to, co pan przed chwilą powiedział, właśnie, że nie trzeba wylatywać do Afryki. Dokładnie. Ocieplenie klimatu spowodowało, że na kontynencie europejskim mamy wektory chorób transmisyjnych, głównie myślę tutaj o komarach, szczególnie Aedes albo Pictus, pieszczotliwie w środkach masowego przekazu nazywany komarem tygrysim, którego lęgowiska występują już praktycznie w 1/3 Europy, w całym basenie Morza Śródziemnego. Dlatego przypadki dengi chikungunya, czy gorączki zachodniego Nilu, które jeszcze dwie dekady temu były uważane jako choroby tropikalne, one występują już w Europie.
4: Panie profesorze, już tak w podsumowaniu naszej rozmowy, 3-5 rzeczy, które powinniśmy wiedzieć, wybierając się na urlop z punktu widzenia medycyny podróży.
5: Przede wszystkim ubezpieczenie zdrowotne, maksymalne ubezpieczenie zdrowotne, najbardziej szerokie, jak tylko można sobie wyobrazić, szczególnie dla osób, które chorują przewlekle, mają problemy z chorobami układu krążenia, z osobami, które chcą uprawiać sporty ekstremalne. Kolejna sprawa to jest bardzo dobrze skompletowana apteczka podróżnych. Jeżeli wybieramy się do Afryki, szczególnie Afryki subsaharyjskiej, gdzie 95% wszystkich problemów zdrowotnych to jest malaria, a więc chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna. Przez 3 lata w archipelagu Zanzibaru i w Tanzanii kontynentalnej w czasie pandemii COVID-u robiłem badania populacyjne ludności miejscowej. Malaria ma się dobrze na Zanzibarze, malaria ma się dobrze w rejonie Mombasy w Kenii, więc przestrzegam wszystkich podróżnych wybierających się do Afryki Wschodniej. Chemioprofilaktyka przeciwmalaryczna. Oczywiście szczepienia ochronne, ale pamiętajmy o jednym. Szczepienia ochronne to jest naprawdę tylko drobny ułamek, procent naszej prewencji zdrowotnej w tym międzynarodowym ruchu podróżnych. Najwięcej problemów zdrowotnych w środowisku podróżujących to są zaburzenia żołądkowo-jelitowe, stany zapalne dróg oddechowych, zmiany skórne oraz stany gorączkowe niewiadomego pochodzenia. To jest taka święta czwórka, która funkcjonuje i przyjmując pacjentów po powrocie z podróży mamy pacjentów z takimi właśnie problemami i wśród tych problemów zdrowotnych zdecydowanie dominują takie, przeciwko którym nie mamy szczepień ochronnych. O tym naprawdę warto pamiętać.
4: Bardzo panu dziękuję. Profesor Krzysztof Korzeniewski był z nami. Kłaniam się panu i do usłyszenia.
5: Dziękuję bardzo.
4: Szanowni państwo, informacje Radia Tok FM, a po nich będzie z nami dr Bożena Florys, pediatra i diabetolog.
6: Autopromocja. Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
7: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
6: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
8: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Najpierw biegną pobawić się na podwórku,
9: Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki wczesne, złoty 49 za kilogram, a pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
18: Au! Znów ten ból.
19: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
18: Mm-hmm.
19: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
18: Oh.
19: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
20: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Minęła 14.41. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek tragiczne dane. Tylko wczoraj utonęły dwie osoby, od początku czerwca już 73, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą oraz o dbanie o bezpieczeństwo. Wśród częstych okoliczności utonięć wskazano kąpiel w miejscu niestrzeżonym, nieostrożność podczas łowienia ryb lub przebywania nad wodą oraz kąpiel w miejscu zabronionym. Dziesiątki tysięcy osób wzięły udział w demonstracjach w całej Francji, protestując przeciw przemocy seksualnej wobec dzieci oraz zaniedbaniom wymiaru sprawiedliwości, które przyczyniły się do śmierci 11-letniej Liany. Dziewczynka zaginęła wracając ze szkoły, a jej ciało odnaleziono prawie tydzień później. Okazało się, że podejrzany w tej sprawie, ojciec kolegi z klasy dziewczynki, był w przeszłości dwukrotnie oskarżony o gwałt na dziecku, ale śledztwa w tych sprawach zostały zamknięte bądź utknęły w martwym punkcie. Hubert Hurkacz mecz z niemieckim tenisistą Janem Lenardem Struffem w 1/8 finału Wimbledonu rozegra około godziny 16 czasu polskiego. Dziś wystąpi też ostatnia polska deblistka Katarzyna Piter. Kolejne informacje w TOK FM o 15.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Życie w zdrowiu. Kolejna odsłona naszego programu. Jak zapowiadałem, jest z nami pani dr Bożena Florys, pediatra i diabetolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam serdecznie i pana, i słuchacz.
4: Pani doktor, chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, że nawet najmłodsi pacjenci, najmłodsi nie tylko metrykalnie, ale także najmniejsi, jeśli chodzi o parametry, czy wagowe, czy wzrostowe, mogą być skutecznie leczeni w sposób, jaki do tej pory wydawało nam się ludziom niezwiązanym z medycyną, jest charakterystyczny tylko dla osób dorosłych. Ja odwołam się do konkretnego przypadku dziewczynki, która urodziła się w 25 tygodniu ciąży, ważyła 700 gramów i państwo zdecydowaliście się prawdopodobnie leczyć za pomocą pompy insulinowej najmniejsze dziecko w historii świata. To nie jest przesadzony opis? Tak w istocie było?
21: Wydaje mi się, że tak. Nie znaleźliśmy w literaturze mniejszego dziecka, ani w relacjach naszych kolegów, koleżanek, którzy przecież na całym świecie pracują i wykonują podobną pracę. Wydaje się, że tak, faktycznie.
4: Pani doktor, to opiszmy, z czego wynikał problem, prócz tego, że był to bardzo wczesny wcześniak. Nie wiem, czy taka konstrukcja istnieje, ale...
21: No, istnieje.
4: Domyśla się pani, co chce powiedzieć, 25 tak, tydzień ciąży, tak, to tak, nie jest tak. Wcześniak, o jakim tak. sobie pewnie myślimy.
21: Tak, tak, to jest wcześniak z bardzo dużym ryzykiem niepowodzenia w leczeniu, więc to jest takie istotne. Oczywiście na ten temat mogą powiedzieć więcej neonatolodzy, bo oni się z takimi problemami stykają na co dzień. na co dzień walczył o życie malutkich wcześniaków, malutkich dzieci. I akurat w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym robią to no naprawdę po mistrzowsku. Po mistrzowsku tutaj szapo babo. Przyglądałam się ich pracy, przyglądałam się pracy położnych na oddziale intensywnej terapii noworodków. No to, co te dziewczyny tam robią, to jest mistrzostwo świata naprawdę.
4: To teraz przejdźmy już do zadania, które stanęło przed panią, pani doktor. Z punktu widzenia specjalności, którą pani się zajmuje, z jaką dysfunkcją pacjentki, tej maleńkiej pacjentki, zmagaliście się jako specjaliści?
21: Zgłosili się do nas neonatolodzy, do mnie konkretnie. Myślę, że do innych lekarzy, bo szukali pomocy, gdzie się da, z tego co wiem, z prośbą o pomoc w związku z tym, że malutka Zosia nie przybierała na wadze i bez wątpienia wymagała insuliny. No, miała cukrzycę. Na jakim tle, z jakiego powodu, na ten moment nie wiedzieliśmy, chociaż to akurat nie było takie istotne. Ważne było to, żeby uzyskać dobre glikemię, czy popularnie mówiąc cukry, po to, żeby dziewczynka mogła przybierać na wadze, bo zbyt wysokie cukry powodują to, że te cukry są jak gdyby tracone z moczem i nie zaopatrując w energię organizmu, i dziecko ma problemy z przyrostami masy ciała w tym wieku, jeszcze zwłaszcza u wcześniaka, to jest szalenie istotne. To był zasadniczy problem. Ponieważ zwrócono się do mnie, ja na co dzień zajmuję się leczeniem pompami, no więc myśl może trochę szalona, żeby pompę hybrydową zastosować u tak malutkiego dziecka. Wsparła mnie w tym moralnie pani profesor Barbara Głowińska-Olszewska z Dziecięcego Szpitala Klinicznego, z którą zresztą wiele lat pracowałyśmy razem. Poparła mój pomysł. No i oczywiście, że z lękiem i z obawą, ale z niezwykłym entuzjazmem przystąpiłam do działania, żeby tą pompę dziecku podłączyć i już tam nie wnikając w szczegóły, jak to wyglądało technicznie, chociaż...
4: A przepraszam, pani, profesor, pani doktor, to jest bardzo istotne, biorąc pod uwagę, z jak małym ciałem
21: mieliście do czynienia. No właśnie, tak się zreflektowałam, jak to powiedziałam, że w sumie to było najistotniejsze, bo pompy hybrydowe w tej chwili są naprawdę... Myślę, że lada moment będą w ogóle standardem w leczeniu cukrzycy typu pierwszego. Zwłaszcza dzieci malutkie też są leczone, kilkumiesięczne. Zdarza się, że zaraz po urodzeniu, ale to dziecko jeszcze dodatkowo było naprawdę maluśkie, więc tu pojawiał się parę technicznych problemów się pojawiało. Po pierwsze, dawki insuliny, które musieliśmy zastosować u tego dziecka, były stanowczo za małe, żeby mogły być zastosowane w pompie. No więc rozcieńczenie insuliny. Oczywiście rozcieńczenie insuliny stosowane było, stosowane jest u małych dzieci wcale nierzadko, ponieważ wiele urządzeń nie sprostuje tym małym dawkom. Problemem przy tym rozcieńczaniu było to, że rozcieńczenie 1 do 10, bo te dziesiętne tak się łatwiej liczy, było za małe, natomiast rozcieńczenie 1 do 100 było troszkę za duże, byłyby za duże przepływy insuliny. No więc 1 do 20, to oczywiście trzeba było starannie przeliczyć, żeby dobrze ustawić pompę, to był jeden problem. Drugi problem, tradycyjne systemy monitorowania stosowane w pompach hybrydowych są, akurat w tej pompie, którą zastosowaliśmy, są dosyć duże. I tu nam z pomocą przyszła firma, która dostarczyła sensory mniejsze, możliwe do zaaplikowania u tego dziecka, chociaż nie wiem, czy pan widział zdjęcia, ale taki sensor zajmował prawie całe udo u tak maluśkiego dziecka. I kolejnym technicznym problemem było wkłucie, przez które można było podawać, sączyć, miareczkować dosłownie insulinę, ponieważ tradycyjnie stosowane teflonowe wkłucia wkłuwane są pod kątem prostym. One są na tyle długie, że pewnie zahaczalibyśmy o kość, a w niektórych miejscach nie wiem, czy na wylot by to nie przeszło, więc zupełnie odpadały. Więc też zastosowaliśmy wkłucia takie metalowe, które delikatnie można wsunąć pod skórę. Więc mieliśmy pewność, że insulina jest podawana do tkanki podskórnej. A ponieważ to było dla nas nowum, jeśli chodzi o tak malutkie dziecko, Nie wiedzieliśmy, jak zareaguje. A w związku z tym ta obserwacja była potrzebna taka ciągła, 24 godziny na dobę. Zgraliśmy to z systemem w chmurze, z możliwością monitorowania. Także Zosia mogła być śledzona, tak naprawdę śledzona w sensie glukozy oczywiście, 24 godziny na dobę. Pierwsza doba była bardzo nieśmiała. Ostrożnie wprowadzaliśmy insulinę, bo z teorii wynika, że dawka insuliny u Zosi nie powinna była przekraczać jednej jednostki na dobę. Stopniowo tą dawkę niestety trzeba było zwiększać, żeby uzyskać dobre cukry, ale nie mogliśmy tego zrobić od razu, nie wiedząc, jaka będzie reakcja. A w związku z tym stopniowo zwiększaliśmy dawki, dochodząc do maksymalnej dawki przekraczającej jedną jednostkę, to było bodajże 1,3 jednostki na dobę. Gdy Zosia się pięknie tą insuliną wysyciła, cukry zaczęły się normalizować. Ku naszej radości Zosia zaczęła przybierać na wadze i to leczenie utrzymaliśmy przez miesiąc. Ostatni tydzień to było powolne schodzenie z insuliny i to wynikało też z technicznych ustawień pompy, czyli rezygnowaliśmy z różnych możliwości, które daje pompa, jak na przykład autokorygowanie, ustawialiśmy wyższy cel glikemii, ustawialiśmy takie tymczasowe cele, które są dosyć wysokie i obserwowaliśmy, czy w związku z tym glikemie nie wzrosną, bo jeżeli nie, to by oznaczało, że Zosi trzustka podejmuje własną produkcję insuliny. I ku naszej radości tak właśnie było. W ciągu tygodnia wycofaliśmy się z insuliny i nagle okazało się, że glikemie są takie, jak przy korzystaniu z pompy przez te ostatnie dni. Nie rosły, oczywiście były takie tańczące z racji posiłków, które też były malusie. To był kolejny techniczny problem, że dawka węglowodanów w jednym posiłku to było 1,5 grama, też trudne do ustawienia w pompie, ale w każdym razie uznaliśmy, że mamy do czynienia z najlepszą wersją zdarzeń, to znaczy z dojrzewaniem trzustki Zosi do samodzielnej produkcji insuliny. Krótko mówiąc, mogę powiedzieć, że daliśmy Zosi czas na to, żeby dojrzała. To jest oczywiście tylko jeden narząd, trzustka, a tak naprawdę wszystkie narządy Zosi wymagały takiego starannego i troskliwego pochylenia się i to już była rola naszych naprawdę wspaniałych neonatologów.
4: Pani doktor, przepraszam, jeszcze jedna rzecz, która pewnie frapuje także naszych słuchaczy, czyli stwierdzona cukrzyca u tak maleńkiego dziecka, które dopiero przyszło na świat. To jest ewenement, czy też niestety przykra, nie chcę powiedzieć norma, ale no, taka prawidłowość, z którą coraz częściej jako specjaliści macie do czynienia.
21: To na ten temat wypowiadała się już pani doktor Kulikowska, szefowa oddziału noworodkowego. Mówiła, że takich dzieci wcale nie jest mało, że zdarza się, że te wcześniaki są na tyle niedojrzałe, że nie podejmują jeszcze własnej produkcji insuliny, ale są wtedy standardy leczenia, to jest żylnie podawana insulina, ludzka insulina i te dzieci wspaniale na takie leczenie reagują i to całkowicie wystarcza. Natomiast czy Zosia była za młodziutka, czy była za malutka, trudno powiedzieć. To leczenie nie zdawało egzaminu, czego oznaką były braki przyrostu masy ciała. Stąd to takie dosyć śmiałe i nowatorskie nasze postępowanie. No, odważne powiem, ponieważ wszystko było off-label, czyli takie niezarejestrowane dla dzieci w tym wieku. Ale muszę to powiedzieć, takie działania i taki sposób leczenia, gdyby lekarze powtarzali to, robili to także u swoich wcześniaczków, które mają problem z podjęciem własnych funkcji, stworzą rekomendacje, a być może także stworzą dokładniejsze jeszcze pompy, w których możliwe będzie dawkowanie jeszcze mniejszych dawek insuliny. Także z ważnych rzeczy jest to, że daliśmy Zosi czas, i to, że stworzyliśmy jakiś przyczynek do nowych rekomendacji, nowych zaleceń, co oczywiście wymaga przyjrzenia się i jeszcze paru takich dzieciaczków, na których, które możemy skutecznie i dobrze poleczyć, bo tak się rozwija medycyna, tak się rozwija medycyna.
4: Jak w tej chwili czuje się Zosia? Bo posłużyła się...
21: To jest wspaniałe pytanie.
4: Posłużyła się pani imieniem, więc ja też sobie na to pozwalam.
21: Tak, mamy na to zgodę. To jest wspaniałe pytanie i na które najchętniej odpowiadam, ponieważ Zosia czuje się wspaniale. Z tego, co wiem, to dwa dni temu była wypisana do domu, bo ja teraz jestem na wyjeździe, więc nie mam możliwości kontaktu z lekarzami, ale takie były plany. Z masą ciała przekraczającą 3 kg, 200 gramów i wszystko wskazuje na to i za to wszyscy trzymamy kciuki, bo to jest najważniejsze. Ważna jest też przyszłość tego dziecka. Wszystko wskazuje na to, że Zosia będzie się prawidłowo rozwijała. To jest niezwykła radość. Niezwykła.
4: Czy w ślad za tym, co państwo zrobiliście, pani konkretnie, pani doktor, mogą iść...
21: Przy ogromnym wsparciu, to nie ja znam.
4: Nie kwestionuję tego. Czy inne ośrodki mogą potraktować to jako standard w tej chwili?

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Dziękuję dr Bożena Florys, pediatra i diabetolog z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Była dziś z nami w audycji Życie w Zdrowiu. Bardzo pani dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia.
2: Dziękuję serdecznie, do widzenia.
1: Szanowni Państwo, dobiegł końca nasz niedzielny magazyn Radia Tok FM, którego wydawczynią była Natalia Banaczek, a realizatorem Jana Cech. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk. Usłyszę się z Państwem po godzinie 19:00. Teraz czas na informacje Radia Tok FM, a po nich Antymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
3: Reklama.
16: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Rolnicy liczą straty po ostatnich anomaliach pogodowych. Z jednej strony zbiory uszkodziły upały, a z drugiej nagłe burze i nawałnice. Ukraina ostrzega przed rosyjską dezinformacją. Ta ma opierać się na sfałszowanych dokumentach dotyczących rzezi wołyńskiej. Aplikacja M-Obywatel ma nową funkcję. Od teraz kierowcy mogą sprawdzić ważność swojego ubezpieczenia OC. Minęła 15. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Wielkopolska, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna. Między innymi w tych regionach rolnicy liczą straty po tegorocznych anomaliach pogodowych. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, z drugiej o burze i gradobicia. Zbiorów na pewno będzie mniej, a to przełoży się na ceny owoców czy warzyw. Są miejsca, gdzie zboża po opadach położyły się na ziemi.

0: ziemi. Jest bardzo ciężko, przyznaje burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
1: To, co będzie najbardziej dotkliwą stratą, to właśnie szkody w uprawach. Były tak silne opady gradu, tak intensywne i duże, że no, niektóre uprawy są praktycznie w 100% zniszczone. Potrafią być już zboża, kłosy potrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
0: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.
2: W postaci oparzeń, w postaci zaparzenia niektórych upraw, no i w postaci spowodowania tego, że przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin, albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony. Nie będzie wzrastać, nie będą też wzrastać warzywa, które, aby chronić siebie, zrzuciły kwiaty, tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki. Będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
0: I nie wiadomo, czy to się uda. Wiele wciąż zależy od pogody i od tego, co w najbliższym czasie przed nami. A jak prognozuje IMGW, kolejne dni będą chłodne, wietrzne i pochmurne. Tymczasem na szwedzkiej wyspie Gotlandia turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. W punktach informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Na Gotlandii, popularnym nie tylko wśród Szwedów miejscem spędzania urlopów, zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30%. W tym roku, znany od lat, problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyna to niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy, wymagające dużych ilości wody. Rosyjska FSB wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską poprzez rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie wydarzeń na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Takie informacje podaje portal Ukraińska Prawda. Szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji Andriy Kowalenko przekazał, że Rosja zamierza opublikować sfałszowane dokumenty w celu popsucia relacji Ukraina-Polska. Zaznaczył, że rosyjskie media państwowe otrzymały też polecenie, by jak najszerzej rozpowszechniać nieprawdziwą narrację w przestrzeni informacyjnej. Tłem dla ostrzeżenia ukraińskiego ośrodka zwalczającego dezinformację jest mocno zaogniony w ostatnim czasie spór między Polską a Ukrainą o kwestie historyczne, w tym o upamiętnienie odpowiedzialnej za rzeź wołyńską ukraińskiej powstańczej armii. Przypomnę jeszcze, w piątek o polsko-ukraińskich relacjach rozmawiali w Warszawie wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andriem Sybichą. Donald Trump wygłosił przemówienie z okazji 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielkość, mówił prezydent USA, który wielokrotnie w trakcie uroczystości wychodził poza wątki czysto historyczne i nawiązywał do obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. A więcej o tym teraz reporter TOK FM Ben O'Connor.
3: Przemówieniu Donalda Trumpa nie sposób odmówić patetyczności. W ciągu 30-minutowego wystąpienia Trump kilkukrotnie wspominał o tym, że Stany Zjednoczone to cytat, najbardziej niezwykły, wyjątkowy i niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Amerykański prezydent odwołał się także do ostatnich interwencji wojskowych prowadzonych poza granicami kraju. Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi. Zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Przemówienie odbyło się z dwugodzinnym opóźnieniem za sprawą burzy, która przeszła nad Waszyngtonem. Według amerykańskiej administracji przemówieniu przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Benedykt O'Connor, TOK FM.
0: Weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, przypomina wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
4: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone. Nie muszę chyba przypominać, że nie sprawdzamy tego podczas prowadzenia samochodu.
0: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy. Do tej pory można było to sprawdzić, ale tylko na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Kolejne informacje w TOK FM o 15.20. Dziś jeszcze przewaga chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami później na zachodzie kraju. Na północnym wschodzie, w centrum i na południu przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach dziś od 18 do 23 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dzisiaj, pan Jando, na dzień dobry wymienimy się naszymi ostatnimi przeżyciami związanymi z obcowaniem ze sztuką w różnych jej postaciach. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dzień dobry, pani Ando.
7: Dzień dobry, pani Anno.
6: Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, kuratorka wystaw, i Anna Wacławik, redaktorka Radia Tok FM. Program Andymateria, czyli program o sztuce. W niedzielę po 15:00 meldujemy się jak co tydzień. To kto pierwszy?
7: To mnie pani zaskakuje, pani Anno. To może pani opowie o tym Poznaniu.
6: O samym Poznaniu opowiem niewiele, za to parę słów muszę powiedzieć o bardzo ciekawym, performatywnym, nie wiem do końca czy teatralnym wydarzeniu, mimo że główną bohaterką była Magdalena Cielecka oraz szereg jej partnerów i partnerek w przedstawieniu The Second Woman. Właściwie w scenie
7: dziesięciominutowej. A to byli partnerzy, którzy wylosowali udział, bo zdaje się nie było tak, że ona sobie ich wybierała.
6: Tak, całkiem sobie ich nie wybierała, a nawet każdy był niespodzianką. Scena dziesięciominutowa, 24 godziny. Scena powtarzana z elementami improwizacji, ale na takim samym, powiedzmy, szkielecie oparta. I było to naprawdę niebywałe doświadczenie. Bardzo zazdroszczę tym, którzy mogli uczestniczyć w tym przez 24 godziny. Ja musiałam wracać do Warszawy, więc byłam 8 i bardzo żałuję, że nie mogłam dłużej, dlatego że to było tak hipnotyzujące wydarzenie. A jak państwo być może pamiętają, miałam przyjemność rozmawiać z Magdaleną Cielecką jeszcze przed jej występem na Festiwalu Malta, bo tam odbywało się to wydarzenie. I zaczęłyśmy rozmowę od Mariny Abramowicz w MOMie. Bo to było moje pierwsze skojarzenie, gdy usłyszałam, w czym właściwie aktorka będzie brała udział. Magdalena Cielecka powiedziała, że skojarzenie jest uprawnione i że ona miała przyjemność usiąść swego czasu naprzeciwko Mariny Abramowicz i patrzeć jej w oczy. Więc przez moment poczuła się podobnie. I największym fenomenem tego wydarzenia było to, że uczestniczyła w nim publiczność, mimo że teoretycznie wysiadywała na fotelach przed tym zaimprowizowanym pomieszczeniem, to emocjonalnie wchodziło się w każdą scenę.
7: Ja bardzo żałuję, że nie mogłam z panią tam pojechać, ponieważ moje drogi wiodły w zupełnie innym kierunku i już miałam wszystko zorganizowane. Ale zanim tam pojechałam, gdzie pojechałam, obejrzałam wystawę w MSN-ie.
6: Tak, i tym oto sposobem szybki skok do Warszawy. Ja tylko chciałam zakończyć swoje dywagacje gratulacjami dla Magdaleny Cieleckiej.
7: To jest wielka aktorka.
6: I dla tych jej osób współgrających na scenie. No, wielkie gratulacje. Efemeryczne, jednorazowe w Polsce wydarzenie. Cieszę się, że mogłam tam być. Wskakujemy do MSN-u, bo tu...
7: Są dwie nowe wystawy, ale na razie opowiemy o jednej, która się nazywa Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm, co samo w sobie już powinno budzić zdziwienie.
6: Cóż za połączenie.
7: Bo surrealizm nie był zwykle kojarzony z antyfaszyzmem. Był oczywiście traktowany jako ucieczka od faszyzmu, a nie jako walka z nim. To jest wystawa przeniesiona z monachijskiego Lenbach House, ale właściwie zrobiona od nowa przez Dorotę Jarecką i Magdę Lipską.
6: Tym niemniej, jak twierdzą organizatorzy, surrealiści przystąpili do antyfaszystowskich ruchów wtedy, podówczas, więc może nie jest to aż tak egzotyczne połączenie.
7: To jest bardzo ciekawe, pani Anno, ponieważ ten antyfaszyzm objął też kręgi artystów, którzy się nie przyznawali do surrealizmu, bo na wystawie jest na przykład szkic do Guerniki Picassa, a Picasso nie był surrealistą. Przynajmniej nie deklarował tego, ale przyjaźnił się z całym kręgiem, który wtedy działał, więc to jest uprawnione podporządkowanie. Więc oczywiście, ponieważ kojarzymy surrealizm z marzeniami sennymi i takim odpłynięciem od rzeczywistości, ale okazuje się, że ta narracja nieodbijająca rzeczywistości jeden do jednego pozwalała na przekazywanie treści, czy nawet propagandy bardzo trafnie sięgającej do sedna. Ja już pomijam, że na wystawie są kolaże Hatfielda, znanego ze swojej propagandowej działalności, ale są też na przykład po raz pierwszy w takim rozległym, jak na wszystkie wystawy, które widziałam. Wachlarzu prac Claude Cahun i Marcel Moore. To była para, no i tu się zawiesiłam, bo transseksualna para, która zwykle działała na scenie, ale okazało się, że robiła też dzieła sztuki, tworzyła, szczególnie Claude Cahun, bardzo wyraziste, oraz fotografie, które szalenie były dobrze odbierane, w sensie prawidłowo odbierane jako antyfaszystowskie. Jest dość duży wybór prac nieznanej w Polsce, a ledwie zahaczonej w Mocachu artystki, której nazwisko wymawia się na dwa różne sposoby. Mówi się Toyen, albo się mówi Toyen, czyli Maria Czerminowa, która też była jakby nie heteroseksualna, a która w praskim mieszkaniu ukrywała w czasie wojny czesko-żydowskiego poetę Jindřicha Heislera i która tworzyła obrazy wstrząsające zupełnie. Po raz pierwszy w ogóle widziałam jej obrazy, więc chcę powiedzieć, że ta wystawa jest nie tylko odkrywa inną twarz surrealizmu, ale odkrywa nam twórczość zupełnie niekiedy nieznanych artystów. Jest bardzo piękny, nieznany Max Ernst na przykład. Jest Erna Rosenstein. Też nieznana, bardzo ciekawe dzieła. Są obrazy Leonory Carrington oczywiście, która była bardzo aktywna, ale są też prace Teresy Żarnowe-Równy. Jeszcze z czasów, kiedy działała przy rządzie polskim na emigracji jako twórczyni propagandowych plakatów głównie, czy druków, są Temersonowie.
6: Lee Miller?
7: Jest Lee Miller, tak. Ale też wprowadzone do tej wystawy zostały polskie wątki. Więc widzimy też Jonasza Szterna, mało znanego, bo Mariana Bogusza, Zbigniewa Dłubaka, i to nie Zbigniewa Dłubaka, zdjęcie z czasów po tym oflagu, po którym on robił takie surrealistyczne zdjęcia na temat głodu, ale zupełnie inne. Jest dużo prac na temat zagłady. Mówiąc krótko, bardzo jest ciekawy fragment ze Stefana Temersona, który pisał: jeśli zmieszasz te przedmioty z sobą, powodujesz bałagan w systemach klasyfikacyjnych, na których opiera się cały reżim, odzwyczajasz ludzkie umysły od utartych sposobów myślenia, a utarte sposoby myślenia są podstawą ładu. Jeśli burzysz sposoby myślenia, jesteś, czy tego chcesz, czy nie, w samym sercu politycznych zmian. Hitler o tym wiedział.
6: To właśnie chciałam powiedzieć, że wystawa ta pokazuje, jak bardzo schematy znane z historii się powtarzają i jak bardzo uniwersalny jest przekaz, który po tylu latach jest dzisiaj przeraźliwie aktualny.
7: No właśnie. Kuratorki o tym wspominają, że to jest wystawa nie wymierzona w przeszłość, a w dzisiejszy dzień. I piszą, dzisiaj to my tkwimy w sercu politycznych zmian. Nie tylko historycznym upamiętnieniem zrodzonego 100 lat temu ruchu, ale również przypomnieniem, że obojętność jest fatalna w skutkach, nie tylko dla sztuki, ale przede wszystkim dla ludzkości. Do 10 stycznia, proszę Państwa, macie bardzo dużo czasu, żeby zaznać ochłody na salach Muzeum Sztuki Nowoczesnej i bardzo polecamy uważne oglądanie tej wystawy, bo ona jest bardzo gęsta. Składa się z kilkunastu rozdziałów. Każdy jest poświęcony innemu tematowi, innemu zestawowi artystów. Tam są też dokumenty. Proszę nie wpaść na chwilę tam, bo to jest wystawa, która jest do czytania jak duża, poważna książka.
6: Żeby pobudzić widzów do myślenia i do refleksji również od tej strony, co nas oczywiście w Antymaterii cieszy. Zapraszamy Państwa za tydzień po 15:00, jak zwykle, na kolejne, być może wakacyjne polecenia i machamy Państwu przyjaźnie przed informacjami Radia Tok FM.
7: Andrzej Rotenberg
6: i Anna Wacławik. Usłyszymy się za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Kryzys przeraża. Wizja wojny, dźwięk syren alarmowych, nagła utrata domu. Widmo ucieczki z walizką spakowaną w ostatniej chwili, brak prądu, wody i leków. A do tego paraliżujący strach o życie najbliższych. Jak zadbać o psychikę i jak wewnętrznie wzmocnić się, gdy każdego dnia słyszymy o zbrojnych konfliktach? O tym już w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor Hisense 55 cali, taniej o 300 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
11: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
10: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
11: Wygodnie i za darmo.
10: No.
12: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 15:20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Chodzi o województwa łódzkie, świętokrzyskie, północną część województwa małopolskiego, opolskiego i śląskiego oraz o południe Mazowsza, a także województwa pomorskie i zachodniopomorskie. Lokalnie mogą wystąpić burze, również z opadami gradu. Alert ma obowiązywać do godziny 19. Rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Poinformowały rosyjskie media, które cytuję Reuters. Według Kremla rozmowa trwała 85 minut i dotyczyła sytuacji na froncie ukraińskim. Prezydent USA miał po raz kolejny zadeklarować pomoc w zakończeniu wojny. Polska policja kupiła w ubiegłym roku ponad 3000 pojazdów o łącznej wartości 617 milionów złotych, informuje Komenda Główna Policji. W latach 2026-2029 do mundurowych ma trafić kolejne 7 300 milionów złotych. Policja na platformie X podkreśliła, że konsekwentnie inwestuje sprzęt transportowy, który wspiera funkcjonariuszy w codziennej służbie. Kolejne informacje w TOK FM o 15:40.
0: To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Dzień dobry Państwu. Witamy w audycji Homo Science.
16: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska.
15: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
16: Jest z nami gość Jan Jaszczyński, dowódca jednostki ratownictwa specjalistycznego S12. Witamy serdecznie.
17: Dzień dobry.
16: A rozmawiamy dziś o tym, czy bać się udzielania pierwszej pomocy i jak to zrobić, żeby pomóc, a nie zaszkodzić.
15: No i pytanie takie. Większość Polaków chyba jakoś się o tą pierwszą pomoc otarła. To znaczy, tak, albo w szkole, albo w pracy, albo jak robili prawo jazdy, albo jak nie robili prawa jazdy, ale robili coś innego, to zazwyczaj gdzieś tam coś z tym mieli wspólnego, ale wiele z tych osób robiło to no, dawno temu, nawet i kilkanaście albo kilkadziesiąt lat temu i powiedzmy sobie szczerze, mogą niewiele pamiętać, ale przede wszystkim, czy to się w ogóle jakoś zmienia? Czy te zasady są już dobrze znane, uchwalone i koniec? Czy tu mamy jakieś zmiany?
2: Dużo wątków w jednym pytaniu, więc po kolei. Każdy ma obowiązek udzielać pierwszej pomocy i z perspektywy prawnej zdecydowana większość Polaków umie udzielać tej pierwszej pomocy. To znaczy właśnie, tak jak powiedziałeś, czy byli na szkoleniu, czy na kursie, czy gdzieś tam. Natomiast niestety w praktyce z tą umiejętnością bywa bardzo różnie. My, czyli osoby, które dużo szkolą, uczą innych z pierwszej pomocy, śmiejemy się, że młodzież nasza jest dużo lepiej wyszkolona, bo w tej chwili te zajęcia, ja mówię, że jak miałbym się gdzieś zatrzymywać krążeniowo, to bym poprosił w towarzystwie 15-16-latków, bo oni zazwyczaj są nauczeni nieźle, natomiast nasi rówieśnicy, ludzie 40+, i im wyżej, tym dalej, no to zazwyczaj niestety ta kompetencja jest trochę niższa.
16: Ja to właściwie zapamiętałam tylko to z zajęć, których odbywałam całkiem dużo, że należy prowadzić masaż serca w rytmie Bee Gees. Uciśnięcia klatki piersiowej w rytmie Staying Alive Bee Gees. I to jest jakby wszystko, co pamiętam, a już jestem po tym progu 50, w związku z czym rzeczywiście jest o czym tutaj mówić.
2: No niestety tak bywa. Jest taka rzecz, którą musimy sobie jakby jasno powiedzieć. Pierwsza pomoc to nie jest, znaczy też jest oczywiście, ale z perspektywy takiego zwykłego użytkownika jej, nazwijmy to, każdego z codziennego człowieka, powinna być umiejętnością, nie wiedzą. Z jakiegoś powodu mamy takie podejście, że chcielibyśmy wiedzieć, jak udzielać pierwszej pomocy. Tak, że ktoś tam opowie, że właśnie w rytmie Bee Geesów, że będziesz sobie uciskać, że to, że tamto, że jakieś są trzy zasady na krzyż i sobie zrobisz ściągawkę i będziesz pamiętał, albo sobie ściągniesz aplikację i sobie to przeczytasz. Te wszystkie pomoce są sensowne, oczywiście. Natomiast to jest umiejętność praktyczna, tak? Trochę jak, powiedzmy, z prowadzeniem pojazdu, z uprawianiem jakiegoś sportu i tak dalej. Trzeba pewne rzeczy wiedzieć, ale też trzeba to praktykować, po prostu trzeba to umieć. Bardzo dużo z umiejętności w zakresie pierwszej pomocy to jest pamięć mięśniowa, gdzie po prostu trzeba sobie wyrobić, nauczyć się trochę ułożenia ciała, trochę sposobu podejścia, trochę jakichś rzeczy, ale też jakiejś takiej pewności siebie. To, czego się ludzie oczywiście zawsze najbardziej boją, to tego, że zaszkodzą. My zwracamy zawsze uwagę na to, że w tych najważniejszych sytuacjach, czyli wtedy, kiedy nasz poszkodowany jest nieprzytomny, nieoddychający, czyli wtedy, kiedy ta pomoc jest potrzebna najbardziej i najpilniej, nie da się zrobić bardziej źle. Bo ten człowiek nie żyje, a może zacząć. I to zależy tylko i wyłącznie od tych pierwszopomocników. Żaden system ratownictwa medycznego, ani w Polsce, ani nigdzie na świecie, nie jest w stanie sobie sam z tym poradzić. Po prostu jest to fizycznie niemożliwe zorganizowanie takiego systemu, który będzie sobie radził bez tego. I drugą rzecz, którą myślę, że warto w tym momencie powiedzieć i też szczególnie w waszej audycji, o co Piotr zapytałeś, czyli czy to się zmienia?
15: No właśnie.
2: Bardzo się zmienia. Pierwsza pomoc, która jest jest częścią medycyny ratunkowej, tak? Ratownictwa medycyny, ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej, jest dynamicznie zmieniającą się nauką. Medycyna ratunkowa jest bardzo dynamicznie zmieniającą się nauką. Bardzo dużo się uczymy w medycynie ratunkowej, medycyna ratunkowa się rozwija i zmienia. I teraz mamy taki bardzo ciekawy czas dla nas, ludzi, którzy tym żyją, którzy się tym zajmują, bo świeżo pod koniec października zostały opublikowane nowe wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji. To jest takie ciało, które analizuje, bada wyniki naukowe, opracowuje właśnie wytyczne. Czyli nie jest to prawo per se, natomiast jest to taki zbiór najlepszych praktyk, tego co uważamy za w tej chwili najnowocześniejszą, najlepszą wiedzę, ale też taki kompromis pomiędzy tym, co z badań wynika, a tym, co z takiego doświadczenia i analizy tych badań wychodzi, że będzie praktycznie aplikowalne. Tu szczególnie, jeżeli chodzi o pierwszą pomoc, żeby też te rzeczy były dla general public tak zwanego, tak, dla tego, jak my to mówimy, zwykłego zjadacza chleba, proste, akceptowalne. Coś, co w nauce o pierwszej pomocy jest no, podstawowym mianownikiem przez ostatnie dekady, to jest upraszczanie tego, bez straty oczywiście dla jakiejkolwiek jakości, ale tego, żeby to było jak najprostsze. Pamiętamy z naszych zajęć z przysposobienia obronnego z dawna, dawna, gdzieś tam, że trzeba było coś znaleźć, coś odmierzyć, coś patrzeć, jakieś palce gdzieś tam, coś tam, to my w tej chwili mówimy, połóż ręce na środku klatki piersiowej. Tak? Efekt jest ten sam, natomiast zdanie jest jednak dużo prostsze i te wytyczne są dużo, dużo prostsze. Także tak zmienia się i jeżeli coś się zmienia, coś się aktualizuje, no to my też powinniśmy aktualizować tą naszą wiedzę. Czyli najprostszy wniosek nie tylko dlatego, że jesteśmy zobligowani do udzielania pierwszej pomocy, więc jeżeli nie czujemy się w tym dobrze, to powinniśmy się dokształcić, ale też dlatego, że jest to zmieniający się zbiór tych najlepszych, najnowszych wskazań, powinniśmy tą wiedzę aktualizować.
16: Wspomniałeś takie słowo resuscytacja, to była część nazwy Europejska Rada Resuscytacji. Jak się ma ten termin do udzielania pierwszej pomocy jako takiej i co z tych najnowszych wytycznych warto, żebyśmy zapamiętali, co powinniśmy wiedzieć, oprócz tego, że wszystko jest upraszczane? Czy jest taka jedna rzecz, czy też dwie, które dla nas płyną z tego uaktualnienia?
2: To dość rozbudowane. Dość rozbudowana byłaby odpowiedź na to pytanie bez możliwości zrobienia całego takiego cyklu szkoleniowego. Natomiast tak, zmieniło się w tej chwili kilka rzeczy. Taką najważniejszą z tej perspektywy, którą spokojnie w radiu możemy sobie przećwiczyć i opowiedzieć, to jest jeszcze wcześniejsze wzywanie pomocy. A dotychczas inaczej. Obecnie Europejska Rada Resuscytacji zaleca, jeżeli tylko rozpoznałeś u osoby utratę przytomności, niezwłocznie wzywaj zawodowe służby, tak? Czyli w naszym wypadku jest to numer 112 lub 999. Dzwoń i proś o pomoc. Sprawdzaj oddech jednocześnie, czy w tym samym czasie. No w dzisiejszych czasach nie jest to problem. Wszyscy mamy telefony, które można włączyć w tryb głośnomówiący. Także bierzesz telefon, kładziesz obok tej osoby, blisko siebie włączasz w trybie głośnomówiącym i wtedy sprawdzasz, czy ta osoba oddycha. Chodzi o to, żeby maksymalnie przyspieszyć ten moment, kiedy do pomocy twoim działaniom zostanie też, przybędzie ta pomoc zawodowa. Więc to jest na pewno taka zmiana. Jeśli pytasz o samą resuscytację, no resuscytacja to jest po prostu naukowa nazwa na te czynności przywracania krążenia u osoby, przywracania samodzielnego, spontanicznego krążenia i oddechu. No i cóż tu można powiedzieć? No, trzeba umieć to wykonywać, każdy z nas powinien. Nie jest to trudne. O czym się ludzie przekonują. To jest takie ciekawe doświadczenie, jak się szkoli właśnie osoby, które miały to kiedyś tam, tak jak sama wspomniałaś na początku i coś tam tylko troszkę pamiętają i tak dalej. Nie jest to trudne, natomiast no, rzeczywiście wymaga tego, żeby to była taka pamięć mięśniowa. No to będzie to trzeba powtarzać.
16: Mówisz, że nie jest to trudne. Ja natomiast się zastanawiam, czy ja jestem w stanie na przykład nie zaszkodzić jeszcze bardziej. Wiem, że na początku to powiedziałeś, że nie możemy bardziej zaszkodzić takiej osobie, która no, praktycznie nie żyje, którą możemy przywrócić do życia, ale czy ja jej, nie wiem, mogę połamać żebra, czy mogę jej zrobić jakąś krzywdę, przystępując nieumiejętnie do tych czynności ratowania życia?
2: Nie. To znaczy, zawsze można wziąć młotek i zacząć kogoś uderzać młotkiem i wtedy to na pewno nie będzie dobrze. Natomiast nie obronisz też tezy, że była to próba udzielania pomocy, prawda? Natomiast jeżeli to, co będziesz próbować robić, będzie chociaż odrobinę przypominało to, co mamy zrobić, tak? Czyli sprawdzenie przytomności, sprawdzenie oddechu. Następnie, jeżeli ta osoba nie oddycha, uwidocznienie jej klatki piersiowej, położenie swoich rąk na jej środku i rozpoczęcie uciśnięć, to tu nic nie da się zrobić gorzej, bo ta osoba faktycznie nie żyje. Tak?
15: Ona nie może... Jeżeli ja źle to rozpoznam, to znaczy na przykład, nie wiem, no bo okej, ocena, czy ktoś oddycha, wydaje się być łatwa, ale no jeżeli ktoś jest, nie wiem, leży na przykład pijany, co jest w Polsce jednak wciąż już rzadsze, ale
16: albo wieje silny wiatr i nie słychać.
15: Częste. I ta, ja, więc ta osoba no, jest mało kontaktowa i ja nie bardzo jestem w stanie ocenić. Wydaje, nie wiem, jest, ma grube ubranie, cokolwiek. Nie jestem pewny, czy ona oddycha. To nie jest tak, że ja ją zabiję, zaczynając jej uciskać tą klatkę piersiową, a ona, kiedy ona tego właściwie nie potrzebuje?
2: Na pewno nie, to znaczy jeżeli wykonasz uciśnięcie klatki piersiowej u osoby, która oddycha, to dostaniesz komunikat zwrotny, bo jest to bardzo, bardzo silny bodziec bólowy. Osoby, które są nieprzytomne, zazwyczaj, tak głęboko nieprzytomne, zazwyczaj mają zniesioną tą percepcję bólu. My w pierwszej pomocy, w wyuczeniu pierwszej pomocy zachęcamy ludzi, żeby spróbować tą osobą potrząsnąć, prawda, tak? Ewentualnie pokazujemy takie miejsca, gdzie można bezpiecznie taką osobę nacisnąć, zadając taki bezpieczny bodziec bólowy po to, żeby zweryfikować, czy rzeczywiście ta osoba jest nieprzytomna. Później sprawdzasz oddech. Jeżeli źle oceniłeś ten oddech, wytyczne mówią jasno. Jeżeli nie masz pewności, czy ta osoba oddycha, uciskaj klatkę. Dlatego, że jeżeli uciśniesz klatkę u osoby, która oddycha, to dostaniesz zwrotkę, bo to jest bardzo silny bodziec bólowy. To jest próba niejako w cudzysłowie przyduszenia tej osoby, tak? Bo ona gdzieś tam jednak wątla, ale próbuje oddychać, więc ten organizm da odpowiedź, tak? Zobaczysz, że jednak nie. Należy tą osobę też obserwować. Są opisane przypadki, w których osoba w trakcie, kiedy jest uciskana, jest niejako świadoma. To są rzadkie bardzo przypadki, ale zdarza się, że w momencie, kiedy jest uciskana, ona potrafi się poruszać. Więc ten organizm będzie reagował na bardzo różne sposoby, ale nie będziesz miał absolutnie wątpliwości w tej kwestii. Natomiast pada często to pytanie, też tutaj jedno z was zadało to pytanie o pęknięcia, czy jakieś tam dodatkowe urazy i tak dalej. Wiecie, co medycyna ma do zaoferowania na pęknięte żebro? To znaczy, jakie jest oficjalne zaleczenie lekarza, jeżeli macie pęknięte żebro?
15: Nie kichać pewnie.
2: Nie kichać i nie śmiać się. I to dwa razy w życiu przeżyłem, więc jakby naprawdę dwukrotnie dwóch różnych lekarzy. Bo pęknięte żebro, tak się z nim robi, tak? Jeżeli pęknie żebro, czy tam jakiekolwiek uszkodzenie w wyniku tych uciśnięć, to są tylko dwa scenariusze. Jeżeli w wyniku tych uciśnięć mimo wszystko ta osoba przeżyje, będzie mogła się spotkać z ortopedą i w ten ortopeda będzie mógł to zalecenie albo jakieś inne wprowadzić, będzie można tą osobę leczyć. Natomiast jeżeli będziemy bali się uciskać klatki piersiowej, to ona po prostu umrze i wtedy nie będzie szansy na naprawianie tego. Nie wiem, czy jakby potrafię dobitnie jeszcze to powiedzieć, ale nie wiem, na ile radio jest to w stanie stolerować. Naprawdę nie należy się bać. Oczywiście może się zdarzyć, że będą jakieś pęknięcia, natomiast to są uleczalne rzeczy w przeciwieństwie do śmierci, jaką będzie to, że ta osoba, która na 100% nastąpi, jeżeli tej osoby nie będziemy resuscytować.
15: Jasne, dobra. W drugiej części audycji zapytamy o parę jeszcze detali, bo mnie na przykład nurtuje to, że mówimy cały czas o tym uciskaniu klatki piersiowej, a kiedy osoba nie oddycha, co ze sztucznym oddychaniem, tak, usta słynnym, ale to będzie w drugiej części audycji.
16: A rozmawiamy z gościem Janem Jaszczyńskim, wykładowcą Akademii Medycznej Nauk Stosowanych i Holistycznych.
15: I na ciąg dalszy naszej bardzo, bardzo przydatnej życiowo rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach Radio Tok FM.
0: To jest powtórka.
17: Reklama.
18: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
19: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
17: Reklama.
20: Na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak: czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
21: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
22: Prawdziwa historia Polski.
20: Słuchajcie nas w aplikacji Tok FM i na platformach podcastowych.
23: Autopromocja.
17: Reklama.
24: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
25: To przy okazji zjesz z nami.
24: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
26: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
25: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
24: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
25: To tylko przy okazji.
24: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
27: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
28: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
29: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
30: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
31: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
30: A, no i merci bardzo.
32: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
33: Ale jesteś zadowolony.
34: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
33: Wow!
34: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
33: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
35: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytu i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Reklama.
36: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 15.40, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. Średnio 12 milionów widzów oglądało sobotnie zwycięstwo francuskich piłkarzy nad reprezentacją Paragwaju w 1/8 finału Mistrzostw Świata, co stanowi rekordową publiczność telewizyjną we Francji po godzinie 23, poinformował kanał telewizyjny M6. Reprezentacja Francji pokonała w Filadelfii Paragwaj 1-0 i w ćwierćfinale mundialu zagra z Marokiem, które wygrało w Houston z Kanadą 3-0. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjnej jakości wody. Wciąż obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Do tego tematu wrócimy również w informacjach Tok FM o 16.
36: To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
15: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
16: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
15: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
16: I wciąż jest z nami gość Jan Jaszczyński, dowódca jednostki ratownictwa specjalistycznego S-12. Witamy ponownie.
0: Dzień dobry ponownie.
15: I rozmawiamy o udzielaniu pierwszej pomocy. W pierwszej części mówiliśmy o tym, że co prawda to się zmieniło i cały czas się zmienia, ale zmienia się w taką stronę, która dla tych udzielających, no i dla tych, którzy są w potrzebie, jest bardzo korzystna, można powiedzieć, bo jest to upraszczanie procedur przy zachowaniu skuteczności. I mówiłeś o tym uciskaniu klatki piersiowej cały czas, a gdzie jest słynne oddychanie metodą usta-usta, które było chyba tym, co najbardziej zostawało nam w głowie po tych starych szkoleniach pierwszej pomocy, dlatego że no, po prostu się paskudnie kojarzyło, tak? To znaczy kojarzyło się z dotykaniem ust innego, obcego człowieka, często człowieka w jakimś kiepskim stanie, jakaś krew, czasami jakieś wymiociny, no fatalnie to się kojarzyło i myślę, że u wielu ludzi było no, bardzo złe skojarzenia budziło, więc co się stało z tym kawałkiem pierwszej pomocy?
0: On jest i ma się świetnie. Jak najbardziej ciągle są zalecane wdechy ratownicze i je wykonujemy. Natomiast Europejska Rada Resuscytacji już w poprzednich swoich wytycznych w 2021 roku i teraz to zostało podtrzymane, wprowadziła takie zastrzeżenie, że jeżeli nie chcesz, nie umiesz, boisz się, brzydzisz się udzielać tych wdechów, możesz od nich odstąpić, wtedy po prostu uciskaj klatkę piersiową. Uzasadnienie tego jest takie, że najważniejsze są uciśnięcia klatki piersiowej, żeby je rozpocząć jak najszybciej. Jeżeli będziesz prowadził tylko uciśnięcia klatki piersiowej, to samych tych uciśnięć z tlenu, który mamy zgromadzony w krwiobiegu, w płucach, powinno wystarczyć. Nie ma takiego badawczego konsensusu stuprocentowego, że można jakąś twardą liczbę powiedzieć, ale na pewno kilkanaście minut mówi się, powinno się udać z samych uciśnięć uzyskać. I te wytyczne mówią, że jeżeli natomiast umiesz, czujesz się na siłach, no to jak najbardziej te wdechy wprowadzamy. Są badania potwierdzające, że jeżeli udaje się prowadzić tą zastępczą wentylację, to ten efekt jest lepszy. I tu dodam taką rzecz. My na szkoleniach często na ten temat mówimy. Nie myślcie o pierwszej pomocy w kategoriach pomagania osobie gdzieś tam właśnie, tak jak mówisz, nieznanej, brudnej, gdzieś tam w jakimś miejscu abstrakcyjnym, tylko myśl w kategoriach udzielania pomocy osobie najbliższej. Osobie, którą lubisz, którą kochasz, której pomóc chcesz z całą pewnością i co do której nawet jeżeli by miała jakąś tam krew na buzi czy cokolwiek innego, to i tak byś nie miał tej kategorii obrzydzenia. Ja w ogóle nastawiam ludzi zawsze podczas szkoleń, zwracam na to uwagę, wszyscy moi koledzy też zwracamy na to uwagę. Myśl o pierwszej pomocy jako czymś, co robisz dla siebie. Ja uczę innych pierwszej pomocy dla siebie, bo ja chcę, żeby wszyscy naokoło umieli, bo jak mnie kiedyś szlak trafi, to ktoś z nich mnie uratuje. Więc wychodzę z założenia, że jeżeli wszyscy będziemy umieli, to kiedyś jak mi to będzie potrzebne, to ci inni też mi pomogą. I raczej nie oczekuję, że mi pomoże jakiś właśnie brudny ktoś gdzieś zakrwawiony, bo jego nie będzie obok mnie. Obok mnie będą ludzie, których znam i lubię. Więc tak należy na to patrzeć. Natomiast powiem to jeszcze raz, jeżeli z jakiegokolwiek powodu miałoby udzielanie wdechów stać na drodze udzielania pomocy, uciskaj klatkę piersiową. Tylko tyle i aż tyle.
16: W pierwszej części audycji powiedziałeś, że mamy prawny obowiązek udzielania pierwszej pomocy. Natomiast zastanawiam się, jak to jest, jeżeli na przykład, nie wiem, tak jak wspominałam, zdarzy mi się, udzielając komuś pierwszej pomocy, złamać mu żebro, próbując uciskać tę klatkę piersiową, to czy można się spodziewać tego, że zostanę pociągnięta do odpowiedzialności karnej za to?
0: Nie można. Jeżeli chodzi o odpowiedzialność karną, w Polsce jest ona tylko i wyłącznie za nieudzielenie pomocy. Artykuł 162 Kodeksu Karnego, do 3 lat pozbawienia wolności, jeżeli nie udzielasz pomocy. Wszystkie inne rzeczy mogą tylko i wyłącznie dziać się na drodze jakiegoś powództwa cywilnego. Natomiast i tutaj nie ma specjalnie z czym poszaleć, bo trzeba byłoby wykazać temu pomagaczowi, że świadomie zrobił coś źle. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że osoby, które udzielają pierwszej pomocy w Polsce, podlegają ochronie prawnej takiej jak ta, która jest przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. Artykuł 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym o tym mówi. Czyli jeżeli ty udzielasz pomocy i w trakcie tego ktoś zaczyna wobec ciebie być zagrożeniem, ta osoba powinna być ścigana z automatu za napaść na funkcjonariusza publicznego.
15: A chciałem spytać o numery. 112, kiedyś było 997, 998, 999. Teraz w każdej sprawie mamy dzwonić na 112. Czy, nie wiem, ktoś głupio jedzie na drodze i podejrzewamy, że może jest pijany? Czy jest pożar? Czy jest co? Jak to realnie działa? Czy rzeczywiście to nie straciliśmy na tym, poza tym, że zamiast trzech numerów mamy zapamiętać jeden?
0: Mamy w tej chwili funkcjonujące w Polsce dwa te numery alarmowe. To znaczy jest numer 112 i on jest tym, czym był od samego początku, kiedy powstał i niejako wchłonął w siebie funkcję numeru 997 i 998, czyli Policji Straży Pożarnej. 999, czyli to coś, co zawsze nazywaliśmy pogotowiem ratunkowym, to w tej chwili Państwowe Ratownictwo Medyczne, jest ciągle odrębną instytucją. Najprościej jak to zrozumieć? Jeżeli nie wiesz, co zrobić, zadzwoń na 112. Jeżeli zdarzenie, które jest twoim problemem, jest troszeczkę bardziej, chociaż troszeczkę bardziej skomplikowane niż po prostu zdarzenie medyczne, zadzwoń na 112. Czyli jest zagrożenie jakiegokolwiek rodzaju. Czy jest to wściekły pies, wypadek komunikacyjny, pożar budynku, wyciek gazu, jakiekolwiek zdarzenie, które powoduje, że jest jakiś szerszy wachlarz zagrożeń, albo od razu oceniasz, że będzie potrzeba więcej służb do tego niż tylko ratownictwo medyczne, dzwoń na 112. Natomiast dziewiątki tak zwane, czyli numer Państwowego Ratownictwa Medycznego, został pozostawiony z tego powodu, że na numerach 112 pracują operatorzy. Operatorzy to są profesjonaliści w zakresie właśnie rozwiązywania tych problemów, ale takich szeroko pojętych. Na numerze, na dziewiątkach pracują dyspozytorzy medyczni, czyli doświadczeni medycy, którzy nie dość, że mają odpowiednie przeszkolenie, wykształcenie medyczne, to jeszcze własne doświadczenie z działania. Więc jeżeli twoje zdarzenie jest takie, w którym potrzebujesz pomocy medycznej, ale potrzebujesz też jakiejś porady, jakiejś konsultacji, jakiejś dodatkowej wiedzy, nie pamiętasz na przykład, jak się tej pomocy udzielało, nie pamiętasz, jak się zachować, nie jesteś pewien, to na dziewiątkach jest ktoś, kto umie, nie widząc sytuacji, nie swoimi rękoma udzielać pomocy. I to jest ta podstawowa różnica i jakby to, co należy pamiętać. Najprościej mówiąc, izolowane zdarzenie medyczne, dzwońcie od razu na 999.
16: A jak to jest z defibrylatorami? Czy my musimy zawczasu umieć ich używać, żeby rzeczywiście móc przyjść komuś z pomocą?
0: Nie trzeba żadnej specjalnej, dodatkowej, wcześniejszej wiedzy, żeby umieć używać zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego AED, bo o takim mówimy w domyśle, bo defibrylatory są różne, a to, co nas interesuje w pierwszej pomocy, to są właśnie defibrylatory AED. Nie musisz posiadać żadnych szczególnych kompetencji, ani żadnego wcześniejszego, specjalnego przeszkolenia do tego. Natomiast trzeba umieć rozpoznać, kiedy on jest potrzebny, czyli umieć rozpoznać, że osoba nie oddycha, rozpocząć uciśnięcia klatki piersiowej i wtedy jak najszybciej dostarczyć AED, włączyć i słuchać jego poleceń.
16: No właśnie, on będzie coś mówił do mnie?
0: Tak, on wydaje zestawy, niezależnie od tego, jakiego produktu korzystasz, którego z producentów, będzie mówił komunikaty, będzie je mówił w sposób jasny, zrozumiały, będą na nim różnego rodzaju rysunki, wskazania, które podpowiedzą, jak się zachować, co zrobić. Nie należy się bać. Robiliśmy nie raz, nie trzy takie eksperymenty, gdzie dajemy taki trenażer, defibrylator trenażer dzieciakom 3, 4, 7-letnim, które pierwszy raz w życiu mają takie coś w łapkach, dajemy i w ciągu minutki, dwóch, trzech jest prawidłowo zainstalowany i prawidłowo wykorzystany.
15: No tak, to brzmi jak dobra rekomendacja. Bardzo ci dziękujemy, bardzo państwu radzimy, żebyście się państwo zainteresowali tym, jak udzielać pomocy. Przypomnieli to sobie. Zdaje się, że w aplikacji IKP, te internetowe konto pacjenta, tam również są informacje na ten temat. A najlepiej to pójść po prostu na szkolenie. Tych szkoleń jest dużo w różnych miejscach i nic ich nie zastąpi.
0: Nic nie zastąpi rzetelnego szkolenia. Korzystajcie państwo z okazji do szkolenia się jak najczęściej to możliwe.
16: Za rozmowę dziękujemy Janowi Jaszczyńskiemu, wykładowcy Akademii Medycznej Nauk Stosowanych i Holistycznych.
15: Dziękujemy ci bardzo.
1: Dziękuję.
15: Zapraszamy państwa już za tydzień na naszą audycję.
36: To jest powtórka.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6 1,5 litrowych butelek. Kaufland.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohyspanie Max. Diohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Szef resortu obrony poinformował, że zlecił odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w przeciągu ostatnich 4 lat. W informacjach również o dalszej sytuacji na rzece Bóbr na Dolnym Śląsku, gdzie wcześniej odłowiono kilkanaście ton martwych ryb. Powiemy też o tym, czy zdaniem ekspertów możemy liczyć w najbliższym czasie na niższe ceny paliw. Minęła 16. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. To reakcja m.in. na dzisiejsze słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w Polsat News twierdził, że to bardzo prawdopodobne, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując doniesienia, zaznaczył, że lista przekazywanych donacji jest niejawna. Z kolei wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że, i tu cytat, w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, napisał natomiast, że jeżeli potwierdzą się te doniesienia, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się we wspomnianym wcześniej wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według ukraińskiej prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji, mającej na celu osłabienie strategicznego partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie wydarzeń na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
13: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle

0: historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżającą się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
1: Pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To doprowadziło do konfliktu w polsko-ukraińskich relacjach, co, jak podkreślają eksperci, Rosja próbuje teraz wykorzystać. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej jednak prowadzony jest monitoring i analizy laboratoryjne jakości wody. Wciąż obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. Chodzi o masowe śnięcie ryb w tym miejscu, a dziś stanowisko zajął zarząd spółki Tauron Polska Energia. O czym więcej teraz Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie śnięcia wielu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Wodę spuszczono, bo miał się zacząć remont zapory należącej do spółki Tauron. Zarząd spółki poinformował dziś, że powołuje Radę Społeczną do spraw sytuacji na rzece Bóbr i Jeziorze Pilchowickim. Rada ma obradować w formule okrągłego stołu pod patronatem starosty lwóweckiego. Pierwsze posiedzenie jest zaplanowane 9 lipca. Mają wziąć w nim udział m.in. samorządowcy, przedsiębiorcy i naukowcy. Jak wskazano w oświadczeniu, chodzi o analizę ewentualnych skutków gospodarczych związanych z obecną sytuacją na Bobrze, a także o wypracowanie rekomendacji takich działań, które wesprą rozwój regionu. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
1: Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie, mówiła w TOK FM ekspertka od rynku paliwowego Urszula Cieślak. Po zniesieniu rządowego programu CPN, czyli ceny paliw niżej, za benzynę 95 trzeba zapłacić niemal 7 zł.
3: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
1: Dodatkowo, jak dodaje Urszula Cieślak, mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżką, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
4: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jeziorku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
1: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym. Kolejne informacje w TOK FM o 16.20. Dziś jeszcze przewaga chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami później na zachodzie kraju, na północnym wschodzie, wschodzie, w centrum i na południu przelotny deszcz i miejscowe burze. Na termometrach dziś od 18 do 23 stopni.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Globalne popołudnie zaczynamy dzisiaj na demonstracji w Nowym Delhi. Młody mężczyzna w różowej koszuli tłucze łyżką w duży metalowy półmisek, w tle widać indyjską flagę i tłum protestujących. Twarzy młodzieńca na zdjęciu nie zobaczymy, zasłania ją maska karalucha. Właśnie ten owad stał się symbolem nowej partii politycznej i buntu młodych mieszkańców Indii przeciwko władzy, którą od 2014 roku coraz mocniej trzyma premier Narendra Modi. W szczycie politycznej potęgi Modiego, kiedy właśnie wygrał wybory stanowe w Bengalu, wyzwanie nieoczekiwanie rzuca mu Cockroach Janata Party, czyli dosłownie Ludowa Partia Karaluchów. Dzisiaj opowiemy, co to za ruch i dlaczego tak nagle z satyry stał się prawdziwym buntem, przyciągając miliony ludzi. Dlaczego są niezadowoleni z państwa, które urządził im Narendra Modi? I jak to państwo, przez zamknięcie cieśniny Ormus i zawieruchę na Bliskim Wschodzie, wpadło w najcięższe od lat tarapaty? Zapraszamy na Globalne Popołudnie. Krzysztof Story
7: i Wojciech Jagielski.
6: W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o epidemii eboli w Afryce, potem o Kolumbii, która właśnie wybrała nowego prezydenta, to teraz czas na Azję. Wybieramy się do Indii. To takie spore państwo położone między Pakistanem, Nepalem, Bangladeszem i Sri Lanką. Od początku czerwca na ulicach Delhi i innych indyjskich miast protestowało tysiące młodych ludzi. Iskrą, która ich tam przeprowadziła, były egzaminy wstępne na studia medyczne. Co poszło nie tak z tymi testami?
7: W ogóle egzaminy na studia i egzaminy, które kończą naukę w szkołach średnich, od lat wywołują w Indiach coraz większe kontrowersje i kłopoty. Ogólnie rzecz biorąc, oskarża się władze o potworny bałagan albo o kreowanie tego bałaganu po to, żeby łatwiej uprawiać korupcję, ujawniać pytania, prawidłowe odpowiedzi, albo sabotować ten proces egzaminacyjny, jeżeli komuś tam źle poszło i wręczył komu trzeba odpowiednią łapówkę. Te egzaminy, zwłaszcza na studia medyczne, to są drzwi wąsko uchylone dla wybrańców. Studia medyczne obiecują dobrą posadę lekarską w Indiach, dlatego o wstęp na medyczne uczelnie ubiega się tak wielu młodych Hindusów.
6: W tym roku kandydatów było 2 miliony.
7: Tak, od około 20 osób na jedno miejsce. No, to jest inwestycja, którą świadomie podejmują i młodzi ludzie marzący, albo przynajmniej kalkulujący sobie, że jeśli nie marzą o medycynie, to przynajmniej kalkulują, że praca lekarza zapewni im godziwe życie w tych współczesnych Indiach, ale inwestują także rodzice w prywatne korepetycje, w jakieś kursy dokształcające. To jest związane z ogromnym stresem i te egzaminy, i te przygotowania. W związku z tym, jeżeli coś pójdzie nie tak, jeżeli gdzieś tam ktoś dopuści się jakiegoś szwindla, czy ktoś popełni jakiś błąd, no to wszystko wywołuje ogromne poruszenie. I w tym roku tak właśnie było, że egzaminy majowe zostały unieważnione, ponieważ no, nastąpił przeciek przypadkowy czy też sterowany, to wyjaśnić ma śledztwo rządowe. Mało kto wierzy w bezstronność i skuteczność tego śledztwa, bo jeżeli nastąpił wyciek, to osobami, które dopuściły się tego wycieku, byli urzędnicy z Ministerstwa Edukacji. W każdym razie co roku tak było. W tym roku to pożar spowodował sędzia, który publicznie nazwał protestujących studentów, protestujących, ale protestujących prywatnie zupełnie, narzekających, piszących sobie w internecie, na tych komunikatorach społecznościowych, wylewających swoje żale na bałagan. Sędzia nazwał ich robactwem, karaluchami, takimi młodymi ludźmi, którzy pasożytują na zdrowym ciele indyjskiego państwa.
6: I to nawet nie byle jaki sędzia, bo to był prezes Sądu Najwyższego Indii, Surya Kant.
7: No więc właśnie, i to też prawdopodobnie nikt nie sądził w Indiach, żeby to z kolei wywołało jakąś burzę, ale na te ogólne niezadowolenie młodych w Indiach z tej sytuacji poegzaminacyjnej dołożył swoje młody, no, może już nie student, tylko on akurat przebywał w Bostonie na stypendium, 30-letni Abhijit Dipke, który na wieść o wystąpieniu sędziowskim napisał też w tym komunikatorze społecznościowym swoim, że a co by się stało, gdyby wszystkie karaluchy indyjskie zebrały się razem? No i zebrały się razem. Zaczęło się oczywiście od satyry, ale od satyry, od kpiny, od wyszydzania tej pompatycznej władzy, a im władza trwa dłużej i im jest bardziej przekonana o swojej potędze, tym bardziej staje się pompatyczna, więc żałosna w oczach tych, którzy raczej uprawiają satyrę. Zaczęło się od żartów.
6: A Abhijit Dipke wezwał karaluchy do zebrania się. Tak powstała partia karaluchów.
7: Karaluchy świata, łączcie się, no więc połączyły się.
6: W 2 tygodnie ta partia zebrała 20 milionów ponad ludzi na Instagramie, więcej niż jakakolwiek inna indyjska partia, ale poza Instagramem też istnieje, bo tam już są setki tysięcy ludzi zapisanych do partii. A to zamieszanie wokół tych egzaminów było takim chyba pierwszym pokazem siły tego ruchu karaluchów, tak mi się wydaje, ale ja bym chciał, żebyśmy jeszcze opowiedzieli dwa zdania dosłownie o samym Abhijicie Dipke, bo on się też nie wziął znikąd. On wcześniej współpracował z partią AAP, Partią Zwykłego Człowieka, która była takim poprzednim ogniskiem oporu i opozycji młodych ludzi wobec władzy w Indiach. Czy możemy coś o nim powiedzieć?
7: Może nie tyle ruchem czy ogniskiem oporu młodych w Indiach. Partia Zwykłego Człowieka pojawiła się na indyjskiej scenie politycznej w 2012 roku, kiedy rządził Indiami Kongres Narodowy, partia odwołująca się do liberalizmu i do świeckiego państwa, a wcześniej do socjalizmu, ale też świeckiego. Partia dynastii Nehru Gandhich, no, która ukształtowała te współczesne Indie do czasu, kiedy władzy nie przejął tam w nich Narendra Modi, obecnie panujący premier. Rządy kongresu, te ostatnie lata, owszem, to był cud gospodarczy, jaki zapanował w Indiach na przełomie lat 90. po krachu socjalizmu ogólnoświatowym, ale także nieustanne skandale korupcyjne na ogromną skalę i taka buta, pycha urzędników, którzy przywykli do tego, że rządzą Indiami i zawsze tymi Indiami będą rządzić. Partia Zwykłego Człowieka wystąpiła przeciwko korupcji. Korupcji w Delhi, w ratuszu, w stołecznym okręgu, ale szybko to rozlało się na cały kraj. I Abhijit Dibke działał w tym ruchu, ja bym to nazwał, to w Europie też się zdarzały takie ruchy, tak, to w większości młodych ludzi pod takim wspólnym hasłem mamy dosyć. Mamy dosyć arogancji, pychy władz rządzących, oderwanych od rzeczywistości, zajętych tylko i wyłącznie walką o dostęp do żłoba, żonglujących nazwami partii politycznych, a te wszystkie programy już dawno zostały przez nich zarzucone. Jedynym programem jest dostać się jak najbliżej do władzy i czerpać z tej władzy korzyści, ale korzyści dla siebie, przede wszystkim dla siebie. Ci najbardziej szlachetni jeszcze, to takie hasło, że jeżeli oni się sami wzbogacą, to także po nich wzbogacą się też wszyscy
8: inni. Coś spadnie z pańskiego stołu.
7: Więc ta partia Zwykłego Człowieka była takim ruchem przeciwko tej pysze politycznych elit, chociaż akurat na słowo elity, akurat te elity średnio zasługują.
8: No i partia AAP przez 10 lat rządziła Nowym Delhi, miała swojego burmistrza.
7: Poszło tej partii tak dobrze, że wygrała wybory w stołecznym okręgu. Delhi to nie tylko ratusz i nie tylko władza miejska, ale to jest stan. I wygrali tam wybory i szło im znakomicie, coraz lepiej.
8: I co się z nimi stało?
7: 2 lata temu wyglądało na to, że Partia Zwykłego Człowieka przejmie rolę głównej lokomotywy w koalicji partii opozycyjnych, które się zjednoczyły przeciwko Narendrze Modiemu, ale tuż przed wyborami w 2024 roku, no niemalże równo 2 lata temu, w maju, Arvind Kejriwal, przywódca Partii Zwykłego Człowieka, został oskarżony o korupcję. Nie tylko oskarżony, ale aresztowany, osadzony w areszcie śledczym jak bardzo groźny przestępca, co okazało się doskonałym aktem sabotażu dokonanym przez władzę, przez rządzącą Indyjską Partię Ludową i Narendrę Modiego, żeby storpedować wysiłki indyjskiej opozycji. Te wysiłki zostały storpedowane, bo BJP, Partia Modiego i Modi wygrali wybory po raz trzeci z rzędu. Natomiast to zwycięstwo wydawało się pyrrusowe, dlatego że Modi stracił po raz pierwszy tą zdecydowaną większość. Nie mógł rządzić w Indiach już sam, musiał opierać się na partiach koalicyjnych. Ale jeszcze większą szkodę te wybory, a przede wszystkim oskarżenia wobec Kejriwala, wyrządziły koalicji rządzącej, bo Kejriwal w zeszłym roku przegrał wybory stanowe w Delhi, jednak te oskarżenia o korupcję przykleiły się do niego, obojętnie jak ktoś jest szlachetny, to oskarżany nieustannie. A media w Indiach to już nie są te media z lat 90., 80., to są media podporządkowane miłościwie panującemu. Modi w ogóle jest pionierem tego rodzaju państwa i jego wzory wymyślone przez Modiego później były kopiowane w Europie przez takich ludzi jak Orban.
8: Można by się śmiać, że Modi mógłby z autorytaryzmu właśnie gdzieś w Rishikeszu albo w swoim rodzinnym Gujaracie organizować warsztaty. Tutaj w Globalnym Popołudniu postawimy na razie przecinek. I po skrócie informacji TOK FM wrócimy jeszcze do protestów już nie partii AAP, partii Zwykłego Człowieka, tylko nowej odsłony takiego buntu indyjskiego, czyli tej partii Karaluchów. I porozmawiamy o tym, w jakim momencie ten bunt zastaje Modiego, jego partię i całe Indie.
9: Reklama. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
10: Reklama.
11: Sprzedaż w RTV Euro AGD. Lodówka Beko 186 cm. Taniej o 500 zł. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jak wyprzedaż, to w euro.
13: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
17: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
18: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
17: Bo w Media Ekspert taniej masz.
19: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
20: Marian, a po całym tygodniu pracy?
21: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
10: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Minęła 16.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Czerwone flagi oznaczające zakaz wchodzenia do wody powiewają dziś na około 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są głównie trudne warunki na morzu, m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Nowa Lewica ogłosiła inaugurację letniej trasy pod hasłem Lewica dowozi. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że celem są spotkania z wyborcami w dziesiątkach miejscowości, gdzie Lewica będzie mówić o swoich osiągnięciach i wyzwaniach na przyszłość. Swoją kampanię prowadzi także Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj politycy PiS są w Kłodzku. Devon Allman, The Bone Shakers, Budka Suflera i Perfect to niektórzy wykonawcy, którzy zagrają na Suwałki Blues Festival 2026. Odbędzie się on od 9 do 11 lipca w Suwałkach. Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez muzycznych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów muzyki bluesowej i nie tylko. Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury. Kolejne informacje w TOK FM o 16.40.
22: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
8: Dzień dobry, po skrócie informacji słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Witają się z wami Krzysztof Story
7: i Wojciech Jagielski.
8: przed informacjami rozmawialiśmy o protestach młodych ludzi w Indiach. Przeciek podczas egzaminów na studia medyczne wygonił ich na ulicę na protesty przeciwko władzy. Tę władzę w Indiach od 12 lat trzyma jedna partia, a w zasadzie można też powiedzieć jeden człowiek, Narendra Modi, premier Indii. No, niebagatelna postać indyjskiej historii najnowszej. Myślę, że zapisze się złotymi albo na pewno bardzo dużymi literami w historii Indii. I te protesty teraz, ci studenci, ci młodzi ludzie, którzy wychodzą na ulicę w maskach karaluchów, bo ten owad stał się symbolem buntu i jest w logo nowej partii, która się sprzeciwia Modiemu, to wszystko przypada na, wydawałoby się, szczyt potęgi Narendry Modiego. Ale też największe tarapaty w Indiach od dawna, ale zaczniemy od potęgi. Niedawno, w maju, Modi wygrał wybory stanowe w zachodnim Bengalu. Dlaczego to jest tak wielki sukces premiera i jego partii, BJP?
7: Partia Modiego i on sam, ich domeną są północne Indie, ten pas hinduski, hinduizmu. A Bengal, no to jest szczególna kraina. Bengal zachodni, będący dzisiaj stanem w Indiach, jest tylko częścią dawnego Bengalu, bo dzieląc Indie na Pakistan i Indie, Brytyjczycy oddzielili od Indii wschodni Pakistan, który dzisiaj jest Bangladeszem. Gdyby Bengal istniał jako jedno państwo, to byłby dzisiaj najludniejszym muzułmańskim krajem na świecie, ponad 300-milionowym. W Bengalu BJP ze swoimi hasłami odwołującymi się do religii, do dominacji Hindusów, do pierwszeństwa Hindusów w indyjskiej polityce i w ogóle w Indiach, nie miała posłuchu. Przez wiele, wiele, wiele lat, chociaż bardzo się o ten posłuch starała, bo Bengal także to jest kolebka indyjskiego ruchu wolnościowego, wyzwoleńczego ruchu. To jest mekka intelektualna, stamtąd wywodzą się najwybitniejsi poeci, pisarze, myśliciele, filozofowie. Bengalem zarządzili najpierw komuniści, Kongres Narodowy, ostatnio partia, która powstała z rozpadu kongresu, ale nacjonaliści hinduscy Modiego nie mieli tam wiele do powiedzenia. I to wszystko zmieniło się w tych wyborach. Rozłam w rządzącej partii w Bengalu, kryzys polityczny, kryzys tożsamościowy partii i w Indiach, a zwłaszcza partii w Bengalu, sprawił, że Modi i jego partia odnieśli tam spektakularny sukces. Ale nie tylko tam, bo no nie tak spektakularny sukces jak w Bengalu. Modi odniósł także w południowym stanie Tamil Nadu. A od lat mówiło się, że Modi, może on jest i królem północnych Indii, ale w południowych Indiach nigdy nie zostanie zaakceptowany.
8: A tu proszę, Tamil Nadu, najdalej na południe wysunięty stan Indii, też wybiera partię Modiego.
7: No nie Modiego, ale koalicjanta Modiego. Modi tam też zyskuje i w każdym z południowych stanów stopniowo Modi zyskuje w wyborach, natomiast władzę będzie sprawował z kolejnym aktorem, bo w Tamil Nadu to jest taki wyjątkowy też stan i kraina na całym świecie, gdzie rządzą wyłącznie byli albo wciąż aktualni gwiazdorzy telewizyjni albo gwiazdorki kina indyjskiego. Innych premierów tam nie ma w zasadzie. Jeżeli ktoś chce zająć się polityką, to najpierw musi iść na szkołę aktorską albo zostać jakimś takim domorosłym aktorem. W każdym razie w paru filmach i serialach trzeba obowiązkowo zagrać, żeby myśleć o...
8: Filmografię trzeba mieć.
7: Tak, o jakiejś poważnej roli w polityce. No i właśnie teraz kolej przyszła na partię, która swoją przyszłość, swój interes, bo przecież nie jakieś tam braterstwo ideologiczne uznała w koalicji z partią Modiego. Modi na początek godzi się na to wszystko po to, żeby poszerzyć swoją strefy wpływów. A więc Tamil Nadu i zachodni Bengal to są triumfalne zwycięstwa Modiego. Po tych zwycięstwach w zasadzie zaczęło się mówić, że Indie przeradzają się w jednopartyjną dyktaturę. Niedeklarowaną w konstytucji, ale faktyczną jednopartyjną dyktaturę, bo Modi zmierza ku temu. Zawsze twierdził od samego początku, że jego celem są Indie uwolnione od Kongresu Narodowego, czyli tej poprzedniczki, która rządziła Indiami od pierwszego dnia narodzin współczesnych Indii, a przede wszystkim od tego modelu państwowego, który wprowadzili w Indiach twórca, pierwszy premier Jawaharlal Nehru, jego córka Indira.
8: Ten model opierał się w bardzo dużej części na zasadzie świętej, że Indie są państwem świeckim. a Modi proponuje zupełnie co innego. Proponuje państwo oparte, bardzo mocno związane z hinduizmem. Ba, ja byłem ostatni raz w Indiach w 2022 roku i już wtedy Modi występował nie tyle w roli przywódcy politycznego na różnych wiecach, na różnych okazjach, ile w roli przywódcy religijnego. Teraz to już mu się zdarza zahaczać, jak to oglądam, o rolę półboga niemalże. Ale z drugiej strony zero skandali korupcyjnych, poważnych, przez 12 lat rządzenia całym krajem. Zero jakichś większych afer, gigantyczna modernizacja Indii, jeśli chodzi o infrastrukturę, budowanie autostrad, linii kolejowych, dróg, elektrowni, no w zasadzie wszystkiego. To jest naprawdę człowiek, który zmienił Indię za swojej władzy. No i teraz pytanie, jak ogląda się teraz tysiące młodych ludzi na ulicach, którzy protestują przeciwko tej władzy, no to nasuwa mi się pytanie, czy zwykli Hindusi tego progresu, tego przywództwa Modiego nie odczuli w jakiś dobry sposób, że są tacy niewdzięczni i protestują?
7: Z całą pewnością poprawiło im się. Modi, który w czerwcu został najdłużej rządzącym premierem w Indiach, wyprzedził Jawaharlala Nehru, chwali się, że za jego panowania wyprowadzonych z biedy zostało ćwierć miliarda jego rodaków. I to wszystko pewnie prawda. Zresztą każdemu rządowi statystyki wykażą to, czego rząd będzie od statystyki.
8: Jakie badania się zamówi, takie będą.
7: Ale Indie pod rządami Modiego rzeczywiście stały się, wybiły się na światową potęgę gospodarczą. Ten wzrost gospodarczy był ogromny, zwłaszcza infrastruktura. Modi szybko zrozumiał, jeszcze będąc premierem stanowym w Gujaracie, że takiego kraju jak Indie nie da się wyciągnąć z tej roli bogatego kraju biednych ludzi. Tak o Indiach mówił Nehru. Modi próbował to zmienić, żeby Indie były bogatym krajem w miarę, no nie biednych ludzi, nie nędzarzy, ale że pierwszym krokiem do tego będzie budowa nowoczesnej infrastruktury i tym się zajmuje. Natomiast Modi jest typem takiego przywódcy Maharadży, wodza, otoczonego dworem lojalnym. Modi jest wyjątkowym politykiem, charyzmatycznym. Indie mają szczęście albo nieszczęście do tego rodzaju polityków, bo Nehru może nie był takim osobowościowo, ale został w tej roli obsadzony jako pierwszy przywódca państwa. Zresztą tak nawiasem mówiąc, trudno po tak bolesnych i krwawych narodzinach, które dały początek Indiom i Pakistanowi, trudno, żeby władze, które przejmują rządy i w Pakistanie, i w Indiach odwoływały się do tożsamości religijnej, a to ta tożsamość religijna stała się powodem krwawych rzezi między muzułmanami i hindusami, które pochłonęły, szacuje się, około 2 milionów ludzi. Więc odwołujący się do świeckości kongres był na tamten czas jedynym dla Indii rozwiązaniem, bo przecież nie wszyscy muzułmanie z Indii wyjechali do Pakistanu. Ale dzisiaj te Indie, no już starsze, ponad 50-letnie, kiedy Modi tam się pojawił na scenie i zaczął sięgać po władzę, już o czym innym myślą i czego innego się boją. I hasła Modiego nawołujące do dumy z hinduskiej tożsamości Indii i powtarzające, że Indie to jest kraj Hindusów, a wszystkie inne religie z islamem na czele albo zostały tam przywiezione przez obcych. Islam przywędrował wraz z podbojami z Bliskiego Wschodu i z Azji Środkowej. Chrześcijaństwo wraz z kolonialną konkwistą i Brytyjczykami. Więc pora, żeby Indie wstały z kolan, podniosły się z kolan i dumnie powiedziały, że Indie należą do Hindusów, do hindutwy, do hinduskości. Powtarzam zawsze, że demokracja demokracją, ale to większość ma więcej do powiedzenia, a mniej ma
8: się podporządkować.
7: Ma się tej większości podporządkować i cieszyć się, jeżeli większość w dowód wdzięczności bądź cierpliwości będzie tolerowała mniejszościowe prawa.
8: Czy to z tego takiego nacjonalistyczno-religijnego zwrotu wynika to, że młodzi ludzie dzisiaj po prostu Modiego nie chcą i protestują?
7: Między innymi, natomiast nie to jest główną troską młodych ludzi w Indiach. Na państwie Modiego wzbogacili się bogacze, którzy stali się jeszcze większymi nababami. Modi bardzo korzystał z ich wsparcia, a oni z kolei uwielbiają wysługiwać się premierowi, świadczą mu wszystkie możliwe przysługi, a w zamian za to otrzymują no, jakieś gigantyczne, kosmiczne kontrakty rządowe na budowę tej infrastruktury, bo jeżeli ktoś się bierze za przebudowę slumsów w Bombaju, no przecież nie jakieś przedsiębiorstwo państwowe i indyjskie, czy jakiś inwestor z Turcji, bierze to na swój ciężar bogacz, nabab indyjski z polecenia albo z namowy Narendry Modiego. Oni mają jak najwięcej. Modi zresztą mówił, żeby no, apelował na początku swoich rządów o cierpliwość, że tak, ci bogacze może rzeczywiście oni się bardziej bogacą niż inni, ale przecież dzięki ich bogactwu, z tych ich bogactwa Indie będą bogatsze i wszyscy będą bogaci.
8: I to się nie wydarzyło?
7: Poprawa na początku była bardzo znaczna dla Indusów. Te nowoczesne państwo sprawiedliwsze, no przede wszystkim wolne od tych skandali korupcyjnych, bo to nie tak, że te skandale są dzisiaj lepiej tuszowane, a kiedyś były ujawniane przez wolną prasę, która już dzisiaj w niczym wolnej prasy nie przypomina, indyjska. Tylko rzeczywiście Modi ukrócił korupcję. Być może dlatego, że jest tego rodzaju przywódcą, dyktatorem, mającym demokratyczną legitymację, ale przeciwko Modiemu nikt nie wystąpi z jego partii rządzącej. Na dworze wzbudza szacunek, uwielbienie, ale także strach.
8: Media sobie podporządkował, sądy przejął.
7: Media, sądy, komisje wyborcze. Media ma pod sobą absolutnie wszystko. Ma caluteńkie państwo. Żartowałeś o tym, że on mógł być guru. On powinien być. Mi się wydaje, że to jakiś europocentryzm albo wręcz zakrawiający o rasizm sprawia, że Trump pielgrzymował do Budapesztu, a Orban na Florydę. Obaj, i jedni, i drudzy, i te wszystkie dziesiątki pomniejszych i większych prawicowych populistów, lewicowi też by tam się wiele nauczyli, wszyscy mogliby jeździć do Modiego i uczyć się od niego, jak na populizmie można wyjść tak wysoko i jak przerobić państwo na swoją modłę, jak nim skutecznie rządzić, bo Modi przysłużył się całym Indiom i sądzę, że dzisiaj, gdyby wśród Indusów, a jeszcze bardziej za 10-20 lat, jeżeli nie zostanie wyciągnięty jakiś skandal dzisiaj skrywany, to będzie panowała absolutna zgoda, że Modi jest najwybitniejszym premierem, ale rządzi tak długo, że młodzi są już nim znudzeni.
8: Zużycie materiału, a poza tym chyba to, o czym mówisz, że nawet jeśli tym zwykłym, powiedzmy, obywatelom Indii poprawiło się, a nawet poprawiło się sporo, to nie tak bardzo zyskali jak ci bogacze. No jeśli czytamy i oglądamy nie tylko my w Europie, ale też oczywiście obywatele Indii też na swoich telefonach widzieli te ekstrawaganckie wesela w rodzinie Adanich na przykład, które kosztowało jedno wesele miliard dolarów ponad. Teraz czytam właśnie najnowszą informację z Reutersa, że grupa Adaniego, czyli właśnie jednej z takich rodów najbogatszych w Indiach, dostała kontrakty na budowę 10 gigawatów energetyki jądrowej, czyli reaktorów. No to nie są tanie rzeczy i ci bogacze bogacą się najmocniej. Z pańskiego stołu to, co skapuje ewidentnie ulicy indyjskiej, zwłaszcza tej młodszej części, nie wystarcza. Tutaj postawimy w globalnym popołudniu przecinek, za chwilę skrót informacji TOK FM, a po nim porozmawiamy o tym, w jakie tarapaty w tym roku wpadły Indie, bo to nie jest tak, że tylko Modi maszeruje od jednego wyborczego sukcesu do drugiego. Na froncie polityki zagranicznej Indie mają od paru miesięcy naprawdę, naprawdę ciężko.

0: Autopromocja.
1: Przez wielu polityków oraz ich zwolenników są postrzegani jako oderwani od rzeczywistości krzykacze, którzy nie znając realiów polityki, ekonomii i gospodarki, walczą o niemożliwe do zrealizowania postulaty. Młodzi aktywiści nie przejmują się jednak tymi opiniami i robią swoje. Kim są, o co walczą i dlaczego tak lubią konfrontacje z politykami? Nazywam się Anna Sobańda i zapraszam na rozmowę z Dominiką Lasotą o książce Odwagi w podcaście Półka z Książkami na tok.fm.pl, w aplikacji tok.fm i na YouTubie.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
2: Citroen. Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Minęła 16.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. Sytuacja na rzece Bóbry stabilizuje się, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dalej prowadzony jest jednak monitoring i analizy jakości wody. Wciąż obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Wilchowickiej do zbiornika Rakowice. Decyzja o tym, czy poniedziałkowy etap Tour de France dojdzie do skutku, zostanie podjęta do końca dnia, ogłosił prefekt Departamentu Pireneje Wschodnie. Rywalizacja kolarzy stanęła pod znakiem zapytania z powodu pożarów, które strawiły już 1500 hektarów. Kolejne informacje w TOK FM o 17, a teraz jeszcze czas na raport smogowy.
11: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
10: Dziś w całym kraju nie powinno być powodów do narzekań na jakość powietrza. Dane Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wskazują dziś na brak przekroczonych norm szkodliwych pyłów, a jakość powietrza w całym kraju jest określana jako dobra i miejscami bardzo dobra, na przykład w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Krakowie.
11: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Wracamy po skrócie informacji. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie, którą dzisiaj prowadzą Krzysztof Story
13: i Wojciech Jegielski.
12: Rozmawiamy o Indiach, podróżujemy po tym kraju, w którym na początku czerwca zaczęły się protesty młodych ludzi, którzy skrzyknęli się pod szyldem Karalucha. Bo prezes Sądu Najwyższego Indii właśnie tak nazwał młodych ludzi dość pogardliwie karaluchami, takimi darmozjadami, więc oni pod tym sztandarem Karalucha się po prostu wszyscy setkami tysięcy, milionami, przynajmniej w mediach społecznościowych, zebrali. No i rzucają wyzwanie człowiekowi i partii, która rządzi od 12 lat Indiami. Narendra Modi, jak mówił Wojtek przed skrótem informacji, zapisze się jako największy, jeśli chodzi o kaliber polityczny, premier Indii, albo jeden z, bo konkurencja jest spora, choćby w postaci Indiry Gandhi. Rozmawialiśmy o problemach takich wewnętrznych Indii, o tym, że bogacenie się tego państwa jednak przypada głównie na bogaczy, a zwykłym ludziom, jeśli się poprawia, to niewiele, a na pewno nie na tyle, żeby byli po 12 latach dalej jakoś szaleńczo Modiemu wdzięczni. A teraz bym chciał porozmawiać o tym, co Indie spotyka na froncie polityki zagranicznej i jak Indie są dotknięte przez to, co się dzisiaj na świecie dzieje, zwłaszcza w tym roku. No i tutaj zacznę od takiego prostego faktu. Przed informacjami mówiłem też o tym, że Indie budują energetykę jądrową i robią to dość szybko i imponująco szybko w porównaniu do na przykład europejskich państw. Stawiają nową energetykę, ale to i tak trwa, więc Indie są trzecim na świecie importerem surowców energetycznych. One muszą po prostu swoją ropę, sporo węgla kupować. No i jak taki kraj, który musi kupować ropę, poradził sobie w trakcie wojny rosyjsko-ukraińskiej, a potem, kiedy doszła do tego zamknięcie cieśniny Ormus i wojna USA z Iranem? Jak to wpłynęło, ta ostatnia zawierucha, na Indie?
13: No, wpłynęła fatalnie. Mówi się wręcz o tym, że Indie są jednym z większych przegranych tej zawieruchy bliskowschodniej, która przecież wcale się jeszcze nie skończyła. Indie rzeczywiście są skazane na import surowców energetycznych, a głównymi dostawcami były Rosja i Iran, czyli państwa, które w ostatnich latach zostały przeklęte przez Zachód i ukarane sankcjami. No więc na gospodarkę indyjską, indyjskie państwo wpłynęło to fatalnie. Najpierw musieli zrezygnować z zakupów ropy naftowej w Rosji. Było to tym boleśniejsze, że Rosja ukarana sankcjami gotowa była sprzedawać tą ropę za pół darmo. Sprowadzali z Iranu. Też raczej szmuglowano tą ropę niż legalnie sprowadzaną, bo przecież Iran też dotknęły sankcje. Wojna, atak Izraela i Stanów Zjednoczonych na Iran i zamknięcie cieśniny Ormus w akcie odwetowym przez Irańczyków, no, sprawiły, że Indiom zaczęły się kończyć...
12: Kończyć paliwo po prostu.
13: Tak. To był taki moment pod koniec maja, gdzie ekonomiści podliczyli, że owszem, skazane na import surowców energetycznych są także Chiny i Korea Południowa, inne potęgi azjatyckie, ale ich zapasy surowców energetycznych wystarczą jeszcze prawie na cały następny rok. A w Indiach tych zapasów zostało na 10 dni. W maju premier Modi, ten twórca potężnych, nowoczesnych Indii, pod którego rządami Hindusi byli bardzo z tego dumni, Indie stały się, zostały ogłoszone czwartą największą gospodarką świata, Modi wystąpił w telewizji i zaczął namawiać rodaków, żeby może nie kupowali, jak to stało się ich zwyczajem, złota, nie jeździli w kółko po świecie, może przestali dzieci posyłać do szkół, mniej zużywali wszystkiego. Mówił, że to jest aktem patriotyzmu. Wprost odwoływał się do czasów epidemii COVID-u i mówił, że na tym polega patriotyczna postawa, żeby nie zużywać tego, czego w kraju brakuje. Apelował do wstrzemięźliwości, a więc to też wpłynęło marnie na jego rodaków, zwłaszcza tych, którzy mają gorzej niż lepiej, bo nie apelował do wstrzemięźliwości właśnie tych Ambanich czy innych współczesnych nababów, tylko do...
12: Zwykły lud miał zaciskać pasa.
13: Kłopoty z energetyką dotknęły przede wszystkim indyjską biedotę albo ludzi uboższych, bo to się nałożyło na potworne zmiany klimatyczne, których Indie doświadczają już od wielu lat, z każdym rokiem coraz bardziej. W tym roku temperatura przed monsunem, który przychodzi później, trwa krócej, jest gwałtowny, ale uboższy, co dotyka indyjskie rolnictwo. Upały w wielkich miastach sięgały powyżej 40 stopni i nie przez jeden dzień, tylko przez miesiąc. Temperatury nocne niewiele różniły się od dziennych. Żeby ulżyć, przetrwać te upały, no konieczna jest klimatyzacja, do tej klimatyzacji konieczna jest energetyka. Obywatel sobie może na wszystko pozwolić, biedak cierpi. No więc to zaczęły być kłopoty gospodarcze i chyba mało komu na świecie tak bardzo jak Indiom nie zależy na rozejmie przynajmniej między Iranem i Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza jeżeli ten rozejm oznaczałby odblokowanie cieśniny Ormuz i zdjęcie z Iranu sankcji na eksport ropy naftowej, bo ta ropa wtedy byłaby tańsza i przede wszystkim mogłaby płynąć. To pokazało, że może indyjska gospodarka to nie jest kolos na glinianych nogach, ale że te potężne nogi, potężne gospodarki są spętane łańcuchem dostaw surowców energetycznych, że ta nowoczesna energetyka budowana przez nababów, oligarchów świetnie, ale albo tą budowę zaczęto za późno, albo nie da się po prostu tak szybko
14: przestawić jednak 1,5-miliardowego kraju na jakieś zupełnie inne źródło energii. To po prostu musi trwać.
13: Mówimy o najludniejszym kraju świata, w którym znaczna część społeczeństwa, prawie połowa, to są ludzie poniżej 25 roku życia. I ci młodzi właśnie, z których większość nie pamięta innego premiera niż Modi. A to bardzo źle robi na nastroje młodych, jak kółko mają tego samego przywódcę i jego oglądają w telewizji. W dodatku człowieka w wieku ich dziadków, a ta nowoczesność no, z dobrodziejstwem inwentarza przyszła do Indii. Im Indie stają się i kraje stają, społeczeństwa bardziej nowoczesne, tym mniejsze jest poszanowanie tradycji tego kultu starszych i wszystkiego, co starsi mają do powiedzenia. I młodzi zaczynają z Modiego szydzić, kpić. Nazwa Ludowa Partia Karalucha jest satyrą na indyjską partię ludową, na nazwę partii. Mówiłeś o tym proteście, który polegał na bębnieniu łyżkami w naczynia. To jest kpina z Modiego, który na początku COVID-u wzywał rodaków, żeby wychodzili na dachy i na balkony i tak barabanili właśnie w te patelnie, żeby tak okazać poparcie dla medyków indyjskich, którzy dzielnie walczą. No, dla polityka krytyka, oskarżenia najcięższe nie są tak bolesnym i groźnym zjawiskiem,
14: jak
13: kpina. A młodzi, którzy zaczynają szydzić ze starszego pana, jakim jest Narendra Modi, mogą okazać się czymś naprawdę niebywale groźnym, bo nie wierzę w to, żeby oni od razu pokonali Modiego, albo żeby Modi tak się przejął, żeby postanowił złożyć natychmiast dymisję. Tak się z władzą nie żegna, zwłaszcza ktoś, kto tą władzę sprawuje tak długo. Ale to jest bardzo głęboka i taka szpetna rysa na niepokalanym wizerunku indyjskiego premiera.
14: No, ten wizerunek to jest coś w dzisiejszej polityce wyjątkowego. 12 lat rządzić tak udanie, rządzić tak wielkim i różnorodnym krajem, maszerując w zasadzie od jednego wyborczego zwycięstwa do drugiego, to no tylko politycy kalibru Narendry Modiego, niewielu takich jest, potrafią. Wspomniałeś o tym klimatycznym czynniku. Ja troszeczkę tutaj dołożę danych, bo może nie zdajemy sobie sprawy w Europie ze skali problemów, które to powoduje. W tym roku Indie przeżywają najsłabszy monsun od 11 lat. Średnio prawie 2 razy mniej deszczu spada niż średnia roczna. 2 razy mniej wody niesie tegoroczny monsun. A monsun to jest życie dla gospodarki i rolnictwa indyjskiego, bo on dostarcza 70% rocznych opadów, dlatego 1,5 miliarda ludzi.
13: A z rolnictwa żyje wciąż ogromna większość obywateli Indii.
14: Żebyście to sobie mogli wyobrazić, to są bardzo często malutkie poletka, które utrzymują daną rodzinę. Niewiele już zostaje tak naprawdę często na sprzedaż, natomiast to rozdrobnienie rolnicze w Indiach powoduje, że od tego, czy pada deszcz, czy nie pada i czy można wyhodować jakieś plony, czy nie, zależy naprawdę przeżycie setek milionów ludzi w tym kraju, więc nic dziwnego, że te zmiany klimatyczne to jest tam coś, broń Boże, nie abstrakcyjnego, tylko to jest realna, twarda rzeczywistość indyjska. Z energetyką, jak mówisz, jest problem. Indie powoli przestawiają się na innych dostawców, choćby teraz zaczęły ściągać masowo gaz, który jest używany głównie do gotowania w gospodarstwach domowych, gaz LPG, ze Stanów Zjednoczonych. I na przestrzeni od maja do czerwca ten import wzrósł prawie dwukrotnie. Ale wracając do tej satyry, tej drwiny, tego protestu partii karaluchów, czy to ma szansę przerodzić się w jakiś taki, wiesz, realny, mocny ruch polityczny, który na przykład kiedyś przejmie mnie władzę? Bo te partie protestu, one szybko wybuchają, jasno płoną i często szybko gasną.
13: No to jest wróżenie z fusów, ale każdy, dzisiaj trudno wyobrazić sobie, żeby ta Ludowa Partia Karalucha czy Karaluchów miała stać się poważnym wyzwaniem dla rządów Modiego. To jest ta rysa. Ale z drugiej strony wiele razy w polityce zwłaszcza wydarzenia drobne wywoływały lawiny, które kończyły się rewolucją. Kiedy młodzi ludzie wychodzili na ulicę w Colombo, nikt nie spodziewał się, że to wszystko przerodzi się w uliczną rewolucję i zakończy zmiecieniem tronu dynastii Rajapaksów, którzy tam panowali jak dyktatorzy od lat. Dwa lata później to samo zdarzyło się w Bangladeszu, w zeszłym roku w Nepalu. No więc to pokolenie Z buntuje się coraz bardziej przeciwko tym tak zwanym elitom politycznym, przeciwko rządzącym. Natomiast Indie są no, troszeczkę innym krajem niż Nepal, Sri Lanka czy nawet Bangladesz. Indie to niemalże kontynent. Czy na kontynencie może w ogóle wybuchnąć rewolucja? No, wątpię. Może wybuchnąć wojna domowa, ale rewolucja kontynentalna o czymś takim żeśmy nie słyszeli. Nawet w Chinach rewolucja może wybuchała w stolicy, czy kontrrewolucja, ale reszta kraju to była wojna domowa. W Indiach na wojnę domową się nie zanosi. Natomiast ten głos tego pokolenia Z, rozczarowanego rządzącymi, rozczarowanego tym, że nie widzi, rozczarowanego, rozgoryczonego tym, że nie widzi dla siebie przyszłości, nie widzi nadziei, nie widzi szans na to, że będzie mogło zrealizować swoje życiowe marzenia, choćby takie, jakie mieli i realizowali ich rodzice. No to jest coś strasznie poważnego i ważnego. I nawet jeżeli w Indiach nie doprowadzi to do jakichś ulicznych wystąpień i tego należałoby życzyć i tym młodym w Indiach, i Indiom, i nawet tym nieszczęsnym rządzącym, chociaż Modi do tych nieszczęsnych, tym jakbym go nie zaliczył, bo to jest porządny zarządca, dobrze zarządza państwem.
14: Dobry gospodarz.
13: Przestarzał się, jak każdy, kto siedzi przy
14: władzy. A miał odejść, kiedy miał mieć 70 lat, ale
13: no i właśnie jakby
14: przyciąga.
13: Zasiedział się na tym fotelu, a może nie może z niego ustąpić, bo ktoś, kto rządzi tak długo, kto jest przywódcą, ba, wodzem partii, od którego tak wiele zależy, nie może ustąpić od tak sobie, bez ryzyka, że ta partia mu się rozpadnie i wraz z rozpadniętą partią rozpadnie się cały dorobek jego życia.
14: Do tej relacji wielkich partnerów na pewno jeszcze będziemy gdzieś w globalnym popołudniu wracać. A dzisiaj w tej podróży po Indiach tutaj postawimy kropkę. To była audycja Globalne Popołudnie. Za dziś dziękuję Krzysztof Story
13: i Wojciech Jagielski.
14: Za sterami czuwał Jakub Paś, a dźwiękiem opiekował się Jarosław Gawlik. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich usłyszycie Karolinę Lewicką w audycji Sprawy Różne.

0: Dzień dobry, Karolina Lewicka. Dziś, zaraz po informacjach o godzinie 17, w audycji Sprawy Różne rozmowa z profesorem Romanem Kuśniarem, redaktorem naczelnym Rocznika Strategicznego. Ostatni numer, obejmujący 2025 rok i część 2026, zdominowany został przez jedną postać, Donalda Trumpa. Dlaczego tak się stało i co to oznacza dla świata? O to zapytamy.
1: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
3: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
2: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
1: Tok FM. Na każdy temat.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Reklama.
10: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Szef resortu obrony zapowiada działania w sprawie inicjatywy Bronimy Polskiej Granicy na ulicach polskich miast. W informacjach również konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku, a także początek letniej trasy polityków lewicy po kraju. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie i to najwięcej w historii. Minęła 17. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Nie ma zgody rządu na to, by po ulicach chodziły paramilitarne bojówki, mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Na posiedzeniu Rady Naczelnej PSL nawiązał do obecności na polskich ulicach działaczy inicjatywy Bronimy Polskiej Granicy, którzy zakładają mundury i wyglądają jak przedstawiciele służb.
12: Nie bójcie się, moi drodzy, tych ludzi od Brauna. Często poprzebieranych w mundury. To jest w ogóle skandaliczne i to będziemy ukrócać. Nie może być tak, że ktoś będzie naśladował żołnierza Wojska Polskiego, a zachowywał się na ohydnie jak można. Ochronimy polski mundur, bo nie będzie on upokarzany w żaden sposób przez ludzi owładniętych rządzą zemsty i nienawiści.
11: Wicepremier nawiązał też do kwestii rzezi wołyńskiej. Jak mówił, potrzebna jest prawda historyczna, a nie szczucie.
12: Do pana Brauna i jego oszołomu nie zrobiliście nic w żadnym Sejmie, choć działacie w polityce w różnych partiach od wielu lat. Nie było wtedy upamiętnienia. Nie było pamięci. Dziś szczujecie, a nie budujecie pamięci i przebaczenia. Ksiądz Isakowicz mówił, nie o zemstę, tylko o pamięć wołają ofiary. A wy tylko o zemście od świtu do nocy potraficie gadać.
11: Rocznica rzezi wołyńskiej, w wyniku której zginęło około 100 tysięcy Polaków, przypada 11 lipca. W Kłodzku dziś konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. W tej władzy są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek wyczucia moralnego i są poza kulturą, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński.
13: Czy tacy ludzie mogą rządzić Polską?
14: Nie!
13: Tak, proszę państwa, nie. Oni będą Polskę tylko rujnować i nic więcej, bo po prostu... I chcą tak rządzić i nie potrafią rządzić inaczej. I to jest to wielkie zadanie, które jest przed nami. To wielkie zadanie, które podjęliśmy, którego się podjął także jako kandydat na premiera pan profesor Czarnek. Zmienić rząd w Polsce.
11: Wczoraj odbyła się także konwencja programowa partii. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek domagał się, i tu cytat, odideologizowania edukacji i ulg podatkowych dla rodzin. Swój letni objazd po Polsce przed wyborami w 2027 roku zaczyna też Lewica. Wszystko pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
15: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma Lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicy?

0: tym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny, jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
1: Dziś pierwszy przystanek letniej trasy Lewicy w Inowrocławiu. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii. W tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. Zespół interdyscyplinarny, który zajmuje się tym tematem, rozpoczyna ścisłą współpracę z kuratorami sądowymi, by działać w szczególności na rzecz profilaktyki i pomocy rodzinom. Kuratorzy mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, by pomóc rodzinie na początku kryzysu, a w pomoc może zaangażować się na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
2: Mediator to też, można powiedzieć, psycholog, który pomaga, no nie zawsze psycholog, ale który trochę taką rolę wyciszającą, rolę taką pomocową spełnia. I myślę, że tutaj mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związkach jest największym problemem.
1: Chodzi też o współpracę ze szkołami czy psychologami z poradni. Nasz kraj jest silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. To dopiero świt złotej ery Ameryki, mówił podczas uroczystości 250-lecia Deklaracji Niepodległości prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Zdaniem doktora Krzysztofa Winklera z Warsaw Enterprise Institute, Stany Zjednoczone mierzą się jednak z dużymi problemami, które świadczą bardziej o zmierzchu niż świcie złotej ery tego kraju.
3: Nie zostały załatwione kwestie wewnętrzne. Trwa reindustrializacja, która jeszcze będzie musiała kilka lat potrwać, a pamiętajmy, że od początku XXI wieku Stany Zjednoczone na własne życzenie, można tak powiedzieć, straciły 30% swojego potencjału produkcyjnego i muszą je odbudować, jeżeli chcą na poważnie myśleć o tym, żeby dalej pełnić jedną z wiodących ról na świecie.
1: Podczas uroczystości Donald Trump poruszył kwestię polityki wewnętrznej w USA, największego zagrożenia dopatrując się w politycznych oponentach, których nazwał komunistami. W nocy przewaga chmur, ale stopniowo od zachodu będą iść lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu i wschodzie. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Jutro początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą w poniedziałek od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
4: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: To jest audycja Sprawy Różne. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa, profesor Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, szef Rady PISM. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry Państwu.
5: No i oczywiście redaktor naczelny Rocznika Strategicznego. 31 numer jest już obecny na rynku i właśnie o tym wydaniu Rocznika Strategicznego za rok 2025 i kawałek 2026 mówić będziemy w tej audycji. Zacznijmy od tego, że to jest numer... Nie wiem, czy można byłoby tak powiedzieć, zdominowany przez Donalda Trumpa, ale niewątpliwie Donald Trump gra w tym numerze Rocznika Strategicznego jedną z głównych ról.
6: No tak, jeszcze nigdy tak nie było, prawdę powiedziawszy, żeby jedna osoba, jeden polityk tak silnie zdominował rok, a co za tym idzie także tak silnie zdominował zawartość Rocznika Strategicznego. Nie było nigdy, od kiedy wydajemy ten rocznik, od 31 lat, takiej osobowości, takiego prezydenta, króla, kogokolwiek, kto by odcisnął takie piętno na dobre i na złe, się mówi nie, na złe, nie na dobre, dlatego że Donald Trump nie wpisuje się w kategorię stworzoną przez teorię wielkiego człowieka, Great Man Theory. Ta teoria stworzona przez Brytyjczyków, Szkotów w XIX wieku mówi, że historia to ta jest naprawdę historią wielkich ludzi, którzy odcinają swoje piętno, bo przywództwo, charyzma, idee, różne rzeczy porywają, prawda. Tutaj nie ma, z uwagi, on zdominował z uwagi na to, że jest prezydentem największego mocarstwa na świecie, jedynego hipermocarstwa i jest jednocześnie osobowością bardzo psychotyczną, a więc mocno nieobliczalną, z taką dużą pogardą dla prawa międzynarodowego, dla innych państw, narodów i w związku z tym wywołuje nieustające, powiedziałbym, trzęsienia ziemi, perturbacje, napięcia, kryzysy i stąd to jest jego rok, to był jego rok.
5: Jak sobie zbierzemy to wszystko do kupy, czyli zastanowimy się, jak to szło, to faktycznie robi to potężne wrażenie, bo tak, awantura, jaką Trump urządził prezydentowi Ukrainy, wojna celna, bombardowanie Iranu, podjęcie Putina na Alasce, narzucenie pokoju przez siłę na Bliskim Wschodzie, domaganie się przyznania mu pokojowej nagrody Nobla, uderzenie na Wenezuelę, ogłoszenie zamiaru przejęcia Grenlandii, także zbrojnie, jeżeli nie uda się pokojowo, czy wreszcie rozpoczęta 28 lutego tego już roku wspólnie z Izraelem agresja na Iran. I jeszcze gdzieś te rozliczne rzekome próby zakończenia wojny w Ukrainie, to podjęcie Putina na Alasce, to też była jedna z takich prób, ale pewnie do tego, jak te próby wyglądały, dojdziemy. Pan, panie profesorze, od dawna już mówi, to znaczy od kiedy mamy do czynienia z Donaldem Trumpem, politykiem, że mamy też do czynienia z mocarstwem zbójeckim, czyli że Stany Zjednoczone nie są już gwarantem, jak rozumiem, pokoju na świecie, przynajmniej tej części świata, która się orientowała na Stany Zjednoczone, tylko są generatorem problemów, tak?
6: Tak, nawet więcej niż problemów. Notabene bardzo dobrze, że pani redaktor wywołała tę kategorię, bo ta kategoria państwo zbójeckie, rock country, rock state, ona została stworzona przez Stany Zjednoczone w ich narracjach, w ich retoryce na przełomie lat 90. i tego tysiąclecia na określenie państw, które systematycznie, notorycznie
5: naruszają porządek międzynarodowy, tak?
6: Ale także również zachowują się wewnętrznie, co z błamiącym, wewnętrzne normy.
5: Prawa człowieka,
6: konstytucyjne, praworządność, to naruszają demokrację, jeżeli tam jest demokracja. No więc ta kategoria rock country, rock state, i u nas była tłumaczona rzeczywiście jako państwo zbójeckie. Ja wolałem tak delikatnie, ale nasi propagandyści, żeby przypodobać się Amerykanom, chyba podkręcali świadomie, dlatego że ja pamiętam bardzo dobrze wiersz Czesława Miłosza, Rock River, i on to tłumaczył rzeka hultajska, a więc państwo hultajskie. Ale chyba rzeczywiście hultaj to nie to samo, co zbój, znaczy na pewno nie to samo.
5: Hultaj kojarzy się z chłopcem, który strzela z procy do szyby.
6: Tak, no tak, awanturnik trochę, ale natomiast niekoniecznie od razu prowadził, znaczy wywołuje wojny, w których giną ludzie, niszczone jest jako dorobek cywilizacyjny. No więc myślę, że ten termin mocarstwo zbójeckie, ono pasuje w tej chwili do Stanów Zjednoczonych i to jest rzecz, trzeba powiedzieć, bardzo okropna, ponieważ Stany Zjednoczone, jak wiadomo, współtworzyły czy walnie przyczyniały się do powstawania trzech kolejnych porządków międzynarodowych. Po pierwszej wojnie światowej Wilson, po drugiej wojnie światowej Roosevelt i po zimnej wojnie George Bush i Bill Clinton niewątpliwie współtworzyli trzy ważne, wielkie odmiany porządku międzynarodowego. I oto mamy prezydenta, który jest ich odwrotnością, to znaczy niszczy porządek międzynarodowy, już nawet nie ten liberalny, tylko taki jakikolwiek porządek międzynarodowy. Myśmy nawet zaczęli, znaczy w zachodnich wypowiedziach, retoryce, dokumentach zaczęliśmy przechodzić tak miękko z liberal international order, porządku liberalnego, na rules-based order, czyli na porządek oparty o prawa, o zasady, o normy. On nawet tego nie respektuje. W związku z tym jest to sytuacja absolutnie bezprecedensowa, jeżeli chodzi o politykę Stanów Zjednoczonych, a jeżeli bierzemy pod uwagę to, że to jest najpotężniejsze mocarstwo świata pod każdym względem i mamy do czynienia z osobowością taką raczej zbliżoną do, jak czasem mówią, cesarza Bokassy, przywódcę Republiki Środkowej Afryki, no to wtedy mamy efekt taki bardzo emocjonujący, to mało powiedziane.
5: Tak, bo Trump ma do dyspozycji największe mocarstwo na świecie.
6: Największe mocarstwo na świecie, które traktuje, prawdę powiedziawszy, o tym także piszemy w tym roczniku, jako PMC, jako Private Military Company. To są takie przedsiębiorstwa militarne, które zaczęły być tworzone właśnie w okresie liberalnego porządku, kiedy państwa nie chciały wydawać zbyt dużo pieniędzy albo wikłać się w jakąś mokrą robotę, mówię o państwach demokratycznych, to wysługiwały się owymi PMC, Private Military Companies, które wykonywały za nich w ich imieniu.
5: Najemnicy.
6: Brudne, różne roboty. Zasłynęli, znaczy złą sławą okryli się zwłaszcza w Iraku, kiedy, że tak powiem, robili różne okropne
5: Ale
6: rzeczy.
5: Ale tacy byli już w trakcie wojny 30-letniej.
6: Tak, tacy byli, pamiętamy ich, nasi, jeżeli tak mogę powiedzieć, jakże oni się nam nazywali.
5: Lisowczycy,
6: prawda? No to coś takiego, prawda? Donald Trump zdecydowanie traktuje Stany Zjednoczone jako swoją private military company, próbując, używaj tego potencjału militarnego w sposób, który odpowiada bardziej interesom własnym, jego klanu, niż interesom Stanów Zjednoczonych.
5: Czyli
6: jako państwa.
5: Czyli ta prywatyzacja państwa do tego.
6: Do tego prywatyzacja państwa, zgadza się w zupełności.
5: A pan, panie profesorze, myśli, że my przechodzimy razem z Donaldem Trumpem przez jakiś taki okres łamania zasad, czy też nie, nastąpiła całkowita dekonstrukcja tego porządku, który został stworzony po końcu zimnej wojny, po upadku żelaznej kurtyny. Nie ma już wspólnych zasad, nie ma wspólnych punktów odniesienia. No i być może w przyszłości coś nowego, jakiś nowy porządek się wytworzy, ale na razie jesteśmy w jakimś chaosie.
6: Nie, tak daleko bym nie szedł, to znaczy tak chciałby Donald Trump. Taka jest jego osobowość, ale tak to również wynika wprost z amerykańskiej strategii bezpieczeństwa narodowego, którą Amerykanie ogłosili 5 grudnia ubiegłego roku. Otóż to jest tak, że rzeczywiście Amerykanie łamią zasady prawa międzynarodowego, lekceważą je, pogardzają nimi, pogardzają instytucjami międzynarodowymi, próbują z nich wychodzić, obrażają się na nie. Natomiast w dalszym ciągu znakomita większość państw świata próbuje trwać przy tych zasadach, próbuje trwać przy instytucjach międzynarodowych i nawet takie różne koalicje państw się tworzą średniej wielkości, takie middle-sized powers, które łączą się po to, żeby przeciwstawić się tej takiej destrukcyjnej pracy Donalda Trumpa.
5: To koncepcja premiera Kanady.
6: Zgadza się, doktryna Carneya. Bardzo trafnie pani redaktor przywołuje postać premiera Kanady, który w czasie swojego słynnego wystąpienia w Davos powiedział, że nie jesteśmy skazani na to, co nam proponują Amerykanie. Możemy, my średnie mocarstwa, i tutaj zaczął nawet objeżdża te średnie mocarstwa po to, żeby taką koalicję zmontować państw, które będą przeciwstawiać się temu wolontaryzmowi, takiemu zbójeckiemu wolontaryzmowi Stanów Zjednoczonych. Zresztą wydaje się, że Stany Zjednoczone zaczynają dochodzić do ściany, jeżeli chodzi o praktykowanie takiego predatorskiego sposobu działania, bo Stany Zjednoczone stały się, to taka pierwsza myśl, jaka nasuwała się po lekturze tej słynnej strategii z grudnia ubiegłego roku, to jest, że jest to strategia globalnego predatora.
5: Drapieżnika.
6: Drapieżnika, bo drapieżnik traktuje świat jak łowisko, jak miejsce, gdzie się poluje, gdzie on może się najeść, nikt nie ma prawa mu przeszkadzać.
5: I kolejne ofiary, a to Wenezuela, to Iran, tak, a to może
6: gdzie,
5: Kuba,
6: gdzie nie spojrzy,
5: a to Grenlandia.
6: Grenlandia, jego, cokolwiek to jest jego, na tym kładzie łapę, tym się chce pożywić. On jest tym głównym, największym predatorem, daje licencję tym mniejszym, którzy tam mogą ewentualnie operować w obszarze swoich mniejszych łowisk gdzieś na peryferiach, byle jemu nie wchodzili w drogę. Ja to nazwałem predatora, taki wybitny amerykański badacz, jeden z, powiedziałbym, wspólnie z ojców ile takich głównych postaci amerykańskiej szkoły realistycznej w teorii stosunków międzynarodowych z Uniwersytetu Harvarda, Stephen Walton, nawet pomnie, jakieś półtora miesiąca pomnie opublikował, ja wcześniej w jednej z polskich gazet, on to na łamach forum na Everest napisał podobnie: predatorska hegemonia o Stanach Zjednoczonych. Ja mówiłem o strategii predatora. Otóż nie hegemonia. Tutaj jest polemika, nawet i w naszym roczniku jest hegemonia ze Stephenem Waltem, dlatego że hegemonia oznacza obowiązki. Hegemonia oznacza, iż hegemon coś daje swojemu otoczeniu, a więc zapewnia tym, którzy znajdują się w obrębie jego hegemonii,
5: i uznają jego hegemonię.
6: Uznają jego hegemonię, wspierają.
5: Albo się jej podporządkowują.
6: Podporządkowują się, o właśnie, tak? Natomiast w zamian otrzymują z całą pewnością bezpieczeństwo. W zamian otrzymują także pewną przewidywalność i obliczalność, jeżeli chodzi o obrót międzynarodowy, mówię o gospodarce, o dostęp do pewnych dóbr globalnych i tak dalej. To jest robota hegemona. On inwestuje, coś dostaje w zamian. Stany Zjednoczone bywały do tej pory takim hegemonem z całym dobrodziejstwem inwentarza, to znaczy kraje zachodnie uważały, że to jest dobre rozwiązanie. Zresztą jest taka teoria hegemonicznej stabilności w międzynarodowej ekonomii politycznej, to Wielka Brytania taką rolę pełniła w XIX wieku, Ameryka pełniła trochę, Unia Europejska w swoim obszarze. Nic z tego nie ma w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Goły, nagin, taki brutalny predator. I to jest kłopot.
5: Czyli polityka siły.
6: Polityka siły. Power politics, o tym już rozmawialiśmy u pani redaktor. To się stało, to przejście doszło, do tego przejścia doszło rok, półtora temu. Natomiast to, co jest charakterystyczne dla Trumpa, to, że z uwagi na taką psychotyczną naturę jego osobowości i jego administracji, to wygląda w sposób o wiele bardziej taki bizarny, to znaczy taki śmieszno-straszny, bo on i śmieszy i straszy przez swoje zachowania, przez swoje groźby, takie zupełnie niepohamowane, prawda, że z zniszczymy
5: przez
6: całą cywilizację.
5: Zapowiedzi tak, kolejnych końców świata.
6: I ta, no, taka barbaria właściwie, której my się wstydzimy i której byśmy nie oczekiwali od mocarstwa, który jest naszym głównym sojusznikiem, na które liczymy, a którego przywódca zachowuje się w sposób całkowicie niecywilizowany. I to go różni od tych innych troszeczkę okresów, bo to już jest trzecia power politics, którą przeżywamy. Była jedna, całkiem cywilizowani przywódcy przed pierwszą wojną światową, no przed drugą to byli zwykli bandyci. Był Hitler, prawda? Był Mussolini, bardziej może cywilizowany, jednak włoska cywilizacja, to on się do tego bardzo przywiązywał, do tego dziedzictwa Rzymu i tak dalej. Natomiast byli także normalni ludzie, Chamberlain, Deladier, którzy brali w tym wszystkim udział, w tym sensie, że przyzwalali na to ześlizgiwanie się świata tamtego porządku w power politics. To zakończyło się drugą wojną światową. Dzisiaj są mocarstwa, które próbują jednak powstrzymywać Stany Zjednoczone i w pewnym zakresie to się udaje. Proszę spojrzeć, Grenlandia, na którą miał chrapkę Donald Trump i tak jak pani redaktor na wstępie powiedziała, nawet groził użyciem siły, że tak czy inaczej, jak trzeba, to siłą przejmie, bo jemu ona jest potrzebna do szczęścia. Europa ją obroniła. Dania ją obroniła, dlatego że się postawiła, a ponieważ Europa okazała solidarność Danii, w związku z tym Donald Trump machnął ręką, odłożył na później, zajął się czy jakimś, o, tam biegnie jakiś inny łup. Wenezuela. To weźmiemy Wenezuelę na początek.
5: Bo drapieżnik, który poluje na ofiarę, nie chce się zmęczyć zbyt długim pościgiem.
6: Zmęczy się, a jeżeli gdzieś na przebiegnie mu ofiara jakaś inna, którą może
5: łatwiejsza,
6: szybciej,
5: do upolowania.
6: To wtedy, że tak powiem, zadowala się tą łatwiejszą, czy coś innego może, że tak powiem, go zbić z jego, tak powiem, polowania. Tak.
5: Używa pan, panie profesorze, takiego terminu Zeitenwende i pamiętamy, że to jest bardzo ważny termin, jeżeli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów. Punkt zwrotny, zmiana epok. Tego terminu użył kanclerz Olaf Scholz 27 lutego 2022 roku w reakcji na inwazję Rosji na Ukrainę. No, wyznaczając takie odejście Berlina od dotychczasowych dogmatów pacyfizmu, no i od uzależnienia się od rosyjskich
6: pewnego
5: surowców.
6: Appeasement w stosunku do Rosji.
5: Tak. No, ale pan używa tego terminu w kontekście pewnej epokowej zmiany w globalnej skali. I pisze pan, panie profesorze, że o ile wiemy, jak zdefiniować agresję Rosji na Ukrainę i co to oznacza dla świata, jaki charakter miała ta zmiana, że oto zaczyna się w 2022 roku wojna konwencjonalna w Europie, o tyle trudno jednoznacznie zdefiniować, zdaniem pana, ten charakter zmiany narzucanej światu przez Stany Zjednoczone. I pomyślałam też w kontekście tego, co po Trumpie, bo ta kadencja dobiegnie końca Donalda Trumpa. I zastanawiam się, czy Stany Zjednoczone pozostaną w tym miejscu, w którym je zostawi Donald Trump, jakiś następca Donalda Trumpa będzie to w tym kierunku wyznaczony przez Trumpa twórczo rozwijał. Czy też Stany Zjednoczone cofną się do tej epoki, kiedy były hegemonem, który ma nie tylko prawa, ale także obowiązki.
6: Tego nie da się w tej chwili powiedzieć, dlatego że wybór Trumpa, ponowny wybór Trumpa, on, o ile za pierwszym razem Amerykanie mieli prawo się pomylić, dlatego że nie mieli dobrej alternatywy, no cokolwiek. Wprowadził ich w błąd zręczną retoryką, bo to jest populista.
5: Wiele razy społeczeństwa dały się nabrać.
6: Także Amerykanie mogli, tak powiem, paść łupem właśnie takiego indywidualnego predatora, jakim niewątpliwie jako przedsiębiorca był do tej pory. Zresztą pozostaje Donald Trump, dlatego że on fantastycznie monetyzuje czy kapitalizuje jego majątek jako prezydent, w czasie kiedy jest prezydentem wielokrotnie wzrósł dzięki emisji na przykład jakichś monet, no różnych rzeczy, które on tam wykonuje. Także tego nie da się powiedzieć. O ile za pierwszym razem Amerykanie mogli dać się oszukać, o tyle za drugim razem już wiedzieli, z kim mają do czynienia, a mimo to wybrali go i to świadczy o głębokim kryzysie moralnym, w jakim znajduje się amerykańskie społeczeństwo, w głębokim kryzysie społecznym i nie widać specjalnie, żeby były objawy
5: zdrowienia.
6: To znaczy gdzieś są jakieś drobne manifestacje. Pamiętam bardzo dobrze, jak miała być wojna przeciwko Irakowi. Co się działo? Milionowe manifestacje w miastach amerykańskich, także w Europie, ale w miastach amerykańskich, jaka była krytyka, jaki był opór. Kongres grzmiał, jednak George W. Bush dał się okiełznać, opamiętał się. Jego druga kadencja była całkiem cywilizowana, trzeba powiedzieć. Odsunął na bok neokonserwatystów i to był już normalny prezydent właściwie drugiej kadencji. O tyle przecież ten jest...
5: Rozbestwił się.
6: I jego pierwsza kadencja, można powiedzieć, była jeszcze jako taką.
5: No tak, bo dorośli byli w pokoju.
6: Byli dorośli
5: w pokoju. A teraz już ich nie ma, są tylko klakierze.
6: Nie, bo on absolutnie wyłącznie przecież po Takiewiczem.
5: Albo ludzie na jego obraz i podobieństwo.
6: Ja ich nazywam kapłonami generalnie, rzecz biorąc, to jest nie do końca sympatyczne określenie na pewien typ ludzi, osobowości. To są takie kapłony wokół niego. I w związku z tym on ma całkowitą swobodę. To co się dzieje, przecież jeżeli chodzi o kongres, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, jeżeli chodzi o media, Partia Demokratyczna, która się nie może podnieść, nawet właściwie gwiazdy kultury amerykańskiej jakby są słabo widoczne, nie protestują ze strachu, że mogą stracić zarobki, bo on znajduje sposoby, żeby ich przydusić. Uczelnie niespecjalnie się rewoltują w sytuacji, która jest całkowicie bezprecedensowa dla Stanów Zjednoczonych. Dlatego ja nie jestem pewien, czy Ameryka, czy Stany Zjednoczone mogą być zbawione tak szybko. Mówię o, tutaj nawiązuję
5: do... Po końcu ery Trumpa, tak?
6: Tak, po końcu ery Trumpa. Tutaj pamiętam to słynne pytanie, przedstawiane przez jednego z emigrantów w książce Sandora Maraja, Krew Świętego Januarego, kiedy on tam się kręcił w ogóle na polu. Pytał, emigrant, dzieci z Europy Środkowej, jak narrator utrzymywał, pytał miejscowych, czy świat może być zbawiony. Tak patrzyli na niego zdziwieni. To było tuż po II wojnie światowej. I teraz ja nie wiem, czy Ameryka może być zbawiona i czy zbyt szybko, dlatego że nie widać za bardzo tych źródeł, tych jakby soków takich ożywczych. To bardzo niedobrze wygląda. Przy czym oczywiście to już nie będzie Donald Trump. Nawet jeżeli to będzie J.D. Vance, chociaż nie wydaje mi się dlatego, że jego prezydentura Trumpa pogrąży. To, że on nie potrafi się wystarczająco mocno dystansować, no nie może, dlatego że jest wiceprezydentem. Musiałby się wycofać na przykład na 2 lata przed wyborami. I wtedy miałby jakiś autorytet, własną osobowość, własny. To się nie zdarzy, jak sądzę. W związku z tym chyba nie J.D. Vance, tylko ktoś inny. I to będzie ktoś może bardziej przewidywalny, ale polityka amerykańska niespecjalnie się zmieni. To będzie w dalszym ciągu predatorska polityka, polityka, która będzie polegała jednak na, no właśnie, na takim łamaniu ograniczeń, które wynikają z prawa międzynarodowego dla wielkiego mocarstwa, które chce się pożywić. Tam, gdzie spojrzy, to tam jego pożywienie.
5: Profesor Roman Kuźniar jest moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
7: Reklama. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Na Politechnice Gdańskiej studia nie kończą się po zajęciach. Tu szybko dołączasz do kół naukowych, bierzesz udział w wydarzeniach i projektach, które naprawdę wciągają.
5: Zaczynasz działać z innymi i sprawdzasz, w którą stronę chcesz pójść, a po chwili czujesz, że to twoje miejsce.
6: Studia mogą być jedną z najlepszych przygód w życiu. Przeżyj ją z nami. Odważnie, inaczej, po swojemu. Zapraszam, rektor Krzysztof Wilda.
4: Rekrutacja trwa. Wejdź na studia.pg.edu.pl.
7: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
19: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
20: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
21: Reklama.
22: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
23: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Roman Kuźniar, Uniwersytet Warszawski, rzecz jasna, redaktor naczelny Rocznika Strategicznego, o którym to rozmawiamy tego wieczora. 31 numer i jak co roku Rocznik Strategiczny, jak sama nazwa wskazuje, opisuje nam to, co wydarzyło się na świecie w roku ubiegłym, czyli w tym przypadku w roku 2025 i na początku roku kolejnego, czyli 2026. Rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Stanach Zjednoczonych pod przywództwem bardzo niepokojącym, eufemistycznie rzecz ujmując, Donalda Trumpa. Chciałabym porozmawiać też o negocjacjach w sprawie zakończenia wojny Rosji z Ukrainą. Pan profesor opisuje ten wątek w roczniku, który oczywiście ma wielu znakomitych autorów. I to było tak, że Donald Trump w kampanii obiecywał, że w ciągu 24 godzin przez telefon zakończy ten konflikt. Oczywiście tak łatwo pójść nie mogło. Natomiast pan wskazuje, panie profesorze, na to, że te negocjacje pokojowe to było, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, coś bardzo osobliwego.
0: Mówiąc łagodnie, że zacytuję panią redaktor sprzed chwili, takich negocjacji...
23: Świat nie widział.
0: Świat nie widział, bardzo dobrze powiedziane. Była kiedyś, pamiętamy dobrze, Drôle de Guerre, dziwna wojna, którą Francja toczyła, miała toczyć w obronie polskim. Zgodnie z przyjętymi wcześniej zobowiązaniami po 3 września, kiedy wypowiedziała tę wojnę, ale następnie nie wyszła z bloków startowych, nie wyszła z okopów. Na chwilę wyszła, ale wróciła. Tych dziwnych zjawisk w przyrodzie, w stosunkach było sporo, ale to były rzeczywiście dziwne negocjacje, najbardziej dziwne negocjacje, dlatego że to były negocjacje przede wszystkim, od tego zacznijmy, udawane, kompletnie udawane, prowadzone przez mocarstwo, które wepchnęło się do tego, że będzie pośredniczy w negocjacjach.
23: Że
0: będzie jakimś rodzaju, jak to się mówi w tym żargonie anglosaskim, negocjacyjnym, honest broker, czyli sprawiedliwym rozjemcą. I tylko takiego negocjatora akceptowali Rosjanie, którzy doskonale wiedzieli, że ten negocjator będzie trzymał ich stronę. Dlatego nie chcieli Europy, nikogo więcej, tylko Ameryka, dlatego że mieli zaufanie do Donalda Trumpa i tych dwóch negocjatorów, kolesiów Trumpa od real estate, od deweloperki, ale takich dosyć szemranych, podobnie jak on, przedsiębiorców, którzy nie mają już żadnego pojęcia, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, dyplomację, prawo międzynarodowe i tak dalej. No więc...
23: A to w ogóle musiało być bardzo ciekawe starcie. Po jednej stronie Siergiej Ławrow, bardzo doświadczony dyplomata, sowiecka szkoła dyplomacji, a po drugiej stronie pan od golfa, pan Łytkow.
0: No więc to było prześmieszne, bo jeszcze Mekki Majcher, jakim jest niewątpliwie Putin, który musiał patrzeć na nich z politowaniem. Thomas Friedman na łamach New York Timesa obśmiewał to, mówił, no tak. Trump wysłał deweloperów, ponieważ uważa, że Putin ma taki też biznesowe podejście i w związku z tym jakoś się dogadają. Ci jego dwaj szemrani deweloperzy wynegocjują ten pokój. I dalej pisze Thomas Friedman, no tak, ale Putin to jest taki sam deweloper jak Hitler. Jemu chodzi o ziemię, jemu chodzi o zabór. Development, ale w innym sensie. Znaczy tak, ziemia, bo tylko że to jest zabór, to jest wojna, to jest okupacja, to jest agresja. To są tego typu rzeczy i w związku z tym oni się najmniej do tego nadawali. To było pozorowane negocjacje, jeździli tam z powrotem, to było prześmieszne. Oni mieli jedno zadanie, oprócz tego, że mieli przymusić Ukrainę do zaakceptowania żądań Rosji, których Rosja nie była w stanie wyegzekwować na froncie, a więc przydusić Ukrainę, a po drugie pozwolić klanowi Trumpa zarobić na tym tak zwanym pokoju. Zarobić dlatego, że jak widzieliśmy te kolejne wersje porozumień, projekty, zacznijmy od tych słynnych 28 punktów, które były taką kompromitacją, że żaden student by tego nigdy nie położył na stole.
23: Listopad 25 roku.
0: Nie położyłby tego przed swoim profesorem żaden student, ponieważ to byłaby dwuja taka z łomotem. Taki gargamel dyplomatyczny.
23: No pan bardzo ładnie to nazywa. Melanż porozumienia monachijskiego i doktryny Breżniewa.
0: Tak mniej więcej. I to była okropna rzecz, ale tam były takie punkty, wracając do tego, jaki był sens tych negocjacji, punkt, którym dawały Trumpowi zarobić. On dostawał górkę, można powiedzieć, tam na boku miał tam być 3 punkty zapisane spośród tych 28, z których wynikały bezpośrednie korzyści finansowe dla Trumpa i jego rodziny. Niezależnie od tego, że to, co miała Ukraina płacić, czyli dostęp do różnych, niezależnie od tego oczywiście, że amerykańskie przedsiębiorstwa miały się pożywić na Rosji, jak wiadomo. to było coś, świat na to patrzył i nie sposób było tego przerwać, ponieważ on wszedł jak słoń do pokoju, Amerykanie, Trump i tych dwóch, proszę mi wybaczyć, panie redaktor, ale nie będę używał żadnych dosadnych określeń, już dość powiedzieliśmy. Te dwa nieporozumienia, te dwa nieszczęścia, które chodzą parami, to były dwa nieszczęścia, które kompletnie nie nadające się do tych... I oni oczywiście ogłosili w końcu, właściwie nawet nie oni ogłosili, to nawet Marco Rubio, proszę spojrzeć, tam nawet nie było Departamentu Stanu, gdzie oni negocjowali, a no w jakichś dziwnych pokojach gościnnych klubów golfowych na Florydzie. Nie w Departamencie Stanu, nie w salach konferencyjnych Waszyngtonu czy Nowego Jorku, gdzie są specjalne pomieszczenia negocjacyjne. Nie, nie. To było wszystko tak gdzieś na boczku, po to, żeby ułożyć ten projekt pod kątem pożytków. I tam jeździł taki specjalny przedstawiciel Putina, który wciskał tym dwóm trzy kropki. Kirill Dmitriejew. Po prostu to było i w końcu Rubio, no już taki zmieszany, zażenowany, bo te dwa miesiące temu powiedział, że nie, już Ameryka nie jest dłużej zainteresowana uczestniczeniem w tych negocjacjach, ponieważ one do niczego nie prowadzą. Ale to było w ten sposób wiadomo od pierwszego dnia tych negocjacji, panie Marco Rubio. Tylko gdyby pan był sekretarzem stanu, to albo pan by się podał ze wstydu do dymisji, albo powiedział prezydentowi, zabierać tych dwóch łapserdaków. Zabierać, nie chcę ich widzieć, oni się nie znają na tej robocie. No, ale tego Marco Rubio nie powiedział.
23: A co będzie z tym dalej?
0: No,
23: czy Trump już stracił nadzieję, że zarobi na Ukrainie?
0: Putin musi się zmęczyć. Putin musi się zmęczyć, na to nie wygląda. Chociaż Ukraińcy w tej chwili, znaczy nie tyle przeszli do ofensywy na froncie, bo to nie tak łatwo, dlatego że obie strony są bardzo umocnione wzdłuż linii frontu. Tam przesunąć się o
23: kilometr. Ale chyba odzyskali wigor.
0: Ukraińcy przede wszystkim uzyskali zdolności technologiczne, jeżeli chodzi o
23: atakowanie celów na terenie Rosji.
0: Rażenie terytorium Rosji.
23: I to musi być bolesne dla Putina.
0: I to jest bolesne dla Putina. Proszę spojrzeć, co się dzieje na Krymie. I w związku z tym Putin już doskonale wie, że on tej linii frontu nie przesunie. On dlatego bombarduje tą Ukrainę po to, żeby ją ukarać za to, że on nie może tego robić. Natomiast on w dalszym ciągu ma jakąś taką obsesję, która nie pozwala mu powiedzieć, no dobrze. Dlatego, że ta wojna od początku była nieracjonalna, ona była taka nieklauzewicowska, ona nie była przedłużeniem polityki, bo nie każda wojna, wbrew temu, co się mówi, jest przedłużeniem polityki. Są wojny, które są przedłużeniem obsesji, ideologii. I tak było z tą wojną. Przedłużenie obsesji geopolitycznych, czy jakichś takich historycznych Putina, przedłużenie jakiejś ideologii raszyzmu, czy wielkoruskiego nacjonalizmu, ale to nie miało nic wspólnego z interesami Rosji. Bo zakłada się tak po klauzewicowsku, że wojna jest przedłużeniem polityki, dlatego, że polityka realizuje interes państwa, tak jest tam przecież zapisane w świętej trójce, czy w dziwnej trójcy, ten element jeden, ta polityka to jest ten czynnik w wojnie, który kalibruje wojnę, który nadaje jej racjonalność, który ją uspokaja, który ją prowadzi w stosunku do namiętności, emocji i do tego żywiołu wojskowego. Tu tego nie było. Podobnie jak nie było przecież w tej wojnie, w tej agresji Trumpa na Iran, tej dzikiej wojnie, która nie miała żadnego wspólnego w związku z Klauzewicem, przedłużeniem polityki, nic z tych rzeczy. Także tutaj, jeżeli chodzi o Rosję, o tym piszemy dużo, bo to jest rzecz ważna, dlatego że to nasze sąsiedztwo przecież bezpośrednie.
23: Niestety.
0: Tam jest na wschodzie bez zmian. Jak w remarku, prawda, tylko że po drugiej stronie, jak w remarku, na wschodzie bez zmian. I to jest okropne, dlatego że można powiedzieć, jeżeli Rosja traci swoich najlepszych synów, znaczy najlepszych synów już dawno straciła, ale tych innych synów traci na tym froncie, traci potencjał, no to my się możemy cieszyć. Dlatego mnie śmieszą te wszystkie zapowiedzi od 2 lat, że Rosja za moment pójdzie i za 6 tygodni, za 3 miesiące, za pół roku.
23: Litwa, Łotwa, zaatakuje. Estonia, Polska, no, tak?
0: Polecimy wszyscy, Europa Zachodnia, dlatego że Rosja...
23: W wojnę pan nie wierzy. Rosję przeciwko
0: nie,
23: NATO?
0: Rosja sobie połamała zęby na Dnieprze, na Ukrainie, z naszą pomocą i chwała. I Putin tak się tam zacukał, ale dlatego, że on jest obsesyjny, on jest tak jak zawsze mówiłem, racjonalny bandyta, ale obsesyjny polityk. I w związku z tym...
23: Decyzja Hitlera o ataku na Związek Radziecki też nie była racjonalna.
0: Nie była racjonalna. To też nie było przedłużenie. On sobie tu strzelił w nogę, można mało powiedział. On tam popełnił samobójstwo, odłożone w czasie. Samobójstwo III Rzeszy nastąpiło 22 czerwca 1941
23: roku. Kiedy ruszyła operacja Barbarossa, oczywiście tak, zgoda.
0: Bo to było, tak powiem, utrata rozumu. I nie było nikogo, dlatego że to był dyktator, tak jak Putin, nie było nikogo wokół niego, który by go powstrzymał.
23: Podobnie no to nie wyobraża pan sobie teraz takiej sytuacji, że szaleństwo Putina sięga takiego poziomu, że on nagle, nie mogąc poradzić sobie z Ukrainą, myśli sobie, a to ja spalę cały świat i ruszamy.
0: Na to chyba jednak mu nie pozwolą, bo już były takie pogróżki.
23: I dostanie herbatę.
0: z melisą na podwieczorek. No więc na to mu chyba jednak nie pozwolą, dlatego że oczywiście, że oni chcieliby zrealizować swoje cele i w dalszym ciągu powtarzają je bez przerwy. Przecież ten osobisty Ribbentrop Putina, czyli Ławrow, bez przerwy powtarza, że Rosja tak czy inaczej osiągnie swoje cele. No minęło 4 lata i swoich celów nie osiągnęła. Z wyjątkiem zaboru pewnego pasa, który w tej chwili jest przed Ukraińców bezlitośnie bombardowany przy użyciu dronów i różnego innego rodzaju sprzętów. Także tam Rosjanie nie czują
23: się. A nawet zaliczyła w przypadku niektórych postulatów regres, bo NATO jest teraz bliżej, a nie dalej.
0: Zdecydowanie tak. Unia Europejska, NATO, już nie mówię o innych zmianach, które się dokonały, ale sama Ukraina jest o wiele bardziej w tej chwili zintegrowana z Zachodem, niż była w roku 22. Nie jest formalnie członkiem NATO, nie jest formalnym członkiem Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi o organiczne związki Ukrainy z Unią Europejską i z NATO, one w czasie tej wojny się niesłychanie rozwinęły. To jest właściwie jednolita przestrzeń pod względem strategicznym tak naprawdę. Dlatego to jest porażka Putina pod każdym względem i to, że oni się nie potrafią ocknąć i przystąpić, no dobrze. Nie mogliśmy wygrać, w związku z tym spróbujmy się ułożyć. W dalszym ciągu tego po tamtej stronie nie widać, bo widać, że oni muszą jeszcze więcej stracić, cierpieć. I to jest przygnębiające, bo to jest, tak jak powiedziałem, to jest nasze bezpośrednie sąsiedztwo. I każda wojna, również i taka, która wydaje się, że jest pod kontrolą, bo to jest wojna ograniczona. Trzeba być bardzo ładnie, wojna ograniczona.
23: Gdyby nie była ograniczona, to byłby już atom w użyciu.
0: O, oczywiście. I różne inne rzeczy by się działy. Bo przecież sam Putin powstrzymywany jest, na przykład, jeżeli chodzi o strażak atomowy. Natomiast Chińczycy i Amerykanie powiedzieli, ty słuchaj, pamiętaj się. Takie były reakcje Pekinu i Waszyngtonu. I rzeczywiście oni się cofnęli. Tam oczywiście pojawiały się takie pogróżki, ten rąbnięty Karaganow bez przerwy mówi, musimy im przyłożyć atomem, żeby dać im nauczkę. No ale to są, powiedzmy sobie, skrajne. No więc tutaj każda jedna wojna, ona gdzieś ma ten potencjał niewielki wymknięcia się spod kontroli, nawet jeżeli ona jest pod kontrolą w tej chwili. Dlatego to jest niepokojące i dlatego my tak musimy być bardzo uważni, jeżeli chodzi o wspieranie Ukrainy w tym, żeby oni tych Rosjan tam trzymali w sposób rozsądny, to znaczy myślę, że gdyby na przykład było realne odbicie, co mnie się nie wydaje, od początku nie wierzyłem w to, odbicie przez Ukrainę Krymu, no to wtedy sytuacja mogłaby rzeczywiście się zaognić, że tak powiem eufemistycznie, posługując się pani redaktor terminem z początku naszej audycji.
23: Na okładce zapowiadają państwo zresztą jak zawsze, co czytelnicy znajdą w numerze i tam jest taki interesujący punkt i poproszę o wyjaśnienie. Nie. Europa nadal między Hamletem a Sobieskim. No myślę sobie, że między jednym a drugim, między postacią literacką a historyczną jest przepaść, więc w jakim miejscu jest teraz Europa?
0: No jednak obie te postacie są, należą do przynajmniej europejskiej jakoś tam mitologii, dlatego że Sobieski to był ten, który powstrzymał turecką nawałnicę pod Wiedniem, a Hamlet to był ten, który się nie mógł zdecydować, w którą stronę idziemy. Myślę, że to, co jest problemem Europy, to iż ona nie potrafi w dalszym ciągu zbudować się na Sobieskiego. Hamletyzuje, jeżeli chodzi o stworzenie własnej...
23: A ma potencjał na Sobieskiego, uważa pan?
0: Ma potencjał, dlatego że my nie potrzebujemy w ogóle Amerykanów, przepraszam, że to mówię, po to, żeby się przed Rosją obronić. Absolutnie nie potrzebujemy Amerykanów, dlatego że mamy nad Rosją przewagę.
23: To odważna teza, bo teraz wszyscy we wszystkich europejskich stolicach drżą, że nasz wielki brat zza oceanu nas opuścił albo opuszcza.
0: I czas najwyższy, dlatego że dopóki on tutaj będzie w jakiejkolwiek postaci, dopóty my będziemy chodzić, biegać po Europie w krótkich majteczkach, w krótkich porteczkach.
23: Jest takie dobre określenie, ale to z psychologii. Wyuczona bezradność.
0: O, Bardzo dobre. To the point, pani redaktor. Trochę tak jest. Czytam, dzisiaj przeglądam w innym celach game plan Brzezińskiego, wydany w 1986 roku. I tam jest taki podrozdział, w którym mówi się, że Amerykanie muszą zrobić wszystko, żeby Europejczycy wzięli większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. Pani redaktor, szanowni państwo, grudzień 1986. Amerykanie muszą zrobić wszystko, żeby Europejczycy wzięli większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo. 86 rok, ile to jest razem? 40 lat, prawda? I my w dalszym ciągu nie potrafimy tego zrobić. Dlaczego? Dlatego, że oni tutaj są. I dobrze, że są w takich sytuacjach, nazwijmy to krytycznych, w razie gdyby. Natomiast...
23: Nie należy się na nich już oglądać, tylko trzeba stanąć na własnych nogach.
0: Tak, myślę, że tak, że niestety mamy trzy opcje. I my o tym piszemy. Stąd ten Hamlet, w którą stronę pójść, żeby stać się Sobieskim ewentualnie. I może dlatego, że mamy za dużo opcji, to jest ten trudny wybór. To jest po pierwsze zrobienie Unii Europejskiej, przerobienie na NATO. I tam jest ten potencjał, tylko że nie będzie zgody wszystkich państw, a potrzebna jest zgoda absolutnie wszystkich członków, żeby uruchomić artykuł 32, który uczyni z nas system kolektywnej obrony, czyli zrobić za sojusz. To jest jedna rzecz. Mimo tysięcznych, o czym także piszemy w poszczególnych rozdziałach, tysięcznych sposobów umacniania, zwłaszcza jeżeli chodzi o przemysł obronny, różnego rodzaju zdolności, podnoszenie i tak dalej, zacieśnianie współpracy, w dalszym ciągu Unia Europejska nie jest sojuszem obronnym i nie stanie się nim w przewidywalnej przyszłości chyba. Druga wersja to jest powiedzenie Amerykanom, słuchajcie, wy nie musicie wychodzić z tego NATO, ale przestańcie nam przeszkadzać. My bierzemy odpowiedzialność za NATO, wy sobie formalnie możecie być, tylko nam nie przeszkadzajcie. To NATO, czyli następuje europeizacja NATO, troszkę tak jak mówił Brzeziński, europeizacja NATO, wy możecie być, nie musicie być. Trump obiecywał, że wyprowadzi, nie wyprowadził. Ja mówię, Trump niech sobie idzie, niech zostawi Stany Zjednoczone w NATO. Czyli wzmocnienie, ale takie wzmocnienie NATO, znaczy nie tyle nie wzmocnienie, bo NATO jest bardzo mocne, tylko taka przebudowa, jeżeli chodzi o te łańcuchy podejmowania decyzji, w której Europa może swobodnie z tego NATO korzystać i Amerykanie nie zablokują tego, gdyby to nam było NATO potrzebne. I trzeci wariant, który się realizuje po trosze, my bierzemy w tym udział, to jest wzmacnianie czy przetwarzanie pewnej części Europy w taką, nazwijmy to, żelazną, pancerną, obronną pięść poprzez system dwustronnych porozumień pomiędzy państwami, które czują tę odpowiedzialność, które podobnie widzą zagrożenia, bo my się z Hiszpanami, Portugalią czy Bułgarami nie dogadamy, ale z Brytyjczykami, Skandynawami, Niemcami, Francją, Holandią, Bałtykami się dogadujemy. I w związku z tym, w tym obszarze, to jest 300 milionów ludzi. To jest wiele największych gospodarek świata. To są najwięksi producenci broni. Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Polska w tej chwili bardzo silny, że tak powiem, awans notuje. To wszystko jest aż nadto, żeby czuć się bezpiecznie tutaj. Myślę, że tutaj mamy do czynienia z takim rodzajem dysonansu poznawczego, że my w dalszym ciągu jeszcze nie dostrzegamy tego, jak silni jesteśmy i ciągle trzymamy się tej matczynej sukienki za Atlantyku.
23: A można byłoby już samodzielnie pomaszerować
0: można
23: świat.
0: Można by było samodzielnie pomaszerować, dlatego że mamy pauzę strategiczną. Mamy pauzę strategiczną. Rosja jest tak połamana tą wojną, że my mamy czas, żeby jeszcze uzupełnić pewne zdolności, których nie mamy. Dla niektórych zdolności oczywiście brakuje nam paru lat. Te zwłaszcza jeżeli chodzi o strategiczne zdolności, tak zwane z najwyższej półki. Ale to są kwestie, bo już programy zostały uruchomione. W związku z tym i przebudowę, jeżeli chodzi o systemy podejmowania decyzji, bo to jest ważne, na mniejszej podstawie, na większej podstawie dowodzenia, wszystkie te rzeczy i spokojnie możemy mówić Rosjanom, spróbujcie. Już bez Amerykanów, bo Biden powiedział Rosjanom, spróbujcie, dostaniecie w dziób. I Rosjanie grzecznie się uspokoili. Teraz my, tak powiemy, ktoś, znaczy odpowiednio, tak powiem, ten zespół, który się może uformować w ciągu najbliższych paru lat, także Europa nie jest na stosownej pozycji, Europa może być zbawiona. Ameryka nie, natomiast Europa może być zbawiona, w tym kierunku idziemy, ale to strasznie wolno idzie. Stąd ten Hamlet w jednym z podtytułów te bulity na ostatniej stronie, które zapowiadają te najbardziej emocjonujące części naszego rocznika.
23: To może jeszcze Chińczycy, beneficjenci polityki Trumpa?
0: O, tak. Myślę, że są takie kraje, które są bardzo szczęśliwe, że jest Trump, dlatego że my niestety jesteśmy uwikłani w taką współzależność, którą Trump przekształcił, która była pozytywną współzależnością, którą szczyciliśmy się, bo w ogóle uważaliśmy, że współzależność to jest coś, co stabilizuje sytuację, co buduje pokój, cała teoria interdependence, power, od połowy lat 70. to się rozwija w literaturze światowej cały ten nurt myślenia. I oto nagle przed Trump i tę współzależność wrócił na drugą stronę, ona stała się negatywna. To znaczy my zależymy, nie jesteśmy współzależni, tylko zależymy od Stanów, ponieważ Amerykanie nam grożą tym i tamtą, że zabiorą, że nam przyłożą i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym...
23: Chociaż a propos tej współzależności, panie profesorze, to bodajże w Wielkiej Brytanii w 1913 roku została wydana taka książka, w której stawiano tezę, że są tak głębokie powiązania gospodarcze między państwami, że wybuch wojny światowej jest niemożliwy.
0: Jan Bloch.
23: O, właśnie.
0: Jan Bloch troszkę wcześniej. On to produkował tak w odcinkach tutaj, na łamach takich periodyków warszawskich. Polski przedsiębiorca. Nie dożył, może był dostałby Nobla, ale taką tezę stawiał. Natomiast w przypadku Chin to zagrało. Dlatego, że Chiny nie miały obawy. My nie mogliśmy tego użyć. A Chiny nie miały obawy wyciągnąć kija bejsbolowego. Jak same dostały od Trumpa kijem bejsbolowym w głowę, natomiast wyciągnęły swój kij bejsbolowy i zaczęły układać Amerykan. Amerykanie się opamiętali. Dlaczego? Metale ziem rzadkie i koledzy Trumpa mówili, daj spokój.
23: No to jest chyba też tak, trafił swój na swego, tylko silniejszego, albo równie silnego. No,
0: równie silnego, a ponadto Chińczycy jednak, to jest inna cywilizacja. Oni nie mają powodu do kompleksów. No, oni nie zostali wyuczeni w tej bezradności, o której mówiła pani redaktor wcześniej, jak Europejczycy. Kto? Nam, Chińczykom, już nie dzisiaj, te czasy się skończyły. No więc Trump zorientował się, że Nie może sobie pozwolić na okładanie się z Chinami kijami bejsbolowymi, ponieważ szkodzi własnym interesom własnego kraju. Jego własny kapitał go przed tym powstrzymał. I proszę bardzo, ze 150 te cła zjechały do 30, do 15, do 20 w wielu miejscach. I ta współzależność, że Chińczycy inwestują, amerykański biznes tam robi wielkie interesy złącznie z Elonem Muskiem, to zadziałało, a Trump nie był zorientowany, jak bardzo Amerykanie zależą także od Chińczyków. I kiedy próbował jednostronnie wymusić te tak zwane cła wzajemne, kompletnie w stosunku do niektórych państw, w stosunku do Lesoto, cła wzajemne. No, przecież to jakieś szaleństwo. Co Lesoto ma, prawda, żeby Ameryce sprzedawać, żeby nakładać 90% cła na Lesoto, żeby położyć ich gospodarkę i eksport. Bardzo nieznaczny dla Lesoto znaczący, dla Ameryki wcale. To było przecież wariactwo, te cła. Ale ta nierozwaga Trumpa na wielu innych polach sprzyja Chińczykom. Proszę spojrzeć, Iran. Fenomenalnie Chińczycy zapunktowali, stając po stronie Iranu. Oni wprawdzie są zbyt czujni w tej chwili, żeby od razu tam posyłać własne krążowniki, lotniskowce, których nie mają, ale jakieś lotnictwo. Nie, nic z tych rzeczy. Natomiast wsparcie tak. Rosja, bardzo proszę, Rosja. Wsparcie dla Rosji, wsparcie dla Iranu, wsparcie dla wszystkich innych państw. Kreowanie się na co? My jesteśmy tą ostoją stabilności, bezpieczeństwa.
23: Na nas należy się orientować.
0: My nie nakładamy arbitralnie ceł.
23: Jesteśmy przewidywalni.
0: Wiele krajów zaczęło, że tak powiem, zwłaszcza krajów tak zwanego byłego trzeciego
23: świata. Patrzeć w kierunku Pekinu.
0: Zdecydowanie tak, nie tylko patrzę, ale zacieśnia związki. Ponieważ z tymi wariatami no, nie sposób. Mówię o administracji Trumpa. W związku z tym ma przebudowa na korzyść Chin porządku międzynarodowego i Chińczycy jako ten mocarstwo, które jest stabilne, przewidywalne, skupia wokół siebie coraz większą liczbę państw, a przecież to jest także predator, tylko że działający w rękawiczkach.
23: To mam jeszcze jedno określenie, też z psychologii społecznej, niezamierzone konsekwencje. Bo Donald Trump
0: to
23: uważa...
0: To z nauki o zarządzaniu.
23: Też. Uważa Chińczyków za głównego rywala i chciałby, jak rozumiem, Chińczyków na rozmaitych polach pokonywać bądź dystansować. Tymczasem swoją polityką doprowadza do tego, że Chińczykom dzieje się lepiej, a nie gorzej.
0: Tak, i niektórym innym krajom również. Oczywiście, że ten rachunek, jak to się mówi, no on... to wszystko jest dynamiczne. Jak to się dalej rozwinie, tego nie wiemy. Natomiast Chińczycy silnie korzystają na nierozumnych przywódcach Stanów Zjednoczonych, dlatego że Chińczycy wiedzą, że ich głównym rywalem, mocarstwem, którego miejsce chcą zająć na szczycie hierarchii światowej, są Stany Zjednoczone. Im bardziej nierozważny, nierozumny, taki rodzaj utracjusza, taki rodzaj przywódcy, który zraża innych, Europa została sama, przecież o ileż łatwiej byłoby Amerykanom tych Chińczyków flankować, gdyby współdziałali z Europą. Nie da się. I w związku z tym Chiny są wielkim beneficjentem, podobnie jak kilka innych krajów na świecie takich zachowań, które ja tak sytuuję między troszkę Kaligulą a Bokassą, bo Kaligula no to przecież to widowisko, które oglądaliśmy, o którym nie piszemy wprawdzie, ale o które oglądaliśmy, znaczy, kto chciał to oglądać. Ja tego nie oglądałem, bo to było niestetyczne. Mówię o tej klatce przed Białym Domem. No więc to troszkę przypomina bardziej Kaligulę niż Bokassem. A więc tak, dla niektórych no to prezydentura Trumpa wychodzi naprzeciw ich interesom. Nawet jeżeli początkowo zaboli, tak jak na przykład ta wymiana ciosów początkowo, ale Trump, tak powiem, opamiętał, grzecznie, ładnie układa stosunki w tej wizji.
23: Obyś żył w ciekawych czasach. To akurat była chińska klątwa i właśnie w takich ciekawych czasach żyjemy.
0: Ale Amerykanie nam to funduje. Amerykanie nam je funduje, tak.
23: Nieustannie. Profesor Roman Kuśniar, Uniwersytet Warszawski, szef Rady Pism i redaktor naczelny Rocznika Strategicznego, o którym to kolejnym 31. numerze rozmawialiśmy. Tematów do kolejnego rocznika z pewnością Państwu nie zabraknie. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również. Dziękuję.
23: To była audycja Sprawy Różne. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Dobrego wieczoru.
4: Reklama.
5: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
4: Reklama. Reklama.
6: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
24: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
25: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
26: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
27: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
26: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
28: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
29: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
30: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak

0: napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
7: Po pogłoskach o potajemnym przekazaniu pocisków do systemów Patriot Ukrainie, szef resortu obrony zapowiada odtajnienie donacji dla Ukrainy. Rolnicy liczą straty po ostatnich anomaliach pogodowych. Z jednej strony zbiory uszkodziły upały, a z drugiej nagłe burze i nawałnice. W informacjach również o tym, jak kształtują się ceny paliw po tym, gdy zakończył się rządowy program CPN. Minęła 18. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. To reakcja m.in. na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w Polsat News stwierdził, że to bardzo prawdopodobne, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując doniesienia, zaznaczył, że lista przekazywanych dotacji jest niejawna. Z kolei wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że, i tu cytat, w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, napisał natomiast, że jeżeli potwierdzą się te doniesienia, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się we wspomnianym wcześniej w PiSie Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, twierdzą źródła w Rosji. Władimir Putin miał złożyć Amerykanom życzenia z okazji Święta Niepodległości, a przy okazji miał poruszyć temat wojny na Ukrainie, przekazał mediom doradca do spraw polityki zagranicznej Julii Uszakow.
8: Prezydent poruszył kwestię zawarcia ugody na Ukrainie, również w kontekście zbliżającego się udziału Donalda Trumpa w szczycie NATO w Turcji, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Amerykański prezydent potwierdził gotowość do szybkiego zakończenia działań wojennych i poszukiwania pokojowych rozwiązań w celu przezwyciężenia kryzysu.
7: Rosja twierdzi przy tym, że zajmuje kolejne ukraińskie miejscowości. Ukraina odpiera te twierdzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego kraj nadal kontroluje strategiczne miasto Konstantynówka na wschodzie kraju i że wbrew twierdzeniom Rosji nie zostało ono zdobyte. Wielkopolska, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna. Między innymi w tych regionach rolnicy liczą straty po tegorocznych anomaliach pogodowych. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, z drugiej o burze i gradobicia. Zbiorów na pewno będzie mniej, a to przełoży się na ceny owoców i warzyw. Anna Gmiterek-Zabłocka.
8: Lokalnie były to opady gradu wielkości piłeczek do ping-ponga. Są miejsca, gdzie zboża po tych opadach położyły się na ziemi. Jest bardzo ciężko, przyznaje burmistrz Końsko-Woli Mariusz Majkutewicz.
9: Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone. Potrafią być już zboża, kłosy potrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
8: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.
10: W postaci oparzeń, w postaci zaparzenia niektórych upraw, no i w postaci spowodowania tego, że przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin, albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony. Nie będzie wzrastać, nie będą też wzrastać warzywa, które aby chronić siebie, rzuciły kwiaty.

0: tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki, będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
1: I nie wiadomo, czy to się uda, bo wiele wciąż zależy od pogody i od tego, co w najbliższym czasie przed nami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: 65-letni mąż kobiety zamordowanej w Borkowie pod Kielcami jest już w rękach policji. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
3: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
2: Zwłoki kobiety znaleziono w piątek. Policję zawiadomił ktoś z rodziny, informując, że z kobietą nie ma kontaktu. Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatków w rządowym pakiecie CPN, czyli ceny paliw niżej. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są wciąż niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowej regulacji, mówiła w TOK FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złoty 80.
2: Zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, będzie mieć sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny. Latem zużycie paliw wzrasta, co dodatkowo podnosi ceny paliw. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i maksymalnie do 23 na pozostałym obszarze.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
6: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Witam Państwa w kolejnym programie z cyklu U doktora. Powiedziałam kolejny program i rzeczywiście spotykamy się znowu w weekend, ale o nowej porze. Nie tak jak dotąd o godzinie 16, ale o godzinie 18. I to nie jest wyjątkowo dzisiaj. Jutro też spotkam się z Państwem o 18 i w następny weekend też. I to będzie już stała pora właśnie naszych spotkań. Czyli program z cyklu U doktora zmienia porę godzina 18. Vis-a-vis mnie mój gość, lekarz, chirurg, profesor Krzysztof Bielecki. Dzień dobry, panie profesorze.
7: Dzień dobry, panie redaktor i dzień dobry państwu, drodzy słuchacze.
6: Do tego programu przymierzam się od dawna. Uważam, że już za długo się przymierzam. Fakt, że zmobilizowało mnie jakby eskalacja zjawiska, o którym chcę powiedzieć, a zaczęło się tak, że dobrych kilka lat temu zobaczyłam pana na tym małym ekraniku telefonu, który mam, i pan profesor mówił o zdrowiu. Tak, to pierwszy moment. O zdrowiu, okej. Okay. Pan profesor mówił, że jest super środek do tego, żeby sobie przetkać żyły, żeby oczyścić żyły, żeby nie mieć miażdżycy, żeby nam nie groziło zawał, udar i tak dalej.
7: I to była soda, muszę pani powiedzieć.
6: Soda?
7: Zaczęło się od sody.
6: A pan mówił po prostu weźcie sodę?
7: Zwykle? Tak, tak, że sodą można przetrzeć naczynia. I proszę państwa, to poszło w eter. Ludzie chwycili, nie skontrolowali, czy to jest prawda, to co ja mówię. I to cały właśnie jest problem. W Busku, jak się zjawiłem, to w aptece pani magister powiedziała, niech pan przestanie o tej sodzie mówić, bo cały zapas wojenny sody już wykupiony.
6: Ale zaraz, panie profesorze, bo potem pan jakby zachęcał do kupna konkretnego środka, który jest suplementu.
7: Tak,
6: no to chwileczkę,
7: tak.
6: Tu rozumiem interes osób, które za tym stoją, choć żeby ten środek się dobrze sprzedawał, tak. Ale... I jaki interes, żeby soda się dobrze sprzedawała? No to soda jest wielu producentów sody, to nie jest jakiś artykuł.
7: Oni próbowali różnymi metodami, różne środki, żebym ja reklamował, żebym się stał po prostu takim tubą nagłaśniającą. do zachęty ludzi, żeby oni kupowali. I to akurat wybrali człowieka, proszę Państwa, w tym roku mi mija 65 lat bycia lekarzem.
1: Dlatego pana wybrali.
7: 65 lat.
1: Autorytet.
7: No. Tak, no jestem wybrańcem losu, powinien być wdzięczny. Ja się nie dziwię, że ludzie w autobusie ustępują mi miejsca, bo stałem się nagle doktorem wszechnauk, znawcą od wszystkiego.
1: Tak.
7: Od wszystkiego, łącznie z seksem, proszę Państwa, i tego też się obawiam, że bo też jakiś środek na seks mam reklamować, reklamuję. No i jestem ja z twarzą, z głosem. I, no, ale proszę Państwa, to tak łatwo mówić, to może wywołuje uśmiech na twarzy, ale być w środku tego i być aktorem tej sztuki jest naprawdę bardzo trudno.
1: Zaraz, powiedzmy jeszcze więcej. Pogrążmy tę sprawę. Otóż to, co mnie najpierw uderzyło, to nie forma, jakkolwiek tam można... To, co mnie najpierw uderzyło, to nie forma. I jakkolwiek można, przyglądając się, zobaczyć, że coś tu jest sztucznego w tym. I tutaj Państwowy Instytut Badawczy, Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa, która tu pismo pana przysłała, nawet wychwyciła, co tam było takiego dziwnego w pana zachowaniu, w mowie i tak dalej, w wyrazie twarzy. Ale to nie o to chodzi. Bo pan reklamował coś, czym się pan jakby nie zajmuje z punktu widzenia lekarskiego. Pan robił poważne operacje jamy brzusznej. A co to ma do tego miażdżyca i tak dalej? To była taka moja pierwsza myśl. Tu mi coś nie pasowało.
7: Nie grało. Tak.
1: Nie grało. Ale no, to tak dłuższa chwila musiała minąć. Ja uwierzyłam na początku, że to pan. Powiem panu, to był pierwszy taki moment, no bo potem zobaczyłam innych profesora Adama Torbickiego, jak już sobie zdałam sprawę, że to nie jest pan, że to jest oszustwo, no to gdy potem zobaczyłam profesora Adama Torbickiego, tak? Pan mówi, że jeszcze tak. Inni.
7: Z Karzyńskiego juniora.
1: Juniora, czyli syna profesora.
7: Z Karzyńskiego juniora. A panowie profesorowie od oczu.
1: Pan profesor Szaflik.
7: Szaflik,
1: tak.
7: Tylko, że pan profesor Szaflik no, zainwestował duże pieniądze i na Facebooku odpalił im odpowiedź. Tak? Nie stać na takiego rodzaju rzeczy. A poza tym uznałem, że to nie jest fair. Zgłosiłem po prostu do organów ścigania. No, poczułem się za słaby. Ale proszę Państwa, bezczelność tych typów posunęła się do tego stopnia, że tak jak pani powiedziała, zaczynali mnie wrabiać w specjalizację, z którym nie mam już nic wspólnego. Tutaj była chirurgia naczyniowa, przetykanie i udrażnienie naczyń. Za chwilę pojawiły się informacje, że jestem kierownikiem kliniki reumatologii Uniwersytetu w Bydgoszczy. I podana jest nazwa Kliniki Reumatologicznej Akademii Medycznej w Bydgoszczy, prawda? Za chwilę jestem ekspertem od stawów. Kości i stawów. Znakomitym ortopedą. Za chwilę jestem kardiologiem. No przecież ten słynny, który reklamowałem przez wiele, wiele lat, to jest jakieś takie badziewie wyciągane z ziół różnych, naparów. Nie mam przeciwko ziołom, ale nie wolno tego robić panaceum na choroby. Do tego stopnia, wie pani, i w pewnym momencie, proszę państwa, poczułem, ja nie jestem winowaty, przysięgam państwu, ale poczułem się winny i zacząłem się usprawiedliwiać, dzwoniąc do profesora Lecha Hryniewieckiego, który wtedy był, przed paroma latami był konsultantem krajowym do spraw kardiologii, z Instytutu Kardiologii. Mówię, na Boga, panie profesorze, niech pan uspokoi kardiologów, bo oni mnie tutaj żywcem zakopią, że wchodzę w ich buty, w ich działkę i tu się wymanżam w kardiologii. Za chwilę okazało się, że jestem znakomitym kardiochirurgiem. No wszystkie możliwe specjalności w położono mi na głowę.
1: A propos konfliktu, to ja zobaczyłam jeszcze takie nagranie. Otóż pan zaczyna i na samym początku mówi coś takiego. Wiem, że się narażę środowisku i medycznemu, i farmaceutycznemu, ale muszę państwu coś wyznać. Nie mogę dłużej milczeć. Ja wiem, co mi za to grozi. Straszne rzeczy, ale muszę państwu powiedzieć, czyli jednym słowem, tamci produkują lekarstwa, ja tu państwu coś zdradzę, cudowny sposób i coś mi za to grozi. I nie wiem, czy to prawda, panie profesorze, ale ja
6: przeczytałam, że przeczytałam to, że poszła taka wieść, że pan poniósł śmierć z ręki
7: tak,
6: mafii.
7: Dwukrotnie byłem.
6: Która panu tego nie darowała, że pan tak. te właśnie tajemnice zdradza i zwykłemu człowiekowi mówi, jak jest tak. naprawdę.
7: I zostałem zabity,
6: tak.
7: ale do tego stopnia ta wiadomość była wiarygodna, że część osób ze wschodniej Polski już mszę w mojej intencji zamówili, także parę mszy odeszło, dokonało się. Kościół też zarobił parę złotych na tym, bo w mojej
6: można.
7: Intencji. Poza tym pojawiły się fotografie, że w studio zostałem spoliczkowany, pobity przed jakiegoś przedstawiciela przemysłu farmaceutycznego, który mnie tam pobił mocno. Tak. A, że mój dom rodzinny został wysadzony do tego stopnia, dziecko, które tam przebywało, doznało ciężkiej kłopoty. No to już zaczynało być tego. A kielich goryczy się przechylił. Kiedy ja czytam półgodzinny wykład napisany przez sztuczną inteligencję, bo jestem pewien tak. tego, ja tego w życiu nie mówiłem, na temat szkodliwości szczepień ochronnych. Proszę Państwa, szczepienia ochronne to jest milowy krok w historii medycyny, który uratował miliony ludzi, który spowodował, szczepionki spowodowały, że część chorób zostało wyeliminowanych z rzeczywistości człowieka żyjącego aktualnie, a ja jestem zwolennikiem, żeby nie szczepić. I to spowodowało, że w odruchu rozpaczy zadzwoniłem do głównego inspektora sanitarnego, pana doktora Grzesiowskiego, prosząc, że to nie ja.
6: Czy się już pan usprawiedliwiał? Zaraz do tego wrócimy, proszę państwa, w drugiej części naszej audycji.
5: To jest powtórka.
8: Reklama.
9: Gotowi na Austrię pełną zachwytów? Sankt Johann in Tirol zachwyca szlakami, trasami rowerowymi i atrakcjami dla całych rodzin. A przy pobycie od 3 nocy w ramach letniej oferty Gondel Bonus skorzystacie z przejazdu kolejką gratis. Letnie wakacje w Austrii. Wypocznij tak jak chcesz. Sprawdź na austria.info/lato.
8: Reklama.
10: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM.
5: TOK 3.
11: Pan Bąkiewicz, dopóki jemu się nie postawi ostro granic, to on nie przestanie. On nie przestanie i będzie opowiadał, że taką ma pobożność. To niech sobie stworzy kościół latającego potwora, nacjonalistycznego potwora z spaghetti i niech tam kult swój pielęgnuje, a od kościoła rzymskokatolickiego niech już odczepi po prostu. Przestanie używać tego.
10: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Kryzys przeraża. Wizja wojny, dźwięk syren alarmowych, nagła utrata domu. Widmo ucieczki z walizką spakowaną w ostatniej chwili, brak prądu, wody i leków. A do tego paraliżujący strach o życie najbliższych. Jak zadbać o psychikę i jak wewnętrznie wzmocnić się, gdy każdego dnia słyszymy o zbrojnych konfliktach? O tym już w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Minęła 18.20, Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje Tok FM. Rosyjska FSB wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską poprzez rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie wydarzeń na Wołyniu w czasie II wojny światowej, podaje portal Ukraińska Prawda. Przypomnijmy, do kryzysu na linii Warszawa-Kijów doszło po tym, jak ukraiński prezydent zatwierdził nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Czerwone flagi oznaczające zakaz wchodzenia do wody powiewają dziś na około 140 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są głównie trudne warunki na morzu, m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. Sytuacja na kąpieliskach może zmieniać się w ciągu dnia, dlatego przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzać oznakowanie na plaży i stosować się do poleceń ratowników. Katarzyna Piter i czeska tenisistka Anna Siskowa awansowały do 1/8 finału gry podwójnej w wielkoszlemowym Wimbledonie. Wygrały z Czeszkami Jessiką Malickową i Miriam Skoch 6-4, 3-6, 7-6. Katarzyna Piter jest ostatnią polską przedstawicielką w grze podwójnej turnieju. Kolejne informacje w Tok FM o 18.40.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
7: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. Vis-a-vis mnie pan profesor Krzysztof Bielecki, chirurg. Mówimy o zjawisku, które się nazywa deepfake, czyli o tym, że wykorzystuje się postać osoby znanej, no bo ona niesie sobą takie przesłanie, autorytet stoi za nią i tak dalej, jest bardziej przekonująca. Wykorzystuje się, wkłada się w jej usta zupełnie treść, której ona nigdy nie powiedziała, i to tysiące ludzi sobie ogląda. Gdy pan, wróćmy do tych szczepionek, bo pan powiedział, że wygłosił pan wykład na temat tego, jak szczepionki są szkodliwe, to przelało czarę goryczy. Zabronił pan do doktora Pawła Grzesiowskiego. Mówiąc, panie doktorze, to nie ja, proszę nie myśleć, że tak powiem, odbiło mi.
8: No tym bardziej, że my się znamy, przyjaźnimy się od lat, kiedy on jeszcze nie był inspektorem, myśmy na niwie kontroli zakażeń szpitalnych się poznali. I zrobiło mi się bardzo przykro, że on może pomyśleć, no ja już mam swoje lata, że zwariowałem, że otępienie mi tak spowodowało, że mój hipokamp i kora mózgowa już nie pracuje jak należy. W związku z tym zacząłem się usprawiedliwiać i mówię, Paweł, to nie ja. Przez moje usta, ale to nie ja. Nie ja jestem autorem tegożego. No on powiedział, dziękuję za to wyjaśnienie, zapisał mi na taką czarną listę, którą oni tam mają, też tak, takich nie. Tak. Nie ja jedyny jestem, tak.
7: Nie pan jedyny, tak.
8: Tak, tak. No.
7: Zresztą ale zdaje się, że doktor Grzesiowski też wystąpił jako osoba.
8: Ale to, co mam żal do organów ścigania, że tak łatwo przechodzą do tym do porządku dziennego. Tłumaczą, że to jest mała szkodliwość. Ja uważam, że to jest ogromna szkodliwość społeczna.
7: No, ja tutaj głównie, bo tu proszę Państwa, nasz gość przyniósł różne dokumenty. To są postanowienia i właściwie wszystkie o umorzeniu śledztwa.
8: W ciągu 2-3 tygodni było umorzone.
7: Przy czym, ale wie pan, pan mówi mała szkodliwość. Niemniej tu istotne zdanie jest takie. Tutaj czytam postanowienie o umorzeniu śledztwa, które powstało na Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie we wrześniu 2023 roku. W sprawie tej wszczęto śledztwo o czyn i tak dalej, nie będę tutaj dokładnie czytała, mające na celu wszechstronne wyjaśnienie zaistniałego czynu oraz ustalenia sprawcy. Podjęte w toku postępowania działania zmierzające do wykrycia sprawcy dały wynik negatywny, a dalsze ich kontynuowanie nie rokuje pozytywnych działań. i wobec powyższego oraz wobec wyczerpania inicjatywy dowodowej, bo już tam więcej dowodów nie ma obok tych filmów, zasadnym jest umorzyć przedmiotowe postępowanie wobec niewykrycia sprawcy. Ale na tłusto jest to wytłuszczone. Zaznaczyć należy przy tym, iż pomimo umorzenia sprawa ta nadal pozostawać będzie w zainteresowaniu organów ścigania i w przypadku uzyskania nowych informacji zostanie ona podjęta i prowadzona na nowo.
8: To była data 23
7: tak.
8: rok.
7: Tak.
8: Minęło prawie 3 lata.
7: Tak.
8: I tak jak pani ma w informacji z NASK-u, pojawiające się takie rzekome negatywne informacje z moim udziałem jest około 3,5 tysiąca miesięcznie.
7: 3,5 tysiąca miesięcznie?
8: Tak jest.
7: Tylko z pana udziałem?
8: Tak jest.
7: Szacujemy, iż pojedyncza wersja reklamy jest wyświetlana od kilkunastu do kilku tysięcy razy.
8: Proszę.
7: Średnio około 500 wyświetleń. Oznacza to, że w skali miesiąca materiały te mogą masowo docierać do odbiorców, generując łącznie zasięg rzędu kilku milionów wyświetleń.
8: Proszę.
7: Dodatkowo zidentyfikowano również konta reklamodawców, którzy już wprost podszywają się pod pana profesora Krzysztofa Bieleckiego. No dobrze, ale jeżeli pan konkretny, nie wymieniajmy już tego produktu, reklamuje i on istnieje i ktoś go sprzedaje,
8: tak.
7: No to rozumowanie jest
8: telefon...
7: proste.
8: Jest telefon, można zadzwonić i kupić.
7: No to dobrze.
8: I pani dziennikarka z audycji Uwaga, nie będę podawał jej nazwiska i imienia, bo mnie nie upoważniła, bo taką żeśmy nagryli. Uwaga nagryła, no nagrała 20-minutowy. Kupiła ten lek po tym telefonie.
7: Tak.
8: No i to było pokazane, dotarła do magazynu. No oni się w żywo oczy wyparli, że to nie od nich, że to nie ich, nie i tego.
7: To czyli znaczy było, tak, no. My sprzedajemy, a to, że jakiś lekarz namawia, my nic o tym nie wiemy.
8: No to nie ma sprawa, nie to ma nie nasza sprawa. No.
7: Ciekawe, gdyby tak zobaczyć, jak skoczył im przychód, jak skoczyła im sprzedaż, gdy to się rozpoczęło. No bo to wiele by powiedziało, kto na tym
8: jedynie
7: korzysta.
8: Jedynie, co mogę państwu przyrzec oficjalnie, z ręką na sercu, grosza na tym nie zarobiłem. Tylko się najadłem wstydu, i proszę panią, bo ludzie nadal do mnie przychodzą. W zeszłym tygodniu przyjechała pani z Płońska do gabinetu w mojej lecznicy prywatnej, lecząc się, chciała, żebym jej przetkał... Tak.
7: Żyły,
8: prawda? No to oczywiście ja ją przeprosiłem, powiedziałem, że to jest deep fake news, prawda? Tak. Nieprawdziwa informacja. Oczywiście grosza nie zapłaciła, no bo nie miałem sumienia. Bo tak. Z kolei miałem wykład w Kazimierzy Wielkiej, to jest koło Buzka. I po wykładzie pani podeszła do mnie, pełna garść tych leków, które ja rzekomo reklamuję, kupiła i ona mi się pyta, jak ma to stosować. No. To ją wysłałem na policję, żeby tam jej powiedzieli, jak ja mam to stosować. No, czyli nadal ten proceder jest kontynuowany. Stare leki są odgrzewane. Stare te posty jakby pokazywane są od nowa. I tak się zastanawiam, kiedy to się skończy. Czy nie ma siły, nie ma mocnych w naszym kraju, żeby to przerwać? Ja rozumiem, że ja nie jestem, jestem przeciętnym lekarzem polskim. Jestem przeciętnym Polakiem. Nie jestem znaczącym politykiem. Nie stoję na świeczniku, prawda? I ja wiem, że zainteresowanie moją skromną osobą może nie być takie, jak należy do końca. Ale ludzie cierpią na tym. I błagam panią redaktor, dziękując, że się pani tym zajęła, bo mało tego, ja jestem konsultantem u pani, wypowiadam się w sprawie dla reportera pani Elżbiety Jaworowicz i tam też, ona też mi poświęciła w kilku audycjach, gdyśmy na ten temat mówili. No to nic nie pomaga.
7: Wszyscy czekają, karawana idzie dalej. Widzę, że rzecznik praw lekarzy okręgowej Izby Lekarskiej też się zwrócił.
8: Tak.
7: I odpowiedziała mu komenda rejonowa śledztwa, która odmowiła wszczęcia śledztwa, bo powiedziała, że już sprawa była, już wiedzą o sprawie i tak dalej, i tak dalej. Nie, no na pewno wrócimy do tej sprawy i zapytamy się organy ścigania, jak to wygląda, a także zaproszę kogoś właśnie z NASK-u. I co jest, czym oni się mogą zająć, jak oni tu mogą, jak oni tutaj mogą pomóc.
8: Panie doktor, jedyną rzecz, którą ja robię, i to jest dosyć skuteczne, gdziekolwiek mam publiczne wystąpienie, gdziekolwiek, wstaję i mówię, kochani, widzicie moją twarz, poznajecie, to co widzicie w internecie jest nieprawdą, jest jednym wielkim oszustwem i nie dajcie się temu zwieść.
7: Tak, ale inni lekarze występują mniej, rzadziej publicznie niż pan, bardzo często, rzadziej publicznie. I w związku z tym nie niosą, oczywiście piszą u siebie, czy tak jak pan profesor Szaflik. No właśnie pan mówi, że zainwestował, czyli on co zrobił?
8: No nie wiem, pewnie, proszę panią, po to, żeby dać sprostowanie do Facebooka, ja nie mam konta
7: w ten
8: Facebooku.
7: Sposób udążył do Facebooka.
8: No to, tak. To pewnie jakiś sponsorowany wykład, czy wytłumaczenie, czy dementi, no to trzeba tam zapłacić. Oni tak nie, mm-hmm. nie... Ale co jeszcze jest perfidne? Część ludzi, którzy ma konta na Facebooku, na tych portalach społecznościowych, mm-hmm. próbowała to zablokować, prawda?
7: Tak.
8: I natychmiast, jak się coś takiego pojawiło, oni pisali. I te ich wypowiedzi, moich obrońców, natychmiast zostały wycofywane. Uh-huh. Albo się nie ukazywały w ogóle, albo natychmiast zostały wyszłowane. Czyli ktoś pilotuje to, ktoś kontroluje to.
7: No i tutaj dodajmy, że pod taką wypowiedzią pana namawiającą do kupna czegoś pojawia się pełno takich wypowiedzi tak zwanego zwykłego człowieka. Nie wierzyłem, ale spróbowałem.
8: No tak.
7: Spróbowałem cudownie. Na przykład ja dzisiaj czytałam wypowiedzi pod tymi wystąpieniami, cudzysłów, profesora Szaflika, który rekomendował środek o konkretnej nazwie, który leczy zaćmę, jaskrę i tak dalej. Wczoraj miałem jeszcze zaćmę, bardzo kiepsko widziałem, a dzisiaj już nie mam. Moja mama w to nie wierzyła, ale namówiła mi ją, żeby spróbowała, nie mam i tak dalej.
8: Panie redaktor, przy okazji musimy powiedzieć, mnie się podoba takie ładne powiedzenie, że problemem myślących ludzi jest to, że myślą, że inni też myślą. Proszę państwa, musimy wszyscy myśleć, zanim coś do czegoś, na coś się zdecydujemy, zanim coś przyjmiemy do wiadomości, pomyślmy, czy to jest możliwe, czy to jest realne. Albo szukajmy źródła, skąd ta informacja wypływa. A jeśli nie ma takiego źródła, to uznajmy, że to jest niewarte zapamiętania.
7: Jeśli idzie o takie rozpoznanie, tu wrócę do tej formy, to w tym piśmie NASK-u pojawia się taka lista, co jest charakterystyczne dla tego typu manipulacji, takiej niespójności. Nienaturalna synchronizacja ruchu ust z fonetyką wypowiedzi. Artefakty wizualne w obrębie ust i dolnej części twarzy. Niespójności intonacyjne i stylistyczne w warstwie dźwiękowej, w tym maszynowe tempo wypowiedzi, słyszalne nienaturalne oddechy i pauzy, błędy wymowy, błędy gramatyczne i logiczne. A na końcu coś, co mnie uderzyło na początku, rażąca niezgodność treści wypowiedzi z profilem działalności naukowej i publicznej pana profesora. Byłam na spotkaniu z osobą reprezentującą NASK, która powiedziała, no na początku łatwo było to rozpoznać, jeżeli patrzymy się na formę, ale sztuczna inteligencja coraz sprawniej działa, coraz sprawniej i coraz trudniej jest rozpoznać.
8: No tak, no niestety. I to jest, sztuczna inteligencja, proszę państwa, żebyście nie sądzili, że ja jestem zupełnie już zacofany i nie akceptuję postępu. Wręcz przeciwnie. W medycynie jest co roku jest ogromny postęp. I byłbym niemądrym lekarzem, gdybym nie akceptował tego postępu. Ale postęp musi mieć znamiona dobra. Postęp służyć musi czemuś. Przede wszystkim dobru człowieka. Ale jeżeli postęp wykorzystuje się ja jestem przeciwko takiemu postępowi.
7: Problem jest taki, że postęp i tworzy dobro, i tworzy zło. jedno i drugie. Proszę Państwa, za chwileczkę wrócimy do naszej rozmowy.
5: To jest powtórka.

0: Reklama.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. A do tego w sklepach stacjonarnych. Na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Keshua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
9: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
14: Minęła 18.40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. W Hiszpanii rozpoczęła się druga w tym roku fala upałów. Temperatury w najbliższych dniach mogą tam dochodzić do 44 stopni Celsjusza. Jednocześnie na północy kraju strażacy walczą z pożarami, które co roku niszczą tysiące hektarów terenów. Druga w tym roku fala upałów w Hiszpanii potrwa co najmniej do środy. Nowa Lewica ogłosiła inaugurację letniej trasy pod hasłem Lewica dowozi. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że celem są spotkania z wyborcami w dziesiątkach miejscowości, gdzie Lewica będzie mówić o swoich osiągnięciach i wyzwaniach na przyszłość. Swoją kampanię prowadzi także Prawo i Sprawiedliwość. Dzisiaj politycy PiS są w Kłodzku. Serbski tenisista Novak Djokovic awansował do ćwierćfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Siedmiokrotny triumfator tego turnieju w 1/8 finału pokonał rosyjskiego kwalifikanta Romana Safiulina 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Djokovic o półfinał zagra ze zwycięzcą pojedynku Kanadyjczyka Felixa Auger-Aliassime'a z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną.
9: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Jesteśmy, proszę Państwa, z powrotem na antenie. To trzecia część naszego spotkania z panem profesorem Krzysztofem Bieleckim. Przypominam, że od tego weekendu program U doktora jest o godzinie 18, czyli 2 godziny później. Rozmawiamy o zjawisku, które się nazywa deepfake. I niestety polega na bardzo sprawnym oszustwie, ponieważ myślę, że bardzo wiele osób się daje na to nabrać, a mianowicie osoba niby prawdziwa, niosąca przesłanie, namawiająca do kupna czegoś, osoba znana, a twarz, no przecież to ta osoba, głos, no absolutnie, gdyby to był inny głos, tylko że ona troszeczkę tam inaczej tak mówi w sposób naturalny, ale to jest coraz doskonalsze, powiedzieliśmy i coraz trudniej się zorientować. Ja oprócz, muszę powiedzieć, oprócz tych autorytetów z dziedziny medycznej, ostatnio pojawiły się, no już kilka miesięcy temu, otóż osoby znane, które namawiają do inwestowania, stoi za tym Orlen, stoi za tym Ministerstwo Finansów, stoi za tym, właśnie nie chciał stać Narodowy Bank Polski, bo coś ukrywał i tak dalej, i tak dalej. Narodowy Bank Polski, czekaj, nie, jak się nazywa, Glapiński stoi na czele tego komisji.
16: No to jest Narodowy Bank Polski, tak.
15: A, dobra, tak, racja. Tak. Dobrze. Stoi za tym Narodowy Bank Polski. I proszę państwa, zobaczyłam tam takie osoby jak profesor Magdalenę Środę, jak Jolantę Kwaśniewską, jak prezydenta Nawrockiego, kogóż to jeszcze ze znanych osób. Teraz oglądaliśmy tutaj
16: Dudę,
15: razem.
16: Dudę poprzednią, tak?
15: Tak. Biznesmena Sołowowa, tak, który namawiał 1000 złotych tylko dla pierwszych 100 osób, tylko się to wyświetliło może tylko 100 osobom i tak dalej. Ja pozwoliłam sobie tam nawet zadzwonić i jakby podać tam, w związku z tym znali moje dane, no i troszkę wykpić to, no ale jakby osoba, które ze mną rozmawiały, szły w zaparte, tak? Powiedziałam wprost, że zadzwoniłam po to, czy nie zadzwoniłam po to, tylko jakby pozwoliłam do siebie zadzwonić, żeby usłyszeć głos oszustów. Osoby też szły w zaparte, namawiając do inwestowania na tej cudownej platformie. Łącznie z tym, że wykorzystuje się śmierć osób i mówi, pojawiły się takie materiały. Wszystkich zaskoczył spadek po Magdzie umarł, bo się okazało, że wszystkie swoje aktywa ona nie dała tak wprost, tylko to wszystko miała na specjalnej właśnie takiej platformie i to dziedziczono i jest zdjęcie u notariusza. Wszystko to wygląda, jakby się ukazało na portalu wyborcza.pl i tak dalej.
16: Nie ma świętości.
15: Wracając jeszcze do tych medycznych, dzisiaj zobaczyłam takie zdjęcie profesora Torbiskiego, który leży pobity, prawda? Szkoda, że pana na grobku wtedy nie pokazali, że już pan nie żyje, że też pana zabito. Leży pobity przez przedstawiciela Big Pharmy, ponieważ ośmielił się podać dobry środek i dlatego został pobity. To wszystko ma wzmocnić wiarygodność. Panu się grozi śmiercią, pan mówi, że musi, pana uczciwość każe jednak to przekazać, bo pan, choć pan wie, jakie jest zagrożenie, prawda? Profesor też przekazał. No nic, myślę, że w następnym programie, nie wiem, czy to będzie za tydzień, czy za dwa, zaproszę przedstawiciela NASK-u, czyli Naukowej Akademickiej Sieci Komputerowej, a także zapytam się prawnika, jak to wygląda, będę szukała osób, które się tym zajmują, no i jakie są perspektywy? Czy jest w ogóle możliwe ukrócenie tego?
16: Panie redaktor, ja nie spodziewam się, ja dziękuję za tą rozmowę, aczkolwiek nie spodziewam się, że to oni się przestraszą, ci, którzy produkują te wiadomości, te posty. Oni się nie przestraszą, ale mnie głównie chodzi o to, żeby ludzie, odbiorcy, pacjenci, pomyśleli przez chwilę. Proszę do mnie dzwonić, proszę mnie odszukiwać, pytać się, zanim państwo kupicie taki preparat, taki lek. Bo po fakcie to już ja niestety nie jestem bezsilny. Ale wiele osób dzwoni do mnie i pyta się. No to ja mówię, to jest... Ale na pocieszenie nie tylko ludzie bez wykształcenia, tak, wyższego się nabierają. Ale miałem prawników, miałem dwoje lekarzy, którzy zadzwonili.
15: Tak?
16: Tak.
15: I chcieli się dopytać o ten środek?
16: Tak. Ich się dopytywali, czy to jest prawda. Ja rozumiem, że człowiek, jak jest chory, szuka wszelkich możliwości, żeby się leczyć. No a i to jest... I o to mam pretensje do twórców tych deep fake newsów, prawda? Że tu już się targają na największe dobro człowieka, jakim jest zdrowie i życie.
15: No właśnie. Ale to jest możliwe też, ponieważ to wszystko jest zanurzone w pewnym kontekście. W ilości niesamowitej reklam suplementów, tak?
16: No, tak, no.
15: Prawda? Bo po prostu... Gdy pan włączy telewizor albo pan zaczyna scrollować sobie owego Facebooka co pewien czas, ale bardzo często w reklamach, zwłaszcza w tych blokach telewizyjnych to widać, 80% to są reklamy suplementów i to się właśnie wpisuje.
16: Panie doktor, ja próbowałem, ale wszyscy mi powiedzieli, ty nigdy nie wyrośniesz z krótkich spodenek. Próbowałem zablokować. Moim zdaniem suplementy diety, leki nie powinny być reklamowane przez telewizję.
15: Ale leki recepturowe nie są reklamowane.
16: Kochana,
15: leki
16: jeżeli...
15: nie są, leki. Coś, co ma status leku, no nie jest reklamowane. Bezprzemy.
16: Parę tysięcy leków, które kiedyś były na receptę, w tej chwili są nie na receptę.
15: Tak,
16: prosty sposób.
15: Prawda.
16: Przechodzi się z recepty na wolną sprzedaż bezrecepturową.
15: Uściślimy to. Bo może myślimy, że leki nie mogą być reklamowane. Leki kupowane przez nas bez recepty reklamowane mogą być. I są. I są. I na końcu jest wymóg, że ma się pokazać, to jest lek, prawda? Porać się lekarza, farmaceuty i tak dalej. Mogą być reklamowane, jak najbardziej. Ale pan powiedział ważną rzecz. Jest cała grupa leków, które były na receptę i przestały być na receptę.
16: Prawda? A no właśnie, czyli prosty sposób. Wystarczy jakiś lobbing i lek z recepturowego jest przenoszony na bezrecepturowy i wolno go reklamować i wolno sprzedawać.
15: Tak, i czasem ma takie nazwy podobne do leku. Na przykład jest taki lek, ja nie będę mówiła, który ma pomagać przy grypie. Ma zwalczać grypę. I myśmy z doktorem Grzesiowskim dokładnie przeczytali ulotkę tego leku, ale ona już jest, ulotka już jest tak napisana, że tylko jest napisane, że zwalcza objawy grypy. Nie zwalcza wirusa. A reklama sugeruje, że zwalcza chorobę. No nie. Są leki rzeczywiście, które zwalczają wirusa, ale te są tylko na receptę. A ten powszechnie reklamowany nie jest. Właśnie.
16: No, nie, czy proszę Państwa, to jest bardzo śliska, skomplikowana sytuacja. Jeszcze raz, optuję. Może należy do mniejszości. Leki i suplementy nie powinny być poddawane reklamie. I jeszcze przebierańcy, którzy w formie udają lekarza, pielęgniarkę, prawda, opowiadają, czy farmaceutę, opowiadają o danym leku. No to jest przebierańcy są, prawda? I my mamy uważać, że to są merytoryczni ludzie, którzy reklamują taki czy inny preparat.
15: No tak, bo zabroniono udział prawdziwym lekarzom.
16: No tak. No,
15: powstanie nieprawdziwe.
16: No to co to jest? To nie może tak być. Tylko jak się coś złego staje, to nie ma winnego wtedy.
15: Pan na to coś złego na przykład wskazywał w sytuacjach, gdy były reklamowane, to chyba był lek na hemoroidy masowo, prawda? To był lek?
16: Kochany, ja się proktologią zajmuję, panie redaktorze, od lat. Jak ja widzę te reklamy na hemoroidy, te różne leki, które się podaje, jak ta sprężyna jakąś siada na tych kolcach, a potem zastosuję...
15: A potem już okej, jest wszystko, jakby siadł.
16: No, proszę państwa, no to jest w ogóle... To są bajki, no.
15: Ale dlaczego my o tym mówimy? Bo może państwo sobie nie zdają sprawy. Bo ktoś bierze właśnie ten lek na hemoroidy, bo ma krwawienia.
16: A ma raka,
15: bo to my sobie chichu, jak to wygląda i tak dalej. Te hemoroidy nie zostały tak przez nas wybrane przez przypadek, bo tu rzecz czasem idzie o życie człowieka.
16: Wczoraj do mnie przyszedł pacjent, bo ja jeszcze pracuję i przyjmuję hemoroidy. Czy pan może... Nie, mówię, proszę pana. Najpierw pan zrobi kolonoskopię, zbadałem go proktologicznie palcem, na głębokości palca nie miał nic, ale jak pan zrobi kolonoskopię i do mnie jeszcze raz przyjdzie, to będziemy leczyć potem hemoroidy.
15: Tak, to jest po prostu bardzo, bardzo mylące. I to jest taki właśnie dobry przykład. Ale przy czym, panie profesorze, pan o tym mówił, ja nie wiem, kilkanaście lat temu.
16: Tak, no to się... No,
15: to się tutaj nic nie zmieniło.
16: Ale przyszły nowe kadry, nowe kadry. Państwu dla informacji powiem, że na terenie województwa mazowieckiego 60% lekarzy, chirurgów przekroczyło 60 lat. Nie wiem, jacy będą następcy. Następcy powinni podobny sposób postępować i mówić tak, jak myśmy mówili. A poza tym apeluję do wszystkich lekarzy, rozmawiajcie częściej, więcej z pacjentami, bo te wiara w te wszystkie suplementy, w te wszystkie leki, w reklamy wynika z tego, że pacjenci mają niedosyć rozmów z merytorycznymi pracownikami służby zdrowia, z pielęgniarkami, ratownikami, z lekarzami. Musimy im więcej czasu poświęcać i wyjaśniać, bo to jest nasze moralne i statutowe zadanie.
15: Ale lekarz mówi tak, nawet w prywatnej sieciówce mi powiedziano, że ja na pacjenta mogę tylko 15 minut przeznaczyć. Nawet, rozumie pan, tam gdzie pacjent płaci. Takie głosy słyszałam.
16: Ja uważam, że jednemu poświęcamy 5 minut, drugiemu trzeba poświęcić pół godziny. I moim zadaniem, może państwo się uśmiechali, nie wiecie, powiedziałem, że pacjent ode mnie ma wyjść z gabinetu z uśmiechem na twarzy.
15: Nawet jak jest ciężko chory?
16: Nawet jak jest ciężko chory. Że on wszystko wtedy wie. I pytam się, czy jeszcze coś mam powtórzyć? Może zanotować, może zapisać? Bo po to jesteśmy. I wtedy, jeżeli z naszej strony pójdzie dostateczna liczba informacji, ilość informacji, to może skończą się te, taka wiara bezmyślna, bezsensowna, bezkrytyczna wiara w reklamy, w to, co państwo widzicie w internecie, w telefonie komórkowym.
15: No ale pan wie, że przecież jest cały ruch. I to także są przedstawiciele, można powiedzieć, środowiska albo naukowego, albo lekarze, którzy podważają to, co mówi medycyna oparta na faktach. Znana pani profesor u kolegi Rymanowskiego, prawda? Bliźniacy też wszędzie chodzący. Nie będę mówiła nazwisk, żeby nie reklamować. No i co?
16: Nie, no to nie jest. No, żyjemy w trudnych czasach, w gąszczu, w szumie informacyjnym. Mnie mój syn, mądry człowiek, powiedział tak. Ojciec, ty akceptuj i zasejwuj w swoim mózgu te informacje, które są oparte na jakimś wiarygodnym źródle. Musi ktoś być pod tym podpisany. Musi być podpisany z jakiego czasopisma? Nature.
15: No ale pani profesor, mówimy pani profesor, znaczy, że ma tytuł pani profesor wcześniej, no, przed tak. nazwiskiem.
16: No tak, to jest trudna sytuacja do wyjaśnienia. To jest trudna, ale to niech się ponosi do odpowiedzialność ten, kto ją wypromował i wyprowadził na, dał jej publiczny posłuch. No, to też jest pewna odpowiedzialność. No.
15: Proszę państwa, będziemy wracać do tych oszustw w sieci. Obiecuję to. Zrobimy taki program, by państwo mogli do nas zadzwonić także i powiedzieć, z czym zetknęli się państwo i może powiedzieć, czy dali się państwo oszukać, może tak było, co was wabiło, jaki był ciąg dalszy, jeśli idzie o to, co nam się serwuje i w co czasem zupełnie bezkrytycznie wchodzimy. A ja panu bardzo serdecznie dziękuję, panie
16: bardzo
15: profesorze.
16: Dziękuję. Przepraszam za te emocje, ale to dotyczy człowieka i poruszony jestem czasami. Dziękuję serdecznie i przepraszam bardzo.
15: Naszym gościem był chirurg profesor Krzysztof Bielecki. Dziękuję.
16: Dziękuję.
17: To jest powtórka.
18: Jest ogromna produkcja. Z zachodu bardzo dużo do nas przyjeżdża ziemniaka i cebuli. Bardzo taniego ziemniaka, bardzo taniej cebuli, dlatego że na umór wypychają, bo chcą się pozbyć problemu.
19: Mówił pan o tym, że po ziemniaki jadalne ktoś mógłby przyjechać w workach zapakowane 23 grosze za kilogram. Ja dzisiaj zapłaciłam w sklepie za kilogram polskiego ziemniaka 4 zł. Gdzie jest ta różnica?
18: Nie wiemy. Tak sama sytuacja jest w cebuli. Cebula jest około 30-35 groszy. Mam wielu znajomych, gdzie nie zbierano po prostu cebuli. Zaorywano celem wzbogacenia ziemi, bo nie było warto tego zbierać.
20: Niskie ceny papryki na skupach. Może nadprodukcja, może import. Ja ogłosiłem cenę 2 zł za kilogram.
17: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Autopromocja.
21: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Poruszymy temat duchowej przemocy.
22: Przemoc duchowa jest taką odmianą przemocy psychicznej, która wykorzystuje do tego wszystkiego autorytet Boga. Jeżeli któraś wspólnota albo lider mówi, nie powinnaś teraz ode mnie odchodzić, to znaczy, że powinieneś szybciutko stamtąd odejść.
21: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Autopromocja.
23: Reklama.
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
27: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości?

0: Keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Strona ukraińska ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która ma dodatkowo nasilić konflikty na linii Polska-Ukraina. To najbardziej niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości. W informacjach również o deficycie wody na szwedzkiej Gotlandii. Turyści proszeni są przez lokalne władze o mycie się w morzu. Minęła 19. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według ukraińskiej prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie rzekomych archiwalnych dokumentów w sprawie zbrodni na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
4: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżające się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
3: Przypomnę, pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To doprowadziło do konfliktu w polsko-ukraińskich relacjach, co, jak podkreślają eksperci, Rosja próbuje teraz wykorzystać. Donald Trump w Waszyngtonie wygłosił przemówienie z okazji 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielkość. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie w trakcie uroczystości wychodził poza wątki czysto historyczne i nawiązywał do obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. W ciągu 30-minutowego wystąpienia Donald Trump kilkukrotnie wspominał o tym, że Stany Zjednoczone to, i tu cytat, najbardziej niezwykły, wyjątkowy i niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Amerykański prezydent odwołał się także do ostatnich działań wojskowych prowadzonych poza granicami kraju.
5: Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi. Zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Amerykanie przemierzyli wielkie równiny, pokonali góry skaliste, ujarzmili dzicz i zbudowali imperium. Imperium wolności.
3: Według amerykańskiej administracji przemówieniu przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Od 1 lipca około 5 tysięcy Ukraińców musiało opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania. To efekt prawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjętego w styczniu. W ośrodkach udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy nie byli w stanie samodzielnie znaleźć dachu nad głową. Ustawa zakłada, że w ośrodkach będą mogły przebywać jedynie osoby starsze z niepełnosprawnościami lub samodzielnie opiekujące się dziećmi do 12 miesiąca życia. W przypadku kilku tysięcy osób wejście prawa w życie oznacza początek bezdomności, mówił w TOK FM Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
6: Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego, że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób.
3: W czerwcu w ośrodkach przebywało 12 tysięcy osób, niemal połowa z początkiem lipca musiała je opuścić. Teraz w informacjach niepokojące dane. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii. W tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabocka.
7: Kuratorzy sądowi mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, tak by pomóc rodzinie na początku kryzysu, gdy tylko pojawia się przemoc. W pomoc może się zaangażować na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
8: Mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związku
1: dzieciątkach jest największym problemem.
7: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stańczyk.
8: Że mogą te rodziny liczyć na fachową pomoc i wsparcie pod warunkiem, że właśnie

0: Podejmą współpracę z członkami tego zespołu interdyscyplinarnego i będą po prostu współpracować, żeby rozwiązać problemy, żeby zrozumieć to podłoże tych konfliktów.
1: A chodzi też o współpracę ze szkołami czy z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
2: Na szwedzkiej wyspie Gotlandia turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. W punktach informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Na Gotlandii, popularnym nie tylko wśród Szwedów miejscem spędzania urlopów, zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30%. W tym roku, znany od lat, problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyny to niewielkie opady zimą i wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy wymagające dużych ilości wody. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl. Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
4: Reklama.

0: 19.07 czas na audycję przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu, a Filip Wejcher jego realizatorem. Rozpoczynamy od wątków tenisowych związanych z Wimbledonem. Jest z nami Tomasz Iwański, trener, były zawodnik, a teraz także występujący w roli eksperta na naszej antenie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
1: Straszne słowo, co po raz kolejny to powtarzam, ale okej, dzień dobry Państwu, cześć.
0: Hubert Hurkacz gra właśnie na kortach Wimbledonu. Jego rywalem jest Niemiec Jan Lennart Struff. W pierwszym secie Polkę wygrywa 6-3, w drugiej partii mamy remis 6-6. Spodziewał się pan tak zaciętego spotkania? To miało tak wyglądać? Pomijam już, że ten mecz opóźnił się i to znacząco w stosunku do pierwotnej godziny jego początku.
1: No, obaj, to znaczy ja wiedząc, że będziesz dzwonił i że poprosiłeś mnie o to, żebym coś tam powiedział, to pomimo tego, że jestem w Trójmieście i właśnie skończyłem bardzo dobrą rybkę, to starałem się oglądać na live scores wszystkie statystyki i to, jak ten mecz przebiega. Więc Hubert bardzo dobrze rozpoczął, szybko zdobył przełamanie w pierwszym secie. W drugim miał znacznie więcej problemów po drodze z utrzymaniem swojego serwisu, bo obronił tam w międzyczasie dwa breakpointy, ale to są zawodnicy, którzy obydwaj mają ponad 1,90 m wzrostu, obydwaj świetnie serwują, w związku z tym wiadomo, że kluczowym elementem jest serwis i że jedna czy dwie piłki w każdym secie będą decydowały i tego się należało spodziewać. Znaczy to zwykle tak bywa, że nieco łatwiej już uzyskać przełamanie na samym początku, właśnie przy tych dużych, dobrze serwujących zawodnikach łatwiej jest uzyskać przełamanie w pierwszym czy ewentualnie też tak naprawdę najbardziej w pierwszym gemie serwisowym i to się właśnie wydarzyło w pierwszym secie, co pozwoliło Hubertowi szybko go zamknąć bez żadnej obrony breakpointów po drodze. W drugim secie musiał kilka tych breakpointów bronić i generalnie to wyglądało tak, że trochę to przełamanie serwisu Huberta bardziej wisiało w powietrzu w tym drugim secie niż przełamanie serwisu Struffa, ale Hubert sobie świetnie poradził. No i doszło do tiebreaka. Ostatni raz jak patrzyłem na wynik to było 3-3, natomiast nie wiem jak to się dalej, no bo w tej chwili już jadę samochodem, natomiast wiem, że na jedną rzecz tylko chciałem zwrócić uwagę, że nie oglądając tego meczu mogę powiedzieć, że stoi on na bardzo wysokim poziomie, dlatego że statystyki pokazują, że tam w pewnym momencie Hubert miał chyba 27 winerów przy 6 czy 7 popełnionych błędach, a Struff 22 przy 9 bodajże. W związku z tym ta przewaga winerów nad niewymuszonymi błędami po prostu pokazuje bardzo wysoki poziom meczu.
0: Tak, to spotkanie będziemy kontrolować, jeśli chodzi o jego przebieg, o jego wynik. Natomiast no już w tej chwili chciałbym, żebyśmy przeszli w ogóle do generalnej oceny występu polskich tenisistów. Hubert Hurkacz jest, można powiedzieć, ostatnią naszą nadzieją. Czy tak miał wyglądać ten Wimbledon? Czy kibice, mówię o tych związanych z tenisem i nie, mają mieć prawo być rozczarowanym w związku z odpadnięciem choćby Igi Świątek wcześniej w związku z urazem?
1: To znaczy strasznie mi się podoba takie stwierdzenie, że kibic ma prawo być rozczarowanym. Kibic, który jest kibicem, rozumie to, że w sporcie można albo wygrać, albo przegrać. Czasami w piłce nożnej można zremisować, ale już na tym poziomie Mistrzostw Świata, który jest w tej chwili, zremisować też nie można. Więc ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Wszystko to są ludzie, którzy umieją grać, walczą, trenują przez lata, dochodzą do pewnego określonego poziomu i potem decyduje dyspozycja dnia. Jedna czy dwie, dwa czy bardziej szczęśliwe zagrania. Oczywiście zawsze przeważnie jest tak, że jednak te szczęśliwe zagrania są po stronie tych, którzy są czy to najwyżej w rankingu, czy mają najlepsze nazwiska, czy najwięcej wygrali i tak dalej. Trochę można sparafrazować to słynne hasło, że wszyscy grają, strzelają, a wygrywają zawsze Niemcy. No nie w tym roku, powiedzmy tam do jeszcze paru lat wstecz tak było i tak samo można to sparafrazować mając na myśli Dżokowicza, tak? Że grają, a Dżokowicz jest zawsze. No ale to jeszcze raz, no pewnie jego ostatnie lata, ale w dalszym ciągu gra fenomenalnie. Czy można być rozczarowanym? Znaczy to nie w kategoriach rozczarowania, no oceniając występy to dziewczyn, to miały bardzo ciężkie losowania. Nie mówię tutaj o Idze, mówię tutaj o Magdzie Linet i Magdzie Fręch. Miały bardzo trudne losowanie i na pewno nie były faworytkami swoich spotkań. Lekką faworytką, aczkolwiek ja akurat znam Tajkę, z którą grała Maja Chwalińska, z którą nieszczęśliwie po podwinięciu, skręceniu nogi, skręceniu kostki przegrała. Tam rzeczywiście brakowała jedna piłka do wygrania meczu i tutaj można być bardzo, że tak powiem, właśnie rozczarowanym, bo to po prostu pech. Natomiast jeżeli chodzi o Igę, no to chyba wszystko już zostało powiedziane i jak gdyby ja się nie będę wymądrzał, to znaczy nie chcę się wymądrzać, ani nie mam jak gdyby powodu do tego, żeby udzielać jakichś złotych rad, czy wymyślać jakieś tam niestworzone historie. Iga ma różnego rodzaju problemy. Żeby móc na ich temat się wypowiedzieć, to trzeba być wewnątrz i trzeba mieć znacznie więcej informacji. Oczywiście można sobie coś tam imaginować, jeśli ktoś ma większe czy mniejsze doświadczenie w temacie. Natomiast generalnie rzecz biorąc, wszystkie te różnego rodzaju oceny, wskazówki, jak gdyby idące głębiej, są trochę bezpodstawne i trochę bezproduktywne. Jeszcze raz, no, Iga przez wiele lat...
0: Zostawmy to, jeśli mogę poprosić sprawę Igi Świątek. Do tego wrócilibyśmy po informacjach. Ja tylko powiem, 7-6 wygrywa Hubert Hurkacz drugiego seta.
1: Moim zdaniem ma zdecydowanie większe, nic mądrego, taka prawdziwa ekspercka uwaga. Teraz Hubert ma znacznie większe szanse na wygranie meczu niż na jego przegranie.
0: Dobrze, to w takim razie jeszcze do oceny reprezentantów Polski. Właśnie nie wiem, czy słowo ocena jest tutaj właściwym. O Idze Świątek chciałbym porozmawiać i żebyśmy to zrobili już po informacjach, no bo też nie wnikając w niuanse wymaga to pewnego komentarza. Natomiast jeszcze chciałbym do Maji Chwalińskiej. To był taki pech, którego polski sportowiec, niezależnie od dyscypliny, dawno nie zaznał, przy czym no tutaj duża doza szczęścia towarzyszyła Polsce w poprzednim wielkoszlemowym turnieju.
1: To znaczy, ja straszliwie kibicuję Maji. Znam ją bardzo długo. Tak się akurat składa, że jesteśmy w tej chwili bardzo, że tak powiem, no w takich biznesowych, tenisowych relacjach z jej menadżerem i jakby to był rzeczywiście olbrzymi pech, no bo jeżeli prowadzi się 6-2, 5-2 i gra się naprawdę dobrze i ma się mecz pod kontrolą i kręci się nogę, kręci się kostkę, no to, no co można powiedzieć, no to jest sport, no takie rzeczy się zdarzają, natomiast no trudno mi sobie wyobrazić, że gdyby Maja była w pełni sprawna, to by ten mecz przegrała, no nie na trawie, nie w tej sytuacji, nie jak gdyby w tych okolicznościach przyrody, więc to rzeczywiście był pech i tutaj naprawdę można być, znów no rozczarowanym to nie to słowo, można być po prostu złym na okoliczności, ale tego typu rzeczy się zdarzają. Maja, wracając do Roland Garros, wspaniały wynik. Czy to przypadek? Nie, ja myślę, że Majka na wiele, wiele, wiele, wiele lat na to pracowała i po prostu zasłużyła. No, pewne rzeczy się złożyły w taki sposób, który jak gdyby pozwolił jej rozwinąć pełnię swoich umiejętności. Mi się strasznie podobała taka analiza w pewnym momencie, gdzieś tam rozmawiałem telefonicznie z Dawidem Celtem w zupełnie innych sprawach i on powiedział, no wiesz, no ale ona grała tak, jakby miała wycięty układ nerwowy i dokładnie to tak wyglądało. Tam się wszystko złożyło w sposób fenomenalny. Ona to świetnie wykorzystała. Myślę, że gdyby to nie był 10. mecz, to miałaby również, tak jak mówię, w tamtym czasie, w tamtym momencie, myślę, że ten jej mecz z Mirą Andrzejewą wyglądałby lepiej. No ale to jest po prostu fantastyczny, fenomenalny wynik i można tylko chylić czoła i gratulować fantastycznego wyniku.
0: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Tomasz Iwański jest z nami. Przypomnę, Hubert Hurkacz prowadzi z Janem Lenardem Sztrufem 2-0, 6-3, 7-6. Teraz trwa partia numer 3. A to jest audycja przy niedzieli o sporcie, którą przez pierwszą jej część poświęcamy tenisowi. Bądźcie Państwo z nami. Informacje Radio Tok FM.
2: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
3: Tok 4.
4: Znamy całą serię rozkazów, w tym wydawanych, nie wiem, znam wypowiedzi Szuchewicza chociażby, który o tym mówił, Ja z ubolewaniem też przyjmuję, że no w polskiej telewizji publicznej pojawiły się no jawne fałsze historyczne.
3: Czyli o czym pan?
4: W jednej z wypowiedzi, gdzie no jeden z uczestników debaty twierdził, że takich rozkazów nie ma.
3: Ale
4: i...
3: ma pan na myśli Kazimierza Budzickiego?
4: Tak,
3: bo nie wiem.
4: Tak, to jest po prostu jawny fałsz historyczny, gdzie no tego typu wypowiedzi nie powinny w ogóle mieć miejsca. Ja powiem, przepraszam za złośliwość, ale skala, gdyby skalę niekompetencji i ignorancji zawartej w tej wypowiedzi udało nam się przekuć na energię, to Polska mogłaby zrezygnować z budowy elektrowni atomowej.
2: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
5: Autopromocja.
6: Jest moda na czeski, na dworze królewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Król gada po czesku. Łukasz Górnicki napisał tak. Czeski u nas jest wzięty i policzony za najcudniejszy.
7: Czy ja dobrze ciebie rozumiem, że gdyby powstało na dłużej jakieś państwo polsko-czeskie, to byśmy mówili językiem, który byłby znacząco bliżej czeskiego niż polskiego, tak?
8: Prawdziwa historia Polski.
6: Słuchajcie nas w aplikacji TOK FM i na platformach podcastowych.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
11: Bo w Media Expert taniej ma.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
13: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
14: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
13: Oraz bekonu i syropu klonowego.
14: Trudno wskazać faworyta.
13: Spróbuj, może tobie się uda.
14: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
15: Marian, a gdzie mogę kupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
16: Na mediaexpert.pl.
15: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
16: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 19.20. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. Ekrem İmamoğlu, więziony od ponad roku burmistrz Stambułu i kandydat największej partii opozycyjnej Turcji na prezydenta, stanie jutro przed sądem w związku z trzema toczącymi się przeciwko niemu sprawami. Dotyczą one jego dyplomu, zarządzania Stambułem i rzekomego szpiegostwa. Prokuratura przypisuje mu odpowiedzialność za 142 czyny i domaga się kary pozbawienia wolności w wymiarze od 828 do 2352 lat. Średnio 12 milionów widzów oglądało sobotnie zwycięstwo francuskich piłkarzy nad reprezentacją Paragwaju w 1/8 finału Mistrzostw Świata, co stanowi rekordową publiczność telewizyjną we Francji po godzinie 23, poinformował kanał telewizyjny M6. Reprezentacja Francji pokonała w Filadelfii Paragwaj 1-0 i w ćwierćfinale mundialu zagra z Marokiem, które wygrało w Houston z Kanadą 3-0. Kolejne informacje w TOK FM o 19.40.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
0: Kontynuujemy rozmowę z Tomaszem Iwańskim, który jest z nami. Rozmawiamy o tym, co dzieje się na kortach Wimbledonu. To tutaj rozgrywa swoje spotkanie Hubert Hurkacz, który prowadzi z Niemcem Stufem 2-0, 6-3, 7-6 w trzeciej partii 1-0. Przypomnijmy, że Hubert Hurkacz świetnie spisuje się, meldując się w czwartej rundzie. Wcześniej pokonał Kaspera Ruda, Sebastiana Hoffnera oraz Tomiego Pola. Chciałbym zapytać naszego gościa, czy to jest spodziewana postawa polskiego tenisisty, biorąc pod uwagę jego kłopoty także zdrowotne. Byli tacy, i tutaj personalnie nie będę wskazywał, bo po prostu nie pamiętam, którzy mówili, że po operacji kolana dość poważnej Hurkacz może mieć spory problem, by wrócić do poziomu, jaki reprezentował przed urazem.
1: Znaczy, ale to gdyby, to jest taka prawda oczywista. No jeżeli jest głęboka ingerencja chirurgiczna w kolano, przez jakiś czas Hubi pokazywał, że nie jest jak gdyby w pełni sprawny, to oczywiście budziło wątpliwości. Natomiast w momencie, w którym on nie ma problemów ze zdrowiem, w momencie, w którym jest jak gdyby w dobrej formie fizycznej, to na Wimbledonie on jest arcygroźny. Zresztą najlepszym dowodem na to było to, że tam, nie pamiętam, 2 czy 3 lata temu był w półfinale tej imprezy. I nie ma zawodnika na trawie, w którego Hubi w takiej swojej dobrej dyspozycji nie jest w stanie, z którym Hubi nie jest w stanie wygrać. Nie ma takiego gracza. Czy jak gdyby następne pytanie, czy Hubi może wygrać Wimbledon? Tak, ja uważam, że może. Oczywiście jak przegra w następnej rundzie, nie wiem, z kim on gra, chyba z Sinnerem, gdyby wygrał ten mecz, który gra teraz, to oczywiście bardzo dużo ludzi się odezwie i powie, że Iwański znowu zwariował i gdzie tam Hubiemu do wygrania Wimbledonu. A ja mówię, że on jest w stanie wygrać Wimbledon. Jest w stanie jak gdyby zagrać jeszcze kilka bardzo dobrych meczów. Oczywiście pod warunkiem, że będzie w pełni zdrowy i jak gdyby organizm nie odmówi mu posłuszeństwa. Z jego serwisem, z jego czuciem na trawie, z jego umiejętnościami, wszechstronnymi bardzo umiejętnościami, po prostu trawa, to znaczy inaczej, w momencie, w którym naprzeciwko ciebie stoi człowiek, który potrafi zaserwować 230 na godzinę w punkt, to nie, specjalnie nie ma znaczenia, kto stoi z drugiej strony. I na tym jak gdyby polega cała trudność gry z Hubertem. To jest jak gdyby świadomość tego, że trzeba cały czas pilnować i wygrywać swojego serwisu, bo może się nie mieć jakiejkolwiek szansy na to, jakiejkolwiek słabości na to, i kiedy on dobrze serwuje, żeby w ogóle załapać się na grę na jego serwisie.
0: Potraktuję to w takim razie poważnie jako swego rodzaju predykcję, że Polak jest w stanie wygrać Wimbledon.
1: Tak, to znaczy inaczej. To, że ktoś jest w stanie coś zrobić, to nie znaczy, że to zrobi. Natomiast dywagacje, czy ewentualnie Hubi może to zrobić, czy... i to nie jest żadne nakręcanie balonika, to jest po prostu stwierdzenie, że tam dmuchanie balonika, to jest po prostu stwierdzenie faktu. Tak, Hubi jest, tak jak zawsze, bo żeby wygrać turniej Wielkiego Szlema, czy żeby w ogóle wygrać jakikolwiek duży turniej, to muszą się złożyć pewne jak gdyby trochę metafizyczne okoliczności, które pozwalają zawodnikowi rzeczywiście uwierzyć jak gdyby do końca w to, że on może coś takiego zrobić. I ja jestem w 100% przekonany, nie w 99%, tylko w 100%, że w tych właśnie specyficznych okolicznościach różnego rodzaju Hubi może tego dokonać, ale wcale to nie ma nic wspólnego z tym, że może na przykład nie ma nic jak gdyby przeciwstawnego z tym, że może cały czas może przegrać mecz, który gra dzisiaj, albo przegrać jutro, czy nie jutro, tylko pojutrze, w następnej rundzie. To naprawdę są takie specyficzne momenty, które czasem się składają i czasem się składają zawodnikowi przez cały turniej. To jest trochę tak, jak te okoliczności składały się właśnie w przypadku Mai Chwalińskiej i umożliwiły jej dojście do finału, ale ona je wykorzystała, miała możliwości, była przygotowana na to, żeby z tych możliwości skorzystać. I dokładnie tak samo jest w przypadku Huberta. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawy, dlatego że to jest świetny turniej, on grał słabo, miał, to są świetne okoliczności, grał słabo, dużo ludzi postawiło na nim kreskę, trochę nie ma jak gdyby oczekiwań, trochę nikt nie wiedział jak zagra, jednocześnie na pewno gdzieś tam, znając Huberta, bardzo solidnie przepracował to, co zresztą pokazuje, bo gdyby solidnie nie przepracował tego okresu, gdyby nie był rzeczywiście dobrze przygotowany, to na pewno nie wygrałby już 3 meczy i nie był bliski wygrania 4. W związku z tym, znając profesjonalizm Hubiego, on na pewno jest dobrze przygotowany i na pewno gdzieś tam jakieś tam oczekiwania czy też myśli u niego się w głowie pojawiają i zobaczymy, jak sobie z nimi poradzi, bo to może być również gdzieś tam jakiś kluczowy kluczowy moment do osiągnięcia takiego wielkiego sukcesu. Tylko ja przypominam, że jeszcze raz, jeżeli Hubi wygra dzisiaj mecz, to będzie chyba czwarty, był na pewno Wojtek Fibak był w ćwierćfinale, na pewno Łukasz Kubot był w ćwierćfinale, na pewno Jurek Janowicz był w półfinale. I teraz, jeśli Hubi wygra, to będzie drugi raz w ćwierćfinale, czyli w sumie było czterech ludzi w Polsce w ciągu, nawet nie ery tenisa Open, tylko w ciągu wszystkich lat tenisa, czyli od tam, nie wiem, od 1900 roku, było czterech ludzi, którzy osiągnęli to stadium turnieju. W związku z tym to nawiązuje trochę do tego twojego, jak gdyby, pytania pierwszego pod tytułem, czy kibice powinni się czuć rozczarowani czy zadowoleni. To znaczy, jak Polak czy jakikolwiek zawodnik z jakiegokolwiek kraju awansuje do czwartej rundy turnieju Wielkiego Szlema, czy do ćwierćfinału, czy do półfinału, bo należy pamiętać, że wygrać może zawsze tylko jeden, to już jest wynik pokazujący olbrzymią klasę takiego zawodnika, olbrzymie osiągnięcie, olbrzymie możliwości. No, jeżeli Hubi dzisiaj wygra, to będzie znów jednym z ośmiu zawodników na świecie. Proszę mi pokazać ileś tam dyscyplin w Polsce, w których mamy wśród ośmiu najlepszych zawodników na świecie mamy Polaka. Nie ma ich zbyt wiele, naprawdę. Mówię o jakichś takich dyscyplinach nieniszowych.
0: W trzecim secie mamy 1-1 i równowagę przy serwisie Polaka. Ja chciałbym jednak wrócić do Igi Świątek, bo wielu kibiców zadaje sobie to pytanie, nie ma zniuansowanej wiedzy, nie ma tego bagażu też drugiego obiegu i plotek, które wiążą się z Igą Świątek, z czego wynika jej niedyspozycja, tyleż sportowa, co mentalna. Ja chciałbym wiedzieć, jako odbiorca, dlaczego Iga Świątek żegna się jako obrończyni tytułu na trzeciej rundzie tego turnieju.
1: To znaczy, dlaczego? No dlatego, że w dniu wczorajszym przegrała mecz z zawodniczką, która potrafiła z nią wygrać, więc dlatego się żegna. Natomiast jakie są przyczyny tego, że Iga nie dominuje tak, jak dominowała, powiedzmy, 2 lata temu? No właśnie jest taka przyczyna, to jest szereg przyczyn, nie da się wskazać jednej. Na pewno to jest presja oczekiwań własnych, na pewno to jest presja oczekiwań środowiskowych, na pewno to jest rozpoznanie gry, na pewno to są pewne niuanse, które nie są w grze Igi dopracowane. I konglomerat tych rzeczy tworzy sytuację trudną dla niej psychologicznie, z którą z takich czy innych powodów, i tutaj nie śmiem stawiać już diagnozy, bo mam za mało danych. Nie wiem, jak Iga reaguje w różnego rodzaju sytuacjach. Nie wiem, jak postrzega rzeczywistość. Nie wiem, jak jest otwarta na różnego rodzaju krytyczne rzeczy, które powinna usłyszeć, i jak reaguje, jakie są proporcje rzeczy pozytywnych i negatywnych, które gdzieś tam jej się w głowie kręcą i które ma dostarczane przez ludzi ze swojego sztabu w takiej czy innej formie. Nie mam o tym pojęcia. Wiem mniej więcej, mogę sobie wyobrazić, jak to powinno wyglądać, ale nie wiem, czy wygląda tak w jej przypadku. Czasem jest tak, że człowiek jest generalnie rzecz biorąc baterią, akumulatorem, i ta bateria ma określony zakres działania. I Iga być może jest o 0,01 sekundy spóźniona w jakichś tam reakcjach. Być może nie utrzymuje koncentracji przez godzinę 15 minut, tak jak była w stanie to zrobić 2 lata temu, tylko utrzymuje ją przez na przykład 57 minut. I ludzie, którzy umieją grać w tenisa, czują tę grę i umieją wykorzystać określone sytuacje w meczu, po prostu je wykorzystują. I teraz, czy to wynika z niedostatków technicznych Igi, o których zawodnicy już wiedzą? Czy to wynika z jej irytacji wewnętrznej? Czy to wynika z różnego rodzaju takich czy innych uwarunkowań czy błędów? Ja naprawdę nikogo nie oceniam, ani nie chcę oceniać. Nie wiem, po prostu nie wiem. W związku z tym nie umiem tego ocenić w sposób właściwy i taki jednoznacznie prawidłowy. To, co robię w tej chwili, to są tak zwane absolutnie idiotyczne eksperckie spekulacje. Dlatego, że żeby coś ocenić w kontekście sensownego, jak gdyby sensownej recepty dla zawodnika, to trzeba rozmawiać z tym zawodnikiem, trzeba być w jego kręgu, trzeba go znać, trzeba jak gdyby mieć bardzo, bardzo, bardzo dużo informacji, których ja nie mam. W związku z tym i nie ma ich nikt z ekspertów, którzy się na ten temat wypowiadają. W związku z tym, albo prawie nikt. W związku z tym wszystkie te rzeczy, które gdzieś tam się czyta w prasie, radio, telewizji i tak dalej, są czystymi spekulacjami. Mniej głupkowatymi, bardziej głupkowatymi, ale tylko i wyłącznie dywagacjami i spekulacjami.
0: Ale to dlaczego wielu ludzi, którzy są w światku tenisowym, nie tylko Polaków, bo to jest warte podkreślenia, posługuje się frazą, że Polka się rozsypuje, cokolwiek to znaczy. I oni też nie mają przecież zniuansowanej wiedzy, co jest w środku.
1: Ale to nie. Ale to nie jest ocena przyczyn, tylko to jest ocena tego, co widać. Tak, to jest jak gdyby skutek widać. Czyli widać to, co się dzieje. Iga jest nie jest w stanie z jakichś takich czy innych powodów właśnie, o których nie wiemy, nie jest w stanie poradzić sobie ze swoimi emocjami. Ale czy to wynika z niedostatków technicznych? Czy to wynika z jakichś błędnych proporcji treningu na przykład fizycznego do tenisowego? Czy z niewłaściwych akcentów treningowych? Czy z niewłaściwego sposobu przekazania informacji? Czy z wypalenia wewnętrznego? Czy też z przemotywowania lub niewłaściwego kierunku motywacji? Tego nikt z nas nie wie. Wiedzą, w teorii powinni to wiedzieć ludzie, którzy są dookoła niej. Ale teraz to, że sobie z tym nie radzą, nie znaczy, że są, niekoniecznie musi oznaczać to, że nie mają wiedzy albo są niekompetentni, bo pracują z żywym organizmem, który reaguje w sposób być może nieprzewidywalny dla nich, pomimo tego, że znają ją wiele lat. Ale to jest żywy organizm, on się zmienia. W związku z tym, tak jak mówię, nie ma bez głębokiego zajrzenia w najbliższe otoczenie i w najbliższe, że tak powiem, rzeczy, które wykonuje Iga na swoich treningach ze swoim sztabem i tak dalej, nie ma możliwości prawidłowej oceny, prawidłowej diagnozy tych problemów.
0: Dobrze, to jeszcze jedna kwestia. Czy historia, a powinniśmy wyciągać wnioski z tego, co było, każe nam być, a właściwie Idze Świątek i jej otoczeniu, wrażliwym na te kwestie psychologiczne, że w pewnym momencie, że tak powiem, następuje przepalenie i być może sportowiec ma dość sportu, który uprawia, w tym wypadku tenisa? To zbliżamy się do tej niebezpiecznej granicy?
1: Wie pan, to znaczy znów, po raz kolejny odpowiadam, nie wiem, oczywiście istnieje takie ryzyko. Czy ono istnieje w tym przypadku? Nie wiem. Znaczy inaczej, też istnieje. Ale jaka jest skala tego zagrożenia, że Iga w pewnym momencie powie, nie, jestem zmęczona graniem, jestem zmęczona tenisem, nie osiągam rezultatów takich, jakie bym chciała. W związku z tym, przepraszam, ale zrobiłam w życiu swoje, mogę odejść w chwale. Nie wiem, nie sądzę, ale z drugiej strony również poziom emocji i poziom frustracji, który Iga pokazuje, rzeczywiście jest zastanawiająco niebezpieczny. O może tak, ale ja naprawdę nie chcę nie chcę w ogóle zabrzmieć w jakikolwiek sposób taki, w którym ktoś mógłby pomyśleć, że ja gadam jakieś mądre rzeczy i wiem, co bym zrobił. Ja mogę to gdzieś tam wiedzieć wewnętrznie, ale nigdy nie ośmieliłbym się lub myśleć, że wiem wewnętrznie, ale w życiu nie ośmieliłbym się w tej chwili, mając to doświadczenie, które mam, nie ośmieliłbym się sugerować jakichkolwiek rozwiązań bez poznania naprawdę głębokich i wielorakich szczegółów z różnych, że tak powiem, i źródeł, i z różnych kierunków, żeby być w stanie sformułować jakąś sensowną opinię. To wszystko to, co powtarzam po raz kolejny, wszystko to, co tutaj mówimy, jest czystą spekulacją, albo są czystymi spekulacjami. Po prostu gadamy mądrzej, głupiej, ciekawiej, mniej ciekawie, natomiast bez faktycznego jak gdyby przełożenia na meritum sprawy.
0: Ja tylko dopowiem, Hubert Hurkacz remisuje w trzeciej partii, prowadzący w setach 2-0 z Niemcem Struffem 2-2. Niestety to niemiecki zawodnik jest blisko przełamania Polaka w tej chwili przy serwisie naszego tenisisty, ma przewagę Struff. Maciej, przepraszam, Tomasz Iwański był z nami. Dziękuję bardzo za poświęcony nam czas.
1: No, proszę Maćka pozdrowić.
0: Tak. Rozpędziłem się, bo to kwestia mundialu oglądanego nocami.
1: Jasne, tak. Także dzięki bardzo, pozdrawiam wszystkich. Miłego wieczoru.
0: Dzięki, do usłyszenia. Jest 19:38, czas na informacje, a po nich już o mundialu mówić będziemy. Naszym gościem będzie dyrektor Polskiego Związku Piłki Nożnej Marcin Dorna.
18: Autopromocja.
19: Przemysław Czarnek ma jedną melodię, która porywa... dość tak niskopolową, powiedzmy.
20: Ozes Rose.
19: I to nie jest zręczne, to nie jest udane politycznie i myślę, że Przemysław Czarnek będzie miał olbrzymi kłopot z poszerzeniem bazy wyborczej PiSu.
21: Zapraszamy gorąco na nasz polityczny podcast Dzieje się.
22: Analizujemy, komentujemy i informujemy.
23: Oglądajcie nas na YouTubie i słuchajcie w aplikacji TOG FM.
22: Co piątek o 17:00.
21: Dzieje się.
18: Autopromocja.
9: Reklama.
24: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
25: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
26: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
27: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
26: Kto? No wiadomo,
27: ci panowie z Media Expert.
28: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Minęła 19:40. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Na początek informacji ostrzeżenia dla kierowców w Warszawie. Po wypadku z udziałem autobusu komunikacji miejskiej zablokowana jest ulica Bitwy Warszawskiej w rejonie Dworca Zachodniego. Na miejscu autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne przy rondzie Zesłańców Syberyjskich. Wcześniej, jak informują służby, doszło do zderzenia z kilkoma innymi pojazdami. 3 osoby są poszkodowane. Na miejscu pracuje policja, ratownicy medyczni oraz straż pożarna. Są też utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej, a autobusy kierowane są na objazdy. Szczegóły objazdów komunikacji dostępne są na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego. Rosyjski przywódca Władimir Putin rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem, poinformowały rosyjskie media, które cytuje Reuters. Według Kremla rozmowa trwała 85 minut i dotyczyła sytuacji na froncie ukraińskim. Prezydent USA miał po raz kolejny zadeklarować pomoc w zakończeniu wojny. Devon Allman, The Bone Shakers, Budka Suflera i Perfect to niektórzy wykonawcy, którzy zagrają na Suwałki Blues Festival 2026. Odbędzie się on od 9 do 11 lipca w Suwałkach. Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez muzycznych w Polsce, która co roku gromadzi tysiące fanów muzyki bluesowej i nie tylko. Impreza jest organizowana przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego programu traktować będzie o mundialu, który wchodzi w decydującą fazę. Impreza, która ze względu na gwiazdy, które, biorę to w cudzysłów, dojechały i powodują, że turniej ma ponsy takie jak trzeba, to dobra strona tego turnieju. Ta gorsza związana między innymi z sędziowaniem, ale także choćby z meczem Francja-Paragwaj, właściwie odwrotnie, Paragwaj-Francja, gdzie było mnóstwo prowokacji takiej antygry, antyfutbolu. O tym wszystkim pomówimy z kolejnym naszym gościem, którym jest Marcin Dorna, dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej, także jeden z obserwatorów FIFA na turnieje międzynarodowe, nie na ten konkretnie. Dzień dobry, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak w pańskiej ocenie ten turniej wygląda? Wkraczamy w decydującą fazę. Dwa mecze 1/8 finału już za nami. Dziś dwa kolejne, w których to reprezentacja Meksyku zmierzy się z reprezentacją Anglii, a wcześniej Brazylijczycy będą konfrontować się z Norwegami. Proszę o ocenę tego, co wydarzyło się dotychczas.
3: No myślę, że jest to turniej bardzo ciekawy, ale żeby może odnieść się do całości, to chciałbym nadać takiego kontekstu tej analizie. No bo to pierwszy raz w historii mieliśmy 48 zespołów i każdemu wydawało się, że przez tą fazę grupową, kiedy to będą się konfrontować, no, zdaniem ekspertów, najlepsi z debiutantami, suchą nogą przejdą wszystkie najlepsze drużyny. Jak się okazało, nie zawsze tak było, bo myślę, że kilka zawodów mieliśmy reprezentację Turcji, która nie wyszła z grupy. Oczywiście były bardzo trudne boje dla Szkotów, patrząc trochę przez pryzmat ten europejski. No i myślę, że Urugwaj mógł czuć się zawiedziony, także no było kilka niespodzianek. Ja też może posłużę się trochę słowami Roberto Martineza, który jest trenerem reprezentacji Portugalii. Naszym takim wewnętrznym spotkaniem stwierdził, że mundial będzie, tak naprawdę będziemy mieli dwa razy Mistrzostwa Świata. Pierwsze Mistrzostwa Świata to te w fazie grupowej, gdzie teoretycznie wszystkie najlepsze zespoły i tak wyjdą, piłkarze się nagrają, trenerzy dokonają rotacji, no a później już bezwzględny turniej playoff, knockout stage, w którym przegrywający odpada, będzie miał zupełnie inny wymiar i chyba tak jest, bo już mieliśmy kilka niespodzianek, choćby w poprzednim etapie turnieju zwycięstwo Paragwaju, a jednocześnie ci najwięksi faworyci i tak przechodzą dalej, jednocześnie mając mecze, które jakby w założeniu powinny przebiegać według nich łatwiej. Mam tu na myśli choćby mecz Argentyny, czy właśnie ten mecz Francji, o których rozmawialiśmy. Także no bardzo ciekawy turniej przez pryzmat również przestrzeni dla rozwoju talentów. Śledzimy młodych piłkarzy, którzy na tym turnieju się pojawiają, ale też no, mamy kolejny dowód, że piłka staje się coraz bardziej długowieczna, bo to największe gwiazdy to piłkarze już w dość poważnym, zaawansowanym, jeżeli chodzi o ten etap życia ludzie, więc bardzo ciekawy turniej, wiele ciekawych spostrzeżeń.
2: Tak, odwołajmy się do tych meczów, które są świeżo za nami, a więc do meczu Paragwaju z Francją 1-0, wygrywają trójkolorowi po golu z rzutu karnego Kyliana Mbappé, który ma już 7 bramek, czyli tyle co Leo Messi w tym turnieju. Po meczu brzydkim, paskudnym, okraszonym prowokacjami ze strony Paragwajczyków, już nie chcę nawiązywać do tego, co działo się między ławkami, gdzie nawet strona paragwajska zdecydowała się dotknąć zmarłą niedawno matkę Didiera Deschampsa, trenera reprezentacji Francji. To chyba nie o to chodzi w futbolu.
3: Myślę, że takich obrazków nie chcielibyśmy oglądać i kochamy mecze, w którym jest heroiczna postawa jednego zespołu i drugiego. Każdy ma oczywiście swoje atuty i te atuty próbuje pokazać, no ale trudno oglądać mecz, kiedy głównym atutem zespołu ma być właśnie ta agresja, jakaś taka ponadnormatywna prowokacja, bo ja na jakimś poziomie też oczywiście jest to dopuszczalne, ale myślę, że te granice zostały przekroczone i możemy nawiązać do podobnego meczu z poprzedniego etapu, czyli Argentyna Republika Zielonego Przylądka, w którym wszyscy biliśmy brawo zespołowi, który przegrał też w tym meczu, bo grał, tak się wyrażę, górnolotnie i honorowo i jakościowo. Więc wydaje mi się, że o to w piłce nożnej chodzi, no ale też wiemy, że temperament zespołów tych, szczególnie z Ameryki Południowej, gdzie tej jakości nie ma aż tyle, żeby rywalizować z najlepszymi na świecie, No czasami nie jest tą dobrą podpowiedzią, jeżeli chodzi o prowadzenie gry, więc no, pewnie nie chcielibyśmy takich obrazków oglądać, no ale na koniec dnia i tak wygrywa faworyt i pewnie będziemy dzisiaj znowu z wielkim zaciekawieniem czekać na rewanż z poprzednim mistrzostw świata Francja-Maroko.
2: No właśnie, to jest też taki punkt honoru dla Marokańczyków, którzy wygrali swoje spotkanie z Kanadą 3-0, ale po pierwszej połowie mieliśmy bezbramkowy remis. To było takie wyczekanie do drugiej części meczu. Kanadyjczycy, nie wiem, czy trochę nie przekombinowali, ale też i nie mieli zbyt wiele szczęścia, biorąc pod uwagę, że bramkarz Maroka Bono wybronił w kilku znakomitych sytuacjach. Biorąc pod uwagę też, że Marokańczycy musieli od 22 minuty radzić sobie bez swojego napastnika Saibariego, który doznał kontuzji.
3: No myślę, że kolejne bardzo ciekawe spotkanie. Znowu wielu piłkarzy na boisku, którzy występują w Europie albo którzy urodzili się, ukształtowali piłkarsko w Europie, bo to jest też bardzo ciekawy wątek tego mundialu. Może za chwilę też to skomentuję. Ale mamy też trenerów, którzy wychowali się częściowo w Europie albo właśnie w komplecie. Trenerem dzisiaj Marokańczyków jest trener, no, który dorastał jako szkoleniowiec w Belgii. Mam jego doświadczenie, który bodaj wspomniał, że no, chyba byli minimum równorzędnym przeciwnikiem dla Maroko. Mogło tak wyglądać, natomiast no, wynik 3-0 zawsze każe mówić, że ktoś okazał się może bardziej pragmatyczny, może bardziej bezwzględny i dzięki temu wygrał, a chyba z tego Maroko w ostatnich mistrzostwach i tych obecnych jest znane, że nawet jeżeli jako przeciwnik czujesz, że możesz zrobić coś więcej, no to na koniec dnia okazuje się, że ten mecz wygrywa Maroko i tutaj należy się ukłonić takiej postawie. No, ja też miałem przyjemność oglądać zespół Maroko U20, który na Mistrzostwach Świata w Chile wygrał ten turniej, został mistrzem świata U20, mając choćby na etapie grupowym mecze przeciwko Brazylii, Hiszpanii i Meksykowi. I naprawdę w każdym z tych spotkań wydawało się, że to przeciwnik ma więcej atutów, ale wygrywały te mecze Maroko, więc mam też takie spostrzeżenie, że taka bezwzględność, pragmatyzm i czasami momenty, w którym cierpią te zespoły, to jest coś wpisane w scenariusz meczu. No i bardzo, bardzo jestem ciekawy tego meczu z Francją, gdzie jakości po drugiej stronie jest naprawdę bardzo, bardzo wiele.
2: To teraz przejdźmy do tych tendencji, które uwypuklają się podczas tego turnieju. Co daje się zauważyć, prócz tego, że gwiazdy błyszczą, czyli ci, którzy jechali tam, mając status wielkich futbolowego świata, potwierdzają się, no może poza Neymarem, który jest permanentnie kontuzjowany, no właściwie każdy dojechał, biorąc pod uwagę też choćby klasyfikację najlepszych strzelców.
3: No właśnie do tego chciałem nawiązać, bo ta lista wygląda imponująco. Właściwie dzisiaj o tytuł najlepszego strzelca, pewnie też najlepszego piłkarza biją się absolutnie bezwzględnie najlepsi piłkarze w Europie i na świecie, naszym zdaniem. Te tendencje to oczywiście coś, co będzie podsumowane na koniec turnieju, bo wydaje mi się, że bardzo duży wpływ na ocenę tychże tendencji ma właśnie ta faza play-off. W fazie grupowej, gdzie właśnie z 48 zespołów za chwilę 32 awansowały dalej, mieliśmy być może w niektórych meczach dość dużą dysproporcję, w niektórych meczach dość takie specyficzne scenariusze spotkań, w którym drużyny grały już na przykład ostatnie mecze grupowe, będąc pewnymi awansu, więc ja myślę, że do takich globalnych tendencji należy poczekać do momentu zakończenia tego turnieju, ale chciałbym zwrócić uwagę na rzecz, która jest dla mnie bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o kontekst. No mamy na turnieju dzisiaj 99 piłkarzy urodzonych i wychowanych we Francji. To jest niesamowita liczba. Mamy 290 piłkarzy, którzy reprezentują kraj, w którym się nie urodzili. I dla mnie to jest też taki dowód na to, że temat dzisiaj skautingu zagranicznego, obserwacji piłkarzy z korzeniami polskimi, ale też każdego kraju, który występuje dzisiaj na tych mistrzostwach świata, no jest czymś bardzo ważnym, bo jesteśmy przed takim, myślę, megatrendem faktu, że dzisiaj Marokańczycy to piłkarze urodzeni, wychowani w Europie, że w wielu reprezentacjach afrykańskich czy reprezentacjach, które grają z innych kontynentów, występuje bardzo wielu piłkarzy urodzonych i wychowanych w Europie. I w drugą stronę też oczywiście piłkarze urodzeni i wychowani na innych kontynentach grają w reprezentacjach europejskich. No jest to bardzo, bardzo ciekawa tendencja i też pewien wyznacznik co do tego, w którą stronę ta globalizacja piłki nożnej będzie szła.
2: Co tak naprawdę musiałoby się wydarzyć, żebyśmy te mistrzostwa uznali za, a może już się wydarzyło, za najlepsze w historii? To 23. edycja Mundialu.
3: Mamy po drodze gdzieś tam okazję chyba doświadczać no choćby statystyk, które są tak dumnie przez FIFA pokazywane, no bo przekraczają one granice wszystkich poprzednich turniejów, głównie oczywiście ze względu na fakt, że mamy 48 zespołów i globalna liczba widowni, czy globalna liczba bramek, czy liczba meczów rozegranych już dawno przybiła te poprzednie turnieje. Ale myślę, że każdy turniej zapamiętywany jest na długo ze względu na te końcowe etapy, mam tu na myśli mecze półfinałowe, finałowe, bo mamy pewnie w swojej pamięci każdy z nas, każdy słuchacz, jakiś finał, który zawsze będzie wspominany i mamy też taki, który nazwijmy to był bardziej pragmatyczny i taki zamknięty, więc myślę sobie, że po tych etapach ćwierćfinału, półfinałów i turnieju finałowym zapamiętam ten turniej właśnie przez pryzmat tego, jakie będą scenariusze tych spotkań. Wierzę, że będą ofensywne i wierzę, że będą oparte o naprawdę wysoką jakość piłkarzy, bo tego mamy okazję doświadczać na etapie grupowym i teraz w wczesnych fazach play-off.
2: Mecz Portugalczyków z Hiszpanami na etapie 1/8 finału to coś najlepszego, co mogło się wydarzyć, czy też przedwczesny półfinał, nie wiem, chociaż no, trudno z drabinki, nie wynika inaczej. Przypomnę, po jednej stronie mamy reprezentację Argentyny, Brazylii i Anglii chociażby, po drugiej stronie mamy i Francuzów, i Marokańczyków, i Hiszpanów, i Portugalczyków. No, tutaj jest znacznie więcej chętnych do tego, żeby trofeum zdobyć.
3: No tak, to jest ciekawe, że przed turniejem wymieniało się, myślę, w gronie faworytów dokładnie te zespoły, które mamy na tym etapie turnieju. Może jeszcze gdzieś tam pojawiały się
2: Holandia, Niemcy,
3: dotyczące Holandii właśnie i Niemiec. Pewne scenariusze były niemożliwe ze względu na fakt, że po prostu konfrontowały się zespoły europejskie ze sobą i dzisiaj no, nie mamy też Chorwatów, półfinalistów poprzedniego turnieju, czy zawsze mocną reprezentację Austrii, no ale to czasami wynikało po prostu z drabinki, więc wierzę w to, że no, wygra ten, który oczywiście w poszczególnych meczach okaże się najlepszy i będzie musiał pokonać innych tytanów, wielkich piłki nożnej, żeby ten turniej zakończyć zwycięstwem. Więc myślę, że nie ma może na tym etapie wiele niespodzianek. Wracając do meczu Hiszpania-Portugalia, no mecz z wieloma podtekstami trenerskimi, też pewnie historycznymi. Te zespoły mają okazję konfrontować się wiele razy i znamy historię tych spotkań, więc będzie to dla mnie również bardzo, bardzo ciekawe, inspirujące spotkanie.
2: Kto zdobędzie Mistrzostwo Świata pańskim okiem, ale patrząc nie tylko przez pryzmat kibica, który siedzi przed telewizorem, ale także obserwatora FIFA, zwracając uwagę na te niuanse, które później są gdzieś podstawą do analizy tego, co wydarzyło się w turnieju w oficjalnych formatach prezentowanych i publikowanych przez FIFA?
3: No jest to bardzo trudne pytanie i mógłbym odpowiedzieć anegdotą, że prawdopodobnie ten zespół, który wygra w finale, bo ten poziom jest tak wyrównany, że trudno dzisiaj wyrokować. No ja nie byłbym zdziwiony powtórką finału, bo to chyba jest możliwe, jeżeli chodzi o układ drabinki sprzed 4 lat, bo i reprezentacja Argentyny i Francji wyglądają doskonale. Naprawdę różnice między tymi drużynami są tak niewielkie, że wiele scenariuszy jest. No bo zastanawiamy się dzisiaj, co wydarzy się w meczu Francja-Maroko, co wydarzy się w meczu Hiszpania-Portugalia, więc po prostu cieszmy się tym turniejem, a mam wrażenie, że im więcej ma się danych, tym więcej ma się wątpliwości, więc ja naprawdę myślę, że po prostu powinniśmy oglądać ten turniej z wielkim entuzjazmem i uczyć się od najlepszych.
2: To jeszcze jeden wątek. Szczególnie żal może być polskim piłkarzom, że nie pojechali na turniej, biorąc pod uwagę, jak słabo spisywała się Szwecja.
3: No Szwecja miała takie duże, bym powiedział, wahania, no bo oczywiście wygrała wysoko i przegrała wysoko. Zawsze każdy taki turniej z udziałem polskiej reprezentacji wywołuje większe zainteresowanie, więcej emocji. Pewnie, że chcielibyśmy tam grać. Udział naszego turnieju w ostatnich 5 takim wielkim wydarzeniem no wydawał się być nam dany na długo, a okazuje się, że doceniamy choćby poprzednie 3 mistrzostwa Europy i 2 mistrzostwa świata dzisiaj jako coś wyjątkowego, bo wiemy, jak może ten turniej wyglądać, kiedy Polski nie ma. No, ja też jestem z pokolenia, które miało okazję oglądać wiele turniejów bez udziału polskiej reprezentacji i to nie były nigdy jakby pełne turnieje i wierzę w to, że my po prostu na tą ścieżkę udziału w największych imprezach na świecie i w Europie wrócimy.
2: Bardzo dziękuję. Marcin Dorna, przepraszam, dyrektor sportowy Polskiego Związku Piłki Nożnej był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Dziękuję.
2: Szanowni Państwo, czas na informacje Radia Tok FM, a po nich kolejna godzina naszego programu.

0: jadłeś tego placka, rozsypana sól karlsbadzka. Tu bywała Zosia Czacka.
1: Stamtąd bliżej nam, gdzie? Do Dacka.
0: Przeprowadzka, ktoś na oknie coś napackał. Przeprowadzka, uśmiech.

0: Zapraszam na informację TOK FM. Trzy osoby zostały poszkodowane w wypadku w Warszawie przy ulicy Bitwy Warszawskiej w pobliżu dworca Warszawa Zachodnia. Tam autobus komunikacji miejskiej wjechał w przejście podziemne. Wcześniej, jak informowały służby, doszło też do zderzenia autobusu z siedmioma innymi pojazdami. Poszkodowane zostały dwie osoby dorosłe i jedna nieletnia, przekazał aspirant Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny. Ulica Bitwy Warszawskiej jest zablokowana, na miejscu pracują służby, policja, straż pożarna, ratownicy oraz nadzór ruchu. Ostatni jako wstępną przyczynę wskazać miał awarię układu kierowniczego. O takim samym powodzie zdarzenia miał również mówić kierowca. Są też utrudnienia w ruchu komunikacji miejskiej w rejonach wypadku. Autobusy kierowane są na objazdy, a szczegóły tych objazdów dostępne są na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówiła w TOK FM rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały dały się we znaki m.in. owocom.
1: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło. Porzeczki, maliny i inne owoce niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory, więc niestety nie zużyjemy w tym roku nic z owoców, z upraw, które mieliśmy takie, aby przetworzyć. Położyć je później i mieć na zimę.
0: Na Lubelszczyźnie po silnych upałach sięgających 40 stopni przyszły nawałnice. Grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
2: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
3: Pomidory, ogórki?
2: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie na tym. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy. No i tak to wygląda. Może się odbuduje, zależy, nie?
0: Ogromne straty po burzach i gradobiciu są nie tylko na Lubelszczyźnie, ale też w gospodarstwach w Wielkopolsce. Część plantacji zostało niemal całkowicie zniszczonych. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie, tak mówiła w TOK FM ekspertka od rynku paliwowego. Po zniesieniu tak zwanego pakietu CPN, a chodzi o rządowy program Ceny Paliw Niżej, za benzynę 95 trzeba zapłacić niemal 7 zł. O czym więcej Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Eksperci nie mają wątpliwości, ceny paliw mogą rosnąć. Czy przekroczymy barierę 7 zł, to czas pokaże, ale na to, że za benzynę zapłacimy mniej, raczej nie mamy co liczyć, mówi Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw.
5: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
4: Dodatkowo mamy też wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić.
5: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
4: Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
0: Z powodu pożaru, który ogarnął ponad 1,5 tysiąca hektarów, prefekt położonego na południu Francji Departamentu Pireneje Wschodnie zarządził ewakuację około 5 tysięcy osób. Pożary wybuchły też w dwóch innych departamentach na południu kraju. Ogień rozprzestrzenia się bardzo szybko z powodu suszy i upałów. Walczy z nim około 700 strażaków wspieranych przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. Weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, przypomina wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
6: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone. Nie muszę chyba przypominać, że nie sprawdzamy tego podczas prowadzenia samochodu.
0: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy. Do tej pory też można było to sprawdzić, ale tylko na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. I na koniec jeszcze szybka informacja sportowa. Liderka rankingu tenisistek, Białorusinka Aryna Sabalenka, odpadła w czwartej rundzie Wimbledonu po porażce z Japonką Naomi Osaką 2-6, 6-7. W nocy przewaga chmur, ale stopniowo od zachodu będą iść lokalne rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu i burze, głównie na południu i wschodzie. Termometry pokażą od 9 do 13 stopni. Jutro początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą w poniedziałek od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
7: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.

0: Audycja przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kolejna odsłona naszego programu. Jeśli wsłuchiwali się Państwo w niedzielny magazyn między 12 a 15, być może natknęli się Państwo na temat międzyresortowego pomysłu, który to pomysł ma też wspierać i budować odporność państwa, jednocześnie być przyczynkiem do tego, by aktywizować społeczeństwo. Kolejnym moim rozmówcą w tej sprawie jest Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
1: Dzień dobry panu, witam państwa wszystkich.
0: Wyjaśnimy słuchaczom, którzy być może po raz pierwszy o tym pomyśle słyszą, na czym polega fiński model budowy infrastruktury sportowej, która byłaby jednocześnie infrastrukturą potrzebną na wypadek kryzysu także wojennego.
1: No tak, my wychodzimy z tych samych wniosków, do których Finowie dochodzili przez całe długie, długie lata. Otóż chcemy mieć z jednej strony bardzo silne, odporne społeczeństwo, czyli ludzi wysportowanych, osoby, które codziennie mogą te minima sportowe, ruchowe wypełniać, bo przecież sport to jest absolutnie zdrowie. W Finlandii nawet 80% populacji dorosłej porusza się wręcz codziennie, w Polsce zaledwie 30%. Do tego potrzebna jest oczywiście infrastruktura, a z drugiej strony to jest kwestia bezpieczeństwa samego państwa, jeżeli chodzi o zagrożenia zewnętrzne. Bardzo takim popularnym słowem staje się odporność. I ona także w całym systemie ochrony ludności polega na tym, że po tym ataku dronów, które były kilka miesięcy temu, miały miejsce również w Polsce, wszyscy zastanawiają się nad tym, ile mamy obiektów takich, które mogą nas w razie czego uchronić. I wpadliśmy na taki wspólny pomysł, aby myśląc o budowie nowoczesnej infrastruktury sportowej, budować właśnie z jednej strony hale sportowe, baseny, które służą aktywności codziennej, a z drugiej strony to wszystko, co jest pod ziemią, poniżej, miało charakter właśnie ochrony ludności w sytuacji, kiedy może dojść, oby nigdy, do zagrożenia, ale ten dół tak naprawdę ma być również przygotowany właśnie na obiekty także sportowe, które są pod ziemią, a jednocześnie mogą służyć na przykład sportowarki.
0: Czyli to nie jest tak, że te obiekty podziemne stałyby bezużyteczne, gdyby i oby tak było, nic się nie działo w naszym kraju, a funkcjonowałaby tylko góra jako hala widowiskowo-sportowa. Te pomieszczenia, te przestrzenie na dole też funkcjonowałyby, tak jak pan powiedział, jako arena treningów i też wyzwań i rywalizacji sportowej w sportach walki, ale także w innych celach, tak?
1: No tak, chodzi o to, żeby w ramach Dual Use połączyć tak naprawdę dwie funkcje. Tak? Z jednej strony ma to być miejsce tymczasowego schronienia, to wszystko, co jest pod ziemią i stanowić o miejscu bezpiecznym w sytuacji alarmowej. Z drugiej strony być tak naprawdę przestrzenią, miejscem na przykład na sporty walki. Pod umowną halą sportową mogą zmieścić się swobodnie nawet 4 takie hale sportowe. One nie wymagają na przykład w sportach walki dużej wysokości. To mogą być nawet 4 metry, w którym nie trzeba przenosić ringów, mat, gdzie mogą być stałe siłownie. Te obiekty funkcjonują docelowo przez cały czas, a w sytuacjach zagrożenia mogą pomieścić tyle osób, ile jest oczywiście wskazane w normie. Chodzi o to, żeby połączyć te funkcje. Bardzo często sporty, czy część sportów, które nie wymaga dużej wysokości przestrzeni halowych, to jest zawsze problem z pogodzeniem, przenoszeniem materacy, tak jak wspomniałem, ringów, mat zawodniczych. W takim przypadku budowy na przykład hali sportowej, która mogłaby na dole pod halą bezpośrednio zmieścić na przykład 4 lub 5 takich sal, można te funkcje absolutnie ze sobą połączyć. One wtedy służą tak naprawdę tym dwóm funkcjom równolegle i taki model chcemy w przyszłości zastosować, to znaczy będziemy preferowali również tego typu inwestycje, które co roku zresztą ogłaszamy, bo Ministerstwo Sportu jest największym donatorem polskiego sportu w infrastrukturze. Rocznie wydajemy 1 miliard złotych i generujemy tak naprawdę głównie w gminach, ale nie tylko, 2,5 miliarda złotych rocznie w inwestycjach sportowych. Część z tych inwestycji będzie miała dokładnie taki model.
0: No właśnie, międzyresortowe porozumienia mają to do siebie, że rozchodzi się, rozmywa się trochę odpowiedzialność za prowadzenie projektu. Jak byłoby to w tym wypadku i kiedy można spodziewać się pierwszych efektów? Kolejne pytanie, proszę wybaczyć, że z taką lawiną ruszam pod pańskim adresem. Ile macie w planach takich hal, które mogłyby służyć jako schrony również?
1: Otóż tak, po pierwsze rozmawiałem bardzo dużo o tym z panem ministrem Jakubem Rutnickim. Nawet przygotowujemy wyjazd studyjny do Finlandii, żeby poznać te najlepsze praktyki obiektów, które powstały tam i powstają od wielu lat. W ostatnim kwartale tego roku ogłaszamy pierwsze konkursy, na przykład na hale sportowe, na baseny, gdzie będziemy preferowali między innymi takie rozstrzygnięcia właśnie tych dwóch funkcji poniżej poziomu zero. Dodatkowo włączyli się wojewodowie, którzy dysponują środkami rządowymi w ramach ustawy o ochronie ludności, która między innymi współfinansuje tę część podziemną. Więc połączenie tych dwóch modeli, czyli środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sportu, powinny dać właśnie ten efekt. Najważniejsze jest to, aby burmistrzowie, starostowie, wójtowie, a więc samorządowcy wiedzieli o tym i chcieli tego typu obiekty planować, bo my jesteśmy oczywiście jako ministerstwo dystrybutorem tych środków i konkursów, ale tutaj kluczową rolę będą odgrywali właśnie samorządowcy, którzy powinni widzieć dokładnie takie potrzeby i my na wielu już konferencjach o tym rozmawiamy. Uprzedzamy dokładnie, że tego typu myślenie w kadrach budowy państwa odpornego ma po prostu za cel właśnie połączenie tych funkcji. Dla nas najważniejsze jest to, żeby każdy metr kwadratowy hali, również tej podziemnej, mógł służyć na co dzień, a nie tylko stać pusty. Kluczem jest to, żeby jak najwięcej chętnych wyciągać do aktywności, na przykład niedzielnej, jak dzisiaj.
0: Ilu ludzi zmieści taki schron w takiej docelowej, optymalnej formule? Nie chodzi o to, żeby teraz odnosić się precyzyjnie do każdego projektu, ale tak orientacyjnie, gdyby pan, panie ministrze, zechciał to oszacować.
1: No to zależy, to jest kilkaset, nawet kilka tysięcy osób, w zależności od wielkości hali, ale są różne, baseny, wielkość basenów jest również różna. Pamiętajmy, że mamy dwie formy. Mamy formę miejsca tymczasowego schronienia oraz docelowe schrony. To są dwie różne konstrukcje. My mówimy głównie o miejscach tymczasowego schronienia, które może uchronić nas przed potencjalnym nalotem, przed dronami, przed innymi niebezpieczeństwami. Sam schron ma oczywiście inną technologię budowy, jest o wiele bardziej skomplikowany i o wiele bardziej wzmocniony. Natomiast my potrzebujemy dokładnie takich miejsc tymczasowego schronienia, kiedy mówimy właśnie o budowie przede wszystkim obiektów publicznych, to myślimy przede wszystkim właśnie o tym, aby pełniły one podwójną funkcję, podwójną rolę. Tak też się dzieje w przypadku części obiektów publicznych, oczywiście nie w naszym resorcie, jeżeli chodzi o na przykład podziemne parkingi, one także mogą pełnić tę funkcję. Najlepszym schronieniem staje się metro, czy też część podziemna kolei. Więc to wszystko wymaga dzisiaj przestawienia myślenia i percepcji, że to, co projektujemy, o czym myślimy dzisiaj, trochę powiedziałem oddzielnie, trzeba połączyć. Dla nas, podkreślam raz jeszcze, sporty walki są takim przykładem najbardziej optymalnym, bo wymogi nie są duże, ale z kolei trudności w przygotowaniu własnej przestrzeni, własnej hali, w której nie trzeba przenosić sprzętu. To jest naprawdę wielka, wielka dogodność. Tak się dzieje też na przykład ze sportami siłowymi, takimi jak chociażby ciężary. Wiele dyscyplin mogłoby z tego skorzystać, więc na co dzień byłoby to miejsca, w którym kluby miałyby swoje miejsce po prostu stałe. I one oczywiście by nigdy nie musiały być wykorzystane w kontekście bezpieczeństwa zewnętrznego.
0: Ale mówiąc o sportach siłowych, czy też o sztukach walki, no, zyskujemy jako państwo także te zasoby ludzkie, mówiąc wprost, gdyby znów doszło do bardzo kryzysowej sytuacji, ale mówię bardzo kryzysowej. No bo przecież ludzie sprawni fizycznie mogą stanąć na straży obrony państwa przed wrogiem.
1: No dokładnie o to chodzi. My budując pierwszą w historii naszego państwa strategię rozwoju polskiego sportu, mówimy o tym w sposób bardzo, bardzo mocny. To znaczy chcemy, aby podstawowe umiejętności fizyczne, sportowe były kształtowane już od trzeciego roku życia. My mamy dzisiaj w Polsce 30% dzieci w kompletnym bezruchu. Kiedy popatrzymy na Słowenię, która podjęła 50 lat temu decyzję, tam 100% dzieci już od trzeciego roku życia jest w pełnej aktywności. Tu chodzi przede wszystkim o inwestycje w zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, ale także to, co pan mówi, również absolutnie w sprawne społeczeństwo. Odpukać, gdyby doszło do sytuacji trudnych. Docelowo w służbach mundurowych w Polsce pracować będzie 500 000 ludzi. My potrzebujemy przede wszystkim dobrze wyćwiczonych, odpornych, sprawnych fizycznie, także w sportach walki, przyszłych żołnierzy, policjantów, Straż Graniczną i wiele innych służb mundurowych. I to się powoli dzieje. Kiedy na przykład jeździmy po Polsce, kiedy otwieramy nowe obiekty, to muszę powiedzieć, że mamy absolutnie renesans szkół modulowych. To jest po prostu niesamowite. Ja ostatnio odwiedziłem szkołę, zespół szkół w Żaganiu. Tam oczywiście jest duża część stacjonującego wojska, tym jest część pancerna, ale muszę powiedzieć, że tam 70% wszystkich spośród 600 uczniów to są dziewczynki, dziewczyny i chłopcy właściwie w klasach mundurowych, w wielu formacjach. To jest coś naprawdę niesamowitego. Pokazy boksu, pokazy sztuk walki, to naprawdę dobrze wygląda i to pokazuje, że jednak mamy do czynienia z tym, gdzie bardzo wiele młodych ludzi myśli o sobie także w kategoriach właśnie sprawności, przede wszystkim pracy w służbach, czyli tak naprawdę dla państwa polskiego, dla nas wszystkich. To się znakomicie rozwija. Chcielibyśmy, aby każdy absolwent klasy mundurowej był na tyle dobrze przeszkolony, że był właściwie gotowym przyszłym żołnierzem czy policjantem, świetnie wyszkolonym, potrafiącym się i nas tak naprawdę obronić. I to się naprawdę dzieje, czyli preferujemy sporty walki, absolutnie wspieramy klasy mundurowe, natomiast docelowo chcemy, aby każde dziecko było na tyle sprawne i fizycznie przygotowane, aby móc tak naprawdę myśleć o bezpieczeństwie, bo przecież każdy chce mieć dziecko, które w przyszłości będzie w stanie się także samo obronić.
0: To jeszcze na koniec, ponieważ ten projekt nie jest szeroko znany, czyli hal wielofunkcyjnych także z miejscem tymczasowego schronienia. Kiedy państwo, już niezależnie od tego, który resort i kto to będzie robił, zaczniecie ogłaszać to tak, żeby społeczeństwo mogło się zaznajomić z tym projektem?
1: My oczywiście już informujemy na konferencjach z samorządami, aby również myśleli o tego typu halach. W ostatni czwarty kwartał, przełom trzeciego, czwartego kwartału ogłaszać będziemy konkursy na hale sportowe i na baseny, w tym również z możliwością właśnie miejsc tymczasowego schronienia, czy tego, co będzie pod ziemią i takie projekty będziemy preferować. Oczywiście to jest tylko zachęta. O tym wszystkim, czy dany burmistrz, czy prezydent zdecyduje się na tego typu rodzaj hali, to jest jego decyzja, ale myślę, że to się po prostu będzie opłacać. Chcemy, aby na początku móc finansować kilka takich rozwiązań i pokazać pozostałym, że warto w tym systemie budować. Serdecznie zapraszamy wszystkich samorządowców. Myślę, że będzie to z wielką korzyścią dla klubów sportowych, które znajdą swoje miejsce szkolenia w sposób stały. Po prostu połączymy efektywnie różne funkcje.
0: Bardzo dziękuję. Gościem Radia Tok FM był Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, opowiadając o projekcie, który ma nie tylko dać przestrzeń do aktywności sportowej, ale ma także dać przestrzeń, która mogłaby w czasach kryzysu zapewnić bezpieczne schronienie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, i do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Przyjemnej i sportowej niedzieli życzę wszystkim państwu.
0: Bardzo dziękuję, a my za chwilkę będziemy rozmawiać na temat strategii polskiego sportu. Będzie z nami profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, który pełni w tym ciele pracującym nad strategią funkcję ekspercką i doradczą. Jest tym, który opisuje i diagnozuje, jak polski sport wygląda.
2: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Reklama.
6: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Jak obiecywałem, szanowni państwo, kolejnym naszym gościem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM jest profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich.
0: Ledwie chwilę temu rozmawialiśmy z wiceministrem sportu i turystyki Piotrem Borysem, który opowiadał o projekcie budowy wielofunkcyjnych hal, które miałyby także pełnić funkcję obiektów doraźnego schronienia. W szczegółach znamy już, jak to wygląda, ale też i wiceminister Borys opowiadał, jak bardzo wpisuje się ten pomysł, ten projekt do strategii polskiego sportu, w którym to ciele pracującym nad strategią pełni pan funkcję ekspercką. Jest pan doradcą i też kreśli pan fundamenty tego, jak wygląda, jak może wyglądać sport w przyszłości. W którym miejscu jesteście, jeśli mogę pana teraz o to zapytać?
3: To znaczy od razu trochę się przyznam, trochę od wewnątrz, że jestem jedynie w grupie takie kierujące, powiedziałbym, steering committee, czy sterujące. To jest komitet sterujący kilkunastoosobowy, ale nie ukrywam, że wokół nas jeszcze w cudzysłowie obudowani jesteśmy całą grupą kilkudziesięciu, nawet kilkuset ekspertów z różnych obszarów i od strony zdrowia, i sportu olimpijskiego, paralimpijskiego, więc jest nas bardzo dużo, łącznie są tam osoby z 5-6 resortów, także bardzo szeroko do tego podchodzimy. Natomiast jeżeli chodzi o samą strategię sportu, rozwoju sportu polskiego do roku 2040, to w zasadzie w tej chwili finalizowany jest draft, który ma być przedstawiony w tej chwili już resortom do ostatecznej opinii i postawiony na KPRM-ie, czyli tak naprawdę już premier ma otrzymać gotowy dokument, który byłby tak naprawdę dalej procedowany już na poziomie parlamentu.
0: Finał tych prac, jeśli chodzi o sam projekt, na kiedy jest przewidziany, przynajmniej w obszarach, które są panu dobrze znane?
3: Myślę, że w okresie kilku tygodni otrzymają wszyscy taki już finalny draft do konsultacji, który myślę, że we wrześniu już stanie na poziomie rządu.
0: W którym obszarze jest najwięcej do zrobienia, pańskim zdaniem? Infrastruktury, świadomości, dokonania pewnej takiej kwerendy, miejsc, w których ta pomoc fachowców jest najbardziej potrzebna? Które piętro tej piramidy, szukałem właściwego słowa, wymaga największych inwestycji? Ten sport powszechny, czy już wyczynowy? A może jest to system naczyń połączonych i wyczyn zawsze wynika z upowszechnienia sportu na każdym poziomie?
3: Znaczy zdecydowanie system naczyń połączony, natomiast ja używam dwóch innych kryteriów. Jedno kryterium, co jest najtrudniejsze, a drugie wymaga chyba nakładów najwięcej. Więc jeżeli chodzi o nakłady, oczywiście infrastruktura, aczkolwiek moim zdaniem infrastruktura w całej strategii sportu jest najmniejszym problemem, bo jakbyśmy popatrzyli na ostatnie 20-25 lat, to ta infrastruktura się znacznie nam poprawiła, począwszy od orlików, stadionów piłkarskich, żużlowych i innych, i hal gimnastycznych. Mamy ich znacznie więcej, więc sama infrastruktura rzeczywiście może pochłonąć najwięcej funduszy, natomiast ona jest najłatwiejsza do procedowania moim zdaniem, natomiast wymaga precyzyjnych działań. To znaczy moim zdaniem ja nie jestem zwolennikiem budowania kolejnych 1000 czy 3000 w cudzysłowie orlików, ani kolejnych hal, bo tak naprawdę gdybyśmy popatrzyli na kraje skandynawskie, które opierają swoje zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia na świeżym powietrzu, no to niekoniecznie musimy wszędzie budować hale i one nie są warunkiem, który decyduje o tym, czy mamy WF, czy nie. Trzeba trochę zmienić mentalność. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, trzeba ją precyzyjnie ukierunkować na nasze potrzeby. To znaczy w najbliższym czasie myślę, że dobrym rozwiązaniem mogą być te mini pływalnie, o których być może pan minister już mówił, czyli niewielkie baseny, które byłyby użytkowane niemalże 24 godziny na dobę i przez uczniów szkół, ale i przez osoby starsze i w ramach pływalni tak zwanej terapeutycznej. Więc te niewielkie pływalnie trzytorowe, krótkie, byłyby bardzo, bardzo skuteczne. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby różnego rodzaju lodowiska i takie bądź inwestycje, które ukierunkowane są na dany region, który powiedzmy specjalizuje się w danej dyscyplinie sportu. Więc ta infrastruktura nie jest, myślę, ten moment, w którym otwieraliśmy gremialnie orliki kilkanaście lat temu. Teraz myślę, że inwestycje powinny być sprecyzowane i ustawione na konkretne działania. Natomiast to jest coś, co wymaga najwięcej nakładów, inwestycje. Ale to moim zdaniem w całej infrastrukturze jest najprostsza rzecz, bo to trzeba wyznaczyć konkretne działania i tak naprawdę najprościej mówiąc wybudować infrastrukturę. Dużo trudniejszym elementem jest zmiana świadomości i kultury sportu. której my w zasadzie nie mamy w Polsce. My w Polsce jesteśmy nastawieni, powiedzmy, działamy, no, jak dosyć często działamy, powiedziałbym, od akcji do akcji. Mamy tenisistę, znaną tenisistkę, no to gramy w tenisa. Mamy skoczka narciarskiego, no to kibicujemy skokom narciarskim. Mamy Lewandowskiego, no to gramy w piłkę, tak? I powiedzmy, mamy, skaczemy na różne dyscypliny, tam, gdzie mamy znanego sportowca. Natomiast my generalnie w Polsce nie mamy świadomości kultury ruchu, kultury sportu, kultury fizycznej. To u nas nie działa i w odróżnieniu od wielu innych krajów tak naprawdę my nie mamy świadomości, że ruch to zdrowie. Okej, to jest popularne, wyświechtane hasło, ale jakby nie utożsamiamy się z tym. Jednak to, co ja zawsze mówię, wizerunek nauczyciela WF-u, lekcji WF-u, ruchu w polskim, w mediach, w społeczeństwie, w filmie nie wygląda najlepiej i przez lata niestety doprowadziliśmy do stanu, że ten WF, począwszy od tego niskiego, od tego sportu powszechnego, traktowany jest po macoszemu i nie ma u nas wyrobionej kultury sportu na zasadzie ćwiczenia dla ruchu, ćwiczenia dla zdrowia. My w zasadzie WF, nasze społeczeństwo traktuje, że to są lekcje, które mają ukierunkowywać do sportu wyczynowego, co absolutnie jest nieprawdą, bo w zasadzie WF ma wykształtować w nas kulturę sportu, kulturę ruchu, kulturę zdrowia, kulturę aktywności fizycznej, poruszania się. Tego u nas nie ma i to jest chyba największy problem całej strategii sportu, którą dzięki między innymi naszym wszystkim działaniom udało nam się trochę zmienić i odejść od tylko i wyłącznie sportu wyczynowego, zacząć od tego sportu powszechnego, od ruchu, w zasadzie od przedszkolaka, ale głównym naszym działanie jest ukierunkowane na zdrowie, bo wiemy, że jak będziemy mieli zdrowe i sprawne społeczeństwo, to będziemy mieli sukcesy w sporcie, bo to będzie jakby naturalna konsekwencja działania. Natomiast no, jest to największy problem, bo tak jak mówię, mamy tak zwany problem, ja to nazywam problem 70%. Niezależnie od ile wspaniałych inicjatyw nasze ministerstwa oferują dzieciom, młodzieży, to w dalszym ciągu w szkole, w tych wszystkich akcjach aktywizujących, dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego, sportu, SKS-ach i tak dalej, uczestniczy od 25% do 30% dzieci, czyli w dalszym ciągu, niezależnie od ofert, ile dzieci otrzymują, 70% dzieci się nie rusza. I to jest główny problem i musimy zmienić mentalność dzieci, musimy zmienić mentalność rodziców, musimy działać poprzez media, poprzez różne działania, powiedzmy, stymulujące, bo takich przykładów dobrego działania mamy mnóstwo. No, takim przykładem z ostatnich dni, w zasadzie to jest przykład, który działał już od roku, to jest bon sportowy, który działa w Suwałkach, czyli rodzic może zapisać dziecko do klubu sportowego i tak naprawdę dostać zwrot w wysokości, nie pamiętam do końca, ale mniej więcej około 1000 zł za to, że dziecko uczestniczy w zajęciach sportowych. To jest kolejna motywacja. Takie systemowe motywacje powinny być wdrożone. Czyli my te przykłady dobrych praktyk, których mamy bardzo dużo w Polsce, powinniśmy wdrażać do systemu i one powinny być powszechne i systemowe.
0: Posługując się też danymi, które płyną z opracowań przygotowywanych przez uczelnię, na czele której pan stoi, czyli dane z raportu WF, ZWF między innymi, trudno być optymistą. Pańskim zdaniem, stosując się do strategii, zakładając, że ona będzie takim koncyliacyjnym dokumentem skupiającym wiele środowisk, ile czasu potrzeba, żeby odwrócić niekorzystne trendy?
3: Po pierwsze, ja uważam, że jeżeli wdrożylibyśmy proste, ale skuteczne działania, niekoniecznie które kosztują, to wystarczy tak naprawdę kilka lat, żeby wdrożyć proste, otrzymać proste efekty. Myślę, że kilka lat wystarczy, żeby wdrożyć pewien system, ale tak naprawdę efekty tego systemu, efekty wdrożeń będą widoczne tak naprawdę mniej więcej po 8-10 latach. Więc nie można się spodziewać tak naprawdę, że my wdrożymy system i nagle w przyszłym roku będziemy mieli sprawne społeczeństwo. Problem jest też troszkę inny, że jakby politycy, resorty dosyć często patrzą przez pryzmat pieniędzy, funduszy, które muszą wyłożyć, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że na zdrowiu nie należy oszczędzać i to byłby chyba największy problem, no ale ja rozumiem, powiedzmy, że wprowadzenie nauczyciela WF-u do klasy 1-3 jest w jakimś sensie kosztowne i wymaga pewnych nakładów finansowych. Natomiast ja ostatnio między innymi na komisji sejmowej podałem tak naprawdę w 5 minut, podałem 5 prostych przykładów, które pozwoliłyby bezkosztowo poprawić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży w bardzo krótkim czasie. Bo takim jednym z takich przykładów było wdrożenie tak zwanego programu HIIT. To jest program, no powiedzmy taka w cudzysłowie tabata dla dzieci, czyli takie intensywne ćwiczenia 15-20-minutowe, które okazało się, że w momencie, kiedy wdrożyliśmy w całej Polsce, w ośrodkach, z którymi współpracujemy, okazało się, że w okresie 3 miesięcy, nie cały, bo to nawet było 10 tygodni, poprawiliśmy wydolność krążeniowo-oddechową dzieci o 20%. To jest olbrzymi postęp, który z drugiej strony pokazuje nam, jak bardzo niski poziom jest wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci i młodzieży. Ale poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci o 20% w 10 tygodni to jest przełom. I teraz tak naprawdę wprowadzenie tego systemu nie wymaga kosztów żadnych. W zasadzie trzeba powiedzieć nauczycielom, nauczyciele, musicie to wprowadzić na 15-minutowych zajęciach na początku swojej lekcji WF-u. I sprawa załatwiona. Mamy poprawę wydolności krążeniowej, o której mówimy, że w okresie ostatnich 30 lat pogorszyła nam się mniej więcej o 25-30%. Czyli nagle osiągamy poziom z lat 90. w okresie 10 tygodni. Ale to trzeba wdrożyć. I takich propozycji bezkosztowych mamy mnóstwo. I tego, czego chyba nam brakuje w tej chwili, to podjęcia takich systemowych, twardych i odważnych decyzji. Tu trochę brakuje nam sprawczości. I mam nadzieję, że teraz tak naprawdę to będzie ten przełom, bo jak nie teraz, to kiedy? Mamy tak już złą sytuację, jeżeli chodzi o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci, młodzieży i społeczeństwa, że jak nie podejmiemy takich twardych, radykalnych działań, tak jak mówię, bezkosztowych, dosyć często bezkosztowych, no to tak naprawdę nasza sytuacja będzie coraz gorsza, będziemy mieli coraz mniej zdrowe społeczeństwo.
0: Czy mamy jakieś benchmarki, do których warto się odwoływać? Kiedy rozmawialiśmy z ministrem Piotrem Borysem, także rozmawialiśmy na ten temat w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, chodzi o te wielofunkcyjne hale, także pełniące funkcje infrastruktury na wypadek zagrożenia, to też zastanawialiśmy się nad tym zagadnieniem. Teraz pana chciałbym zapytać o to.
3: To znaczy, to co uderza mnie pozytywnie, jeżeli chodzi w cudzysłowie pozytywnie, jeżeli chodzi o strategię rozwoju sportu, to jest to, że w końcu chyba wszystkie resorty zrozumiały, główne te resorty zrozumiały, że to jest strategia rządowa i że tak naprawdę nie możemy działać na zasadzie działań wyizolowanych, każdy resort po swojemu, tylko tworzymy jedną wspólną strategię. I to, co pan redaktor wspomniał przed chwilą, jeżeli chodzi o hale, powiedzmy schron, hale, jakiś magazyn, to jest bardzo dobra współpraca dwóch resortów. Myślę, że rozszerzona być może jeszcze jeden. I to jest działanie, które myślę, że będzie takim jednym ze skutecznych działań wdrażających Ministerstwo Obrony Narodowej, nie tylko na zasadzie promowania sportowców żołnierzy, ale jednocześnie na zasadzie włączenia swoich środków i włączenia się do zabezpieczania społeczeństwa i jednocześnie usprawniania. Więc takie działania międzyresortowe w budowanej strategii rządowej, przypomnę, myślę, że są skuteczne i takich będzie coraz więcej.
0: Tak, ale o tych benchmarkach jeszcze chciałbym, żeby pan powiedział. Które kraje robią to dobrze?
3: No dobra, wracając do samej hali schron, no to wiadomo, że Skandynawia i takim wzorem dla nas, my to od lat mówimy, jest Finlandia, bo Finlandia rzeczywiście te rozwiązania stosuje. Oczywiście pewnie minister Borys, tak jak i my, najczęściej dajemy przykład Słowenii, czyli po pierwsze bardzo wczesne działanie, czyli wdrożenie działań aktywności ruchowej, takiej systemowej, mówię o systemowej, już w wieku 2-3 lat, poprzez ten program dla dzieci w wieku przedszkolnym o nazwie Risky Play, czyli gry ryzykowne w cudzysłowie dla dzieci w wieku przedszkolnym. I to jest dla nas wzór, który wydaje się najlepszy, czyli wczesna aktywność, wczesna systemowa aktywność i bardzo późna specjalizacja. To jest to rozwiązanie, które nas najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o Słowenię. No i Kanada to jest chyba takie drugie rozwiązanie dla nas dosyć dobre, które pokazuje nam fundamenty tego alfabetu ruchowego, czyli podejście do dziecka nie tylko poprzez analizę sprawności ruchowej, nawet już nie tylko poprzez same fundamentalne umiejętności ruchowe, ale również poprzez analizę wiedzy, umiejętności, motywacji i zainteresowania dziecka, bo rzeczywiście to jest dosyć też ciekawe, że ten alfabet ruchowy, który Kanadyjczycy chyba najlepiej wypracowali, który dla nas jest też takim wzorem, też nam pokazuje dosyć ciekawe rozwiązanie, że nasze dzieci w Polsce mają bardzo dużą motywację i chęć w najmłodszym wieku do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Ale w pewnym momencie one tą motywację tracą i tak naprawdę ich kompetencje ruchowe spadają i ich sprawność fizyczna spada. Więc tym benchmarkiem jest dla nas Kanada i to jest to miejsce, gdzie ten drugie źródło, jak to się mówi dla nas, przykładu dobrych praktyk, jest zlokalizowane, czyli alfabet ruchowy. I myślę, że to są takie dwa główne wzorce, jeżeli mielibyśmy wejść na przykład w sport paralimpijski, no to chyba jednak Holandia i takie rozwiązania mocno integracyjne, inkluzyjne bym powiedział, czyli bardzo mocna integracja środowiska sportu pełnoolimpijskiego i paralimpijskiego.
0: Ale przepraszam, panie profesorze, bo ja tutaj chciałbym zadać bardzo istotne pytanie. My o paralimpijczykach przypominamy sobie co 4 lata, w zależności czy chodzi, znaczy w obu cyklach, co 2 lata, no bo mamy naprzemiennie cykl zimowy i letni. A czy strategia polskiego sportu także obejmuje i uwzględnia sportowców paralimpijskich, bądź też młodych ludzi z niepełnosprawnościami, którzy chcą sport uprawiać?
3: Tak, zdecydowanie. To jest też ciekawe, że też troszeczkę próbujemy tą strategię zmienić, bo nie ukrywam, tak trochę zacznę od kuchni, że początkowo my tą strategię, jak budowaliśmy, to ona zaczęła się jakby iść dwutorowo. To znaczy równolegle szła ścieżka olimpijska i paralimpijska. Jakby ta paralimpijska była pewnym dodatkiem, ale rzeczywiście w momencie, kiedy ja między innymi jestem też ekspertem ze sportu paralimpijskiego i moi koledzy z tego obszaru, jak zaczęliśmy dyskutować, w zasadzie zastanawialiśmy się, czemu mamy budować oddzielną ścieżkę dla paralimpijczyków, kiedy oni są takimi samymi sportowcami jak olimpijczycy, więc ta ścieżka tak naprawdę powinna być wspólna, uwzględniając pewne specjalności, powiedziałbym ograniczenia, albo tak naprawdę i też mocne strony sportu paralimpijskiego, czy tak naprawdę mamy w tej chwili jedną i drugą ścieżkę wspólną z pewnymi adnotacjami dotyczącymi sportu paralimpijskiego, więc tak naprawdę jest to pełna inkluzja i myślę, że te rozwiązania holenderskie też dla nas są dobrym przykładem.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, opracowujący także strategię, także, bo jest to zespół dość szeroki polskiego sportu. A jeszcze o jedną rzecz zapytam. Byliście państwo w mijającym tygodniu w Paryżu, to w związku ze strategią też?
3: Tak, myślę, że Paryż to jest kolejny przykład dla nas dobrych praktyk, z których możemy korzystać. Tutaj akurat chodzi o już podejście do sportu wyczynowego i budowanie pewnej struktury opartej o systemową opiekę nad sportowcami wyczynowymi, opartą również o kontakt z uniwersytetami i ze strukturą badań naukowych. Takim przykładem francuskim jest INSEP, czyli Narodowy Instytut Sportowy w Francji, który ma swoją siedzibę pod Paryżem i swoje 30 parę lokalizacji satelitarnych w całej Francji. No, efekty było widać na Igrzyskach Olimpijskich, Paralimpijskich, kiedy Francuzi tak naprawdę wyskoczyli bardzo do góry w klasyfikacji medalowej, zdobyli olbrzymią liczbę medali, ale jednocześnie efektem było to, że te medale niosły ze sobą aktywizację bardzo mocną sportową społeczeństwa we Francji.
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Profesor Bartosz Molik był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
3: Dziękuję bardzo.
0: Szanowni Państwo, teraz o zdrowiu w futbolu pomówimy, a to na kanwie spotkania i konferencji pod egidą UEFA, która odbyła się w Warszawie kilkanaście dni temu. Doktor Piotr Zagórski jest z nami. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Ortopeda, traumatolog, wiceszef, uproszczę to, jeśli pan pozwoli, Komisji Medycznej przy Polskim Związku Piłki Nożnej, bo tak będzie prościej, chociaż ciało to chyba nieco inaczej się nazywa, tak już bądźmy formalistami, powiedzmy.
7: Formalnie jest to zespół medyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej i rzeczywiście mam przyjemność teraz pełnić rolę wiceprzewodniczącego.
0: Spotkaliście się państwo, bo też były tam i panie, kilkanaście dni temu w Warszawie, by przez 2 dni szkolić się, opisywać i opowiadać o światowych trendach, zastanawiać się także w formie warsztatowej, w jaki sposób ta medycyna związana z futbolem i futbol w medycynie postępuje, jeśli chodzi o rozwój. Dobrze rozumiem intencje tego spotkania?
7: Tak. To był tak zwany kurs kaskadowy UEFA i to była już trzecia część tego kursu, czyli wszyscy kursanci, którzy pojawili się na tym kursie trzecim, musieli wcześniej odbyć w poprzednich latach kurs pierwszy i drugi, czyli pierwszym kursem był kurs rzeczywiście ze stanów nagłych na boisku, czyli wszystkich tych rzeczy, które się mogą wydarzyć, czyli zatrzymanie krążenia, uraz głowy. Druga część z kolei to były urazy przede wszystkim przeciążeniowe i ortopedyczne, a ten kurs, który teraz odbywaliśmy, na którym uczestnicy mieli się zapoznać z tematyką dotyczącą tak zwanej ochrony, szeroko rozumianej ochrony zawodnika, czyli wszystkich działań prewencyjnych, ale też związanych na przykład z powrotem do sportu po kontuzji. I tak naprawdę bardzo, bardzo wiele tych aspektów od tutaj piłki nożnej kobiecej były brane aspekty, chociażby też snu, jak sen wpływa, co możemy zmieniać, szczególnie kiedy zespoły grają w europejskich pucharach i gdzieś muszą się przemieszczać. Także tematyka była naprawdę bardzo szeroka i bardzo różna, ale rzeczywiście celem było to, żeby, można powiedzieć, kursanci mogli ukończyć pełny kurs szkoleniowy kaskadowy UEFA.
0: Nazwałem to konferencją, proszę wybaczyć, natomiast miało to charakter też i wykładów przecież i warsztatowych działań. Wie pan, na podstawie tego, co pan mówi, a mam przed sobą też tę agendę dwudniowego spotkania numer 3, będę to podkreślał, to mam wrażenie, że w tej chwili ta medycyna sportowa, piłkarska nie ma granic, nie ma ścisłej specjalności. To już nie, jest nie tylko ortopeda przypisany do zespołu i masażysta. Z premedytacją posługuje się tym terminem, bo tak to funkcjonowało niegdyś. Teraz to są holistycznie wykształceni i osadzeni w praktyce ludzie. Pan też tak by w tej chwili spoglądał na tę rzeczywistość lekarzy w sporcie?
7: No myślę, że tego wymaga dzisiejsza trochę medycyna i też dzisiejsi zawodnicy, którzy sami są coraz bardziej świadomi. I myślę, że tak też ta grupa osób, która brała udział w kursie, to nie są sami ortopedzi. Myślę, że około 50% to ortopedzi, ale wśród byli też specjaliści medycyny sportowej, kardiolodzy, specjaliści chorób wewnętrznych. Więc musimy brać pod uwagę, że ten kurs ma przygotować wszystkich, więc staramy się bardzo szeroko tą wiedzę, można powiedzieć, objąć. I tak mówię, te tematy były również dotyczące chociażby treningu takiego motorycznego, tych podstawowych rzeczy, które moim zdaniem lekarz taki klubowy, czy lekarz drużyny narodowej, bo byli też lekarze z drużyn młodzieżowych, narodowych, musi po prostu wiedzieć. My zdajemy sobie sprawę, że w ciągu godziny czy półtorej danego wykładu czy warsztatów nie dowiemy się wszystkiego, bo to jest wiedza zdobywana latami. Natomiast najważniejsze, żeby te podstawowe wyniki móc chociażby zanalizować. Czyli jeśli mamy rzeczywiście współpracować na różnych poziomach w klubie, to dobrze, żeby też ten lekarz drużyny wiedział, co trener motoryczny, co fizjoterapeuta, czy taki trener przygotowujący do sezonu, co może wyciągnąć z badań, ale też, żeby obie strony miały jakieś pole do dyskusji w pewnych kwestiach. Także myślę, że to jest kluczowe, żeby się tutaj wymieniać wiedzą, bo ta wiedza specjalistyczna często jest bardzo wysoka, natomiast gdzieś się to musi w zespole takim medycznym czy w zespole klubu w sztabie spotkać i myślę, że tutaj naszym celem jest to, żeby jak najwięcej edukować i często właśnie zapraszamy prelegentów, czy do tych sesji warsztatowych, czy do wykładowych specjalistów w swoim fachu, ale tak, żeby przekazali, tak mówię, no taką wiedzę, można powiedzieć, creme de la creme z tego, czym się zajmują.
0: Mam wrażenie, proszę wybaczyć, jeśli analogia nie jest trafiona, że wyczynowy sport i medycyna, która idzie z nim w parze, to taka trochę zabawa w policjantów i złodziei. Jedni wymyślają, mam na myśli tutaj grupę przedstawicieli świata medycyny, jak przeciwdziałać kontuzjom, w jaki sposób, kiedy do tych urazów już dojdzie, jak najszybciej wyprowadzić zawodnika na ścieżkę ponownego treningu w pełnym obciążeniu i rywalizacji sportowej. Tymczasem te obciążenia i też dynamika działań w zależności od dyscypliny sportu jest tak wielka, że tych kontuzji będzie siłą rzeczy jeszcze więcej, biorąc pod uwagę, jakie są wymagania wobec wyczynowych sportowców, że to musi być zawsze szybciej, wyżej, dalej, co ludzkie ciało nie do końca znosi. Kto ma pańskim zdaniem w tej chwili przewagę, jeśli można powiedzieć, w tym, dzieląc ten światek na te dwa podmioty?
7: Często nawet zawodnicy zwracają uwagę, że a mówi, doktorze, jakoś mam wrażenie, że trenuje, powiedzmy 30-letni zawodnik trenuje już wiele czasu i mówi, jakoś mam wrażenie, że jest więcej tych urazów. Być może wynika to z intensywności.
0: A przecież medycyna poszła do przodu, wasza wiedza też jest dużo szersza, prawda?
7: Tak, ale no jednak intensywność też idzie do przodu, ilość meczy rozegranych, to najlepiej pokazują chociażby podczas konferencji UEFA czy FIFA ilość zagranych minut w trakcie sezonu. Wiemy, że ona u tych zawodników na poziomie reprezentacji narodowych jest nawet 10 czy 11% większa niż rówieśnicy na przykład 15 lat temu grali. To ta ilość spotkań w europejskich pucharach, w reprezentacjach narodowych sprawia, że ci najzdolniejsi i najbardziej eksploatowani zawodnicy rzeczywiście grają dużo więcej. To myślę, że jest przede wszystkim. Natomiast no, naszym celem jest oczywiście minimalizować to, albo przynajmniej próbować to minimalizować przez wszystkie te działania prewencyjne. I to mówię zarówno na poziomie zawodników młodych, bo tutaj też to trzeba uściślić, że tej młodej grupy też musimy brać pod uwagę, bo tak naprawdę no nawet lepiej jest młodego zawodnika uświadomić, żeby tych kontuzji nie miał, niż później leczyć go z tej kontuzji. Ale też druga strona medalu jest taka, że mamy zawodnika, powiedzmy, po kontuzji i wiemy, że świadomość lekarza, sztabu w klubie musi być taka, że wiemy, że ten zawodnik chociażby, nie wiem, po uszkodzeniu więzadeł krzyżowych i po rekonstrukcji stawu kolanowego, jeśli wraca do klubu, to też musi być wprowadzony stopniowo. Wiemy, że on tak realnie powinien w pierwszym sezonie zagrać około 60% czasu, 80% w drugim, a dopiero w trzecim sezonie pełnym powinien wrócić do poziomu sprzed kontuzji. Czyli tak naprawdę też powinien być wprowadzany, można powiedzieć, ta adaptacja jest długotrwała. To nie jest tak, że ten zawodnik po 9 czy 10 miesiącach rehabilitacji i powrocie do drużyny będzie od razu grał od deski do deski, bo wiemy, że to też nie kończy się dobrze, więc musimy być jakby tego świadomi, ale też zespoły muszą być tego świadome i na każdym poziomie to moim zdaniem powinniśmy podkreślać. I tak samo chociażby po urazach mięśniowych, po urazach skrętnych stawu skokowego. To już nie te czasy, że zawodnik, jak tylko się zejdzie mu krwiak, czy powiedzmy przestaje boleć, od razu może być obciążony i wrócić do treningu. Wiemy, jakie dany uraz niesie ze sobą konsekwencje i dany uraz mięśniowy ma pewne okienka, powiedzmy, gojenia i powrotu, i przy dobrej pracy manualnej, przy dobrej pracy takiej motorycznej, myślę, że czasami niedocenianej też treningu siłowego, to wiemy, kiedy on może wrócić. Możemy ten okres przyspieszyć o 2-3, czasami 4 tygodnie i to jest jakby najważniejsze w takich spotkaniach, żeby wiedzieć, co można bezpiecznie zrobić i jak tego zawodnika chronić, bo tych kontuzji no, z pewnością nie unikniemy i widać po chociażby obecnych mistrzostwach świata, że pewne urazy były i będą. Natomiast no, musimy robić wszystko, żeby przede wszystkim tak o tych młodych zawodników zadbać, żeby oni, wchodząc w ten zawodowy sport, no, przynajmniej nie byli już po wcześniejszych, tak mówię, rekonstrukcyjnych zabiegach, bo to moim zdaniem troszkę jednak jest plaga wśród tych młodych zawodników, co widzę na swoim polu też.
0: Mhm. Gdzie jest jeszcze pole do poprawy? W których obszarach tej szeroko pojętej medycyny piłkarskiej? Biorąc pod uwagę choćby tę różnorodną agendę tych dwóch dni, gdzie spotkali się fachowcy z całej Polski.
7: No, szczerze mówiąc, to najwięcej dyskusji było w tych tematach, jak ja to mówię, trochę z pogranicza, a wbrew pozorom bardzo istotnych, czy chociażby higieny snu, na co się zwraca uwagę i to można powiedzieć nie tylko tutaj w piłce nożnej, ale jak się dyskutuje na konferencjach takich medycyny sportowej na poziomie olimpijskim, to tak naprawdę ten sen wydaje się być kluczowym. Jakość tego snu, pewne dbanie o pewne niuanse typu zamykanie zasłon, żeby rzeczywiście było ciemno, nie oglądanie, że tak powiem, elektroniki szeroko rozumianej w ostatnie, powiedzmy, 2 godziny przed snem. Żywienie też, żeby było dobrane do tego, żeby nie obciążać układu trawiennego przed samym snem, więc no to też oczywiście będzie zmniejszało ryzyko i urazów, no ale też będzie wpływało na długofalowo na taką, powiedzmy, regenerację, więc moim zdaniem ta higiena snu to można powiedzieć taki game changer i to wybrzmiało bardzo dobrze w tym wykładzie akurat i w tej dyskusji. Myślę, że temat bardzo niedoceniany cały czas. Druga sprawa w sporcie kobiet. Mamy bardzo dużo młodych, zdolnych zawodniczek, kilkunastu, 17-18-letnich, które no, coraz bardziej profesjonalnie ten sport piłkarski, też po wynikach naszych pań widać, wygląda. Natomiast no, nam się też to pojawia w gabinetach ortopedycznych, dużo złamań zmęczeniowych, zaburzenia, można powiedzieć, miesiączkowania, które są związane z takim bardzo, bardzo restrykcyjnym podejściem do diety, do treningu, powodują rzeczywiście zmiany, o których no, często nie myślimy, a te dolegliwości przewlekłe, często 2-3-miesięczne bólowe wynikają właśnie z pewnego na przykład zaburzenia hormonalnego i my na przykład jako ortopedzi często musimy wrócić tutaj do podstaw, do hormonów, do współpracy z endokrynologiem, z ginekologiem, żeby od tej strony zacząć leczyć, a dopiero później zająć się chociażby leczeniem złamania, ale tak naprawdę często na przykład podstawą takiego złamania zmęczeniowego są zaburzenia, które się zaczęły pół roku wcześniej, kiedy ta młoda zawodniczka zaczęła, można powiedzieć, bardziej dbać o siebie, ale pewne rzeczy te, które wydawałyby się dobrymi, no, nie zawsze dobrze wpłyną, więc no, to wszystko wymaga takiej szeroko rozumianej kontroli, współpracy, edukacji i myślę, że to też wybrzmiało, szczególnie właśnie w tych wykładach takich, no, moim zdaniem troszkę z pogranicza może samej piłki nożnej, ale jakże ważnych dla, moim zdaniem, całokształtu.
0: Ja jeszcze wrócę do tej higieny snu. Czy odpowiednim wypoczynkiem, regeneracją piłkarze profesjonalni, piłkarki profesjonalne są w stanie obniżyć ryzyko poważnych kontuzji mięśniowo-więzadłowych?
7: Z pewnością tak. Tu chodzi też przede wszystkim o tą jakość tego treningu, tak? Niektórzy kiedyś spotkałem się z takimi słowami na jednym z kursów takich olimpijskich, że jeśli nie śpisz regularnie 8 godzin, równie dobrze możesz nie trenować, więc tak trochę z przymrużeniem oka, ale wiemy, że te 7 godzin do 8 to jest tak naprawdę ten optymalny czas i myślę, że bardziej tutaj nawet była dyskusja na ten temat, kiedy mamy na zawodników na przykład w trakcie, wiemy, spotkań Ligi Europejskiej, czy Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy i podróżują i na przykład 2 czy 3 doby są zaburzone, mają krótszy ten sen, czy na przykład ten zawodnik powinien w sobotę, w niedzielę wyspać się, powiedzmy, na zapas 12 czy 10 godzin, bo wcale to nie jest takie oczywiste i wydaje się wręcz, że nie, że powinien być pewna rutyna taka, pewna ilość godzin, którą rzeczywiście każdego dnia śpimy i badania pokazują, że hormonalnie dobrze jest, jeśli to jest bardzo rytmiczne i regularne. Więc no tak mówię, to myślę, że tu jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia i bardzo wiele do wyedukowania i myślę też wiele do zbadania, bo wcale to nie jest aż tak dużo danych, szczególnie jeśli o tą kwestię, można powiedzieć, urazowości chodzi.
0: Czy jest taka przestrzeń, którą należy wykorzystywać, a mam na myśli te wszystkie, proszę wybaczyć panie doktorze, ale szukam odpowiedniego słowa, nowinki, które przychodzą do nas ze świata influencerów, kriokomory, czerwone światło, to wie pan, jest wiele nowych rzeczy, które podaje się i nie do końca mamy naukowe dowody, że one działają. Pytanie, czy też o tym dyskutujecie już jako środowisko medyków i staracie się nad tym zastanowić?
7: No, oczywiście, że ten kurs jest, można powiedzieć, spotkaniem osób, które się tym na co dzień zajmują, tak? To nie są osoby, które przypadkowo się tam znalazły, tylko to akurat te 20 osób, które tam są, czy które były na tych kursach, to zajmują się po prostu praktycznie na co dzień, czy to w klubach ekstraklasy, czy w klubach pierwszej ligi, czy drugiej nawet, i w reprezentacjach narodowych, więc oni też mają swoje obserwacje i swoje doświadczenia. Więc to, co pan redaktor mówi, no, my wiemy i sami korzystamy często chociażby z takiej kriokomory, jeśli widzimy, że na przykład staw jest gdzieś tam, ma tendencję do takiego poszerzenia obrzęku zapalnego stanu, to wiemy, że to bardzo dobrze zadziała. Czy komory hiperbaryczne w przypadku niektórych urazów, gdzie szukamy rzeczywiście, żeby lepsza była dostępność tego tlenu do tkanek, czy stosowanie innych urządzeń, chociażby wpływających na szybszy wzrost złamań, które są też coraz więcej, na co zwraca się uwagi. Więc tak naprawdę myślę, że musimy korzystać z tych dobrodziejstw i z tych nowinek, oczywiście z zastrzeżeniem, że no nie wszystko ma tak zwaną dobrą medycynę na faktach, opartą na faktach, i nie wszystkie dane są pełne, natomiast no, obserwacje i doświadczenia to też jest dużo i myślę, że też to trzeba wykorzystywać. Natomiast no, oczywiście dla nas, jako lekarzy pracujących i czasami w trakcie dyskusji w sztabach medycznych, no to oczywiście lepiej i pewniej zastosować metodę, która ma swoje potwierdzenie już w badaniach, tak? Także odpowiadając na to pytanie, myślę, że to musi być trochę rzeczywiście wprowadzenia tego stopniowego niektórych rzeczy i obserwacji na własnym materiale, być może nawet właśnie szukania w swoim materiale na tyle dobrych danych, żeby je próbować opublikować, bo to też jest droga.
0: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Doktor Piotr Zagórski opowiadał o spotkaniu kolejnej, trzeciej odsłonie kursu, konferencji, jak kto chce to odbierać, natomiast oczywiście wiąże się to z certyfikatem UEF-owskim, jaki zdobywali słuchacze, między innymi pod pana przewodnictwem. Bardzo dziękuję.
7: Bardzo dziękuję i cieszę się, że pierwsi lekarze, bo to trzeba też zaznaczyć, to pierwsza grupa 20 lekarzy, która ten kurs w Polsce ukończyła. Jesteśmy jedną z kilku federacji, która rzeczywiście ten kurs w pełni odbyła i w pełni zorganizowała. Także myślę, że więcej zadań przed nami, ale bardzo dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
0: Bardzo dziękuję również państwu za wspólnie spędzony czas. Natalia Banaczek była wydawczynią tego programu, Filip Wejcher był jego realizatorem. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk i usłyszę się z państwem za tydzień o stałej porze, czyli o godzinie 19. Ja teraz mówię do usłyszenia. Informacje po informacjach. Program Lepiej Późno Niż Wcale.
8: Autopromocja.
9: Kryzys przeraża. Wizja wojny, dźwięk syren alarmowych, nagła utrata domu. Widmo ucieczki z walizką spakowaną w ostatniej chwili, brak prądu, wody i leków. A do tego paraliżujący strach o życie najbliższych. Jak zadbać o psychikę i jak wewnętrznie wzmocnić się, gdy każdego dnia słyszymy o zbrojnych konfliktach? O tym już w najbliższym programie. Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz. Zapraszam.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
10: Reklama.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
12: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Reklama.
14: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: Są ranni po wypadku z udziałem autobusu w Warszawie. Pojazd po wcześniejszym zderzeniu z innymi pojazdami zjechał w przejście podziemne. W informacjach również konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości w Kłodzku, a także początek letniej trasy polityków lewicy po kraju. Aryna Sabalenka odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu. Liderka światowego rankingu tenisistek przegrała z Naomi Osaką. Minęła 21. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. 6 osób zostało poszkodowanych w Warszawie w wypadku autobusu linii 186. W rejonie Ronda Zesłańców Syberyjskich autobus najpierw miał zderzyć się z tramwajem, a następnie odjechał w kierunku

0: zawarte są na stronie internetowej Warszawskiego Transportu Publicznego. Prezydent USA Donald Trump spotka się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przy okazji szczytu NATO w Ankarze, poinformował ambasador USA przy sojuszu Matthew Whitaker. Podczas szczytu Trump zamierza też sprawdzić postępy sojuszników w sprawie zwiększania wydatków obronnych. Jak zaznaczył Matthew Whitaker, państwa członkowskie zadeklarowały łącznie blisko 140 miliardów dolarów dodatkowych wydatków obronnych, z czego mniej więcej połowa ma trafić na uzbrojenie produkcji amerykańskiej. Whitaker podkreślił, że celem administracji pozostaje przeniesienie ciężaru konwencjonalnej obrony Europy na sojuszników europejskich i Kanadę. W środę prezydent USA weźmie udział w oficjalnym powitaniu, wspólnym zdjęciu i sesji roboczej przywódców państw NATO, a w kuluarach szczytu odbędzie rozmowy m.in. z Wołodymyrem Zełenskim. Wysoki rangą przedstawiciel amerykańskiej administracji, pytany o cel spotkania z Zełenskim, odparł, że Trump chce rozmawiać o zakończeniu wojny, którą uznał za swój wieloletni priorytet. Zapowiedział też, że po rozmowie z Zełenskim Trump zapewne skontaktuje się także z Władimirem Putinem. Szczyt państw NATO w Ankarze odbędzie 7 i 8 lipca. W Kłodzku dziś odbyła się konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w warszawskim szpitalu południowym. W tej władzy są ludzie, którzy są pozbawieni jakiegokolwiek wyczucia moralnego, powiedział prezes partii Jarosław Kaczyński.
1: Czy tacy ludzie mogą rządzić Polską?
2: Nie!
1: Tak, proszę państwa, nie. Oni będą Polskę tylko rujnować i nic więcej, bo po prostu i chcą tak rządzić i nie potrafią rządzić inaczej. I to jest to wielkie zadanie, które jest przed nami. To wielkie zadanie, które podjęliśmy, którego się podjął także jako kandydat na premiera pan profesor Czarnek. Zmienić rząd w Polsce.
0: Wczoraj odbyła się także konwencja programowa partii. Kandydat PiS na premiera Przemysław Czarnek domagał się, i tu cytat, od ideologizowania edukacji i ulg podatkowych dla rodzin. Swój letni objazd po Polsce przed wyborami w 2027 roku zaczyna też Lewica. Wszystko pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
3: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma Lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowie. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
0: Dziś na letniej trasie polityków Lewicy znalazły się Kruszwica i Inowrocław w Kujawsko-Pomorskiem. Liderka światowego rankingu tenisista Karina Sabalenka odpadła w czwartej rundzie wielkoszlemowego Wimbledonu rozgrywanego na kortach trawiastych w Londynie. Białorusinka przegrała z Japonką Naomi Osaką 2-6, 6-7. Rozstawiona z numerem 14 podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego po raz pierwszy zagra w ćwierćfinale Wimbledonu. Do tej pory jej najlepszy wynik to trzecia runda. O półfinał Naomi Osaka zagra z Czeszką Karoliną Muchową. Sezon żeglarski na Mazurach nabiera na dobre tempa. WOPR apeluje, by żeglarze zadbali o odpowiednie wyposażenie łódek. To przede wszystkim pasy, koła i kamizelki ratunkowe czy gaśnice. Warto też trzymać się wyznaczonych na jeziorach tras, mówi Maciej Nierzwicki z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Iławie.
4: Tor szlaku żeglownego jest wyznaczony bojami koloru zielonego i czerwonego, choć oczywiście musimy pamiętać, że szlak żeglowny jest na całym jezioraku, a nie tylko pomiędzy bojkami. Wszystkie miejsca niebezpieczne zostały na początku sezonu oznaczone żółtymi bojami.
0: Trzeba też pamiętać, że nie wszędzie można pływać motorówką czy skuterem wodnym. Jutro początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 stopni na pozostałym obszarze.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
6: Dobry wieczór Państwu. Audycja Lepiej późno niż wcale. Dzisiaj wydanie literackie. Porozmawiamy z dr Aleksandrą Kamińską, członkinią pracowni Gender Sexuality, działającej w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim, która też współtworzy kolektyw realizujący zin, jak i imprezy Girls and Queers to the Front od 2015 roku. Ola niedawno była naszą gościnią. 2 miesiące temu podejrzewam, jak wyszedł nowy zin. Dobry wieczór.
7: Cześć.
6: Jak i dr Małgorzata Sikora-Tarnowska, historyczka literatury, krytyczka literacka, redaktorka językowa, publikuje m.in. w Mint Magazine i też lesbikon? Jak najbardziej. No właśnie, tu się spotykaliśmy z Małgorzatą też nieraz w różnych odsłonach. Dobry wieczór Państwu.

0: Dobry wieczór wam.
1: Cześć.
0: Spotykamy się za sprawą książki, która, uwaga, ma drugie tłumaczenie. To oznacza, no, żeby mieć drugie tłumaczenie i drugie wydanie, no, nie spotyka się to często. Zaraz spytam tutaj moje doktory, jak często to się spotyka w świecie heteronormatywnym. A tym bardziej, jeżeli chodzi o pisarkę. No właśnie, i tu porozmawiamy, czy ona jest deklarowaną lesbijką, czy to jest literatura lesbijska, co to w ogóle jest dzisiaj z perspektywy queer gender studies. Czyli Janet Winterson, brytyjska pisarka, urodzona w 1959 roku, a książka, o której mówię, nazywa się Po co, teraz patrzę, po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? Książka wyszła wydana przez wydawnictwo Czarne w tymże roku. Pierwsze wydanie miało miejsce w 2011 roku. No i właśnie, zacznijmy może od, w ogóle od tych, co to są takie, no, hity, bo to są jednak takie hity sprzedażowe, a tutaj literatura lesbijska, a drugie wydanie. Jak wy na to patrzycie z takiego, no, waszej perspektywy, jednej genderowej, drugiej literackiej? O, tak zadam pytanie wprost. Co to oznacza? Czy mieliśmy do tej pory jakiekolwiek książki, które byśmy zaklasyfikowały autorów, autorki, osoby piszące, jako osoby queerowe? Już zróbmy taki szeroki worek, czyli geje, lesbijki, osoby trans, osoby bi, interpłciowe. Czy mamy w ogóle jakiekolwiek wydanie, jakiekolwiek publikacje, żeby się doczekała drugiego wydania?
2: Nie, no, wydaje mi się, że czasem się książki doczekują drugiego wydania, ale...
0: No, Oscar Wilde być może, no.
2: Ale ja, szczerze mówiąc, trochę byłam zaskoczona tym sukcesem Janet Winterson. Nie wiem, jak ty.
3: Ja zastanawiałam się nad tym, dlaczego w ogóle ta książka została wydana, bo wydaje mi się, że takie wznowienie jest nietypowe, zwłaszcza na to, że inne książki Winterson, tak jak rozmawiałyśmy przed tą rozmową, należą do jakiejś zamierzchłej wydawniczej przyszłości i nie mamy nowych ani przekładów, ani nawet wznowień tych utworów, które swego czasu były przecież bardzo głośne i poczytne.
0: No, nie wiem, czy państwa zachęcamy w związku z tym do przeczytania tej książki. Ja się przyznam od razu, że to jest pierwsza książka, której przeczytałam. Czyli mnie ta narracja lesbijska ominęła, no właśnie pytanie dlaczego, czy to mój wyparty, moja homoseksualność, czy jak zwał, tak zwał, nie wiem. Albo te książki wychodziły, kiedy akurat bardzo ciężko pracowałam i czytałam teksty na scenę albo inne rzeczy, nie wiem. Więc chciałam wam, żebyście troszeczkę mi opowiedziały, co się dzieje wokół tego 2010-2011 roku, kiedy ona się pojawia w ogóle. Wy powiedziałyście, że to były książki, które dawałyście swoim dziewczynom, albo dziewczynom, w których byłyście zakochane, albo coś od nich chciałyście, dawałyście jako prezenty. Mnie rzeczywiście urzekła ta biograficzna propozycja, tak w trzech zdaniach, ale też będziemy o tym więcej rozmawiać dzisiaj, co to jest za książka. No dla mnie to rozmowa na temat macierzyństwa w rodzinie, która jest rodziną z wyboru, czyli Winterson opowiada o swojej jednej matce, bo jest osobą adoptowaną, i poszukiwaniu matki biologicznej. Jest gdzieś jakimś takim niebywałym, taką podróżą w rozumieniu, czym jest w ogóle rodzina. Jakby czym jest rodzina niestandardowa, czym jest rodzina z wyboru i nie tylko polegająca na tym, że my w związkach jednopłciowych mamy dzieci, wychowujemy dzieci, ale też te rodziny z wyboru, jeżeli chodzi o adopcję, że de facto jedziemy na podobnym wózku. Więc wskakujemy w przeszłość. Proszę mi opowiedzieć, jakie było wasze pierwsze spotkanie i jaka to była pierwsza książka Winterson, które wy czytałyście, i co to był za kontekst wtedy czasowo-kulturowy?
2: No to dla mnie to było w ogóle jeszcze... cofamy się z tego 2011, tak myślę, do 2007 roku, może 2006-2007. I wydaje mi się, że to była jedna z dwóch pierwszych lesbijskich pisarek, na jakie się natknęłam. To było w ogóle dla mnie takie odkrycie, że o Jezu, można być pisarką lesbijką. Jakoś, nie wiem, miałam, tak myślę o tym, jak miałam właśnie, powiedzmy, 16-17 lat i gdzieś w tym momencie się pojawiła Winterson w mojej orbicie i pojawiła się w tym samym czasie Alison Bechdel i Fun Home. No i były to moje takie dwa odkrycia, że właśnie już wiedziałam, że można być lesbijką, już wiedziałam, że można być pisarką, albo, no nie wiem, nawet komiksiarą, czy jak tam, jak chcemy nazwać autorki komiksów, ale jakoś nie wiedziałam, że można być tymi dwiema osobami naraz. I to były moje odkrycia. Jak miałam chyba 17 lat, byłam z moją przyjaciółką też na wycieczce w Londynie i przypadkiem odkryłam w jednej księgarni podpisany przez autorkę egzemplarz Namiętności.
0: No to był znak.
2: I uznałam, dokładnie, uznałam, że to jest znak. dokładnie uznałam, że to jest znak i było jakby bardzo, nie wiem, bardzo to wtedy zawróciło w głowie. Okazało się też, że beznadziejnie czytam jeszcze w tym momencie po angielsku i nie była to też łatwa powieść. Ona, tak próbowałyśmy sobie przypomnieć z Gosią, albo ja próbowałam, żeby mi przypomniała, czy ona się dzieje w jakichś czasach Napoleona, czy coś takiego. W każdym razie była bardzo trudno napisana, ja próbowałam przeczytać w oryginale. Szło mi to topornie. I czekałam w dobę, gdzie to lesbijstwo się wreszcie pojawi.
0: Jakoś też tak zwane te momenty czekałaś?
2: Tak, tak. I pamiętam, że musiałam się trochę doczekać, no ale potem się okazało, że w ogóle jej powieści są tłumaczone na polski i są po polsku i były w takiej charakterystycznej serii, właśnie też Gosia, przypomniała, się nazywa chyba Salamandry. I no powoli zaczęłam się przedzierać przez te książki i byłam po prostu, byłam zachwycona, że ta reprezentacja się pojawia. Jakby wtedy nawet, nie wiem, nie zastanawiałam się, czy te historie, które właśnie wyrastają z pewnie tego postindustrialnego miasteczka w Wielkiej Brytanii, są w jakiś tam sposób dla mnie, nie wiem, rezonują ze mną, tylko tak się cieszyłam, że jest ta reprezentacja lesbijska, że już niczego więcej mi nie było potrzeba.
0: Małgorzata Skóra-Tarnowska?
3: Jesteśmy z Olą z podobnego rocznika, więc wydaje mi się, że dużo doświadczeń, o których opowiadasz, jest po prostu pokoleniowych, można by jakoś uogólnić, bo ja mam dokładnie tak samo, te same doświadczenia z książkami, które faktycznie wychodziły w wydaniu Rebisu, w tej serii z Salamandrą, w której wychodziły bardzo różne tłumaczenia literatury światowej i wydawało mi się, że obecność książki Winterson świadczy o tym, że jest częścią jakiegoś kanonu literatury światowej i teraz już wiem, że faktycznie tak było, natomiast wtedy z perspektywy dorastającej lesbijki cieszyło mnie to, że faktycznie, tak jak powiedziałaś, świetnie to ujęłaś, że można być pisarką i lesbijką, że można być pisarką publikowaną jakby w tak kanonicznych seriach. Nawet nie tyle może interesowały mnie same te książki, nie wszystkie je też czytałam, ile Winterson zawsze była dla mnie taką ważną figurą w imaginarium literatury lesbijskiej. Wiedziałam, że to jest pisarka czytana, wokół której książek wytwarzają się jakieś wspólnoty czytelnicze. Nawet dzisiaj, kiedy przygotowywałam się do naszego spotkania i zajrzałam na forum Kobiety Kobietom, gdzie jest naprawdę sporo...
0: Tylko na 90 dla osób, kto nie wie, co to jest. To był pierwsze, no jedno z pierwszych miejsc. No na pewno, nie wiem, może coś jeszcze wcześniej był jakiś IRC, był jakieś takie, nie wiem, takie pokraczne internetowe byty, tak to trzeba nazwać, bo to jeszcze wtedy nie było wiadomo w ogóle, jak to wszystko działa. Ale portal Kobiety Kobietom dalej funkcjonuje, dalej jest finansowany przez kogoś, nie chyba Suzy to dalej utrzymuje jakoś. I te takie początki przestrzeni, gdzie się spotykają kobiety, które chcą randkować z kobietami.
3: Tak, faktycznie. No i to też było takie bardzo żywe forum, gdzie toczyły się bardzo różne dyskusje. Można było kogoś poznać, ale też można było podyskutować o książkach. No i faktycznie książki Winterson tam widać, że cieszą się dużą popularnością. Dziewczyny pytają właśnie, jakby po pierwsze dzielą się swoimi wrażeniami i te wrażenia zazwyczaj są pełne zachwytów, bo to też jest taka literatura, która budzi bardzo żywe reakcje. Ale też reakcje czasem skrajne, więc też są takie głosy, że dla kogoś to jest po prostu przesada i za dużo pozy i ta fabuła nie jest spójna, nie jest dopracowana i tak dalej, ale o tym pewnie porozmawiamy później. No i są też pytania, gdzie zdobyć tę książkę, bo już jej nie ma w księgarniach, a to jest jakiś 2012 rok powiedzmy, tak? Więc te książki ukazują się całkiem jeszcze niedawno, bo ktoś chce właśnie podarować koleżance, dziewczynie, z którą chce się umawiać taką książkę w prezencie, więc wydaje mi się, że Winterson dla nas, dla naszego pokolenia jest chyba takim właśnie symbolem. Ona też pisze w bardzo specyficzny sposób i tak jak mówiłyśmy już sobie trochę wcześniej, te książki to tak naprawdę jest jedna opowieść, tak? To tak naprawdę jest jeden głos, który jest rozpisany na kilka dzieł. No i wydaje mi się, że to też wpływa na to, że ukształtowały jakoś naszą wrażliwość, tak? Też wymyśliły trochę język, jakim my rozmawiamy, zwłaszcza, że niewiele literatury lesbijskiej było dostępnej wówczas w Polsce. I gdzieś tam właśnie te takie idiomy dotyczące miłości, cielesności wpłynęły po prostu na to, jak my w ogóle myślimy o lesbijskiej miłości i o sobie jako o lesbijkach.
0: Proszę Państwa, rozmawiamy o twórczości Janet Winterson. Jedna ze 100 najlepszych książek XXI wieku według dziennika The Guardian. Czyli jest o czym rozmawiać. Zostańcie Państwo z nami. Doktor Aleksandra Kamińska i doktor Małgorzata Sikora-Tarnowska ze mną w studio. To jest audycja Lepiej Późno niż Wcale i opowiemy o książkach, które są w Polsce dostępne w języku polskim. Teraz trochę łatwiej znaleźć je na rynku wtórnym, no ale też są od tego biblioteki. Może warto tam zajrzeć. Zostańcie Państwo z nami.

0: baby, I'm a problem.
1: Wracamy po przerwie. Janet Winterson, dzisiaj nasza bohaterka, pisarka urodzona w 59 roku w Wielkiej Brytanii. No właśnie, pochodząca z północy Anglii, z małego miasteczka przemysłowego, ojciec robotnik, adoptowana rodzina, to istotne, która w 75 roku obwieszcza swojej mamie, że jest lesbijką, a raczej jest nakryta bardziej, tak mi się wydaje. To jest w książce opisane no tak w sposób dojmujący. I ten początek jakby jej emancypacji, kiedy ona ma 16 lat, opuszcza dom, został opisany w książce Po co ci szczęście, jeśli może być normalna. Wydawnictwo Czarne właśnie to wydało, można zamawiać, kupować, polecamy Państwu serdecznie tę książkę. I tam jakby jest taki po prostu biografia pisarki lesbijki i jej no, droga przez Oxford i do tej pozycji de facto, którą ma dzisiaj. Tego, co się dalej z nią dzieje, jak ta kariera się rozwija, tego ja nie wiem, więc o to was trochę chciałem podpytać dzisiaj. Ale jednak bym narysowała taki rys istotnej ikony wobec świata lesbijskiego, queerowego. Raczej lesbijskiego, kobiecego, bo tutaj takiego queeru w naszym rozumieniu z 26 lat 20 nie ma, XXI wieku. Jednak jest to taki bardzo mocno podmiot kobieco-tożsamościowy, niezachwiany nigdzie. Mówiłyście o tych wątkach biseksualnych trochę, ale jednak ona już później ma taką bardzo, wydaje mi się, twardą taką lesbijską tożsamość, jest z tego gdzieś też bardzo dumna. O inne książki chciałam podpytać. Czy która z innych książek jest dla was takim tytułem, który do was wraca, który gdzieś was ukształtował, który, no, mówiłyście o tym z pierwszym spotkaniu, że raptem jest właśnie pisarka lesbijka, o wow, można, udaje się i jeszcze być successful, ale pytanie właśnie, jak wy, który, do którego te tytuły, no nie chcę powiedzieć, że tęsknicie, ale do niektórych książek można po przeczytaniu tęsknić.
2: Ja chyba jednak ucieknę trochę od tego pytania, bo tak jak mówiłyśmy sobie, te książki są do siebie dosyć podobne. Może różnią się stopniem, nie wiem, dopracowania pewnych wątków, dopracowania fabuły. Natomiast wydaje mi się, że Winterson to jest taka pisarka trochę jednego, może nie jednego tematu, ale jednej dykcji, tak? Która rozpisuje właśnie tematy, które ją interesują. No właśnie tożsamość, historię, lesbijskość, klasowość, dorastanie w rodzinie robotniczej, ale też wplata w to swoje zainteresowanie właśnie przyszłością Wielkiej Brytanii i nie tylko. I z tego względu trudno mi wskazać jedną książkę, która jakoś szczególnie zapadła mi w pamięć, chociaż oczywiście mamy takie klasyki jak Zapisane na ciele, czy ta debiutancka książka, Nie tylko pomarańcze, która jest tak naprawdę taką prefiguracją tej autobiografii, o której dzisiaj rozmawiamy. Wydaje mi się, że może to będzie dosyć banalna odpowiedź, ale aktualnie ja jestem pod dużym wrażeniem tej autobiografii, chociaż to też jest specyficzna autobiografia, bo ona tak naprawdę dotyczy początku i końca życia, to znaczy jej dzieciństwa i teraźniejszości. Natomiast środek jest gdzieś tam pominięty i ta książka bardzo mi się wkomponowuje w to, co dotychczas wiedziałam o Winterson, w ten jej styl właśnie pisania tak na podstawie fragmentów, trochę improwizowania właśnie, bardzo dużej językowej intensywności, sięgania do tych wątków autobiograficznych, ale filtrowania ich bardzo mocno przez swoją wrażliwość. Ona też w wywiadach mówi, że dla niej nie ma żadnego znaczenia rozdział między autobiografią a fikcją, bo każda literatura jest filtrowana przez osobowość osoby autorskiej, w związku z czym wszystko to tutaj jest, wszystko to tutaj widać i aktualnie bardzo się cieszę, że możemy się cieszyć tą książką jako jedyną we wznowieniu w przekładzie nowym.
1: Aleksandra Kamińska?
3: No mi na pewno zapadła w pamięć ta namiętność, też właśnie ze względu na to, że to było to moje odkrycie i wielkie znalezisko. Ona też, jeżeli dobrze pamiętam, no bo właśnie było to, jak mam nastolatką, jest też powieścią historyczną i też przez jakiś czas zastanawiałam się, że w ogóle wydaje mi się, że może, nie wiem, dużo moich odkryć literackich, lesbijskich z początku było w jakiś sposób właśnie osadzone w przeszłości. Myślę też o Sarze Waters, patrzę na gości, czy uśmiechnie, czy nie.
1: Ja mogę uśmiechnąć. Pamiętam, że to rzeczywiście to nazwisko krążyło na prawo, na lewo.
3: To tak, fakt. No to właśnie to wszystko są jakieś takie nazwiska z takich moich bardzo późnych lat nastoletnich, albo tak jak miałam 21-22 lata. I to bardzo często właśnie były lesbijskie historie, które są osadzone w innych czasach, co teraz wydaje mi się bardzo fajne. No jakby teraz w ogóle mamy ten cały, wydaje mi się, nurt albo trend odkopywania właśnie lesbijskich historii albo postaci historycznych i jakoś myślenia o tym, jak ta tożsamość funkcjonowała w przyszłości, ale pamiętam, że na samym początku mimo wszystko, z jednej strony było to właśnie po prostu zachwyt, że poznaję jakąś lesbijską narrację, ale z drugiej strony myślę, że trochę mi brakowało współczesności. Czyli brakowało mi właśnie czegoś, co dla mnie byłoby chociaż troszeczkę bardziej, nie wiem, spójne z moim doświadczeniem, a nie czasy Napoleona.
1: Czyli nie jest to Orlando, tylko jednak ktoś, kto po coming out'cie w domu przeprowadza się i mieszka w samochodzie.
3: Tak. Tak, co zresztą dostajemy moim zdaniem właśnie w tej jej autobiograficznej powieści i faktycznie to też było w takiej bardziej fictionalized formie, w nie tylko pomarańcze, ale no myślałam właśnie o tym, że jakby jak teraz potrafię docenić te historyczne narracje, to jak właśnie ja sama dorastałam, to jeszcze bardziej pragnęłam i brakowało mi tych takich, no nie wiem, historii, w których mogłam się sama odnaleźć łatwiej. Mm.
1: No mamy tą kategorię Bildungsroman, czyli tej książki o dojrzewaniu, o dorastaniu. Wydaje mi się, że ona lubi to. Jakby do tego wraca, to jest jakiś taki konik, jeżeli mogę tak zaryzykować takie stwierdzenie, pracowania na swojej biografii, na swoich historiach, na swoim doświadczeniu. No i oczywiście jest jakieś takie totalnie egotyczne, można powiedzieć, ale też gdzieś pociągające. Tak? No to wy jesteście większą przyjaciółką Wintersona, bo ją znacie bliżej i też można się gdzieś zaprzyjaźniać z tymi pisarzami, pisarkami. Proszę Państwa, zostańcie z nami. Opowiemy zaraz o nowej książce, która jest na rynku, czyli Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna. To porozmawiamy, czym jest to bycie normalnym dla osób queerowych w kontekście wzrastania w rodzinach, a tym bardziej w rodzinie z wyboru, albo być może tutaj z, no właśnie, z przypadku. Janet Winterson, naszą dzisiejszą bohaterką, to jest Lepiej późno niż wcale, dr Aleksandra Kamińska, Małgorzata Sikora-Tarnowska ze mną w studiu. Zostańcie Państwo z nami.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Wracamy po przerwie. Lepiej późno niż wcale. Janet Winterson, naszą bohaterką dzisiejszego wieczora. Za sprawą książek. Ponad 30 książek wydanych. Ostatnia pod tytułem Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna? Wydało wydawnictwo Czarne. Przekład Kai Gucio. To jest drugie tłumaczenie, co się często nie zdarza, jak państwo się domyślacie. Dlatego też śpieszymy tutaj z audycją, żeby opowiedzieć, dlaczego warto ją przeczytać. Przede wszystkim wydaje mi się, że tak, że to jest na tyle świetna literatura, że z czystym sumieniem polecam naszym słuchaczom, słuchaczkom, osobom hetero. To jest raz. Nie znudzicie się, nie zmęczycie się. No i teraz opowiemy dlaczego. Już o tym, dlaczego jest to ważna publikacja dla osób niehetero, zwłaszcza kobiet niehetero, no to już pierwsza część audycji za nami. Proszę odsłuchać w podcastach, kto się spóźnił, kto właśnie do nas dołączył. A dlaczego warto po prostu ją przeczytać? To, co dla mnie było, bo przyznam się tak, ja takiej literatury stricte queerowej, która ma taki stempel queerowo, coś tam nie czytam. Więc to od razu jestem, czytam Oscara Wilda, tak, nawet swojemu synowi, matko synowi, przeczytałam świetny zestaw, po prostu 300 stron, pamiętam bajek, opowieści, właśnie ktoś mi dał kiedyś na urodziny dla dzieci, świetne to było spotkanie z opowiadaniami, których w ogóle nie znałam, mega frajda, więc jak wiemy, Oscar Wilde dużo czasu miał i dużo napisał w różnych sytuacjach swojego życia i warto też właśnie do takich nieoczywistych pozycji czasami zajrzeć, no ale to już nie będziemy tu państwu reklamować czytelnictwa, bo część czyta, część ta, co nie czyta, to może warto, żeby właśnie książka Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna, do niej zajrzeć, bo ona, jest napisana językiem, który moim zdaniem jest tak zwanym włączającym. Nie detonuje czytelnika bądź czytelniczki jakoś taką zaporą bardzo skomplikowanego języka. Z drugiej strony jest bardzo zabawna w momentach, kiedy powinniśmy de facto płakać, tak sobie myślę. Czyli jej doświadczenie wychowywania przez matkę, która z niecierpliwością wyczekuje sądu ostatecznego, ma dwie sztuczne szczęki, ma rewolwer w szafce, zakazuje wszystkiego i rozwiesza kartki z Biblii, różnych cytatów po całym domu. To, jak to jest opisane, budziło mój z jednej strony jakiś taki uśmiech, a z drugiej strony pomyślałam, Boże, to jest tak szczegółowo opisane, że wiem, że to jest poziom wariactwa w tym domu. Nie będę mówić wariactwa, ale po tym kryzysu zdrowia psychicznego jest poważnym kryzysem. I to nie jest tam, że ktoś chodzi na nieszpory i rano wstaje, tylko rzeczywiście tego rygoru niebywałego matki, która de facto zakazuje ojcu kochania też swojej córki, bo miłość się po prostu źle kojarzy i to męczennictwo jest tym, co jest wartością. I ona w takim domu wzrasta. Jak wyście czytały ten... No powiedzmy, najpierw porozmawiamy o tym reżimie katolickim jednak, bo to jak to jest opisane, mało. My nie mamy w sumie takiej literatury w Polsce, która gdzieś umie z tego obrządku, z tej tradycji wyjść, a z drugiej strony nie być agresywna, napastliwa, tylko okej, to jest to, w czym wzrastałam, no po prostu tak było. I gdzieś to jest między takim uśmiechem śmieszne, zabawne, ale nie wyszydzające, nie agresywne, nie opadające w takiej właśnie traumę dziecięcą, co jest bardzo łatwą narracją obecnie, tylko tam było gdzieś piękne zdanie, ja dla państwa je znajdę, o tej traumie dziecięcej, która mnie tak... to zaraz poszukamy, ale teraz chwilę o tym rysowaniu tej rodziny pierwszej dla niej. Jak wyście to czytały i co was tutaj urzekło?
6: Ja mam straszną ochotę cię spytać, dlaczego nie czytasz literatury ze stemplem queerowym i co to znaczy?
5: No może jakoś zinternalizowana homofobia, no nie wiem właśnie. Wiesz, tak, jak jest taki stempel na dzień dobry, to mam wrażenie, że to jest gorsza literatura. Tak samo jak nienawidzę stempla, tak samo jak nie znoszę stempla pod tytułem Kino kobiece, nie ma czegoś takiego moim zdaniem.
6: No, ale to...
5: A jak trafia i akurat się okazuje...
6: Gdzie jest ten stempel? Moim zdaniem wcale nie ma tego stempla już nigdzie.
5: No może, no więc właśnie dlatego biorę za książki, które do mnie trafiają. Ostatnio Alana Esportero, rozmawiałyśmy razem. To byłaś wtedy studentem? Nie, nie byłaś wtedy studentem w studiu. W każdym razie dużo nas było. Kasia Warnke dla nas czytała fragmenty. Dziękujemy. Świetna audycja, moim zdaniem, nam wyszła. Mieliśmy też komentarz z Madrytu prosto, jak ta książka jest czytana przez madrynianki. Więc po prostu, że tak powiem, ta literatura, że ona przy okazji czasami się okazuje, że jest queerowa, no to fajnie, ale nie to jest tym pierwszym selekcjonerem książek dla mnie. O. A czasami się zdarzają, rzeczywiście są queerowe. Ale wracamy teraz do Winterson, nie do mnie. Przepraszam, bardzo ucinam to tutaj autorytarnie.
6: Okej, bardzo mnie kusiło ciągnięcie. No w każdym razie tak, no mi się bardzo podoba, że faktycznie jest ten wątek religijny i miałam niedawno przyjemność rozmawiać z Winterson właśnie przy okazji tej książki i też od razu chciałam ją spytać o religię, bo jest to w jakiś sposób nietypowe. Ja też dorastałam w bardzo religijnej rodzinie, więc jest mi to bliski temat. Przerobiłam gimnazjum z zakonnicami, z samymi dziewczynkami i tak dalej, więc te wszystkie wątki religijne jakoś dla mnie bardzo, bardzo mocno wybrzmiały i wydawały mi się ważne. Strasznie mi się podobało, jak Winterson opowiadała mi też, że tak naprawdę ta religia w jakiś tam sposób, no jest tam punkt wyjścia, ale ona dla niej w jakiś tam sposób stawia ją na równi, powiedzmy, z literaturą albo sztuką. Że to był ten moment, albo to było właśnie taki rodzaj, nie wiem, połączenia się z innymi, który pozwalał na trochę na wyjście z takiej codzienności życia w klasie robotniczej. I wydaje mi się, że jest to bardzo faktycznie widoczne też w tej książce, w jej memuarze. Kiedy o tym rozmawialiśmy, trochę opowiadała w kontekście właśnie tego, jak sztuka, jak literatura stają się portalem do wyjścia z takiego codziennego myślenia o życiu, do, nie wiem, próby myślenia o tym, jak w ogóle kim jesteśmy w świecie, i mówiła, że właśnie tak samo działa dla niej religia. Więc ona też nie demonizuje tej religii. I też doceniała na pewno, to w ogóle słyszałam już od wielu pisarek, które bardzo doceniały Biblię jako powieść. Miałam też kiedyś przyjemność rozmawiać z Catherine Lacey, która również właśnie, ona w sumie nie jest, ona jest queerową pisarką, nie jest lesbijską pisarką, ale też mówiła, że dla niej było bardzo ważne to, że to, co dobrego zrobiła jej religia, ona też dostała w bardzo religijnym domu, to jest to, że bardzo wcześnie dostała Biblię do rąk. I jako książka ona działa świetnie. Winterson tak samo mówi, że po prostu w Biblii użycie metafory, użycie jakiegoś tam skrótu jest po prostu fantastyczne i to jest bardzo przydatna książka dla pisarki. Więc na pewno mamy z tej strony ten aspekt literacki. No z drugiej właśnie możliwość na chwilę wyrwania się z tego bardzo ciężkiego dorastania i nie wiem, to bycie wybranymi przez Boga, bo tak jej rodzina o sobie myślała i tak Winterson też o sobie myślała przez jakiś czas, właśnie pozwoliło jej na chwilę wyjście z codzienności i biedy, w której dorastała.
5: Warto wspomnieć, że jest to Kościół Zielonoświątkowców, czyli no jedna z tych najbardziej radykalnych odłamów no na granicy z sektą. Teraz prawdopodobnie ktoś, kto jest z Kościoła Zielonoświątkowców, się bardzo denerwuje na mnie, ale no jest to jednak bardzo zamknięta społeczność, który powstał w 1915 roku w irlandzkim miasteczku. My jesteśmy w Manchesterze i na północy Anglii, więc to jest też no ciekawy w ogóle ten rys klasowy. O tym też za chwilę opowiemy trochę więcej o ruchu robotniczym, jak oni się tam wpasowują, ale dalej mnie zastanawia ten fakt, że ona się nie staje antyreligijna. To jest niebywałe. Ona jest bardzo świadoma, co złego wprowadziła ten system do jej życia, jak bardzo ją no, pokiereszował i poobcinał i od tego umartwiania się, potrzeby wiecznego cierpienia, utrudniania sobie życia, a tej potrzeby, no właśnie, namiętności i szczęścia, czyli po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna, no a Winterson no, jednak nie zamierza być normalna, tylko szczęśliwa. Małgosiu, a ty jak czytasz ten wątek no, religijny? On jest tutaj dojmujący i dominujący w tej książce.
0: Tak jak powiedziałaś, że Winterson nie staje się antyreligijna, tak pomyślałam, że ona w ogóle nie jest radykalna w takim sensie, że to jest jednak inteligentna kobieta, która jakoś dąży do syntezy i jeżeli coś staje jej na drodze albo coś jej przeszkadza, to jednak próbuje z tego wyciągnąć coś dla siebie i wydaje mi się, że wątek religijny dobrze obrazuje to nastawienie, takie właśnie, może ono nie jest pojednawcze, ale jest w pewnym sensie, w dobrym sensie egoistyczne, bo zobaczmy, co robi w tej książce. No jakby tytuł to cytat dosłowny z jej matki. To są słowa, które Winterson usłyszała po swoim coming outcie, czyli które stały się wstępem jakby do homofobicznej reakcji. I ona jakby odwraca tę sytuację. Jakby całe to przedstawienie dzieciństwa pokazuje, że normalność jest gdzie indziej, tak? Że to ten dom ma problemy z normalnością, to ta religia ma problemy z normalnością i przede wszystkim matka ma problemy z normalnością. Ale w żadnym momencie Winterson nie staje w opozycji. Ona nawet pod koniec książki, kiedy jeszcze...
5: Jeszcze uwaga na spoilery, właśnie tak się zastanawiam. Uważajmy, proszę.
0: Dobrze, ale tylko powiem, że nawet w jej relacji z matką ona też próbuje jakoś szukać złotego środka, albo jakby tak wyważać ten środek, żeby jednak mimo wszystko nie stawiać w jakiejś takiej pozycji wrogiej wobec świata, tylko jednak poszukuje tego jakiegoś tam pojednania, bo wydaje mi się, że tutaj też ujawnia się jej jakaś taka pisarska właściwość, że właśnie to nastawienie pozwala jej dalej tworzyć. Ona traktuje ten cały świat jako jakieś tworzywo, coś, z czego może czerpać, co może filtrować przez swoją wrażliwość, swoje doświadczenia, ale jakby nie odcina się od tego.
5: To, co dla mnie jest fantastyczne w tym opisie relacji, bo ona też o swojej matce, która ją adoptuje, pisze pani Winterson cały czas, tak? Ona nie używa kategorii matki wobec niej. Kategoria matka, mama, znaczy mama nie, właśnie matka, jest użyte wobec matki biologicznej, która jest poszukiwana od początku w sumie tej książki. To jest historia też próby odnalezienia swojej biologicznej rodziny. I tu towarzyszymy bohaterce przez, no, z jednej strony poszukiwanie, więc mamy taki detektywistyczny wątek, który nas tutaj trzyma dramaturgicznie, a z drugiej strony poznawania tego kontekstu i właśnie klasowego, za chwilę o tym, i w tej religii ligi wzrastanie. No dla mnie to jest gdzieś niebywała też taka książka o miłości po prostu. Znaczy tego właśnie czym jest macierzyństwo, czym jest opieka, bo ona mogłaby w bardzo łatwy sposób jakby znienawidzić tej matki, którą adoptowała, tak? Bo można powiedzieć, że one są jakimś eksperymentem trochę natury etyczno-moralno-społecznym przez tych zielonoświątkowców adoptowanie dziecka z domu opieki. Więc ten moment, kiedy ona mówiła się, że ta zła kołyska i mówiąc, że to diabeł tę kołyskę nawiedził, że ona jest po prostu diabłem, więc też te wzrastanie to jest jakieś niebywale traumatyczne, jak teraz popatrzymy z tej narracji obecnej, wszechobecnej, obwiniania rodziców za wieczne nasze problemy, kłopoty i szukania tej winy tylko po tamtej stronie, jak co nas ukształtowało. I rzeczywiście, a ona ma z lat 16, która się wyprowadza i zaczyna mieszkać w samochodzie i przy tak totalnie to jakby to było po prostu wyprowadzenie się do nie wiem, z pałacu do dwupokojowego mieszkania i że dalej sobie ogarnie. Ona ma lat 16, mieszka w samochodzie, musi pracować, uczy się i jeszcze za chwilę, uwaga, ląduje w Oksfordzie, żeby była jasność, za sprawą stypendium fajnych nauczycieli, którzy ją wspierali. I też nie ma wokół tego takiego, mam wrażenie, krokodylich łez. Mega ciekawie to jest jakby przeprowadzone. Proszę teraz taką refleksję, jeżeli chodzi o teorię literatury, nie wiem, jakby językową. Proszę powiedzieć, jak to jest robione, bo to jest, nie jesteśmy łapani na ckliwe emocje jakby w tej książce. Nie ma, a bardzo jest dużo takich momentów, że tak człowieka trochę tak jakby racjonalnie powinno przytkać, a człowiek tak czyta i tak jakby po prostu to było normalne. No tak się zdarza czasami, że ktoś ma lat 16 i ląduje w samochodzie. Sobie pomyślę, to jest za półtora roku mój syn, no to po prostu już mi pękło serce. Jak sobie coś takiego tylko wyobrażę, tak? A ona nie ani razu chyba w tej książce nie miałam coś takiego, że czuje się właśnie, że jest jakaś pornografia biedy, że jest jakaś postawienie mnie pod murem, a można byłoby to robić i to nieraz. I jak to jest robione? Proszę mi powiedzieć technicznie. Kto zaczyna? Małgorzata Sikora-Tarnowska.
0: Ja bym powiedziała, że po tej książce bardzo dobrze widać, że Winterson jest taką pisarką, która po prostu rzeźbi w literaturze jak w glinie. W sensie ona po prostu każdy temat jest w stanie tak ulepić, że po pierwsze on tworzy część większej całości i coś przypomina, a po drugie jakby wydaje się zupełnie czymś nowym. I ta historia, którą opowiada, to jest historia, którą ona już opowiadała, no bo pisała już książki, w których zawierała te wątki autobiograficzne, wątki adopcji, wątki relacji z matką, coming outu, dorastania też w robotniczej Anglii i tak dalej. Ale tutaj ona wybiera tę historię, wybiera konkretne epizody po to, żeby opowiedzieć moim zdaniem właśnie o tej miłości macierzyńskiej, o miłości takiej córczynej, trudnej, albo o braku tej miłości,
5: I o właśnie tym... ona nigdy nie zarzuciła pani Winterson braku miłości, to też jest ciekawe, tak, że tam rzeczywiście można powiedzieć, że jest przemoc, bo jest, jest terror, jest ustawianie wobec pewnych zasad, reguł, nie ma fizycznego kontaktu, też ona czasami o tym pisze, tak, nie ma tulenia, przytulania, całowania, to jest w ogóle zakazane, bo to jest wręcz prawie, że grzeszne, tak, nawet nie chodzi, że było erotyczne, ale w ogóle między rodzicami, gdzie to jest, no, naturalne i niezbędne jako ssakiem, jak się jest, ale no, no, tego radykalizmu w ogóle tam nie ma.
0: No więc właśnie, to wydaje mi się,
5: a
0: że
5: też
0: to
5: nie
0: jest
5: ma miękkości. Właśnie człowiek nie ma wrażenia, że to jest dalej z jakiejś opresji, prawda? Że to nie jest taki jej walkover, tylko ona gdzieś jest naprawdę 5 kroków dalej po jakichś pewnie świetnych terapiach, być może, nie wiemy tego, bo to się też nie pojawia, ten Wojtek. Bo że...
0: Ona też jest wykładowczynią, ona też potrafi zdefiniować swój temat i temat tej książki. To wydaje mi się, że jest właśnie jakby próba zrozumienia tej miłości do matki i w ogóle natury miłości. Zresztą ona to jest jej wielki temat jej literatury i ona też go tutaj podejmuje. Zresztą pisze o tym wielokrotnie wprost, że jakby próbuje zrozumieć, dlaczego zawsze definiowała miłość jako brak, bo to też jest wątek, który przewijał się w poprzednich książkach. I tutaj tego poszukuję znowu, konkretnie na tym, pracując na tym wycinku swojego życia, który dotyczy tej adopcji. Ja też myślę o tym, że tak jak rozmawiałyśmy na początku o tym, dlaczego ukazuje się ten przekład w ogóle jakby na pierwszym miejscu, to mamy przecież niedawno wydane biografie różne lesbijskie, między innymi była moja autobiografia Carson McCallex, ale też, no nie wiem, mamy Ribona z jego autobiografią, autofikcją dotyczącą też dorastania robotniczego jako gej. I dużo takich autofikcji się pokazuje. No w Polsce mamy też książki Renaty Lis, które dokładnie na tym modelu operują. I tutaj mamy Winterson, która jakby wchodzi w ten krajobraz wydawniczy ze swoją książką i wydaje mi się, że wydawnictwo świetnie wyczuło, że to jest dobry moment, żeby wydać tę książkę ponownie, bo po prostu uniwersalność tematów, które ona podejmuje, czy opatrzymy je stemplem queerowości, czy nie, jest jakby tak zręcznie zrealizowana, że ta książka moim zdaniem przemówi do każdego, każdy odnajdzie w niej coś dla siebie.
5: Przyjrzyjmy się tak zwany temat klasowość, aczkolwiek cały czas o tym rozmawiamy. Ten awans społeczny. Zastanawia mnie przy takich pozycjach właśnie, co mówicie, tych biograficznych, na ile ta przeszłość staje się takim swojego rodzaju, nie wiem czy fetyszem, ale trochę jednak użyję tej kategorii, tej porno biedy, apatowania tymi trudami dzieciństwa. No, jak wy to czujecie? Na ile ona potem, robiąc karierę naukową, bezdyskusyjnie, tak? No jakby Oxford i potem łatwość wydawania książek. No ona jest w tym świecie elit po prostu intelektualnych obecnie na globie. No zwłaszcza jeszcze pisząc w języku angielskim, co oznacza dostęp do, po prostu do... Cały świat ma do niej dostęp. Więc jest dużo łatwiej. Jak wy czujecie te wracanie do przeszłości, do tej po prostu robotniczej Anglii lat 60., 70., kiedy ona wzrasta.
6: Tak jak sama powiedziałeś, tam właśnie nie ma takiego, nie wiem, też romantyzowania tej biedy, co wydaje mi się też może się często dziać. Nie wiem, dla mnie Winterson po prostu, szczególnie właśnie w tej swojej nie powieści, tylko w autobiograficznej książce, po prostu idzie przez to życie jak taka siła, której się nie da niczym zatrzymać. I dla mnie właśnie całe to takie, też jak ja to czytam, poczucie, że to taka siła nie do zatrzymania, która, nie wiem, z jednej strony wychodzi trochę poza dosłowność tego życia codziennego, z drugiej ukazuje te wszystkie absurdy, ale właśnie mówi to takim bardzo, no mówi, że okej, no tak po prostu było, właśnie, że tutaj był ten rewolwer, tutaj coś tam, jakby nie chcę o tym powiedzieć, że bez użalania się nad sobą, to wydaje mi się jakoś tak troszkę okrutnie brzmi, ale... No bez właśnie takiego, nie wiem, używania tego do czegoś więcej niż właśnie po prostu powiedzenie, że tak było, tylko idzie przez to siłę, idzie przez to życie jak taka absolutna siła, czerpie moim zdaniem bardzo dużo z wyobraźni i to też tym bardziej widać w tych jej powieściach, a nie właśnie w memuarze, ale tutaj trochę też, jest po prostu nie do zatrzymania. I ona też ma ogromny optymizm i ten optymizm też moim zdaniem wybrzmiewa z każdej jej książki w dużym stopniu i po prostu nie daje się tego zatrzymać. Ja nie wiem, to jakby albo się za nią podąży w tym optymizmie, w tej sile, albo się odpadnie i tyle. Bo ona tam będzie dalej przejść do przodu.
5: No, dla mnie jest ciekawe, że ona wraca jak taka kapsuła, chyba taki właśnie wehikuł czasu, ląduje w tym dzieciństwie i trochę jak dzieci. Dzieci nie wiedzą, że coś jest opresyjne, tak? Dzieci nie wiedzą, że coś jest przemocą. Jakby one po prostu w tym są i ona ma tę umiejętność właśnie odessania, odcięcia wszystkich narzędzi poznawczych, analitycznych i domykania, nazywania, co mają naukowcy, naukowczynie. Tylko ona właśnie wskakuje tam i ona znowu jest tym dzieciakiem, tak? No po prostu jest rewolwer, no jest rewolwer w domu, tak? No i co? No ale to nie jest tak, jak my teraz mówimy, matko, no wiadomo, że on może być zawsze odpalony, tak? Dziecko może się zabić, może ktoś coś kogoś nastraszyć, no nam już to puchnie ta wyobraźnia, a dzieciom nie, tak? No jakby są kartki z cytatami z Biblii, no to są kartki z cytatami z Biblii, no w innym domu będzie Fangor na ścianie na przykład, tak? No więc i też dopiero po latach uświadomiony, z czego wyrastamy, z jakiej klasy społecznej. Małgorzata, a dla ciebie jak to jest ten powrót i do, no, przeszłości?
0: Ja bym powiedziała, że to tym, co mnie uderza w tej książce, jest też umiejętność Winterson wytwarzania takiego literackiego ja, które jest bardzo przekonujące, no bo wszystkie te opisy dzieciństwa nie są przecież realistyczne, a przynajmniej nie w taki oczywisty sposób. To nie jest prosta relacja z tego, co się wydarzyło w jej dzieciństwie od momentu, kiedy została adoptowana przez Wintersonów do momentu, kiedy opuściła ich dom i przeniosła się do Oxfordu, tylko raczej to jest taka próba zmierzenia się z tą przeszłością właśnie za pomocą literatury i jakby przepisania całej tej przeszłości w taki sposób, żeby zobaczyć ją jako jej własną opowieść, a nie jako coś, co jej się po prostu przytrafiło. I tutaj wydaje mi się, że ten przykład właśnie tej nazwy nadanej adopcyjnej matce, czyli pani Winterson, z jednej strony możemy odczytywać jako po prostu rezygnację z określenia jej jako matki, ponieważ nie łączyła ich relacja oparta na miłości w najbardziej potocznym sensie, ale z drugiej strony to jest też pewna fikcyjna nazwa, którą ona jej dodaje, którą ona jej nadaje, po to, żeby jakoś ją właśnie stworzyć z niej postać literacką. I różne te opisy, tutaj mówiłyśmy właśnie o tym rewolwerze, w miejscu na ściereczki, o różnych sytuacjach, które odczytujemy jako przejawy szaleństwa jej matki adopcyjnej. Wydaje mi się, że też składają się na świat, który jest bardzo literacki, jest bardzo ekstrawagancki, jest wręcz surrealistyczny, tak? I w tym wszystkim jej sprawczość jest właśnie czymś takim najbardziej zaskakującym, no bo właściwie ten świat wokół niej wiruje, jest nieprzewidywalny, tak? Uczucia w nim są bardzo trudno uchwytne, a jednocześnie ona potrafi z tego wyjść cało i rozpocząć poszukiwania i tę historię jakoś zacząć odwracać. Właśnie między innymi z pomocą języka.
5: I też tej czułości wobec matki adopcyjnej, którą bardzo też łatwo byłoby zaklasyfikować jako osoba przemocowa i która niszczy życia małych osób, a z drugiej strony właśnie szukania też takich wyłomów w tej takiej monolicie etyczno-moralnej zieloświątkowców, że matka adopcyjna, pani Winterson właśnie prawdopodobnie chodzi do kina w ciągu dnia, jak jej nie ma, albo pali papierosa co jakiś czas. Więc to też jest świetne tego szukania tej rysy, która ją gdzieś tam fascynuje, i oddania hołdu tym jednej i drugiej matce, a to już troszeczkę mały spoiler, jak się potoczą losy i czy Janet Winterson znajdzie swoją biologiczną matkę, odsyłamy do książki pod tytułem Po co ci szczęście, jeśli możesz być normalna, wydanej przed chwilą po raz drugi przez wydawnictwo Czarne z okazji 30-lecia wydawnictwa. Przekład Kaja Gucio. Zapraszamy serdecznie do tej lektury. A ja dziękuję wam za wizytę w studio. Doktor Aleksandra Kamińska, doktor Małgorzata Sikora-Tarnowska. Ja się nazywam Katarzyna Szustow, a audycję wydała Maria Mroczkowska. Dziękujemy państwu. Dobranoc.
6: Dzięki.
0: Dzięki.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: To zły dzień dla Huberta Hurkacza. Kontuzja ponownie kończy występ polskiego tenisisty w wielkoszlemowym Wimbledonie. Dysponujemy danymi wywiadu mówiącymi, że Rosja przygotowuje kolejny zmasowany atak, mówi prezydent Ukrainy. 6 osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu w Warszawie. Pojazd zjechał do przejścia podziemnego. Minęła 22. Arkadiusz Urbanek. Zapraszam na informacje TOK FM. Hubert Hurkacz skreczował w meczu z Niemcem Janem Lenardem Struffem przy stanie 6-3, 7-6, 6-7, 5-7, 2-4 w 1/8 finału wielkoszlemowego Wimbledonu. Polski tenisista grał w Londynie po 2-letniej przerwie. W 2024 roku w spotkaniu drugiej rundy na tym samym korcie doznał kontuzji kolana. Od czwartego seta Polak zaczął się uskarżać na problemy w okolicy żeber, nie mógł skręcać ciała. Kilka razy prosił o pomoc fizjoterapeutę, aż w końcu zdecydował się poddać mecz. Najlepszym wynikiem Hurkacza w Londynie jest półfinał z 2021 roku. Ukraina dysponuje nowymi danymi wywiadowczymi wskazującymi na to, że Rosja przygotowuje zmasowany atak, który ma nastąpić przed szczytem NATO w Ankarze, poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zwrócił uwagę, że każda zwłoka partnerów Kijowa w dostarczaniu pocisków do systemów Patriot dla ukraińskiej obrony przeciwlotniczej zachęca Rosję do dalszego prowadzenia wojny. Według Wołodymyra Zełenskiego pociski nie są teraz potrzebne w magazynach,

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Spraw, które dotyczą bezpieczeństwa państwa. Awaria układu kierowniczego mogła być przyczyną wypadku autobusu przy rondzie Zesłańców Syberyjskich w Warszawie. Po godzinie 18 autobus linii 186 miał najpierw zderzyć się z tramwajem, następnie odjechać w kierunku ronda, uszkadzając po drodze kilka samochodów i ostatecznie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych w wypadku zostało 6 osób, a 2 osoby, w tym jedna nieletnia, zostały przewiezione do szpitala. Na miejscu pracują służby oraz nadzór ruchu. Strażacy przystępują do wyciągania z przejścia podziemnego jednego z autosobowych, a następnie będą wyciągali autobus. Jak przekazuje policja, kierowca autobusu był trzeźwy, również wynik narkotestu był negatywny. W szpitalu południowym w Warszawie, tym, w którym doszło do wielu nieprawidłowości, zmieniono radę nadzorczą i zarząd. Nie ma już w nich polityków. Premier Donald Tusk nie kryje, że dobrze by było, gdyby podobne standardy wprowadziły inne miasta w swoich miejskich spółkach.
2: Kadrowo nie zawsze jest to proste, ale żeby wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, raczej uwolnić od partyjnych nominatów rady nadzorcze i zarządy takich spółek. Wiadomo, to budzi podejrzenia i one są niestety często uzasadnione, że osoby, które z takich nominacji partyjnych, politycznych tam zasiadają, mają zagwarantować kontrolę polityczną na czymś, co powinno być często apolityczne.
1: A ministra zdrowia i szef NFZ do wtorku mają czas na przygotowanie konkretnych rekomendacji dotyczących wyeliminowania patologii w publicznej ochronie zdrowia. Jeśli tak się nie stanie, premier Donald Tusk zapowiada zmiany personalne. Weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, przypomina wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone. Nie muszę chyba przypominać, że nie sprawdzamy tego podczas prowadzenia samochodu.
1: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN lub numer polisy. Do tej pory też można było to sprawdzić, ale tylko na stronie Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. A teraz w TOK FM jeszcze prognoza pogody. Jutro początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
4: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
5: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mahakian.
6: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
5: Jesteś psychoterapeutą, konsultantem biznesowym, psychologiem, a to jest audycja psychoedukacyjna i to jest wyjątkowy odcinek naszej audycji, bo można powiedzieć, że świąteczny.
6: Tak, to prawda. Chciałem powiedzieć, że jestem bardzo dumny z tego, że mogę prowadzić audycję Dobra Terapia wraz z Zuzanną Piechowicz i to w zasadzie już ponad 5 lat.
5: Tak, właśnie. No, 5 lat na antenie tutaj też państwo dzielą się swoimi historiami i właśnie o tej dumie dzisiaj porozmawiamy.
6: Tak, i to nie to święto, że my mamy dzisiaj urodziny, bo to nie jeszcze teraz, nie jest to wydanie, ale pewnie niebawem, ale wyjątkowe wydanie właśnie dlatego, że rozmawiać będziemy o tym, co powoduje, że mamy poczucie dumy, czym to poczucie dumy dla nas indywidualnie jest, dla państwa. O to wszystko chcielibyśmy osadzić w dzisiejszych okolicznościach, czyli w święcie Konstytucji, tak żeby przyjrzeć się temu, co wspólnego nasze zdrowie psychiczne i nasza kondycja psychiczna, nasze ja, ma ze sposobem wyrażania dumy, myślenia o dumie i jeszcze do tego wszystkiego, gdzie innych ludzi wokół jesteśmy w stanie ulokować, powiedziałbym.
5: I oczywiście mamy do państwa pytanie, z czego państwo są dumni? 22 44 44 0 44, z czego państwo są dumni? Już teraz można do nas dzwonić i dzielić się tymi wrażeniami w ten wyjątkowy dzień. Powiedz mi, jakim w ogóle, czy duma to jest emocja, tak byś to określił?

0: No tak, uczucie pewnie tak właśnie rozumielibyśmy i o tym dzisiaj będziemy mówili, choć zastanawiam się nad tym, czy słysząc, wymawiając słowo duma, jakie jest pierwsze skojarzenie i też zastanawia nas to, jakie państwo macie skojarzenia słysząc o dumie, bo myślę sobie, że też dumę można zrozumieć, tak jak rozmawialiśmy przed anteną, jako jakiś rodzaj wyższości, poczucia wyższości, jakiejś takiej bycia nad.
1: Oczywiście, ja mam pierwsze skojarzenie z dumą. To jest oczywiście książka Duma i uprzedzenie, gdzie ta duma nie była czymś, co pomagało się porozumieć. Ale drugie skojarzenie to jest miesiąc dumy, czyli czerwiec, który jest miesiącem dumy, czyli takim remedium na wstyd, na chowanie się, na bycie dumnym z tego, z kim się jest.
0: No tak, i to twoje pierwsze skojarzenie, wcale nieszlachetne, też ma w sobie pewien powód do unoszenia się z dumą, tak? Do oddzielenia się od innych. I nie w tym kontekście dzisiaj będziemy rozmawiali, bo też sobie myślę, że takim naturalnym, można powiedzieć opozycją naturalną do dumy, no to dla wielu to jest pokora. Czyli że jak w takim rozumieniu właśnie, że jeśli ktoś jest dumny, czyli wywyższa się, czyli traktuje siebie wyżej od innych, no to właśnie pewną opozycją powinna być pokora i ta pokora wtedy jest bardziej szlachetna. No i to wprowadzenie ma pokazać, że w zasadzie trudno jest właściwie identyfikować znaczenie dumy, jeśli chodzi o emocje, a dodatku jeszcze to zobaczyć w kontekście kondycji zdrowia psychicznego, bo przecież ta audycja jest o kondycji zdrowia psychicznego. I teraz gdybyśmy mieli na potrzeby naszej rozmowy podać jakąś definicję dumy, o której dzisiaj rozmawiamy, to byłaby taka definicja, czyli takie poczucie ja, które jest zintegrowane i które powoduje, że mamy zrównoważone poczucie własnej wartości, czyli że takie widzenie siebie w pełni zintegrowane, które powoduje, że nie kurczymy się, które powoduje, że nie mamy poczucia, że coś z nami nie tak, że coś trzeba ukryć, tylko że prezentujemy się z podniesioną głową. Tak moglibyśmy roboczo stworzyć taką właśnie definicję, co ty na to.
1: Czyli to jest tak, że po drugiej stronie dumy nie byłaby pokora, tylko byłby wstyd.
0: No właśnie, bo gdyby po drugiej stronie dumy była pokora, możemy sobie wyobrazić szereg postaw różnych, w których taki uniżony umysł jesteśmy w stanie prezentować, ale wcale to nie ma nic wspólnego z takim poczuciem dumy w znaczeniu bycia zintegrowanym. Czyli, że można sobie nawet wyobrazić, że sama pokora, czyli taka, to znowu oczywiście trzeba by się zastanowić, co ta pokora oznacza. O pokorze też mieliśmy rozmowę, można w podcastach starych znaleźć naszą rozmowę na temat pokory. No pokrótce trzeba by powiedzieć, że taka dobrze rozumiana pokora to jest świadomość własnych ograniczeń i takie bycie no właśnie w zgodzie z tym, że mamy pewne ograniczenia i że ta świadomość jest i że to nas jakoś nie... że jesteśmy w stanie udźwignąć taką świadomość, że mamy pewne ograniczenia. Czyli pokora znowu to nie jest taki stan, w którym my się dajemy poniewierać albo jakoś poniżać, tylko pokora to jest właśnie takie rozumienie tych własnych ograniczeń. Teraz wracając do tej dumy, no to raczej takim bardziej wydaje się spójnym słowem, jeśli chodzi o opozycję do dumy, no to poczucie wstydu by było. I myślę, że to poczucie wstydu w kontekście zdrowia psychicznego ma bardzo duże znaczenie i ogromnie często o tym mówimy, ponieważ takie głębokie poczucie, myślimy o takim patologicznym stanie, które powoduje, że nie dajemy sobie w pełni przyzwolenia do tego, żeby być. Mamy głębokie poczucie wstydu, jeśli chodzi o nasze pewne części. No to może dotyczyć pochodzenia, narodowości, koloru skóry, orientacji, czy na przykład stanu majątkowego. Czyli takie głębokie poczucie wstydu charakteryzuje się tym, że patrząc na siebie jako całość, nie jesteśmy w stanie w pewnym sensie zaakceptować pewne nasze części, których się wstydzimy. Wolelibyśmy, żeby tego nie było. Więc to powoduje oczywiście, że jesteśmy w pewnym sensie skurczeni. Kiedy myślimy o dumie, no to to jest coś przeciwnego. Znowu podkreślamy, że chodzi o taką dumę, o której my dzisiaj rozmawiamy, tak? Czyli kiedy mówimy o dumie, to jest taki stan, o takiej dojrzałej dumie, to jest taki stan emocjonalny, w którym jesteśmy zintegrowani, czyli nawet jeśli mamy pewne części w sobie, które są niezadowalające, które są smutne, które są trudne, to my nie musimy udawać, że ich nie ma, albo nie musimy tego ukrywać, żeby się nie rozsypać jako ludzie, ale jesteśmy w stanie udźwignąć różne te swoje cząstki, które, które mogą być trudne nie tylko dla nas, ale też na przykład mogą być kompletnie nieakceptowane przez świat, w którym żyjemy.
1: To jeszcze do tej mapy różnych emocji, uczuć, które tutaj się pojawiają, może warto dorzucić jeszcze pychę.
0: Tak, dorzućmy pychę.
1: Czyli te pogardy dla innych, tak? Czyli tak, ta duma, tak, która jest właśnie z tym elementem pogardy dla drugiego człowieka.
0: I to się bardzo dobrze składa w kontekście tej rozmowy dzisiejszej, bo dzisiaj też będziemy próbowali porozmawiać z Państwem, dlatego przypominamy, że możecie do nas zadzwonić 22 44 44 044. Dziś będziemy chcieli porozmawiać o tej dumie również w kontekście narodowym, takim poczuciu właśnie dumy z własnej tożsamości narodowej. No właśnie w takim kontekście dojrzałym, który oznacza to, że nawet w kontekście zdrowia psychicznego może to być dla nas bardzo stabilizujące, może dać nam poczucie wspólnoty, poczucie bezpieczeństwa, może być bardzo wspierające, takie dojrzałe poczucie dumy z tego, kim jesteśmy, ale też...
1: Czyli to byłby patriotyzm na przykład.
0: Ja nie wiem, ja osobiście pewnie wolałbym użyć innego słowa, ale tak mogłoby być. To zależy od tego, jakie mamy konotacje w głowie, łączymy z patriotyzmem.
1: Myślę, że to jest ten patriotyzm, bym tu rzuciła, a ta pycha mogłaby być nacjonalizmem.
0: Dokładnie tak i właśnie w tę stronę dążę, że i to dotyczyć może zarówno kwestii narodowych, jak i też w ogóle różnych społeczności, bo przecież nie musi to dotyczyć narodowościowych spraw. Może to być kwestia grup zawodowych, płci, naprawdę szeregu różnych zjawisk, które mogą z jednej strony być takie jednoczące, dające stabilizację, z drugiej strony no właśnie, kiedy ta duma z tego, kim jesteśmy, jest niedojrzała, myślę, to wtedy ona w bardzo charakterystyczny sposób różni się od tej dojrzałej. I teraz właśnie o to chodzi, żeby dzisiaj powiedzieć, też porozmawiać z Państwem, no jak rozróżnić taką dojrzałe poczucie dumy z tego, kim jesteśmy, od takich stanów, które mogą być niebezpieczne, bo kiedy mówimy o pogardzie, kiedy mówimy o pogardę odczuwamy do kogoś, kogo się boimy, do kogoś, kto jest dla nas niebezpieczny. Poczucie wyższości i jakieś takie kwestie nacjonalistyczne pojawiają się wtedy, kiedy postrzegamy kogoś jako wroga. No i wtedy dzieje się coś bardzo ciekawego, bo w sensie, w sposób nadmiarowy pojawia się z nas poczucie wyjątkowości, które często łączymy właśnie z tą częścią, z którą się utożsamiamy. To może być właśnie naród, to może być grupa zawodowa, to może być płeć. Jednocześnie potrzebujemy jakiejś innej grupy, która jest w opozycji do nas, którą nienawidzimy, której się boimy, którą zwalczamy. I tu w takiej konfiguracji trudno sobie wyobrazić, żeby nasze zdrowie psychiczne nie ucierpiało, bo to jest taki konstrukt, który nie jest o nas, a w zasadzie można powiedzieć, że jest o nas, tylko o naszych deficytach. I on jest tak skonstruowany, myślę, żeby powiedzieć prościej, to można by powiedzieć tak, że nasza duma narodowa mówi więcej o nas samych niż o narodzie. Czyli to, w jaki sposób my przeżywamy tę dumę narodową, co sobie myślimy o narodzie, jak się o niej wypowiadamy, co w ogóle z tą narodowościowością robimy przy okazji nie tylko różnych świąt, ale w ogóle na co dzień, to mówi dużo więcej o nas samych jako jednostkach niż o narodzie. I teraz okazuje się, że jeżeli my wewnętrznie, emocjonalnie jesteśmy zdezintegrowani, tacy jesteśmy właśnie niespójni, nie mamy takiego spójnego widzenia własnego ja, nie mamy jakiejś gotowości, dojrzałości do tego, żeby różne swoje części jakoś zobaczyć w całości. To też widać na przykład czasami, jak próbujemy zniekształcać historię, jak próbujemy wyciąć to, co jest jakoś niewygodne. To robimy też na co dzień po prostu ze swoim życiem. W takich sytuacjach znalezienie jakiejś takiej grupy, która, no, która jest w pewnym sensie zagrożeniem dla nas, która jest wrogo nastawiona, może być takim prowizorycznym rozwiązaniem do tego, żeby się nie rozsypać. Nie wiem, czy to jest wystarczająco jasno, o co mi chodzi.
1: Myślę, że jeszcze będziemy ten wątek rozwijać, bo mam kilka pytań do ciebie, ale też chciałam przypomnieć, że mogą państwo do nas dzwonić 22 44 44 044, z czego państwo są dumni. To może dotyczyć państwa życia, jakiegoś sposobu funkcjonowania, ale też tej dumy narodowej, o której mówiłeś. W związku z dzisiejszym świętem 22 44 44 0 44. Dzisiejszą audycję wydaje Katarzyna Murawska, a realizuje Michał Brodowski. Zastanawiam się, wiesz, jeżeli chodzi o tę dumę narodową. Powiedziałeś, że to, jak przeżywamy dumę narodową, mówi więcej o nas niż o tym narodzie. A ja tak myślę, że ta duma narodowa też opowiada nas po jakiejś stronie sceny politycznej, że czasami właśnie brak tej dumy może nas tak ustawiać, że ja jestem też ponad to, że się nie muszę zajmować w ogóle tą narodowością, że to nie ma dla mnie znaczenia, albo że w ogóle nie odczuwam tej emocji. Jakbyś to w ogóle analizował, co byś w tym widział, że jeżeli ja bym na przykład powiedziała, no nie czuję dumy narodowej. Mhm.
0: To ciekawe, bo właśnie to też byłoby o nas bardziej, nie? Czyli gdyby...
1: Tak, idąc za tym tokiem rozumowania, tak.
0: Że różne nasze punkty widzenia wokół narodu, tak, czy właśnie takie, w których niezwykle jesteśmy zaangażowani, czy takie, w których mówimy, że w ogóle nie jesteśmy zaangażowani, to jednak mówi o nas samych. I teraz...
1: Bo wiesz, te narody też są różne.
0: No tak. Miejmy nadzieję, że dzisiaj porozmawiamy dla ułatwienia sprawy o jednym narodzie. Rozmawiamy o tym, jak to jest mieć poczucie dumy z polskości, z tego, że się jest Polakiem. Choć wydaje się, że akurat ten element może być bardzo... niekoniecznie się odnosi tylko do jednego narodu, tak? Bo to poczucie w ogóle charakterystyczne, poczucie dumy, albo też to, co ty powiedziałeś, to bardzo to jest mądrze, czyli można powiedzieć druga strona medalu, czyli no, nawet nie medalu, tylko osi, to znaczy na jednej tutaj skrajnej stronie byłoby takie poczucie bardzo silnego zaangażowania, poczucie dumy i tu może być dojrzałe i niedojrzałe, to poczucie dumy, a z drugiej strony możemy powiedzieć, że takie po prostu odcięcie się, że mnie to w ogóle nie interesuje. Ja się nie czuję, często ludzie mówią, że są obywatelami świata, że ja się nie czuję w żaden sposób jakoś związany z konkretną narodowością, z narodem, tak? Nie mam tego poczucia narodowościowości. Nie wiem, czy to jest takie słowo.
1: Bo to też, wiesz, jest słowo, tutaj zaraz wpadniemy w pułapkę terminów, bo jeszcze jest, wiesz, kwestia naród, społeczeństwo, ale jak byś to rozumiał, to wycofanie się w ogóle z tej dumy?
0: No właśnie, to jest, wiesz, nie powiem o tym, jak ja to rozumiem. Oczywiście każdy z nas i z państwa może to zrozumieć na swój sposób i warto o tym rozmawiać, bo rozmowa jest w kontekście zdrowia psychicznego właśnie tym, co może mieć moc profilaktyki, że rozmowa naprawdę dużo, dużo nam daje. Mówiąc o rozmowie, nie mam na myśli kłótnie, tylko właśnie rozmowy, taka gotowość do tego, żeby się dzielić swoimi poglądami. To jest, wracając do tego twojego pytania, tak mi przychodzi do głowy takie określenie stare, bo wymyślone przez Freuda, czyli żeby tego nie przekręcić, narcyzm małych różnic. Takie określenie, z którego korzystał Freud, dotyczyło tego, że my właśnie wbrew pozorom miewamy trudności z narodami, które są, czy z grupami w tej sytuacji, które są do nas podobne wbrew pozorom, i że są małe różnice i na tych różnicach się koncentrujemy, próbując udowadniać swoją wyższość. Że zasadniczo to my nie mamy takiego dużego problemu z bardzo odmiennymi narodami, bo się tym zazwyczaj nie zajmujemy, ale naszymi sąsiadami, to i owszem. To znaczy, im większe podobieństwo między nami a innym narodem, tym większa potrzeba narcystycznego wykazania się wyższością i zwracania uwagi na te różne różnice. Tutaj, żeby nie dotykać tematów, które są trudne i obszerne i mogą wywołać dużo emocji.
1: My tu też nie o polityce.
0: Tak. Chociaż zastanawiam się, myślę na przykład o podobieństwach między Polakami a Ukraińcami, bo w wielu sprawach to są bardzo podobne narody, no i też różnego rodzaju emocje, które się mogą pojawiać dotyczące tych małych różnic. To samo z mojej perspektywy Ormianina i jak myślę o Azerach, no to znowu, to są podobne do siebie społeczności, narody, ale też są różnice i właśnie te małe różnice mogą z taką dużą mocą być prezentowane do tego stopnia, że mogą się okazać przyczyną do wrogości na wiele lat. Więc cały czas odpowiadam wbrew pozorom na twoje pytanie, co z tymi osobami, które mogą uznać, że w ogóle nie są zainteresowane. Czyli, że potrzeba dumy realizowana jest w innych obszarach, a nie w obszarze narodowości. Otóż mam taką roboczą teorię, że jeżeli rozumiemy albo doświadczamy na własnej skórze to właśnie, że osoby, które są bardzo zaangażowane, jeśli chodzi o ten element dumy narodowej, mogą ogromnie często wykazać się taką wrogością do innych, mogą koncentrować się na różnicach, mogą mieć dużą taką potrzebę właśnie udowadniania wyższości, koncentrując się na różnych małych różnicach właśnie, to można powiedzieć, że pewnym sposobem radzenia sobie z lękiem, że ja taki nie chcę być, ja nie chcę być taki, czyli taki, który się wywyższa nad innymi narodami, który koncentruje się na różnicach i próbuje pokazać, kto jest ważniejszy, więc żeby radzić sobie z tym napięciem, że ja nie chcę być taka właśnie, czy taki, no to nie będę w ogóle się tym zajmował, to znaczy będę się odcinał w pewien sposób od tego, że ja nie odczuwam dumy narodowej. I oczywiście może to będzie łatwiej, bo rozmawiamy o nas, więc to sobie możemy spróbować eksplorować tę sprawę. Natomiast można sprawdzić, czy zdarza nam się mieć takie poczucie zadowolenia z tego, że się jest z Polski, z tego, że Polska coś osiągnęła, z tego, że czy tobie się to zdarza?
1: Zdarza mi się, oczywiście. Ja myślę, że ostatnio podczas tej dużej zbiórki Łatwo Ganga i zbiórki ogromnych pieniędzy na rzecz Fundacji Cancer Fighters i jak cały świat o tym pisał, że to się wydarzyło właśnie w Polsce i że to było takie międzypokoleniowe, to myślę, że miałam takie duże takie poczucie, że hej, super, że to się wydarzyło tutaj.
0: No tak, ja mam takie szczególne poczucie dumy, kiedy pomyślę o Marii Curie-Skłodowskiej, kiedy pomyślę o Chopinie, kiedy pomyślę o Koperniku. To są takie osoby, czy wielu innych naukowcach, którzy aktualnie są bardzo znani na całym świecie i robią dobre rzeczy. Ja muszę przyznać nawet, że jak oglądam jakiś film, jakiś serial, ponieważ wiadomo, że lubię oglądać filmy i seriale i też z nich robię jakiś pożytek w pracy, no to dla mnie naturalne jest to, że siedzę do końca w kinie, aż będzie ostatni napis. Z taką rozkoszą czytam, sprawdzam, czy są jakieś polskie nazwiska. I wtedy mam takie poczucie dumy, że jak jakiś film mi się podoba, jakiś twórca ma...
1: Czyli dla ciebie są te wszystkie teksty i wpisy w mediach społecznościowych, że laureat Oscara miał cioteczną prababkę, która pochodziła z Polski.
0: Zdecydowanie tak, a ponieważ ja zostałem wychowany w Armenii, a Ormianie niezwykle dużo wagi przykładają na to, kto ma jakieś pochodzenie nawet w jednej setnej ormiańskie, to jestem przyzwyczajony do tego, że takie drobne elementy dumy należy zbierać. Natomiast wracając do tego, o czym my mówimy, bo w zasadzie mówimy o tym, co poczucie dumy ma wspólnego ze zdrowiem psychicznym i z kondycją zdrowia psychicznego. I nim właśnie dotkniemy istoty tego tematu, czyli odpowiemy na to pytanie, to powiedzieliśmy o tym, że ta duma może być dojrzała i niedojrzała. Ona może być, może mieć poczucie właśnie wzmacniające, poczucie wspólnoty może się pojawić, może zachęcić nas do tego, że wspólnie coś dobrego zrobimy, może dać nam poczucie bezpieczeństwa i tak dalej.
1: Ale też satysfakcję, to jest też poczucie godności, To jest też poczucie własnej wartości, prawda? Dużo jest też takich elementów tej dumy.
0: I one wszystkie bezwzględnie tak jakby koncentrują się na tym, jak siebie postrzegamy. Czyli one, moglibyśmy napisać takie słowo ja i poczucie dumy, godności i tak dalej, ono można by powiedzieć, że koncentrowałoby się na tym ja. Czyli jak ja siebie widzę. To jest naprawdę bardzo ważne i ciekawe z tej perspektywy, że to nie jest tylko filozoficzne pojęcie pewnej wspólnoty, ale to w zależności od tego, jak ja siebie postrzegam, to intensywność tego, co czuję względem narodu, a szczególnie co robię z tym moim poczuciem, będzie bardzo mocno związane z moją kondycją osobistą. I teraz chodzi o to, że
1: to
0: jeżeli...
1: To teraz to rozpakuj, bo no to właśnie. Jest dość skomplikowane, co powiedziałeś. Czyli to, jak ja postrzegam siebie jako na przykład...
0: Obywatela, Polaka, Ormianina i tak dalej. Mhm.
1: Jest elementem tego, jak ja postrzegam siebie jako człowieka.
0: Zdecydowanie. To nawet nie jest elementem, tylko to jest jakby kwintesencja. Bo to chodzi o to, że można powiedzieć, że to, jak ja siebie postrzegam, to jest ten element taki fundamentalny, a przez ten pryzmat dzieje się potem wszystko inne. Czyli moje przekonania dotyczące tego, jak ja jestem w gruncie rzeczy, co ja o sobie myślę, jak ja się czuję jako jednostka, będą bardzo mocno się odbijały na tym, jak ja się czuję jako obywatel, jak ja odczuwam właśnie poczucie dumy lub poczucie wstydu lub pogardy.
1: Czy w trakcie procesu terapeutycznego zdarza się, że to postrzeganie siebie jako obywatela, obywatelki zmienia się w tym procesie?
0: Myślę, że w takim przyzwoitym procesie terapeutycznym zmienia się postrzeganie siebie w ogóle.
1: W związku z tym też tak.
0: Więc jeżeli się zmienia siebie, no to trzymając się konsekwentnie tego, o czym mówię, to jest tak, że jeśli ja widzę innych przez pryzmat siebie, tak moglibyśmy najkrócej to powiedzieć, no to jeżeli dojdzie, to może jeszcze inaczej. Jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, myślę też, że w Polsce jest to łatwe do wyobrażenia sobie ze względu na historyczne trudności, które Polska jako naród przeżyła, to można sobie wyobrazić, powołam się na film, przyszło mi teraz do głowy Wesele Smarzowskiego, to ostatnie. Czyli taki film, można powiedzieć, bardzo trudny, traktujący o bardzo poważnych sprawach. No i tam kwestia narodowości, pochodzenia w ogóle, tego jacy jesteśmy jako Polacy, jak się bawimy, jakie mamy poglądy. No i też na przykład, co myślimy o swoim pochodzeniu, na przykład żydowskim, to znaczy co tam, jak my sobie radzimy z tym pochodzeniem. Tam w tym filmie jest taki bardzo mocny wątek z tym związany. I teraz, jeżeli jako ludzie kowalscy, jesteśmy zdezintegrowani, to znaczy moje poczucie ja, to jak ja siebie postrzegam, jest bardzo chwiejne. Pretensji mam do siebie samego. Mam głębokie poczucie gorszości, mam bardzo mocno zaniżone poczucie własnej wartości. W takim postrzeganiu siebie źle o sobie myślę zasadniczo. I teraz to pewnie ma jakiś powód. To jest związane najczęściej z tym, jak ktoś o mnie myślał, jak moi bliscy, z którymi byłem w relacjach, o mnie myśleli. Najkrócej mówiąc, jakie ja miałem takie osobiste doświadczenie dotyczące więzi w ogóle. Tak? No i teraz, jeżeli wychowałem się w takim czy w innym domu, a od tego bardzo mocno zależy to jak ja siebie postrzegam, to potem naturalne jest, że próbuję sobie radzić z różnymi skrajnymi emocjami. Inaczej mówiąc, próbuję regulować swoje emocje. Na przykład ogromnie często odczuwam złość, ogromnie często odczuwam smutek, właśnie takie głębokie poczucie gorszości. No i teraz, jeśli jestem w jakimś takim środowisku, jeszcze okoliczności się tak złożą, że pewna sprawa związana z narodowością, z przynależnością do jakiejś grupy, no może to być nawet grupa religijna, może w pewnym sensie zasypać deficyty, na przykład dotyczące ważności, godności, siły, to może to być bardzo taki niebezpieczny moment, w którym moje głębokie poczucie słabości, gorszości, jakiegoś strachu przed różnymi sprawami może być regulowane, to są emocje, które wymieniłem, i teraz ja mogę mieć potrzebę regulowania tych emocji poprzez zewnętrzne zjawiska, takie jak naród, takie jak religia, takie jak właśnie przynależność do jakiejś takiej silnej organizacji, w której będę miał głębokie poczucie siły i ważności. A jak jeszcze do tego trafię na kogoś, kto, a tak zazwyczaj się dzieje w różnych organizacjach takich właśnie
1: fundamentalistycznych.
0: Tak, to one nawet mogą być niefundamentalistyczne, tylko to ja mogę z nich uczynić coś fundamentalistycznego, bo to dotyczy, tak jak powiedziałem, zarówno religii, jak i narodu. Przecież my możemy fundamentalistycznie zacząć bronić jakichś poglądów związanych z tym, jakiego rodzaju utwór muzyczny jest dobry, jaki kompozytor, a jaki film i tak dalej. Czyli my jako ludzie mamy w sobie taki potencjał do tego, żeby regulując swoje emocje, czyli swoje głębokie poczucie gorszości, niezwykle się wywyższać, szukać okazji do tego, żeby pokazać te drobne różnice między mną a innymi i pokazać, że ja jestem w tej sprawie lepszy, i do tego potrzebuję wielkich spraw, takiego jakby silnego uzasadnienia do tego, co ja mówię, bo sam o sobie tak nie myślę. Czyli generalnie mówimy o takich sprzecznościach wewnętrznych, trochę tak jakbyśmy mówili o takiej wewnętrznej wojnie. Ja o sobie źle myślę, ale to jest bardzo nieprzyjemne. Chciałbym bardzo to zmienić, a żeby to zmienić, nie mam pomysłu, nie wiem, jak to robić. W związku z tym potrzebuję czegoś takiego, co to zakryje w pewnym sensie i spowoduje, że będę mógł przez chwilę poczuć się lepiej, prezentując, będąc w tej roli, można powiedzieć, trochę tak jakbyśmy taką rolę odegrali. Będąc w roli obywatela, który pokazuje, że jest wyższy, bardziej wartościowy od innego jakiegoś narodu, mogę mieć chwilową ulgę. Czy to jest jakoś bardziej?
1: Słyszę echa naszej rozmowy o serialu, o sekcie Niebo. Czy to jest, to są właściwe nuty, które
0: bardzo
1: słyszę?
0: Bardzo dobre skojarzenie, bo to znowu to religijność i w ogóle poczucie przynależności do jakiejś religii, to też daje bardzo dużo siły, bardzo dużo stabilizacji, wsparcia i w ogóle. Tymczasem właśnie, jeżeli przejmuje w pewnym sensie kontrolę i okazuje się takim pryzmatem, przez który ja w sposób zniekształcony, żeby radzić sobie ze swoją gorszością, potrzebuję być lepszy od innych. Czyli to jest bardzo istotne w kontekście tego, jak my siebie postrzegamy. Bo czasami to jest tak, że jak mieliśmy różne trudne doświadczenia, zazwyczaj właśnie relacyjne, i to nasze poczucie ja jest bardzo chwiejne, czyli nie lubimy siebie, tak najkrócej mówiąc, to często idziemy na taki skrót myślowy, że będzie mi się lepiej działo, jeśli będę lepszy od kogoś. Co ja teraz mówię? Tak naprawdę mówię o czymś, co my robimy na co dzień, mianowicie się nieustannie porównujemy. Każdemu z nas zdarza się porównać do kogoś, i teraz gdybyśmy obniżyli trochę napięcie i zeszli na takie przyziemne tematy, związane właśnie nie z dumą i uprzedzeniami, nie z jakąś narodowościową wyższością, ale po prostu zwyczajne porównywanie się z drugą osobą. I czasami jak mamy poczucie, że odczuwamy jakiś niepokój związany z tym, że coś mi nie wychodzi, albo chciałbym w czymś być lepszy, to może się okazać, że taki szybki skrót przychodzi nam do głowy, że żeby sprawdzić, czy ja jestem okej w tym, co robię, w tym, czym chciałbym być dobry, to porównuję się do koleżanki i do kolegi. I jeśli będę trochę lepszy od niej, od niego, no to mam odrobinę ulgi, a jeśli nie, no to się pojawia we mnie jeszcze większy niepokój. I znowu, w zależności od poziomu dojrzałości, mogę uznać, że tak, to chciałbym być lepszy w tym obszarze, ale może się też okazać, że ja będę miał tak głębokie poczucie, że nie dam rady być dobry w tym, czym się zajmuję, że będzie mi łatwiej nieustannie dewaluować tego, o którym myślę, że jest lepszy. Bo w ten sposób doświadczam chwilowej ulgi.
1: I teraz pojawia mi się kolejne skojarzenie i zobacz, czy ono jest słuszne, bo żyjemy w czasach, kiedy porównujemy się głównie do ludzi w internecie. Tych, którzy kreują swoje wizerunki w mediach społecznościowych, co zawsze jest pewnego rodzaju kreacją, nawet jeżeli ktoś stara się być autentyczny, to wiadomo, że całe życie nigdy nie będzie pokazane przez media społecznościowe. I jeżeli to porównywanie czyjejś sceny z naszymi kulisami zazwyczaj wychodzi na korzyść sceny, czyli tego, co widzimy w mediach społecznościowych. I pytanie, czy ten mechanizm nie jest też tym mechanizmem hejtu w internecie, o którym ty mówisz?
0: Oczywiście, że tak, bo tak naprawdę hejt bazuje na takim wzburzeniu, moglibyśmy powiedzieć, tak? No i teraz jeżeli myślimy sobie, bo tak cały czas mi zależy na tym, żebyśmy w tej rozmowie nie zgubili tego, że w takiej zdrowej dumie nie ma nic złego. I kiedy właśnie myślimy o takiej dumie dojrzałej, to tam jest dużo spokoju, nie ma potrzeby udowadniania, krzyku, jakiegoś takiego poniżania. Natomiast jeśli jest napięcie w tej dumie, w tym poczuciu, no bo w internecie bardzo dużo jest hejtu, który atakuje, który rani, który jest po to, jakoś niszczy, prawda? I tam jest właśnie, to jest charakterystyczne, że tam się pojawia po prostu bardzo dużo obrony. No bo jeżeli nie mamy się przed czym bronić, no to po co atakujemy, prawda? I takie rozumienie pokazuje, że jeśli pojawia się w nas, i to jest bardzo ważne, nie, jak zawsze nie mówimy tutaj o innych, tylko o nas, jeżeli się w nas pojawia niepokój, pojawia się pewien rodzaj agresji, szczególnie związany z tymi drobnymi różnicami między nami a sąsiadami, to warto się zastanowić nad tym, czy to moje poczucie dumy nie jest czasami próbą obrony przed własną gorszością.
1: Z czego państwo są dumni? 22 44 44 0 44 to telefon do studia, a zadzwoniła do nas pani Ewa z Berlina. Dobry wieczór, pani Ewo, witamy na antenie.
0: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja mieszkam w Berlinie, ale obecnie jestem na urlopie w Słowenii. I dzwonię z komórki, dlatego nie będę długo zawracała głowy, ale jest to temat, który mnie od 40 lat mniej więcej interesuje i się bardzo cieszę, że słyszę z Państwa audycji, a słucham Państwa od 5 lat.
1: Dziękujemy bardzo.
2: I wszystko, co dzisiaj powiedzieliście do tego tematu, się zgadza, jestem za wszystkim. Tak, dokładnie tak, jak Państwo mówicie. Co chciałam jeszcze od siebie powiedzieć na ten temat, że pochodzenie dla mnie nie jest żadną zasługą, nie jest również winą, czyli nie ma powodu. Nie ma powodu być dumnym z pochodzenia. To znaczy, to jest tak, jakby ktoś był dumny, że ma łokieć na przykład. Nie jest to naszą zasługą również. Czyli pochodzenie też nie jest naszą zasługą, bo mieliśmy szczęście albo pecha urodzić się tu czy tu. Sama jako obcokrajowiec w Niemczech, jestem dumna, że do tej pory bardzo pozytywnie, moim zdaniem, reprezentuję Polskę, tylko od dobrej strony. To słyszałam i miałam wrażenie niejednokrotnie. Chociaż raz zdarzyło mi się prawie 40 lat temu, jak to był czas, kiedy bardzo, bardzo dużo samochodów w Niemczech było przez Polaków kradzionych. To był taki czas. To była niefajna rzecz dla wszystkich, którzy tutaj tego nie robili. No i co mi się na przykład zdarzyło, siedziałam z siostrą w restauracji i rozmawiałyśmy po polsku i przysiadły się dwie panie, matka i córka, bardzo miłe, przysiadły się. No i zapytały się nas, skąd pochodzimy. Że bardzo ładnie mówimy po niemiecku. Bardzo miła rozmowa i pyta się nas, a skąd pani pochodzi? My mówimy, że z Polski. A pani wstała i powiedziała, Polacy kradną. I tak jak mówię, no myśmy w życiu nic nie ukradły do tej pory, no nie wzięłyśmy tego bardzo osobiście, ale ja od tej pory wiem, że nie wolno uogólniać. I tak jak mówię, no dla mnie pochodzenie samo w sobie nie ma powodu być dumnym. Dumnym można być z czegoś, co się zrobiło pozytywnie, czy się robi pozytywnie, ale jest to też związane bardzo często, tak jak ten doktor mówił, z poczuciem mniejszości, kompleksy. Jak się ma ten problem, to się szuka kogoś, kto jest słabszy z jakiegośkolwiek powodu, przynajmniej w jego oczach, żeby pokazać ja nie jestem najmniejszy.
0: No właśnie, taki gorszy, prawda?
2: A pani Ewo... Cię przydeptać.
0: A jeśli chodzi o te aspekty polskie, bardzo to jest ważne, że pani do nas dzwoni, no bo też ma pani osobiste doświadczenia z migracją. Proszę powiedzieć, czy są jakieś sprawy, które powodują, że jest pani jakoś cieplej na sercu, związane z polskością, czy to, nie wiem, może być kwestia języka, tak, kultury. Co właśnie powoduje, że ma pani...
2: Tak jak ten doktor powiedział, bardzo się cieszę z przedstawicieli Polaków, którzy pozytywnie w świecie są odbierani. Na przykład bardzo dobrze to też odczułam, jak Polacy pomagali Ukraińcom. Bardzo bym się cieszyła, jakby innym narodowościom też tak pomagali.
0: A pani Ewo, a dlaczego panią to cieszy? Zastanawiała się pani kiedyś nad tym?
2: No bo chyba ja dlatego, że ja sama się staram pomagać.
0: Właśnie, bo tak się zastanawiam, czy to też nie jest tak, że jak my widzimy przedstawicieli, bo ta historia w ogóle, którą pani opowiedziała w restauracji, to jakoś taka dla mnie bardzo poruszająca, o ile moglibyśmy powiedzieć, że w tych czasach różne rzeczy się w Polsce działy, no to o tyle postawa tej pani, nie wiem skąd ona była, no to też nie była, nie przysporzyła dumy.
2: Nie, oczywiście.
0: Prawda, z sobie, oczywiście. Czy tam pochodzenie, bo to jest bez sensu, takie uogólnienie. Natomiast tak się zastanawiam, czy zgodziłaby się pani z takim wnioskiem, że w zasadzie, kiedy widzimy, że ktoś mający cokolwiek wspólnego z nami robi coś dobrego lub złego, no to jednak nam to coś robi. To znaczy, jeśli mamy przedstawiciela naszego narodu, który coś robi złego, no to jakoś to nas dotyka. Jak coś robi dobrego, to też nas dotyka. I pewnie to nie jest całkowicie obojętne, że to lepiej, żeby coś dobrego niż gorszego, złego, tylko że jakoś to nasze postrzeganie siebie, szczególnie w obcym kraju, no może to na tym się odbijać jakoś, to czy nasi rodacy coś dobrego robią, czy złego, no bo też poniekąd my się tak postrzegamy, tak? Czy dobrze rozumiem, że coś takiego próbowała nam pani przekazać?
2: To znaczy, mnie to na tyle nie dotknęło, to znaczy, mnie osobiście ta pani nie dotknęła, nie zraniła. Oczywiście było mi przykro, ale nie wzięłam sobie tego ja sama do serca, bo wiedziałam, że ja nigdy nic nie ukradłam. Ja tak mówię, w każdym narodzie, są oczywiście i Polacy, z którymi ja nie chcę mieć do czynienia. Dla mnie narodowość nie odgrywa roli. Tylko człowiek, który...
0: Tylko człowiek.
2: Obojętnie skąd pochodzi.
0: A zdarzały się pani takie sytuacje, w których potrzebowała pani, powołując się może na to, co pani robi jako człowiek, jako dorosła osoba, chciałem użyć określenia obronić się. To znaczy, kiedy się jest w obcym kraju, czasami można mieć takie poczucie, że no właśnie, że można być gorzej postrzeganym przez różne osoby inne, tak? I teraz, czy pani sposób funkcjonowania, nie wiem, wykonywany zawód czy jakieś inne aktywności jakoś powodowały, że się mogła pani obronić przed tym, czy to kompletnie było neutralne? Jak panią postrzegają?
2: Ja nie miałam często z tym do czynienia, bo to oczywiście z kim się ma, odgrywa rolę, z kim się ma do czynienia. I oczywiście uważam, że ta pani, która to powiedziała, sama miała problemy.
0: No dobrze. Bardzo pani Ewo dziękujemy za pani głos. To bardzo,
1: dziękujemy bardzo.
0: Miłe, że pani do nas zadzwoniła. Tak, wiesz, dążyłem do tego, że czasami jest tak, że my możemy mieć poczucie, że nas coś nie dotyka. Ale kiedy zastanowimy się nad tym, czy jakoś się poczuliśmy, no bo gdyby to było tak, że ta pani podeszłaby i powiedziała, że no nie wiem, Ormianie kradną, no to pewnie ten stan neutralności byłby bardziej dla mnie jakoś zrozumiały. Natomiast kiedy ktoś mówi o pewnym sensie o nas, chociaż to nie o nas, to potrzebujemy się jakoś obronić i w nas się pojawiają pewne mechanizmy obronne i te mechanizmy obronne też są dość ważne, żeby móc je obserwować i jakoś umieć je rozumieć, przed czym my się tak naprawdę bronimy.
1: Zadzwoniła do nas też pani Dorota z Poznania. Dobry wieczór, pani Doroto. Witamy na antenie. Ach, nie mamy pani Doroty. Może jeszcze uda się pani do nas zadzwonić do końca tej audycji. 22 44 44 044. Z czego są państwo dumni? Też rozmawiamy rozmawiamy o tej dumie narodowej 22 44 44 0 44, a my mamy już połączenie z panią Dorotą z Poznania. Pani Doroto, czy słyszy nas pani?
3: Tak, i dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witamy na antenie i dziękujemy za cierpliwość.
3: Mnie zafascynowało wiele rzeczy, jakie dzisiaj poruszyliście. I właśnie chciałam powiedzieć też, że w jednej ósmej, tak mi się wydaje, w jednej ósmej jestem z Armenii też. Tylko trzeba znaleźć czas, żeby tam po prostu odwiedzić, bo moja babcia była w połowie Armenką, więc tata był w jednej czwartej.
0: Czyli Armianką była babcia.
3: Tak.
0: A ma pani, i skąd się pani dowiedziała? To jakoś niedawno pani to odkryła, czy już wiedziała pani wcześniej?
3: Wiedziałam właściwie o wiele wcześniej, tylko też długo byłam na emigracji. Jeszcze nadal mieszkam częściowo, troszeczkę w USA. Mhm. Także te wszystkie rzeczy, o których pan wspomniał, że te drobne rzeczy się dodają, to jakby był jeszcze jeden właśnie element, który powodował, że zawsze czułam się bardzo godnie, reprezentując Polskę w USA. I tam było kilka takich platform, pól, na których można było to sprawdzić, bo na przykład ja skończyłam tam College of Design i między innymi dostałam się do tej szkoły dlatego, że w latach 50. Maciej Nowicki z Krakowa, wspaniały artysta, też inżynier, po prostu udało się temu rektorowi właśnie z Północnej Karoliny, z Reali, gdzie mieszkałam, gdzie jest ta szkoła College of Design, ściągnąć go jako bez papierów, po prostu został tam dziekanem Wydziału Inżynierii, tak zwanej Industrial Design. To, jak byłam z Polski, to już było takim papierkiem lakmusowym. Byłam pierwszą Polką, która studiowała tam właśnie po nim. Oczywiście, no niestety, on już zginął, miał 42 lata.
0: Czyli mówi pani, że fakt, że była pani Polką, to ułatwiło możliwość współpracy tam, tak? Czyli taką przepustką była. Okej, no to proszę dokończyć.
3: I zawsze, nie wiem, czy to był ten akurat powód, ale tam się za bardzo dobrze czułam. Dlatego, że na przykład w Niemczech są wszyscy Niemcami. W innych krajach też.
0: Nie, no jeszcze jest trochę Turków.
1: Właśnie tak też pomyślałam. Polaków też tam Polaków raczej nie też brakuje.
0: Ale rozumiem, o co pani chodzi, że w Stanach jest bardzo wiele reprezentantów, jakby wielu reprezentantów różnych narodów, tak? To pani miała na myśli?
3: Dokładnie. To jest taki sklejony kraj, więc można znaleźć tam siebie, myślę, dobrze, szczególnie w jakimś dużym mieście, szczególnie w tej bańce akademickiej, nie tylko artystycznej.
0: No, a proszę powiedzieć, jak pani doświadczenia takie różnorodne, no bo to jednak umiejętność łączenia na takich kwestii, jak chociażby pochodzenie, sztuka i tak dalej, jak to wszystko powoduje, że pani dba o swoje zdrowie psychiczne? Czy jakoś to pani ułatwia to poczucie bycia właśnie z niejednej gliny zrobioną, jakby tak? Ma pani różne doświadczenia osobiste, czy to wszystko jakoś powoduje, że ma pani wrażenie, że pani lepiej jakoś dba, albo może są pewne trudności związane z taką profilaktyką zdrowia psychicznego? Jak to u pani wygląda?
3: Nie zastanawiałam się w takich kategoriach nigdy, ale może wychodzenie z sytuacji bardzo trudnych, między innymi pamiętałam, kim jestem. Zresztą jeden z moich takich dużych projektów czteroletnich było oparte na obrazie Gogena, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, dokąd idziemy, to już tak na boku. I te wszystkie rzeczy, które tam robiłam w USA, były związane zawsze z moją polskością. Zresztą noszenie na przykład bursztynu już było takim jakby, nie wiem, taką broszką, która mówiła coś. I na tych wszystkich festiwalach międzynarodowych tam, gdzie było do 50 różnych narodów, zawsze coś się reprezentowało. Nie tylko pierogi, ale również mówiło się na przykład, skąd pochodzi bursztyn. I wiele razy miałam takie doświadczenia, że młody człowiek o wiele lat później powiedział mi, że on pamięta. Że on będzie zawsze pamiętał, ten moment spotkania na tym festiwalu, bo on nie wiedział, co to jest właściwie bursztyn. A ja do tego tam dopracowałam historię. Także taką właśnie, taką właśnie.
0: Pani Doroto, bardzo dziękujemy, że pani do nas zadzwoniła. Trzymamy kciuki, żeby mogła pani dalej cieszyć się swoimi różnymi częściami, bo jak pani zaczęła tę rozmowę, składa się pani również po części z ormiańskiego pochodzenia. Życzymy, żeby mogła pani tak odważnie, jak z tego, co słyszę w obszarze nauki, też dbać o właśnie kondycję zdrowia psychicznego, bo ta nasza audycja ma taką misję, żeby zachęcać różne osoby z różnych stron, różnych reprezentantów do tego, żeby też z pełną świadomością podejść do swojego zdrowia psychicznego, a mówimy o tym w kontekście pewnym sensie inności, no bo chociażby na przykład takie zjawisko jak stres mniejszościowy, charakterystyczny dla różnych osób mieszkających właśnie w różnych częściach świata, wpływa bardzo znaczący sposób na zdrowie psychiczne. Jakkolwiek wszystkiego dobrego i powodzenia. Ten stres mniejszościowy w kontekście też dumy narodowej jest bardzo istotny i tak na koniec audycji możemy taką klamrą zamknąć to, że z jednej strony poczucie dumy może stabilizować, może dać poczucie przynależności, może powodować, że kiedy czujemy się tak, jak tutaj pani powiedziała o tym, jak się czuła w ogóle jako reprezentantka świata nauki, sztuki, też to zjawisko związane z polskością, to wszystko, rozumiem, powodowało w pewnym sensie jakieś takie poczucie satysfakcji, jakieś zadowolenia, jakiegoś takiego bycia wyjątkowym. I to są elementy, których my bardzo potrzebujemy do tego, żeby nasza kondycja psychiczna była dobra. W sensie pewnego przeciwdziałania kryzysowi w ramach takiej profilaktyki, takie poczucie, szukanie sytuacji, w których my się czujemy dobrze, w których my mamy takie poczucie, że jesteśmy chciani, że mamy coś do zaprezentowania, że mamy poczucie sprawczości. To wszystko powoduje, że jakby ta tkanka, z której się składa nasze zdrowie psychiczne, ma się dobrze. Więc dobrze jest wiedzieć, jakiego rodzaju zjawiska powodują, że my tak rozkwitamy, że my podnosimy głowę, że my się prostujemy, ale dobrze jest sprawdzać, czy do tego ja potrzebuję ludzi, którzy będą ode mnie gorsi, gorzej wypadną, czy potrzebuję społeczeństw, do których będę się porównywał. Chodzi o to, żeby się zastanowić nad tym, czy moje poczucie dumy wynikające z narodowości potrzebuje pewnego rodzaju wroga, nie wiem, jakiegoś takiego obiektu, z którym się będę porównywał, czy ja jestem w stanie potraktować to poczucie dumy związane z czego się składam, skąd jestem, do różnych innych zjawisk, które w życiu dają nam poczucie przyjemności, satysfakcji, radości z życia, do dzieci, do relacji, do wykształcenia i tak dalej.
1: Czy ten stres mniejszościowy sprawia, że wspólnota w ramach danej mniejszości staje się w jakiś sposób silniejsza?
0: Silniejsza?
1: Bardziej związana, bo też jest takie zjawisko, że w różnych miejscach, na przykład padły tutaj na przykład Stany Zjednoczone, na przykład Polonia się trzyma razem, na przykład częściowo, tak, że różnego rodzaju grupy, które są z danego kraju, danego pochodzenia, w jakiś sposób budują takie wspólnoty bazujące na tym pochodzeniu. Czy ten stres mniejszościowy to wzmaga, że chce się być razem, czy wręcz izoluje ludzi od siebie?
0: Więc ja pewnie nie powiem bardzo zdecydowanie w tej sprawie niczego, bo musiałbym poszukać jakichś badań, ale opierając się na intuicji, to ja sobie myślę, że stres mniejszościowy wymaga zderzenia się z większością, to znaczy wymaga bycia częścią tej większości, wymaga zupełnie czegoś odwrotnego niż izolacja. I wydaje się, że kiedy pewnym sensie odpowiedzią na stres jest izolacja, czyli zamknięcie się w sobie, to wzmaga poczucie bycia wykluczonym i może też rzeczywiście wzmocnić poczucie bycia wyjątkowym, no bo do tego jako grupa społeczna, prawda? Bo do tego jeszcze dochodzi takie myślenie, że my jesteśmy szczególnie źle traktowani jesteśmy, potrzebujemy być, trzymać się ze sobą, bo świat jest wrogi.
1: Znamy takie narodowości, grupy etniczne, które bardzo mocno mają to w swojej narracji.
0: I to jest też bardzo jakoś zgodne z tym, od czego zaczęliśmy, że tak naprawdę to, w jaki sposób widzimy naród, dużo bardziej mówi o nas samych niż o narodzie, w takim znaczeniu również, że kiedy odczuwamy jakiś stres związany z tym, jacy jesteśmy, kiedy odczuwamy jakiś stres związany z tym, no właśnie, jakichś swoich części nie akceptujemy, albo ktoś nas nie akceptuje, to mamy taką naturalną tendencję, taką chronną do tego, żeby się izolować, żeby się zamykać, żeby nie narażać się na tę krytykę, na ten stres zewnętrzny, a to zasadniczo pogłębia problem, dlatego że izolowanie się powoduje, że rośnie w nas głębokie poczucie lęku, że jesteśmy zagrożeni, a żeby przetrwać, to musimy walczyć z tymi innymi. Tymczasem wiele sytuacji potwierdza, że taki skuteczny sposób radzenia sobie z lękiem to jest właśnie wyjście naprzeciw temu lękowi, a nie izolowanie się.
1: Widzimy, że jeszcze Państwo do nas dzwonią, a niestety to już koniec dzisiejszej audycji, więc zachęcamy do wysyłania do nas maili na adres dobraterapia@tok.fm, dobraterapia@tok.fm. Znajdą nas Państwo również w mediach społecznościowych, między innymi na Instagramie. Tam mogą Państwo do nas pisać komentarze, propozycje audycji, czy jakieś wątki,
0: które mieliście z dzisiejszej rozmowy.
1: To zapraszamy do tego. Dzisiejszą audycję wydawała Katarzyna Murawska, realizował Michał Brodowski. Bardzo Wam dziękujemy. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a zaraz po nich seks audycja. Dziś dr Aleksandra Krasowska i dr Robert Kowalczyk porozmawiają o tym, kiedy życie zawodowe zaczyna wpływać na życie intymne. To bardziej w kontekście święta pracy sprzed dwóch dni niż dzisiejszego. A my słyszymy się jak zawsze za tydzień w niedzielę po 22.
0: Tymczasem Zuzanna Piechowicz
1: i dr Armen Mahakian.
4: To jest powtórka.

0: Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po pogłoskach o potajemnym przekazaniu pocisków do systemów Patriot Ukrainie, szef resortu obrony zapowiada odtajnienie donacji dla Ukrainy. Rolnicy liczą straty po ostatnich anomaliach pogodowych. Z jednej strony zbiory uszkodziły upały, a z drugiej nagłe burze i nawałnice. W informacjach również o tym, jak kształtują się ceny paliw po tym, gdy zakończył się rządowy program CPN. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. To reakcja m.in. na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w Polsat News stwierdził, że to bardzo prawdopodobne, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując doniesienia, zaznaczył, że lista przekazywanych dotacji jest niejawna. Z kolei wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że, i tu cytat, w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, napisał natomiast, że jeżeli potwierdzą się te doniesienia, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się we wspomnianym wcześniej wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, twierdzą źródła w Rosji. Władimir Putin

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Być już jest zboża, kłosy potrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
2: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.
3: W postaci oparzeń, w postaci zaparzenia niektórych upraw, no i w postaci spowodowania tego, że przyspieszył okres wegetacji niektórych roślin, albo zamarł wręcz, na przykład bób, który w strąkach został zaparzony. Nie będzie wzrastać, nie będą też wzrastać warzywa, które, aby chronić siebie, zrzuciły kwiaty. Tak jak na przykład fasolki, jak pomidory, jak ogórki. Będą prawdopodobnie zawiązywać nowe kwiaty, ale muszą troszkę dojść do siebie.
2: I nie wiadomo, czy to się uda, bo wiele wciąż zależy od pogody i od tego, co w najbliższym czasie przed nami. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: 65-letni mąż kobiety zamordowanej w Borkowie pod Kielcami jest już w rękach policji. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. W akcji poszukiwawczej brali udział policjanci, psy tropiące, drony, a także śmigłowiec, mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas.
5: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
4: Zwłoki kobiety znaleziono w piątek. Policję zawiadomił ktoś z rodziny, informując, że z kobietą nie ma kontaktu. Od 1 lipca ceny paliw nie są już objęte obniżką podatków w rządowym pakiecie CPN, czyli ceny paliw niżej. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są wciąż niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowej regulacji, mówiła w TOK FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
6: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złoty 80.
4: Zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, będzie mieć sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny. Latem zużycie paliw wzrasta, co dodatkowo podnosi ceny paliw. W poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i maksymalnie do 23 na pozostałym obszarze.
7: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
8: Dobry wieczór Państwu. Dziś porozmawiamy o napięciu, które zna wiele osób. O napięciu między pracą a seksem. O tym, co dzieje się z bliskością, kiedy rośnie tempo życia, odpowiedzialność i zmęczenie. A będą z Państwem rozmawiać Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
9: Oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
8: Audycję wydaje Maria Mroczkowska. Aktywny Państwa udział jest dla nas szczególnie ważny. Można do nas pisać poprzez media społecznościowe. Znajdą nas Państwo pod nickiem seksaudycja na Instagramie i na Facebooku. W gabinecie coraz częściej słyszę zdania: nie mam czasu, jesteśmy zbyt zmęczeni, kiedyś to było inaczej. I bardzo często to nie są historie o kryzysie w relacji, to są historie o przeciążeniu życiem. Dlatego dziś spróbujemy przyjrzeć się temu, czy praca może stać się konkurencją dla seksu, czy brak seksu to zawsze problem między partnerami i czy można być bardzo skutecznym zawodowo, a jednocześnie powoli tracić bliskość. Do rozmowy zapraszam Państwa. Proszę z nami być do końca, bo to jest rozmowa nie tylko o seksie, to jest rozmowa o jakości życia. Olu, zacznijmy od podstaw. Czy praca naprawdę może stać się konkurencją dla seksu w relacji?
9: No, myślę, że można powiedzieć

0: to nawet mocniej, tak bardziej dosadnie, czyli praca może nie tylko stać się konkurencją dla seksu w relacji, ale praca może stać się konkurencją dla seksu po prostu. Niezależnie od tego, czy jest to aktywność seksualna w relacji, czy jest to aktywność seksualna poza relacją, czy bez relacji w ogóle, tak? Czyli na przykład zachowania autoerotyczne. Dlatego, że moment, w którym my poświęcamy bardzo dużo energii, myśli, czasu, różnego rodzaju zasobów, przestrzeni w sobie, naszym aktywnościom zawodowym, to może się okazać, że już bardzo niewiele tego wszystkiego, czyli myśli, czasu, energii i zasobów i przestrzeni zostaje dla aktywności seksualnej i w ogóle dla naszej seksualności. A to nie jest tak, że seksualność jest takim elementem, która pojawia się w nas i trwa cały czas na niezmiennym poziomie i niezależnie od tego, czy dbamy o przestrzeń, dbamy o właśnie o zauważanie i dostrzeganie potrzeb seksualnych, to że one się będą przebijały pomimo tego, że są różne ograniczenia, na przykład właśnie tego, ile mamy energii takiej życiowej, bo może się okazać, że jeżeli drenuje nas praca, drenuje nas stres związany z aktywnością zawodową, no to po prostu nasz organizm będzie gdzieś odcinał, izolował te obszary, które no, nie służą realizacji tego, co ustawiliśmy sobie jako absolutny życiowy priorytet.
1: To bardzo ciekawe, co mówisz o tej energii. Ja też bardzo często słyszę w gabinecie takie zdania, oczywiście o przeciążeniu pracą i chronicznym zmęczeniu, ale popatrzmy na to dynamicznie, to znaczy jeżeli jestem przeciążony pracą, to też jest niższa satysfakcja z relacji i niższa satysfakcja z życia seksualnego, ponieważ energii nie mam, aby podjąć te działania, a jeżeli widzę, że te działania nie dają mi tego, czego pragnę, to może się zdarzyć, że ja znowu pójdę do pracy, bo tam dostaję właśnie to, czego na przykład pragnę, uwagę, jakiś rodzaj sprawczości. Dlaczego o tym mówię w tym opisie? Przypominam sobie jeden z rozdziałów książki Trzeci element, co zaburza nasze związki, że praca może być, możemy z pracą wejść w określoną rolę, w określone, jakby tą pracę w tym określonym polu możemy traktować jako wręcz uosobienie czegoś, co nie dostajemy w relacji. No i dodatkowo też to może powodować frustrację i, jak powiedziałem wcześniej, tę ucieczkę.
0: Może tak być. I tutaj ta zależność pomiędzy pracą a seksualnością, to żeby nie wyszło tak, że my tutaj postulujemy, że należy przestać pracować po to, żeby mieć dobry seks w życiu, bo absolutnie nie o to chodzi. Ale tak jak we wszystkim, no gdzieś potrzebujemy równowagi, potrzebujemy tego momentu, w którym będziemy realizować różne elementy naszego życia i będziemy też kłaść akcenty na różne obszary, a nie pompować cały czas całą naszą energię i wysiłek tylko w jedną sferę życia, bo to nawet taką analogię można zrobić na przykład do siłowni, tak, że na pewno wiele osób z naszych słuchaczy regularnie chodzi na siłownię albo marzy o tym, żeby regularnie chodzić na siłownię, no i jeżeli będziemy cały czas tylko pracować na przykład nad, nie wiem, bicepsami, tak, albo nad ramionami, albo tylko nad nogami, to nagle okazuje się, że mamy no super wyrzeźbioną klatkę, bicepsy, ramiona, ale nogi chudziutkie. I nagle okazuje się, że mimo wszystko, mimo tego, że dużo czasu poświęcamy na siłownię i że jesteśmy aktywni, no i możemy pochwalić się, że trenujemy kilka razy w tygodniu i przestrzegamy różnych diet, no to nasza sylwetka nie wygląda proporcjonalnie. I trochę podobnie to wygląda, jeżeli chodzi o nasze ogólne funkcjonowanie, że w momencie, w którym mamy bardzo mocną część życia zawodową, to jest oczywiście dobrze. To jest coś, co sprzyja naszemu rozwojowi, sprzyja naszej satysfakcji z życia, sprzyja temu, że my czujemy, że jesteśmy sprawczy, że jesteśmy samowystarczalni, że jesteśmy gdzieś w takim szczytowym na przykład okresie swojego życia, albo uczymy się czegoś nowego, albo mamy wyzwania przed sobą. To jest bardzo ważne. Natomiast po to, żeby cieszyć się właśnie tak optymalnie z tej sfery życiowej, no to dobrze by było mieć jeszcze inne sfery, w których będziemy również się rozwijać, albo przynajmniej będziemy o nie również dbać. No tak jakbyśmy właśnie cieszyli się naszą super wyrzeźbioną klatką piersiową na siłowni, natomiast no, nie byli za bardzo dumni z pozostałych obszarów naszego ciała. Także tutaj właśnie ta równowaga i rozkładanie równomierne akcentów jest ważne. I może się okazać, że w pewnym momencie, jeżeli zaczynamy dużo uwagi poświęcać pracy i tam mamy dużo sukcesów, to widzimy, doceniamy, jesteśmy w stanie to jakoś w sobie widzieć, że to idzie, że żre, nie? Że mamy sukcesy, to może być tak, że wpadamy w taki kanał, że zawęża się nam to pole widzenia i przestajemy zwracać uwagę na inne obszary, a już tym bardziej, jeżeli w nich pojawiają się jakieś trudności.
1: No, mówisz o czymś, co absolutnie doświadczam w takiej dyskusji gabinetowej. Przypominam sobie jedną z rozmów i właśnie tam padło takie zdanie, że ja nie mam pretensji, że on dużo pracuje. Ja mam pretensje, że go w domu nie ma. A do czego zmierzam? Bo wspomniałaś o czymś takim, co w kontekście generalnie zdrowia psychicznego, generalnej kondycji ma ogromne znaczenie, a jest w moim odczuciu dość powszechne. To znaczy, czy praca dziś coraz częściej nie staje się głównym źródłem tożsamości. Nie tam osadzamy ten wątek związany na przykład właśnie z tą wersją sukcesu, poczucia wartości i to nas pochłania, no bo właśnie tam to jest, mówisz o tych akcentach, ale ja mam poczucie, że on jest jednak przesunięty dość mocno na to, co opisujemy mianem pracy.
0: No i teraz pojawia się pytanie, czy to jest dobrze, czy źle, prawda? Bo ja też wychodzę z założenia, że każdy z nas może wybrać sobie taką ścieżkę, w której jest szczęśliwy, w której dobrze się funkcjonuje, w której się spełnia, w której osiąga satysfakcję życiową. Natomiast warto też uświadomić sobie, że te zasoby, które mamy, one nie są nieskończone, niestety. Chociaż w dzisiejszym świecie wydaje mi się, że chcielibyśmy, żeby te zasoby były po prostu nieograniczone niczym i że wydaje się nam, że możemy wszystko, tylko świat rzuca nam kłody pod nogi, a to nie do końca tak jest, że też takim, ja bardzo lubię właśnie przez te analogie różne rzeczy omawiać i czasami rozmawiam z pacjentami w gabinecie, czy z osobami, z którymi dyskutuję o życiu, powiedzmy, rozmawiamy w ten sposób, że te nasze zasoby to jest taki tort. I teraz jest to pewna całość. I teraz to od nas zależy, czy my zdecydujemy się zdecydowaną większość tego tortu wykroić i przeznaczyć na rozwój zawodowy, kompetencje profesjonalne i zostanie nam malutki paseczek na życie osobiste. Można tak zrobić, oczywiście, ale też powinniśmy być tego świadomi, jakie to ma plusy, no i jakie to ma koszty, jakie są straty w związku z tym. Natomiast w momencie, w którym decydujemy, że te proporcje będą wyglądały trochę inaczej, no to też ma to swoje jakieś plusy, jak coś zyskujemy, no i coś tracimy. I teraz kwestią naszych indywidualnych decyzji jest to, co się będzie działo. Dobrze, jeżeli te decyzje dzieją się w sposób świadomy, że my sami przeznaczamy właśnie odpowiadający nam fragment tortu na pewne obszary życia i ilość energii na dane obszary życia, no siłą rzeczy na inne zostaje nam mniej. Trudniej jest i gorzej jest wtedy, kiedy wydaje się nam, że będziemy mieć zawsze czas na wszystko i zawsze energię na wszystko, albo jeżeli idziemy tak z prądem i tak jakby to życie decyduje za nas i my gdzieś nagle orientujemy się, że jesteśmy w miejscu, w którym no właściwie nie zostało nam już wiele zasobów, wiele energii, wiele przestrzeni dla nas samych siłą rzeczy nie zostaje jej też za dużo dla naszej seksualności, relacji, bliskości, czy to w związku, czy w ogóle takiej z ludźmi, albo nawet takiej relacji własnej z własną seksualnością.
1: Cieszę się, że to mówisz, bo też akcent, bo oczywiście seks może być też traktowany bardzo performatywnie, jako właśnie taki wskaźnik na przykład sukcesu. I też wielokrotnie słyszę takie zdania, że seks właśnie w związku ma być. A dla mnie coś, co jest takiego bardziej przymusu albo tego właśnie odhaczenia, to jest o czymś, co nie do końca odpowiada temu realnemu przeżyciu, prawda? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że właśnie osoba dużo pracuje, ma świadomość, że tego seksu brakuje w związku, a ten seks też czegoś jest wskaźnikiem, więc podejmuje działania, żeby ten seks był, ale trochę dlatego, żeby odhaczyć, a nie dlatego, co my często podkreślamy w audycji, czy nie głównie dlatego, oczywiście mówimy o osobach, które taki układ dla nich jest najbardziej optymalny, że seks też jako pewna uważność, czas, jako element relacji. Bo do czego zmierzam? Zdarza się, że cała bliskość, cała intymność związku skumulowana jest na skutek na przykład braku czasu w tym działaniu, jakim jest seks, bo seks jest spektakularnym, oczywiście mówię to w pewnym cudzysłowie, działaniem, który trochę wiele kategorii spotyka. A my wielokrotnie w audycji mówimy, że seksualność na przykład poprzez pryzmat takiej kategorii, jaką jest pożądanie, budowana jest w relacji, na którą jest czas, na którą jest intymność, na którą jest bliskość i to dopiero w efekcie daje ten rodzaj działania, jakim jest seks. A właśnie takie pokazanie tego seksu jako elementu do odhaczenia może paradoksalnie też budować jakieś poczucie frustracji, niezadowolenia, bo on jest, no ale jaką pełni funkcję? Właśnie jakiegoś emblematu, że my jesteśmy w tej relacji, jako emblematu tego, że jesteśmy w dobrej relacji. Natomiast w dłuższej perspektywie może się okazać, że tego czasu na relacje, na to rozbudzenie seksualne, na tą bliskość, której efektem może być ten seks, nie ma.
0: Dokładnie tak. I w momencie, w którym zaczynamy decydować świadomie, robić takie rozpoznanie sytuacji, co w naszym dotychczasowym funkcjonowaniu jest właśnie takim obszarem, który daje nam najwięcej radości, najwięcej satysfakcji, to jest oczywiście rzecz, którą warto sobie nawet wypisać, wypunktować. Z kolei warto też zaznaczyć, jakie obszary według nas są najbardziej zaniedbane, najmniej na nie poświęcamy uwagi, a chcielibyśmy, żeby się zmieniły. I być może warto też zauważyć, który obszar jest dla nas najmniej jakoś istotny, gdzie poświęcamy na niego najmniej uwagi albo bylibyśmy skłonni poświęcić na niego najmniej energii, gdybyśmy mieli ją ocenić w skali tam od 0 do 10, powiedzmy mamy tam 10 ziarenek energii i teraz jesteśmy w stanie ile właśnie tych ziarenek energii przeznaczyć na pracę, ile na, nie wiem, relacje z ludźmi, na nie wiem, zwiedzanie, na turystykę, a ile na seks. I też ważne, żebyśmy zobaczyli, jak będziemy przydzielać te ziarenka energii, to żebyśmy zobaczyli, na ile my jesteśmy w stanie przeznaczyć tych zasobów właśnie dla własnego rozwoju seksualnego, bo to aktywność seksualna daje dużo przyjemności, ona daje dużo takich zdrowotnych efektów. Nieraz o tym rozmawialiśmy w seksaudycji, ale z drugiej strony to jest też wydatkowanie energii, to też jest jakaś aktywność i to nawet nie chodzi tylko i wyłącznie, że to jest aktywność fizyczna, bo się pali kalorie, tylko jest to też kwestia zaangażowania emocjonalnego, jakiegoś otworzenia się przed drugą osobą, spotkania się, no chociażby takiego ustalenia, co będziemy robić, w sensie nie rozpisania harmonogramu tej aktywności seksualnej, ale no jeżeli jesteśmy w związku, no to chociażby stworzenie jakiejś atmosfery, albo jeżeli nie jesteśmy w związku, no to trzeba jeszcze jakieś zasoby przeznaczyć na to, żeby jakąś osobę poznać i doprowadzić do spotkania. I nagle może się okazać, że nasza praca zabiera nam większość tych ziarenek energii. I jeżeli mamy, zostało nam jedno ziarenko energii i zastanawiamy się, czy sprzątnąć mieszkanie, czy spotkać się z kimś i przeznaczyć czas na seks, czy podjąć nawet aktywność seksualną z własnym partnerem czy partnerką, to nagle może się okazać, że to jedno ostatnie ziarenko musi nam obsłużyć bardzo dużo obszarów. bo praca zaczyna do tego stopnia dominować. I to znów trzeba zastanowić się, czy ja chcę tak żyć, czy ja nie chcę tak żyć, bo znów nie ma nic złego w tym, żeby świadomie zrezygnować z seksualności. Też nie uważam, że powinniśmy mieć taki przymus aktywności seksualnej. No, też bez przesady. Mamy różnego rodzaju aktywności i coś lubimy, a coś nam jest mniej potrzebne. Nawet jeżeli jest to jakaś kwestia popędowości. Ale możemy z pewnych rzeczy świadomie zrezygnować albo ustawić je gdzieś na dalszej liście, jeżeli chodzi o priorytety. Natomiast to też musi się zadziać w taki sposób świadomy konsekwencji. I ja wiem, że to może się wydawać dosyć oczywiste, o czym ja tutaj opowiadam, o czym rozmawiamy, ale mam wrażenie, jak spotykam się z osobami w gabinecie, że my jednak cały czas dążymy do takiego, żeby mieć wszystko. I znów mam też wrażenie, że im młodsze osoby do mnie przychodzą, do gabinetu, to też pokazuje, że ja już powiedzmy kolejne pokolenie gdzieś tam staram się przyjmować w gabinecie, że coraz młodsze osoby się pojawiają, to mam wrażenie, że tego przekonania o tym, o tej wszechmocy własnych zasobów i nieograniczoności zasobów, że ono jest coraz silniej wmontowane w nasze przekonania i w nasze potrzeby. I takie poczucie, że no jeżeli ja nie mam siły na seks, no to muszę iść do seksuologa, żeby żeby ten seksuolog jakoś dał mi coś takiego, że ja tej siły i tej przestrzeni i tej energii na ten seks będę miał albo będę miała więcej. I nagle jak okazuje się, że no dobrze, ale żeby ta energia, czas i przestrzeń na seks była, to trzeba z czegoś zrezygnować, no to pojawia się problem.
1: No wiesz, no absolutnie się z tobą zgadzam. Nawet jak to mówiłaś, pomyślałem, że kurczę, może zmienię to słowo kurczę. Jak tak cię słucham, to też myślę, jaki my w tym względzie jesteśmy podobni, że to doświadczenie z gabinetu i też tak jak rozmawiamy ze sobą, to ten element tego podziału, tego tortu, jak to mówisz, jest takim języczkiem uwagi wielu dyskusji, bo to poczucie wszechmocy to do mnie bardzo, bardzo przemawia i to poczucie, że oddając coś, czy podejmując jakąś decyzję, to przede wszystkim tracę. Czy ja się skupiam właśnie na tym, że chcę jak najwięcej upchnąć w tym dniu, jak najpełniej ten kalendarz zarysować, a nie właśnie pewnego rodzaju świadomego wyboru, że tak jakby ta obawa, że coś stracę, bo ja muszę to zrobić, muszę to, muszę tamto i dopycham tym czasem. Bo dla mnie taką zmienną, która jest no bardzo trudna, a jednak do uświadomienia, a wydaje się oczywista, że ten czas, tak jak mówisz, jest ograniczony. Nam się może wydać, że mamy właśnie tą nieskończoną energię i też nieskończoną ilość czasu i wyobrażam to sobie, też mam takie doświadczenie, ale też słyszę to doświadczenie z pracy, że jak mam te 24 godziny, no to właśnie tak będę dopychał różnymi kategoriami. A to, co ty mówisz, czyli pewien rodzaj świadomości, że to będzie kosztem czegoś, na przykład, że będę to robił na chybcika, że będzie to zrobione nie do końca, albo po prostu coś, co moim zdaniem jest kluczowe i jest jakimś takim wymiarem moim zdaniem współczesności, że czegoś muszę zrezygnować i to nie znaczy, że to odniosę jakiś rodzaj porażki.
0: No wręcz przeciwnie, taka świadoma rezygnacja włącznie z przyjęciem konsekwencji tej rezygnacji, bo to jest miara takiej dojrzałości jednak i życiowej, ale też zdolności tego, żeby rozpatrywać za i przeciw i żeby funkcjonować w systemie zysków i strat. No bo tak też to jest normalne, to jest naturalne, to jest oczywiste, to nie jest tak, że można tylko zyskiwać. Jeżeli chcę mieć przestrzeń na to, żeby budować relacje, budować bliskość, zastanawiać się nad potrzebami swojego ciała i nad tym, co mi sprawia przyjemność i poznawać moją osobę partnerską, z którą jestem, no to też muszę mieć na to i siłę, i ciekawość, i energię, ale też nawet chęć, żeby przeznaczyć jakąś część siebie, oddać część siebie de facto no tej osobie, przeznaczyć tę część energii, ziarenek energii, ale też czasu na to, żeby posłuchać, poobserwować, poeksperymentować, popróbować. Jeżeli tego nie ma, jeżeli my tego nie robimy, no to wtedy ta seksualność, ona będzie się nam rozjeżdżać, zwłaszcza w stałych związkach. A ja bardzo często słyszę, że nawet nie tylko aktywność zawodowa, taka gdzieś, gdzie wychodzimy do pracy i wracamy do domu, jest tutaj kłopotem, ale Dużo tutaj energii, moim zdaniem, kosztuje nas praca w domu i to zarówno praca zawodowa w domu, gdzie my pracujemy zdalnie czy hybrydowo, ale też praca, która często nie jest tak doceniana jak gdzieś ta praca zarobkowa, czyli dbanie o dom, zajmowanie się dziećmi, opieka nad rodzicami, opieka nad innymi osobami bliskimi, co też jest takim elementem, na który musimy przeznaczyć ileś ziarenek energii. I jeżeli nagle zaczynamy wykonywać swoje zadania zawodowe i nawet jeżeli ta zawodowa aspekt naszej pracy, ten zarobkowy aspekt naszej pracy nie kosztuje nas bardzo dużo, bo na przykład no, nie zależy nam jakoś bardzo na, nie wiem, awansach, na projektach, na jakichś dużych pieniądzach, a przynajmniej nie mamy do tego zasobów, żeby poświęcać i jest dobrze tak jak jest, lubimy swoją pracę, wcale nie potrzebujemy więcej i więcej, ale z kolei bardzo dużo tych ziarenek energii poświęcamy na opiekowanie się ludźmi i innymi i funkcjonowanie tego naszego systemu, no to w tym momencie znowu mamy mało zasobów na to, żeby dbać o relacje, żeby dbać o seksualność, interesować się tą seksualnością, poczytać coś o seksualności, ale też jest jeszcze jeden element, że my trochę, ja dzisiaj mam jakiś dzień analogii, ale jeszcze powiem, bo mam wrażenie, że my czasami funkcjonujemy trochę jak iPhone, czy jak jakiś inny telefon, czyli że jesteśmy tacy naładowani do 100%, a potem się rozładowujemy do zera. I tak nie bez powodu mówię o iPhone'ach, bo każdy, kto ma iPhone'a, to wie, ile razy trzeba go w ciągu dnia doładowywać, bo jemu się szybko te baterie rozładowują. Ale chodzi o to, że my tak jakby chcielibyśmy mieć takie powerbanki życiowe, nie? Że trochę tak jakby ładujemy się do jakiegoś, do iluś procent, potem się rozładowujemy niemalże do zera i mamy takie oczekiwanie, żeby jeszcze coś na tej rozładowującej się baterii, gdzie nasz organizm już tylko marzy o tym, żeby iść spać, jeszcze oczekujemy, że jakiś bardzo złożony proces, jakim jest chociażby poświęcenie energii na aktywność seksualną, czy na bliskość, na intymność, nagle okazuje się, że, no, że po prostu to oznacza, że już się rozładowujemy do zera.
1: Wiesz co, pojawia mi się tutaj takie pytanie, które może być bardzo diagnostyczne. Ostatnio rozmawialiśmy w jednej z seksaudycji na temat seks jako wskaźnik różnych aspektów związanych z jakością życia, ze zdrowiem. No właśnie, czy można powiedzieć, że życie seksualne jest jednym z pierwszych obszarów, które pokazuje, że coś w naszym życiu przestaje działać?
0: Nie zgadzam się z tym. Wiesz, ja nie lubię takiego myślenia. Mm-hmm. I też rozmawialiśmy o tym ostatnio, że owszem, tak może być, że jeżeli dla kogoś to życie seksualne jest nisko gdzieś tam na liście różnych potrzeb i wartości, to rzeczywiście może się okazać, że zostanie, że po to, żeby chronić zasoby energetyczne, to że ta seksualność jako pierwsza zostanie gdzieś odcięta. Mhm. Może tak być. Może być też tak, że jeżeli mamy przekonanie, że nasze zasoby są nieograniczone i że mamy nieograniczone zasoby ziarenek energii, to że nagle się zdziwimy, że pusto. Nie? Że jak to? Nie mam już energii na aktywność seksualną. No, to znaczy, że coś jest ze mną nie tak. Pewnie choruję. No to pewnie muszę poszukać lekarzy. No, oczywiście należy sprawdzić, co się zadziało, ale efekt może być taki, że dowiemy się, że z naszym ciałem wszystko jest w porządku, tyle tylko, no, że gdzieś gospodarowanie zasobami zawiodło, czyli logistyka wykorzystania tej energii gdzieś zawodzi. Więc może się okazać, że rzeczywiście w tej seksualności zobaczymy, dostrzeżemy problem, który skłoni nas do tego, żeby zastanowić się, co się dzieje, gdzie my jesteśmy, w którym momencie.
1: Szczególnie kiedy ten seks jest dla nas w jakiś sposób istotny i czujemy też jego deficyt albo brak w tym doświadczeniu, na przykład relacji.
0: Dokładnie, albo kiedy słyszymy w relacji, słuchaj, coś się dzieje takiego, bo na przykład coraz mniej czasu poświęcamy na seks, coraz mniej czasu poświęcamy na seksualność. I teraz, jeżeli jesteśmy w takim związku, w relacji, która jest nowa, jest ekscytująca, to ona siłą rzeczy odciąga dużą część naszej uwagi. prawda? My jeszcze dużo mamy zainteresowania tą nowością, tą ekscytacją. W związku z powyższym łatwiej jest nam tej relacji poświęcić większy kawałek tortu albo więcej ziarenek energii. I w momencie, w którym gdzieś osadzamy się w relacji, osadzamy się w związku, może się okazać, że te ziarenka energii, które mieliśmy przeznaczone na relacje, zaczynamy gdzieś uszczuplać i oczekujemy, żeby z jednej strony był taki sam efekt jak wcześniej, czyli żebyśmy mieli tak samo dużo ekscytacji, no bo nie chcemy jej tracić i tej seksualności, ale nagle okazuje się, że chcąc mieć taki sam efekt i taką samą energię w związku, jesteśmy w stanie coraz mniej paliwa tam dostarczać i coraz mniej tych zasobów przeznaczać. Więc myślę, że dobrze też czasami popatrzeć na to nasze życie jak na jakąś taką fabrykę albo właśnie na coś takiego, co musi gdzieś, tu musimy coś dołożyć, tu musimy coś zabrać, po to, żeby całość funkcjonowała. I teraz w momencie, w którym my cały czas temu życiu zawodowemu dajemy dużo dopalania, to siłą rzeczy mniej będziemy dawać w różnych innych obszarach. A jeżeli związek trwa dłużej i nie jedziemy na tym paliwie ekscytacji, to czasami może być tak, że pilnowanie tych ziarenek energii, które będą przeznaczone na aktywność seksualną, to musi być proces świadomy. One nie będą tak jakby cały czas same się pilnowały, tylko to będzie po prostu nie pozwalam, żeby moje aktywności zawodowe zabierały mi jeszcze ten obszar po to, żebym ja po prostu wracał do domu, czy wracała do domu i padała na łóżko w jakimś po prostu kompletnym wyczerpaniu.
1: Jak najbardziej. Ja tutaj zwrócę uwagę na jedno słowo, które powiedziałaś, to znaczy na kwestię świadomości. Dlaczego? Bo to, że mamy też takie okresy, na przykład to, że mamy intensywny czas w pracy, na przykład nie wiem, kończymy jakiś projekt, jakiś taki element, który nas mocno absorbuje, rzeczywiście tam przenosimy tą uwagę, to też jest naturalne, że właśnie to będzie czegoś kosztem. Tylko pytanie, na ile my cały czas w tym jesteśmy, cały czas w tym trybie rozumiem, o którym ty mówisz. Bo wyobrażam sobie też takie pytanie terapeutyczne, które w terapii się pojawia. Czy to normalne, że w trudnych okresach życia zawodowego seks schodzi na dalszy plan? I możemy odpowiedzieć tak. Bo wtedy to, co ty mówisz, to jest ta dystrybucja tej energii, że rzeczywiście, jak świadomie wiemy, tak, mamy projekt, musimy go dokończyć, będziemy tam siedzieć do końca, żeby ten projekt dopiąć, no to będzie kosztem tej energii. Tylko pytanie, co się dzieje później? Pytanie, na ile my jesteśmy świadomi tego?
0: Tak, dokładnie. Na ile jesteśmy świadomi tego, na ile my też jesteśmy, jak długo jesteśmy w stanie pociągnąć, bo jeżeli jesteśmy na samym początku w jakimś kryzysie, jakimś, tak jak mówisz, w zadaniu zawodowym, w czymś, co chwilowo ma potrwać, to w porządku. To jest naturalny element życia. Czasami coś bardziej nas wciągnie, czasami coś mniej. Natomiast w momencie, kiedyś to też powinno się kończyć. Natomiast jeżeli nie kończy się, jeżeli pojawia się kolejna i kolejna rzecz i kolejna rzecz, no to też musimy się zastanowić, na ile to rzeczywiście zaczyna być dla nas priorytetem. To życie zawodowe staje się dla nas priorytetem i dlaczego. I teraz pierwszą rzeczą, o której tak dużo rozmawiamy, to jest, żeby zauważyć, że zaczynają się przesuwać te nasze inwestycje zasobami w stronę właśnie aktywności zawodowej albo pracy szeroko rozumianej, czy to zarobkowej, czy takiej opiekuńczo-organizacyjnej. I teraz drugie pytanie, które warto sobie zadać, to jest dlaczego? Co się takiego dzieje, że ja jestem skłonna czy skłonny coraz więcej energii, coraz więcej zasobów przeznaczać na coś kosztem seksualności, bliskości, relacji. I to pytanie, dlaczego, ono może być naprawdę trudne. Po pierwsze, trudnością jest, żeby zauważyć, że tak się dzieje, i odejść od takiego myślenia, no pewnie choruję, albo pewnie coś mi jest, albo pewnie ten związek jest nieodpowiedni, albo ten, ta, albo że ta partnerka, albo ten partner, oni już mi nie dają czegoś, albo że ja chcę czegoś więcej od życia, albo ja chcę więcej emocji. No okej, można oczywiście iść w takie myślenie i czasami to nawet jest prawda i jest to absolutnie obiektywne, że ten związek gdzieś przestał być dla nas istotny, ale może warto zastanowić się, dlaczego tak się zadziało, z jakiego powodu znaleźliśmy się w miejscu, w którym jesteśmy w stanie bez większego zastanowienia i bez analizy i bez negocjacji właściwie oddać swoje zasoby naszym pracodawcom.
1: No to duże pytanie, często w terapii w jakiś sposób jest próba jego rozwikłania i szukania tej przyczyny. Ja bym na chwileczkę go je odłożył, ale zadał tobie pytanie, przyszedł z takim pytaniem jak do lekarki, bo jednak rozmawiamy też o pracy i oczywiście rozmawiam bardzo ogólnie i że ona wyczerpuje nasze zasoby, no ten czas, prawda, tam ma ogromne znaczenie, ale taka zmienna, która byłaby też dla mnie ciekawa, to intensywność tej pracy. Czyli może tak być, że ktoś powie, ale czy ja mało pracuję? No ale, na przykład to jest bardzo stresujące te odcinki pracy, że nie wiem, kortyzol wzrasta, napięcie, brak regeneracji, o którym mówiliśmy, że to też będzie kolejna zmienna, która może drenować. To znaczy ktoś, bo ty powiedziałaś o tej pracy w domu, która też w różny sposób może być dyskutowana, ale popatrzmy na to z tej perspektywy, że idąc do tej pracy, też pytanie, czego my tam doświadczamy. Bo jeżeli jesteśmy spięci, cały czas w ogromnym stresie, ogromnym napięciu, to też siłą rzeczy odbije się to na naszym ciele. A to ciało nie będzie na tyle zaopiekowane, żeby na przykład podjąć taką aktywność, jakim jest seks.
0: Oczywiście, że tak. I tutaj dwa wątki od razu, bo przypomniałeś mi o tej pracy w domu. Oczywiście tam gdzieś odpłynęłam w jakąś inną myśl.
1: W kierunku tego tortu, ja też powiem ci.
0: O tej pracy w domu też chciałabym jeszcze dwa słowa powiedzieć, że praca w domu, ona jest bardzo wygodna często, umożliwia pogodzenie z różnymi aspektami, ale z drugiej strony ona też nie daje takiego początku i końca, prawda? Początek pracy, koniec pracy. Nie ma takiego momentu przejścia z pracy do życia domowego, intymnego. No i może się okazać, że jeżeli mamy cały dzień na wykonanie jakiegoś zadania zawodowego, to okazuje się, że gdzieś ten czas przelatuje nam między palcami i ostatecznie cały dzień myślimy o tym, że musimy coś zrobić i jakąś mamy zadanie, to nas spala, kosztuje to dużo energii i w końcu wykonujemy to zadanie w takim z dużym kosztem energetycznym, poznawczym, emocjonalnym, co też kosztuje nas energię, to jest...
1: Ale masz rację, ale popatrz, tutaj można sobie to zracjonalizować. Ale przecież jestem w domu, jestem w piżamie, przecież jest przyjemnie, a to, co ty mówisz, to jest drenujące na przykład napięcie.
0: Tak, to jest cały czas myślenie takim, że coś muszę, ale to za chwilę, ale może najpierw to może jeszcze zrobię coś tutaj, to może pójdę, coś kupię, to może kawę sobie zrobię, to może pralkę wstawię, albo nie wiem, koszulę wyprasuję. Więc może się okazać, że w momencie, w którym też mamy taką tendencję do tego, żeby zacierały się nam granice pomiędzy byciem w pracy, a byciem w trybie prywatnym, a byciem w domu, właściwie dlatego teraz z pacjentami już nawet nie mówię w pracy w domu, tylko raczej w trybie zawodowym i w trybie prywatnym, bo to miejsce już tak nie do końca różnicuje te dwa stany, to żeby właśnie ta granica gdzieś była. I oczywiście czasami jest tak, że trzeba coś nagle usiąść i dokończyć w trybie, poświęcić kawałek trybu prywatnego na tryb zawodowy, no bo coś się dzieje, ale w momencie, w którym nie ma tych przełączenia takiego trybu jednoznacznego, to nagle się okazuje, że my cały czas jesteśmy w pracy i to nie jest tak, że my cały czas jesteśmy w domu. Nie, nasz mózg cały czas jest na etapie bycia w pracy, przynajmniej jedną nogą. I to myślenie, rozważanie, powracanie, analizowanie, ono zajmuje dużą przestrzeń w naszej głowie, drenuje nas emocjonalnie i później kładziemy się do łóżka i to jest trochę tak, jakbyśmy kładli się do łóżka w gabinecie. że jakbyśmy nam ktoś rozłożył w miejscu pracy polówkę i kazał nam tam spać.
1: Ale patrz, dotknęłaś takiego wątku, który w moim odczuciu coraz częściej pojawia się w psychoterapii. Napięcie. Cały czas jestem w napięciu. Nawet jak leżę w domu, nawet jak odpoczywam, nawet jak wracam do tej, z tej pracy, to ja nie potrafię się przełączyć. I cały czas jestem w tym trybie, bo moim zdaniem doskonale to wskazać, w tym trybie ustawicznej gotowości, że pomimo tego, że nawet wykonuję rzeczy przyjemne, czy jestem w tej przestrzeni prywatnej, to to włączenie tej głowy na ten tryb gotowości może wykańczać.
0: Może wykańczać i może się okazać, że w tym momencie trudno, mimo tego, że jesteśmy w domu i odpoczywamy teoretycznie, no to cały czas analizujemy, myślimy, planujemy, czego nie zrobiliśmy, mamy poczucie winy, że mamy poczucie winy, że coś nam tutaj nie połączyliśmy, nie wykonaliśmy jakiegoś zadania, mamy jakieś opóźnienia, coś nie udało się nam zrealizować, więc robimy sobie kolejną checklistę na następny dzień. No generalnie nawet jeżeli niby siedzimy na własnej kanapie, to de facto nasz umysł siedzi w biurze. I jeżeli nie ma takiego momentu, nie potrafimy tak rozgraniczyć, mieć takiej samodyscypliny, bo to wymaga dużej dyscypliny tak naprawdę, i treningu często, to ja czasami nawet mówię, żeby wykonywać pewnego rodzaju rytuały, które sprawiają, że nasz mózg przełącza się z trybu zawodowego na prywatny i odwrotnie. Czyli na przykład, nawet jeżeli pracujemy w piżamie, no to właśnie, żeby nie pracować w tej piżamie, tylko żeby wziąć prysznic, umyć zęby, uczesać włosy, no nie trzeba oczywiście robić makijażu i nawet jeżeli zakładamy swój wyjściowy dres, czy wyjściową inną piżamę, czy nie ubieramy się w garnitur, bo to nie o to chodzi, ale zmieniamy ubranie na takie, które będziemy wykonywać, w której będziemy wykonywać aktywność zawodową, a po skończeniu wykonywania tej aktywności zawodowej zmieniamy znowu to ubranie i przechodzimy w tryb domowy, prywatny, bo taki rytuał, to może być kwestia, nie wiem, zrobienia herbaty, to może być kwestia właśnie zmiany ubrania, czy zmiany miejsca siedzenia, żeby dać naszemu mózgowi taki sygnał, dobra, w tym momencie zakończyliśmy już tę aktywność zawodową, a najgorsze, co się może dziać, to ja też czasami niestety to jeszcze widzę, bo chociaż część moich pacjentów to już są osoby, które tam sobie o tym porozmawialiśmy sporo, więc wiele osób już, mam nadzieję, przynajmniej świadomie, jeżeli to robi, no to, że wie, że to nie jest zdrowe, tak w cudzysłowie, to, że leży w łóżku jeszcze z laptopem, nie? I że zabieramy tę pracę wręcz do własnego łóżka i że jeszcze maila, jeszcze coś, prezentację dokończę, jeszcze coś sprawdzę, jeszcze w komórce leżę w łóżku, już zbliżam się do momentu, kiedy będzie zasypianie, ale jeszcze mail służbowy, jeszcze WhatsApp służbowy. I nagle się okazuje, że ta praca wchodzi nam po prostu centralnie do łóżka.
1: Cieszę się, że mówisz o tych rytuałach, bo dla mnie to jest w ogóle potęga w tym, że właśnie takie odczarowanie pewnych sytuacji, ale już jak o tym mówisz, to ja też zastanawiam się tak pod kątem psychologicznym, czy często też terapeutycznym, na ile praca też nie jest taką ucieczką od bliskości, w takim bardzo też świadomym lub mniej świadomym schemacie, bo łatwo powiedzieć, no wiesz, ja mam pracę i ja w tym momencie muszę to skończyć. I my to, czy część osób przyjmuje to jako doskonała racjonalizacja tego, że nie ma bliskości.
0: Okej, i tak może być, ale to może być zarówno przyczyna, jak i rezultat, który będzie miał swoje dalsze rezultaty. I teraz o co mi chodzi, że może być tak, że my funkcjonujemy sobie w bardzo fajnej relacji, w której jest nam dobrze, w której mamy dużą bliskość i zrozumienie, lubimy się wzajemnie, kochamy się wzajemnie, ale lubimy też ze sobą być. I mamy tę energię seksualną między sobą i nagle mamy jakąś pracę, która nas zaczyna fascynować i zaczyna nas wciągać i zaczynamy być pochłonięci. Na początku wydaje się to wszystkim oczywiste i nasza partnerka czy partner dopinguje, tak, rób to, super, rozwijaj się, bo widzi, ile tej energii ta nowa praca czy nowe wyzwanie zawodowe nam daje. I my tak wchodzimy w to coraz mocniej, tacy też na fali na przykład wsparcia tej osoby partnerskiej. Nagle okazuje się, że to już nie jest jakimś elementem nowym dla tej relacji, tylko że to się staje taki normą właściwie, nie? Czyli że taką nową normą tej relacji. No i nagle jest tak, że ta osoba, nasza partnerka czy partner mówi hola hola, no ja wszystko rozumiem, super, wspieram cię, jesteś dla mnie ważny, ważna, twój rozwój i twoje szczęście jest dla mnie ważne, ale pamiętaj o tym, że ja tutaj jestem, nie? I że to też tak, no ja się na taką relację nie pisałam, nie? Ja chciałam innej relacji i na początku tą relację tworzyliśmy inaczej. I teraz oczywiście my się zmieniamy, zmieniają się nasze potrzeby i może być tak, że w pewnym momencie uznamy, że no okej, te priorytety już się pozmieniały, w związku z powyższym trzeba redefiniować ten nasz związek i ustalić nowe reguły. No i pytanie, jak do tego na to się będziemy zapatrywać, ale może być też tak, że powiemy, no okej, dobra, rzeczywiście, zagalopowałem się. Może w tym momencie zastanówmy się, jak to znowu zrobić, żeby mieć większą znowu, więcej przestrzeni na tą bliskość. I teraz, więc ja nie uważam, że natomiast jeżeli nie będziemy mieć takiego momentu, w którym zauważymy to i omówimy to, że tej przestrzeni na naszą intymność jest coraz mniej, bo ta osoba coraz mocniej odpływa w pracę, to może się okazać, że potem rzeczywiście ta osoba będzie już ucieczkowo wchodziła w pracę, no bo za każdym razem, jak wraca do domu, to słyszy pretensje, zarzuty, żale, napięcie, foch, ciche dni, albo rywalizacja, albo i że generalnie zaczyna się ta sytuacja w domu na tyle psuć, że rzeczywiście no, swobodniej wręcz się czujemy w domu, w pracy, czy w trybie zawodowym, w sensie niezależnie od tego, czy jesteśmy w biurze, czy pracujemy z domu, że w tym trybie zawodowym jest nam łatwiej, no bo mamy tam, jesteśmy doceniani, jesteśmy chwaleni, mamy to, co ty wielokrotnie powtarzasz, ten taki cały czas jakieś sukcesy, no a w domu co nas czeka? No pretensje, nie? Więc nie zawsze musi być tak, że ta praca to jest unikanie bliskości jako pierwotny, taka praprzyczyna, ale może się okazać, że w pewnym momencie, jak nie zauważymy, że praca nas odciąga za mocno i że dajemy się jej pochłonąć, to może się okazać, że rzeczywiście później staje się taką ucieczką.
1: Ale może też być tak, że bo ty mówisz o tym takim świadomym, na przykład ze strony osoby partnerskiej, stawianiu granicy, ale też może być takie autosabotowanie. Dlatego też są takie zdania, które ja słyszę w gabinecie. No ale wiadomo, że ta praca jest... Dobrze, że ona czy on siedzi w tej pracy, bo to robi dla nas, dla naszej rodziny, dla naszego... No dla nas to robi. Czyli ja nie powinnam nawet dyskutować. I taki autosabotaż się może pojawić. To też ja takie zdania słyszę. I oczywiście to jest do rozpracowania, z jakiego powodu i w jakich okolicznościach to się pojawia, ale ten wątek też, że właśnie ten taki imperatyw tej pracy, że ta praca przede wszystkim, że ta praca jest takim jakby nadrzędnym kryterium, które resetuje też inne potrzeby, że często tutaj w tym względzie trudno postawić granice. No wątków mamy bardzo wiele, ale nieubłaganie zbliżamy się... Żałuję do końca tej audycji i chciałbym, żebyśmy też podsumowali dla naszych słuchaczy takie wątki, o których dzisiaj mówiliśmy i takie cztery punkty, które ja sobie wynotowałem, o których rozmawialiśmy. Po pierwsze, traktujmy zmęczenie poważnie. Czyli jeżeli ktoś chronicznie jest zmęczony, to nie jest właśnie dla mnie takie racjonalizacje, że to jest słaba motywacja, brak chęci do seksu, to też sygnał przeciążenia organizmu. Seks nie potrzebuje więcej czasu, najczęściej potrzebuje więcej energii. To, co ty powiedziałaś z tą energią, to absolutnie, absolutnie obrazowo i realnie jest też tym wyzwaniem. Po drugie, to ostatni wątek. Rozmawiajcie o bliskości, zanim pojawi się dystans, bo zdarza się, że osoba partnerska, czy w tej relacji, poprzez rodzaj też pewnej niewiedzy, przez rodzaj jakiegoś rodzaju, może niekoniecznie dobrze sklaryfikowanych potrzeb, pojawia się takie przekonanie, że na przykład właśnie, że na początku chcemy wspierać i absolutnie chcemy wspierać partnera czy partnerkę, ale potem się może okazać, że czujemy albo poczucie winy, albo zarzut, że tego nie robimy. I tutaj to jest rozmowa o granicach i też dynamice, bo może nam w związkach, w życiu się to zmieniać. No i te problemy seksualności rzadko zaczynają się właśnie w łóżku, oczywiście mówię to w cudzysłowie, najczęściej zaczynają się w ciszy, prawda, że my nie rozmawiamy, że ta dynamika tej relacji jest nie do końca rozpoznana. Taki trzeci wątek, który z tej naszej rozmowy wydał mi się dość ważny. Dbajmy o relacje tak samo jak o pracę. Jakkolwiek to może brzmieć w jakiś sposób mechanicznie, że przyrównujemy, no ale to też jest relacja. I ja, i tak pewnie jak ty słyszysz to w gabinecie, że często osoby mówią o pracy trochę jak relacji z pracą, więc to też jest jakiś rodzaj relacji i możemy tego partnera czy tą partnerkę, świadomie to mówię, zdradzać z tą pracą, prawda? Czyli tam lokować te emocje relacyjne i to, co może chcielibyśmy z relacji mieć, a albo nie potrafimy, albo nie chcemy z niej wziąć. I po czwarte, nie czekać, aż będzie idealny moment, bo zdarza się, że na przykład myśląc o tym zmęczeniu, myśląc o jakimś rodzaju wyczerpania, myślimy, o, nadejdą wakacje i w te wakacje to my wszystko nadrobimy, nakochamy się, naopiekujemy się sobą, ten czas będzie właśnie idealny, żeby to wszystko odtworzyć. Najczęściej tak nie jest, że ten schemat właśnie wiecznego oczekiwania na idealny moment może nie dać tego rezultatu. Bliskość nie wraca sama, trzeba jej zrobić miejsce i to co ty powiedziałaś, to miejsce w codzienności, a nie tylko właśnie na ten czas wakacyjny na przykład to kumulować.
0: Tak, myślę, że to super jest podsumowanie, ważne elementy, które zebrałeś i cieszę się, że ten wątek się pojawił, bo mam wrażenie, że to balansowanie wcale nie jest takie proste, wymaga od nas czasami naprawdę takich solidnych przemyśleń i dyskusji, także z osobami, które są w naszym najbliższym otoczeniu, ale też takiego stanięcia przed sobą i odpowiedzenia sobie na bardzo kluczowe pytania, czego ja chcę dla siebie, co jestem w stanie zyskać, co jestem w stanie poświęcić i z czego jestem w stanie zrezygnować.
1: Praca jest ważna, daje oczywiście bezpieczeństwo, poczucie często sensu, sprawczości, ale kiedy zaczyna zabierać całą energię, pierwszym obszarem, który to odczuwa, jest nierzadko życie intymne. Dlatego warto od czasu do czasu zatrzymać się, zadać sobie pytanie, czy to jeszcze etap w moim życiu, czy to już styl życia. I taka ewaluacja, takie zadanie sobie tego pytania może nas pchnąć w tę ścieżkę, na przykład do zmiany, której pragniemy, albo za którą tęsknimy. Dziękujemy Państwu za wspólny czas i za to, że byliście dziś z nami. Dzisiejszą audycję prowadzili dla Państwa Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii,
0: oraz Robert Kowalczyk, psycholog i seksuolog kliniczny.
1: Co ważne, wydawała ją Maria Mroczkowska. Do usłyszenia w kolejnej seksaudycji. Dobranoc.
0: Dobranoc.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Strona ukraińska ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która ma dodatkowo nasilić konflikty na linii Polska-Ukraina. To najbardziej niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości. W informacjach również o deficycie wody na szwedzkiej Gotlandii. Turyści proszeni są przez lokalne władze o mycie się w morzu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według ukraińskiej prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie rzekomych, archiwalnych dokumentów w sprawie zbrodni na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
2: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżającą się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
1: Przypomnę, pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To doprowadziło do konfliktu w polsko-ukraińskich relacjach, co, jak podkreślają eksperci, Rosja próbuje teraz wykorzystać. Donald Trump w Waszyngtonie wygłosił przemówienie z okazji 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielkość, mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie w trakcie uroczystości wychodził poza wątki czysto historyczne i nawiązywał do obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. W ciągu 30-minutowego wystąpienia Donald Trump kilkukrotnie wspominał o tym, że Stany Zjednoczone to, i tu cytat, najbardziej niezwykły, wyjątkowy i niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Amerykański prezydent odwołał się także do ostatnich działań wojskowych prowadzonych poza granicami kraju.
3: Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi, zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Amerykanie przemierzyli wielkie równiny, pokonali góry skaliste, ujarzmili dzicz i zbudowali imperium, imperium wolności.
1: Według amerykańskiej administracji przemówienie przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Od 1 lipca około 5 tysięcy Ukraińców musiało opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania. To efekt prawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjętego w styczniu. W ośrodkach udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy nie byli w stanie samodzielnie znaleźć dachu nad głową. Ustawa zakłada, że w ośrodkach będą mogły przebywać jedynie osoby starsze z niepełnosprawnościami lub samodzielnie opiekujące się dziećmi do 12 miesiąca.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związkach jest największym problemem.
2: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stańczyk.
3: Że mogą te rodziny liczyć na fachową pomoc i wsparcie pod warunkiem, że właśnie podejmą współpracę z członkami tego zespołu interdyscyplinarnego i będą po prostu współpracować, żeby rozwiązać problemy, żeby zrozumieć to podłoże tych konfliktów.
2: A chodzi też o współpracę ze szkołami czy z psychologami z poradni psychologiczno-pedagogicznych. Anna Gmiterek-Zabłocka, TOK FM.
4: Na szwedzkiej wyspie Gotlandia turyści zachęcani są przez lokalne władze do mycia się w Morzu Bałtyckim. Z powodu deficytu wody, z którym boryka się wyspa, przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. W punktach informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach dla gości przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Na Gotlandii, popularnym nie tylko wśród Szwedów miejscem spędzania urlopów, zużycie wody z miejskiego ujęcia wzrasta latem o 30%. W tym roku, znany od lat, problem niedoborów wody jeszcze się pogłębił. Przyczyny to niewielkie opady zimą wiosną, a także wydobycie wapienia na wschodzie wyspy wymagające dużych ilości wody. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i do 23 na pozostałym obszarze.
5: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Niedzielny poranek, TOK FM, Michał Tomasik kłania się bardzo nisko, kłania się w towarzystwie Adama Brzezińskiego, który program realizuje, Marii Mroczkowskiej, która ten program wydaje i gdzieś tam Magdy Sikoń, która pomagała mi program przygotować. Proszę Państwa, będziemy rozmawiali o sprawach bardzo ważnych, ale zanim przejdziemy do spraw ważnych, musimy zacząć od sprawy najważniejszej. Taylor Swift jest absolutną gwiazdą. Nie będę Państwu tłumaczył, jak wielką jest gwiazdą, ponieważ w skali jej sukcesów, osiągnięć, dokonań rzeszy fanów nie będziemy w stanie w tej chwili wymienić. Nie mamy na to aż tyle czasu, ale też nie to jest przedmiotem newsa, o którym Państwo słyszeli bądź nie. Taylor Swift wyszła za mąż. Ta 36-letnia piosenkarka wyszła za Travisa Kelsa, zawodnika futbolu amerykańskiego, czyli takiego ichniejszego rugby. Również 36-latka. To, co będę Państwu mówił, w dużej mierze potwierdziła rzeczniczka Taylor Swift, ponieważ ta piosenkarka jest osobą, która ma rzeczniczką. To nie są żarty. Para pobrała się 3 lipca na Madison Square Garden, gdzieś około 19:30. I jak donoszą amerykańskie media, to wydarzenie sparaliżowało cały Manhattan. Ale media donoszą też o innych aspektach potwierdzających skalę tego wydarzenia. No po pierwsze, ceremonię prowadził Adam Sandler. Marzenie, żeby Adam Sandler poprowadził ceremonię. Wśród obecnych gości same gwiazdy. Selena Gomez, Dakota Johnson, Steven Spielberg, Beyoncé, Jay-Z, Ed Sheeran, Dua Lipa, Hugh Grant, Graham Norton, Jessica Alba, Chris Rock i cała elita NFL. Cała elita NFL to jest takie pojęcie, ponieważ niestety nazwiska tej elity i tak by nam niewiele powiedziały. No i teraz przechodzimy do najciekawszych rzeczy. Ponieważ po kolejne media informowały nas o kolejnych aspektach tego ważnego wydarzenia, nazywanego takim amerykańskim ślubem pary królewskiej. Takiego takiej

0: rangi jest to wydarzenie. New York Times. Na miejscu obowiązywał zakaz korzystania z telefonów przez wszystkich gości, usługodawców i pracowników ochrony. NBC News. Wraz z elektronicznymi zaproszeniami gościom przesłano również umowy o zachowaniu poufności zobowiązujące ich do nieujawniania informacji dotyczących wydarzenia. Ha, ale na szczęście wiemy, co się działo, bo nie każdy tego przestrzegał. Forbes. Wesele mogło kosztować nawet 20 milionów dolarów. Associated Press. Przed ślubem para przekazała 26 milionów dolarów na cele charytatywne. Jeżeli państwo nie wiedzieli, to już państwo wiedzą, co było najważniejszym wydarzeniem w ubiegłym tygodniu. Każdemu również życzymy, żeby jego ta uroczystość, pewnie dla wielu z państwa była albo będzie jedną z najważniejszych uroczystości w życiu, również była z pełnym rozmachem i no i żeby media na ten temat trąbiły. A teraz porozmawiajmy o życiu, porozmawiajmy o cenach paliw. Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw BM Reflex jest z nami. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O poranku chciałbym panią zapytać, jakie będą jutro ceny paliw na stacjach, ponieważ 1 lipca zakończyła się ta tarcza osłonowa, nazywana CPN, ceny paliw niżej, która obniżała między innymi VAT na paliwo, akcyzę, ustalała ceny maksymalne. Ile będzie jutro kosztowało paliwo?
1: W stosunku do cen, które mamy w ten weekend, niewiele się zmieni. Sytuacja się teraz ustabilizowała, bo ta zmiana, którą odczuliśmy od 1 lipca, można powiedzieć, była jednorazowa. Niestety została z nami na dłużej i tak będzie. Zmiana podatku VAT, ponieważ ta druga część pakietu CPN, która wygasła 30 czerwca, właśnie dotyczyła obniżonej stawki podatku VAT i mechanizmu ceny maksymalnej. I te dwa rozwiązania zniknęły z dniem 1 lipca. A więc już minister energii nie ogłasza nam cen paliw na kolejny dzień, maksymalnych cen paliw na kolejny dzień. A co ważniejsze, stawka podatku VAT wróciła do poziomu sprzed ogłoszenia pakietu, czyli do 23%. I to oznaczało, że tą różnicę między podatkiem 8 a 23% my odczuliśmy w cenach detalicznych paliw na stacjach, w cenie benzyn i oleju napędowego, bo autogaz tutaj, jakby ta zmiana nie dotyczyła autogazu, bo on w żadnym momencie nie był objęty pakietem CPN. A więc te najbliższe dni to na większości stacji pewnie ceny stabilne w okolicach tych, które mamy. A teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw, już rynkowo, no to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara. To będą te trzy kluczowe czynniki, które wpłyną na to, ile będziemy w kolejnych dniach, tygodniach płacić za paliwo.
0: Tydzień temu paliwo kosztowało jeszcze 5,80, mówię tutaj o 95, teraz kosztuje średnio 6,30. Kiedy wchodziły te tarcze osłonowe, no to w dużej mierze było to spowodowane tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, właśnie tymi cenami baryłek ropy. 6,30, czy będzie to ta cena szła w górę? Pytam panią o te czynniki, które pani wskazała, czyli kurs dolara, cena baryłki i tak dalej.
1: 6,30 trochę sprostuję, to byłaby dobra cena, którą byśmy dzisiaj płacili. Niestety takich cen nie mamy. Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca znacznie bardziej, w okolice 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. czyli jakby po powrocie akcyzy do pierwotnej stawki i VAT-u do pierwotnej stawki sprzed wprowadzenia pakietu, benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złoty 80. Czyli mimo wycofania się już z tych osłonowych działań, paliwa teraz utrzymują się na niższym poziomie niż po pierwszym miesiącu wojny w Iranie. Co się będzie działo dalej? Raczej trudno będzie o wyraźne obniżki cen paliw, ponieważ wojna na Bliskim Wschodzie, w zasadzie ten okres porozumienia, w którym jesteśmy, spowodował już, że premia za ryzyko geopolityczne została obniżona, że ceny surowca spadły w okolice około 70 dolarów za baryłkę. Ona się waha, bo czasem jest nieco droższa, czasem w okolicach 70 dolarów i to już nie zostawia nam dużo miejsca na obniżki cen w hurcie, ponieważ jakby ceny paliw gotowych nie spadły do poziomu sprzed wybuchu wojny. O ile ceny ropy tak, to w przypadku paliw gotowych, czyli już tego produktu, z którego, zwłaszcza jeśli chodzi o olej napędowy, my jako kraj korzystamy, ponieważ my importujemy znaczną część oleju napędowego, ten nie wrócił do poziomu sprzed wprowadzenia pakietu. I teraz tak, wojna w Iranie będzie dalej, czy wszystko to, co się dzieje wokół porozumienia, będzie dalej tym czynnikiem chyba jeszcze kluczowym do momentu, kiedy to ostateczne postanowienie nie zostanie podpisane i kiedy istotnie wojna się nie zakończy, będzie wyznaczało nam i bardzo wpływało na ceny. Natomiast jest pewne zagrożenie dla cen w postaci, której nie jesteśmy dzisiaj w stanie przewidzieć. Chodzi o czynnik pogodowy, o sezon huraganowy u wybrzeży Stanów Zjednoczonych, Zatoki Meksykańskiej. To jest kwestia, która może namieszać w cenach w sytuacji, kiedy ten rynek został nieco zdestabilizowany po wybuchu wojny w Iranie. I teraz Stany Zjednoczone stały się znaczącym eksporterem surowca po wybuchu wojny w Iranie. Gdyby w tym regionie doszło do jakichkolwiek zakłóceń w podaży, zarówno w wydobyciu, jakby w transporcie ropy z tego kierunku na rynki światowe, to byłby to dodatkowy czynnik, który mógłby wpłynąć na podwyżki cen. To na szczęście jeszcze przed nami, więc miejmy nadzieję, że sezon będzie na tyle łagodny, że do trwałych zniszczeń w tej infrastrukturze naftowej nie dojdzie. Niemniej jednak to może być jeden z takich czynników jakby zagrażającym temu, że te ceny, które teraz widzimy, mogą zwłaszcza w drugiej połowie wakacji wzrosnąć. No i sezon wakacyjny, jeśli mamy jeszcze chwilkę czasu, to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. My więcej wyjeżdżamy i to nie jest tylko specyfika naszego kraju, specyfika wielu krajów na półkuli północnej. Jesteśmy w okresie wakacyjnych wyjazdów. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym. Ceny, zwłaszcza benzyny, która w sezonie wakacyjnym tradycyjnie w poprzednich latach i pewnie w tym roku będzie na wyższym poziomie.
0: A czy to jest okres również, w którym dysproporcje tej ceny są większe na stacjach w mieście, na autostradzie?
1: Myślę, że my byliśmy teraz przez okres tego pakietu CPN przyzwyczajeni do tego, że niezależnie gdzie byliśmy, to te dysproporcje cenowe rzeczywiście się zmniejszyły. W niektórych lokalizacjach można było powiedzieć, że te ceny są prawie takie same, niezależnie od rodzaju stacji i na takich mikrorynkach praktycznie nie było dużych różnic. Wyeliminowanie mechanizmu, wygaszenie mechanizmu ceny maksymalnej spowoduje, że my wrócimy powoli, tylko jeszcze w tych pierwszych dniach po wygaszeniu pakietu nie było tak dokładnie widać, bo te ceny też na wyższym poziomie, ale pozostawały bardzo blisko siebie. Ale w tych kolejnych dniach pewnie będziemy mieli do czynienia z takim dopasowaniem się rynków już, rynku naszego do tego nowego, do tych nowych realiów. Więc te dysproporcje cenowe na stacjach rzeczywiście nam będą wracały. I przy autostradach, drogach ekspresowych będzie drożej, czy wyraźnie drożej. W miejscowościach turystycznych, których prowadzenie stacji wiąże się z tym, że właściciele stacji w zasadzie tylko w sezonie wakacyjnym mają większy obrót, a w pozostałych miesiącach roku ta sprzedaż na stacjach jest nieznaczna, więc dla takiego zbilansowania jakby ekonomiki prowadzenia stacji w skali całego roku, rzeczywiście oni w okresie wakacyjnym realizują taką wyższą marżę detaliczną. Natomiast to na pewno nie są poziomy, to na pewno nie są ceny takie, jakbyśmy zobaczyli przy autostradzie. I duże znaczenie już w ogóle lokalnie ma konkurencja. Jeżeli jest duże nasycenie stacji na małej przestrzeni, no to wtedy wiadomo, że tam łatwiej jest zatankować paliwo taniej. Czyli wracamy powoli do takiego realium sprzed wprowadzenia pakietu CPN.
0: Bardzo dziękuję. Urszula Cieślak, starszy analityk rynku paliw BM Reflex. Ameryka jest najstarszą republiką na świecie, jest najbardziej wolnym krajem, posiadamy najsprawiedliwszą i najtrwalszą konstytucję na świecie. Jesteśmy najsilniejszym i najpotężniejszym krajem na świecie. Tak mówił w jednym z przemówień prezydent Donald Trump z okazji rozpoczętych wczoraj oficjalnych obchodów 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych, o czym teraz 23 minuty po godzinie 8 będziemy rozmawiać z doktorem Krzysztofem Winklerem, ekspertem Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, o poranku.
2: Dzień dobry.
0: U nas poranek, Stany Zjednoczone świętują na pełnej. Słuchał pan wystąpień Donalda Trumpa? Mówię wystąpień, ponieważ już kilka ich było, ale co do treści są raczej dość spójne.
2: Tak, one są spójne. Tutaj jest odniesienie do tego, że jak ja mówię, Amerykanie, ten eksperyment republiki trwa już 250 lat, że oczywiście faktycznie, biorąc pod uwagę wskaźniki gospodarcze i efektywność siły militarnej, to jest w tej chwili wiodące państwo na świecie, aczkolwiek nie jest to już dominujące mocarstwo, tak jak mieliśmy do czynienia w latach 90. XX wieku. No i oczywiście swoim zwyczajem prezydent Trump bombastycznie i z taką emfazą, można powiedzieć, i przesadą często w swoich wystąpieniach określa sukcesy swojej i swojej administracji. Natomiast niewątpliwie patrząc na to, co się dzieje naprawdę, a nie tylko na to, co prezydent Trump mówi, to amerykańska pozycja na świecie w tej chwili nie jest najgorsza. Dolar umacnia swoją pozycję jako waluta światowa. Amerykanom udało się w serii porozumień między innymi z Marokiem czy Indonezją wzmocnić kontrolę nad kluczowymi przejściami morskimi. Jeśli chodzi o Maroko, to jest Cieśnina Gibraltarska, jeżeli chodzi o Indonezję, to jest Cieśnina Malakka. Jeżeli będziemy dalej patrzeć na politykę międzynarodową, to mamy faktyczny protektorat Wenezueli. Kuba, która znajduje się na krawędzi upadku w zasadzie reżimu komunistycznego. No i kwestia irańska jeszcze nie rozwiązana, ale mimo wszystko taka, która powoduje, że strona chińska ma pewien problem, ponieważ Chińczycy są mocno uzależnieni od importu ropy naftowej, między innymi z Zatoki Perskiej. No i ta wojna uderza właśnie w nich. Oczywiście nie zostały załatwione kwestie wewnętrzne. Trwa reindustrializacja, która jeszcze będzie musiała kilka lat potrwać, a pamiętajmy, że od początku XXI wieku Stany Zjednoczone na własne życzenie, można tak powiedzieć, straciły 30% swojego potencjału produkcyjnego i muszą je odbudować, jeżeli chcą na poważnie myśleć o tym, żeby dalej pełnić jedną z wiodących ról na świecie.
0: A dlaczego na własne życzenie?
2: Dlatego, że szukano trochę dla zysku też. Proces globalizacji spowodował, że nagle otworzyły się inne rynki i zbytu, ale też możliwość przeniesienia produkcji.
0: Znaczy, taniej jest otworzyć, tak, w cudzysłowie,
2: tak,
0: w Bangladeszu fabrykę.
2: Dokładnie tak, w Chinach, w Bangladeszu, w Wietnamie, w Indiach fabrykę, niż umiejscowiać produkcję w Stanach Zjednoczonych. A to oczywiście przełożyło się na to, że łańcuchy dostaw, które do tej pory były wewnątrz amerykańskie, nagle stały się globalne. I właściwie pandemia COVID-19 unaoczniła wszystkim państwom na świecie, że jednak chociaż minimum od produkcji podstawowych strategicznych materiałów, jak na przykład tutaj produkty medyczne, ale mówimy też o metalach ziem rzadkich, mówimy o produkcji przemysłowej, też przemyśle ciężkim, który jest potrzebny z kolei do przemysłu obronnego, jest po prostu niezbędne, żeby państwo mogło funkcjonować w sytuacjach kryzysowych.
0: No to są też procesy, które rozpoczęły się wraz z pandemią, kiedy właśnie zachwiały się te wszystkie globalne łańcuchy dostaw i Donald Trump jeszcze w swojej pierwszej kadencji postanowił, że to nawet nie bez bym powiedział racji, że pewne krytyczne czy fundamentalne łańcuchy tego przemysłu, czy produkcji też takiej krytycznej dla bezpieczeństwa, tak, powinny być w kraju. To jest też dyskusja, która się toczy w Unii Europejskiej, jeżeli chodziło na przykład o szczepionki. Ale pan powiedział o takich w dużej mierze problemach, które Stany Zjednoczone same sobie ściągnęły na głowę. Czy to nie jest tak, że nawet jeżeli bohatersko niektóre problemy rozwiązują, to problemy, które jednak sami spowodowali?
2: Między innymi tak. Będąc dominującym państwem po zakończeniu zimnej wojny, dużo tych problemów wynika po prostu z właśnie nietrafionych decyzji, nietrafionych inwestycji, też z głębokich podziałów w samych Stanach Zjednoczonych, bo pamiętajmy, że ścierają się tam w zasadzie dwie kompletnie różne wizje. To zresztą dotyczy chyba szerzej całego Zachodu. Z jednej strony mamy tą wizję liberalno-lewicową, globalizacja, otwarte granice też, walka ze zmianami klimatycznymi, a z drugiej strony mamy wizję konserwatywną, gdzie mamy obronę granic. Nie to, że je zamykamy zupełnie, ale jednak kontrolujemy napływ i ruch osób przez granicę. Mamy jednak postawienie bardziej na ochronę środowiska niż na walkę ze zmianami klimatycznymi i tutaj jednak paliwa kopalne odgrywają wiodącą rolę. No, mamy przemysł zbrojeniowy, który musi być rozwijany. Nie ma tego przekonania o tak zwanym końcu historii, gdzie uważamy, że będą już tylko rywalizacja ekonomiczna, dysputy prowadzone w instytucjach ponadnarodowych. Więc tutaj te dwie wizje cały czas się w Stanach Zjednoczonych ścierają. To widać też na poziomie samych Stanów, tworzących przecież Stany Zjednoczone. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, co mówią amerykańscy specjaliści o tym, że system federalny Stanów Zjednoczonych zaprojektowany przez ojców założycieli ma jednak ten checks and balances, ten taki równoważenie się władz sądowniczej, sądowej, legislatury i egzekutywy, a także to, że każdy stan ma w zasadzie bardzo szeroką autonomię w wyborze swojej ścieżki rozwoju. I porównywanie, próbowanie w różnych stanach różnych rozwiązań pokazuje, które te rozwiązania bardziej odpowiadają obywatelom, które nie. I to też jest swego rodzaju, no tutaj można się przychylić jednak do tego, co mówił prezydent Trump i jego administracja, że jednak to jest element siły Stanów Zjednoczonych, bo po prostu to państwo jest w stanie eksperymentować niejako na swoim terytorium w sposób trochę laboratoryjny, dlatego że jeżeli nie uda się eksperyment na przykład w Kalifornii, co widać, gdzie mamy rozpadającą infrastrukturę, duże zadłużenie, wysokie ceny paliwa, to inne stany widzą, że być może coś nie działa, może trzeba coś wprowadzić, jakieś zmiany.
0: Chociaż tutaj nie wszyscy naukowcy ze Stanów Zjednoczonych się z tym zgadzają. Na przykład Eric Nelson, profesor z Harvardu, historyk, w rozmowie z Mateuszem Macinim ostatnio powiedział, że to, czego ojcowie założyciele nie przewidzieli, to były partie polityczne. To znaczy partie polityczne, które check and balances wyłączają, ponieważ zachodzi zupełnie inna logika. Nie logika instytucji, tylko logika obozów politycznych. Ale
2: tak, dokładnie.
0: Bo ja chciałbym, żebyśmy jeszcze może rozmawiamy o właściwie trochę nienazwanej tezie, że ta potęga Stanów Zjednoczonych trochę gdzieś ulatuje. A ja chciałbym się pana najpierw jeszcze zapytać, czym jest była faktycznie, ale też w naszym wyobrażeniu, potęga Stanów Zjednoczonych?
2: Ta potęga opierała się przede wszystkim na sile gospodarki, zasobach finansowych, mocach produkcyjnych właśnie, tym, że Amerykanie byli w stanie skokowo zwiększyć swoją produkcję w tych dziedzinach, które były potrzebne i od czasów pierwszej administracji prezydenta Trumpa, ale też przez administrację Joe Bidena i teraz drugą administrację prezydenta Trumpa, mimo głębokich podziałów, zarówno partia republikańska, jak i demokratyczna, nie spierają się co do kierunku tego, że musi być polityka przemysłowa, musi być odbudowana ta baza przemysłowa w Stanach Zjednoczonych i to jest z różnym naciskiem na różne gałęzie prowadzone. Więc tutaj jest próba odzyskania tego fundamentu gospodarczego, no bo jeżeli będzie silna gospodarka, będą zasoby finansowe, no to oczywiście będzie można sfinansować i sprawną administrację, i przede wszystkim nowoczesną i sprawną armię. A pamiętajmy, że w tym momencie, kiedy mamy powrót, to zresztą było chyba powiedziane w materiałach przed naszą audycją, że powrót tradycyjnej rywalizacji międzynarodowej. To znaczy, każde państwo dba o swoje narodowe, partykularne interesy. Sojusze, jakie są zawierane w tym momencie, to są sojusze interesów, ewentualnie oczywiście wspólnoty cywilizacyjnej, ale niejako na pierwszym miejscu są wspólne interesy, a potem to ułatwia oczywiście ta wspólna cywilizacyjna współpraca, ale nie jest to ten czynnik decydujący. Decydujące są raczej interesy w tym momencie. No i siła wojskowa, siła gospodarcza, spójność społeczeństwa, umiejętność dzięki tej spójności odpowiedzi na zagrożenia hybrydowe, na zagrożenia w cyberprzestrzeni. To wszystko zaczyna mieć z powrotem znaczenie. I obserwujemy świat, który w takim swoim oglądzie, jak ostatnio, no, był w zasadzie w drugiej połowie XIX wieku, kiedy nie mamy jednoznacznie dwóch czy trzech bloków. Mamy w zasadzie bloki tworzone wokół głównych mocarstw i one między sobą rywalizują. Państwa średniej wielkości, mniej więcej takie jak Polska, no, muszą się jakoś odnaleźć w tym układzie. Muszą znaleźć taki system sojuszy, żeby lewarować swoją pozycję i nie dać się po prostu zgnieść między tymi rywalizującymi dużymi mocarstwami. Nic nadzwyczajnego w historii, ale my musimy się tego od nowa nauczyć.
0: No i faktycznie, jeżeli spojrzymy na potęgę, znaczy właściwie w ogóle na stan gospodarczy czy militarny, no to oczywiście Stany Zjednoczone dalej jeszcze długo mogą być w miarę spokojne i na tym horyzoncie krajów, które rzucają im rękawice, no to są co najwyżej Chiny. Ale chciałem pana zapytać, czy w tym naszym postrzeganiu Stanów Zjednoczonych jako potęgi, czy my nie zapominamy trochę też o sytuacji wewnętrznej? Czy to nie jest też tak, i nie chodzi mi tylko o politykę wewnętrzną, taką partyjną, ale też taką politykę państwa, które opiekuje się obywatelami w jakimś stopniu, tego jak się żyje obywatelom, czy to znaczy państwa, które jest potężne dlatego, że żyje się w nim dobrze, czy ta sytuacja wewnętrzna jakby nam potwierdza, że Stany są dalej potężne?
2: Myślę, że tak, dlatego że ogólnie poziom życia w Stanach Zjednoczonych, na przykład jeżeli porównamy go do poziomu Unii Europejskiej, to mamy tutaj przez ostatnie 20 kilka lat, no niestety stan jest na niekorzyść Unii, dlatego że Amerykanie rozwijają się szybko, mają nowoczesne gałęzie przemysłu. Mimo wszystkich swoich wewnętrznych podziałów, mimo też problemów, mimo wysokiego poziomu biedy, która oczywiście jest, no niestety jest, nie da się do końca wyeliminować. Nierówności, dokładnie tak, jak najbardziej, to tego nikt nie ukrywa, natomiast szanse wyrównania i tych nierówności i szanse na to, żeby ten poziom życia stopniowo rósł, no jednak są większe w Stanach Zjednoczonych. No świetnym przykładem jest to, na które powoływał się Victor Davis Hanson z Hoover Institution, profesor zresztą Uniwersytetu Stanforda. On mówi, mimo że Chiny są groźnym przeciwnikiem Stanów Zjednoczonych, no jakoś nikt nie chce się za wszelką cenę dostać do Chin. Natomiast do Stanów Zjednoczonych cały czas ludzie przybywają, czyli jest jakaś obietnica, jest jakaś szansa, która jest w Stanach Zjednoczonych, która powoduje, że jednak ludzie do tych Stanów Zjednoczonych próbują się dostać.
0: No ale myślę, to głównie z kontynentu.
2: Mają swoje zalety.
0: To znaczy...
2: No to raczej z całego świata w tej chwili.
0: Myślę, że i do Chin z pewnych...
2: Z Ameryki Łacińskiej. I z Ameryki Łacińskiej. Chiny to jest specyficzna własna cywilizacja. To jest państwo, które w tej chwili, jeżeli mogę taką krótką dygresję, państwo, które w tej chwili w zasadzie jest nienazwanym cesarstwem. To znaczy przy całym sztafarzu partii komunistycznej, tym, że jest prezydent Xi Jinping, ale jak popatrzymy na mechanizm władzy, to jest w zasadzie cesarstwo. Xi jako cesarz nowej dynastii, która jeszcze nie ma swojej nazwy. Działacze komunistyczni jako ta nowa warstwa arystokracji chińskiej powrót do konfucjanizmu, który jest coraz wyraźniejszy w polityce chińskiej. Także tutaj mamy tą specyfikę chińską, która raczej jest budowana na takim założeniu, że my jesteśmy centrum, to słynne państwo środka, i na nasze wasalne państwo oddziałujemy na zewnątrz, bez próby na przykład tego, co próbowali wiele lat, pewnie będą jeszcze próbować robić Amerykanie, tak jak sportu swojego własnego rozwiązania, że nasza kultura, soft my jesteśmy power. Tutaj tym soft power, tak, tym miastem na wzgórzu, prawda, o którym mówili framers.
0: Doktor Krzysztof Winkler, ekspert Warsaw Enterprise Institute. Bardzo panu dziękuję. Proszę państwa, porozmawiamy o fenomenie absolutnym, ponieważ fenomenie kulturowym, fenomenie finansowym. Porozmawiamy o minionkach, których siódma część właśnie wchodzi do kin, i porozmawiamy z Łukaszem Muszyńskim z Filmwebu. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Siedem części jest minionków już. Każda z nich zarabia prawie miliard. Niektóre troszkę mniej, niektóre troszkę więcej. Kochają je dzieci. Nie dziwię się, że kochają je dorośli, ci, którzy zarabiają. Ale chciałbym pana zapytać, na czym polega ten fenomen tych żółtych stworków?
3: Pewnie każdy chciałby znać odpowiedź na to pytanie i stworzyć własną wersję minionków. No jest coś absolutnie niesamowitego w tych postaciach, że są w stanie zaapelować do widzów pod każdą szerokością geograficzną. Ja w ogóle mam takie poczucie, że minionki są spadkobiercami długiej tradycji kina niemego w Hollywoodzie. Bo jakby się zastanowić, to są postaci, na które oczywiście mówią i sobie tylko zrozumiałem językiem, będącym
0: one wydają dźwięki.
3: Połączeniem słów. Tak, to plus różne słówka, a to z języka francuskiego, a to hiszpańskiego, a to coś z koreańskiego, ale jednocześnie są to bohaterowie, którzy po prostu cały czas działają, którzy cały czas doprowadzają do demolki mimo swoich jak najszczerszych i jak najlepszych intencji. Przypomnijmy, minionki chcą służyć złym postaciom, stworom, najgorszym ludziom i istotom, jakie tylko istnieją na Ziemi, ale jednocześnie na skutek czasem swojej niekompetencji doprowadzają do zagłady swoich pracodawców. A jednocześnie robią to w tak absurdalny i przezabawny sposób, że nie sposób ich nie lubić. No są jak Buster Keaton, są jak Charlie Chaplin, są jak Flippy Flap, wszystkie najważniejsze postaci kina niemego. No w tych filmach nie potrzeba dialogów, po prostu cały czas śledzi się nieprawdopodobną akcję i to, co jeszcze twórcy są w stanie zrobić z tymi postaciami. Jak jeszcze bardzo minionki są w stanie doprowadzić do chaosu, szaleństwa na ekranie.
0: To może dlatego tyle memów również znamy z minionków, czy z tymi złymi bohaterami, czy z samymi minionkami, ponieważ najważniejsze jest to, co widzimy, a niekoniecznie to, co tam się dzieje w takim, na poziomie słów, dialogów, treści.
3: No tak, jak się zastanowić, to fabuły kolejnych filmów o minionkach są bardzo szczątkowe, ale nie o to chodzi. Chodzi właśnie o to, żeby był gag za gagiem, akcja za akcją. Tak naprawdę, żeby przytrzymać dzieciaki przez półtorej godziny przed ekranem, aby nawet przez moment się nie nudziły. Więc w zasadzie jest to strategia idealnie skrojona pod też epokę mediów społecznościowych, kiedy tak naprawdę cały czas scrollujemy, cały czas potrzebujemy dopaminy, cały czas potrzebujemy kolejnych impulsów. Minionki doskonale zaspokajają ten głód.
0: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo ja tu chciałem pytać o jakiś uniwersalny przekaz, właśnie te uniwersalne rzeczy. Dlaczego na całym świecie każdy potrafi znaleźć w tym coś ciekawego, rozumie to, nie wiem, może się śmieje, ale może koniec końców to jest opowieść o sukcesie formatu trochę, któremu się nadaje nowe życie, no bo tak jak pan wspomniał, są te nawiązania do Charlie'ego Chaplina, czyli takiej komedii niemej, ale z drugiej strony może to po prostu jest, jak to pisze Maria Mroczkowska tutaj, minionki są prekursorami brainrotu.
3: Może tak być, no ale jeżeli chcemy szukać głębszych wartości, no to przecież jest to też opowieść o sile grupy. No, pamiętajmy o tym, że oczywiście w każdym filmie pojawiają się jakieś postaci minionków, które chcą być trochę mimo wszystko bardziej indywidualistami na tle reszty zespołu, ale koniec końców minionki zawsze wygrywają, bo są ze sobą razem. Więc jest to opowieść o grupowej sile, o sile grupowości i o tym, że niekoniecznie wszyscy musimy być indywidualistami, tylko czasem właśnie zbiorowość jest najważniejszym bohaterem. Więc jest to też być może wywrotowe przesłanie w czasach, kiedy jednak wszyscy stawiamy na siebie, kiedy wszyscy chcemy być jedyni i niepowtarzalni. Minianki pokazują, że nie. Kupię siła.
0: Ja czytam tutaj, mam na tak zwanym firmowym czacie podgląd na naszej dyskusji i pojawiło się pytanie, którego nie rozumiem, ale może pan odpowie na nie. Czy minionki są komunistami? Rozumiem, no że to ta zbiorowość taka i wspólna praca.
3: Tak, no należy powiedzieć, że minionki się ze sobą nie rozstają, a jeżeli się rozstają, to wcześniej czy później muszą się zejść ze sobą. No i to jest to, no w momencie, kiedy jakieś dzieło absolutnie skierowane do masowego widza, mające przede wszystkim lekką rozrywkę, koniec końców zawsze muszą się znaleźć osoby, które będą doszukiwać się drugiego i trzeciego dna. Nie, myślę, że nie określiłbym minionków mianem komunistów. Myślę, że one się świetnie odnajdują jednak w systemie kapitalistycznym.
0: No zarabiają.
3: Bądź żyją też, tak, to jedno, dwa żyją w Stanach Zjednoczonych, doskonale odnajdują się też na małych przedmieściach razem ze swoim panem Gru, który też, przypomnijmy, na początku był złoczyńcą, a potem koniec końców stał się miłym tatusiem z przedmieść, posiadającym różnego rodzaju szalone wynalazki. To jest też w ogóle ciekawe, że pamiętajmy, że minionki zaczynały w zasadzie jako bohaterowi drugoplanowi w filmie Jak ukraść księżyc, to jednak Gru był tą kluczową postacią, a tutaj szybko okazało się, że to jednak jego żółci pomocnicy są na pierwszym planie i to ich kocha najbardziej widownia, więc teraz w zasadzie są już dwa cykle. Z jednej strony mamy kolejne części Jak ukraść księżyc, a z drugiej strony minionki mają swoją serię, w której dzielą i rządzą niepodzielnie.
0: W kontekście tak popularnych animacji, bajek, to znaczy, może trudno mówić o tak popularnych, bo minionki są absolutnie chyba topem w tej chwili, zawsze się pojawia takie pytanie, no dla dzieci rozrywka. Okej, okay. A co z dorosłymi, którzy idą z tymi dziećmi do kina? Czy to jest półtorej godziny wyczekiwania i oddechu, że dziecko jest zajęte czymś innym? Czy dla dorosłych ten humor również jest przystępny i faktycznie, czy są tam jakieś dodatkowe dna, które można sobie poszukać?
3: Ja myślę, że właśnie siłą minionków jest to, że nie każą nam się doszukiwać tego drugiego dna. Myślę sobie o produkcjach studia Pixar, albo też wczesnych tytułach od studia DreamWorks, które rzeczywiście jakby celowały w to, żeby jakby te filmy działały dwutorowo, były dwukodowe. Z jednej strony rzeczywiście była łatwa rozrywka dla dzieciaków, żeby był slapstick, żeby był humor, a dorośli, żeby mogliby na przykład odnajdować właśnie jakieś drugie dno. No, produkcje Pixar absolutnie w tym celowały. Pomyślmy sobie o takich filmach jak Wall-E czy Odlot, no przecież to są też, kurczę, mega ambitne rzeczy. Minionki są bezwstydne w swoim eskapizmie. Chodzi po prostu o to, żeby przez półtorej godziny dostarczyć jak najwięcej atrakcji. Myślę sobie, że dorośli, zwłaszcza dzisiaj, kiedy są przeciążeni też różnego rodzaju impulsami z lewa i z prawa, też mogą po prostu, mówiąc wprost, użyję teraz tego kolokwialnego słowa, odmurzyć się. Ale jest to odmurzenie, powiedziałbym, takie, które nie sprawia, że po seansie mam ochotę schować się pod fotelem, myśląc sobie, Boże, z czegośmy się śmiali przez te 90 minut. Minionki są szczere w tym wszystkim, a ten humor, mimo że jest specjalnie wymagający, nie jest też głupi. Jest tutaj naprawdę szczera, dobra zabawa.
0: Prosty, a nie głupi. Bardzo
3: Tak. W duchu starego Hollywoodu. No ostatnio dowiedziałem się, że George Lucas, twórca Gwiezdnych Wojen, jest wielkim fanem minionków. Ja się nie dziwię, bo on sam przez lata powtarzał, że najchętniej kręciłby filmy, w których nie ma dialogów, w których wszystko, co najważniejsze, dzieje się w obrazach i minionki absolutnie te idee realizują na 100%.
0: No też w dobrym odmurzaniu się nie ma nic złego. To jest bardzo, bardzo potrzebna czynność czy rytuał w życiu. Ja wspomniałem trochę o tym, że minionki, z takim znakiem zapytania, że minionki nie mają konkurencji. Pan wspomniał o Odlocie czy o Wall-im. No teraz obserwujemy na przykład premierę innego klasyka, czyli Shreka. Czy minionki są już klasykiem i w pewnym, czy można o nich mówić w pewnych ramach, że są bezkonkurencyjne?
3: Kasykiem są bez dwóch zdań. Myślę sobie, że na przestrzeni ostatniej dekady zapisały się bardzo mocno w annałach popkultury. A jeżeli chodzi o finanse, to też mam takie wrażenie, że też grają troszeczkę we własnej lidze. Przypomnę, że jedna seria w zasadzie stworzyła studio Illumination Entertainment. No to była, przypomnijmy, firma z francuskimi korzeniami, realizująca filmy za znacznie mniejsze pieniądze niż studio Pixar. I on z Illumination radzi sobie świetnie. Praktycznie nie wypuszcza filmów, które okazują się klapami finansowymi. Także dlatego, że ich produkcje są realizowane za znacznie mniejsze budżety niż widowiska amerykańskie. A Pixar na przykład w kratkę, kiedy robi kolejną część swojej znanej franczyzy, czy to będzie Toy Story najnowsze, czy Inni Emocji, czy W głowie się nie mieści, to radzi sobie świetnie. Ale kiedy wypróbuje wypuścić oryginalny pomysł, no to bardzo często jest to klapa finansowa, jak chociażby ostatnio Hopnięci, swojego drugiego filmu fantastyczny, w którym dochodzi do jakiejś takiej niespotykanej eksplozji kreatywności, jakiej od dawna nie widziałem w hollywoodzkim filmie, ale jest to film przyjęty z rezerwą przez widownię. A Minionki i całe studio Illumination trzymają się. Mały budżet, dużo akcji i jest sukces.
0: I super zarobki. Bo te zarobki to jest oczywiście jakaś konsekwencja zainteresowania i sukcesu, ale zastanawiam się, czy fenomenem nie jest to, że jednak jest to siedem części tej serii, która odnosi cały czas w miarę równy sukces, kiedy nawet pan wspomniał o tej historii, to historia jeszcze siedmiu części się nie doczekało.
3: Spokojnie. Wszystko przed nimi.
0: No tak, ale tutaj te siedem części już mamy i jakby ten sukces jest potwierdzony. Znaczy jest ta... chodzi mi o to, że pierwsze trzy części Shreka jeszcze można powiedzieć, że też były sukcesem. Potem się zaczęło sypać. Tutaj się nie zaczęło sypać. To jest siedem równych sukcesów. To jest chyba fenomen.
3: No tak, utrzymać formę. I cały czas przez ponad dekadę jakby tworzyć filmy, które rzeczywiście... Okej, krytycy nigdy nie byli jakimiś wielkimi fanami Minionków. To nie były filmy, które miały średnio 8-0 na Filmwebie, czy 100% pozytywnych opinii na Rotten Tomatoes. Ale jednocześnie też jakby nie były odrzucane, twierdząc, że to jest chucpa, to jest zło wcielone i należy chronić dzieci przed Minionkami. No to jest taka dobra średnia. Można powiedzieć, że uśrednione kino jest oczywiście najgorsze, bo to jest taka zupa pomidorowa i letnia woda. W przypadku Minionków wydaje mi się, że jest coś takiego, że te filmy nie wzbudzają złych emocji. Nawet jeżeli wszyscy zdajemy sobie sprawę, że to nie jest wybitne kino.
0: A czy pana zdaniem jest tu jakiś taki, wspomniał pan o tym studio, które zajmuje się Minionkami, czy istnieje jakiś taki bezpiecznik, żeby te Minionki nie zostały skomercjalizowane tak do granic możliwości? Ostatnio wychodzą regularnie, co dwa lata, ale jeżeli coś przynosi duże pieniądze, jeżeli coś się okazuje sukcesem, no to jest wielka pokusa, żeby tych części było jak najwięcej, jak najczęściej, żeby po prostu hajs się zgadzał.
3: Wspomniał pan o tym, że co zrobić, żeby Minionki się nie skomercjalizowały do cna. Wydaje mi się, że one się narodziły z potrzeby komercjalizowania do cna. Bardziej tutaj chyba chodzi właśnie o utrzymanie jakiegoś poziomu, i obserwowanie tego, na ile widzowie są cały czas zainteresowani serią. Gdyby nagle się okazało, że ta część, która właśnie trafiła na ekrany, jednak zarobi znacznie mniej niż pozostałe, to myślę sobie, że szef studia, czyli Chris Meledandri, też będzie musiał się zastanowić, czy rzeczywiście należy dokonać jakiejś korekty kursu. Na razie, jeżeli wszystko się zgadza, no to wszystkie ręce na pokład i płyniemy w tę podróż.
0: Chciałem pana jeszcze zapytać, korzystając dziękczynnie, że wstał pan i z nami rozmawia w niedzielę o poranku, i zapytać o to, co jeszcze można, może w tej kategorii kina, pooglądać, jak już się zobaczy Minionki. Czy są jakieś ciekawe premiery? Wychodzi Shrek. Może zacznę tak. Czy warto iść na Shreka? Bo to jest dla mnie, to jest bajka dzieciństwa.
3: No, na tego Shreka to jeszcze będziemy musieli poczekać. On będzie miał premierę dopiero za rok. 2027 lato. Można oczywiście wrócić do czterech poprzednich części. No, myślę sobie, że ta dłuższa przerwa dla twórców Shreka może być zbawienna, bo rzeczywiście przy okazji czwartej części, ale już trzecia. Wydaje mi się, że tak naprawdę jakby klasykami są tylko dwie pierwsze części. Ta dłuższa przerwa może być zbawienna, że twórcy mieli okazję sobie przemyśleć, co działało, co nie działało, i jak sprawić, żeby płucz nostalgii, który oczywiście doskonale działa na 30-40-latków, no też zarazić Szrekiem, Fioną i ich rodzeństwem młode pokolenia widzów. Na razie wiemy, że głosu córce Szreka udzieli nie kto inny jak Zendaya, czyli najjaśniejsza gwiazda tego młodego hollywoodzkiego kina. A jeżeli chodzi o inne produkcje, no to do wyboru, do koloru. Przejrzyjmy sobie, co będzie się jeszcze działo w te wakacje. Proponuję. Oczywiście możemy wracać do klasycznych premier, obejrzeć wszystko, co zrobił Pixar, obejrzeć wszystko, co zrobiło Illumination Entertainment, czyli na przykład też Sekretne życie zwierzaków domowych. W święta oczywiście można obejrzeć film o zielonym stworze Grinchu, który nienawidzi świąt, ale lećmy, zobaczmy, co w lipcu, drodzy państwo. Tylko dla dzieci? Szukamy produkcji familijnych?
0: No takie kino familijne, żebyśmy się nie nudzili oglądając z dziećmi.
3: No to Vaiana. I to już w przyszły weekend, drodzy państwo, czyli aktorska wersja klasycznej, trzeba to powiedzieć, animacji Disneya. Powraca Dwayne The Rock Johnson, który udzielał w animacjach głosu Małiemu. Tutaj gra go na ekranie. No i to pewnie będzie również duży przebój w polskich kinach, ponieważ jak wiadomo, wszyscy najbardziej lubimy to, co znamy i kochamy. A Disney jest świetny w takim recyklingu filmów i pomysłów. No a potem 31 lipca, kolejna kontynuacja i kolejny sequel, czyli Spider-Man, całkiem nowy dzień. To jest niesamowite, sporo się teraz mówi o...
0: Znowu Spider-Man.
3: No dokładnie, sporo się w ogóle mówi teraz o kryzysie wielkich marek, takich jak Gwiezdne Wojny, tak jak Marvel, DC, ale Spider-Man, on wydaje się jakby zupełnie odporny na ten kryzys. Znaczy, mam takie poczucie, że każde pokolenie potrzebuje swojego Spider-Mana i swojej Mary Jane Watson. No i ta seria na...
0: Tobey Maguire, pamiętamy.
3: Był. No potem Andrew Garfield. Teraz Tom Holland, który święci chyba największe sukcesy finansowe ze wszystkich tych trzech.
0: Chociaż teraz też słyszałem, że ten Spider-Man Noir, który wyszedł, również cieszy się dobrymi... z Nicolasem Cage'em oczywiście.
3: Tak,
0: cieszy się tak dobrymi opiniami.
3: To prawda, chociaż muszę przyznać, że ja wyłączam po drugim odcinku. Miałem wrażenie, jakby oglądał serial robiony przez AI. Coś jakby nie zaapelowało na mojej wrażliwości, ale jest, jakby ta seria rozwija się. Oczywiście mam też animowanego Spider-Mana, którego trzecia część, o ile się nie mylę, będzie w przyszłym roku. I ten film, ta seria, ten cykl również zbiera świetne recenzje i doskonałe pieniądze zarabia. A wracając do kina familijnego, to w sierpniu, drodzy państwo, będzie jeszcze Psi Patrol. Psi Patrol, to jest też przepotężna marka.
0: Proszę szykować portfele, tak. To jest wydaje mi się, jedna z tych pozycji, która wymaga, żeby się pewnego okresu przygotowawczego ze strony wszystkich opiekunów.
3: No właśnie, a Nowe Horyzonty wprowadzają nowego Pucia. Czy z kolei mamy polską markę?
0: Musimy kończyć. To już jest za dużo. Ale sygnalizujemy, że na horyzoncie zbliża się niebezpieczna bandera. Łukasz Muszyński, Filmweb. Bardzo dziękuję.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Po pogłoskach o potajemnym przekazaniu pocisków do systemów Patriot Ukrainie, szef resortu obrony zapowiada odtajnienie donacji dla Ukrainy. Rolnicy liczą straty po ostatnich anomaliach pogodowych. Z jednej strony zbiory uszkodziły upały, a z drugiej nagłe burze i nawałnice. W informacjach również o tym, jak kształtują się ceny paliw po tym, gdy zakończył się rządowy program CPN. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Po konsultacji z premierem zleciłem odtajnienie wszystkich donacji dla Ukrainy w latach 2022-2026, napisał na portalu X szef resortu obrony wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodaje minister, polecił także służbie kontrwywiadu wojskowego zbadanie tego, kto intencjonalnie dążył do ujawnienia tajemnic państwowych. Za to będziemy rozliczać wszystkich, bez względu na immunitety, napisał szef resortu obrony. To reakcja m.in. na słowa prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który w Polsat News stwierdził, że to bardzo prawdopodobne, że polski rząd przekazywał wiosną pociski do systemów Patriot Ukrainie. Wiceszef MON Cezary Tomczyk, komentując doniesienia, zaznaczył, że lista przekazywanych dotacji jest niejawna. Z kolei wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak, napisał na platformie X, że, i tu cytat, w marcu w tajemnicy przed Sejmem rząd oddał Ukrainie drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że były one zakupione przez Polskę od USA w celu budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej oraz, że pociski te są jedynymi na wyposażeniu polskiej armii, którymi zwalczać można rosyjskie rakiety Iskander. Szef klubu parlamentarnego PiS, były szef MON Mariusz Błaszczak, napisał natomiast, że jeżeli potwierdzą się te doniesienia, będziemy mieli do czynienia z decyzją wymagającą natychmiastowych i szczegółowych wyjaśnień. Do słów Mariusza Błaszczaka odniósł się we wspomnianym wcześniej wpisie Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że proces donacji sprzętu rozpoczął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem, twierdzą źródła w Rosji. Władimir Putin miał złożyć Amerykanom życzenia z okazji Święta Niepodległości, a przy okazji miał poruszyć temat wojny na Ukrainie, przekazał mediom doradca do spraw polityki zagranicznej Jurij Uszakow.
2: Prezydent poruszył kwestię zawarcia ugody na Ukrainie, również w kontekście zbliżającego się udziału Donalda Trumpa w szczycie NATO w Turcji, który odbędzie się 7 i 8 lipca. Amerykański prezydent potwierdził gotowość do szybkiego zakończenia działań wojennych i poszukiwania pokojowych rozwiązań w celu przezwyciężenia kryzysu.
1: Rosja twierdzi przy tym, że zajmuje kolejne ukraińskie miejscowości. Ukraina odpiera te twierdzenia. Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał, że jego kraj nadal kontroluje strategiczne miasto Konstantynówka na wschodzie kraju i że wbrew twierdzeniom Rosji nie zostało ono zdobyte. Wielkopolska, Małopolska, Świętokrzyskie, Lubelszczyzna. Między innymi w tych regionach rolnicy liczą straty po tegorocznych anomaliach pogodowych. Chodzi z jednej strony o upały, gdy temperatura miejscami przekraczała 40 stopni, z drugiej o burze i gradobicia. Zbiorów na pewno będzie mniej, a to przełoży się na ceny owoców i warzyw. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Lokalnie były to opady gradu wielkości piłeczek do ping-ponga. Są miejsca, gdzie zboża po tych opadach położyły się na ziemi. Jest bardzo ciężko, przyznaje burmistrz Końskowoli Mariusz Majkutewicz.
3: Uprawy są praktycznie w 100% zniszczone. Potrafią być już zboża, kłosy potrącane, czy to są warzywa, czy jakieś sady, powiedzmy, porzeczkowe, czy kukurydza.
2: Daria Latała jest rolniczką z Małopolski. Jej roślinom z kolei zaszkodził upał.

0: Najlepsze kino? Odpowiedź jest jasna. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Zobacz, jak błyszczą brawurowe debiuty, kultowe klasyki i przeboje prosto ze światowych festiwali. Posłuchaj gwiazd w klubie festiwalowym. Między innymi Horror i Nene Heroin. Kino. Światło po horyzont. 26. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tauron Nowe Horyzonty. Od 23 lipca do 2 sierpnia we Wrocławiu i do 9 sierpnia online w całej Polsce. Więcej na nowehoryzonty.pl.
1: Objęte obniżką podatków w rządowym pakiecie CPN, czyli ceny paliw niżej. Choć paliwa od tego czasu faktycznie podrożały, ceny są wciąż niższe od tych, które można było obserwować przed wprowadzeniem rządowej regulacji. Mówiła w TOK FM starsza analityczka rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
2: Benzyna 95-oktanowa wzrosła od 1 lipca 6,80, 6,90. To są niestety te poziomy, które obserwowaliśmy na krajowych stacjach. Też warto podkreślić, że ceny paliw są mimo wszystko niższe niż przed ogłoszeniem pakietu CPN. Benzyny są tańsze około 30-35 groszy, a olej napędowy aż o złoty 80.
1: Zdaniem analityczki największy wpływ na ceny paliw, oprócz sytuacji na Bliskim Wschodzie, będzie mieć sezon huraganowy w Zatoce Meksykańskiej. Niestabilna sytuacja w Zatoce Perskiej sprawiła, że rynek silniej zabezpiecza się przed ryzykiem, co przekłada się na wyższe ceny. Nie pomaga też sezon wakacyjny. Latem zużycie paliw wzrasta, co dodatkowo podnosi ceny paliw. Poniedziałek początkowo najwięcej słońca na wschodzie, ale stopniowo z zachodu na wschód chmur będzie przybywać, a na północnym wschodzie i na południu pojawi się przelotny deszcz. Na krańcach południowych również możliwe burze, a w drugiej połowie dnia jednostajny deszcz na zachodzie kraju. Termometry pokażą od 16 do 19 stopni na północy i maksymalnie do 23 na pozostałym obszarze.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
4: Dzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się nisko. Będziemy rozmawiać o wielu rzeczach, które 1 lipca się zaczęły. Nie wiem, czy to jest kwestia, że tak wyszło i początek akurat tego miesiąca wiele zmian przyniósł, czy to półrocze. Ale dużo się zmienia. I o pierwszej z tych zmian będziemy rozmawiali z Marcinem Sośniakiem, prawnikiem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: W styczniu Sejm przyjął ustawę o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zacznijmy od tego, co się zmienia od 1 lipca dla uchodźców z Ukrainy?
5: Od 1 lipca zmieniają się zasady korzystania z bezpłatnej pomocy w tak zwanych ośrodkach zbiorowego zakwaterowania. To jest jedna z wielu rzeczy, które zostały zmienione ustawą, o której pan redaktor wspomniał. Akurat w tym przypadku ta zmiana została przesunięta w czasie o te 6 miesięcy, licząc od stycznia, i dlatego 1 lipca budzimy się w trochę nowej rzeczywistości. Jest to dosyć radykalna zmiana. Jest to zmiana, która znacznie ogranicza dostęp do bezpłatnej pomocy w tego typu placówkach. Zmiana, która dotknie prawdopodobnie kilka tysięcy osób, które w nowych warunkach zostały pozbawione prawa czy możliwości korzystania z tego typu opieki.
4: No, państwo szacują, że to niecałe 12 tysięcy.
5: 12 tysięcy to jest liczba osób, które korzysta. Teraz szacuje się, że około połowę z tego, około 5 tysięcy może dotkną te zmiany, co i tak jest dużo, bo dla wielu z tych osób alternatywą dla zamieszkania w ośrodku zbiorowego zakwaterowania może być po prostu kryzys bezdomności. Oczywiście alternatywą w złym tego słowa znaczeniu.
4: Konsekwencją nieuniknioną.
5: Konsekwencją nieuniknioną.
4: I co to są za osoby? Kim są ci ludzie?
5: To są osoby, które po opuszczeniu Ukrainy z oczywistych powodów trafiły do tego typu ośrodków. Są to ośrodki, które oferują w zasadzie pełen zakres pomocy od dachu nad głową poprzez wyżywienie tym, którzy z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny nie były w stanie znaleźć sobie takiego wsparcia poza ośrodkami. Czyli to jest po prostu zbiorowe świadczenie pomocy socjalnej, szeroko rozumianej osobom, które nie są sobie w stanie poradzić samodzielnie, funkcjonując w nowym państwie. Powody, z jakich to się dzieje, no, są różne. Najczęściej są to powody życiowe. W tych ośrodkach zamieszkują osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze, rodziny wielodzietne. Wszyscy ci, którzy z jakiegoś powodu mieli trudność, żeby, nie wiem, wejść na rynek pracy, żeby na rynku mieszkaniowym znaleźć sobie lokum.

0: żeby samemu sobie też zapewnić pewną formę wsparcia czy dochodu finansowego. Część z tych osób będzie mogła zostać w tych ośrodkach. To są na przykład wspomniane wcześniej osoby z niepełnosprawnościami, o ile mają polskie orzeczenia. Będą to osoby starsze po 60 lub 65 roku życia, w zależności od płci, chyba że pobierają polską emeryturę. Będą to kobiety w ciąży, ewentualnie osoby wychowujące dzieci do 12 miesiąca życia, czy osoby tuż po hospitalizacji. Natomiast rodzin wielodzietnych już tam na przykład nie znajdziemy, a pamiętajmy, że często są to samodzielni rodzice wychowujący więcej niż troje dzieci, którym z natury rzeczy jest trudno funkcjonować w nowych realiach, nowego kraju, poza tego typu ośrodkami. I oczywiście co do zasady, wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego, że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób, poprzez taką właśnie zmianę obowiązującego prawa, do tego, żeby opuściły ośrodki, czy żeby zrezygnowały przymusowo z tej formy wsparcia. My cały czas dostrzegamy konieczność istnienia tego typu placówek i konieczność istnienia wielu, wielu rozwiązań pomostowych, które osobom potrzebującym ułatwią funkcjonowanie samodzielne, ale które nie pozbawią ich jednocześnie tak drastyczny sposób takiego kompleksowego wsparcia w tych OZZ-ach.
1: Czy ja rozumiem, że to jest po pierwsze stosunkowo niewielka grupa w skali państwa, bo mówimy, nawet jeżeli mówimy o 12 tysiącach ludzi, no to to nie są jakieś setki tysięcy. To są ludzie potrzebujący, czyli nie jakieś tam, jak to w politycznej narracji się często pojawia, nie roby, tylko osoby, które faktycznie pomocy potrzebują, są obiektywne przesłanki i jakby jest cały czas ten czynnik integracji i wspierania, co trzecia sprawa, realizuje też takie prawa człowieka po prostu odnośnie tej ich pomocy. Rozmawialiśmy chwilę jeszcze przed tą audycją. Ta ustawa nazywa się wygaszającą. I pan zwrócił uwagę, że w tym wygaszaniu jest pewna sprzeczność.
0: Tak, znaczy ta ustawa, w której znalazły się te regulacje, obecnie jest to ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli to jest ta sama ustawa, która reguluje na przykład zasady udzielania ochrony międzynarodowej, czyli statusu uchodźcy. Natomiast ta ustawa wygaszająca to był taki zbiór przepisów, który przeniósł dotychczasowe regulacje wcześniej znajdujące się w tej tak zwanej specustawie ukraińskiej, czyli ustawie o udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w tym kraju. To była taka bardzo kompleksowa ustawa, która weszła w życie bardzo szybko, bo już chyba miesiąc po wybuchu wojny w Ukrainie te przepisy były gotowe i to rzeczywiście było jedno z lepszych osiągnięć polskiego prawa migracyjnego na przestrzeni ostatnich dekady.
1: I to jeszcze było w rządach Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, i to było rozwiązanie oczywiście bardzo kompleksowe. Wiadomo, że przy takich ustawach pojawia się też dużo błędów, dużo znaków zapytania, ale mimo wszystko i reakcja, i kompleksowość tych przepisów była imponująca. Niestety podejrzewam, że głównie z przyczyn politycznych nie byliśmy w stanie utrzymać tak dobrego rozwiązania. Po prezydenckim wecie sprzed prawie roku trochę pod wpływem, albo nawet bardzo pod wpływem takich szerzących się wśród społeczeństwa antyukraińskich nastrojów, to prawo zostało zmienione. No i wtedy właśnie pojawiła się ta ustawa wygaszeniowa, która tak naprawdę przeniosła rozwiązania z jednej ustawy do drugiej. Poza paroma rozwiązaniami, chociażby o tym, o którym dzisiaj rozmawiamy, które rzeczywiście w sposób dosyć drastyczny, ale też bardzo toporny, zostało wygaszone dla najbardziej potrzebujących osób. Natomiast prawda jest taka, że żadnego wygaszenia nie było, a nie wiem, przynajmniej naszym zdaniem to słowo w tytule ustawy wygaszenie też miało trochę odegrać taką bardzo populistyczną rolę, żeby zagrać na pewnych negatywnych emocjach społecznych. Więc sam tytuł tej ustawy był bardzo mylący. Przepisy po prostu zostały przeniesione w większości z jednej do drugiej ustawy i bardzo dobrze oczywiście, bo jak wszyscy wiemy i myślę, że wie o tym również spora część polityczek i polityków, no nadal powinniśmy tak naprawdę wspierać uchodźców i uchodźczynie wojenne z Ukrainy i nadal powinniśmy to robić w bardzo kompleksowym zakresie, w takim, w jakim działo się to do tej pory przynajmniej.
1: Tu, jeżeli chodzi o prawo migracyjne i kwestie uchodźców, no to polityka odgrywa bardzo dużą rolę. W tym tygodniu Sejm przyjął po raz kolejny przedłużenie zawieszenia przyjmowania wniosków azylowych na granicy z Białorusią. Pamięta ktoś jeszcze o tym?
0: No my pamiętamy. My pamiętamy i pamiętają ludzie, którzy próbują cały czas ubiegać się o ochronę międzynarodową po przekroczeniu granicy z Białorusią i nie mogą tego robić, przez co koniec końców są deportowani do takich krajów jak Afganistan czy Sudan. To jest też dowód na to, jak prowizoryczne i niezgodne z prawem rozwiązania na trwale niestety zagościły w naszym porządku prawnym. Przecież jak możemy mówić o tymczasowym zawieszeniu, jeżeli trwa ono już ponad rok? Jak możemy mówić o terytorialnym zawieszeniu? Ono miało obowiązywać na granicy Polski z Białorusią i to miało być obszar objęty takim zawieszeniem. Natomiast doświadczenie i praktyka Straży Granicznej pokazują, że dotyczy tak naprawdę to każdej osoby, która przeszła te granice, niezależnie od tego, czy ubiega się o ochronę międzynarodową rzeczywiście tuż przy granicy, czy na drugim końcu Polski. Więc z takiego terytorialnego zawieszenia Straż Graniczna uczyniła sobie zawieszenie podmiotowe. Wiem, że może brzmi to abstrakcyjnie, ale proszę mi wierzyć, dla prawniczek i prawników ma to kolosalne znaczenie. Wszak my ograniczamy konstytucyjne prawo człowieka, prawo do ubiegania się o ochronę międzynarodową, więc takie ograniczenia powinny być traktowane bardzo restrykcyjnie. No ale tkwimy cały czas w tej fikcji i cały czas rzeczywiście funkcjonujemy w warunkach zawieszenia prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, pomimo tego, że 12 czerwca, o czym też
1: mało nie zauważyliśmy,
0: pamięta, tak, wszedł w życie Pakt Azylu i Migracji Unii Europejskiej. Ten sam pakt, co do którego wielu polityków twierdziło, że nigdy nie wejdzie w życie, albo że wejdzie w życie cząstkowo.
1: Tak, albo go wypowie.
0: Tak nie jest. Pakt składa się z rozporządzeń, czyli z aktów prawa bezpośrednio obowiązującego i chcąc nie chcąc on w Polsce obowiązuje. A tam po pierwsze nie ma miejsca na zawieszenie prawa do ubiegania się o ochronę międzynarodową, a po drugie jest wprost zapisana w jednym z rozporządzeń gwarancja dla tych, którzy nawet przekraczając granicę w sposób nieuregulowany, niezgodnie z prawem, chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową. Jest gwarancja tego, że będą mogły to uczynić, że ich deklaracje o tym, że chcą takiej ochrony, powinna rodzić skutki prawne i powinna prowadzić do przyjęcia od nich odpowiedniego wniosku. Więc od 12 czerwca działania Straży Granicznej są dodatkowo jeszcze niezgodne z obowiązującymi rozporządzeniami paktu migracyjnego.
1: Jeszcze bardziej są bezprawne.
0: Jeszcze bardziej są bezprawne, chociaż zawsze mi się wydawało, że bezprawność nie jest skalowana.
1: No to
0: chyba jest.
1: Dzień dobry. To proszę jeszcze powiedzieć na koniec. Nie zauważyliśmy tego paktu migracyjnego, więc chyba nic strasznego się nie dzieje. Ale co on zmienił tego 12 czerwca praktycznie dla Polski?
0: Powinien zmienić, może mówmy o tym, co powinien zmienić, bo jeżeli...
1: Tak, skalujmy, prawda?
0: Tak, no bo jeżeli będziemy udawać, że on nie wszedł w życie, to póki sprawa nie trafi do sądu, a ten nie stwierdzi, że jednak powinny zostać zastosowane przepisy paktu, no to realnie tak naprawdę on nic nie będzie zmieniał. A powinien zmienić wiele. Powinien przede wszystkim pozwolić osobom przekraczającym granicę z Białorusi do Polski ubiegać się o ochronę międzynarodową, ale jednocześnie po stronie państwa stworzył, czy powinien stworzyć wiele mechanizmów bezpieczeństwa, których celem było tak naprawdę pogodzenie z jednej strony prawa człowieka do ubiegania się o ochronę międzynarodową, z drugiej strony prawa państwa do tego, żeby po pierwsze strzegło swoich granic, po drugie, żeby też pilnowało swojego bezpieczeństwa. Jest to takie rozwiązanie połowiczne, tak, między tym, co było wcześniej, czyli przepisami, które wcześniej jakby regulowały kwestię ubiegania się o ochronę międzynarodową i tego, co państwo może robić w stosunku do osób chcących się o taką ochronę ubiegać, a tym, co zrobiła Polska, czyli absolutnym pozbawieniem tych osób możliwości poszukiwania tego typu ochrony. To rozwiązanie połowiczne, no, prawdopodobnie by zadziałało i powinno by było zadziałać. Organizacje pozarządowe krytykowały ten sam pakt również za inne rozwiązania mniej zgodne z prawami człowieka, ale w tym zakresie przynajmniej byłoby lepiej niż jest, gdybyśmy przypomnieli sobie o tym, że ten pakt jednak wszedł w życie.
1: Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, bardzo panu dziękuję. 1 lipca nadszedł, a wraz z 1 lipca i trzykrotną nieudaną próbą uchwalenia w Polsce ustawy o kryptowalutach obecnie żyjemy w państwie, w którym nie ma regulacji dotyczących kryptowalut, przynajmniej nie ma nie jest zaimplementowana unijne rozporządzenie MiCA, które miało pomóc zająć się tym rynkiem. O tym, czy faktycznie tak jest, jakie to rodzi problemy, porozmawiamy z naszym gościem, którym jest dr Jakub Janus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Zgadza się to, że od 1 lipca nie mamy regulacji dotyczących kryptowalut?
2: Zgadza się i właściwie w pewnym sensie 1 lipca jest przedłużeniem tego, co widzieliśmy do tej pory, dlatego że tak jak pan redaktor wspomniał, weto było trzykrotne. Ja przypomnę, że to pierwsze było w grudniu zeszłego roku już, no więc ponad pół roku temu. Następne praktycznie niezmieniona ustawa w lutym, no i teraz w czerwcu pan prezydent zawetował ustawę po raz trzeci. Początkowo argumentował to no, zbytnią złożonością, pewnym pozłacaniem regulacji unijnych przez polski rząd. Później już wprost, właściwie teraz w tym wecie z końca czerwca wskazuje na to, że no to chodzi przede wszystkim o to, żeby polskie firmy działające na rynku kryptowalut miały dużą swobodę w tym działaniu. Jesteśmy w miejscu dziwnym, przejściowym momencie, kiedy wszyscy dookoła, duże rynki wokół nas, niemiecki, francuski, włoski, zaimplementowały już to unijne rozporządzenie, natomiast my znajdujemy się w takim no, regulacyjnym w tej chwili miejscu, gdzie nie wiadomo do końca, tak, w jaki sposób te giełdy kryptowalutowe mają funkcjonować, kto ma za to odpowiadać. Komisja Nadzoru Finansowego, no widać, że z coraz większym zdenerwowaniem podchodzi do tego problemu, no bo takie zjawiska jak zonda krypto będą się pewnie powtarzać. To jest naturalne na takich nowych rynkach, a nikt nie ma narzędzi ku temu, żeby cokolwiek z tym problemem zrobić.
1: Według danych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych na dzień 30 czerwca w unijnym rejestrze jest 244 244 autoryzowanych dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Żaden z nich nie jest polski. I ja chciałbym pana zapytać, co to znaczy? Czy to znaczy, że cały ten biznes uciekł z Polski, ale jest za naszymi granicami i dalej może w Polsce działać?
2: No właśnie. No, to wynika z takiego, powiedzmy, dualnego, podwójnego problemu, który wiąże się z tymi wetami, brakiem zaimplementowania tych rozporządzeń europejskich. Po pierwsze, w Polsce mamy większą niepewność regulacyjną. Dlatego jakby te podmioty wolą się rejestrować za granicą, a w szczególności w krajach, w których te regulacje, powiedzmy sobie, że są lekkie, łagodne. Czyli w Estonii, na Łotwie, Litwie chociażby, to są te takie kraje, które no wiadomo, że fintech i nowoczesne technologie.
1: To a tam jest też zdaje się zonda krypto była przez jakiś czas.
2: Dokładnie, była estońskim podmiotem. Więc mamy brak domknięcia tego krajowego systemu i paradoksalnie, tak, właśnie ze względu na tę niepewność regulacyjną, a pamiętajmy, często my w ekonomii mówimy, że niepewność regulacyjna jest gorsza niż ostra regulacja, nawet dla podmiotów, które funkcjonują szczególnie na rynku finansowym, dlatego, że po prostu nie wiedzą, w jaki sposób to środowisko ich pracy się, działalności się zmieni za chwilkę. No ale z drugiej strony, i to jest ta druga część problemu wynikająca z braku implementacji MiCA, którą no już staram się też podkreślać od tego pierwszego weta właściwie pana prezydenta, czyli to jest włączenie nas we wspólny rynek Unii Europejskiej i powstaje taka no, asymetria, czyli mamy z jednej strony regulacje już wprowadzone w Estonii, podmiot estoński wie, na jakich zasadach działa i może działać na całym wspólnym rynku europejskim, czyli również w Polsce, tak, więc jakby siłą rzeczy te podmioty mają bodźce do tego, żeby zakładać swoją działalność w Estonii, ale mogą działać w Polsce, natomiast my nie mamy absolutnie żadnych instrumentów, mówię my jako państwo polskie, tak, jako Komisja Nadzoru Finansowego, nie wiem, Narodowy Bank Polski czy i jakikolwiek inny regulator, żeby sprawować jakikolwiek nadzór nad takimi firmami.
1: A jakie moglibyśmy mieć narzędzia?
2: Przede wszystkim w regulacji MiCA chodzi o to, żeby po pierwsze wprowadzić pewnego rodzaju obowiązki raportowania, takie środki nadzorcze podobne do tych, jakie działają w systemie bankowym. Oczywiście znacznie mniej skomplikowane. System bankowy jest, czy sektor bankowy jest sektorem, który jest no, bardzo sformalizowany i mocno uregulowany. Tu chodzi o pewne zręby raportowania, przekazywania raportów kwartalnych, rocznych po to, żeby no, zwiększyć po prostu przejrzystość funkcjonowania tych podmiotów. To jest pierwszy taki podstawowy filar. No druga to zawsze przy regulacji musi być jakieś narzędzie, w którym regulator może zareagować w sytuacji, w której zorientuje się, że coś jest nie tak. I tutaj możliwość pewnie Komisji Nadzoru Finansowego byłaby taka, no, gdyby ta ustawa przeszła, żeby zakazać obrotów pewnych aktywów lub pewnych klas aktywów całych, albo też pewnych podmiotów. No i w końcu trzecie, żadna regulacja nie będzie skuteczna, jeśli nie będzie sankcji, więc MiCA ma również wprowadzać pewną odpowiedzialność związaną z przestępstwami czy naruszeniami wynikającymi z emisji, świadczenia usług w zakresie kryptoaktywów. No przede wszystkim w takich sytuacjach, jak na przykład mieliśmy przez Onda Krypto, że konsumenci, klienci będą jawnie wprowadzani w błąd, a więc ich kryptoaktywa na przykład nie będą utrzymywane przez giełdę, tylko na przykład będą, nie wiem, reinwestowane w jakieś inne aktywa. W takiej sytuacji MiCA dawałaby narzędzia, żeby takie podmioty pociągnąć do odpowiedzialności. Więc w pewnym sensie jest to z punktu widzenia jakby historii regulacji, tego co znamy z ekonomii, z historii gospodarczej, rozwiązanie dość, powiedziałbym, klasyczne. Te trzy takie podstawowe filary, czyli raportowanie, możliwość wejścia i pewnego nałożenia embarga na działalność, no i w końcu w przypadkach najbardziej drastycznych pociągnięcie do odpowiedzialności.
1: Bo tylko giełda kryptowalut działa podobnie do zwykłej giełdy czy do banku, to znaczy zbiera pieniądze i tam nimi obraca, a nam może przekonwertować kryptowalutę, jak wartość kryptowaluty wzrośnie, no to wypłaci nam więcej. I te rozwiązania, które tutaj miały być przyjęte, to jak rozumiem, miały być takimi kontrolnymi, ale co do procedur, tak? Co do przejrzystości. To nie jest ograniczenie wolności, że już nic w tym kraju nie wolno i rząd wszystkiego zakaże, tylko jak po 2008 roku, jak po Amber Gold, KNF po prostu chce mieć wgląd, chce mieć nadzór, żeby widzieć, kiedy coś złego się dzieje, czy kiedy łamane są też procedury ogólne czy wewnętrzne w tych instytucjach, tak?
2: Tak jest. I przy czym tutaj jest jeden taki dodatkowy wątek wynikający z tego, że w przypadku regulowania do takich sektorów, powiedzmy tradycyjnych, jak giełda papierów wartościowych, czy sektor bankowy, czy nie wiem, rynek obligacji korporacyjnych, tak, tutaj to są no, sektory, które właściwie okrzepły i od kilkudziesięciu lat działają w podobny sposób, więc tu tych wzorców regulacyjnych i też teorii całej, która narosła wokół sposobu regulowania jest sporo. Natomiast pewną taką dodatkową trudnością, która się pojawia na rynku kryptowalut, jest to, że to są nowe aktywa, one cały czas powstają. No w 2008 tak wynikało to no, z pewnego rodzaju niezadowolenia z funkcjonowania takiego klasycznego głównonurtowego systemu finansowego. Powstał Bitcoin, no i później inne waluty. I teraz przede wszystkim no, te regulacje dotyczą tak zwanych stablecoins, czyli tokenów przypiętych do walut, które jednak nie podlegają takim standardowym regulacjom obrotu, jak chociażby przelewanie pieniędzy pomiędzy krajami, tak? I więc tutaj jakby powstaje bardzo dużo nowych problemów, z którymi musi się zmierzyć taki regulator na rynku kryptowalut. No i zawsze będziemy mieli do czynienia w takich sytuacjach z pewnym opóźnieniem regulacyjnym. To jest zazwyczaj tak, że najpierw powstaje jakaś innowacja, a później ją regulujemy. Natomiast dwie rzeczy na pewno trzeba powiedzieć. Po pierwsze, nie chodzi o to, żeby zakazywać obrotu. No i po drugie, jak powiedział znany amerykański ekonomista, noblista, w stabilności finansowej nie chodzi o to, że nikt nigdy nie straci pieniędzy. Więc to nie chodzi o to, że my się zabezpieczymy przed tym, że ceny Bitcoina, czy Ethereum, czy jakiegokolwiek innego słynnego kryptoaktywa nie spadną. Oczywiście, jak zainwestujemy swoje pieniądze, to może się zdarzyć tak, że cena drastycznie spadnie, te pieniądze stracimy. Chodzi o to, żeby infrastruktura rynkowa, a więc właśnie giełdy, pośrednicy, działali w sposób przejrzysty, transparentny i uczciwy. Także absolutnie tutaj nie chodzi o to, żeby zakazywać obrotu, ale żeby go w pewnym sensie, powiem wprost, ucywilizować.
1: To ja tak brzydko pana zapytam, przepraszam za to z góry, ale powiedział pan, że zonda krypto może się powtórzyć. I ja bym chciał zapytać, czy gdyby udało nam się zaimplementować to rozporządzenie MiCA, to sprawa zonda krypto by się nie wydarzyła?
2: No, to jest zawsze trudne pytanie.
1: Brzydkie, wiem, przepraszam.
2: Scenariusz, ale sądzę, że odpowiem może w ten sposób. W perspektywie kilkunastu lat, kiedy wiemy, jesteśmy no właściwie pewni w tej chwili, większość ekonomistów zajmujących się kwestiami monetarnymi zgadza się co do tego, że to jest najbardziej taka dynamiczna część rynku, najbardziej rozwojowa część rynku, właśnie kryptowaluty, tokeny oparte o waluty, nowe sposoby rozliczeń. Jestem przekonany co do tego, że jeżeli my dzisiaj tych regulacji nie wprowadzimy, dzisiaj w najbliższych miesiącach, to w ciągu kilku kolejnych lat takie zonda krypto się pojawią. Historia gospodarcza nas jednoznacznie uczy, historia krachów finansowych jednoznacznie nas uczy tego, że rynki takie, których zostawione jest właśnie niestety taka dziwna, nieuregulowana przestrzeń, mają tendencję do tego, żeby właśnie tego typu no, takie nieuczciwe przedsięwzięcia tworzyć. Natomiast tutaj co do samego zonda krypto, to myślę, że jeżeli te regulacje byłyby wprowadzone już szybko, a więc w początku 2025 roku, bo tutaj sam rząd też troszeczkę opieszale działał, jeżeli chodzi o przygotowanie tych regulacji, to być może zonda krypto by się wydarzyła i być może faktycznie mielibyśmy do czynienia z pewnego rodzaju paniką i część osób miałaby narażone swoje oszczędności na stratę. Natomiast Komisja Nadzoru Finansowego miałaby od razu narzędzia do tego, żeby w dobry sposób działać i zarządzać tym kryzysem. Więc odpowiem może w ten sposób. Mhm. Może zonda krypto by się wydarzyła, ale mielibyśmy znacznie większy komfort, jeśli chodzi już o rozwiązywanie kryzysu zonda krypto w ostatnich miesiącach, a tak jak mówię, w perspektywie kolejnych potencjalnych nieuczciwych praktyk, no jest to na pewno rozwiązanie dobre.
1: Bo my tutaj mówimy o absolutnie podstawowych regulacjach, właśnie takich, no mówiliśmy o tym, a ja chciałbym pana zapytać o to, co dalej? Czy są jakieś kolejne kroki, które nas czekają? To znaczy, jak już uregulujemy to, kto odpowiada, kto może kontrolować, to co dalej? Czy jeszcze jakoś dalej rynek kryptowalut możemy regulować?
2: Przede wszystkim tak, to po pierwsze i przede wszystkim z punktu widzenia ochrony klienta, a więc konsumenta. Póki co rynki kryptowalut przyciągają raczej osoby, które czekają na te innowacje finansowe, mają też pewnie większą skłonność do ryzyka niż taka przeciętna osoba, która korzysta z systemu finansowego. I jest cała gama dodatkowych możliwości, które mamy, jeśli chodzi o już właśnie ochronę konsumentów, czyli na przykład zabezpieczanie na takiej zasadzie troszeczkę, jak mamy gwarantowanie depozytów w systemie bankowym, na przykład przy produktach typu stablecoins. Tak? Można wprowadzić pewne kwoty, do których na przykład musimy utrzymywać pewne zabezpieczenie. Kolejna, wprowadzenie pewnych koniecznych, wymaganych rezerw przez takie podmioty, które prowadzą obrót na rynkach kryptowalut. Banki oczywiście tak mają takie obowiązki, że muszą utrzymywać i to całkiem pokaźną część naszych depozytów w formie rezerw. Wiadomo, że to ma zabezpieczać nadhistorycznie przed takimi wydarzeniami, które określano jako rany na banki, a więc sytuacje, w których masowo depozytariusze wycofują swoje środki z banków. Więc to też jest dobrze, dość powiedzmy rozpoznane od strony teoretycznej w ekonomii, że rzeczywiście wprowadzenie takich rezerw zmniejsza ryzyko ranów na banki. No i w końcu możemy w pewnym sensie prowadzić środki zapobiegające manipulacjom na rynku, spekulacjom na kryptowalutach, tak jak chociażby to ma miejsce w przypadku giełdy papierów wartościowych, a więc wprowadzić pewnego rodzaju przejrzystość, jawność, jeśli chodzi o ujawnianie informacji przez tych emitentów, tak jak to ma miejsce właśnie przy obrocie akcji. A więc nie może być tak, że mamy do czynienia z jakimś, powiedzmy, inside tradingiem, tak, kiedy jakaś grupa konsumentów czy klientów ma dostęp do pewnych informacji, a druga nie ma. Więc tutaj jakby możemy zwiększać też obowiązki informacyjne. Możemy iść dalej zdecydowanie, natomiast wydaje mi się, że z punktu widzenia nawet funkcjonowania samych rynków kryptowalut to jest tak rozwojowy jakby rynek, że tutaj pewnie regulatorzy będą, i to w skali globalnej też, reagować na to spokojnie, powoli, i raczej przyglądać się temu, jak się dalej rozwijają te konkretne aktywa.
1: Bardzo dziękuję. Doktor Jakub Janus z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie mówił dla Państwa. Michał Tomasik kłania się i no o czym? No na pewno nie o niczym innym niż o psach porozmawiamy teraz, a właściwie to o odpowiedzialności za psy, ponieważ rozpoczęły się wakacje. I co to oznacza? Zapytam Marię Januszczyk, wiceprezeskę Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Będziemy się trochę denerwować teraz, ponieważ będziemy rozmawiać o odpowiedzialności za psy w okresie, w którym, proszę mnie poprawić, jeżeli coś tutaj podkoloryzuję, ale najwięcej psów jest porzucanych, pozostawianych gdzieś, najwięcej trafia do schronisk. To dalej tak się dzieje?
3: Tak, myślę, że ten okres wakacyjny jest bardzo trudnym czasem dla wszystkich placówek, które zajmują się opieką nad zwierzętami. Mamy, po pierwsze, mija nam pół roku od świąt Bożego Narodzenia, kiedy bardzo wiele osób decyduje się przekazać zwierzę pod opiekę jako prezent. Czasem zdarza się, że nietrafiony. Teraz te zwierzęta powoli nam dorastają w tym momencie, w związku z czym...
1: A szczeniaczki już nie są słodkie?
3: Już przestają być szczeniaczkami, więc to dodatkowo wzmaża ten efekt. No oczywiście wszelkie wyjazdy wakacyjne, więc taki czynnik typowo, nazwijmy to, społeczny, gdzie ludzie po prostu wyjeżdżają na wakacje i czasami nie mają jak zadbać o to zwierzę, w związku z czym decydują się na ich porzucenie, co jest oczywiście najokrutniejszą metodą w dużym cudzysłowie pozbycia się zwierzęcia. No i dodatkowo tutaj oczywiście mówimy głównie o psach, natomiast no myślę, że koty tu też są jakby ofiarami takiego rodzaju zachowań. No i też musimy pamiętać, że jesteśmy też w takim okresie, gdzie też bardzo dużo rodzi się młodych zwierząt, łącznie z tymi zwierzętami, które się rodzą po tych, które zostały porzucone. W związku z czym no teraz rzeczywiście wchodzimy w taki okres wzmożonej pracy wszystkich placówek, które zajmują się opieką nad zwierzętami.
1: Czyli jak rozumiem, to jest ten drugi okres, bo również przed świętami w schroniskach właśnie jest bardzo duża nieufność co do tego, z czym ja się sam spotkałem i byłem zaskoczony, że w schronisku mogą tak wręcz opornie podchodzić do chęci adopcji, no bo jak rozumiem, to jest ten okres, gdzie zaczyna się ta tragedia, ale teraz również pewnie, tak jak więcej zwierząt trafia, to też mniej jest chętnych do adoptowania na wakacje.
3: Tak bym się spodziewała, ze względu na to, że no właśnie każdy gdzieś tam ma zaplanowane jakieś wyjazdy wakacyjne i nawet jeśli jestem, albo może nawet bym powiedziała, że tym bardziej wtedy, kiedy jestem odpowiedzialnym opiekunem i wie, ile czasu należy szczególnie w tej pierwszej fazie socjalizacji zwierzęcia u nas w nowym domu, poświęcić czasu na takie działanie, no to tym bardziej raczej nie zdecyduje się w tym momencie na adopcję zwierzęcia, jeśli ma w planach jakiś wyjazd wakacyjny.
1: No to przejdźmy do sedna. Co grozi za pozostawienie, porzucenie zwierzęcia?
3: Porzucenie zwierzęcia jest przestępstwem znęcania się nad nim. Jest to przestępstwo, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3, jeżeli mówimy o typie zwykłym. Natomiast od 3 miesięcy do 5 lat, jeżeli mówimy o porzuceniu ze szczególnym okrucieństwem. Oczywiście porzucić możemy każde zwierzę, nie mówimy tu tylko o psach czy kotach, ale także o zwierzętach gospodarskich, również o zwierzętach egzotycznych, coraz modniejszych, to również w polskich domach niestety. Oprócz kary pozbawienia wolności, w przypadku porzucenia zwierzęcia orzeka sąd obligatoryjnie przepadek takiego zwierzęcia, czyli trwał utratę jakby własności właściciela nad tym zwierzęciem, nawiązkę w wysokości od 1000 do nawet 100 tysięcy złotych na jakiś cel związany z ochroną zwierząt i sąd może także, nazwijmy to prewencyjnie, dodatkowo orzec zakaz posiadania na przykład jakiejś określonej kategorii zwierząt, na przykład psów albo, nie wiem, wszystkich zwierząt domowych na okres od 1 roku do nawet 15 lat. Więc wydaje się, że są to dosyć poważne konsekwencje. Niemniej oczywiście często zdarza się tak, że ustalenie sprawcy porzucenia jest niezwykle trudne.
1: No właśnie, na ile to jest realne? Bo wiemy, że kara karą, ale to, czy jest nieunikniona, najbardziej na nas wpływa. Zwierzęta się w wielu miejscach chipuje, co bardzo ułatwia ten proces. Jeżeli mamy zwierzę ze schroniska, no to też gdzieś te papiery są. No ale zacznijmy od tego samego złapania sprawcy. Czy na ile to jest realne?
3: Rzeczywiście jest to trudne. Nie mówię, że niemożliwe, natomiast jest to zdecydowanie trudne, szczególnie, że Polska jest jednym z ostatnich krajów, który wprowadza obligatoryjne chipowanie psów i kotów. Dzieje się to w zasadzie od niedawna tak naprawdę, znaczy dopiero co prezydent podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów. Mamy teraz taki 2-letni okres przejściowy, podczas którego powstaje ta centralna baza, podczas którego trwają przygotowania do wprowadzenia tego mechanizmu. Myślę, że on właśnie jakby w jakiejś dłuższej perspektywie ułatwi nam wykrywanie sprawców porzuceń zwierząt. Natomiast teraz rzeczywiście jakby przestrzegam, że to nie jest tak, że my jesteśmy zupełnie anonimowi. To znaczy z naszego doświadczenia jako Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt wynika, że często ustalenie tego sprawcy jest możliwe. Bardzo często zdarzają się na przykład porzucenia przy schroniskach, gdzie mamy monitoring. I tu też przestrzegam słuchaczy, że porzucenie przy schronisku również jest przestępstwem. Znaczy bardzo długo było tak, że sądy uznawały, że to jest niska społeczna szkodliwość, bo to zwierzę od razu znajdowało opiekę. Natomiast nie wyłącza to absolutnie tego, że mamy do czynienia z przestępstwem cały czas, nawet jeżeli porzucamy to zwierzę przy schronisku. Więc czekamy teraz na wprowadzenie tych przepisów, natomiast no, do tego momentu bardzo często na przykład w mniejszych miejscowościach ludzie się znają, znaczy wiedzą, do kogo należy dany pies. Jeżeli on został porzucony, to są w stanie funkcjonariusze policji ustalić poprzez rozpytanie na przykład sąsiadów, do kogo ten pies należał. Więc nie jest tak, że jest to całkowicie niemożliwe, natomiast rzeczywiście jest to zdecydowanie utrudnione w obecnym stanie faktycznym i prawnym. Natomiast no, liczę na to, że rzeczywiście ta ustawa o chipowaniu zwierząt coś zmieni w tej materii.
1: No ale to załóżmy, że mamy jakieś poszlaki, kto mógł zwierzę porzucić. Jak do tego podchodzą służby? Zacznijmy może najpierw od służb, a potem przejdziemy do sądów. Policja. Czy policja reaguje na takie zgłoszenia?
3: Tak, ja jeszcze wspomnę, że generalnie każdy z nas w momencie, kiedy napotka na swojej drodze porzucone zwierzę, ma obowiązek, i to wynika z ustawy o ochronie zwierząt, powiadomić o tym najbliższe schronisko, policję lub też straż gminną. Jeśli chodzi o służby...
1: To zatrzymajmy się jeszcze, bo chciałem o to panią później zapytać, ale to od razu o tym porozmawiamy. Obowiązek, to jest bardzo ważne. Tylko w praktyce zastanawiam się, jak to rozwiązać. To znaczy, no zobaczę psa. Oczywiście są kwestie takie bezpieczeństwa. No, nie zawsze powinno się podchodzić, tak? Żeby tego psa jakoś w ogóle złapać, zanim to się w ogóle zgłosi. Jak się powinniśmy w ogóle zachować też?
3: Oczywiście przede wszystkim musimy myśleć o własnym bezpieczeństwie i to jest podstawa. Rzeczywiście, jeżeli widzimy, że zwierzę jest mocno nieufne albo zachowuje się w sposób agresywny, to absolutnie nie staramy się do niego podchodzić. Natomiast pierwsze, co robimy, to oczywiście wykonujemy telefon właśnie do którejś z tych służb, czyli schronisko, policja lub straż gminna. Jeżeli chodzi o schroniska, jak jesteśmy na terenie danej gminy, to mamy możliwość bardzo szybko sprawdzenia w internecie, wpisując w Google, z którym schroniskiem dana gmina, w której się znajdujemy i w której znajduje się teraz to zwierzę, ma podpisaną umowę. Wystarczy, że wyszukamy sobie tak zwany program opieki nad zwierzętami bezdomnymi dla gminy takiej
1: ale i
3: takiej.
1: To jest trochę skomplikowane. Mm. Czy wystarczy, jak zadzwonię na policję i powiem tu i tu na przykład kręci się bezpański pies, załóżmy, że go obserwuję od jakiegoś czasu, więc wiem, że to nie jest tak, że komuś tam kawałek odbiegł i ktoś go szuka w tej chwili.
3: Mm-hmm, tak. Zdecydowanie, ze względu na to, że funkcjonariusze policji powinni zareagować na takie zgłoszenie z dwóch tak naprawdę powodów. Po pierwsze, no właśnie ze względu na to, że my mamy obowiązek powiadomić między innymi policję, ale drugie jest też takie, że możemy mieć właśnie do czynienia z przypadkiem porzucenia zwierzęcia, a policja jest zobowiązana do ścigania przestępstw, które są ścigane z oskarżenia tak zwanego publicznego, a do takich należą właśnie przestępstwa związane ze znęcaniem się nad zwierzętami. Więc funkcjonariusz powinien w tym momencie podjąć wszystkie działania, żeby to zwierzę, nazwijmy to, zabezpieczyć, bo może być tak, że jest to po prostu zwierzę, które zostało porzucone, więc mamy do czynienia z przestępstwem.
1: Dobrze, czyli wiemy, że policja zareaguje, bo ma taki obowiązek. Czego może, jakich informacji może od nas chcieć policja, kiedy zadzwonimy na nią?
3: No od nas w zasadzie typowo to, co zawsze się podaje przy zgłaszaniu jakichkolwiek zdarzeń.
1: Czyli
3: tak?
1: Adres po prostu.
3: Dobrze by było, żebyśmy się przedstawili na początek. Oczywiście powiedzieli, w jakim miejscu się znajdujemy, w jakim miejscu znajduje się zwierzę i najlepiej też dodać je, w jakim to zwierzę jest stanie. Może się okazać, że właśnie ze względu na jakiś podwyższony poziom agresji u zwierzęcia konieczne będzie wezwanie dodatkowo lekarza weterynarii, który na przykład za pomocą broni Palmera tak zwanej poda zwierzęciu z daleka środek usypiający. Gdyby nie było możliwości jakby złapać go w taki, nazwijmy to, prosty i spokojny sposób.
1: Albo jak jest w złym stanie, bo na przykład wpadł już pod samochód.
3: No tak, dokładnie tak. To wtedy koniecznie wzywamy na miejsce też lekarza weterynarii.
1: No dobrze. I czyli policja reaguje. I rozumiem, że równie poważnie podchodzi do obowiązku, kiedy tego sprawcę mamy jakieś podejrzenia wobec tego, kto chcielibyśmy zgłosić, na przykład niekoniecznie znaleźliśmy psa, ale mamy podejrzenie, że no nie wiem, sąsiad miał psa i nagle nie ma.
3: Tak, tu zachęcam wszystkich z kolei do tego, żeby składać zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na piśmie, na najbliższych komisariatach policji. I nie poddawać się. To znaczy rzeczywiście zdarza się jeszcze tak, że czasami usłyszymy, że no, tu nie ma sensu tego zgłaszać, bo my i tak nic nie będziemy mogli zrobić i tak dalej. Zachęcam jednak do tego, żeby się nie zniechęcać, żeby próbować przecierać te szlaki właśnie między innymi na komisariatach policji, bo widzimy, jak z roku na rok ta świadomość i wrażliwość społeczna rośnie, nie tylko w samym społeczeństwie, ale także właśnie wśród przedstawicieli różnorodnych służb, które są zaangażowane w tą ochronę zwierząt.
1: Policja się świetnie spisała, trafiamy do sądu. Jak sądy podchodzą do przestępców, którzy się znęcają nad zwierzętami?
3: No oczywiście możemy mówić o tym, że te kary, które są orzekane za przestępstwo znęcania się, czy niehumanitarnego zabicia zwierzęcia, wciąż są zbyt niskie.
1: Zbyt niskie, to znaczy na przykład ostatnio, przed chwilą o tym, przed wejściem rozmawialiśmy, sprawa ze Zgierza, 22-latka zostawiła na 3 tygodnie, pojechała na wakacje, zostawiła psy w domu, jeden z nich zmarł, drugi został uratowany w ciężkim stanie, 1,5 roku dostała. Będzie apelacja, prokuratura domaga się 3,5. To są te niskie kary, tak?
3: Tak, między innymi. Akurat w tym przypadku uważam, że tutaj zdecydowanie ten wymiar kary jest zbyt niski. No mamy do czynienia z osobą pełnoletnią, która wydaje się miała pełną świadomość tego, co robi. Mamy tutaj przypadek, gdzie mieliśmy sukę, która była w ciąży, w związku z czym no, mówimy również o tych nienarodzonych tak naprawdę jeszcze szczeniętach. Więc no tak, tutaj nie chciałabym oczywiście wchodzić jakoś w szczegóły względu na to, że nieznane są mi akta. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że ten wymiar kary zaproponowany w tym przypadku przez sąd jest zdecydowanie zbyt.
1: Kary są niskie, ale są.
3: Są, tak.
1: Są. To znaczy sądy podchodzą do tych spraw poważnie, tak? Nie ma takiego myślenia, że no, to tylko pies, to tylko kot.
3: No muszą, muszą sądy ze względu na to, że no, mamy przepisy prawa, w ramach których sąd może się poruszać. Rzeczywiście większość tych jakby dotkliwych mechanizmów, którymi możemy tutaj potraktować sprawcę, jest orzekana w sposób obligatoryjny. Znaczy, jeżeli mamy skazanie, to sąd nie ma tutaj żadnej mocy decyzyjnej. Musi pewne środki karne na przykład zastosować, jak chociażby przepadek czy nawiązkę. Natomiast rzeczywiście no, tutaj ten zakaz posiadania zwierząt to jest coś, co jest fakultatywne, chyba że mówimy o szczególnym okrucieństwie. Natomiast tak z naszego doświadczenia wynika, że większość wyroków już zawiera także ten taki, nazwijmy to, prewencyjny mechanizm, który ma za zadanie to, żeby sprawca no, nie posiadał zwierzęcia przez najbliższe kilka lat, ze względu na to, że po prostu nie potrafi się właściwie nim zajmować.
1: Jak to się egzekwuje? Kto mi zabroni posiadać psa?
3: Sąd.
1: No ale jak?
3: W drodze wyroku sąd może właśnie orzec taki zakaz i w przypadku, gdyby ktoś na przykład na pana doniósł, albo gdyby zdarzyło się tak, że policja czy nie wiem, inspekcja weterynaryjna, czy jakikolwiek inny podmiot, który ma gdzieś tam w tych swoich zadaniach ochronę zwierząt, dowiedziałby się, to mamy tu do czynienia z osobnym przestępstwem. Jeśli pan by utrzymywał takie zwierzę, mimo że ma pan orzeczony taki zakaz, jest to przestępstwo też, które jest pozbawione, jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.
1: Okej, czyli służby, czy policja, czy weterynarze mają dostęp do jakiejś takiej bazy, gdzie są te osoby pozbawione tego prawa i one byłyby w stanie to określić. Okej, dobrze, rozumiem. Powiedzmy jeszcze kilka słów dla osób odpowiedzialnych. Teraz groziliśmy, kiwaliśmy palcem i trochę też państwa uspokajaliśmy, że ten system działa. Powiedzmy krótko o tym, na co się trzeba przygotować, kiedy z tym psem w podróż się faktycznie jednak rusza? Czy są jakieś takie przepisy, o których nie mamy pojęcia i je na przykład łamiemy przez przypadek, dotyczące podróży na przykład z psem?
3: No na pewno musimy pamiętać o tym, że jeżeli podróżujemy samochodem, to musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych zwierząt. Nie tylko psów, ale też również innych. Natomiast zdecydowanie przewozimy je w takich warunkach, żeby było to dla nich i dla nas bezpieczne. No zachęcam do tego, żeby jednak nie przewozić zwierząt w czasie największych upałów, ze względu na to, że różne mogą mieć miejsce sytuacje na drodze, jak chociażby może nam po prostu się zepsuć klimatyzacja. Mhm. I my sobie jeszcze jakoś będziemy pewnie w stanie poradzić, ale zwierzę, które jest zupełnie od nas zależne, już niekoniecznie. Na pewno jeżeli podróżujemy za granicę, no to oczywiście pamiętamy o tym, że naszym zwierzętom musi towarzyszyć paszport wraz z różnymi ważnymi badaniami, jak chociażby szczepienia na wściekliznę. Do niektórych państwa także dodatkowe badania miareczkowania tak zwanego. Więc tak, musimy zdecydowanie spełniać, no i oczywiście obligatoryjnie chip. W przypadku psów i kotów, które podróżują za granicę również. Więc musimy pamiętać, że w zależności od tego, do jakiego kraju podróżujemy z psem, no to oczywiście różne mogą obowiązywać wymogi. Te, które wymieniłam, są takie podstawowe. Oprócz tego, no i w przypadku, kiedy przewozimy zwierzęta na przykład jakimś transportem publicznym, jak chociażby właśnie środkami takimi jak pociągi czy jakieś busy, no to pamiętajmy, że każdy z tych przewoźników może mieć jakieś swoje wewnętrzne regulaminy, może wymagać od nas tego, żeby zwierzę było w kagańcu, na smyczy, w transporterze. Także czytamy uważnie na pewno wszelkie regulaminy. Natomiast mówię, przestrzegam na pewno co do przewożenia zwierząt w największych upałach. Mieliśmy też ostatnio taką sytuację, że w pociągu w trakcie podróży pies niestety zmarł. Właśnie prawdopodobnie ze względu na przegrzanie organizmu, więc przestrzegam.
1: Mówi pani o historii, którą Jakub Żulczyk opisał, to można znaleźć na jego Facebooku, chociaż nie polecam, bo historia dająca do myślenia, ale jednak też tragiczna. A przestrzegała Maria Januszczyk, wiceprezeska Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Bardzo pani dziękuję.
3: Dziękuję również.
1: I dziękuję państwu za cały poranek, który realizował Adam Brzeziński, przygotowała Magda Sikoń, wydawała Maria Mroczkowska. Michał Tomasik się kłania.
4: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Strona ukraińska ostrzega przed rosyjską dezinformacją, która ma dodatkowo nasilić konflikty na linii Polska-Ukraina. To najbardziej niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi, mówił prezydent USA w swoim przemówieniu z okazji Dnia Niepodległości. W informacjach również o deficycie wody na szwedzkiej Gotlandii. Turyści proszeni są przez lokalne władze o mycie się w morzu. Arkadiusz Urbanek, zapraszam na informacje TOK FM. Polska musi być przygotowana na rosyjskie prowokacje, piszą ukraińskie media. Według ukraińskiej prawdy rosyjska służba bezpieczeństwa wkroczyła w aktywną fazę operacji mającej na celu osłabienie partnerstwa między Ukrainą a Polską. Chodzi m.in. o rozpowszechnianie rzekomych, archiwalnych dokumentów w sprawie zbrodni na Wołyniu. Jak mówiła w TOK FM politolożka dr Agnieszka Bryc, prowokacje Rosji to nic nowego.
2: Warto sprowokować Polskę i pogłębić konflikt polsko-ukraiński na tle historii, na przykład mając dobrą okazję, czyli zbliżające się rocznicę zbrodni wołyńskiej. Rosjanie lubią takie symboliczne momenty i zawsze je wykorzystują.
1: Przypomnę, pod koniec maja prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. To doprowadziło do konfliktu w polsko-ukraińskich relacjach, co, jak podkreślają eksperci, Rosja próbuje teraz wykorzystać. Donald Trump w Waszyngtonie wygłosił przemówienie z okazji 250 lat amerykańskiej deklaracji niepodległości. Ameryka wróciła i chcemy utrzymać jej wielką. Mówił prezydent Stanów Zjednoczonych, który wielokrotnie w trakcie uroczystości wychodził poza wątki czysto historyczne i nawiązywał do obecnej sytuacji wewnętrznej i międzynarodowej. W ciągu 30-minutowego wystąpienia Donald Trump kilkukrotnie wspominał o tym, że Stany Zjednoczone to, i tu cytat, najbardziej niezwykły, wyjątkowy i niesamowity naród, jaki kiedykolwiek istniał na ziemi. Amerykański prezydent odwołał się także do ostatnich działań wojskowych prowadzonych poza granicami kraju.
3: Korzystamy z wojska i odnosimy ogromne sukcesy. Spójrzcie na Wenezuelę, spójrzcie na Iran. Zmiedliśmy je z powierzchni ziemi. Zniszczyliśmy ich siły zbrojne. Amerykanie przemierzyli wielkie równiny, pokonali góry skaliste, ujarzmili dzicz i zbudowali imperium. Imperium wolności.
1: Według amerykańskiej administracji przemówieniu przyglądało się na miejscu 150 tysięcy osób. Od 1 lipca około 5 tysięcy Ukraińców musiało opuścić ośrodki zbiorowego zakwaterowania. To efekt prawa o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyjętego w styczniu. W ośrodkach udzielano pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy nie byli w stanie samodzielnie znaleźć dachu nad głową. Ustawa zakłada, że w ośrodkach będą mogły przebywać jedynie osoby starsze z niepełnosprawnościami lub samodzielnie opiekujące się dziećmi do 12 miesiąca życia. W przypadku kilku tysięcy osób wejście prawa w życie oznacza początek bezdomności, mówił w TOK FM Marcin Sośniak, prawnik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
4: Wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że ośrodki zbiorowego zakwaterowania nie powinny być miejscami zamieszkania trwałego, że to była forma wsparcia, która powinna przez jakiś czas przynajmniej zapewnić te podstawowe potrzeby, ale docelowo osoby powinny zacząć funkcjonować bardziej samodzielnie. No, wiemy też, że po tych kilku latach w tych miejscach zostały osoby, które rzeczywiście nie są w stanie tego zrobić. Jeżeli państwo polskie oczekuje od nich usamodzielnienia się, to powinno im pomóc, a nie przymuszać w ten sposób.
1: W czerwcu w ośrodkach przebywało 12 tysięcy osób, niemal połowa z początkiem lipca musiała je opuścić. Teraz w informacjach niepokojące dane. Ponad 1600 niebieskich kart założono w ubiegłym roku w Lublinie. To najwięcej w historii. W tym roku liczby pokazują, że może być ich jeszcze więcej. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabocka.
5: Kuratorzy sądowi mają na większą skalę współpracować z innymi służbami, tak by pomóc rodzinie na początku kryzysu, gdy tylko pojawia się przemoc. W pomoc może się zaangażować na przykład mediator, mówi kurator Anna Duś.
6: Mediacja jest szansą na to, żeby ludzie zaczęli ze sobą rozmawiać, bo komunikacja w związku jest największym problemem.
5: Bywa, że dorośli się do siebie nie odzywają albo zamiast rozmawiać krzyczą, a na to wszystko patrzy dziecko. Tworzony właśnie model współpracy ma im pomóc w komunikacji, mówi sędzia Dorota Stań.